0: Osoby poniżej 18 lat będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Norweski rząd chce do końca roku skierować do parlamentu projekt ustawy zakazującej korzystania z platform dla użytkowników poniżej 16 roku życia. Nowe zasady żywienia w szkołach i przedszkolach budzą sporo emocji. Od września na stołówkach jest mniej mięsa, więcej warzyw i roślin strączkowych. Reporter TOK FM Bartosz Kądziołka o zdanie na temat nowego jadłospisu pytał dzieci i kucharkę z zespołu przedszkoli miejskich nr 7 w Łodzi.
1: Kasa Węgrzycka.
2: Czy to jest dla pani tutaj wyzwanie w kuchni?
1: No trzeba na pewno się wdrożyć.
2: Ktoś państwa przeszkolił, czy po prostu dał dokument i powiedział, proszę sobie przeczytać?
1: No dużo rozmawialiśmy.
2: Ile wy wszyscy macie lat?
3: Ja mam 5.
2: Co dobrego albo nie dobrego jesz?
3: Ryż, jagórki.
2: A smakuje ci? Ręka do góry, komu smakuje? Teraz ręka do góry, komu nie smakuje? Dlaczego ci nie smakuje?
3: Ja nie lubię tego.
2: Czego nie lubisz?
3: Tego. Wszystkiego.
2: Wszystkiego? A co byś wolała?
3: Mięsko.
2: Co jest nie tak?
3: Bo nie lubię warzyw.
2: Wolałbyś frytki i hamburgera?
3: Tak.
0: Zmiany obowiązują też w szkolnych sklepikach. W sprzedaży mogą być tylko te produkty, które nie przekraczają określonych w przepisach limitów cukru, soli i tłuszczu. Jeden z najatrakcyjniejszych terenów zielonych w Gdyni musi jeszcze poczekać na metamorfozę. Mowa o Polance Redłowskiej na styku plaży, bulwaru i leśnego rezerwatu. Przetarg na zaprojektowanie planowanych tam zmian okazał się klapą, bo urzędnicy bardzo mocno minęli się z finansowymi oczekiwaniami oferentów. Paweł Radzewicz.
4: Optymizm urzędników, którzy chcieli zapłacić za projekt zmian 160 tysięcy złotych, legł w gruzach, bo w ofertach były tylko kwoty przekraczające milion.
5: Nie spodziewaliśmy się tak dużej różnicy.
4: Kręci głową wiceprezydent Gdyni Rafał Geremek, tłumacząc, że tak z przetargami bywa.
5: Nastąpują pewne zmiany na rynku. One mogą być bardziej bądź mniej dynamiczne. Okazuje się, że te były akurat bardzo dynamiczne.
4: Z przebudowy Polanki władze nie rezygnują, ale muszą sięgnąć do urzędowego skarbca zdecydowanie głębiej.
5: Musimy.
4: Drugie podejście do przetargu odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, a na pełną metamorfozę Polanki władze dają sobie 3 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Chłodna noc na wschodzie, tam od 6 do 10 stopni, miejscami na Przedgórzu Karpackim nawet 2 stopnie. Mogą występować mgły, w centrum około 10, na zachodzie 14, a w niedzielę w ciągu dnia będzie pochmurno, może też padać, tylko na południowym wschodzie pogodnie. Od 17 do 21 stopni pokażą termometry.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
0: Dzień dobry, to jest Czas Rodziców. Jak w każdą sobotę o 13 w TOK FM witamy się w składzie
7: Ula Malko,
0: Krzysztof Chorwat. Audycję wydaje Olga Tanajewska.
7: A dziś porozmawiamy o czytaniu. To temat, który w dobie otaczającej nas elektroniki dla wielu rodziców bywa trudny. Poza tym początek szkoły. W wielu domach czytanie jest oczywiście tematem i dlatego chcielibyśmy dzisiaj o tym porozmawiać.
0: Na początek pytanie do ciebie, Ula. Pamiętasz, jak to u ciebie było z tym czytaniem dzieciom albo jak ty byłaś dzieckiem?
7: No właśnie próbowałam sobie przypomnieć i przypomniała mi się taka historia już z podstawówki, kiedy mi było w ogóle trudno czytać i ta presja lektur i różnych tematów związanych z tym, na kiedy trzeba przeczytać książkę i ja czytałam wolno. I pamiętam, jak mój ojciec czytał mi wieczorami Tomka Sawyera. Pamiętam dokładnie to wydanie, pamiętam, że rozdziały były na niebiesko opisane i on kończył rozdział czytać i zostawiał mi tę książkę. I mówił, no resztę przeczytamy jutro. I ja pamiętam, że byłam tak podekscytowana tym, co będzie dalej, że takim no, z mozołem czytałam dalej i na przykład doczytywałam do końca rozdział. I to było bardzo przyjemne. Pamiętam te początki tego trudu zmagania się z czytaniem.
0: A wspaniała książka mówi Maria Deskur, która jest dzisiaj z nami z Fundacji Powszechnego Czytania.
8: Tak jest. Dzień dobry.
0: To ja jeszcze tylko powiem, zanim przejdziemy do pytań, o tych właśnie takich rytuałach, bo mam wrażenie, że to jest, mówimy często o rytuałach czytania i z mojego z kolei doświadczenia taty już prawie 9-letniego. Ta książka rzeczywiście była obecna od początku. oczywiście najpierw obrazkowe książki, teraz jest w ogóle wysyp literatury od kontrastowych, obrazkowych, ilustrowanych, po prostu literaturę dziecięcą bardzo piękną i to wydawnictwa już mamy różne naprawdę dobrze rozpoznane, mam wrażenie, mamy swoje ulubione. Myślę sobie, że ja bardzo się cieszę, że w ogóle czytamy zazwyczaj co wieczór. No, też dzieci się domagają, nawet jak my nie mamy już siły z żoną, to no jakoś musimy chociaż tak kilka stron. Ale to, o czym chciałbym powiedzieć, to to, że mamy zawsze w podróży, jak jedziemy czy do dziadków, czy gdzieś w podróż, w ogóle osobną torbę z książkami. No bo gdybyśmy jej nie mieli, to dzieci by były złe. Po drugie, no trochę sobie załatwiamy już jednak ten moment podróży, kiedy dzieci się nudzą trochę w samochodzie, no to przynajmniej część podróży, a nawet czasami dwie godziny upływają, jeśli jest jasno oczywiście, na dworze jeszcze, na czytaniu przez nie albo oglądaniu książek. I to jest fajne. Super. Później ewentualnie się przełączamy na audiobooki, no w tle oczywiście też radio. No i tak jakoś ta podróż po prostu milej upływa i nie trzeba naprawdę wielkich rzeczy, żeby podróż upłynęła dobrze. Więc książka, tak, polecam bardzo. No to Mario, teraz pytanie oczywiście do ciebie, kiedy najlepiej zacząć w ogóle czytać dziecku, bo martwimy się jako rodzice, że kiedyś te dzieci nie będą lubić czytać, czy to rzeczywiście ma duże znaczenie, czy zaczynamy od razu, czy jakiś jest taki wiek, kiedy trzeba.
8: No, oczywiście ma znaczenie i warto zaczynać wcześnie. Zasadniczo no, lekarze mówią, że pół roku to jest taki moment, 6-miesięczne dziecko potrafi skupić wzrok. I że to jest taki moment, kiedy bardzo warto te książki kontrastowe i kartonowe z takimi sztywnymi stroniczkami. Czytanie to jest wtedy duże słowo. Ci pediatrzy, z którymi pracujemy, mówią o dzieleniu się książką. Czy też wspólną zabawą z książką. No bo chodzi o skupienie wzroku, jakąś opowieść towarzyszącą i no, obecność, bliskość, czas, ale też o wymianę. I wymiana polega na tym, że w czytaniu z małym dzieckiem jest super istotne to, że to jest moment, kiedy je wciągamy, go lub ją, w interakcję. Czyli trochę nie da się z takim malutkim dzieckiem siąść i tam mu zacząć czytać, no nawet tego Tomka Sawyera, jak to dziecko ma 6 miesięcy. No szczęśliwie nie da się tego praktycznie zrobić, więc chyba raczej nikt na to nie wpadnie. Więc jakby w sposób naturalny ta książka służy interakcji, a interakcja, wymiana, jakby pobudzanie dziecka do reakcji, czy to jest króliczek, czy to jest kotek, czy to jest tam, jak robi kotek, no jakby są te kolejne etapy, tak? To jest bardzo, bardzo ważna rzecz dla rozwoju mózgu, że budujemy jego podmiotowość. Nie jest obiektem naszego czytania, tylko jest jakby, no, współpodmiotem jakiejś interakcji. I to jest jakaś tam super kluczowa rzecz, bo jeżeli mówimy o czytaniu z bardzo małymi dziećmi, no to nie mówimy o wielkiej literaturze. Nie mówimy tak o tym, że jakby takiego maluszka będziemy tak rozkochiwali w jakichś nie wiadomo jak skomplikowanych treściach. To jest proces. Ale jeżeli się go zacznie wcześniej, no to jest ta szansa i tutaj te wasze opowieści są ekstra z punktu widzenia dziecka, z punktu widzenia rodzica, że to jest kreowanie cudownych wspomnień, tak? I bardzo też dużo w tej chwili no, ludzie zajmujący się upowszechnieniem czytania mówią o tym, że oprócz tego, że te wspomnienia stabilizują nasze emocje, że budują nasze poczucie bezpieczeństwa, nasze poczucie pewności siebie, tak? Że ten tata poświęcił mi czas. Tak? I że ten tata pomyślał o mnie i wziął te książki i zapewnił mi fajną podróż, tak? To wszystko się liczy. no to jednocześnie to jest budowanie dobrych asocjacji z czytaniem. Więc jeżeli chcieć odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić, żeby dziecko lubiło czytać, no to jest część odpowiedzi, bo gdzieś bardzo w tyle głowy nam się czytanie kojarzy z czymś, znaczy tak jak cudownie ty powiedziałaś, trud, ale jednocześnie ten tata, który był w taki fajny sposób, że miał na to nawet pomysł pewien, tak? że tam, no, dzielił się, pewnie mu się też podobał ten Tomek Sawyer, a jakiś taki haczyk, tak? Jakby zostawiał ci też tą podmiotowość.
9: Czyli
8: tak?
9: to jest też budowanie relacji jakiejś, długi czas może potem trwać jeszcze.
8: Oczywiście i też jakby to, co ja też uwielbiam w opowieściach o czytaniu, to jest taki element, że to jest czasem sposób, nie zawsze potrafimy w sposób naturalny z małym dzieckiem zacząć rozmawiać. A to, tak jak już powiedzieliśmy, jest super ważne. No bo co, no jak się bawiłeś w przedszkolu? No tak troszkę... Jak się masz?
9: No, te pytania, których ponoć nie zadajemy.
8: Tak, to jest takie jakby troszeczkę właśnie, nie do końca. A ta książka nagle jest jakimś tematem, tak? Czy tam jest wilk z kapturkiem, czy tam jest jakiś samochodzik, czy tam co tamkolwiek jest, to nagle to jest jakaś przestrzeń do rozmowy, tak? No i oczywiście to jest przestrzeń do budowania większej leksyki, tak? Rozszerzamy tematy, z którymi rozmawiamy, ale to jest też ta przestrzeń, w której nagle się budują więzi, bo coś nas wspólnego zabawiło, coś nas wspólnego zasmuciło. Porozmawialiśmy o jakimś problemie, zobaczyliśmy, że niektóre problemy da się rozwiązać, tak? Że niebezpieczeństwo w opowieści nie jest jakby finalne, ono jakby, tak? I to też jest jakiś kolejny element budowania sprawczości. No, ja chętnie tutaj przywołam zmarłego niedawno Andrzeja Wielowiejskiego, senatora trzeciej RP i posła, który jak już był całkiem starszym panem, organizował konkursy recytatorskie dla wnuków i prawnuków. I to też uważam, że jest genialny sposób na nawiązanie relacji. No z jakoś, tam on miał akurat sporo tych wnuków, prawnuków. No trochę trudno jest z każdym z nich, a tu jest w ogóle taki odlotowy pomysł. No to jest może, nie wiem, czy każdy chce organizować konkurs recytatorski, ale jako przykład tak nawiązywania właśnie relacji i budowania jakiejś takiej więzi, gdzie no mamy wspomnienia, tak, pośmialiśmy się ze Strasnej Zaby, albo pośmialiśmy się z jakiegoś tam kaczki pstrej, czy nie wiem czego. Więc no to wszystko się liczy. Tak? Oprócz tego, że potem fundamentalnie, no tutaj myśmy powiedzieli dużo o relacjach, prawda, jakby ten poczuciu pewności siebie, no to czytanie buduje nam mózg, tak? To jest jakby taka rzecz, która często jako pierwsza wychodzi, czyli ono nam namnaża synapsy. Mózg nasz w pierwszych 3 latach życia naszego rozwija się w 85 stopniach swojego rozwoju całego. No to tak troszkę jest taka informacja, co czasem niektórych przestrasza, więc ja zawsze chętnie dodaję, że do końca naszego życia nasze mózgi pozostają neuroplastyczne. Jesteśmy w stanie się uczyć całe życie. No nie mniej, no jest udowodnione, że w tych pierwszych latach życia te nasze mózgi rozwijają się w tak dynamiczny sposób, że jest to trudne w ogóle do wyobrażenia.
9: Płoną jak gąbki, mówi się, prawda?
8: Tak, właśnie. I to właściwie tak dokładnie jest. Namnażają sobie połączenia synaptyczne. I do tego, jak efektywnie namnożą się te synapsy, że tak powiem, to w jakiej obróbce, przepraszam za to wyrażenie, poddamy ten mózg, no w jakim środowisku pozwolimy temu mózgowi się rozwijać, no ma znaczenie, tak? Więc teraz, czy my jako rodzice albo jako środowisko, w którym to dziecko wzrasta, gdzieś je tam, przepraszam, pozostawimy z boczku i damy mu jakieś nawet całkiem fajne zabawki albo, przepraszam, niestety co gorsza, ekranik, tak? Bo w tym wieku jednak ekranik nie jest wskazany, co tu dużo mówić. Czy jednak w jakiś sposób tak się zorganizujemy, że to dziecko będzie otoczone rozmową, słowami, interakcjami, tak, to wszystko ma wielkie znaczenie dla rozwoju synaps, które namnażają się, a następnie, jeżeli są używane, to zostają, tak? Bo nasz mózg też nieużywane synapsy wycina. No trochę tak jak mięśnie nasze, tak? Jak je używamy. I to porównanie zawsze używam, ale uważam, że ono od razu w jakiś sposób, że tak powiem, unaacznia, o co chodzi. Dlatego, że opowieść o ruchu fizycznym już jakoś tam się do nas przebiła, prawda? Wszyscy rozumiemy, że siedzenie na kanapie, no to tak całymi dniami, to nie do końca tak nam sprzyja, tak i tak dalej. Więc, że jakby trzeba się trochę ruszać i nie dość, że jakby my to społecznie rozumiemy, to jest to na tyle już oczywista opowieść, że firmy, gminy, tak, wszelacy decydenci, decydentki inwestują pieniądze tam publiczne czy firmowe w to, żebyśmy jako uczestnicy danej społeczności się ruszali, bo wszyscy wiedzą, że to sprzyja danej społeczności, nawet sprzyja wynikowi finansowemu firmy, która nam daje, no nie wiem, kartę multisport. To jest, i teraz z tym czytaniem jest w sumie podobnie, no bo my jakby jako dzieci, no byłoby genialnie, gdybyśmy mieli taką szansę, tak? I to jest, no nasza fundacja bardzo stara się dużo mówić o wyrównywaniu szans właśnie, tak? Czyli o tym...
9: Żeby to środowisko też sprzyjało, czyli rodzina.
8: Tak, tak.
9: Nie zawsze czyta, no bo są różne rodziny.
8: Oczywiście.
9: Stąd te wszystkie kampanie, żeby jednak zachęcać wszystkie rodziny, prawda?
8: Tak. I żeby zachęcać wszystkie rodziny, które mogą nie czytać, żeby mówić o tym, że to nie jest w ogóle trudne, tak? I jakby ja bardzo chętnie rozbijam takie obawy, czy takie jakieś mity, że my musimy, nie wiem, jakie mieć kompetencje do tego, żeby z dzieckiem czytać. To jest nieprawda. Bardzo liczy się to, że jesteśmy razem, to, że poświęciliśmy ten czas i tak jak już to padło, no w pierwszym kroku bierzemy książkę i po prostu o niej rozmawiamy. Tam w ogóle nie ma żadnych wielkich treści, które my sobie, no być może w głowie mamy taki lęk, że musimy je zinterpretować. Nic takiego. Potem oczywiście te książki się stają trochę bardziej skomplikowane, ale no na koniec dnia, tak jak wyście powiedzieli na początku, no dzieci uwielbiają to, jak rodzice z nimi jakby wejdą w ten proces, czy też rytuał, tak? I to naprawdę nie ma znaczenia, czy potem jesteśmy tymi tam aktorami, którzy coś odegrają.
9: Bo to tak? Ja to mam takie wrażenie, że to z czasem rodzic też trenuje i ćwiczy i później czyta coraz lepiej i może właśnie się wcielać w różne role, to jest
8: tak,
9: fajne.
8: Absolutnie.
9: Ale nie trzeba wcale przecież tak zaczynać.
8: Nie trzeba tak zaczynać.
9: Ale jeszcze mam pytanie, bo tak niby gąbka chłonąca, tak, różne rzeczy i tu może przyjść takie właśnie przerażenie, że ojej, no to ja muszę jakąś mądrą książkę przeczytać.
8: Nie. Świetnie. Bardzo dziękuję za to pytanie.
9: Nie, to znaczy... Trudnymi słowami oczywiście.
8: Trudnymi, bardzo trudnymi słowami. To znaczy, no tak, żeby też jakby nie szaleć. Oczywiście, że ma znaczenie, czym karmimy nasze mózgi. Tak? I tego... Nie ma co temu zaprzeczać, ale jednak jeżeli jakby sobie cały czas widzimy ten proces, no to od tego szóstego miesiąca życia dalej, no to te książki będą coraz bardziej skomplikowane i początkowo nie będą skomplikowane. Natomiast bardzo ważnym też jest elementem taka rzecz, że dziecko... Powinniśmy jako rodzice dostrzegać jego podmiotowość i powinniśmy chcieć budować i dostrzegać, tak? Czyli powinniśmy na pewnym etapie, czy nawet dosyć wcześnie, pozwolić temu dziecku wybierać książkę. Nawet jeżeli na przykład okaże się, że ta książka nam tak strasznie nie odpowiada. To jest czasem trudne. Ja też jestem matką i jakby tam poczytałam trochę książek, które tam niekoniecznie mi pasowały. Ale to jest jakby, no jednak jakaś taka rzecz, którą powinniśmy chcieć zrobić, tak? I budując właśnie to, że ten mały człowiek, no spodobał mu się, nie wiem, no spodobał mu się Koszmarny Karolek. I ten, ja wielką robię reklamę Koszmarnemu Karolkowi, bo opowiadam o tym, ale, no ale to nie jest książka, którą my jako drużyna, my ją raz przeczytamy i gdzieś nam może trochę nas zabawi, a potem jak już ją czytamy, to jest moje doświadczenie, tam 15 raz, no to naprawdę już jakby niekoniecznie, ale...
9: ale... historie wszelkie o samochodach, które mówią. Jako dorosły się zastanawiam, czemu te samochody właściwie mówią? Zawsze były bajki ze zwierzętami, ale teraz właśnie są wszelkie samochody. Wszystko mówi, wszystko jest po prostu podobne do człowieka. Tak. Już to zaczyna denerwować. I też mam takie doświadczenie z różnymi gazetkami. Są różne serie, z różnymi komiksami. One no nie zawsze też są jakoś wybitnie intelektualnie...

0: Bo faktycznie jest taki moment, w którym dziecko może sięgnąć po książki, które my, znając na przykład jego wrażliwość, tak, możemy mieć jakieś lekkie, jako rodzic, będący blisko takiego dziecka, lekkie znaki zapytania, czy ta książka nie jest troszeczkę za wcześnie. Ale jeżeli żeśmy o tym sobie gadali, no różne lektury mamy razem za sobą, no to jest przestrzeń na to, żeby z jakimś szacunkiem, tak, i w jakiejś takiej przestrzeni bezpiecznej przegadać to, tak? Czy no tam, tak, masz 10 lat, zobacz, ta książka tak wygląda jakby, tak, nawet może na niej jest napisane 16+. Teraz są takie książki, tak? No to nie wiem, czy może chcesz poczekać jeszcze chwilę, tak? A teraz, więc to są wszystko super jakby takie delikatne i ważne rzeczy.
1: To jest w ogóle tak, że dzieci nas zapraszają wtedy do tego świata i łatwiej nam rozmawiać o tych aspektach, które dzieci fascynują w tym świecie, tak? No bo to jest trochę o tym, jak z grami, jak potem są nastolatki, tak? Że tak. Jeżeli ja sobie przypominam, jak moje dzieci miały fazę na Harry'ego Pottera, no i ja miałam różne
0: wątpliwości.
1: Po czym zdecydowałam, że po prostu pierwszą część ja im przeczytam. Trochę ją tam redagując w trakcie. I pamiętam, że to było naprawdę ważne wspólne doświadczenie. W tym sensie, po pierwsze, jak czytałam i oni się emocjonowali bardzo i przeżywali, to ja się zatrzymywałam i razem żeśmy sobie oddychali i tam mówili, co sobie wyobrażają i o co chodzi, czemu to może być trudne. Po drugie, orientowałam się, co ich przestraszy, a co nie. I to myślę, że jest ważne w kontekście wyboru, czy książka, czy audiobook, tak? No bo jak dziecko zakłada te słuchawki i znika, no to i coś tam przeżywa, to my nie wiemy, w co ono się tak wkręciło, co jest tym takim tematem, który je interesuje. No a jak jednak czytamy razem, to no, widzimy, co jest przestraszające dla dziecka, a co...
0: Tak, jest poza tym ten czas, ta obecność, wszystkie...
1: Na oddech, na moment. Ja naprawdę pamiętam mojego syna, który chodził w kółko fotela i tam mówił, co tam się dzieje i dlaczego. I tak to jest też taka okazja ku temu, żeby się zorientować, na przykład, że magia to jest temat. No jeżeli ja wiem, że magia to jest temat, którego zaciekawił i tak wkręcił, no to przecież możemy pójść razem do biblioteki i pooglądać inne książki, które są magia, niekoniecznie czytać kolejną część Harry'ego, która może no jeszcze jest za wcześnie.
2: W ogóle magia, walka taka, ale taka naprawdę czarno-biała, dobra ze złem, mocna i śmierć. To są jakieś takie tematy fascynujące dzieci. Zastanawiam się, o jakim wieku mówisz, jeśli chodzi o Harry'ego Pottera, bo u mnie też to zaczęło się wcześnie i się też mocno zastanawiałem, czy to nie za wcześnie. Oczywiście nam do pewnej części, no bo później im dalej, to te książki rosną z czytelnikiem.
0: Tak, one rosną i ona je pisała, także te dzieci rosły jakby wolniej niż teraz, jak one wszystkie są dostępne i taki dziesięciolatek może je wziąć i cięgiem, że tak się wyrażę, przeczytać. Mi się jeszcze wydaje, że jest taki temat ważny w tym kontekście dla nas rodziców, żeby jakoś sobie jednak uświadamiać, że, przepraszam, to jest okropne, co powiem, ale że dzieci to są mega inteligentne, osobne osoby. Tak, i że one mają swoje, tak, jakby swoje przemyślenia, swoje różne, przepraszam, rozkminki, tak? I wydaje mi się, że jakby to, że to jest bardzo uwalniające też, jak sobie to bardzo jasno powiemy, tak? Czyli jakby, że my nie mamy takiej roli, że my musimy jakby wszystko tam zdefiniować i zadać i jakby dopowiedzieć, tak? Że jakby, że dzieci rozumieją, że książka to jest fabuła, tak? To znaczy, też oczywiście warto pozostać w kontakcie i dokładnie tak, jak ty powiedziałaś, gdzieś łapać te momenty, kiedy nagle jest jakiś strach albo coś, albo jakieś zbyt duże przeżycie, ale że nie jest tak, że jak dziecko, że wrócę do koszmarnego Karolka, przeczyta tego koszmarnego Karolka, to ono się zacznie zachowywać tak jak koszmarny Karolek. To jest ta jakaś tam edukacja Arebur, czy jak chcemy to nazwać, dziecko to obśmieje. Tak? I też jakby w książkach jest masa takich elementów,

0: które nam pomagają no, złapać ironię, złapać właśnie te wszystkie rzeczy, które no, nie są wprost. Więc też tak jakby zachęcam trochę do tego w czasach, kiedy my no jesteśmy takimi helikopterowymi tymi rodzicami, tam część z nas bardzo jest przejęta i to super, ale żebyśmy też jakby dali sobie i im żyć, tak? I
1: to tak, tak samo jakbyśmy wierzyli w to, czy dzieci by wierzyły w to, że skarpetki wychodzące przez pralkę, przez dziurę w podłodze rzeczywiście wychodzą. No, no chyba tak, wszyscy wiemy, że nie wychodzą.
0: Nie wychodzą.
1: Ale historia jest tak. No, po to, żeby później rozmawiać o tym, co się wydarzyło potem tak naprawdę.
0: Tak, no i też jakby, że my przez te książki, przez te skarpetki, czy przez te mówiące samochody, które tam już padły, no jakby gdzieś widzimy, że nasz świat pozwala nam na najróżniejsze wizje, tak? Mimo, że umiemy sobie powiedzieć, no to jest wyimaginowane coś, co nas śmieszy.
1: Trochę skok do innego świata i też jednak wrażliwość pewna, która
0: za
1: tym idzie.
0: A nie jest to prawda.
2: Co w sytuacji, kiedy tak czytamy tym dzieciom i z nimi czytamy, a one no, nie wkręcają się za bardzo w te książki i nie chcą, przerażają je lektury i mówią, przestań już, nie chcę czytać, wolę co innego.
0: Tak. No więc ja tutaj już powiedziałam o tym, żeby jakoś tam budować podmiotowość dziecka, ale jednocześnie chętnie powiem, że właściwie bardzo warto walczyć o to czytanie, tak? To znaczy walczyć w pozytywnym sensie tego słowa i jakieś próbować, no jakieś mieć na to pomysły, tak? Więc na pewno fajnie jest, jeżeli jest taka możliwość, pójść razem do księgarni i sobie znaleźć książkę. Albo pójść do biblioteki i sobie znaleźć książkę.
1: Jestem fanem bibliotek.
0: Tak, i biblioteki.
1: Mam takie szczęście, że w dzielnicach w Warszawie wydaje mi się, że one po prostu nieźle działają.
0: Ale biblioteki działają cudownie w całej Polsce. Mamy najgęstszą sieć bibliotek chyba w Europie. One w większości teraz są mega wyremontowane, są bardzo doposażone, więc bardzo, bardzo gorąco do tego zachęcamy.
1: Można też polecać do kupienia książki tam
0: zdecydowanie. Można poprosić bibliotekę, żeby kupiła książkę, którą chcemy przeczytać, więc nie trzeba tych pieniędzy w ogóle wydawać.
2: Ja chcę jeszcze jedną rzecz polecić, że nawet jak się jedzie gdzieś na wakacje i się jest na działce, to też zachęcam do sprawdzenia, czy obok nie ma biblioteki. Też żeśmy kiedyś utknęli i moje dzieci mega się wkręciły w komiks, który żeśmy przywieźli ileś części z
0: i się skończył.
2: Domu i się skończył. No i się okazało, że na szczęście lokalnej bibliotece były dalsze części.
1: To jeszcze chwaląc i reklamując biblioteki, jeśli wyjeżdżamy, to ekipa z biblioteki chętnie przedłuży nam książkę, jeśli już tam nalicza się kara prawie za przedłużenie.
0: I ja dodam jeszcze, ponieważ niektórzy myślą, że biblioteki są płatne, biblioteki są bezpłatne. Wszystkie biblioteki publiczne w Polsce są bezpłatne, więc bardzo zachęcam. Więc to jest jakby jedna rzecz, żeby znaleźć moment, żeby pójść i jakby z dzieckiem, które, no to, co żeśmy tam zaproponowali, czy nawet wspólnie sobie wybrali, jakoś nam wspólnie nie spasiło, że tak powiem, to żeby coś poszperać, tak? I na ogół też cudowne osoby pracujące w bibliotece potrafią super doradzić, można sobie tam poszperać, więc to jest jakaś jedna rzecz, tak? I właśnie, żeby gdzieś pokazać młodemu człowiekowi, że to może być jego, jej wybór, tak, że różne są fajne rzeczy, to może być powieść graficzna, komiks, o którym wspomniałaś, tak, to nie musi być jakaś przytłaczająca wielka księga, tylko coś atrakcyjnego, mocno ilustrowanego właśnie, nie wiem, przygodowego, cokolwiek, tak. Potem jakby cały taki pomysł, żeby pójść za fascynacjami młodego człowieka. Już tutaj było wspomniane w takim może nie najbardziej dobrym doświadczeniu rodzica, który setny raz czyta o samochodach gadających, ale jest tak, że może jest jakieś dziecko, które, no nie wiem, fascynuje się czy botaniką, czy tymi samochodami, czy gotowaniem, czy podróżami, no nie wiem, czymkolwiek, tak? Czy kosmosem, dinozaurami. Tysiąc jest rzeczy, którymi dziecko może się fascynować i jeszcze bardziej one mogą być różne, tramwajami.
1: I są teraz o wszystkim.
0: Dziękuję. Książki są o wszystkim.
2: Są
0: więc
2: piękne.
0: I
2: naprawdę.
0: Są super, tak. Są przepiękne, są pięknie ilustrowane, więc można sobie kupić albo wypożyczyć piękną książkę o pszczołach albo o czymkolwiek innym. Więc te jakby szukanie tego tematu, który jakby zainteresuje, jest jakimś takim drugim elementem. I jeszcze może dorzucę jedną rzecz ważną. Jest taki etap, o którym trochę ty wspomniałaś, że czytaliśmy, to była ekstra, czytaliśmy tam, jak dziecko było małe i potem to dziecko, jest teraz początek roku szkolnego, to dziecko idzie do szkoły i ono zaczyna się uczyć czytać. I sporo z nas rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, że to jest jednak dosyć trudny moment, tak, że ta nauka czytania to jest jakieś tam, tak, nasze mózgi nie zostały stworzone do czytania, one muszą uruchomić bardzo dużo ośrodków razem, żeby jednak przetwarzać te czarne znaczki na znaczenia i właśnie dlatego w ogóle to jest tak zbawienne dla naszych mózgów i tak nas rozwija. Więc to nie jest taki prosty proces, więc warto w tym czasie dziecku towarzyszyć, nie zostawić jego czy jej samych. I wręcz my jakby proponujemy, jeżeli byłaby taka możliwość, żeby no, towarzyszyć w taki sposób, żeby ten 6-7-latek miał książki z serii do nauki czytania. Są takie książki i one w bibliotekach jest ich masa i w księgarniach też. Czyli to są prościutkie, malutkie książki, które dają poczucie sukcesu, bo szybko można je przeczytać, tam są mało tekstu i tak dalej, więc to jest jakby...
1: To wyróżnione tekstynym kolorem.
0: Dokładnie, tak, więc to jest powiedzmy narzędzie, które fajnie, żeby było, żeby to dziecko nie zostało skonfrontowane z jakąś wielką książką, na której ma się nauczyć czytać, no to jest trochę trudniejsze, ale ważnym elementem jest to, że jeżeli myśmy czytali i lubiliśmy to razem, to dziecko, które ma 6 lat, przeczytało już z nami, rodzicami, no tak lekko licząc, pewnie ze 100 książek, tak? I ono intelektualnie jest głodne mega opowieści, tak? Ono w wieku 6 lat jest gotowe czytać albo Emila ze Smalandii, albo co najmniej, albo Rojonie, córkę z Bujnika, tak? Żeby tak się poruszać po Astrid Lindgren. A nie przeczyta tej Roni samo, więc ono jakby ma taki trochę dysonans, że chętnie by posłuchało nadal czegoś bardziej skomplikowanego, pośmiało się właśnie z jakichś różnych dowcipów zawartych w tej książce, a jeszcze uczy się czytać na czymś bardzo prostym. Więc super byłoby w tym czasie w jakiś sposób towarzyszyć i patrzeć, czy to ta nauka czytania nie jest jakąś taką męczarnią, a jednocześnie proponować, a chcesz, to ja ci też jeszcze poczytam, tak?
2: I żeby dzieci bardzo frustrują, prawda? Tym, że tak, to nie jest tak, tyle się tam nie dzieje w tej książce.
0: No dokładnie, bo to jest po prostu czasem nudne, tak? Są teraz serie, które jakby są bardzo prosto napisane, a jednocześnie są jakoś tam ekscytujące i czytam sobie z taką serią, ale Lasse i Maja jest w ogóle z takim pomysłem napisane, ale oczywiście tak jest, tak? Więc
1: jestem fanem tych skandynawskich tych historii.
0: No to właśnie.
1: Super napisane.
0: Tak,
1: dość proste, to płynie, ale te historie są po prostu
0: tak, jednak jakaś jest tam zagwozdka i to jest jakby intelektualnie z hecą.
2: Przyjemne, tak. Ja też pomyślałam o takim doświadczeniu dzieciaków, które naprawdę mają trudność, czy mają jakieś dysleksje, dysgrafie potem, albo no jakieś trudności w czytaniu, że to czytanie tak strasznie frustruje, to ja widzę, jak pomocne jest, no bo lektury są i potem i w szkole i się pojawiają i dzieci się stresują też, więc to czytanie siłą rzeczy idzie wolniej. I widzę, jak wielu dzieci.
1: No i też kojarzy się z jakimś przymusem wtedy.
2: Tak, i że potem kartkówki z tej lektury i tak dalej. I widzę, jak pomaga, jak takie dzieciaki mogą przesłuchać w audiobooku tej lektury.
0: Jasne.
2: Żeby mieć tak, otoczone. I że tak. To jest cudowne, no za naszych czasów nie było tego. Tak. A oni mogą sobie to i wiem i będę wiedział, znał odpowiedzi na pytania. A z kolei czytanie mogę załatwić na czymś, co jest łatwiejsze, jest przyjemniejsze, jest jakimś właśnie komiksem, jest czymś, co w miarę jakoś mogę podążać za etapem, na którym jest ten człowiek, jeśli chodzi o jego kompetencje w czytaniu. I widzę, że to jest jakoś wielu młodych ludzi z tego korzysta i rodziców też czuje ulgę, że o, no tak, w ten sposób też te książki nie stają się jakimś koszmarem, prawda, którym się straszy dzieci.
0: Tak, tak. No wiadomo, lista lektur jest, bywa ciężka, czy niektóre pozycje na niej, no zobaczymy, jak będzie dalej.
1: Wzbudza zawsze dyskusję szeroką, bo wszyscy, jak wiadomo, pana Tadeusza mają przeczytanego od deski do deski. Ale zostawmy na razie to. Tak. Choć zostańmy w szkole, bo wydaje mi się, że ta szkoła to jest w ogóle taki moment, gdzie czytanie właśnie jest i ono, już mówiliśmy o tym różnym bagażu ekonomicznym, kulturowym w domach, a ta szkoła powinna wyrównywać szanse. I to czytanie jest jednym z takich elementów.
0: No totalnie. Bo
1: jak czytamy, no to właśnie wszyscy jesteśmy równi. Tak powiem górnolotnie.
0: No tak, tak. My tak bardzo to podkreślamy w naszej fundacji, także ja bardzo się zgadzam. Opublikowaliśmy nawet taką broszurkę, która się nazywa Czytająca Szkoła. Ona jest dostępna na stronie Fundacji Powszechnego Czytania za darmo. Można sobie pobrać. Ona właściwie jest dla środowiska edukacyjnego, ale każdy rodzic tam coś ciekawego dla siebie znajdzie. I to jest ideał, tak? To znaczy, jeżeli by się udało naszej szkole, naszemu systemowi na początku edukacji zmapować faktycznie te dzieci, które przychodzą z mniejszymi kompetencjami językowymi, a dzisiaj właśnie ta nowa reforma zdefiniowała kompetencje językowe jako kluczowe dla całej edukacji późniejszej. I jeżeli byśmy mieli systemowo taką rzecz wprowadzoną, że na początku mapujemy, widzimy te dzieci, które jakby potrzebują wsparcia i robimy to, że jakby wspieramy je i jakby oczywiście nie zostawiając dzieci z bardzo wysokimi kompetencjami samym sobie, ale w jakiś sposób też pomagając bardziej, że tak powiem, jeszcze intensywniej tym dzieciom, które trochę tych kompetencji powiedzmy, no mają niższe te wyniki wejściowe, no to byśmy faktycznie mogli stworzyć taką szkołę, która byłaby niesamowicie demokratyczna, gdybyśmy to potrafili w jakiś sposób zaadresować. I o tym jest trochę Czytająca Szkoła, o budowaniu takiego ekosystemu, w którym ta książka jest obecna i w którym wszyscy są w nią włączeni, a nie tylko te dzieci, które jakby w domu czytały.
1: Bo one na starcie i tak mają łatwiej pewnie.
0: Oj, dużo. Tak, znaczy no to jest jakby jakaś trochę smutna opowieść, tak? Ale trochę też opowieść o tym, ile moglibyśmy zrobić, tak? I ja wracam do tego, żeby naprawdę bardzo, bardzo zachęcam, jeżeli słucha nas ktoś, kto jakoś tam nie miał takiego pomysłu, żeby z dziećmi czytać, to żeby to robić, tak? I nie przejmować się tym, że nie idzie to nam super płynnie, albo że nie do końca wiemy, jak zacząć. Można zacząć od 5 minut dziennie, w ogóle nie należy się przejmować, że to ma być jakieś nie wiadomo ile i tak dalej. Więc to jest olbrzymia szansa no, dla edukacji, ale też dla, powiedzmy, też tego momentu wcześniejszego, czyli przedszkola albo żłobka, prawda? Bo przed szkołą jeszcze jest 6 lat. My dlatego pracujemy z pediatrami, bo wydaje nam się, że pediatra jest takim demokratycznym też miejscem, gdzie każdy przychodzi i namawiamy w tym roku taka rzecz się wydarza, że lada moment się ukaże pierwszy w historii polskiej medycyny podręcznik do pediatrii, w którym będzie rozdział o tym, jak czytanie buduje rozwój psychofizyczny dziecka.
1: Czytanie
0: i dlaczego
1: na receptę.
0: Tak jest. I dlaczego to powinno być częścią standardu opieki pediatrycznej. Także mamy nadzieję, że to po prostu wejdzie w standard tego, czym się pediatrzy zajmują i czym będą uważali, że powinni się zająć, bo na dzisiaj to jakby, no do tej pory to nie było częścią, tak, witamina, ruch fizyczny, a tutaj będzie, że witamina, ruch fizyczny, książka.
1: No to kończymy takim trochę wyzwaniem również rzuconym właśnie dla systemu, dla rządzących i to dobrze chyba, bo tak. Oczywiście mówimy o rodzicach i o tym, jak ważne jest czytanie, ale... Czytać można i właściwie trzeba chyba nakazywać też czasami.
2: Czasem potrzeba też wsparcia od góry, chociażby jak są biblioteki, to jest na pewno wszystkim nam łatwiej, bo jest skąd te książki dla tych dzieciaków brać.
1: Maria Deskur z Fundacji Powszechnego Czytania była z nami w czasie rodziców. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu.
3: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy, oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą znowu windować ceny na stacjach paliw. Szwedzi wybiorą nowy parlament. Wraz z wysypem grzybów w lasach sanepid przypomina o podstawach bezpiecznego grzybobrania. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Orlen uspokaja. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą jednak zwiastować kolejne podwyżki na stacjach paliw.
10: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
9: Mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. W Szwecji może dojść do zmiany władzy. Rano rozpocznie się głosowanie w wyborach do parlamentu. Sondaże wskazują na przewagę socjaldemokratycznej opozycji, co może oznaczać koniec 4-letnich rządów prawicy z urzędującym premierem Ulfem Kristerssonem na czele. Cezary Jaszczyk.
11: Przewaga między socjaldemokratami a prawicą jest niewielka. W ostatnim tygodniu przed wyborami zaczęła jeszcze maleć. W całym kraju do ostatniej chwili trwała walka o głosy wyborców. Kandydaci prowadzili bezpośrednią kampanię. Pukając do drzwi, korzystali też ze szwedzkiego wynalazku, tak zwanych domków wyborczych, miejsc, w których ugrupowania organizują debaty i agitują nieprzekonanych. Szwedzkie służby już od tygodni ostrzegają, że na wynik wyborów aktywnie próbuje wpływać Rosja, wykorzystując do tego sieci botów czy wypuszczając serię zmanipulowanych filmików wytwarzanych przy użyciu sztucznej inteligencji. Równocześnie z wyborami parlamentarnymi będą odbywać się wybory samorządowe. Co ciekawe, w obydwu startuje ponad 90 Polaków lub osób z polskimi korzeniami. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: W środę teoretycznie zaczyna się kadencja Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, ale nowy sędzia może pojawić się w pracy przy Alei Szucha dopiero po złożeniu ślubowania, które powinno się odbyć wobec prezydenta. Ale Karol Nawrocki i jego otoczenie sygnalizują, że do zaprzysiężenia nie dojdzie, dlatego że ich zdaniem Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych do bycia sędzią Trybunału, o co w programie Wybory w Toku spierali się politycy. Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Prawo i Sprawiedliwość, tak jak i prezydent, uważa, że Maciej Berek nie może orzekać w Trybunale, bo nie ma odpowiedniego stażu. Co najmniej 10 lat praktyki w zawodzie prawniczym. To nieprawda, odpowiadał na zarzut posła PiSu Pawła Szrota Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
13: Sędzia Berek przedstawił zaświadczenie z Krajowej Izby Radców Prawnych, dokładnie.
14: Że jest wpisany na listę radców prawnych, a nie, że wykonuje zawód radcy prawnego. A to jest wymóg.
15: Bardzo proszę, pan minister
13: Szeptycki. Cała kariera zawodowa potwierdza, że był radcą prawnym w wielu instytucjach.
12: Dlatego rządzący uważają, że podnoszone przez prezydenta i PiS wątpliwości to jedynie pretekst, by nie przyjąć ślubowania od Macieja Berka. I tym samym byłby on kolejnym sędzią po czwórce wybranej przez Sejm wiosną, którego Karol Nawrocki nie zaprzysięgnie. A gdyby prezydent zaakceptował całą piątkę, to od środy w Trybunale większość mieliby już sędziowie wybrani przez obecną władzę. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
9: Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
16: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko,
15: białko, tłuszcze i węglowodany, no a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
9: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Wysyp grzybów w lasach to dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby uważać, że przy zbieraniu grzybów czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, mówi Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
16: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
9: Jeśli mamy w koszyku okazy, co do których mamy wątpliwości, warto odwiedzić sanepid i tam zasięgnąć porady grzyboznawcy za darmo i bez problemów. Po zatrucie grzybami może być naprawdę groźne, dodaje Mariola Mazur-Zielińska z sanepidu w Poznaniu.
17: W przypadku muchomora zielonawego w przeciągu 8 godzin od zjedzenia pojawiają się objawy takie grypopodobne. Później następuje moment, kiedy te objawy cofają się, no a toksyna zaczyna drążyć nasz organizm.
9: Dlatego zawsze, gdy podejrzewamy zatrucie, gdy boli nas brzuch, mamy wymiot lub biegunkę po zjedzeniu grzybów, warto skonsultować to z lekarzem. Chłodna noc na wschodzie, tam od 6 do 10 stopni. Miejscami na Przedgórzu Karpackim termometry pokażą zaledwie 2 stopnie. Do tego mgły. W centrum około 10, na zachodzie 14. W ciągu dnia będzie pochmurno, może padać, tylko na południowym wschodzie pogodnie. Od 17 do 21 stopni pokażą termometry.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
18: Mikołaj Lizut, witam Państwa w Pisarkach i Pisarzach, a gościem Państwa i moim jest Jacek Denner. Dzień dobry, Jacku.
19: Dzień dobry Państwu.
18: Chciałbym naszą rozmowę zacząć politycznie, bo w zeszłym tygodniu w Saksonii Anhalcie zwyciężyło AfD i partia mówi, idziemy po całe Niemcy. Ciekaw jestem, czy ten nastrój zwycięstwa skrajnej prawicy w jednym z największych krajów europejskich, to dobre czasy dla pisarza.
19: Zacznijmy. To nie jest zwycięstwo w wielkim kraju europejskim, to jest zwycięstwo w jednym landzie i w dodatku liczącym 2 miliony ludzi. Dużym, mało zaludnionym, tak? To jest pierwsza rzecz. Znaczy, to też... Ja jestem wielkim wrogiem takich samospełniających się przepowiedni. Klęska, już jesteśmy po prostu zaorani, koniec świata. To tak nie działa. Dlaczego to...
18: Ale znaki.
19: Ale tylko czego znaki? Znaczy, przede wszystkim dla mnie to są znaki bardzo skutecznej operacji rosyjskiej w Europie. Nie pierwsze. Tak samo było z Brexitem, tak samo było z Trumpem, tak samo było w Polsce. Jest teraz właśnie, wychodzi świetna książka, specjalna operacja informacyjna autora, który prowadzi profil doniesienia z putinowskiej Polski. Bardzo serdecznie polecam, bo to też pokazuje, jak te procesy przebiegają. To nie są procesy organiczne. To nie jest tak, że AfD cokolwiek ludziom rozwiązuje jakiekolwiek realne problemy. Nie rozwiązuje i nie rozwiąże. Podobnie jak Brexit nie rozwiązał żadnych problemów, podobnie jak wybór Trumpa nie rozwiązał żadnych problemów, tylko je nasilił. To jest wynik bardzo skutecznej operacji propagandowej, toczącej się głównie poprzez media społecznościowe, które w realny sposób zmienia ludziom to, co mają w głowie. Nawet nie na zasadzie, o czym właśnie ta książka mówi, nie na zasadzie Rosja jest super, w Rosji jest wspaniale, Putin to mądry człowiek, bo w niektórych krajach być może taka narracja się by sprawdzała, w Polsce absolutnie nie. To jest narracja pod tytułem Unia nie działa, jest słaba, mała, zapóźniona, nie możecie ufać swoim mediom, tutaj jest jakiś spisek władz, mediów i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście jestem ostatnią osobą, która by mówiła, że władza nigdy nie knuje przeciwko obywatelom. Natomiast tu chodzi o zupełnie inny typ narracji. To jest narracja, która ma ludziach sprawić takie, wywołać takie przekonanie, że są słabi, zagrożeni, że ich wrogami są ich sąsiedzi.
18: Mówisz o mechanizmie, ale czy on cię uspokaja?
19: Nie, ten mechanizm mnie nie uspokaja, ale powinniśmy o tym mówić za każdym razem, kiedy mówimy o tych rzeczach. To nie są rzeczy, które się wydarzają dlatego, że większość Niemców podjęła jakąś decyzję, żeby z AfD zrobić partię rządzącą. Nie. Po pierwsze, to jest lokalne. Po drugie, w małym landzie, jeśli chodzi o populację. Po trzecie, oni jeszcze tego rządu nie sformowali. Po drugie, oczywiście, że mówią, idziemy po całe Niemcy. Hitler też mówił, idziemy po całe Niemcy.
18: Ale to samo słyszę we Francji z Ensemblement National. Wybory lokalne rzeczywiście w bardzo wielu departamentach wygrywa skrajna prawica. Wybory są prezydenckie w przyszłym roku. No, jak wiadomo, Emmanuel Macron już kandydować nie może, a z kolei Marine Le Pen może.
19: Ja pamiętam różne wybory we Francji i jeszcze tam nie było tak, żeby nie straszono nas, że Le Pen wygra. Tylko, że za pierwszym razem, za poprzednimi razami...
18: No tak, tak, kordon sanitarny.
19: Le Pen starszy. Czy to działa, czy nie działa, ten kordon sanitarny to jest osobna sprawa, czy on się trochę nam zmydla i zużywa, ale znowu, to nie jest rzecz przypadkowa, ona się nie dzieje nigdzie. Znaczy, nie możemy z tego obrazka wykrajać całego wpływu rosyjskiego. To jest nasza absolutnie podstawowa naiwność i absolutnie podstawowy problem. Naprawdę zachęcam do przeczytania specjalnej operacji informacyjnej jako podręcznika, po prostu trochę jak sobie z tym radzić.
18: Nie, bo ciekaw, pytam o to pisarza właśnie dlatego, że ciekaw jestem, czy w tej koniunkturze politycznej nie czujesz się czasami trochę jak Thomas Mann.
19: Thomas Mann był bardzo skomplikowaną postacią, jeśli chodzi o jego postawy polityczne, więc ja bym się tutaj pod tym nie podpisywał, nie mówiąc już o wszystkich pozostałych, oczywiście, niedopasowaniach w rodzaju skali talentu. Natomiast jest jednak trochę inaczej, ponieważ my mamy to doświadczenie XX wieku za sobą i myślę, że jak ktoś jest pisarzem, to powinien był się zapoznać już z całym szeregiem dzieł, które mu to wyjaśniają i z całym szeregiem dzieł, które również wyjaśniają mu to od strony języka i narracji, bo to jest bardzo ważne. I dlatego ja też mówię tutaj o specjalnej operacji informacyjnej po raz kolejny, bo to jest operacja na języku, to jest operacja na słowach, to jest operacja na narracjach. A my się tym zajmujemy zawodowo. Po prostu widzimy to w jakiś jaśniejszy, bardziej przejrzysty sposób być może niż ktoś, kto się tym zawodowo nie zajmuje. Widzimy, jak to jest robione. A jest to robione właśnie w narracji, w opowieści o tym, że no począwszy od takich na przykład, co widzimy regularnie, metafor akwatycznych, tak, jeśli chodzi o uchodźców, napływ, fala, zalew i tak dalej, coś, czego nie można powstrzymać, co nie jest ludzkie. To są bardzo czasami subtelne operacje, a czasami bardzo tępe. Ta operacja językowa w rodzaju tęczowa zaraza, pasożyty i tak dalej. My to wszystko widzimy, jak to jest robione. Jest to robione również w Polsce, jest to robione wobec uchodźców, wobec kobiet, wobec osób LGBT. No, 8 lat PiS-u dostarczyło nam po prostu od kilometrów tego typu wypowiedzi skrajnej prawicy i PiS-u, i Ziobrowców, i oczywiście Konfederacji. W związku z tym, to ja nie mogę powiedzieć, że cokolwiek tu się zmieniło, tak, że w jednym landzie w Niemczech wygrało AfD.
18: Mówisz, że to jest operacja na języku, nie sposób się z tym nie zgodzić, no bo pewnie jest tak, jak twierdził Ludwig Wittgenstein, że to są granice naszego świata.
19: I to działa na mózgi, ponieważ po to stworzyliśmy literaturę, retorykę, żeby działało. Magia nie działa, natomiast zaklęcia działają. W tym sensie, że zaklęcia są pewnymi językowymi narzędziami. I czy to w liturgii, czy w retoryce politycznej, czy w poezji, one po prostu działają na nas. Tak oprzyrządowane są nasze mózgi.
18: To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Wynikałoby z tego tyle, że to teraz jest praca dla tych magów słowa, dla tych czarodziejów, dla ciebie, żeby tę rzeczywistość odkłamywać.
19: No, oczywiście, znaczy to też jest bardzo duży problem w ogóle z centrum, liberalnym centrum, nie tylko w Polsce, bo to jest problem globalny, że są to ludzie, którzy się nie słuchają fachowców od języka, ponieważ oni uważają, że jest dobrze. Po kolejnych przegranych wyborach tak uważają. Mówię tutaj o wyborach prezydenckich w Polsce. Tam naprawdę nie było dużo trzeba. Są specjaliści, którzy potrafią to zrobić retorycznie, są specjaliści, którzy potrafią to zrobić badaniami wykazującymi, jakie narracje działają, jakie narracje nie działają. My wiemy, bo mamy na to ścisłe dane z badań, że jeżeli mamy liberalne centrum i ono zaczyna się mizdrzyć do elektoratu skrajnej prawicy i populistów, to wygrywa na tym nie liberalne centrum, tylko skrajna prawica i populiści. Dlaczego? No, stary Le Pen kiedyś to ujął, po co mają głosować na podróbkę, skoro mogą głosować na oryginał, tak? Jeżeli w czasach, w ogóle jest łatwiej oczywiście robić retorykę negatywną i szczuć na słabszych niż mówić, słabsi są naszymi sojusznikami, powinniśmy razem działać, to jest zawsze trudniejsze. Nasze oprzyrządowanie ewolucyjne jest takie, żeby nie nienawidzić obcego, a kochać swoich. Co no, niestety to przesunięcie, kto jest swój, a kto nie jest swój, daje duże pole do nadużyć. No i teraz, kiedy mamy taką sytuację, w której skrajna prawica zaczyna szczuć na słabszych i obcych, według starego, tak nazistowskiego spokoju, najpierw sposobu, najpierw na tych, później na tych, później na tych, to jest ten słynny tekst Bonhoeffera, kiedy przyszli po komunistach, nie protestowałem, bo to jest sytuacja rozwojowa. No i teraz można albo puszczać oko do tego elektoratu i powiedzieć, no wiecie, my też trochę nie lubimy tych migrantów i proszczuć trochę na Ukraińców i powiedzieć, że zabierzemy...
18: To się trochę odbyło w ostatniej kampanii, prawda? Znaczy,
19: oczywiście, że się odbyło. To były te piwa z Mencenem i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy, co ten elektorat, który popatruje na stronę skrajnej, w stronę skrajnej prawicy i populistów, co on myśli sobie? Myśli sobie, oni mówią prawdę. Oni mówią prawdę, wszyscy nienawidzimy tych migrantów, gejów, tylko ci się wstydzą to powiedzieć, a tamci mówią jak jest. Rozwiązaniem na to nie jest puszczanie oczka. Rozwiązaniem na to jest kontrnarracja. To znaczy, jesteśmy razem, wszyscy mamy prawa człowieka. Jeżeli odbierzesz prawa człowieka Abdulowi, to jutro ktoś tobie odbierze prawa człowieka, chociaż jesteś zupełnie polskim Rafałem, Januszem, Andrzejem. Bo jeżeli się odbiera prawa człowieka komuś, to znaczy, że jest mechanizm, który to dopuszcza.
18: Ciekawa teza. Mówiłeś, że tutaj potrzebny jest głos polemiczny. Tak to ujmijmy najprościej. To znaczy we współczesnym sporze politycznym nie bez znaczenia jest po prostu stawanie po swojej stronie. No ale jakich zaklęć w tej sprawie używać? To znaczy, czy tę wojnę narracyjną, jak ją nazwałeś, w ogóle da się skutecznie prowadzić i wygrać?
19: No to są dwie sprawy. Po pierwsze, ta wojna, jak powiedziałem, no jest jednak silnie sterowana przez Rosję. Znaczy musimy mieć tutaj świadomość, że żyjemy w czasach kolejnej międzynarodówki, tak? Znaczy tak jak była międzynarodówka komunistyczna za czasów zimnej wojny, to teraz mamy coś takiego samego. Tylko, że ta międzynarodówka ma większe sukcesy, ma sukcesy w postaci Brexitu, ma sukcesy w postaci Trumpa, ma sukcesy w postaci bardzo silnej pozycji Marine Le Pen czy AfD w...
18: No tak, pęknięcia w ogóle świata.
19: Ma sukcesy w postaci ustawienia polskich wyborów nagraniami z Sowy i Przyjaciół, prawda, w 2015.
18: Och, kiedy to było.
19: No ale to jest ponad dekada sukcesów rosyjskiej propagandy i rosyjskich służb w Polsce i musimy o tym mówić. Tymczasem w Polsce, o czym też ta książka sporo mówi, dziennikarzy, którzy o tym piszą, informują, ostrzegają, traktuje się jako grono nieszkodliwych idiotów. Mówi się, nie ma żadnej tam operacji rosyjskiej w Polsce. To są jakieś bzdury. No może jakieś coś marginalnego. Nie, to nie jest marginalne, to jest w mainstreamie w tej chwili już. Konfederacje są w mainstreamie polskiej polityki. Dużo rzeczy, które rosyjska propaganda wrzuca, jest w mainstreamie polskiego dyskursu politycznego. Więc pierwsza rzecz to jest zadanie dla służb polskich, dla służb unijnych, żeby to nazywać, informować społeczeństwo. Być może powinien być kontratak w postaci tworzenia farm troli, które by atakowały z kolei rosyjską sferę i rosyjski internet.
18: No, ale nie... to są, jak rozumiem, zadaniujesz w tej chwili służby specjalne, a jaka jest rola pisarza czy publicystów?
19: Poczekaj, znaczy to jest jedna rzecz publicystów czy pisarzy, to jest informować o tym, mówić. To nie są rzeczy przypadkowe. To są skuteczne techniki manipulacyjne, ponieważ najlepszym antidotum na techniki manipulacyjne jest ujawnianie technik manipulacyjnych i obnażanie tych osób, które tę narrację świadomie bądź nieświadomie podają dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to jest ta narracja, o której mówiłem, ta jest kontrnarracja i to są super rzeczy. To znaczy my żyjemy w Unii Europejskiej, do której weszliśmy, ponieważ wszyscy jako społeczeństwo zdecydowaliśmy w referendum, że chcemy być częścią tej wspólnoty. Ta wspólnota kompletnie zrewolucjonizowała Polskę, jeśli chodzi o nasz komfort życia, codzienne możliwości, rozwój i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozwój gospodarczy, rozwój naszych miast, rozwój wsi. Znaczy to, co się dokonało w Polsce przez ostatnich 20 parę lat, to jest no, bezprecedensowe. Czyli nie mamy czegoś takiego pewnie.
18: Trudno się z tym nie zgodzić, choć oczywiście były prezydent nazwał tę wspólnotę wyimaginowaną.
19: No ale oczywiście tak, Kreml też tak ją nazywa. To jest zresztą bardzo typowe, tak? Ukraina jest wyimaginowanym narodem, Polska też była wyimaginowanym narodem, wyimaginowanym państwem, państwem sezonowym. To są stałe pomysły propagandy nazistowskiej, propagandy sowieckiej, propagandy kremlowskiej w tej chwili. To nie
18: kurica,
19: jest nic nowego.
18: Nie ptica.
19: Oczywiście. Rosja graniczy z tym, z kim chce, tak? Stare zupełnie wice i to działa. No więc skoro działa, to trzeba temu przeciwstawiać inną narrację. I ta narracja jest. Znaczy, nam jest dobrze w Europie. Mamy prawa rozmaite, których Rosjanie w swoim kraju nie mają. Ani Rosjanie etniczni, ani tym bardziej Rosjanie nieetniczni, którzy tam są w ogóle traktowani znacznie gorzej. Cieszymy się szeregiem praw, których mnóstwo ludzi na planecie Ziemia się nie cieszy i nie mają dostępu do tych swobód. To są rzeczy, które się nam generalnie przydają. To, że mamy kraj z równymi drogami, czystymi chodnikami, działającymi rozmaitymi usługami online'owymi, to nie jest przypadek. To nie jest tak, że myśmy musieli być w tym miejscu. Mnóstwo krajów nie jest. Można pojechać do Serbii i zobaczyć, jak wygląda kraj, który w 1989 roku był u nas w znacznie lepszej sytuacji niż Polska. To jest kwestia praw osobistych, praw człowieka, które są w Europie szanowane i respektowane bardziej niż w innych krajach. To jest kwestia wspólnoty gospodarczej, która nam po prostu robi dobrze. I znowu, proszę pojechać do Anglii, popytać ludzi, co im zrobił Brexit. To po prostu działa, że jesteśmy w Europie. I to są rzeczy, które powinny być naszą podstawową narracją. Jasne, że będziemy słyszeli o gejropie, eurosodomie, to są wszystko kremlowskie grepsy, kolportowane u nas przez różne środowiska, głównie prawicowe, religijne, Kościół jest w tym oczywiście bardzo aktywny. No i trzeba po prostu wziąć na klatę, że trzeba stworzyć antynarrację. Tak? Jeżeli jesteś obywatelem polskim, to masz takie a takie prawa. To ci to a to przysługuje. Nie chcesz być obywatelem
18: Białorusi.
19: Ja
18: słyszę tę polemiczną narrację. Boję się tylko o jej siłę retoryczną.
19: Ale czego się boimy, tak? Znaczy boimy się tego...
18: No, że przegramy. Jak... To znaczy, że to jest trochę tak. Oczywiście tout proportion garde, ale Republika Weimarska też miała swoje zalety. Ogromne. Oczywiście Europa była wtedy w zupełnie innym miejscu, natomiast no, to nie powstrzymało jej krytyków, jej właściwie demontażu.
19: Czy Republika Weimarska przede wszystkim działała jako państwo potwornie zniszczone pierwszą wojną światową, potwornie przetrzebione, z mnóstwem inwalidów wojennych i ludzi po szelszoku, w fatalnych warunkach ekonomicznych.
18: Jasne.
19: Potwornej nędzy.
18: Znaczy, spór polityczny był zupełnie gdzie indziej.
19: Ale w ogóle nie ma, ale w ogóle nie ma porównania. Znaczy, na ulicach były bojówki, ludzie żyli w suterenach, gnieździli się. Znaczy, w ogóle poziom nędzy, takiego przyduszenia rzeczywistością Republiki Weimarskiej wówczas, a Polski w 2026.
18: Ale tego lekarstwem okazał się nazizm.
19: Nie, on się nie okazał lekarstwem. On się okazał dokładnie tym, czym się okazał Brexit czy Trump. To znaczy był tezą, my wam tutaj zrobimy ze wszystkim porządek, zaprowadzimy raj na ziemi, ponieważ wykurzymy stąd tych wszystkich szkodników, pasożytów i podludzi. Skończyło się to tym, że Niemcy zostały kompletnie zniszczone w II wojnie światowej, straciły ogromną część terytorium i żadna z tych rzeczy nie okazała się lekarstwem dla Niemiec. To była ogromna klęska niemiecka. Czy Niemcy, gdyby nie miały II wojny światowej i nie miały nazizmu, byłyby w nieporównanie lepszym miejscu. One dalej nie odrobiły swojego miejsca w Europie, które miały przed pierwszą wojną światową. Więc to, mimo że są ogromne, mimo że są bogate i tak dalej, są krajem pod wieloma względami w pewnego rodzaju rozwijające się zapaści. Pierwsza i druga
18: wojna światowa. Chodzi o to, że demokracja retorycznie nie miała z nazizmem żadnych szans. Tak jak bardzo trudno dyskutować z Trumpem, który, jak wiadomo, rozcina węzły gordyjskie przy pomocy jednego
19: Absolutnie się nie zgadzam. Znaczy, demokracja amerykańska zawiodła, ponieważ w dużej części nie jest demokracją, jest państwem niedemokratycznym. Czemu to już

0: przechodziły te rozliczenia na Węgrzech, być może to powinien być wzorzec. Wydaje się, że tam to idzie znacznie ostrzej niż na przykład w Polsce.
1: Tak się spodziewałem, że po ostatnim weekendzie będziesz miał raczej nastrój kasandryczny. Tymczasem w twoich wypowiedziach słyszę bardzo wiele optymizmu. Z czego on wynika?
0: Nie, to absolutnie nie jest optymizm. Tylko to jest tryb zadaniowy. To znaczy, demokracji szkodzi taka sytuacja, w której siadamy na stołeczku, mówimy wszystko stracone, koniec i teraz już tylko sobie żyły podciąć. No to jest dokładnie postawa, która, ta utrata wiary jest dokładnie tym, co na czym zależy Rosji. To już jest przegrane, skrajna prawica wygrywa w całej Europie, w ogóle na całym świecie. Nie, skrajna prawica wygrała w jednym landzie w AfD, w którym nie wiadomo, czy zrobi rząd. To jest to, co, z czym mamy do czynienia, tak? Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, w ogóle skrajna lewica, zielone lewactwo wygrywa na całym świecie, bo Mamdani został burmistrzem Nowego Jorku. Nie, po prostu Mamdani został burmistrzem Nowego Jorku, wprowadza tam jakieś reformy. Kropka. To są mniej więcej analogiczne sytuacje. No poza tym oczywiście, że Nowy Jork jest znacznie ludniejszy niż ta jedna Saksonia, bo to są 2 miliony, tam 2200 chyba Saksonia, a Nowy Jork co?
1: Taka trochę większa Warszawa.
0: No tak, a Nowy Jork to jest co? 10 milionów ludzi?
1: Zależy jak liczyć. To znaczy.
0: No zależy jak liczyć, no ale tam nie wiem, ten okręg, którym rządzi Mamdani. No więc to jest po prostu głupie, tak? Znaczy musimy brać pod uwagę proporcje, działać zgodnie z tym, po pierwsze, uzbroić się w fact-checking, po drugie, stosować kontrnarrację i budować tę narrację, że chcemy żyć w Europie, nie chcemy żyć na Białorusi. Znaczy, nie ma ogromnego przepływu ludzi z Polski do Białorusi. Jakiś ludzie nie stoją w kolejkach na granicy, żeby zamieszkać tam.
1: Oczywiście są takie przypadki, ale wiemy, z czego wynikają.
0: A później jakoś popełniają samobójstwo. No, zdarza się. Z tego szczęścia na Białorusi. Więc ja bym raczej wzywał do tego, tak? Żyjemy w najlepszym miejscu w tej chwili na świecie. W najlepszym klubie na świecie, jakim jest Unia Europejska. I jeżeli mówimy o tym ogromnym kryzysie migracyjnym, który jest realny, który jest kryzysem humanitarnym i tak dalej, no znowu, nie jest przypadkiem, że ci wszyscy ludzie jadą do Europy, ponieważ jesteśmy w super miejscu i myśmy to sobie, jako społeczeństwo polskie, wypracowali długim procesem akcesyjnym, długim, bolesnym, trudnym procesem akcesyjnym w latach 90. To jest nasz wielki sukces, a jesteśmy konsumentami tego sukcesu. I jasne, oczywiście, że w Polsce też się zdarzają ludzie biedni, w Polsce też się zdarzają rozmaitego rodzaju problemy. Absolutnie nie znaczy to, że mamy o tym wszystkim zapominać. Natomiast problemy i bieda są wszędzie na świecie. My jesteśmy w najlepszym możliwym miejscu, mamy absolutnie najlepszy możliwy moment historyczny i powinniśmy się tego trzymać po prostu jak ostatniej deski ratunku i robić tak, żeby to było niezagrożone.
1: Nakreśliłeś spór, który toczy się w tej chwili zarówno w Europie, jak i w ogóle w świecie zachodnim. Ciekaw jestem twoich spostrzeżeń, jeśli chodzi o życie literackie w tym sporze. To znaczy, czy w ogóle to jest jakiś spór wśród pisarzy.
0: A czy mamy spór polityczny? Czy tak, wszyscy to znaczy, są tam jest strony? Nie, no, no każdy ma, jak każdy obywatel ma
1: wiadomo,
0: swoje poglądy.
1: Wiadomo, że nie, ale czy nie widzisz takiego, zarówno w Polsce, jak i w świecie zachodnim, takiego rodzaju eskapizmu, że po prostu tam jesteśmy artystami, nie zajmujemy się takimi pierdołami, to jest w ogóle, jesteśmy ponad. Nasze życie intelektualne i duchowe odbywa się gdzie indziej.
0: No nie, no jednak pisarze oczywiście jak szewcy i kapelusznicy i każdy inny zawód są różnymi ludźmi, mają różne podejście. Natomiast no jednak pisarze raczej są zaangażowani niż nie są zaangażowani. Są naturalnie pisarze, którzy w tych różnych sporach cywilizacyjnych czy społecznych stają po różnych stronach. Rowling jest dobrym przykładem osoby, która zupełnie przeszła na pozycje jakieś takie transfobiczne. I tam bardzo działa, ale to jest dosyć rzadkie. Jednak pisarze na ogół stoją po stronie praw człowieka. Ja bym zwrócił uwagę, raczej trochę podszedł do tego z innej strony. To znaczy ze strony takiej świadomości, że literatura, czy w ogóle rynek książki jest rynkiem strategicznym. Że język jest polem strategii państwa. powinien

0: być przynajmniej.
1: Ciekawa teza. Zgadzam się z nią w pełnej rozciągłości, ale myślę, że jest to teza awangardowa.
0: Nie, ona nie jest awangardowa, znaczy po prostu ona wynika z mechanizmów świata, w którym żyjemy i obserwowania ich, tak? Jeżeli mamy sytuację wojny kognitywnej, wojny na narrację, to język jest literatura, retoryka i jest częścią, w której państwo prowadzi wojnę. To już nawet nie to,

0: czy setki tysięcy ludzi codziennie się zastanawiają, czy mogą porozmawiać po ukraińsku, czy odebrać telefon, kiedy są w tramwaju, czy nie, bo może powinni tylko już się porozumiewać za pomocą komunikatora pisemnie, bo rozmowa po ukraińsku, bo rozmowa ze wschodnim akcentem oznacza, że muszą oglądać się za siebie dwa razy, wracając ze szkoły czy z pracy.
1: A co było dla pani gorsze? Atak słowny czy brak reakcji na niego?
2: Brak reakcji, absolutnie, bo atak słowny już doświadczam. Mieszkam przez 16 lat w Polsce.
3: Są partie w Polsce, które na bazie tej propagandy rosyjskiej chcą sobie szukać po prostu poparcia wśród społeczeństwa.
4: Jestem dumna z Polski, którą tutaj teraz widzę. Nie mam zamiaru wyjeżdżać ze swojego domu.
5: To GFM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: W Krakowie już walka o wyborców przed wyborami prezydenta miasta. Wraca pytanie, czy Bartosz Bochańczak z Konfederacji, który stracił szansę na start, poprze Łukasza Gibałę. Bahrajn nie zamierza dyskutować o przyszłości cieśniny Ormus przy jednym stole z Iranem. Więcej fasoli, mniej mięsa. Zmiany w szkolnych stołówkach budzą emocje. My pytamy dzieci, co myślą o nowym jadłospisie. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Za dwa tygodnie wybory prezydenckie w Krakowie, wybory, w których nie wystartuje kandydat Konfederacji. Bartosz Bochańczak nie zdołał bowiem zebrać 3000 prawidłowych podpisów, ale i tak o jego i o Konfederacji poparcie zabiegają już inni kandydaci i ugrupowania. Dyskusje i polityków na ten temat w programie Wybory w Toku przysłuchiwał się Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Nieoficjalnie mówi się, że Bartosz Bochańczak za zgodą Sławomira Mentzena może poprzeć Łukasza Gibałę, co nie podoba się konfederatom związanym z Krzysztofem Bosakiem, a o co w TOK FM pytany był Michał Połuboczek.
8: Nie widziałem oficjalnego komunikatu. Oficjalnego komunikatu jeszcze nie widziałem. Przynajmniej u nas, ani też na grupach wewnętrznych, nigdzie czegoś takiego nie ma.
7: Z ulgą odetchnął Paweł Szrot z PiSu.
9: Dla mnie decyzja Konfederacji teoretycznie jest zupełnie jasna. Jest jeden tożsamościowy kandydat prawicowy w obecnych wyborach. Jest nim kolega Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie ugrupowania prawicowe powinny go poprzeć.
7: To nie ma większego znaczenia, zauważył za to europoseł KO Michał Szczerba.
10: W tej grze jest dwoje kandydatów, pani senator Piątkowska i były poseł ruchu Palikota.
7: Wspomniany bezpartyjny Łukasz Gibała, cieszący się obecnie najwyższymi notowaniami w Krakowie. I Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
6: Bahrajn nie zamierza uczestniczyć w zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu w sprawie Ormuzu, poinformowało MSZ w Manamie. W komunikacie ministerstwo przekazało, że Królestwo Bahrajnu nie weźmie udziału w rozmowach ani nie będzie stroną żadnego wspólnego spotkania z udziałem Iranu, dopóki nie zostaną przywrócone stosunki dyplomatyczne między obu krajami. Bahrajn zerwał stosunki dyplomatyczne z Iranem w 2016 roku. Z inicjatywą spotkania miały wyjść władze Omanu, a jego celem ma być wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie przywrócenia swobody żeglugi przez cieśninę Ormus. W spotkaniu miały uczestniczyć delegacje Omanu, Iranu oraz pozostałych państw Zatoki Perskiej. Iran ogłosił, że zamierza wziąć udział w tym spotkaniu. Norweski rząd zażądał od operatora Facebooka i Instagrama silniejszej ochrony dzieci na swoich platformach. Rząd skierował do Mety wezwanie objęcia dzieci w Norwegii skuteczniejszą kontrolą wieku, limitami korzystania z aplikacji oraz ograniczeniem powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Władze w Oslo chcą w Norwegii takich standardów jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem i Instagramem a władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby poniżej 18 lat będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Norweski rząd chce do końca roku skierować do parlamentu projekt ustawy zakazującej korzystania z platform dla użytkowników poniżej 16 roku życia. Nowe zasady żywienia w szkołach i przedszkolach budzą sporo emocji. Od września na stołówkach jest mniej mięsa, więcej warzyw i roślin strączkowych. Reporter TOK FM Bartosz Kądziołka o zdanie na temat nowego jadłospisu pytał dzieci i kucharkę z zespołu przedszkoli miejskich nr 7 w Łodzi.
11: Kasa Węgrzycka.
12: Czy to jest dla pani tutaj wyzwanie w kuchni?
11: No trzeba na pewno się wdrożyć.
12: Ktoś państwa przeszkolił, czy po prostu dał dokument i powiedział, proszę sobie przeczytać?
11: No dużo rozmawialiśmy.
12: Ile wy wszyscy macie lat?
13: Ja mam 5.
12: Co dobrego albo nie dobrego jesz?
13: Ryż, jagórki.
12: A smakuje ci? Ręka do góry komu smakuje? Teraz ręka do góry komu nie smakuje? Dlaczego ci nie smakuje?
13: Tego.
12: Czego nie lubisz?
13: Tego. Wszystkiego.
12: Wszystkiego? A co byś wolała?
13: Mięsko.
12: Co jest nie tak?
13: Bo nie lubię warzyw.
12: Wolałbyś frytki i hamburgera?
13: Tak.
6: Zmiany obowiązują też w szkolnych sklepikach. W sprzedaży mogą być tylko te produkty, które nie przekraczają określonych w przepisach limitów cukru, soli i tłuszczu. Jeden z najatrakcyjniejszych terenów zielonych w Gdyni musi jeszcze poczekać na metamorfozę. Mowa o Polance Redłowskiej na styku plaży, bulwaru i leśnego rezerwatu. Przetarg na zaprojektowanie planowanych tam zmian okazał się klapą, bo urzędnicy bardzo mocno minęli się z finansowymi oczekiwaniami oferentów. Paweł Radzewicz.
14: Optymizm urzędników, którzy chcieli zapłacić za projekt zmian 160 tysięcy złotych, legł w gruzach, bo w ofertach były tylko kwoty przekraczające milion.
15: Nie spodziewaliśmy się tak dużej różnicy.
14: Kręci głową wiceprezydent Gdyni Rafał Geremek, tłumacząc, że tak z przetargami bywa.
15: Nastąpiły pewne zmiany na rynku. One mogą być bardziej bądź mniej dynamiczne. Okazuje się, że te były akurat bardzo dynamiczne.
14: Z przebudowy Polanki władze nie rezygnują, ale muszą sięgnąć do urzędowego skarbca zdecydowanie głębiej.
15: Musimy.
14: Drugie podejście do przetargu odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, a na pełną metamorfozę Polanki władze dają sobie 3 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
6: Chłodna noc na wschodzie, tam od 6 do 10 stopni, miejscami na Przedgórzu Karpackim nawet 2 stopnie. Mogą występować mgły, w centrum około 10, na zachodzie 14, a w niedzielę w ciągu dnia będzie pochmurno, może też padać, tylko na południowym wschodzie pogodnie. Od 17 do 21 stopni pokażą termometry.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
16: Dobry wieczór Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, mówię dobry wieczór, ale tak naprawdę to jeszcze nie jest wieczór, gdy nagrywamy. Nas Państwo słyszą w sobotę, a ja i moi goście spotkaliśmy się w poniedziałek. W poniedziałek świeżo po wyjściu z Sejmu. Sejmu, w którym odbyła się narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. Siedziałam na tej debacie i pomyślałam, tylu wspaniałych gości, tu jest tylu wspaniałych naukowców, takie ciekawe rzeczy, szkoda, by się rozeszli, by rozjechali, trzeba koniecznie z nimi porozmawiać. Tak jak powiedziałam, rozmowa odbywa się w poniedziałek, Państwo nas słyszą 5 dni później, ale naprawdę to nie wpływa na aktualność tego, co się wydarzyło i to, o czym mówiono w Sejmie. Już przedstawiam moich gości. Pani profesor Iwona Wagner, ekohydrolożka. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Pani reprezentuje Uniwersytet Łódzki i także Komitet do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. Tenże sam komitet reprezentuje pani profesor Anna Januchta-Szostak. Dzień dobry.
18: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
16: Pani jest urbanistką i pracuje pani na Politechnice Poznańskiej.
18: Na Wydziale Architektury.
16: Katarzyna Wiekiera, dzień dobry.
19: Dzień dobry.
16: Jest działaczką Stowarzyszenia Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, a vis-a-vis mnie siedzi pan profesor Michał Żmichorski, biolog. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
16: Dyrektor do spraw naukowych Instytutu Ochrony Środowiska. To pierwsza taka debata, pierwsze takie spotkanie, chyba że państwo wiedzą o jakimś wcześniejszym, równym rangą jak to dzisiejsze. Olbrzymia frekwencja była, sala była pełna, tak niektórzy nie mieli nawet gdzie siedzieć, a wydarzenie to zorganizował Komitet do Spraw Kryzysu Klimatycznego PANU przy wsparciu Koalicji Klimatycznej, Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Pani zaczynała, słowo wstępne, pani Katarzyna Wiekiera. Kto rzucił tym pomysłem? Gdzie on powstał? W koalicji?
19: Tak, on powstał wśród organizacji pozarządowych, w Koalicji Klimatycznej. Koalicja 2 lata temu wystosowała podobny apel po powodzi, która 2 lata temu nawiedziła Dolny Śląsk. I tamtejszy apel, również podpisany przez wielu naukowców, nie spotkał się z żadnym zainteresowaniem ze strony polityków. 2 miesiące temu, kiedy Polska biła rekord temperatury, rekord ciepła, mierzyliśmy się przez kilka dni z rzędu z tropikalnymi nocami i z przeciążeniem sieci energetycznych, służby zdrowia. Wtedy stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, żeby nasz apel do polityków o rozpoczęcie poważnej dyskusji o ochronie obywateli przed konsekwencjami zmiany klimatu, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy to zrobić. Zadzwoniłam do profesora Piotra Skubały z Państwowej Rady Ochrony Przyrody, przedstawiłam mu ten pomysł. On powiedział, że tak, zebrał ogromną ilość podpisów. Ogłosiliśmy ten nasz apel, ja go przekazałam na ręce polityków. I on z zainteresowaniem polityków się tym razem spotkał. Mi też wtedy towarzyszyło takie przekonanie z jednej strony marazmu. Byliśmy po fali. Ten poziom debaty publicznej, o czym my mówiliśmy te dwa miesiące temu? OZE, SROZE. To było tak żenujące i tak nieadekwatne do tego, co się działo, czego doświadczałam ja w te upalne dni i do powagi sytuacji, że towarzyszył mi też taka złość i taka to była ta energia, która też nami kierowała. Nie, że to jest ten moment, kiedy trzeba rozpocząć poważną dyskusję w Polsce. Tak, to jest debata o 30 lat za późno, ale zróbmy ją teraz, bo zawsze możemy zrobić coś, żeby poprawić naszą sytuację i zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Na nasz apel odpowiedziała pani minister Paulina Henning-Kloska, odpowiedział pan Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, i to była jego decyzja, by oddać Sejm naukowcom. To się dzisiaj wydarzyło. To jest wydarzenie absolutnie historyczne. Takiej debaty nie było. I ta frekwencja ogromna. Myśmy dzisiaj wszyscy zobaczyli, że nas, ludzi, którym zależy o tym, by chronić obywateli, by chronić gospodarkę, by rozmawiać o zmianie klimatu, by rozmawiać o suszy, nas jest po prostu ogromna liczba. Myśmy siebie zobaczyli na żywo, na miejscu, w Sejmie, gdzie tworzy się prawo, że to, co powoduje takie nasze wycofanie z życia politycznego, jakiś taki dystans do takiego niskiego poziomu debaty OZE, SROZE, że rzucę tym hasłem, zobaczyliśmy, że to się gdzieś dzieje w jakiejś wirtualnej przestrzeni, a tak naprawdę w rzeczywistości w Sejmie spotkała się masa polityków, masa naukowców, masa działaczy środowiskowych, większość polskiego społeczeństwa, której zależy na poważnej rozmowie na ten temat.
16: Ja tak pomyślałam przez moment, że gdyby było, to zdarza się rzadko teraz, zimne, deszczowe lato, to kto wie, czy z takim samym, że tak powiem, entuzjazmem by druga strona podeszła, z chęcią, prawda, tutaj paradoksalnie, ale te upały, o których tutaj się tyle mówiło, pomogły. Pani powiedziała, była taka frekwencja, ale też zetknęłam się z tym, człowiek w końcu nie idzie i nie liczy, ile kogo jest, prawda, byli naukowcy z różnych instytucji, z uczelni i tak dalej. Było bardzo dużo przedstawicieli organizacji pozarządowych, chyba najmniej było tych, którzy decydują, którzy wpływają, czyli polityków, posłów, prawda? Jak państwo uważają?
19: Zaproszenie zostało wysłane do wszystkich parlamentarzystów, posłowie.
16: Ale to teraz państwo mają listy, bo chyba jeżeli mi się wszyscy podpisywali, to państwo sobie mogą policzyć, ile realnie przyszło parlamentarzystów.
19: Tak, możemy zobaczyć.
16: Listy z ubolewaniem do tych, co nie przyszli.
19: Możemy spojrzeć na to z ubolewaniem. Faktycznie ta frekwencja ze strony polityków była niska. Nie możemy nikogo zmusić do tego, by tego głosu nauki słuchał. Jednak sam fakt, że ta debata odbyła się w Sejmie, ma swoją rangę, ma swoje znaczenie. My też wysłaliśmy zaproszenia do wszystkich ministerstw i też z ubolewaniem muszę powiedzieć, że wiele ministerstw nie stanęło na wysokości zadania. I chcieliśmy oddać przestrzeń administracji, przedstawicielom wszystkich ważnych resortów, by się odnieśli do tych rekomendacji, które przygotowaliśmy z wielkim wysiłkiem. Bardzo brakowało Ministerstwa Rolnictwa. Zabrakło Ministerstwa Zdrowia na tej debacie. Zabrakło Ministerstwa Infrastruktury, który pełni nadzór nad wodami polskimi. To było widać po prostu.
16: No bo istotą tej debaty, co było, nie państwo poprawią, pokazanie pejzażu, diagnoza, jak jest, jak może być i co z tego wynika i jakie są rekomendacje, czyli mówiąc po prostu, co należy zrobić, by nie realizowały się złe scenariusze, tak?
19: My mamy deklarację ze strony pana marszałka do przekazania tych rekomendacji do poszczególnych ministerstw i my chcemy pracować nad nimi politycznie, rzeczniczo, by dalej ciągnąć ten temat i żeby to się nie skończyło na jednej dzisiejszej debacie.
17: Jeszcze komentarz taki do tej frekwencji, to znaczy no poza Ministerstwem Środowiska rzeczywiście tutaj z innych ministerstw było niewiele osób. Wydaje mi się, że to jest, cały czas pokutuje takie myślenie, że klimat to jest sprawa środowiska, prawda? No więc niech się środowisko tym zajmie. Tymczasem no jasne jest po tej debacie dzisiejszej, że klimat bardzo przekrojowo dotyczy wszystkich dziedzin naszego życia. I to nie jest tak, że klimat dotyczy wyłącznie lasów, ale właśnie też produkcji rolnej, czy zdrowia, czy nawet takiego bezpieczeństwa o charakterze militarnym, przemysłu i wielu innych dziedzin. Więc tutaj no, myślę, że politycy jeszcze powinni odrobić lekcje i lepiej zrozumieć, czym są zmiany klimatu, jak głęboko dotykają szeregu gałęzi w ogóle funkcjonowania państwa i całego społeczeństwa. I jeszcze mam taki niedosyt po tym spotkaniu dzisiejszym, że nie widziałem nikogo z opozycji. Obawiam się, że tutaj zaczyna być ta dyskusja na temat klimatu postrzegana w takim kontekście troszkę ideologicznym i politycznym, no co oczywiście nie powinno być miejsca, bo klimat, tak jak ktoś dzisiaj słusznie zauważył, nie pyta, jakie kto ma zainteresowania polityczne, ideologiczne i tak dalej, tylko dotyka nas wszystkich tak samo, więc oczekiwałbym od klasy politycznej tutaj no, poważnego potraktowania tego tematu i jednak stawienia się na tego typu spotkaniu.
16: Panie profesor Wagner.
20: Tak, ponieważ Polska Akademia Nauk objęła patronat nad tym wydarzeniem. Tutaj w szczególności zaangażowany był Komitet do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy prezesie PAN. To muszę powiedzieć, że po pierwsze tak, faktycznie trudno jest trafić do polityków. My to jakby trenujemy tę próbę dialogu od mniej więcej 6 lat, jeśli dobrze liczę, od kiedy powstał najpierw zespół interdyscyplinarny przy prezesie PAN, teraz komitet problemowy przy prezydium. W tym czasie wystosowaliśmy 20 różnych komunikatów dotyczących różnych obszarów adaptacji, nie tylko adaptacji do zmiany klimatu, różnych obszarów związanych ze zmianą klimatu. Mitygacja, adaptacja, katastrofa na Odrze, wojna na Ukrainie. Było o miastach, o planowaniu przestrzennym. No ja w tej chwili ich wszystkich powodzi, o zarządzaniu gospodarką wodną. To był nasz pierwszy komunikat. Więc tych komunikatów, tak jak mówię, było 20. Natomiast one w żadnym momencie właściwie nie spotykały się z żadną reakcją ze strony polityków. Te komunikaty były wysyłane i do prezydenta, i do premiera, do wszystkich ministerstw, do różnych instytucji, które były właściwe dla tematów, które tam poruszaliśmy. Więc dla nas też ta sytuacja, która powstała, że marszałek Czarzasty odpowiedział na to zaproszenie Koalicji Klimatycznej, a my zostaliśmy zaproszeni do objęcia patronatem tej debaty, no to był też taki moment skapitalizowania całej tej wieloletniej wiedzy, którą próbowaliśmy tym politykom po prostu przekazać. No niestety jest wciąż taka sytuacja, że być może jednak nie jest traktowana wystarczająco poważnie kwestia klimatu przez polityków, dlatego że już jest przez mieszkańców. Są badania z zeszłego roku przez Instytut Reform i Client Earth przeprowadzone, które mówią, że prawie 80% Polaków oczekuje od rządu bardzo konkretnych działań w kwestii przyspieszenia takich działań adaptacyjnych z jednej strony. Z drugiej strony wiemy, że jeżeli tych działań nie podejmiemy teraz, to one będą nas, znaczy i tak będziemy musieli je podjąć, dlatego że zmiana klimatu przyspiesza. W związku z tym będziemy je podejmować, ale będziemy je podejmować szybko, nieprzygotowani, to będzie dużo bardziej kosztowne. I jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o straty w zdrowiu, w infrastrukturze, w funkcjonowaniu państwa, no już w tej chwili też Client Earth ocenia, że to będzie 124 miliardy złotych rocznie w 2050 roku, a więc to są ogromne koszty. Dla porównania ostatnia powódź nas kosztowała 13 miliardów, tak? Czyli to jest 10 razy więcej. Więc jest naprawdę o czym myśleć i w tej chwili mamy absolutny, no może nie absolutny komfort, bo ja zgadzam się, ta debata mogła się odbyć oczywiście 30 lat wcześniej. Już wtedy wiedzieliśmy, do czego nas zmiana klimatu prowadzi, ale odbyła się dzisiaj i bardzo dobrze, że się odbyła. mamy jeszcze tę chwilę czasu, żeby działania zaplanować i to jest teraz. Powinno się to odbywać właśnie teraz.
16: Pani profesor, Janutasz Ostak.
0: Ja myślę, że to, co podkreślił właśnie przewodniczący naszego komitetu Szymon Malinowski, który był jednym z inicjatorów właśnie tej debaty, że my już nie mamy więcej czasu na przygotowanie, bo zmiana klimatu przyspiesza i to globalne ocieplenie z dekady na dekadę dzieje się szybciej, bo rosną nam również emisje. W związku z tym to, co powinniśmy zacząć robić kilkadziesiąt lat temu, przekładane z roku na rok, w tej chwili nam się kumuluje w postaci ogromnych strat i zagrożeń, które będą jeszcze rosły z każdym stopniem Celsjusza, a Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na Ziemi. W Polsce to przyspieszenie to już jest rzędu 0,33 na dekadę w ciągu ostatnich 50 lat. Albo
20: no, ostatnie lata.
0: Ostatnie lata, to już jest w postępie geometrycznym. W związku z tym ta debata jest o tym, że nie nadążamy z adaptacją i że nie wystarczy już robić ruchy pozorowane, czy też przyjmować nieskoordynowane programy w różnych sektorach, że my musimy działać w sposób systemowy i zintegrowany po to, żeby stawić czoła zagrożeniom, które nas czekają w perspektywie już kilkunastu lat.
16: Podobno posłowie uważają, że ważne jest to, co jest w telewizji, upraszczając to, co jest w mediach. I tu uderzyła mnie taka uwaga, która padła na początku i zgodziłam się z nią. Taki wyraz tego, wyraz temu, że jest to prawda, dałoby moje policzenie audycji, w których padało słowo klimat. Ile ich było 5-6 lat temu, ile jest teraz? Jest mniej, jest znacznie mniej. Ja chciałam zacząć od kwestii bezpieczeństwa. Ale bezpieczeństwo pojawia się w kontekście wojny. Wojny. Mhm. Natomiast ono tutaj może być zaskoczeniem dla kogoś, kto powie, a co ma bezpieczeństwo? Co to jest w ogóle bezpieczeństwo środowiskowe? No bezpieczeństwo narodowe to rozumiem, bo nas napadną i musimy się bronić. Już bezpieczeństwo obywateli, gospodarki też. Myślimy o tym, o wojnie, prawda? Ale nie myślimy o klimacie. Tu to zostało wyraźnie podkreślone i pokazano, a dlaczego powinniśmy myśleć? Panie profesorze.
17: No tak, te przykłady, które słyszeliśmy dzisiaj na tych wystąpieniach, no jednoznacznie pokazują, że klimat jest nierozerwalnie związany z bezpieczeństwem. Były przykłady drastyczne z Niemiec, z tej fali upałów, gdzie były nadmiarowe zgony liczone w tysiącach. Prawda? To po prostu ludzie umierają przez to, że jest za gorąco. Nie jesteśmy w stanie zapewnić, szczególnie osobom no, starszym, bardziej narażonym, warunków do przeżycia w tych miastach, które obecnie są tak przegrzane. Więc to jest oczywiście przykład. No, były ciekawe też przykłady różnych chorób, pasożytów, które się zaczynają rozprzestrzeniać w Europie z południa na północ, ponieważ jest coraz cieplej. Więc tutaj te kwestie bezpieczeństwa są nierozerwalnie związane z klimatem i w ogóle klimat i ta debata o klimacie, debata o zmianach klimatu powinna być może właśnie przede wszystkim interpretowana w kontekście naszego bezpieczeństwa, żeby też społeczeństwo zrozumiało, że to nie jest debata akademików, którzy dzielą włos na czworo i dyskutują o tym, czy tam jakieś żaby będą miały warunki lepsze czy gorsze, tylko to jest po prostu, zaczyna być dyskusja o tym, jak przetrwać, jak my ludzie mamy przetrwać na planecie Ziemia w sytuacji, kiedy ta średnia temperatura cały czas się podnosi, frekwencja zjawisk ekstremalnych rośnie z dekady na dekadę. Więc wydaje mi się, że tutaj ten kontekst bezpieczeństwa i w ogóle pokazanie tego wszystkiego z perspektywy bezpieczeństwa to jest, uważam, coś, co jest znakomitym też i takim właściwym sposobem wizualizowania i tłumaczenia, opowiadania całej historii związanej ze zmianami klimatu.
16: Pani profesor.
0: Kontynuując wątek bezpieczeństwa, no, bardzo mocno na debacie wybrzmiało bezpieczeństwo zasobów wodnych. my możemy przetrwać nawet przy ograniczonych racjach żywnościowych, chociaż niedobór wody to również zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego. Od 2015 roku praktycznie zmagamy się z permanentną suszą. To zabezpieczenie zasobów wodnych dla kraju jest podstawą i musimy tutaj zobaczyć również rolę przyrody w tym. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć tej wody za pomocą zbiorników retencyjnych na rzekach, tak jak do tej pory się myślało, tak? I tej szarej infrastruktury. Okazuje się, że przy

0: Teraz mamy do czynienia z takimi patoinwestycjami związanymi z patorewitalizacjami jakichś zbiorników wodnych, czyli znowu betonujemy, wjeżdża ciężki sprzęt zamiast dbać o to, żeby ta woda została. A skutki są coraz bardziej poważne, bo to nie jest ten brak wody i te susze, to nie jest tylko zagrożenie dla rolnictwa, to są miliardowe, konkretne straty, ale już w te wakacje w 600 gminach w Polsce były ograniczenia w dostępie wody dla mieszkańców.
1: Poczujemy, jak będzie tak w całej Polsce. Gdy 25 lat temu do radia przychodziła Mira Stanisławska-Meysztowicz, może 20 lat temu, szefowa Fundacji Nasza Ziemia, która wróciła do Australii i od kilku lat już nie przyjeżdża. I ona mówiła, że w Australii u nich dwa razy w tygodniu tylko można myć samochód. Ale co trzeci dzień można podlewać ogródek. Jak ona mówiła to w 2004-2005 roku, no to i ja, i słuchacze patrzyliśmy się na nią, taki, no opowiada, no jakaś taka egzotyka, zupełna egzotyka, prawda? Mhm. Jak usłyszymy komunikat, nikt dzisiaj nie może podlewać ogródka, to dotrze.
2: Jak usłyszymy komunikat, albo zrozumiemy, że nie można umyć zębów, to wtedy dotrze jeszcze bardziej.
1: Oczywiście.
2: No ale to tak jak Kasia powiedziała, no 600 gmin w tym roku to usłyszało. To jest ile? 1/5, tak? Mamy 2500 gmin mniej więcej. Tutaj myślę, że pokutują też lata takiego twardego hydrotechnicznego, inżynierskiego wykształcenia. Przyzwyczailiśmy się do tego, że problemy rozwiązujemy zbiornikiem zaporowym. Powódź, zbiornik zaporowy, susza, zbiornik zaporowy. No dzisiaj uderzające dane, które były przedstawione przez profesora Grygoryka, który pokazał mapę Narwi i jej dopływów, gdzie jedyną rzeką w tamtym czasie, bo później to 70% kraju było w tym roku objęte suszą, ale to był taki moment, gdzie Narew ze zbiornikiem zaporowym była jedyną suchą rzeką, a wszystkie dopływy o naturalnych dolinach nie. Ale bardziej szokujące jest to, że ocenili w niepublikowane jeszcze dane, profesor Grygoryk z zespołem ocenili, że dziennie odparowywało w ciągu ostatnich 30 lat z tego zbiornika tyle wody, ile do picia zużywa 200-tysięczne miasto. No to jest jakaś
3: 230
2: ogromna
3: metrów sześciennych.
2: Tak. To jest jakaś ogromna ilość wody. To znaczy, my nie stać już na to, żeby budować takie systemy, z których ta woda odparowuje. I tutaj znowu jest rola regeneracji, odtwarzania, renaturyzacji, przywracania procesów. No, trzeba tą wodą zarządzać zupełnie inaczej.
1: Ale ta wiedza jest.
3: Tak, ja tutaj tylko uzupełnię, że bardzo dobrze, że na tej naszej debacie rozpoczęło się od wprowadzenia, czym jest klimatyczny bilans wodny, że od tych kilkunastu lat mamy negatywny ten bilans, czyli więcej nam odparowuje niż pada deszczu. W związku z tym zbiorniki otwarte, zwłaszcza płytkie, no są po prostu zbiornikami wyparnymi, którymi wysyłamy tą wodę w atmosferę, zamiast ją kumulować w gąbce gleby i roślinności czy torfowisk.
4: Ja chciałbym jeszcze się odnieść do tego, co pani redaktor powiedziała, że wiedza jest. Owszem, ta wiedza jest, ale te instytucje, które są odpowiedzialne za zarządzanie środowiskiem, one niestety bardzo często bazują na wiedzy i na w ogóle sposobach myślenia o środowisku sprzed 50, 70 czy 90 lat. Mamy cały czas inwestycje, polski podatnik cały czas płaci grube pieniądze na to, żeby wyprowadzić wodę z krajobrazu. My cały czas kopiemy rowy melioracyjne w Polsce, cały czas te rowy udrażniamy, pogłębiamy, odmulamy, kosimy rzeki. Cały czas to się dzieje. Tak jak my sobie w studio dzisiaj rozmawiamy, to jutro rano wyjdą ludzie w teren i będą robić te rzeczy, o których mówię. Mimo że wiedza jest teoretycznie dostępna, bo mamy na uniwersytetach, na politechnikach, mamy ekspertów od tych kwestii, to w tych instytucjach, w tych agendach rządowych, które są odpowiedzialne za środowisko, jest wiedza, ale taka sprzed 70 lat. I ta wiedza jest implementowana w terenie. I to jest największy chyba nasz problem, bo ta wiedza dzisiejsza nie jest w stanie się przebić do jak gdyby instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem.
1: A może jest kwestia, jakby się nie opłacała implementacja starej wiedzy, to by ją nie implementowano. opłacała, w sensie absolutnie

0: finansowym. Pani Katarzyna.
1: My nie tylko korzystamy z tej starej wiedzy, a nie tej aktualnej, ale realizując różne inwestycje, nawet nazywane szumnie inwestycjami celu publicznego, do których przygotowywana jest dokumentacja środowiskowa. My w tej dokumentacji, moja organizacja na takiej dokumentacji często pracuje, inwestycje narciarskie. One się powołują na dane z lat 70. dotyczącej warstwy śniegu w Polsce. My ciągle nie potrafimy zrozumieć, że my żyjemy w warunkach śnieżnej biedy. I dla mnie to jest absurd, że możemy tworzyć takiej jakości dokumenty i wpisywać dane dotyczące śniegu z lat 70. I w ogóle nie projektować, mając te dane i tą wiedzę, którą mamy, w takiej perspektywie najbliższych dekad. Nie co było 50 lat temu, tylko co będzie za 10 lat, bo my wiemy, co będzie za 10 lat ze śniegiem.
0: Musiałby splajtować kilka takich ośrodków świeżo zbudowanych, tylko że pewnych rzeczy nie da się odwrócić. Zniszczenia, które zostały dokonane w przyrodzie, z faktu, że ktoś z banku bo wymyślił sobie, że będzie właścicielem takiego ośrodka, niestety tej przyrody nie wróci do stanu, jakim była.
2: Tak, tutaj mam wiele refleksji. Jeszcze co chciałam powiedzieć, że to trochę, tak, te konflikty z ośrodkami narciarskimi już się dzieją. Ja dużo pracuję z gminami w terenie i już słyszałam od jednej z gmin podgórskich to, że mówią, no, wie pani profesor, tam na górze jest wyciok narciarski i my koło maja już nie mamy wody. Trzeba sobie zdać sprawę, że z tego samego poziomu wodonośnego czasami korzysta bardzo wielu użytkowników. Jeżeli ktoś wypompuje wodę na stok narciarski, ona odparuje nam do atmosfery, to za chwilę ktoś inny nie będzie miał wody do picia. Ale jeszcze chciałam się odnieść do tego, co Michał powiedział na temat tego, tej bazy wiedzy, z której korzystają lub nie korzystają agendy rządowe. Ja myślę, że ten obrazek jest bardziej skomplikowany. Chciałam tutaj trochę jednak stanąć w obronie tego, co się dzieje w tej chwili na poziomie politycznym, bo zarówno Wody Polskie odpowiedzialne za zarządzanie wodami, jak i Lasy Państwowe odpowiedzialne za zarządzanie lasami. To są struktury bardzo złożone i poza tymi centralnymi ośrodkami mamy szereg kolejnych poziomów regionalnych i lokalnych i tu mi się wydaje, że to jest dosyć trudne, ta infiltracja wiedzy w dół tego drzewa, dlatego że my już w tej chwili odczuwamy jednak mimo wszystko i w rozmowach z Wodami Polskimi, i w rozmowach z Lasami Państwowymi, że jest duża chęć i są działania w kierunku zmiany tej sytuacji, znaczy jakby dostosowania się do warunków klimatycznych. No chociażby to, że Lasy Państwowe już od jakiegoś czasu realizują program małej retencji leśnej i on jest okej, realizowany lepiej lub gorzej. Te zbiorniki czasami mogłyby być bardziej naturalne niż są, ale są, lasy się uczą, naprawdę są jakby, są zmiany. Natomiast chyba problemem jest trochę to zejście tej wiedzy w dół, tam gdzie są przetargi, gdzie są lokalni wykonawcy, gdzie są małe ośrodki, w których nie ma, tam być może nie ma wystarczającej wiedzy takiego systemowego podejścia. Potrzebne nam jest systemowe podejście.
0: Bo nie ma mechanizmów, które by wspierały te działania nowoczesne.
2: Ale to jest jeden z naszych głównych postulatów. Wsparcie finansowe i eksperckie dla gmin. Bo tam się i dla tych najniższych jednostek, bo tam się dzieje życie. Jeżeli tam nie będzie i pieniędzy, i takiego naprawdę mądrego głosu doradczego, który trochę wyrównuje tę wiedzę i naprawdę idzie w dobrym kierunku, to my na samej górze niewiele zrobimy.
3: Ja jeszcze też chciałam się odnieść do tej wiedzy, którą my mamy, natomiast nie nadążają przepisy, procedury i przyzwyczajenia ludzi do pewnych działań. Ja tutaj, ponieważ reprezentuję środowisko architektów i urbanistów, to chciałam się powołać chociażby na takie procedury planistyczne, gdzie z jednej strony wiemy, że powinniśmy chronić każde drzewo w mieście, żeby zmniejszać uciążliwość fal upałów. Powinniśmy budować tą błękitno-zieloną infrastrukturę, ale równocześnie ważniejsze jest liczba miejsc postojowych dedykowanych danej inwestycji, która jest wymagana do pozwolenia na budowę i które trzeba zapewnić nawet kosztem wycięcia drzew albo w wskazana przez urzędnika linia zabudowy, która musi być w linii z sąsiadującymi budynkami, nawet jeśli w tym miejscu jest las czy jakieś drzewa. W związku z tym my musimy, żeby budować rezylientne, odporne miasta, to my musimy też nauczyć się szacunku, czy przynajmniej równoważenia tych struktur zurbanizowanych i struktur przyrodniczych w miastach. I później może jeszcze wrócę do procesów inwestycyjnych, bo jeszcze Michał chciał.
4: To jeszcze szybka uwaga do tego, że to prawda, że te różne rządowe agendy zajmujące się środowiskiem też się uczą, oczywiście. Tam jest zmiana, postęp. Natomiast no może powiem tak, ja wczoraj byłem w Puszczy Białowieskiej, wróciłem wieczorem, no i tam widziałem te rowy melioracyjne, które tam są, które cały czas pracują. To pracują w tym sensie, że odwadniają Puszczę Białowieską. Więc owszem, rozmawiając w nadleśnictwach czy w Wodach Polskich, no spotykamy większe zrozumienie niż dotychczas. Tam też są ludzie, którzy próbują jakieś zmiany wprowadzać. Natomiast ważne jest to, co jest na gruncie, to, co jest w terenie. I niestety w terenie jest cały czas źle. Cały czas ogrom pracy, czy w ogóle zmiany jest potrzebny do wdrożenia, bo nie są ważne deklaracje, ostatecznie nie są ważne dyskusje i debaty, tylko ważne jest to, co dzieje się w rzeczywistości z naszym środowiskiem.
3: A to się, przepraszam, mogę tylko adwocem, bo to się często sprowadza do problemów własnościowych. I o ile w lasach możemy sobie pozwolić na tamowanie tych rowów, no to na terenach rolnych już nie, bo sąsiad złoży skargę, że go zalewa.
2: Ja mam takie wrażenie, że my wszyscy się zgodziliśmy w tej chwili co do tego, że to działanie jest potrzebne tam w tych mikrokorzonkach, na samym dole, tam, gdzie ludzie podejmują decyzje tu i teraz. I teraz, Tania, mówiłaś o tej roli urbanistyki. Ona jest kluczowa, ona jest bardzo ważna. W ogóle dobra urbanistyka to jest coś, czego bardzo nam brakuje w naszych miastach. Może zwłaszcza teraz, jak mamy ten problem klimatyczny. Natomiast decyzje nie zawsze są podejmowane przez urbanistów. No, chociażby dam taki przykład z ostatnich dosłownie miesięcy, który się wydarzał, czy wydarza jeszcze w tej chwili. Półtusk, który właśnie skończył Miejski Plan Adaptacji do Zmiany Klimatu. Świetny dokument, jest napisane, co robić. Mamy przecież wiedzę na temat tego, w jaką rolę mają stare drzewa, tak jak mówisz, każde drzewo powinno być ochronione. No i mamy tam szkołę, ulicę, starodrzew, który prowadzi do szkoły, który będzie wycięty, ponieważ będzie poszerzana droga. Dlaczego? Po to, żeby poprawić komfort szkoły. I teraz się zastanawiam, czyj komfort jest poprawiany. Rozumiem, że rodziców, którzy odwożą samochodem dzieci do szkoły, ale ani bezpieczeństwo dzieci, ani komfort dzieci nie jest poprawiane. Będzie gorąco, nie będzie cienia, będą samochody, które będą jeździły szybciej. O czym my mówimy i dlaczego są podejmowane takie decyzje? I mówię, Półtusk, który przyjął plan adaptacji, no raptem chwilę wcześniej.
3: Bo są luki prawne. Podobna sytuacja Poznań. Jako pierwsze, czy jedno z pierwszych miast przyjęło plan ogólny, miało plan adaptacji 2019, aktualizowany w 2024, ale mimo wszystko w planie ogólnym mamy sytuację, kiedy jeden z kluczowych klinów zieleni w mieście, który stanowi kręgosłup, którego kręgosłup stanowi rzeka Bogdanka, zachodni klin zieleni przewietrzający, kluczowy dla miasta, i miasto, nie jakiś inwestor, deweloper z zewnątrz, miasto planuje na Golęcinie zbudować halę lekkoatletyczną z podziemnym parkingiem, z tysiącem miejsc dla widzów, poprzek klina zieleni, a w miejscu, gdzie powinna być zrenaturyzowana rzeka wyciągnięta z podziemnego kanału. Myślę, że to jest pewna przepychanka inwestycyjno-prawna, która gubi sens rezyliencji miasta, no bo system klinów zieleni Poznania stworzony przed II wojną światową, który właściwie jest unikatowy w skali Europy, powinien być na tyle istotnym dobrem publicznym, priorytetowym, że nie ma mowy o żadnych wielkogabarytowych inwestycjach w tym obszarze.
0: Ale to jest kwestia pewnego systemu wartości.
3: Systemu wartości.
0: Jeżeli coś dla mnie jest ważne, to ja tak kombinuję, zaczynając od zwykłego przypadku, że rosną drzewa przy drodze, ja będę poszerzała tu przystanek, tak? Tak będę kombinowała, żeby te drzewa zostały. Jeżeli one są dla mnie ważne, żeby było jedno i drugie, może kosztem czegoś, ale staram się. A jeżeli to nie jest dla mnie ważne, bo to się coś do tego sprowadza, prawda? Czy to jest dla mnie ważne? To nie, no to po prostu tak. Wszystko jest zgodne z prawem. Nie mogę nic zarzucić, jest zgodne z prawem. To wycięcie drzew było zgodne z prawem, bo ścieżka ma tak iść, czy jakby teraz ten przykład budowy też za pieniądze, prawda? Unijne ścieżek rowerowych, prawda? Nie da się pogodzić z drzewami, które są. Nie da, ma być taka ścieżka, taka. Koniec, kropka. Bo to nie jest ważne.
3: Bo są sztywne normatywy. Tak, a często również projektanci nie wiedzą, że rośnie drzewo, bo jest nieaktualna inwentaryzacja drzew w miastach. To jest bardzo ważne, że brakuje nam danych o aktualnym pokryciu koronami drzew. I projektanci nawet nie wiedząc, że tam są jakieś samosiewy, czy czasami już nawet całkiem duże, rysują po prostu od linijki.
2: No ale Ania, projektant w końcu idzie w teren i widzi, że jest drzewo, powinien. Prawda? No właśnie, chyba brakuje nam naprawdę dobrego systemowego prawa, które
3: jak będzie... nie ma w ewidencji, to nie ma.
2: To nie, okej.
0: Okay. No właśnie, nawet jak widzi, albo nie ma.
2: Nawet jak widzi.
0: Mhm. Skoro mówimy o drzewach, to mnie uderzyło to, co pan powiedział, panie profesorze, że nasze lasy są w złym stanie. No bo przekaz idący z lasów polskich jest taki, że jest wspaniale, a będzie jeszcze lepiej, ile to drzew sadzimy i tak dalej. To zabrzmiało, no tak zaskakująco dla wielu, myślę.
4: No tak, bo zmiany klimatu wpływają na wiele gatunków roślin, w tym na rośliny drzewiaste. Zmieniają się zasięgi, możliwość w ogóle funkcjonowania tych organizmów. Takich jak właśnie na przykład sosna czy świerk w wielu regionach Polski. No więc tym samym całe ekosystemy leśne stają się zagrożone. Ich przyszłość jest niepewna. Trwałość wydaje się, że się zmniejsza, szczególnie, że mamy na horyzoncie zjawiska ekstremalne, takie jak wichury czy pożary. Więc no tym bardziej te lasy stają się takim... tutaj ich przyszłość, jednym słowem, stoi pod znakiem zapytania, ponieważ tutaj ta susza w połączeniu właśnie z tymi zjawiskami ekstremalnymi nie wróży dobrze.
0: A ktoś powie, no trudno, są kraje, co lasów nie mają w ogóle, jakoś ludzie żyją.
4: No tak, to prawda. Natomiast znaczna część naszego funkcjonowania, naszego społeczeństwa, naszej gospodarki jednak z tymi lasami jest związana. Znaczna część naszej bioróżnorodności to są organizmy występujące w lasach. No i też lasy, szczególnie te właśnie położone na powiedzmy wschodniej granicy czy północnej, to jest też z naszej perspektywy bardzo istotna zapora, taka o charakterze geopolitycznym czy wręcz militarnym, ponieważ lasy są istotną przeszkodą dla potencjalnej militarnej agresji ze wschodu. Coraz częściej o tym mówimy. No widzimy, że sytuacja w Europie Wschodniej jest dramatyczna i się pogarsza z każdym tygodniem, więc na lasy powinniśmy też patrzeć jako na taką naszą dosłownie infrastrukturę obronną, która zwiększa, poprawia bezpieczeństwo, integralność naszych granic.
3: Ja bym tutaj dodała jeszcze, że lasy są doskonałą gąbką, najlepszą gąbką, która jest w stanie zatrzymać wodę w krajobrazie. I jeżeli my pozwolimy sobie na uwodnienie lasów, to bagna i torfowiska mogą nie tylko zatrzymać wodę, pomogą nam zatrzymać węgiel, bo nie będzie emisji z osuszonych torfowisk, no i mogą być również tarczą militarną.
0: Poruszające było wystąpienie profesora Wiktora Kotowskiego a propos torfowisk, które znikają w tempie zastraszającym i pożar lasu, de facto lasu, który...
3: Bagiennego.
0: To tak został potraktowany, że przestał być lasem bagiennym i palił. Proszę Państwa, my zmierzamy ku końcowi tego programu. Rekomendacje, czyli co należy, no bo tutaj to gdzieś o to ocieraliśmy się, zaczęliśmy od tego, że wiedza jest. One są skierowane do polityków, do decydentów. W jakiej formie konkretnej, spisane? Co dalej?
1: To są rekomendacje wstępne, przygotowane przy ogromnym zaangażowaniu szeregu naukowców, szeregu ekspertów. One zostały przygotowane też po to, żeby stanowić punkt wyjścia do tej debaty, która się dzisiaj odbyła. W trakcie tej debaty zbieraliśmy pytania od uczestników sali. Prosiliśmy też o szersze komentarze. Potrzebna jest pewna praca taka polityczna nad ich przełożeniem właśnie na język polityki. Tak jak mówiłam na początku, jest tutaj gotowość ze strony pana marszałka, by też dalej poprowadzić tą naszą współpracę i przekazać te nasze rekomendacje do odpowiednich ośrodków politycznych, żeby je po prostu wdrożyć, a my będziemy pilnować tego procesu i patrzeć, czy coś się zmienia na lepsze i czy ta wiedza jest wdrażana. My tu bardzo dużo też poruszaliśmy się w obszarze rozwiązań, bardzo dużo mówiliśmy o przyrodzie jako naszej takiej polisie ubezpieczeniowej. To są wszystko działania adaptacyjne. Nie zapominajmy o tym, że mówimy o antropogenicznej zmianie klimatu i znamy jej przyczynę, to są emisje gazów cieplarnianych i ile wysiłku byśmy nie włożyli w to, żeby ratować tą przyrodę, żeby ona nas mogła chronić, potrzebujemy też ciąć emisje. To jest zadanie, którego nie da się uniknąć i którego również nie można odwlekać.
0: Czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy no nie mógł śledzić, a może nie wiedział, prawda, może mu umknęło, chciałby posłuchać całości tej debaty, może to zrobić?
1: Może to zrobić na oficjalnym kanale Sejmu na platformie YouTube i na oficjalnym kanale Polskiej Akademii Nauk, gdzie całość tej debaty jest publicznie dostępna.
0: Ale pani mówiła o tym, że rekomendacje przekazane i tak dalej, będziemy rozliczać, czy będziemy sprawdzać, czy są jakieś ramy czasowe tego?
1: To trochę zależy tutaj od też naszej mobilizacji, naszego środowiska.
0: Czyli co?
1: Na ile szybko my przygotujemy, bo ta publikacja, ona też jest dostępna.
0: Bo nie powiedziałam, że wyszła publikacja, prawda, w której tu są wnioski i rekomendacje, a tytuł Narodowa Debata o Bezpieczeństwie Klimatycznym Polek i Polaków. Przy czym nie taka forma, bo tu jest powiedziane, że to są po prostu jeszcze przed debatą się to ukazało, trochę porządkując i tak dalej, ale to nie jest jeszcze opracowane w formie, której pójdzie dalej.
1: Tak, te rekomendacje wstępne, one są z kolei dostępne na stronie internetowej wydarzenia, to jest www.klimat.pan.pl/debata, one są tam dostępne, ale my teraz po tej konferencji siadamy do pracy, żeby przedstawić w ramach materiałów pokonferencyjnych finalne rekomendacje, trochę efekt tej debaty i z nimi iść do polityków.
0: To ja teraz na końcu powiem w ten sposób. Wyobraźcie sobie państwo, że macie czarodziejską różdżkę i władzę totalną. Gdybyście mogli zmienić jedną rzecz, bo powiedziałam, że została postawiona diagnoza, tak? Z tej diagnozy wynika, co zrobić. Różne wątki były, różne kwestie poruszane. To, co dla was jest tak ważne. I jedną rzecz, no może dwie, to co by państwo zmienili jak najszybciej? Od profesora zacznę.
4: To ja bym zaproponował taką generalną zasadę, że zarządzamy środowiskiem w oparciu o aktualną wiedzę. Aha. Jest to dosyć generalne, ale tak naprawdę to jest klucz do sukcesu w tym przypadku. Ponieważ to, co cały czas, te problemy, które mamy, wynikają z tego, że wdrażamy schematy myślenia i rozumienia, jak funkcjonuje przyroda, które były aktualne 50 czy 80 lat temu, więc tutaj weryfikacja wszystkich schematów, procedur, drzew decyzyjnych, zarządzania środowiskiem w oparciu o aktualną wiedzę, to jest klucz do sukcesu.
0: No to wszyscy się pod tym możemy podpisać, a teraz pani...
1: Przyjmujemy prawo klimatyczne, wyznaczamy jasny cel publiczny, nasz polski, taki, który jasno określał, do którego roku, nie wiem, 2040, 2050, jak mamy zmniejszyć nasze emisje, bo taki cel i taka długofalowa polityka pomogłaby całemu otoczeniu, też przemysłowi, biznesowi się do takiej polityki, do takiej ramy prawnej dostosować.
0: Pani profesor?
3: wdrażamy błękitno-zieloną infrastrukturę w każdej skali, od kraju, regionu, a w szczególności w miastach, żeby struktury wody i zieleni były równoprawne z strukturami zabudowy infrastruktury, dlatego że w miastach mieszka w Europie 75%, w Polsce 60% mieszkańców. Jeżeli miasta będą odporne na postępującą zmianę klimatu, to również jego mieszkańcy.
0: Wdrażamy, czyli co? To położyliśmy 10 lat temu płytki piękne i wybetonowaliśmy zrywamy i zrywamy to, tak?
3: To robią już Holendrzy na wyścigi.
0: Pani profesor?
2: Sankcjonujemy błękitno-zieloną infrastrukturę, czyli szeroko pojętą przyrodę jako infrastrukturę krytyczną. Co to dla mnie znaczy? Finansujemy w tej chwili drogi, finansujemy system energetyczny jako naszą infrastrukturę krytyczną, wodociągi. To jest wszystko bardzo ważne, tyle tylko, że to są systemy przesyłu zasobów. Natomiast to, co powinniśmy zrobić, to traktować jako infrastrukturę krytyczną ten zasób podstawowy, który dopiero później jest przesyłany. Tak? Przyroda nam odtwarza wodę, może być też energią, odtwarza nam różnorodność biologiczną, stabilizuje mikroklimat, wiąże węgiel. Jest tam tyle procesów, które są podstawą naszego przeżycia, że nie ma powodu, żeby przyrody nie traktować jako infrastruktury krytycznej. A to wiąże się z szeregiem zapisów ustawowych. To jest przede wszystkim jej ochrona, czyli nie działamy więcej na szkodę przyrody. To jest ochrona najbardziej klimatycznie cennych obszarów. Wszystkie rzeki wraz z ich dolinami, lasy, mokradła powinny być absolutnie nienaruszalne. Może nie wszystkie lasy, tak rozumiem, jest część lasów produkcyjnych, natomiast powinniśmy się zastanawiać, które takie nie powinny być. Powinny być finansowane, planowane w długofalowej perspektywie i objęte ochroną. Naukowcy mówią, 30-50% krajobrazu powinno być pozostawione procesom naturalnym. Nie dlatego, że tak chcemy, tylko dlatego, że one nam stabilizują warunki przeżycia.
0: A jest któreś z państw, właśnie zastanów europejskich czy w świecie, na którym moglibyśmy się wzorować? Ja wiem, że na pewnych rzeczach tak, na pewnych rzeczach nie, ale czy jest coś takiego, że warto jest powiedzenia, to zróbmy tak jak oni?
1: Nie, niech inni robią. Chrońmy więcej polskiej przyrody i bądźmy wzorem dla innych, bo my mamy wspaniałe, naturalne lasy. Bezwzględnie powinniśmy je ochronić i pokazać właśnie innym krajom ten przykład, że chroniąc te bezcenne ekosystemy, my zwiększamy nasze bezpieczeństwo. I my w Polsce możemy to zrobić i dawać przykład innym.
0: No a ja bym chciała, żeby większy był udział takiego zwykłego obywatela, by mógł mieć ten wpływ przez to, że może, żeby ta świadomość rosła i żeby ludzie stwierdzili, to zresztą stało się teraz przy lasach społecznych.
4: Trochę, no tak? Właśnie chciałem o tym powiedzieć, no. Są lasy społeczne, inicjatywa, która obejmuje tutaj kilkanaście dużych aglomeracji w Polsce. I zachęcamy bardzo do włączania się w ten proces. On jest otwarty, można wziąć udział w wyznaczaniu lasów społecznych.
2: No ale zwykły obywatel też ma wpływ, no, głosuje na kogoś. Głosujmy na tych, którzy uważają, że bezpieczeństwo klimatyczne jest ważne. Sprawdźmy, wybory
0: tylko,
2: są niedługo.
0: Tylko żeby tacy się w ogóle zgłaszali, żeby było z czego wybrać, bo czasami...
2: No, dajemy szansę w tej chwili.
0: Pójdę na zebranie takie kandydatów i zadam im pytanie, się okaże, że na
2: ale absolutnie to są ważne pytania, które trzeba zadawać, tak.
4: No, ale też myślę, że możemy zakończyć trochę może bardziej optymistycznie, że tak naprawdę to nie jest tak, że ten głos nauki i tej jak gdyby środowiska jest zupełnie ignorowany. W debacie publicznej, w debacie politycznej też ten wątek środowiskowy pojawia się coraz częściej i to jest dobry znak, że te kwestie zaczynają być traktowane serio. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było ich więcej, żeby były ważniejsze, żeby miały większą wagę niż jakieś tam inne tematy. Ale generalnie trend jest dobry, więc no i też się trochę jednak dzieje w ramach tutaj tej naszej listy życzeń i rekomendacji. No też trzeba dostrzegać, że pewne kroki są robione, co nie jest tak, że zupełnie jest to groch o ścianę. Jednak tutaj kilka kwestii myślę, że warto o nich wspomnieć jako takim pożądanym efekcie.
0: No to ja czekam na ciąg dalszy tego, co się dzisiaj zaczęło. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Profesor Anna Januchta-Szostak, profesor Iwona Wagner, Katarzyna Wiekiera i Michał Michorski byli razem z nami. Dziękuję Państwu.
2: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy.
5: To jest powtórka.

0: ja korki mam. Mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
1: Raczej każdy ma z angielskiego chyba dosłownie. Nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
2: No da się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami? AI pomaga?
3: Myślę, że nie, to potrzeba innej osoby.
4: No ja mam taką aplikację. Mhm. I no, mniej więcej w niej jest AI, więc... Ona pomaga, fajna jest. Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
5: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
2: Czyli szkoła staje na wysokości.
5: Tak, akurat staje. No.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą znowu windować ceny na stacjach paliw. Szwedzi wybiorą nowy parlament. Wraz z wysypem grzybów w lasach sanepid przypomina o podstawach bezpiecznego grzybobrania. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Orlen uspokaja. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą jednak zwiastować kolejne podwyżki na stacjach paliw.
8: Że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
7: Mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. W Szwecji może dojść do zmiany władzy. Rano rozpocznie się głosowanie w wyborach do parlamentu. Sondaże wskazują na przewagę socjaldemokratycznej opozycji, co może oznaczać koniec 4-letnich rządów prawicy z urzędującym premierem Ulfem Kristerssonem na czele. Cezary Jaszczyk.
9: Przewaga między socjaldemokratami a prawicą jest niewielka. W ostatnim tygodniu przed wyborami zaczęła jeszcze maleć. W całym kraju do ostatniej chwili trwała walka o głosy wyborców. Kandydaci prowadzili bezpośrednią kampanię. Pukając do drzwi, korzystali też ze szwedzkiego wynalazku, tak zwanych domków wyborczych, miejsc, w których ugrupowania organizują debaty i agitują nieprzekonanych. Szwedzkie służby już od tygodni ostrzegają, że na wynik wyborów aktywnie próbuje wpływać Rosja, wykorzystując do tego sieci botów czy wypuszczając serię zmanipulowanych filmików wytwarzanych przy użyciu sztucznej inteligencji. Równocześnie z wyborami parlamentarnymi będą odbywać się wybory samorządowe. Co ciekawe, w obydwu startuje ponad 90 Polaków lub osób z polskimi korzeniami. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
7: W środę teoretycznie zaczyna się kadencja Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, ale nowy sędzia może pojawić się w pracy przy Alei Szucha dopiero po złożeniu ślubowania, które powinno się odbyć wobec prezydenta. Ale Karol Nawrocki i jego otoczenie sygnalizują, że do zaprzysiężenia nie dojdzie, dlatego że ich zdaniem Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych do bycia sędzią Trybunału, o co w programie Wybory w Toku spierali się politycy. Wawrzyniec Zakrzewski.
10: Prawo i Sprawiedliwość, tak jak i prezydent, uważa, że Maciej Berek nie może orzekać w Trybunale, bo nie ma odpowiedniego stażu. Co najmniej 10 lat praktyki w zawodzie prawniczym. To nieprawda, odpowiadał na zarzut posła PiSu Pawła Szrota Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
11: Sędzia Berek przedstawił zaświadczenie z Krajowej Izby Radców Prawnych, dokładnie.
12: Że chyba, jest wpisane na listę radców prawnych, a nie, że wykonuje zawód radcy prawnego. A to jest
13: bardzo wymóg. Proszę, pan minister
11: Cała kariera zawodowa
13: krótko.
11: Potwierdza, że był radcą prawnym w wielu instytucjach.
10: Dlatego rządzący uważają, że podnoszone przez prezydenta i PiS wątpliwości to jedynie pretekst, by nie przyjąć ślubowania od Macieja Berka. I tym samym byłby on kolejnym sędzią po czwórce wybranej przez Sejm wiosną, którego Karol Nawrocki nie zaprzysięgnie. A gdyby prezydent zaakceptował całą piątkę, to od środy w Trybunale większość mieliby już sędziowie wybrani przez obecną władzę. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
7: Bakterie obecne w kurzu w szkolnych klasach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
13: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
7: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Wysyp grzybów w lasach to dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby uważać, że przy zbieraniu grzybów czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, mówi Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
14: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
7: Jeśli mamy w koszyku okazy, co do których mamy wątpliwości, warto odwiedzić sanepid i tam zasięgnąć porady grzyboznawcy za darmo i bez problemów. Po zatrucie grzybami może być naprawdę groźne, dodaje Mariola Mazur-Zielińska z sanepidu w Poznaniu.
15: W przypadku muchomora zielonawego w przeciągu 8 godzin od jedzenia pojawiają się objawy takie grypopodobne. Później następuje moment, kiedy te objawy cofają się, no a toksyna zaczyna drążyć nasz organizm.
7: Dlatego zawsze, gdy podejrzewamy zatrucie, gdy boli nas brzuch, mamy wymiot lub biegunka po zjedzeniu grzybów, warto skonsultować to z lekarzem. Chłodna noc na wschodzie, tam od 6 do 10 stopni. Miejscami na Przedgórzu Karpackim termometry pokażą zaledwie 2 stopnie. Do tego mgły. W centrum około 10, na zachodzie 14. W ciągu dnia będzie pochmurno, może padać, tylko na południowym wschodzie pogodnie. Od 17 do 21 stopni pokażą termometry.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
16: Król Perski rozesłał posłów we wszystkich kierunkach po Helladzie i rozkazał im zażądać ziemi i wody. Ateńczycy wrzucili ich do jamy w ziemi. Spartanie do studni z wodą, wskazując wcześniej, by sami wzięli to, po co przyszli. Król królów musi zatem sięgnąć po Helladę zbrojnie. Dowódcy mu przyrzekają – ujarzmić mieszkańców Aten i Eretrii jako niewolników przywieść przed jego oblicze. Upadek Eretrii był dla Grecji wstrząsem. W ciągu tygodnia Persowie zawładnęli tym świetnym miastem. Wobec mieszkańców byli brutalni. Wieść o okrucieństwach niesie się chyżo. Ateńczycy już wiedzą, że albo najeźdźców przepędzą, albo nie ma co błagać o litość. Plaża na wybrzeżu Attyki nieopodal Maratonu jest długa i pozbawiona obrony. Można tutaj niepokojonym wylądować z całą armią, tak się też dzieje. W Atenach już wiedzą, już dotarł do nich sygnał ogniowy, znak, że wróg jest blisko, u bram może być zaraz. Schodząca ze stoków Pentelikonu armia ateńska widzi flotę nieprzyjacielską przy brzegu i rozłożone obozem wojska, liczniejsze niż siły obrońców. Zdania dowódców są podzielone. 5 chce skryć się za miejskimi murami, tak bronić miasta. 5 innych wydać walną bitwę. Rozstrzyga Kalimach, pełniący rolę naczelnego dowódcy. Będzie frontalne starcie. O świcie Miltiades, któremu dowództwo przyznano, szykuje wojska do bitwy. Zaraz staną naprzeciwko siebie greccy hoplici i perscy gwardziści. Dzieli ich odległość około 1500 metrów. Grecy ruszają naprzód. Ostatni odcinek, który dzieli ich od wrogów, pokonują pędem. Jest 12 września 490 roku przed naszą erą. Moim i Państwa gościem jest profesor Marek Węcowski, Zakład Historii Starożytnej, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
17: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
16: John Stuart Mill, XIX-wieczny angielski myśliciel, powiedział kiedyś takie zdanie. Nawet jako wydarzenie w historii Anglii, bitwa pod Maratonem jest ważniejsza niż bitwa pod Hastings. To była bitwa, ta druga, w 1066 roku i ona zakończyła panowanie anglosaskie w Anglii i rozpoczęła podbój kraju przez Normanów, co oczywiście zmieniło bieg historii. Ale jednak ta fraza jest intrygująca, bo to trochę tak jakby uznać, że na przykład bitwa pod Grunwaldem była mniej istotna w dziejach Polski niż właśnie ta bitwa pod maratonem. Ryszard Kulesza, profesor Kulesza, kiedyś napisał tak. Maraton był pierwszym i w znacznej mierze decydującym epizodem ciągnących się wiele lat zmagań grecko-perskich. Znaczenie bitwy wykracza jednak daleko poza historię starożytnych Greków. Stwierdzenie, że bez maratonu nie byłoby Grecji klasycznej, nie byłoby Europy, brzmi może nieco patetycznie, ale zawiera wiele prawdy. Co pan na to?
17: Myślę, że zawiera bardzo dużo prawdy, dlatego że dla nas z perspektywy dalszych dziejów kultury europejskiej najważniejsze osiągnięcia greckiej kultury w naszym współczesnym i nowożytnym odbiorze, bo historycznie naprawdę sprawa jest bardziej skomplikowana, to są osiągnięcia tak zwanej epoki klasycznej, a więc tej, która się tradycyjnie w zwyczajach historycznej periodyzacji rozpoczyna od wojen perskich, nie tylko tego starcia i tej bitwy, ale zwłaszcza 10 lat później wojen z Xerxesem, a kończy z podbojami Aleksandra Wielkiego. I ta epoka, w której zawierają się największe osiągnięcia ateńskiej demokracji, w której zawierają się największe osiągnięcia klasycznej greckiej literatury, no jest
16: filozofii.
17: Filozofii może w mniejszym stopniu, bo ona zaczyna dopiero pod koniec tej epoki wchodzić w swoją fazę najbardziej interesującą. To jest czas, kiedy to, co my uważamy za najważniejsze elementy naszego greckiego dziedzictwa, staje się najbardziej widoczne. Celowo mówię w ten sposób właśnie po to, żeby podkreślić, że historyczna prawda jest troszkę inna. To znaczy historycy już od powiedzmy kilkudziesięciu lat przykładają większą wagę do zjawisk, które owszem w epoce klasycznej wybuchają na naszych oczach i w naszych źródłach historycznych, stają się bardzo dobrze widoczne, ale tak naprawdę kształtują się, przygotowują i osiągają swoją dojrzałość tuż przed wojnami perskimi, w tak zwanej epoce archaicznej. Obie te epoki są dla nas formatywne, ale przyjęło się w naszej tradycji europejskiej widzieć lepiej właśnie to, co się dzieje po maratonie. I powiedzmy sobie, bo do tego zapewne Ryszard Kulesza nawiązywał, że gdyby Persom udało się podbić Ateny...
16: Ta epoka klasyczna by się nie wydarzyła.
17: Nie wydarzyłaby się w takiej formie, w jakiej się wydarzyła, co zapewne oznaczałoby między innymi jakby przecięcie w zarodku tradycji demokratycznej, która oczywiście to demokracja jest zupełnie inna niż nasza demokracja i nikt z nas nie czułby się dobrze w Atenach starożytnych, zwłaszcza pani, jako kobieta. Natomiast pewne nasze percepcje demokracji ateńskiej jako początku pewnych ważnych zjawisk w dziejach politycznych, nowożytnych i współczesnych, no to by się nie stało. Ateny byłyby i cała Grecja jedną z satrapii perskich, poddane by były władzy wielkiego króla i to oznaczało, że ten najważniejszy, może najbardziej wyjątkowy fenomen greckiej cywilizacji, którym jest charakter życia politycznego, którego po części wynika nasze życie polityczne, czyli po pierwsze brak króla, kapłana czy Boga nad nami i grono obywateli pełnoprawnych, którzy sami podejmują decyzje na swój temat, w swoich sprawach i wynikająca z tego, czy związana z tym praktyka, że każda decyzja polityczna ukształtować się musi w publicznej debacie spuentowanej głosowaniem wszystkich, a więc publiczny charakter polityki i nazwijmy to równy charakter prawa głosu dla tych, którzy mają to prawo głosu, na przykład nie dla kobiet wówczas, to jest coś, co naszą wizję świata politycznego ukształtowało, oczywiście dopiero od XVIII wieku. I co by się na pewno nie stało, gdyby bitwa pod maratonem skończyła się inaczej. Nadal mogłyby powstawać wspaniałe dzieła greckiej sztuki. Być może nadal powstawałyby wspaniałe dzieła greckiej literatury. To już mam więcej wątpliwości co do tego. Ale wszystko to, co było tych dzieł wielkich podstawą intelektualną i duchową, a więc świat, w którym ludzie dyskutują ze sobą publicznie, nawet u Homera, i jest to rzecz zupełnie podstawowa dla kształtowania się Iliady i Odysei, jej świata duchowego, świata właśnie wyobrażeń politycznych, Tego by nie było. I teraz można przyjąć, znowu biorąc pod uwagę i wcześniejszą, i późniejszą historię starożytnej Grecji, że Grecy, trochę podobnie jak na przykład Babilonia, buntowaliby się kolejne razy przeciwko Persom, kolejne razy byłyby ich bunty straszliwie krwawo tłumione, no, bawiąc się dalej w gdybanie. Gdyby tak się stało, to oczywiście ofiarą Persów stałaby się również na północ od Greków położone wtedy jeszcze dość młode Królestwo Macedońskie, które 150 lat później zniszczyło Imperium Perskie. Więc z tego punktu widzenia rzeczywiście bitwa pod Maratonem, jako to pierwsze starcie, czyli ta tradycja sięga...
16: Ma znaczenie dla całej naszej europejskiej cywilizacji.
17: I być może trochę tej percepcji naszej, tego spojrzenia winien jest Herodot, który podkreśla, że wtedy po raz pierwszy Grecy nie stchórzyli przed Persami.
16: Nie uciekli, nie schowali się
17: gdzie indziej i trzeba pamiętać,
16: wyszli na pole
17: i zwyciężyli, atakując większe od siebie siły dwukrotnie albo więcej siły perskie. Trzeba pamiętać o tym, że bitwa pod Maratonem, choć nie jest końcem historii, jest punktem dojścia konfliktu różnych Greków z Persami. Ten konflikt wówczas trwał już ładnych parędziesiąt lat, od co najmniej połowy VI wieku Grecy w Azji Mniejszej.
16: I jeszcze trochę potrwa,
17: no właśnie, aż do Aleksandra Wielkiego. I te kolejne odsłony owego konfliktu rzeczywiście kończyły się zwykle straszliwym laniem, jakie Persowie sprawiali różnym Grekom. Co więcej, tuż przed bitwą pod Maratonem Persowie zrobili sobie taki, ładnie mówiąc, tur po tych miastach greckich, które uważali je sobie wrogie, ale przede wszystkim, bo stąd się wziął problem, spustoszyli i obrócili w niewolę wszystkich obywateli miasta Eretria na wyspie Eubei.
16: I to był szok.
17: Szok, którego się można było spodziewać, dlatego że i Eretria, i Ateny wsparły buntowników przeciwko Persom w Azji Mniejszej na pół pokolenia wcześniej, kiedy odbywało się tak zwane powstanie jońskie. I legenda głosi, legenda, którą powtarza Herodot, że od tej pory król Dariusz, przede wszystkim rozgoryczony z tego powodu, że jeden z wypadów, między innymi ateńskich, w głąb satrapii perskiej w Lidii, uderzył na Sardes. W wyniku tego uderzenia nastąpiły pożary i w czasie tych pożarów w mieście spłonęły ważne tamtejsze świątynie. A to już była sprawa religijna. I Herodot i inni podkreślają bardzo często to, że ta zemsta Dariusza na Atenach i Eretrii ma wymiar religijny. To się będzie ciągnąć dalej, bo jak to znamy dobrze z różnych epok historycznych, druga strona będzie mówić dokładnie to samo. I kiedy Ateńczycy będą już u progu zwycięstwa, 10 lat później, w walkach z Persami, to sami zorganizują taką słynną, być może nieautentyczną, ale pięknie wyglądającą tak zwaną przysięgę platejską przed bitwą pod Platejami, który jeden z elementów będzie to, że nie spoczniemy, dopóki nie pomścimy zniszczonych świątyń naszych bogów. Tym razem już bogów ateńskich, bo Persowie po drodze dwukrotnie spustoszą Ateny.
16: Rozmawialiśmy, panie profesorze, o tej organizacji życia politycznego Aten, to porozmawiajmy o wschodniej despotii, która była tym potężnym zagrożeniem dla tej rodzącej się demokracji, bo powstanie Imperium Perskiego w VI wieku, przed naszą erą rzecz jasna, ma być wydarzeniem przełomowym, że to oznacza koniec dawnego wschodu, początek jakiejś nowej epoki, że to jest potężny, dynamiczny organizm polityczny o nieznanych dotąd rozmiarach, stopniu jedności i te ogromne terytoria są poddane tej jednej władzy centralnej.
17: To jest i nie jest nowość w tym sensie, że te orientalne imperia, które żyją spod boju i których status nadludzki, władcy, jest efektem sukcesów w podboju, to się zaczyna dużo wcześniej, co najmniej z Asyryjczykami. I teraz już w asyryjskich tekstach i później, z perskimi włącznie, król imperium to jest władca, którego władza sięga po najwyższe góry, których nawet ptak nie przeleci, cytując dokładnie te teksty, z jednej strony, i po ocean, którego nikt nie może przepłynąć.
16: Wszechwładza.
17: Wszechwładza. To jest, innymi słowy, to, co później, w późniejszej już nowoperskiej, tak zwanej Imperium Nowoperskim, będzie się nazywać Królem Królów. Stąd tytuł Rezy Pahlawiego, Szach in Szach. Król Królów. Persowie jeszcze nie używają tego tytułu, ale o to chodzi. To jest władca całej ziemi i zwierzchnik wszystkich innych królów. To znaczy, w różnych miejscach świata mogą być różne dynastie, mogą sobie panować różni ludzie, ale wszyscy oni mają na ziemi zwierzchnika, który jest bezpośrednim pomazańcem Boga.
16: I to jest uzasadnienie, jak rozumiem, ideologiczne do tej polityki nieustannych podbojów.
17: Nie tylko nieustannych podbojów, ale przede wszystkim nieustannego sukcesu. I każda klęska powoduje,
16: że
17: ten
16: króla.
17: Autorytet króla może być podważony zarówno wewnętrznie, to znaczy wewnątrz dynastii albo w alternatywnych dynastii, korzeniach, czy raczej ramionach, może pojawić się jakaś konkurencja. I tak się stało, zresztą tak doszedł do władzy sam Dariusz. Ale też poszczególne poddane władzy imperium krainy mogą się zbuntować, sądząc, że ich własny dynasta, ich własny władca ma równe prawo panować co Persowie. I teraz to nie jest nowa rzecz. Takie rzeczy zaczynają się dużo wcześniej. Ale nowym zjawiskiem w dziejach Bliskiego Wschodu jest fakt, że Persowie byli w stanie rzeczywiście swoimi podbojami w sposób trwały objąć terytoria od dzisiejszej Azji Środkowej i Indii, których podbić nie zdołali, przez całe wybrzeża, sięgając do Indii, Oceanu Indyjskiego i Zatoki Perskiej, następnie podbić wielkie, chociaż mniejsze niż Persowie później, Imperium Małoazjatyckie Lidów, a w szczytowym momencie powodzenia podbić prastare Imperium Egiptu. I teraz w tym momencie król perski staje się czymś więcej niż był dotąd, bo staje się, no, zachowując wszelkie proporcje, tak jak później Aleksander Wielki, staje się dziedzicem poprzednich wielkich despocji, łącznie z Egiptem. I rzeczywiście podbój Greków, który zaczyna się dość przypadkowo, bo...
16: No właśnie, to jeszcze tylko na chwilkę. Czy to jest tak, bo pan powiedział już o tym, panie profesorze, że mieliśmy to powstanie jońskie wymierzone w Persję, potem akcja rodzi reakcję, rzecz jasna, musi być jakiś odwet. Czy też była za tym planem podboju jakaś myśl strategiczna?
17: No,
16: geopolityczna, powiedzielibyśmy dzisiaj.
17: Unikałbym terminu geopolityczna, bo on za sobą pociąga pewne skojarzenia, które dotyczą, wynikają z, chociaż już nie dzisiaj, w naszym myśleniu o polityce, z racjonalnej kalkulacji. Mówię chociaż już nie dzisiaj, bo od kilkudziesięcioleci, od kilku lat szczególnie, żyjemy w świecie, w którym geopolityka znowu zaczyna mieszać się albo z ideologią, albo jeszcze z bardziej trwałym elementem ludzkiego działania w polityce, ze szaleństwem. To znaczy emocje, nie do końca przemyślane decyzje i ambicje mogą powodować skutki geopolityczne. Ale to nie jest racjonalna gra, nie jest również całkowicie ekonomicznie racjonalna gra, co z kolei widać na przykładzie innego wielkiego lidera, który zdecydował się zaatakować Ukrainę w ekonomicznie absurdalny sposób dla siebie, ale to nie znaczy, że nieracjonalny. Bo oto racjonalność tego podboju jest dość podobna, porównywalna z tym, o czym teraz wspominam. To znaczy z działaniami takich władców, dla których racjonalność ekonomiczna, właśnie geopolityczna czy inna, nie jest najważniejsza.
16: A najważniejsze jest?
17: Najważniejsza jest z jednej strony pewna wizja ideologiczna, w tym wypadku nazwijmy to Trzeciego Rzymu, który sobie nie może pozwolić na to, żeby pod jego bokiem tak głęboko, daleko sięgnęły macki z gniłego zachodu.
16: W przypadku Putina.
17: Tak. I w dodatku jeszcze...
16: W przypadku Dariusza?
17: W przypadku Dariusza sprawy są zupełnie innego rodzaju. Nadal nie jest to geopolityka, to nie jest plan, który zresztą nawet Grecy będą i sam Aleksander Wielki będą mieli, na przykład, żeby dojść aż do końca, aż do granic oceanu, albo żeby dojść gdzieś w jakieś miejsca zamierzone wcześniej. Ateńczycy rzekomo w czasie wojny peloponeskiej rzekomo chcieli dojść do momentu, w którym będą mogli podbić aż Kartaginę. Tak? To nie są tego typu wizje, to są raczej wizje punktowych działań, które związane są z tym ogólnym mechanizmem sukcesu. I te punktowe działania...
16: Taki zwykły, zwyczajny imperializm, w tym przypadku perski, i ta stała tendencja do powiększania podległego sobie terytorium?
17: Tak. To, co zresztą jako pierwsi opisali Grecy, w tym Herodot, nie nazywając tego imperializmem jeszcze, nazywając to pleoneksia, a więc czymś, co łączy i, tak Herodot próbował to zrobić jako pierwszy w dziejach, który próbuje powiązać mechanizmy psychologiczne działania państw z mechanizmami psychologicznymi działania zwykłych ludzi. Tak jak człowiek nadmiernie pyszny, nadmiernie powodzeniem swoim uniesiony, chce coraz więcej, więcej niż mu bogowie przeznaczyli, tak król, a razem z nim jego państwo, chce coraz więcej w miarę jedzenia, by się tak wyrazić, przekraczając granice, które bóstwo wyznaczyło każdemu, sprawiając, że w jakimś momencie wchodzimy w sferę, którą Grecy nazwali hybris. Dlatego unikam tutaj geopolityki, bo to są sprawy dla Greków etyczne i religijne, bardziej niż racjonalne i polityczne, a w logice z kolei Imperium Perskiego, no to są sprawy, które byśmy nazwali prestiżowo-religijnymi. Ale trzeba powiedzieć jedną rzecz. Chociaż ten konflikt grecko-perski zaczyna się przypadkiem, otóż dlatego, że Persowie są już wówczas, kiedy Persowie podbijają Lidię w Azji Mniejszej, są poddanymi króla Lidów, ci Grecy, którzy mieszkają w Azji Mniejszej, Milet, Efes, inne miasta, to ich bunt przeciwko Persowi po kilkudziesięciu latach, po pół wieku mniej więcej, i pomoc
16: wsparty przez Ateny
17: i przez Eretrię, jest nie tylko kwestią prestiżu. No, pokazuje Persom, że ten mechanizm nieustannego powodzenia wymaga jakiejś reakcji, ale ta reakcja...
16: A może też daje Persom do myślenia, że utrzymanie zwierzchnictwa nad Azją Mniejszą wymaga także podboju Grecji.
17: To już mniej, bo Grecja w tym czasie jest podzielona, pokłócona wewnętrznie i niezdolna do wspólnego działania, co Herodot podkreśla znacznie. Ja bym to raczej łączył z czymś innym. Otóż kilkanaście lat przed buntem Greków w Azji Mniejszej, Persowie podejmują być może najbardziej ryzykowną wyprawę, czyli wyprawę na Scytów, nad Morze Czarne. I ta wojna ze Scytami, którą przegrywają z Kretesem, wojna, która była niezwykle ważna w historii Rosji potem, ponieważ do tego właśnie obrazu scytyjskiego jeźdźcy, który pokonuje największe globalne imperium, tak jak później Rosjanie pokonują Napoleona, a Związek Radziecki pokonuje Hitlera, będą nawiązywać w rosyjskiej kulturze, no chociażby poeci tacy jak Aleksander Błok i inni, w tej wizji świętej Rosji, ale przede wszystkim tego ludowego oporu. Ale dla Persów jest ważne o tyle, że kiedy z wielkim trudem Persowie masakrują powstanie jońskie, ono się rozprzestrzenia bardzo szeroko, obejmuje Cypr na przykład, to za tym wszystkim na pewno w głowie króla Persów jest również pamięć o tym, że on jak dotychczas w swoich wielkich

0: Chińczycy prowadzili demokrację, a Tajwańczycy znaleźli się w takim położeniu, że musieli walczyć ze wrogami ze wszystkich stron, na trzech frontach. Od strony Peloponezu ze Spartanami i sprzymierzeńcami, Koryntyjczykami i tak dalej. Od północy, czy północnego zachodu z Beotami, tradycyjnymi, lokalnymi przeciwnikami. Wreszcie od północy z Ełbejczykami. Efekt tego był taki, że Ateńczycy musieli, to będzie miało skutki dla maratonu, gruntownie zmienić swoją armię, zorganizować ją zupełnie inaczej. Co im w przyszłości zaowocuje pod maratonem? Ale drugi skutek był tego taki, że Ateńczycy rzekomo wysłali swoich posłów do Persji, prosząc o pomoc. A w stosunkach pomiędzy, z tych powodów, o których już sobie powiedzieliśmy, nazwijmy to międzynarodowych, pomiędzy władcą perskim, a wszystkimi innymi, nie ma innej relacji, jak relacja podległości. Więc jeżeli ktoś przyjeżdża na dwór perski,
1: jest klientem, a nie partnerem,
0: i próbuje nawet w swoim przekonaniu nawiązać relacje równorzędne, albo jakiś sojusz, to z punktu widzenia Persów to nie jest sojusz. To jest poddanie się. Dokładniej rzecz biorąc, przekazanie prawa do ziemi i wody. Z tego sojuszu nic nie wyszło, ponieważ ci posłowie, którzy tam pojechali, kiedy wrócili do Aten, zostali straszliwie źle przyjęci, bo Ateńczycy wtedy już zrozumieli, że to był wielki błąd. Jest wielka dyskusja w nauce, co to było naprawdę za poselstwo, czy w ogóle było. Ale w tradycji greckiej mamy bardzo wyraźne nurty myślenia o tym, że jednym z jak gdyby punktów wyjścia perskiej wizji w 490 roku jest to, że Ateny i tak są poddanymi Persów. A w związku z tym, że ich pomoc dla powstania jońskiego 9 lat wcześniej był buntem poddanych, czyli buntem niewolników.
1: Który trzeba
0: i teraz idźmy dalej,
1: ukarać.
0: Ale jak w tradycji owego czasu, greckiej również, walka z niewolnikami to jest zupełnie inna walka. Sam Herodot opisuje bardzo barwnie, kiedy w pewnym epizodzie właśnie wojny ze Scytami perskimi, legendę scytyjską, zgodnie z którą duża armia scytyjska poszła gdzieś w pole i kiedy wróciła po kilkunastu latach, zastała na swoim miejscu niewolników, którzy zostali przyjęci, by się tak wyrazić, do łoża przez małżonki stęsknionych Scytów i ich dzieci, którzy już przejęli jej władzę. I było ich tak dużo, że Scytowie musieli z niej walczyć bez powodzenia, aż wreszcie ktoś padł na pomysł, że nie należy walczyć z niewolnikami, należy wziąć bat i ich pogonić. I wtedy cała ta armia niewolnicza się załamuje.
1: Profesor Marek Węcowski jest moim i państwa gościem. Słuchają państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i państwa gościem jest profesor Marek Węcowski, a rozmawiamy o bitwie pod maratonem. Kiedy, panie profesorze, Grecy orientują się, użyję sformułowania z czasów późniejszych, że Hannibal ante portas, to znaczy, że są zagrożeni przez Persów. Czy to dopiero upadek Eretrii jest dla Greków tym wstrząsem, tym alarmem, informacją, że no trzeba się szykować?
0: Po pierwsze, nie ma żadnych Greków. Są Ateńczycy, są obywatele Argos, są Spartanie, są Eretryjczycy, są Beoci i każdy z nich ma z Persami zupełnie inne relacje. Z niektórymi z nich Persowie chcą się dogadać i się dogadują. Dopiero w 10 lat później, kiedy Xerxes ruszył na Grecję, powstanie jakaś koalicja grecka, która będzie się nazywała Hellenami. A i tak w jej skład wejdzie mała część Greków i już pod maraton przecież, a 10 lat później w dużej masie, wraz z armią perską idzie sporo żołnierzy greckich.
1: No dobrze, to kiedy Ateńczycy orientują się,
0: myślę, że wiedzą,
1: że są
0: o tym
1: celem?
0: Ateńczycy wiedzą o tym od zawsze, od 10 lat. Próbują zresztą pewnych działań, które mają jakoś wyprzedzić niebezpieczeństwo. Nie mają dużo możliwości działania, ale Ateńczycy zapewne mają bardzo dobrą wiedzę o tym, co się dzieje po drugiej stronie Azji Mniejszej, po drugiej stronie Morza Egejskiego. To jest świat bardzo ze sobą skomunikowany.
1: Taka globalna wioska?
0: Taka trochę globalna wioska. Zresztą Persowie wybierają wprawdzie drogę szybką, to znaczy nie lądową do Aten, tylko morską, ale już po drodze właśnie atakują Naxos, kilka innych jeszcze wysp, ale przede wszystkim może nie tyle uderzają na, co obejmują, zajmują Delos, czyli najważniejsze sanktuarium Apollona, nad którym Ateńczycy mają swoją tradycyjną od kilkudziesięciu lat pieczę, i która jest trochę takim przedłużeniem ateńskiego panowania ideowego nad Jonami.

0: czyli mieszkańcami Azji Mniejszej, którzy byli uważani przez Ateńczyków i sami się uważali za ateńskich kolonistów sprzed stuleci. Więc ten świat jest ze sobą bardzo ściśle powiązany. Oczywiście sprawa staje się paląca wtedy, kiedy płonie, mówiąc nieładnie, Eretria. Jest to szok, wszyscy mieszkańcy są wzięci w niewolę, wysłani w głąb imperium z czasem. Jest to jedno z tych wielkich przesiedleń imperialnych, które będą...
1: Czyli Ateńczycy widzą swój przyszły los.
0: Widzą swój przyszły los. I dlatego zaczynają się przygotowywać, wzywają na pomoc Spartan i wzywają na pomoc swoich tradycyjnych sojuszników, Platejczyków. Platejczycy przychodzą z takimi siłami, z jakimi mogą, czyli około 1000 hoplitów pod Maraton. Spartanie, jak często oni, powołując się na pewne skrupuły religijne, przychodzą na pole bitwy za późno. Jest też wielka dyskusja od starożytności.
1: Już po bitwie.
0: Tak, już od starożytności. Czy to było celowe, żeby nie ryzykować i potem ewentualnie się dogadać, czy też nie. Tego nie będziemy wiedzieli.
1: To jeszcze raz zacytuję profesora Kuleszę, bo ten wątek też wydał mi się interesujący w trakcie przygotowań do naszej dyskusji. Bo profesor przekonuje, że skrupułów Spartan, którzy stwierdzili, że dopóki obchodzą uroczystości ku czci Apolona, to oni ruszyć z pomocą nie mogą, nikt współcześnie nie kwestionował. Dopóki poczucie religijności nie uległo poważniejszym zmianom, rozumiano i akceptowano ich postawę.
0: Owszem.
1: Bo kiedy rozmawiam z mediewistami, czy z właśnie ludźmi, którzy zajmują się starożytnością z kolei, to bardzo często badacze tych dwóch epok zwracają uwagę, że my często nie jesteśmy w stanie zrozumieć tamtych ludzi ze względu na to, że nie rozumiemy ich postrzegania sfery religijnej.
0: Owszem. Ale akurat wojny perskie nie do końca potwierdzają tę tezę. Bo oto, 10 lat później, kiedy Ateńczycy otrzymają, pytając najważniejszego autorytetu religijnego, czyli wyroczni delfickiej Pyti, jak mają postąpić, otrzymują w obliczu nawały perskiej, otrzymują taką wyrocznię, która powinna ich skłonić do kapitulacji. Być może Pytia była przekupiona przez Persów. I co robią? Wysyłają jeszcze raz pytanie, kwestionują wyrocznię, a dokładniej zaczynają z nią negocjować. A kiedy dostają jeszcze jedną wyrocznię, która wydaje im się już troszeczkę lepsza, ale nadal nie bardzo wiadomo, co z nią zrobić.
1: To kolejne pytanie?
0: Nie. To dyskutują na Zgromadzeniu Ludowym, jak ją rozumie. I Temistokles poddaje swoją interpretację, która być może nie jest w ogóle związana sensownie z tym, co Pytia miała na myśli, jeśli cokolwiek miała na myśli. W wyniku czego można podjąć racjonalne decyzje, które ocalą Ateny. Słowem, owszem, religia jest strasznie ważna, ale Grecja to jest taki świat, w którym z religią można negocjować. Właśnie dlatego, że nie mamy nad sobą kapłana, boga czy króla. I te skrupuły religijne, wsparcie były większe niż gdzie indziej. Na pewno Spartanie by nie negocjowali z wyroczniami. Ale myślę, że mogli zrobić rozmaite, mogli podjąć rozmaite decyzje, tak jak je podejmą za 10 lat, które pozwolą, zachowując większość armii, wsparcie, wysłać jakąś pomoc Ateńczykom. Nie dojdziemy tego, powtarzam, to nie jest ani tak, że jestem przekonany, iż Spartanie cynicznie się tutaj zachowali, ani że całkowicie zadecydowała o nich, o ich decyzjach skrupuły religijne, zadecydowały. Po prostu trudno nam powiedzieć, jak sprawy te wyglądały naprawdę. Fakt pozostaje, że Ateńczycy musieli wystawić całą swoją armię pieszą, hoplicką, jaką tylko mogli, i do tego jeszcze całą swoją armię hoplicką prawie wysłali im na pomoc Platejczycy. I tu wracamy do poprzedniego wątku, a mianowicie do niewolników. Otóż...
1: Obiecano wolność.
0: Nie do końca. Mianowicie Persowie wysłali armię, powiedzmy, 20-kilkutysięczną. To jest armia, która przekracza zaledwie dwukrotnie armię ateńską. Oczywiście wysłali tę armię przeciwko podzielonym Grekom, wiedząc, że, albo zakładając, że Erytryjczycy się nie dogadają z nikim, będą walczyć samotnie, będzie można ich pokonać, że Ateńczyków będzie można pokonać, będą walczyć samotnie. Ale generalnie to nie jest próba złamania oporu greckiego, jak to będzie Xerxesa 10 lat później. To jest ekspedycja karna. I ta ekspedycja karna, w moim przekonaniu, jest w dużej mierze ekspedycją podejmowaną z przekonaniem, że walczymy z naszymi zbuntowanymi poddanymi. To założenie imperialne, które w tym wypadku okaże się dla Persów zgubne, to jest tylko hipoteza oczywiście, powoduje, że ta bitwa, owszem, z punktu widzenia perskiego ogromnego imperium, sięgającego po Indie, no była tam drobną nieprzyjemnością. I rzeczywiście była próbą karnej kampanii gdzieś daleko, mało kto pewnie nawet w Persji by o tym słyszał, ale jednak wyraźnie jest próbą, i nawet tradycja grecka to podkreśla, jest próbą ułożenia do końca stosunków z Grekami, a dokładniej Ateńczykami. I
1: żeby wszystko było już jasne.
0: Żeby przywrócić porządek. A porządkiem jest to, że Ateńczycy są poddanymi Persów.
1: Mówiłam o tych niewolnikach, bo ponoć, tak znalazłam w literaturze, Ateńczycy obiecali wolność tym, którzy wezmą udział w bitwie, bo no, próbowano ratować się wszelkimi sposobami. A to bogini Atenie obiecano koziołka za każdego Persa, który padnie. Tak? Potem też nie można było się wywiązać z tego zobowiązania, bo tych Persów poległych było zbyt wielu. I znowu negocjowano z boginią, że może trochę mniej tych koziołków będzie składanych. No oczywiście posłano gońców do zaprzyjaźnionych polis, żeby udzieliły pomocy. Postawiono zwiadowców na wybrzeżu, żeby otrzymać sygnał. Zmobilizowano wszystkich, których się dało zmobilizować. No i jeszcze ci niewolnicy.
0: Ja w ten element obiecania niewolnikom obywatelstwa nie wierzę. Ten element oczywiście pojawia się w wojnach perskich i później w wojnie peloponeskiej u naszych historyków. I być może w kilku momentach dziejów Aten tego typu zdarzenia mogły mieć miejsce i miały. Natomiast w roku 490 ważne jest coś innego. Otóż ateńska armia, 10 tysięcy obywateli pod bronią jako ciężka piechota, hoplici, to na greckie warunki armia monstrualnie duża. Dla Persów nieduża, dla Greków monstrualnie duża. Monstrualnie duża armia, która nie wzięła się znikąd. Wzięła się z demokracji ateńskiej. Na dwa sposoby. Po pierwsze, tworząc poszczególne instytucje demokratyczne, Kleisthenes, skądinąd arystokrata, reformując Ateny w 508 na 507 rok, zbudował nowe ciało obywatelskie, do którego weszło bardzo wielu ludzi, którzy przedtem obywatelami nie byli. Byli wolnymi mieszkańcami danej ziemi, czyli Attyki. Część z nich kiedyś była obywatelami i straciła, albo ich przodkowie dawno temu stracili, może lepiej powiedziawszy, obywatelstwo za długi, mogły być nawet sprzedani w niewolę. Jakiś czas wcześniej, przed reformami Solona, to było legalne. Inni byli po prostu mieszkającymi w Attyce wolnymi ludźmi pochodzenia nieateńskiego, ale Kleisthenes przyjął ich wszystkich do grona obywateli. To grono obywateli monstrualnie wzrosło. Do kilkudziesięciu tysięcy mężczyzn. Powiedzmy, że wiemy, że...
1: I da się z tego sklecić większą armię.
0: To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest ta wojna, czy te wojny, o których mówiłem, które były punktem wyjścia tego nieszczęsnego poselstwa do Persji, które rzekomo miało dać perskiemu królowi tak zwaną wodę i ziemię. Dar poddańczy, symboliczny. Otóż kiedy walczyli na tyle frontów Ateńczycy, to w ich, nie tylko w praktyce ich działań wojennych, ale również w psychice ich działań wojennych, by się tak wyrazić, stało się bardzo wiele. Coś, co obserwujemy wprawdzie dopiero kilkadziesiąt lat później w materiale inskrypcyjnym, ale wtedy na pewno musiało mieć miejsce, żeby wygrali te wojny, a wygrali je wszystkie, jedne po drugiej. Musiało się coś stać w głowach Ateńczyków. To coś nawet opisuje Herodot. Dotychczas pod rządami tyrana, cytuję niemal dokładnie, Ateńczycy nie byli lepsi niż jacykolwiek inni Grecy. Teraz jednak, kiedy trudzili się już dla siebie, stali się o niebo lepsi niż wszyscy inni. Tu właśnie rodzi się po raz pierwszy to przekonanie, że wolność jest mechanizmem, które daje nam siłę militarną. Poczucie wolności. No przekonanie, które potem, jak pani się domyśla, dokąd zmierzam, będzie podstawowym mechanizmem politycznym, propagandowym i psychologicznym wojen rewolucyjnych, takich jak rewolucji francuskiej i rewolucji październikowej. I teraz coś podobnego ma miejsce wówczas w Atenach.
1: Bo bronimy siebie.
0: Bo bronimy swojego. I mamy udziały w zwycięstwie. Te udziały będą różne, od łupów poczynając przez po prostu chwałę zwycięstwa oraz wszelkie rozmaite, zresztą i coraz bardziej rosnące, korzyści, jakie lud dostaje od państwa w funkcjonowaniu ateńskiej demokracji. Ale ten, nazwijmy to, furor rewolucyjny, choć to nie jest dokładna analogia z późniejszymi czasami, jest czymś, co daje Ateńczykom ogromną siłę.
1: To teraz musimy opowiedzieć, jak wyglądała bitwa pod Maratonem.
0: To jest bitwa, której przebieg znamy dokładnie, lub raczej prawdopodobnie znamy dokładnie, ponieważ ją opisuje dość dokładnie Herodot.
1: A on jeszcze rozmawiał z tymi, którzy w niej brali
0: należał
1: udział.
0: Należał do pokolenia ludzi, którzy mogli rozmawiać ze starcami, którzy jeszcze wtedy walczyli i pod Maratonem, i w późniejszej kampanii, 10 lat później. Wiemy więc, że Persowie z niejasnych powodów po zwycięstwie nad Eretrią dokonali desantu na równinie maratońskiej, głównie dlatego, że to jest równina, na której można użyć konnicy. A Persowie wieźli ze sobą konie na specjalnych statkach do tego przygotowanych. Tu pierwsza zagadka. Wieźli, ale pod Maratonem ich nie użyli.
1: Nie było. No właśnie.
0: Nie wiadomo, co z nimi zrobili. Po drugie, dlatego, że Maraton należał i symbolicznie, i być może politycznie do strefy wpływów tyrana już nieżyjącego Pizystrata, którego syn, obalony przez ateńską demokrację, czy tworzącą się ateńską demokrację, Hippiasz, płynął razem z Persami. Być może spodziewano się, że jakieś względy lojalności klientalnej, lokalnej spowodują, że miejscowa ludność, nie wiem, przejdzie na stronę Persów, albo przynajmniej, że znajdziemy wystarczająco dużo szpiegów, żeby dowiedzieć się o ruchach wojsk ateńskich. Tak więc wybór tego miejsca był dość oczywisty. I był on również oczywisty dla Ateńczyków. Tam właśnie Ateńczycy wysłali całą swoją armię. Przez wiele dni obie armie stały naprzeciw siebie, nie podejmując większych działań. Nie wiemy dlaczego.
1: W dużej odległości czy małej odległości?
0: Powiedzmy, Herodot mówi o, jeśli się nie mylę, 8 stadiach. To jest ile? 1,5 kilometra? No niedużo. Widzieli się. Tak, widzieli się, powiedzmy, na pewno widzieli się w nocy, ponieważ obozuje się nad ogniskiem. Więc obie strony wiedziały, gdzie są. I teraz nie wiadomo, dlaczego nie było kawalerii. Być może jakaś część tej ekspedycji miała inne cele. Być może, to również możemy spekulować, że konie źle zniosły wyprawę, transport morski, musiały odpoczywać. Nie wiemy. Tak czy owak, nie było ich na polu bitwy. Na polu bitwy siły były dwukrotnie przeważające po stronie perskiej, ale to też i greckie źródła, i później badacze starają się, z lubością podkreślają. Tu po raz kolejny ciężka piechota zdecydowała o losie bitwy, bo po drugiej perskiej stronie byli ludzie uzbrojeni dużo lżej. Kiedy piechota grecka, ateńska na jednym skrzydle prawym i platejska na skrzydle lewym, uderzyły na Persów, to wprawdzie najsilniejsze elitarne oddziały perskie w centrum przełamały hoplitów, ale oba skrzydła zacisnęły się wokół nich. Zarówno na pobliskich bagnach, jak i na wybrzeżu trwało potem dożynanie tych, którzy jeszcze zdążyli się wymknąć.
1: Jeszcze atakowanie okrętów.
0: Atakowanie okrętów, ale ważne jest tutaj coś, co znowu być może było jeszcze jednym elementem przewagi psychologicznej. Otóż już od dawno, dawno temu, powiedzmy 150 lat, wschodni królowie brali na swoją służbę żołnierzy, wojowników greckich, którzy ich nazywali mężami z brązu. Zakutych w ciężką, hoplicką zbroję wojowników, którzy doskonale radzili sobie w walkach z lekkozbrojnymi wojownikami z Azji. Być może Ateńczycy byli tego świadomi, ale na pewno byli tego świadomi niektórzy po drugiej stronie. Być może właśnie to, że takiego Ateńczyka trudniej jest zabić niż Persa, powodowało, że bardzo szybko ta przewaga liczebna przestała mieć znaczenie. Ateńczycy, walcząc w swoim patriotycznym furorze, w bardzo dobrze wyposażoną armią i przekonani o tym, że nie mają się dokąd cofnąć, walczą o swoje rodziny, byli w stanie, i to jest największa zagadka tej bitwy, rzekomo ten dystans, o którym mówimy, przebiec w pełnej zbroi i uderzyć w formacji hoplickiej na Persów. To jest wielka zagadka, bo nie bardzo wyobrażamy sobie, żeby to było możliwe.
1: Żeby taki dystans pokonać
0: To po
1: pędem.
0: Pierwsze, ale powtarzam, psychologia plus, co może najważniejsze, wyolbrzymienia naszych źródeł mogą tu grać pewną rolę. Rezultat bitwy jest jasny. Persowie zostają w dużej mierze otoczeni, wycięci i Ateńczycy zyskują nagle w swoich relacjach z Persją gigantyczną przewagę psychologiczną oraz prestiż w całej Grecji.
1: Jeszcze jedna rzecz, bo przecież kiedy dobiegła końca ta bitwa pod Maratonem, to trzeba było bardzo prędko wracać do Aten, bo nie wszystkie okręty udało się zniszczyć i część tych żołnierzy, która uciekła, odpłynęła, no i gdzie się skierowała? Oczywiście do Aten, które były pozbawione obrony.
0: To jest jedna rzecz, a które, o czym długo, długo będzie plotka ateńska mówiła, w Atenach rzekomo byli gotowi zdrajcy do otwarcia bram miasta, tak jak się dostało w Eretrii, Persom, i być może nawet, tak też plotka ateńska głosiła, dali już znak okrętom nadpływającym, że można to zrobić. Dlatego armia ateńska forsownym marszem wracała spod Maratonu do Aten. Nie wiemy, ile jest w tej wersji o zdradzie prawdy. Tę plotkę wykorzystywano potem przeciwko niektórym rodzinom ateńskim w Atenach w walce politycznej. Tę właśnie przekonanie o tym, że pewne rodziny ateńskie były gotowe zdradzić, w tym rodzina Peryklesa, późniejszego oczywiście Peryklesa, mimo tego, że w wojnach perskich 10 lat później jego ojciec był jednym z najważniejszych wodzów. I to się nie udało. Persowie zawrócili i Ateńczycy zostali na polu walki z ogromnym bagażem, mówiąc nieładnie, prestiżu, który dało to zwycięstwo. Ale również z ogromnym bagażem wewnętrznych konfliktów. To właśnie między bitwą pod Maratonem a powiedzmy kampanią Xerxesa 10 lat później, w Atenach dzieje się najbardziej gorący i brutalny okres walki politycznej wewnętrznej, który rozmaicie się tłumaczy i który będzie między innymi świadkiem zastosowania po raz pierwszy, choć nie wymyślenia, tego, co nazywamy ostracyzmem w 5 kolejnych przypadkach. Ja wprawdzie ostracyzm rozumiem nieco inaczej niż większość badaczy dotąd, starałem się o tym pisać, ale tak czy owak wiemy, że wynikiem bitwy maratońskiej dla wewnętrznej polityki Aten będzie skrajnie brutalna walka polityczna. Gdyby znowu losy tej walki potoczyły się inaczej, gdyby nie wyszedł z niej zwycięstwo między innymi Temistokles, to być może Persom następnym razem by się udało.
1: To jeszcze na koniec mam dla państwa i dla pana profesora fragment poematu Maraton Kornela Ujejskiego, bo on przepięknie to opisał, co się wydarzyło. W Atenach pusto, wśród obszaru miasta pozostał starzec, ślepiec i niewiasta. A kto mógł, patrzał w trwożnym niepokoju, czy nie obaczy, co od strony boju. Nic, nic nie widać i słońce zagasło i gwiazdy. Cyt, cyt, coś w pobliżu wrzasło. Prędkimi kroki ktoś po bruku bije i woła tchu, tchu, głosu, Grecja żyje. Cześć, cześć, Mileiades, tchu, zwycięstwo z nami. Kobiety z domów wyszły z pochodniami, z gałązką lauru Grek ulicą bieżył i padł wołając: zwycięstwo. Już nie żył. Na koniec, panie profesorze, to było, jak rozumiem, doświadczenie formacyjne dla Ateńczyków.
0: Tak. Również dlatego, że ci Ateńczycy, którzy padli w boju, 192 mężczyzn, których kopiec usypano na mniej więcej na miejscu bitwy maratońskiej, jako jedynych poległych Ateńczyków poza Atenami pochowano, to jest specjalny rytuał, który z tym był związany, stali się czymś w rodzaju herosów. A ci, którzy brali udział w tej bitwie, którzy przeżyli, no, stali się wzorem dla Ateńczyków również przyszłych pokoleń. Kiedy w taki zupełnie niekiedy bardzo wulgarny sposób komediopisarz Arystofanes próbuje opisywać dawne pokolenie, inne niż to nasze zdegenerowane, obecne, zniewieściałe pokolenie, to mówi o pokoleniu maratonomachów, pokoleniu tych spod maratonu, walczących pod maratonem. To była nie tylko formacyjna chwila dla dziejów Aten, ale całej Grecji. Z czasem również, jak widzimy u Ujejskiego, naszej kultury.
1: Profesor Marek Węcowski, Zakład Historii Starożytnej, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Ja bardzo dziękuję.
1: Za rozmowę. To była audycja Powrót do przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Jestem mamą Henryka urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
1: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci, czyli przytulania skóra do skóry. Udowodniono, że kangurowanie zmniejsza śmiertelność nawet o 40% tych skrajnie niedojrzałych pacjentów. Głos rodziców działa kojąco na dzieci.
2: Przerażone tym wszystkim, bo zazwyczaj to dzieje się nagle. Nie można się przygotować na poród wcześniaka.
0: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: W Krakowie już walka o wyborców przed wyborami prezydenta miasta. Wraca pytanie, czy Bartosz Boheńczak z Konfederacji, który stracił szansę na start, poprze Łukasza Gibałę. Bahrajn nie zamierza dyskutować o przyszłości cieśniny Ormus przy jednym stole z Iranem. Więcej fasoli, mniej mięsa. Zmiany w szkolnych stołówkach budzą emocje. My pytamy dzieci, co myślą o nowym jadłospisie. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Za 2 tygodnie wybory prezydenckie w Krakowie, wybory, w których nie wystartuje kandydat Konfederacji. Bartosz Boheńczak nie zdołał bowiem zebrać 3000 prawidłowych podpisów, ale i tak o jego i o Konfederacji poparcie zabiegają już inni kandydaci i ugrupowania. Dyskusje i polityków na ten temat w programie Wybory w Toku przysłuchiwał się Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Nieoficjalnie mówi się, że Bartosz Boheńczak za zgodą Sławomira Mencena może poprzeć Łukasza Gibałę, co nie podoba się konfederatom związanym z Krzysztofem Bosakiem, a o co w TOK FM pytany był Michał Połuboczek.
6: Nie widziałem oficjalnego komunikatu.
7: Uf, panie pośle,
6: Oficjalnego komunikatu jeszcze nie widziałem. Przynajmniej u nas, ani też na grupach wewnętrznych, nigdzie czegoś takiego nie ma.
5: Z ulgą odetchnął Paweł Szrot z PiSu.
8: Dla mnie decyzja Konfederacji teoretycznie jest zupełnie jasna. Jest jeden tożsamościowy kandydat prawicowy w obecnych wyborach. Jest nim kolega Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie ugrupowania prawicowe powinny go poprzeć.
5: To nie ma większego znaczenia, zauważył za to europoseł KO Michał Szczerba.
9: W tej grze jest dwoje kandydatów, pani senator Piątkowska i były poseł ruchu Palikota.
5: Wspomniany bezpartyjny Łukasz Gibała, cieszący się obecnie najwyższymi notowaniami w Krakowie. I Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Bahrajn nie zamierza uczestniczyć w zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu w sprawie Ormuzu, poinformowało MSZ w Manamie. W komunikacie ministerstwo przekazało, że Królestwo Bahrajnu nie weźmie udziału w rozmowach ani nie będzie stroną żadnego wspólnego spotkania z udziałem Iranu, dopóki nie zostaną przywrócone stosunki dyplomatyczne między obu krajami. Bahrajn zerwał stosunki dyplomatyczne z Iranem w 2016 roku. Z inicjatywą spotkania miały wyjść władze Omanu, a jego celem ma być wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie przywrócenia swobody żeglugi przez cieśninę Ormus. W spotkaniu miały uczestniczyć delegacje Omanu, Iranu oraz pozostałych państw Zatoki Perskiej. Iran ogłosił, że zamierza wziąć udział w tym spotkaniu. Norweski rząd zażądał od operatora Facebooka i Instagrama silniejszej ochrony dzieci na swoich platformach. Rząd skierował do Mety wezwanie objęcia dzieci w Norwegii skuteczniejszą kontrolą wieku, limitami korzystania z aplikacji oraz ograniczeniem powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Władze w Oslo chcą w Norwegii takich standardów jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem i Instagramem a władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby poniżej 18 lat będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Norweski rząd chce do końca roku skierować do parlamentu projekt ustawy zakazującej korzystania z platform dla użytkowników poniżej 16 roku życia. Nowe zasady żywienia w szkołach i przedszkolach budzą sporo emocji. Od września na stołówkach jest mniej mięsa, więcej warzyw i roślin strączkowych. Reporter TOK FM Bartosz Kądziołka o zdanie na temat nowego jadłospisu pytał dzieci i kucharkę z zespołu przedszkoli miejskich nr 7 w Łodzi.
10: Kasa Węgrzycka.
11: Czy to jest dla pani tutaj wyzwanie w kuchni?
10: No trzeba na pewno się wdrożyć.
11: Ktoś państwa przeszkolił, czy po prostu dał dokument i powiedział proszę sobie przeczytać?
10: No dużo rozmawialiśmy.
11: Ile wy wszyscy macie lat?
12: Ja mam 5.
11: Co dobrego albo nie dobrego jesz?
12: Ryż, jagórki.
11: A smakuje ci? Ręka do góry, komu smakuje? Teraz ręka do góry, komu nie smakuje? Dlaczego ci nie smakuje?
12: Ja nie lubię tego.
11: Czego nie lubisz?
12: Tego. Wszystkiego.
11: Wszystkiego? A co byś wolała?
12: Mięsko.
11: Co jest nie tak?
12: Bo nie lubię warzyw.
11: Wolałbyś frytki i hamburgera?
12: Tak.
4: Zmiany obowiązują też w szkolnych sklepikach. W sprzedaży mogą być tylko te produkty, które nie przekraczają określonych w przepisach limitów cukru, soli i tłuszczu. Jeden z najatrakcyjniejszych terenów zielonych w Gdyni musi jeszcze poczekać na metamorfozę. Mowa o Polance Redłowskiej na styku plaży, bulwaru i leśnego rezerwatu. Przetarg na zaprojektowanie planowanych tam zmian okazał się klapą, bo urzędnicy bardzo mocno minęli się z finansowymi oczekiwaniami oferentów. Paweł Radzewicz.
7: Optymizm urzędników, którzy chcieli zapłacić za projekt zmian 160 tysięcy złotych, legł w gruzach, bo w ofertach były tylko kwoty przekraczające milion.
13: Nie spodziewaliśmy się tak dużej różnicy.
7: Kręci głową wiceprezydent Gdyni Rafał Geremek, tłumacząc, że tak z przetargami bywa.
13: Nastąpują pewne zmiany na rynku. One mogą być bardziej bądź mniej dynamiczne. Okazuje się, że te były akurat bardzo dynamiczne.
7: Z przebudowy Polanki władze nie rezygnują, ale muszą sięgnąć do urzędowego skarbca zdecydowanie głębiej.
13: Musimy.
7: Drugie podejście do przetargu odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, a na pełną metamorfozę Polanki władze dają sobie 3 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Chłodna noc na wschodzie, tam od 6 do 10 stopni, miejscami na Przedgórzu Karpackim nawet 2 stopnie. Mogą występować mgły, w centrum około 10, na zachodzie 14, a w niedzielę w ciągu dnia będzie pochmurno, może też padać, tylko na południowym wschodzie pogodnie. Od 17 do 21 stopni pokażą termometry.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
14: W edycji przy niedzieli o sporcie połączymy się teraz z Arkadiuszem Pilarzem, organizatorem, współtwórcą biegu po nowe życie. Dzień dobry, Arku.
15: Witam serdecznie.
14: Wielokrotnie gościsz na naszej antenie, a to przy okazji każdego spotkania tych, którzy poprzez sport promują ideę transplantologii. Myślę o całej dziedzinie, całej tej grupie ludzi zaangażowanych w ten medyczny proces ratowania życia. I też zawsze waham się, czy audycja przy niedzieli o sporcie, czy na przykład niedzielny magazyn jest odpowiednim miejscem, byśmy porozmawiali, ale myślę, że nie ma to znaczenia, by uwrażliwiać, by cały czas o tej tematyce mówić na antenie. Powiedzmy, co wydarzyło się wczoraj w Warszawie, od tego zacznijmy.
15: Ja mam takie wrażenie, Przemku, że ten sport jest fantastycznym miejscem na to, żeby też opowiadać o tych ważnych społecznie tematach, właśnie takich ważnych jak ratowanie życia ludzkiego dzięki medycynie transplantacyjnej. Faktycznie w Wilanowicze wydarzyła się kolejna niesamowita historia, bo ponad 100 osób po przeszczepieniu, czyli 100 osób, które dostały drugie życie dzięki transplantacji narządów, pojawiło się i pomaszerowało znowu w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, pokazując, że dostając drugie życie, nie zmarnowali go, są w świetnej formie, również w świetnej formie fizycznej i korzystają z tego życia w 100%.
14: Zawsze spotkanie tych ludzi, tak jak powiedziałeś, gdzieś nasączone jest ideą sportową, przy czym nie o rywalizację chodzi. Chodzi o połączenie drużyn, w której znaleźliby się ci, którzy organy dostali, z tymi, którzy promują tę ideę jako ludzie znani, bo jest to szerokie grono, a przy okazji też, by dowiedzieli się od fachowców specjalistów z medycyny transplantacyjnej, na czym rzecz polega.
15: Dokładnie tak. Cieszymy się, że takie bardzo szerokie grono buduje dzisiaj to społeczne poparcie dla transplantologii. Niesamowite są te historie, gdzie widzimy, jak pacjent spotyka swojego lekarza transplantologa czy koordynatora transplantacyjnego, który kiedyś, czasami rok, czasami dwa, a czasami tak jak na przykład wczoraj Karol obchodził swoje 25-lecie życia z nowym sercem, po prostu razem maszerują, spotykają się. Gdyby nie ten zabieg transplantacji, ta operacja, po prostu tych ludzi by z nami nie było. A oni żyją fantastycznie, normalnie. Dziewczyny po przeszczepieniu rodzą dzieci. Było kilka takich dziewczyn, które maszerowały kiedyś jako jako osoby, które nie miały dzieci, dostały drugie życie dzięki transplantacji i nagle przyjeżdżają z kilkuletnim maluchem, czyli podały tą pałeczkę życia dalej. To jest niesamowite, że to wszystko się wydarza na naszych oczach.
14: Czy powołując do życia tę inicjatywę i przypomnij, ile to było lat temu, miałeś wyobrażenie, jak może się ona rozrosnąć, że będą to przynajmniej dwa eventy w skali roku, że zaangażują się ludzie z całej Polski?
15: To w ogóle było absolutnie niewyobrażalne. Myśmy mieli się jeden raz spotkać w Wiśle i na kanwie historii Przemysława Salety i jego córki Nicole opowiedzieć o tym, że transplantologia ratuje życie. Jeden raz. Okazuje się, że wczorajszy bieg był 31. wydarzeniem i właśnie w tym roku mija 15 lat całego tego projektu. Nikt tego z nas by nie wymyślił, tym bardziej ja. I wczoraj miałem też taki moment nad tym, żeby usiąść gdzieś tam w trakcie, mimo że było nas wielu gości i zastanowić się, wow, minęło 15 lat życia. Niewiarygodne. Wzruszam się.
14: Mhm. A powiedz, są tacy, którzy przez te 15 lat byli edycja w edycję?
15: Takich osób nie ma. Tak szczerze mówiąc, są trzy takie osoby, czyli ja, Przemysław Saleta i nasz rzecznik prasowy Tomasz Furtak. Były osoby, które były kilkanaście razy. Były osoby, które były kilka razy. Cały czas to się zmienia. Natomiast faktycznie jest kilka takich osób i nagradzaliśmy je wczoraj właśnie na scenie za takie zaangażowanie, które były kilkanaście razy i zawsze są do naszej dyspozycji, jak tylko mogą być i pozwala im czas, praca i te wszystkie takie, nazwijmy, wszystkie tematy życia.
14: Mhm. Powiedz proszę słów kilka o udziale specjalistów, transplantologów, którzy uczestniczą też w tym wydarzeniu, no bo właściwie bez nich, bez ich wiedzy, bez ich empirii nie byłoby to możliwe. Jaka jest ich rola?
15: My za każdym razem, podczas każdego biegu czy każdego projektu towarzyszącego, korzystamy z autorytetu i z wiedzy tych ludzi, którzy na co dzień stoją przy stole operacyjnym i ratują ludzi, lub ludzi, którzy na co dzień też prowadzą, czyli wszystkich lekarzy dziedzin pokrewnych, nefrologów, kardiochirurgów, hepatologów i wszystkich innych, którzy są związani z tą dziedziną ratowania życia ludzkiego dzięki transplantacji narządów. I my za każdym razem, od samego początku, mieliśmy taką wizję, że to nie my jako organizatorzy, jako ludzie, którzy zajmują się tym tematem edukacji, promocji, powinniśmy opowiadać, w jaki sposób się ratuje ludzkie życie, tylko faktycznie muszą to robić autorytety. Stąd ten pomysł, żeby zaprosić na bieg po nowe życie faktycznie ludzi, którzy robią to na co dzień. Wczoraj było ich ponad 70 z całej Polski, ze wszystkich ośrodków transplantacyjnych i to jest fantastyczne, że to jest taka rzetelna wiedza podawana wszystkim ludziom przez media, jak to jest z tą transplantologią. Czyli ludzie, którzy na co dzień to robią, opowiadają o tym i obalają mity związane z różnymi historiami, które gdzieś tam się dzieją na przykład w mediach społecznościowych. Mm-hmm.
14: Kiedyś podczas spotkań w ramach biegu po nowe życie podpisywane były deklaracje woli. Czy nadal też jest ta praktyka stosowana przez was jako organizatorów, czy też w tej chwili brak przeciwwskazań do pobrania organów jest wystarczającą zgodą?
15: Cały czas to robimy. Cały czas i na biegu po nowe życie, i na wszystkich innych akcjach towarzyszących. Mamy ze sobą świadectwa woli, rozdajemy je. My uważamy i traktujemy te świadectwa woli jako taki pretekst do tego, żeby faktycznie chociaż jeden raz w życiu porozmawiać o tym, jaka jest nasza wola, jeżeli chodzi o oddanie narządów, bo opowiadałem też na antenie u ciebie, że w Polsce jest tak zwana domniemana zgoda. To oznacza, że każdy z nas, jeżeli nie wyraził sprzeciwu, na przykład na stronie Poltransplantu, nie wpisał w rejestrze sprzeciwów nie, to znaczy, że będzie potencjalnym dawcą. Ale w naszym, tutaj u nas, w naszym kraju, w Polsce, jest też taka historia, że lekarze i tak zapytają, koordynatorzy transplantacyjni i tak zapytają po naszej śmierci naszych bliskich, jaka była wola osoby zmarłej, czyli czy zgadzaliśmy się na to, żeby po śmierci uratować nawet 7 osób, no bo mamy 5 organów, 2 parzyste, czyli 2 nerki, 2 płuca, serce, wątrobę i trzustkę, i każdy z nas po swojej śmierci może uratować nawet 7 osób. Zapytani zostaniemy jako bliscy, jaka była wola osoby zmarłej. I ważne jest, żebyśmy to po prostu wszyscy wiedzieli. Żeby mąż wiedział, jaka jest wola małżonki i w drugą stronę, ale żebyśmy wiedzieli w kontekście rodzice, dzieci. Po prostu ważne jest, żeby ściągnąć odpowiedzialność za tą decyzję z naszych bliskich. Żeby ona była naszą decyzją i żeby nikt nie miał nigdy żadnych wątpliwości, czy tak, czy nie.
14: Mm-hmm. Co masz w planach, żeby ta inicjatywa cały czas żyła, żeby się rozrastała?
15: Tutaj na ten temat rozmawialiśmy z Przemysławem Saletą, jak to ma dalej wyglądać. Dzisiaj na liście oczekujących na dar drugiego życia jest ponad 1700 osób. To nadal bardzo, bardzo dużo. I tak żeśmy stwierdzili, że jeżeli życie pozwoli, to nadal w przyszłym roku, bo patrzymy to w kontekście przyszłego roku, będziemy organizować bieg po nowe życie. Natomiast bardzo, i to jest ważne, żeby też nasi słuchacze usłyszeli to, że ostatnie 3 lata są najlepszymi latami dla polskiej transplantologii. W zeszłym roku uratowano 2404 osoby, a 2 lata wcześniej 2257 osób dzięki transplantacji narządów. To jest o 50% więcej niż przez wszystkie lata wcześniejsze biegu po nowe życie, czyli przez ponad 12 lat, gdzie ratowano około 1500 ludzi. To jest niesamowity, świetny wynik i ważne, żebyśmy ten wynik teraz jako Polska utrzymali.
14: Mm-hmm. To jeszcze tak na koniec już powiedz, jak ty sam zwracasz się do uczestników, obserwatorów tego biegu z ideą, którą promujesz od wielu, wielu lat?
15: Zapraszam ich wszystkich. Uważam i czuję, patrząc na to, że zajmuję się tym już kilkanaście lat, że tą transplantologię, i użyję specjalnie takiego słowa, trzeba robić dzień w dzień. To jest trochę tak, jak lekarze przychodzą do pracy, do szpitala, do przychodni i robią to codziennie, tak również tą edukację trzeba robić cały czas, codziennie. I ważne jest, żeby wszystkie osoby, które gdzieś tam są zaangażowane, i też osoby, które nas słuchają, żeby po prostu były świadome. Bądźmy świadomi, jak to w tym naszym życiu wszystko wygląda.
14: Bardzo dziękuję. Arkadiusz Pilarz, organizator i współtwórca biegu po nowe życie, był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
3: Autopromocja.
16: Wszyscy mamy równe szanse. Sukces jest wyłącznie w twoich rękach, a bieda to twoja osobista porażka. Państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę. Rynek sam się ureguluje. Programy socjalne to marnotrawstwo pieniędzy, wspieranie lenistwa oraz patologii. Znasz te hasła? Czy choć jedno z nich wydaje ci się rozsądne? Jeśli tak, to znaczy, że podobnie jak większość Polaków dałeś się omamić neoliberalizmowi. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Jak wytresować Polaka. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
3: Autopromocja.
16: Reklama.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.
18: Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Długo wahaliśmy się, w którym miejscu naszego dzisiejszego programu umieścić podsumowanie tego, co działo się w Mistrzostwach Europy Siatkarek. Liczyliśmy bowiem na to, że awans do czołowej czwórki Euroczempionatu zakończy się miejscem na podium, ale tak się nie stało. Po dzisiejszym meczu o brązowy medal Polki nie stanęły na podium, przegrały z Serbkami 1-3, o czym będę rozmawiał z Adrianem Brzozowskim. Dzień dobry, Adrianie.
19: Dzień dobry.
18: No to tak, to jest wynik, z którego należy się cieszyć, awans do czołowej czwórki, bo przed Mistrzostwami Europy być może wielu brałoby ten wynik w ciemno. Czy jednak jest delikatne rozczarowanie, że nie udało się złapać dzisiaj Serbek, bo była na to dużo większa szansa niż w półfinale z Włoszkami?
19: No tak to wygląda. Patrząc na to, jak wyglądał ten turniej, to na pewno apetyt rósł w miarę jedzenia, ale też pamiętajmy, jakie nastroje były po pierwszych spotkaniach w tym turnieju w wykonaniu naszej drużyny, gdzie niektórzy już zwalniali trenera Stefano Lavariniego i mówili, że drużyna będzie miała problem, żeby wyjść z grupy. Jak wyjdzie, no to w pierwszej rundzie będą problemy. Skończyło się na tym, że drużyna dotarła do najlepszej czwórki, będąc ekipą niepokonaną. No i stało się tak, jak się stało, że ten mecz o brązowy medal i ten półfinał, no, to wyglądało to tak, że to niestety trzeba znać miejsce w szeregu i nasza reprezentacja no, jest tą czwartą drużyną Europy. Na ten moment widzimy i widzieliśmy, jak potrafiły się zebrać Serbki, na jakim poziomie grają reprezentantki Turcji i reprezentantki Włoch, bo to te dwie drużyny nie dość, że są w finale, to prezentują najwyższy światowy poziom, nie tylko europejski, ale światowy i myślę, że może być tak, że one zdominują na najbliższe lata te rywalizacje, a naszej drużynie pozostaje wierzyć w to, że to jest w miarę młody zespół, który będzie progresował i będzie grać z turnieju na turniej w kolejnych latach tylko lepiej, bo też nasze siatkarki po tym spotkaniu podkreślały wielokrotnie, że to jest dobry, perspektywiczny zespół, który wreszcie te medale zacznie zdobywać.
18: Powiedz, który z meczów jest twoim zdaniem najcenniejszy z punktu widzenia w ogóle budowy tego zespołu w kontekście, nie wiem, Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, innych wielkich imprez?
19: Tak na dobrą sprawę trudno powiedzieć, który, bo trzeba w każdym meczu znaleźć jakieś pozytywy i materiał do pracy. Na pewno te ostatnie mecze, te najważniejsze, które były w fazie medalowej, dają najwięcej odpowiedzi, no bo jednak reprezentacja Polski walczyła z tymi zespołami właśnie z tego topu. O ile Włoszki to zespół poza zasięgiem, no, mistrzyni olimpijskie, więc to mówi samo za siebie. O tyle reprezentacja Serbii to jest chyba ten rywal, z którym reprezentacja Polski powinna się porównywać i z którym przy odrobinie może trochę szczęścia, może jakiejś lepszej dyspozycji i też takiego nastawienia można było powalczyć bardziej, bo Serbki to też nie jest jakiś zespół złożony z wyśmienitych gwiazd na każdej pozycji i który może straszyć wszystkich w każdym spotkaniu. Oczywiście jest Maja Ogienowicz, która wróciła do tej reprezentacji, jest Tijana Boszkowicz, to są dwie wyśmienite, legendarne postaci, jeśli chodzi o siatkówkę, no ale na innych pozycjach to też jest taki zespół troszkę jak nasza reprezentacja, gdzie są młode, perspektywiczne siatkarki, no bo Zoran Terzić rozpoczął odmładzanie tej reprezentacji, która w Wienelu w zeszłym roku prezentowała się średnio, w tym roku troszkę lepiej, no ale wiadomo, że tym turniejem docelowym była właśnie impreza Mistrzostw Europy, więc myślę, że jeżeli pytasz konkretnie o który mecz może być takim punktem odniesienia, to myślę, że ten dzisiejszy z reprezentacją Serbii, bo nie dość, że tak jak wspomniałem, walka o medale, to też z rywalem w zasięgu naszej reprezentacji.
18: Tak, wspomniana przez ciebie Maja Ogienowicz mija dokładnie 20 lat, odkąd debiutowała w Mistrzostwach Świata. Dwie dekady, proszę sobie wyobrazić. Warto przy okazji tego powrotu o tym wspomnieć. Mecz z Holenderkami, bo chciałbym o nim powiedzieć słów kilka, bo wydawało mi się, że to właśnie tam przesądza się, czy rozpatrujemy ten turniej w kategorii na plus czy na minus.
19: Trochę tak, ale też tutaj bym jeszcze wspomniał, że Holandia to jednak nie jest, przynajmniej w teorii, zespół na tym samym poziomie, co nasza reprezentacja. Okej, możemy powiedzieć, że żeńska siatkówka rządzi się swoimi prawami i Holenderki przy jeszcze lepszej dyspozycji, a trochę gorszej naszego zespołu, mogły ten mecz wygrać i wtedy byśmy rozpatrywali ten turniej jako dużą porażkę, więc okej. I tutaj Polki pokazały taką pewność siebie, taki charakter od samego początku do końca, ale to było takie spotkanie, które nasze dziewczyny wiedziały, że muszą wygrać i że wygrają, bo ta pewność siebie biła z nich na każdym kroku i one mówiły, że ich celem jest czwórka, ich celem jest awans do fazy medalowej, a potem zdobycie medalu, więc ten cel został osiągnięty, ta przeszkoda w postaci Holenderek została pokonana w miarę pewnym krokiem, więc ta Holandia nie była aż tak wymagającym przeciwnikiem, jak się można było tego spodziewać. Oczywiście, to też jest jakiś punkt odniesienia, to też jest jakiś wyznacznik, bo Holenderki to też jest taki zespół, który się troszkę zmienia, który się odmładza i Felix Kozłowski tam robi dużo roboty, żeby tę kadrę wprowadzić też na ten szczyt. Jeszcze niedawno porównywalibyśmy się do reprezentacji Niemiec, ale ta reprezentacja jednak nie zrobiła kroku w przód, a wręcz krok wstecz, więc to nie jest punkt odniesienia, bo też pamiętamy mecz z reprezentacją Niemiec. Przez lata to było bardzo zacięte granie w każdym spotkaniu przeciwko Niemkom, a w tym sezonie i w tych mistrzostwach Europy tak nie było, więc im dalej w las, tym ta poprzeczka była bardziej zawieszona wyżej, ale jednak wydaje mi się, że ta przyszłość maluje się w całkiem niezłych barwach, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Pytanie, czy nasze panie będą w stanie zrobić ten krok do przodu, żeby wskoczyć i zadomowić się na dłużej w tej czołówce europejskiej i światowej, ale też w tym sensie, że zadomowić się i zdobywać medale, bo my mówimy, że cały czas to jest mniej więcej czwórka, jeśli chodzi o Europę, tylko że ta czwórka z naciskiem na czwórkę, czyli ten zespół, który mierzy się w walce o medale, ale tych medali nie zdobywa. Czekamy już 17 lat na medal Mistrzostw Europy, no i jeszcze przyjdzie nam poczekać.
18: Wiesz co, zastanawiam się, jak to młodzież mówi, skąd wzięła się ta inba? Dobrze kojarzę ten słownik młodzieżowy.
19: Nie pytaj.
18: Związana z trenerem Lavarinim. Czy jeden przegrany set w meczu ze słabiuteńką Łotwą może aż takie dyskusje wzbudzić?
19: Wydaje mi się, że tutaj nie chodziło też tylko i wyłącznie o tę straconą partię z Łotwą, ale o to, jak wyglądała nasza reprezentacja, jak wyglądały te decyzje personalne i to, jak bardzo trzyma się tego swojego podstawowego składu trener Stefano Lavarini, bo wystarczyło posłuchać ekspertów, chociażby u nas w studiu, którzy wielokrotnie mówili, że można by było spróbować grać częściej, na przykład Julią Szczurowską, która dawała bardzo dobre zmiany, ale z drugiej strony można powiedzieć, no jednak jest ta liderka, czyli Magda Stysiak, czyli siatkarka, która jest gwiazdą reprezentacji Polski, motorem napędowym. No i czy trener Stefano Lavarini jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby taką siatkarkę posadzić na ławce? Więc tutaj wszystko zależy od punktu widzenia, ale koniec końców to Stefano Lavarini decyduje i ponosi odpowiedzialność za wynik. Zrobił czwórkę, czyli taki cel, jaki był postawiony, więc nie ma co tutaj się zastanawiać, czy zrobił coś dobrze, czy źle. Oczywiście możemy dyskutować, czy mógł coś zrobić lepiej, tak jak chociażby w tym dzisiejszym spotkaniu, ale ci krytycy, którzy mówili, że Stefano Lavarini już powinien pakować walizki i wracać do domu, obronił się, bo zrobił wynik i też obroniła się Magda Stysiak, która troszkę zaczepiała kibiców, którzy krytykowali.

0: takim szukaniem troszkę tutaj dziury w całym, bo pamiętajmy, że osądzać to najlepiej po całym turnieju, a nie po dwóch meczach ze średnimi przeciwnikami i to jeszcze po meczach, które nasza reprezentacja koniec końców wygrała.
1: Powiedz, która z polskich siatkarek zasłużyła na największe oklaski? Krótko mówiąc, kto był MVP biało-czerwonych?
0: Z takich nieoczywistych wyborów wskazałbym, jeśli chodzi o cały turniej, na dwa nazwiska, czyli Koput i Szczurowska. Maja Koput wdarła się przebojem do reprezentacji Polski w tym sezonie, korzystając z nieobecności dotychczasowych podstawowych siatkarek, które wyeliminowały urazy. No a Julia Szczurowska była bardzo dobrą zmienniczką, jeśli chodzi o ten sezon, co pokazywała wielokrotnie, zmieniając w Mistrzostwach Europy właśnie Magdy Stysiak. Ale jeżeli szukamy takiej jednej najjaśniejszej postaci, to chyba Maja Koput, bo ona grała najrówniej. Oczywiście dzisiejsze spotkanie, patrząc w liczby, nie najlepiej jej wyszło, bo miała atak na poziomie zaledwie 17%, ale dużo we wcześniejszych meczach dawała z siebie. Magda Stysiak też w tych ważnych spotkaniach prezentowała się raz lepiej, raz gorzej, więc brakowało tu takiej troszkę stabilizacji, jeśli chodzi o poziom, do którego ona przyzwyczaja kibiców i do którego sama dąży, więc jak pytasz, które nazwisko, to Szczurowska i Koput.
1: Czy jesteś w stanie na podstawie tego turnieju już dookreślić powoli to, co może wydarzyć się za dwa lata, mam na myśli Igrzyska Olimpijskie? Jak ta reprezentacja może wyglądać? No najpierw trzeba oczywiście na tę imprezę awansować.
0: Myślę, że mało kto jest w stanie przewidzieć, jak ta reprezentacja będzie wyglądać, bo pamiętajmy, że mamy nieobecne. Mamy siatkarki, do których mamy znaki zapytania, kiedy wrócą i czy wrócą, czy znajdą swoje miejsce w reprezentacji polskiej, bo to jest troszkę jak w męskiej kadrze, że to jest troszkę taka grupa hermetyczna, że jak zaprezentują się dobrze nasze panie, to te, które są nieobecne, będą miały problem, żeby teraz wskoczyć. Oczywiście niektóre prezentują wyższy poziom. Oczywiście czekamy na Aleksandrę Szczygłowską, którą wyeliminowała kontuzja, problemy zdrowotne z tego turnieju bardziej, bo to nie kontuzja, a problemy zdrowotne. Mamy nasze środkowe nieobecne. Jest Dominika Pierzchała, jest Ola Gryka, jest Weronika Centka-Tietjaniec, które na tej pozycji też są jakościowymi siatkarkami. Mamy cały czas z tyłu głowy, że w przyjęciu jest Oliwia Różański, że jest Martyna Łukasik, że mamy na rozegraniu młodą Wiktorię Szewczyk czy Julię Bińczycką. Więc na każdej pozycji jeszcze można wprowadzać jakieś zmiany, nawet nie kosmetyczne, ale rewolucyjne wręcz. Więc tak na dobrą sprawę, do igrzysk jest bardzo dużo czasu. Ja nie wiem, czy Stefano Lavarini po tym turnieju ma już pomysł na to na przykład, albo miałby pomysł, gdyby ktoś mu zadał takie pytanie, jak będzie ta kadra wyglądać za rok, bo wszystko ten sezon pokazał, że zależy od rozmów trenera z siatkarkami i zakładanie teraz, co się wydarzy w Igrzyskach Olimpijskich, o ile tam pojedziemy, tak jak wspomniałeś, no to jest takie mocne wróżenie z fusów, no i też przede wszystkim trzeba się tam dostać na Igrzyska, a na razie no ta droga do Igrzysk troszkę się nam utrudnia.
1: No słuchaj, zaniepokoiły mnie twoje słowa, że trzeba będzie porozmawiać z siatkarkami. Czy gra w reprezentacji nie jest przywilejem, takim zaszczytem, z którego nie tyle należy korzystać, który jest obowiązkiem?
0: I oczywiście jest przywilejem, jest zaszczytem, ale musimy też pamiętać, że są problemy zdrowotne i trzeba rozmawiać z siatkarkami, które po sezonie ligowym, a wiemy, że nasze panie grają w różnych klubach, w różnych krajach, na różnym poziomie, na różnej intensywności. Czasem sama chęć grania w kadrze to nie wszystko, bo po sezonie ligowym mogą być jakieś problemy zdrowotne, mogą być urazy, które trzeba będzie wyleczyć, zaleczyć, a trener Stefano Lavarini przyzwyczaił już do tego swoje siatkarki i też kibiców i ekspertów, że jak ktoś nie jest gotowy na początek sezonu przygotowawczego i na granie od początku w turnieju, czyli takim, jakim jest WNL, no to potem może tej szansy już nie dostać. Nie może być, nie będzie tak, że trener powie, no dobrze, to ty się wylecz, odpocznij w WNL-u, a potem do nas dołącz. Tak się zdarza bardzo rzadko, ja sobie nie przypominam. Więc jak ktoś nie jest gotowy od początku, to może go nie być w reprezentacji. I tu nie mówię, że trzeba porozmawiać w sensie, a chodź do reprezentacji, zagraj, no nie odpoczywaj, tylko bardziej mam na myśli te problemy zdrowotne, bo ja wierzę w to, że każda z naszych reprezentantek wie, że reprezentowanie naszego kraju, gra z orzełkiem na piersi, to jest powód do dumy i zaszczyt i jest wiele osób, wiele siatkarek, które chciałyby być na ich miejscu.
1: Jesteś przekonany, że trener Lavarini będzie wypełniał tę misję Los Angeles?
0: To jest trudne.

0: Pytanie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyniki, oczywiście zapominamy o VNL-u, bo ten VNL nie był udany, ale jak spojrzymy na Mistrzostwa Europy, to wynik jednak, ten cel został zrealizowany. Więc nie widzę powodu, dla którego w przyszłym roku ten kontrakt miałby nie być kontynuowany. No a jeżeli będzie kontynuowany w przyszłym roku, to nie spodziewam się, że zobaczymy jakąś rewolucję w sensie zmiany trenera na rok przed igrzyskami w Los Angeles. I trzeba też sobie zadać inne pytanie. Który trener byłby wolny, który trener byłby gotowy, żeby podjąć się takiego wyzwania i który trener byłby w zasięgu finansowym reprezentacji w kontekście Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Więc tych znaków zapytania jest dużo i myślę, że jeżeli trener Stefano Ravarini sam nie zrezygnowałby z tej funkcji, no to Polski Związek Piłki Siatkowej nawet takiej opcji nie rozważa.
1: To tak na zakończenie. W skali szkolnej ten turniej ocenisz na...
0: Patrząc na potencjał, perspektywę i jak duża była szansa, żeby pokonać reprezentację Serbii, to dałbym takie solidne... W skali szkolnej, mówisz?
1: Tak jest.
0: W skali szkolnej czy w skali szkolnej? No to taka czwórka. Czwórka może z plusem.
1: A to bardzo łaskawa i taka wyjątkowa ocena, bo widzę, że jesteś w gronie tych, którzy sobie tę czwórkę bardzo cenią.
0: Cenię sobie tę czwórkę, chociaż spodziewałem się, że może być różnie, chociaż u nas przed tym turniejem Kuba Bednaruk zrobił taką minisondę i pytał, jak typujemy występ reprezentacji Polski. Ja wytypowałem czwarte miejsce. Nie wiem, czy się z tego cieszę. Po tych pierwszych spotkaniach powiedziałbym, że tak, ale patrząc na to, jak wyglądała ta drabinka, jak mogło wyglądać spotkanie z Serbią, to jednak jest spory niedosyt i mam wrażenie, że nasze panie też mają niedosyt i mają świadomość tego, że nie chcę powiedzieć, że to była ich życiowa szansa, żeby zdobyć medal, ale jednak to była bardzo duża szansa, żeby pokonać Serbki, które no dzisiaj prezentowały się lepiej, ale nie na tyle lepiej, żeby nasza drużyna nie miała, używając młodzieżowego slangu, podjazdu do drużyny Zorana Terzicia, więc niedosyt jest. To jak mówisz, że jestem zbyt łaskawy albo jestem łaskawy, to przyjmijmy, że czwórka. Niech to będzie taka ocena szkolna, no bo cel został zrealizowany, jest czwarte miejsce, to i czwóreczka ode mnie.
1: Bardzo dziękuję, Adrian Brzozowski był z nami. Kłaniam się, Adrianie, i do usłyszenia.
2: Autopromocja. Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7:00. Maciej Kluczka.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Reklama.
1: To wciąż audycja przy niedzieli o sporcie, natomiast tak jak obiecywałem Państwu w naszym niedzielnym magazynie, zakończymy ją wątkami politycznymi, a konkretnie korespondencją z Magdeburga, gdzie jest wysłannik Radia TOK FM Tomasz Orchowski. Dobry wieczór, już właściwie nie dzień dobry, kłaniam się.
7: Dobry wieczór.
1: Tomasz, muszę zapytać Cię, czy wiemy już coś więcej poza tym, co słyszeliśmy w informacjach TOK FM na temat wyborów w Saksonii, gdzie alternatywa dla Niemiec mogła liczyć na wysokie, sięgające ponad 40% poparcie. Czy te sondaże exit polowskie się potwierdziły, czy też nie, jest jednak drobna bądź też znacząca różnica w stosunku do tych szacunków?
7: No tak, na takie ostateczne wyniki będziemy musieli na pewno poczekać do późniejszej nocy albo nawet do rana, bo wyniki exit poll wskazują, że alternatywa dla Niemiec, skrajnie prawicowa, prorosyjska i antyeuropejska alternatywa dla Niemiec dostała owszem 44% według jednego exit polla, 44,5% według drugiego, ale cały czas nie wiadomo, czy to jej wystarczy do samodzielnych rządów, bo może jej zabraknąć według niektórych tych prognoz jednego mandatu, dosłownie jednego mandatu do samodzielnej większości. Też się ważą losy tego, czy może będzie rządziła CDU z SPD i Zielonymi z poparciem Die Linke, postkomunistycznej lewicy. Im też może albo zabraknąć, albo wystarczyć głosów. To wszystko jest na ostrzu noża i dopiero te oficjalne, ostateczne wyniki rozwieją te wątpliwości, więc tak naprawdę wiemy to, co z exit poli jest po prostu na granicy wszystko. Ja jestem w sztabie wyborczym CDU, która odniosła, to już akurat mogę powiedzieć z całą pewnością, druzgocącą porażkę, bo te exit pole wskazują, że zdobyła Hadecja mniej niż 20% głosów, czyli o 20 prawie punktów procentowych mniej niż 5 lat temu. To jest kolosalna, tragiczna porażka CDU tutaj w Saksonii-Anhalcie, gdzie CDU rządziła od ponad 20 lat.
1: Przepraszam, to jeśli porównujesz te wybory obecne do tych sprzed 5 lat, to jak zmienił się wynik AfD?
7: No w drugą stronę praktycznie zyskała AfD tyle, co straciło CDU. Dwadzieścia też punktów zyskuje Alternatywa dla Niemiec. No to jest ta fluktuacja, jakby można powiedzieć pięknie, specjalistycznie elektoratów, chociaż no to nie jest takie jeden do jednego, że ci, co zagłosowali na CDU, teraz głosują w większości na AfD. Tutaj na ulicach Magdeburga jedni się cieszą, oczywiście mówią, jedna para mi powiedziała, z szampanem idąc, że wygrał zdrowy rozsądek, bo już oczywiście zbieram komentarze także na ulicach Magdeburga, no a druga dziewczyna, która ewidentnie była przybita, szła ulicą i ją zapytałem, jak skomentuje wybory i mówiła, że no niestety wygrywają faszyści i wraca 33 rok w Niemczech, więc jedni świętują, drudzy się bardzo martwią o stan niemieckiej demokracji, no bo w końcu, tak jak niektórzy komentatorzy podkreślali, to może być droga AfD po władze w całym kraju.
1: Lokale zamknięto o godzinie 18:00. To jest ta różnica między tymi wyborami w Niemczech a w porównaniu do tego, co dzieje się w Polsce. Chciałbym, żebyś nadał kontekst tym wyborom, żeby nasi słuchacze, którzy być może nie są zorientowani w polityce naszych zachodnich sąsiadów, wiedzieli, jak wielkie ma to znaczenie, jak symboliczny jest to przełom.
7: Jest to symboliczny przełom, bo skrajna prawica nigdy landem od II wojny światowej nie rządziła, więc pod tym względem dlatego te wybory są opisywane jako historyczne. AfD jest postrzegana tutaj jako szansa na zmianę, jako coś nowego, no a te mainstreamowe, stare partie, największe, czyli właśnie HDC, o których rozmawialiśmy, czy socjaldemokraci z SPD, którzy 8% według tych exit poli mniej więcej zdobywają. Zieloni, oni sobie akurat poradzili lepiej niż sondaże zakładały przedwyborcze, bo około też 8% właśnie procent zdobywają, no te mainstreamowe partie dostają po głowie, a jeszcze postkomunistyczna skrajna Die Linke lewicowa też sobie dobrze radzi, ponad 10% poparcie, więc idzie w Niemczech nowe, ewidentnie te stare partie po prostu tracą poparcie na rzecz tych nowych, no bo Niemcy, mieszkańcy Saksonii-Anhalt na razie, 3% elektoratu niemieckiego tylko, no ale mimo tego, że to jest to 3%, to właśnie komentatorzy tutaj mówią, że to może być początek drogi do większej zmiany, do odejścia tych mainstreamowych, starych partii i może większą rolę zaczną odgrywać właśnie takie ugrupowania skrajne jak AfD, no ale też na przykład Die Linke czy blok Sary Wagenknecht lewicowy, taki też skrajny, więc no, Niemcy się polaryzują, Niemcy się radykalizują pod dużym względem i to jest dla pewno dla Friedricha Merca, kanclerza, zły sygnał, no bo on obiecywał przecież, że się rozprawi ze skrajną prawicą, a tutaj niezbyt mu to wychodzi.
1: Powiedz proszę, czy ktoś z czołowych niemieckich polityków już zabierał głos w sprawie tych wyników, z tych exit poli, czy jeszcze nie?
7: Oczywiście. Prawie natychmiast tutaj w CDU wyszedł premier Saksonii-Anhalt, Sven Schulze, Spitzenkandidaten, jak to się mówi, czyli główny kandydat CDU, i on z opuszczoną głową przyznawał, że podnieśliśmy porażkę, jak wspomniałem wcześniej. Potem leciałem za nim z mikrofonem, prosząc o komentarz dla polskich mediów. Nie chciał udzielać takich komentarzy więcej, no bo jeżeli już raz przyznajesz się do porażki, to po co kopać leżącego, prawda? Alice Weidel, zachwycona, współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec, mówi, że to początek dopiero właśnie drogi AfD, że powtórzy AfD ten wynik w całym kraju. No sondaże nie wskazują, że AfD się cieszy takim poparciem aż 44%, no ale zdecydowanie jest na szpicy AfD w całym kraju. No ale cały czas obowiązuje obowiązuje niby ten kordon sanitarny, czyli braku współpracy z alternatywą dla Niemiec.
1: A czy głos zabrał bądź ma zamiar zabrać kanclerz Friedrich Merz?
7: Na razie nie widziałem tego, żeby zabierał głos kanclerz Friedrich Merz. On raczej jest chowany od jakiegoś czasu. Też przyjechał tutaj do Saksonii-Anhalt kilka dni przed wyborami, no ale raczej nie ma się czym chwalić. Tutaj rozmawialiśmy dziennikarze z politykami CDU i tak między słowami niektórzy z nich wyrażali taki zawód, że władze centralne, władze federalne w Berlinie, władze nie wsparły w większym stopniu władz lokalnych, władz landowych, no nie rzuciły na przykład trochę pieniędzy więcej, żeby można było coś obiecać ludziom, tak? Żeby premier Saksonii-Anhalt, Sven Schulze z CDU mógł coś powiedzieć, że obiecuje, że na przykład ceny paliw, jakiś CPN wprowadzą, albo tego wprost nie powiedział, ale domyślam się trochę, kończąc za niego, że takie rzeczy mógłby Merz zaproponować, no i byłoby łatwiej po prostu troszeczkę może lokalnym strukturom CDU obiecywać ludziom i poprawić te wyniki takiego wsparcia. Z tego, co się tutaj dowiadywałem w sztabie, zabrakło w wystarczającej mierze, no i niektórzy ewidentnie mieli o to pretensje.
1: Dlaczego z taką łatwością przychodzi komentatorom twierdzić, że jest to przełom? I powiedz, jak wielkie znaczenie dla sprawy i tego układu sił w niemieckiej polityce ma to, że land, w którym jesteś, należy do wschodnich Niemiec według starego podziału na NRD i RFN. Czy ta linia jest dość wyraźna i ta prawa strona, patrząc na mapę, wschodnia część radykalizuje się w dużo wyższym i szybszym stopniu niż ta lewa zachodnia część?
7: Łatwością na pewno komentatorom, odpowiadając na pierwsze pytanie, przychodzi mówić się o przełomie, no bo jest to przełom, bo są to historyczne wybory, no bo jednak skrajna prawica, takie ugrupowanie jak AfD na tym poziomie landowym, tak jak już wspomniałem wcześniej, nie rządziła. AfD, Saksonia-Anhalt, tak, jest byłym NRD. I jest to land, w którym jest wyższe niż średnie bezrobocie, zarobki są niższe. Jest on, mówiąc brzydko wprost, bardziej zacofany niż zacofany względem zachodnich landów. Cały czas, mimo tego, że od zjednoczenia przecież 30 lat już minęło Niemiec, no to cały czas jest zacofany i więc wiele osób właśnie taką frustracją, tą nierównością się kieruje, głosując na partie skrajne. Tutaj też jest większa zmienność, jeśli chodzi o poparcie partii na zachodzie. Te partie tradycyjne są bardzo osadzone, ludzie od lat głosują, tak? Dziadek czyjś głosował, to ja też będę głosował. Tu takiego wsparcia, takiej tradycji wsparcia nie ma. AfD bardzo silnie tutaj gra właśnie tą nutką taką, że to są wschodnie Niemcy, które są prawdziwymi Niemcami, bo te zachodnie to jest taka zamerykanizowana wersja Niemiec, a tutaj my jesteśmy prawdziwymi Niemcami i mieszają te narracje taką populistyczną, skrajnie prawicową, kiedyś to było konserwatyzm, chłopak, normalna rodzina, z sentymentem do czasów NRD, jakiegoś Trabanta, tak, jakiegoś tam motoru.
1: Simpsona, o którym mówiłeś tutaj w relacji, tak, po 13.
7: Tak. Zresztą lider, Spitzenkandidaten AfD do właśnie lokalu wyborczego udał się na tym motorze, żeby zagłosować, tak, żeby podkreślić właśnie taką nostalgię za NRD, więc oni bardzo sprytnie tym grają, bardzo sprytnie tym szafują i świetnie prowadzili jeszcze, to należy podkreślić, że świetnie prowadzili kampanię w internecie, świetnie dotarli przez TikToka i inne media społecznościowe do młodego pokolenia. Ja zresztą gadałem tutaj na ulicy z takim młodym chłopakiem, który wprost powiedział, no, że to jest przyszłość. AfD to jest przyszłość, a te reszta, te partie mainstreamowe, to my mamy ich dosyć. Więc trochę sentymentu do NRD, trochę mówienia o obniżeniu podatków, trochę o takiego kiedyś to było, ale i kiedyś to było i kiedyś to będzie, tak, bo my to będziemy rządzić, chociaż AfD mówi, że no, jeżeli nie będzie miała takiej ewidentnej większości, no to wcale nie jest pewne, czy będzie chciała rządzić, bo dla AfD akurat dojście do władzy, można powiedzieć, wcale może być trochę ryzykowne, tak? Bo trzeba, rzeczywistość będzie musiała zweryfikować ich postulaty, które no, często się wykluczają i są takie w kontrze stoją do siebie, na przykład no, ograniczyć imigrację, kiedy potrzebujemy pracowników do rąk, tak?
1: To jeszcze chciałbym cię zapytać, czy w ogóle pada jako argument taki wywołujący grozę być może wśród niewyborców AfD, że ktoś po wschodniej części, na wschodniej części Europy zaciera ręce na taki wynik. No, każde zwycięstwo partii populistycznej jest pewnie Rosji na rękę.
7: No jest... To jest jeszcze, wracając do tego pytania o NRD, tak, i o resentymenty, tutaj, jak rozmawiałem na wiecach ze zwolennikami AfD, to jest zupełnie inne jednak podejście niż u nas w Polsce w większości do Rosji, czyli Rosja jako zagrożenie. Tutaj się mówi, Rosja to taki większy nasz brat, kiedy byliśmy pokojowo nastawieni wobec Rosji, to świetnie nam się żyło, a teraz wciągnięto nas w jakąś wojnę w Ukrainie, której w ogóle nie dotyczy naszych interesów i w ogóle nie powinno nas tam być, płacimy jakieś miliardy niepotrzebnie. Na pewno cieszą się właśnie na Kremlu.
1: Przepraszam bardzo, Tomasz, wejdę ci w słowo, bo akurat to wszystko dzieje się w momencie, kiedy Siergiej Ławrow dziś zabrał głos i powiedział, że oskarżenie ze strony Niemiec, kanclerza Merca, Rosji o to, co wydarzyło się w Lipsku, o te ładunki wybuchowe, to jest wypowiedzenie wojny wprost. To myślę, że koincydencja nie jest przypadkowa.
7: No tak, no, i ja tutaj pytałem ludzi, czy się nie boją Rosji i właśnie odpowiadali mi, że się nie boją, że nie mamy się czego bać. Oczywiście no, to jest na rękę władzom na Kremlu, kiedy wygrywa AfD, no bo niszczy to jednolity zachodni front, zniszczyłoby, jeżeli by doszło na władzę na szczeblu centralnym, ten jednolity zachodni front proukraiński, no bo AfD ograniczyłoby wsparcie dla Ukrainy. I stanęłoby ością, tak, jeśli chodzi o jedność Zachodu w tym poparciu, a właśnie na takim wyłomie Rosjanom zależy, żeby kraj po kraju przejmowały władzę skrajnie prawicowe, populistyczne ugrupowania, które nam mówią, że my za zdrowym rozsądkiem, za pokojem, tak jesteśmy, a tak naprawdę w tym pokoju chodzi o to, żeby nie wspierać Ukrainy i żeby Rosja mogła sobie z łatwością przejąć tę Ukrainę, no bo wtedy Ukraina byłaby dużo słabsza, tak, bez tego zachodniego wsparcia.
1: Wiesz co, bardzo ciekawy wątek poruszyłeś, ja chciałbym, żebyśmy go wyczerpali, tego takiego sentymentu do Ostdeutschland, czy on wybrzmiewa tylko wśród młodych ludzi, którzy nie znają tamtejszych realiów?
7: Absolutnie nie.
1: Także ci starsi kiedyś to było, tak?
7: Kiedyś to było, kiedyś było lepiej, kiedyś było normalnie przede wszystkim, a teraz jest nienormalnie, jakieś środowiska LGBT się pojawiają, jacyś imigranci, w NRD nie było imigrantów, tak, więc wszystko było no, znacznie lepiej. To oczywiście nie są moje poglądy, ja powtarzam to, co tutaj słyszę, no bo rozmawiałem też i z młodymi, i ze starszymi. Ten lider AfD, Ulrich Zygmunt, Spitzenkandydat, ma 35 lat, tak? A mimo tego, że ma 35 lat, to odwołuje się właśnie do czasów NRD, że kiedyś to było i to on jeździ tymi motorami i motorami, których nie miał sposobności, z którymi nie miał sposobności jeździć w tamtych czasach. No więc to jest trochę śmieszne, ale skuteczne bardzo, jak się okazuje.
1: To już tak w podsumowaniu. Jutro rozumiem, że jeszcze będziesz zbierał opinie na ulicach Magdeburga i sądzisz, że w jakim tonie wybrzmią tytuły prasy, która ukaże się na stoiskach z gazetami?
7: Świetne pytanie. Nie chcę wchodzić w buty moich niemieckich kolegów i koleżanek tutaj, no ale wydaje mi się, że mogą być, jeżeli w nocy się potwierdzą te wyniki, tak, dosyć takie nastroje no, wśród dziennikarzy morowe, pod tym względem jednak, że to będzie zła wiadomość dla niemieckiej demokracji. No zgodziłby się ze mną na pewno kontrwywiad niemiecki, który uważa AfD za zagrożenie dla demokratycznego porządku. Nie chcę zgadywać, tak, ale początek drogi w AfD po władzy w całym kraju? Może jakieś takie się pojawią nagłówki.
1: Bardzo dziękuję. Tomasz Orchowski z Magdeburga, wysłannik Radia Tok FM, śledzący dzisiejsze wybory, które w Saksonii-Anhalt wygrywa Alternatywa dla Niemiec, zgodnie z przewidywaniami zresztą. Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia.
7: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: To ostatni akcent naszego niedzielnego programu. Przy niedzieli o sporcie, ale i o polityce również są sprawy ważne i ważniejsze, szanowni państwo. Maria Mroczkowska była wydawczynią tego programu, Adam Brzeziński jego realizatorem. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszymy się za tydzień o godzinie 19:00.
2: To jest powtórka.

0: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Polski rząd wysyła ostrzeżenia do mieszkańców. Szwecja wybiera parlament. Za chwilę przyjrzymy się ostatnim sondażom. Złoty Lew powędrował do Woman Unknown. Znamy najlepsze filmy festiwalu w Wenecji. Jest niedziela, 13 września, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę. Z powodu zagrożenia w przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Ostrzeżenia wysłano do mieszkańców powiatów z województwa lubelskiego. W Szwecji może dojść do zmiany władzy. Dzisiaj głosowanie w wyborach do parlamentu. Sondaże wskazują na przewagę socjaldemokratycznej opozycji, co może oznaczać koniec 4-letnich rządów prawicy z urzędującym premierem Ulfem Kirsersonem na czele. Cezary Jaszczyk.
5: Przewaga między socjaldemokratami a prawicą jest niewielka. W ostatnim tygodniu przed wyborami zaczęła jeszcze maleć. W całym kraju do ostatniej chwili trwała walka o głosy wyborców. Kandydaci prowadzili bezpośrednią kampanię. Pukając do drzwi, korzystali też ze szwedzkiego wynalazku, tak zwanych domków wyborczych. Miejsc, w których ugrupowania organizują debaty i agitują nieprzekonanych. Szwedzkie służby już od tygodnia ostrzegają, że na wynik wyborów aktywnie próbuje wpływać Rosja, wykorzystując do tego sieci botów czy wypuszczając serię zmanipulowanych filmików wytwarzanych przy użyciu sztucznej inteligencji. Równocześnie z wyborami parlamentarnymi będą odbywać się wybory samorządowe. Co ciekawe, w obydwu startuje ponad 90 Polaków lub osób z polskimi korzeniami. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie poparły apel państw BRICS o powściągliwość wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie opublikowany na koniec pierwszego dnia szczytu tej organizacji w Delhi. Reuters podkreślił, że może to świadczyć o poprawie relacji, które znacząco pogorszyła trwająca wojna. W dokumencie wezwano także strony trwającego konfliktu do ochrony ludności cywilnej, poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej państw. Mowa w nim także o konieczności ochrony handlu światowego, łańcuchów dostaw, przepływów energii i bezpieczeństwa morskiego. Byłby to jeden z kilku takich dokumentów w Polsce. Łódź chce przyjąć kartę praw osób doświadczających bezdomności, co w praktyce miałby oznaczać, o tym Bartosz Kąciołek.
6: Karta miałaby ukierunkować wszystkie działania miasta, mówi dyrektor łódzkiego MOPS Piotr Kowalski.
7: Stosowanie karty będzie wprost ujęte w konkursach, w dokumentacji, w której my zlecamy zadania dla organizacji pozarządowych. Tam karta uchwała będzie jedną z podstaw funkcjonowania i traktowania ludzi, którzy z naszych programów korzystają.
6: A bezdomni mają między innymi prawo do mieszkania, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
8: Tworzymy warunki do tego, żeby znaleźć pracę, żeby się usamodzielniać, a potem aplikować o mieszkanie i przestać być osobą w kryzysie bezdomności.
6: A żeby uświadomić bezdomnym, jakie mają prawa, miasto planuje skierowaną do nich akcję informacyjną. Karta miałaby być przyjęta przez Radę Miejską w przyszłym tygodniu. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
4: Toruń szykuje wielką komunikacyjną rewolucję. Władze miasta przedstawiły plan zmian w komunikacji autobusowej i tramwajowej. Szczegóły zna Agnieszka Wynarska.
9: W największym skrócie ma być więcej częstych i bezpośrednich połączeń, dzięki którym mieszkańcy Torunia zyskają lepszy dostęp do szpitali, przychodni, dworców, centrum miasta, uniwersytetu oraz galerii handlowych, zapowiada prezydent Torunia Paweł Gulewski.
10: My nastawiamy się na bezpośredniość, na częstotliwość. Obecnie status quo to jest 60 linii planowanych w nowym modelu jest 49.
9: Urzędnicy podkreślają, że uwzględniono ponad 70% uwag mieszkańców wyrażonych w konsultacjach społecznych. Zmiany wejdą w życie 1 marca przyszłego roku, a poprzedzi je duża kampania informacyjna na toruńskich osiedlach, przystankach i w internecie. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
4: Woman Unknown Majel Tuki zdobyła Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas gali zamknięcia 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Ilja Krzanowski odebrał statuetkę za reżyserię Dał. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do Możliwej Miłości Li Chang-donga. To kolejna po Historiach Równoległych Ashgara Farhadiego część międzynarodowego cyklu inspirowanego dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, którego producentami zostali Maciej Musiał i zmarły w maju tego roku Krzysztof Piesiewicz. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej pokonali Portugalię również 3-0. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, dzisiaj zmierzą się z Macedonią Północną. A Jelena Rybakina wygrała z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2 w finale tenisowego US Open. Dziś finał mężczyzn. A teraz w TOK FM pogoda. Sporo chmur będzie dzisiaj, może popadać, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Od 17 do 21 stopni pokażą przeważnie termometry, chłodniej miejscami na przedgórzu od 15 do 17 stopni.
3: To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
2: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Prawo bez recepty. Razem z nami jest mecenas Jolanta Budzowska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
2: Radczyni prawna zajmująca się błędami medycznymi, która reprezentuje poszkodowanych pacjentów i ich rodziny. Pani mecenas, ten wątek się pojawił kilka tygodni temu, a mianowicie kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność, kogo mamy pozywać, od kogo domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia, jeżeli dochodzi do błędu medycznego. Z tego co pamiętam, pani tu zrobiła wtedy rozróżnienie. Jeżeli lekarz pracuje na umowę o pracę, to szpital, którym jest ubezpieczony, no formalnie to wypłaca ubezpieczyciel, szpital ma polisę, a jeżeli lekarz jest na przykład na kontrakcie, no to ten lekarz ze swojej polisy płaci. Czy to możemy na tym poziomie zostać?
11: Odpowiadając najprościej, jak się da na to pytanie, to można powiedzieć, że za błąd medyczny odpowiada ten, kto leczy, o ile popełnił ten błąd, czyli ponosi winę. Więc jeżeli leczymy się w szpitalu, to leczy nasz szpital, odpowiada szpital, może odpowiadać lekarz czy pielęgniarka kontraktowa, tylko wtedy już musimy wykazać ten związek między naszą szkodą na zdrowiu a działaniem czy zaniechaniem konkretnego lekarza.
2: Zaraz, a jeżeli pozywamy szpital, to co, nie musimy wykazać związku między pogorszeniem się stanu zdrowia a działaniem jednego z lekarzy, który tam pracuje?
11: Nie musimy wykazywać tej winy indywidualnej. Wtedy wystarczy nam wykazać, że po prostu cały przebieg leczenia, czy dany etap tego leczenia był na tyle odstający od aktualnej wiedzy medycznej, że właśnie w tym mechanizmie doszło do pogorszenia stanu zdrowia. Mamy konstrukcję tak zwanej winy anonimowej wtedy. Nie musimy przypisywać odpowiedzialności konkretnemu człowiekowi. Chyba, że chcemy i że rzeczywiście ten konkretny człowiek, lekarz na kontrakcie czy pielęgniarka na kontrakcie, miała istotny udział w tym błędzie.
2: Na zdrowy rozum, jakbym była dyrektorem szpitala, to bym nie została na poziomie winy anonimowej, tylko bym zrobiła wewnętrzne dochodzenie, kto rzeczywiście odpowiada, nie?
11: Słusznie, ale to już jest rola dyrektora szpitala. Taki szpital, dyrektor szpitala, po tym jak na przykład wypłaci pacjentowi odszkodowanie za kogoś, mówiąc krótko, może dochodzić w ramach roszczenia regresowego tych pieniędzy od winnej osoby. Ale rozmawiamy o szpitalu, o lekarzu, o pielęgniarce. Pamiętajmy jednak, że wszystkie te podmioty mają obowiązek posiadania obowiązkowej polisy OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. To jest dokładnie tak samo jak na przykład w ubezpieczeniach komunikacyjnych.
2: I pielęgniarki też?
11: Tak.
2: Każda pielęgniarka musi mieć?
11: Każda pielęgniarka, każdy lekarz, którzy wykonują indywidualną praktykę lekarską czy pielęgniarską.
2: A, no właśnie, czyli jeżeli ma pielęgniarka pracuje tylko na etacie w szpitalu, to nie musi.
11: Nie. Mhm. I wtedy pacjent poszkodowany może skierować swoje kroki wprost do ubezpieczyciela. Nie musi w ogóle nawet zawiadamiać szpitala czy lekarza o tym, że doszło w jego ocenie do błędu medycznego. Może po prostu napisać wezwanie do zapłaty, zgłosić tak zwaną szkodę do ubezpieczyciela danego podmiotu leczniczego. Musi oczywiście go znać, więc najprościej jest jednak zapytać w szpitalu, kto ubezpieczał szpital w danym okresie. Takie ubezpieczenie obowiązkowe niestety nie jest wysokie. Szpitale mają dzisiaj obowiązek ubezpieczenia się na jedno zdarzenie na kwotę równowartości 100 tysięcy euro, a na wszystkie zdarzenia w danym okresie, w danym roku najczęściej jest to 500 tysięcy euro. Więc to nie są niestety wysokie kwoty. Dlatego szpitale najczęściej się doubezpieczają i mają polisy dodatkowe. I jeżeli tak jest, to to jest bardzo dobrze dla pacjenta, mówiąc krótko, bo jeżeli się wygra czy w sądzie, czy otrzyma się decyzję pozytywną na etapie postępowania likwidacyjnego i ta kwota mieści się, mówiąc krótko, w polisie, no to nie ma problemu. Jeżeli się nie mieści, to za nadwyżkę musi odpowiadać szpital i tutaj już mogą się zacząć schody. Wszystko zależy od formy prawnej, od tego, czy to jest prywatna klinika, czy ona może się zlikwidować, czy to jest publiczny szpital. To są już bardziej zaawansowane kwestie.
2: Załóżmy, że byłam pacjentem i wyszłam i potem dla szpitala, nie z gruszki, nie z pietruszki, zadaję szpitalowi pytanie, a kto jest waszym ubezpieczycielem? I za szpital tak powie mi, nie ma problemu?
11: Powinien, dlatego że to jest po pierwsze informacja publiczna. Jeżeli to jest szpital prywatny, to czasami są z tym problemy, czy jeżeli mówimy o gabinecie prywatnym lekarza, też bywają z tym problemy. No ale nie ujawnienie pacjentowi informacji o ubezpieczeniu, które jest obowiązkowe, no jest co najmniej etycznie naganne i zwykle ten argument działa. Jeżeli otrzymamy taką informację o ubezpieczycielu, zgłaszamy szkodę do ubezpieczyciela, a ubezpieczyciel ma obowiązek prowadzić postępowanie likwidacyjne. Powinniśmy przedstawić dowody na poparcie naszych twierdzeń, czyli przede wszystkim dokumentację medyczną, nie tylko z danej jednostki, tylko też z późniejszego leczenia. Powinniśmy przedstawić dowody na ponoszone wydatki, a reszta należy do ubezpieczyciela, czyli to ubezpieczyciel musi sobie zebrać wszystkie dokumenty, które są w jego ocenie niezbędne, przede wszystkim od szpitala. Ubezpieczyciel zwykle oczekuje też wyjaśnień od personelu, który uczestniczył w leczeniu. I co ważne, ubezpieczyciel ma tak zwanych swoich orzeczników, czyli kogoś w rodzaju biegłego, którzy oceniają zasadność naszych zarzutów jako poszkodowanych pacjentów.
2: A pani mecenas, gdy rozmawiałyśmy o tym prawie pacjenta do informacji, to tam pojawił się taki wątek, że ja mogę domagać się zadośćuczynienia za to, że nie zostałam poinformowana, czy mogę z tym pójść do ubezpieczyciela, mimo że to nie przełożyło się negatywnie na stan mojego zdrowia.
11: Tak, słusznie, bo właściwie pacjent ma, można powiedzieć, dwa rodzaje roszczeń. Po pierwsze za te szkody na zdrowiu, których doznał na skutek błędu medycznego, ale też może domagać się zadośćuczynienia za samo naruszenie jego praw pacjenta, nawet jeżeli do szkody na zdrowiu nie doszło, albo to naruszenie praw pacjenta nie ma związku z jego szkodą na zdrowiu. I tutaj mamy dwie odrębne podstawy prawne tego zadośćuczynienia. Zdarza się, że ubezpieczyciele na przykład uznają, że doszło do naruszenia prawa pacjenta do informacji albo prawa pacjenta do leczenia z aktualną wiedzą medyczną albo z należytą starannością, ale uznają, że nie miało to wpływu na ostateczny efekt. I wówczas proponowane czasami jest takie rozwiązanie, żeby zawrzeć ugodę na etapie postępowania likwidacyjnego, zaakceptować zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, ale jednocześnie oczywiście przyjąć tą argumentację ubezpieczyciela, że to nie miało związku ze szkodą na zdrowiu. To jest rozwiązanie zwykle takie salomonowe z punktu widzenia ubezpieczyciela, bo oferują pacjentowi coś, ale nie uznają tego, co jest najważniejsze, czyli tej odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia.
2: I to są jakieś określone pewnie widełki tego, czy jak praktyka mówi?
11: Nie, tutaj bazujemy na praktyce, na orzecznictwie sądów. Te zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta nie są wysokie. To są kwoty rzędu 20 do 50 tysięcy za jedno naruszenie. Choć zdarzają się kwoty i znacznie wyższe, ale Osobiście nie spotkałam się z wyższymi kwotami jak 120 tysięcy za naruszenie praw pacjenta. I to na przykład
2: czego to
11: było,
2: dotyczyło, pamięta pani?
11: To było rozstrzygnięcie w sprawie, która dobrze ilustruje problem. Młody człowiek, ojciec dwójki dzieci, leczył się w tak zwanej sieciowej placówce medycznej, komercyjnie, miał platynową kartę. Uskarżał się przez około pół roku na bardzo intensywne dolegliwości związane z żołądkiem. Chodził do lekarzy, za każdym razem do innych. Te wizyty miały opis, kopiuj i wklej. Ostatecznie okazało się, że cierpi na nowotwór żołądka. W krótkim czasie zmarł, ale przed tym ostatnim etapem jeszcze zgłosił się do mnie, mówiąc, że on wie już, że gdyby dostał tę informację pół roku wcześniej, to prawdopodobnie nie zmieniłoby to przebiegu choroby, bo ten nowotwór był na takim etapie zaawansowania, że niewiele dało się już zrobić. Natomiast to, w jaki sposób on przeżył te pół roku, nie wiedząc o chorobie, ma dla niego ogromne znaczenie, że on chciał inaczej spędzić ten czas z rodziną, miałby więcej czasu na zorganizowanie wszystkiego, co może się wiązać z jego śmiercią, uporządkowanie spraw. I dlatego brak tej prawidłowej, prawdziwej, rzetelnej informacji o jego stanie zdrowia miał dla niego ogromne znaczenie. I sąd podzielił jego zdanie. Wystąpiliśmy z pozwem jeszcze za jego życia, bo to jest ważne. Tutaj te roszczenia związane z naruszeniem praw pacjenta są ściśle związane z pacjentem i rodzina nie może dochodzić tych roszczeń po śmierci. I sąd w efekcie w proces wstąpiły w dzieci spadkobiercy, zasądził wysokie jak na zadośćuczynienia za prawa pacjenta kwoty.
2: Ale to znaczy, że nie wykrycie tego raka wcześniej nie przekładałoby się na efektywność leczenia. No bo gdyby tak było, to byłaby inna sprawa, prawda?
11: To byłaby inna sprawa, to byłaby sprawa związana z właśnie błędem, który powodował skutek w postaci bądź obniżenia szans na wyleczenie, tak, bądź przedłużenia czasu choroby.
2: Życia. Wchodzimy w spór z ubezpieczycielem. Nie akceptujemy sumy, jaką on nam proponuje. No i co?
11: Jeżeli w ogóle proponuje jakąś sumę, to aha, już jest dobrze, ale na etapie postępowania likwidacyjnego niestety ubezpieczyciele najczęściej liczą na to, że
2: odpuścimy
11: jako pacjenci, że nawet jeżeli mają decyzje orzecznika, które potwierdzają nasze twierdzenia, to idą wabank i czasem wydają decyzję odmowną. No wtedy pozostaje pacjentowi reklamacja, można również skarżyć się do rzecznika finansowego, a jeżeli to wszystko nie pomoże, to zostaje droga sądowa i wtedy, kiedy szkoda na zdrowiu jest duża, to nie należy odpuszczać na pewno.
2: O drodze sądowej już rozmawiałyśmy, odsyłam państwa do wcześniejszego programu. Bardzo serdecznie pani dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
2: Mecenas Jolanta Budzowska była państwa i moim gościem. Dziękuję.
3: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.
12: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
13: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
14: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
15: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
17: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
16: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
3: Autopromocja.
18: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje, na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. I Sana, tylko z Rossmana.
19: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
20: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen. Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
23: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
22: Brzmi dobrze.
23: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Po zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w 6 powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni powietrznej naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Jeśli wojna w Ukrainie zakończyłaby się w ciągu pół roku, to Rosja może potrzebować zaledwie kolejnych 6 miesięcy, aby użyć przeciwko Estonii siły militarnej o nieokreślonej skali, powiedział były główny dowództwa Estonii Martin Herem, który został nominowany na nowego ministra obrony. Według Herema, który dowodzi estońskim wojskiem w latach 2018-2024, władze kraju muszą być gotowe na rosyjski atak. Nowa ocena zagrożenia dla Estonii miałaby opierać się na założeniu, że Rosja zaatakuje kraj w ciągu roku, stwierdził wojskowy w wywiadzie dla estońskiego radia. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zwieriew i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton wystąpią w dzisiejszym finale wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. To będzie ich 6. spotkanie. Wszystkie wcześniejsze wygrał niemiecki tenisista. W nocy w finale kobiet Jelena Rybakina wygrała z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Więcej informacji na tokfm.pl.
25: To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
26: Szymon Kępka, Plan Działania, dzień dobry Państwu. Wojna, kryzys nie musi zaczynać się od wojska, od czołgów, bo sabotaż, cyberataki, dezinformacja to jest coś, co widzimy właściwie na co dzień. Jak do tego dołożymy jeszcze na przykład zagrożenia hybrydowe, terrorystyczne, które mogą destabilizować państwo, to nie mówimy przecież wówczas o formalnym konflikcie zbrojnym, a jednak z kryzysem mamy do czynienia. Dlatego dzisiaj w Planie Działania rozmawiamy, pytamy o to, co zbudowaliśmy w obszarze obrony cywilnej, obrony także naszego państwa, no i czego nadal nam brakuje. Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Uniwersytet Civitas z nami teraz. Dzień dobry.
27: Dzień dobry Państwu.
26: To gdyby miał Pan dzisiaj ocenić polską obronę cywilną w skali 1 do 10, to ile dostałaby obrona cywilna, a więc ta, o której stanowią obywatele, ich zasoby, i co konkretnie decyduje o tej ocenie?
27: Powiem tak, w skali 1 do 10 to można ocenić ból. Ocenianie procesu politycznego czy organizacyjnego jest trochę bardziej skomplikowane. Gdybyśmy poszli jednak w takie uproszczenie, to byłoby pewnie 3+. I już tłumaczę, dlaczego tak. My podjęliśmy bardzo duży wysiłek po dość nieudanej wolcie, którą jeszcze poprzedni rząd wykonał. To znaczy zlikwidował obronę cywilną, tą poprzednią, która rzeczywiście była niefunkcjonalna w wielu aspektach, po prostu głupia. I nie waham się użyć takich słów, bo jakby tam nie działały podstawowe mechanizmy. To znaczy nie było przełożenia z tego, co się dzieje na przykład w zakładach pracy, bo powiedzmy sobie uczciwie, w poprzednim systemie, jak ktoś zatrudniał powyżej 50 osób, to mógł założyć obronę cywilną, po czym się orientował, że w czasie wojny on będzie musiał oddać ministrowi właściwemu do obrony narodowej i już nie chciał. I to zlikwidowano i nie zastąpiono niczym. Literalnie za rządów PiSu było tak, że ktoś podjął decyzję o likwidacji de facto, kiedy już wiedzieliśmy, że konflikt w Ukrainie będzie eskalował, i nie zastąpił jej niczym. Rozumiem, że ten plan miał się dokonać po pewnym czasie, przy czym no, to jest trochę jak wyskoczenie z okna, a potem pomysł, że trzeba było mieć drabinę.
26: No ale mówi pan 3+, w takim razie to by oznaczało, że to nie jest tak, że ta obrona w ogóle nie funkcjonuje, że nie zrobiono dotąd absolutnie niczego, no bo Kluczowym, mam wrażenie, dzisiaj jest to, co jest realnie lepsze niż przed rokiem 2022, ale nie w ustawach i w dokumentach, a w zdolnościach być może tejże obrony cywilnej.
27: No to pan podstawowego zjawiska. Polacy są mistrzami świata w spełnianiu formalizmów. Robimy instrukcję do szuflady, potem zamykamy szufladę, ale my już jesteśmy gotowi, bo mamy instrukcję w szufladzie. Podstawową zmianą w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej jest ujednolicenie obu tych procesów. To znaczy ochrona ludności w sytuacjach, z którą mamy do czynienia w przypadku zagrożeń, takich, o których pan wspomniał w przedmowie, hybrydowych, ale też w czasie, nie wiem, pożaru o dużej powierzchni, powodzi czy trzęsienia ziemi, połączyliśmy to z obroną cywilną. Wszystkie organy ochrony ludności staną się obroną cywilną w momencie wybuchu wojny. I teraz oczywiście można spełnić formalizm, ale to nie zmieni podstawy. To znaczy ktoś musi działać i mieć czym. Temu służy chociażby centralna ewidencja zasobów ludności, ale jak ona jest centralna, to siłą rzeczy spisuje, co mamy, również te rzeczy, które mamy mieć. No i tu się zaczyna ta nasza polska cecha narodowa. Świetnie piszemy kwity, niewiele z tego wynika. Nie chodzi o to, żeby mieć magazyny pełne czegokolwiek, tylko żeby mieć rzeczy adekwatne do współczesnych zagrożeń, do współczesnych ryzyk. Zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Przestał powiat być podstawową komórką zarządzania kryzysowego, dlatego że do tej pory w ustawie o zarządzaniu kryzysowym jest to komórka, to jest powiat, a zaczęła być to gmina, bo to ona jest podstawowym, tym najmniejszym organem ochrony ludności i obrony cywilnej.
26: I jak to się przekłada na efektywność tych działań? To znaczy, co się zmieniło ze względu na to, że to nie powiat, a gmina decyduje o podejmowanych działaniach na przykład na poziomie pożaru wielkoskalowego albo powodzi?
27: Przekłada się to tak, że w mojej ocenie na tę chwilę wszystko jest scentralizowane. Ministrowie, wojewodowie, czasami starosta robią serię szkoleń i to dobrze. Natomiast nie przekłada się to na działania w samej gminie i to właśnie zaniża tą moją ocenę. Powód jest dość prosty. To gminy muszą wymyśleć plan, to gminy muszą powiedzieć, co jest ich tym takim kluczowym ryzykiem, z którym muszą sobie poradzić. To gminy muszą dostawać sygnał i mamy taki przykład chociażby ostatnio, kiedy rozległy się alarmy w województwie lubelskim. Dotyczyły ataku powietrznego potencjalnego, czyli przelotu nad naszą granicą drona, samolotu, rakiety. I co jest w tej chwili takim kluczem w tym nowym typie reagowania? Nie fakt, że zawyją syreny, bo mamy jeden sygnał alarmowy, 3-minutowy, modulowany ogłasza alarm. Tylko fakt, że wszystkie stacje, w tym pana stacja, w momencie, w którym ktoś dotyka guzika, który uruchamia tą syrenę, dostają od RCB komunikat, co jest powodem tego alarmu i informujecie na wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych o tym obywateli. Co się stało w województwie lubelskim? Wszyscy zadzwonili na 112 dowiedzieć się, czemu wyją syreny. No bo nie nauczyli się jeszcze, że ten system działa inaczej. Teraz moja odpowiedź dotycząca gmin brzmi w następujący sposób. To gminy muszą powiedzieć, ja chcę wiedzieć, dlaczego mam uruchomić syrenę. Kogo mam o tym powiadomić? To się nie ma dziać per pan minister, bo Ukraina uczy jednej bardzo ważnej rzeczy, jeśli chodzi o konflikt zbrojny. Nie da się hierarchicznie zarządzać kryzysem, który nagle dzieje się w bardzo wielu miejscach.
26: To inaczej na to spójrzmy. Czy dzisiaj polski system właściwie i obrony cywilnej, i obrony państwa, szeroko rozumiane,

0: stanie się w pewnym momencie podmiotem ochrony ludności, bo tu rozróżnimy organ i podmiot, podmiotem może reagować, tylko ona nie bardzo ma się do kogo zgłosić, bo nie zawsze te organy są przygotowane. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ja mam organizację, która szkoli w zakresie na przykład udzielania pierwszej pomocy, ale mam też do niej jakiekolwiek miejsce, tak? I teraz nad moim miejscem, ono ma pół hektara, jest tam ośrodek szkolenia, przeleciał dron. Komu ja mam powiedzieć, dokąd on leci? Leci ze wschodu na zachód, albo leci z północy na południe. Jestem w stanie go zidentyfikować, bo moi ludzie szkolą się również w tym, jak wyglądają takie drony. Czy to jest uszkodzony Liuty, czyli ukraiński dron, który w trybie walki powietrznej nad Ukrainą, uszkodzony, po prostu przeleciał granicę. To nie jest intencja ani Ukraińców, ani Rosjan. Rosjanie chcieli trafić coś w Ukrainie, Ukraińcy obronić to miejsce. Doleciał do nas, bo mógł. Ma zasięg ponad 2000 kilometrów. Może do nas dolecieć. Teraz komu ja mam to powiedzieć? Mam zadzwonić do RCB, znaleźć na stronie szybko numer. To jest... On przeleciał i ktoś za kilkanaście minut może być celem tego drona.
1: No dobrze, ale to nie jest tak, że ten to nie jest tak, że ten łańcuch przecina trochę mój potencjalnie telefon na numer 112 i jestem w tym miejscu, widzę to i to.
0: No tak, tylko niech mi pan powie, kto na numerze 112, który jest obsługiwany przez skądinąd bohaterskich strażaków, ratowników medycznych, sporadycznie przez policję, jest w stanie przyjąć ode mnie informację wraz z azymutem, gdzie leci dron i jakiego to jest typu dron. Kto jest w stanie to zrobić dzisiaj? Ja myślę, że nawet w dużych miastach byłby problem. Nasz problem polega na tym, że skoncentrowaliśmy wszystkie te działania w ręku Straży Pożarnej, która jest genialna, jeśli chodzi o walkę z pożarem, jest genialna, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy w czasie powodzi i nie ma zielonego pojęcia o zagrożeniach militarnych. Tymczasem wojna hybrydowa to jest przede wszystkim terroryzm. Patrz, ustawa z 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych i atak powietrzny. Rosjan nie stać w tej chwili ich potencjału militarnego na dojechanie tutaj czołgami, czego im życzę jeszcze przez długie lata, bo one generalnie nie są w stanie zdobyć większej części Ukrainy niż zdobyli w ubiegłym roku. W tym roku nawet tracą. Ale uwaga, są w stanie przelatywać przez granicę. Jeśli skoncentrują ataki w samej Ukrainie, nawet na linii Dniepru, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której takie przeloty przez granicę będą codziennie, co dwa dni. I teraz zrozummy, to nie jest tak, że jakikolwiek kraj świata broni swojej granicy środkami ochrony powietrznej. Nie ma takiego kraju. Nawet Izrael, o którym często słyszę taką bajkę o żelaznym wilku, że Iron Dome to jest tarcza, która zatrzymuje wszystkie rakiety. Nie, zatrzymuje około 80% rakiet strategicznych, tych dużych, i około 20% tych małych, które są wystrzeliwane w pobliżu granicy Izraela albo z jego terytorium. I teraz my nie zbudujemy nawet niczego podobnego, ponieważ budowanie Iron Dome trwało 25 lat, a uzbrojanie go trwało 23. I teraz uwaga, i on niszczy te drobne cele rakietami, które są warte mniej więcej tyle, co pół naszego budżetu na rok. My musimy zrozumieć, że tutaj powszechność w działaniu, zrozumienie, że jak wyje ta syrena alarmu o napadzie powietrznym, to mamy minuty, nie mamy godzin, nie mamy czasu skoncentrować się na tym, że zadzwonimy do szefa, co mamy robić. Panie ministrze, jakie pan dyspozycje wyda dla województwa, gminy czy powiatu? Nie, my mamy minuty, żeby zejść do schronu, zabezpieczyć się przed potencjalnymi skutkami, czyli wyznaczyć tych, którzy będą reagować i przystąpić do działania, kiedy, uwaga, kiedy alarm się odwoła.
1: To jest też pewnie bardzo ważny sygnał dla nas, by zrozumieć, że obrona cywilna, te, o której stanowią obywatele, nie do końca służy do bronienia kogoś lub czegoś.
0: Zupełnie do tego nie służy.
1: Właśnie.
0: Obrona cywilna udziela pomocy w warunkach, kiedy konflikt już trwa. Zajmuje się z takich przykrych rzeczy, na przykład zabezpieczaniem zwłok osób, które poniosły śmierć. Poszukiwaniem, pomocą w poszukiwaniu osób, które na przykład zostały zasypane w domu, bo jakiś nie najmądrzejszy w tym całym systemie powiedział im, że fajnie jest schować się w piwnicy. Nie, piwnica to jedno z gorszych miejsc, jeśli chodzi o atak powietrzny. Mówimy o sytuacji, w której podmioty, które świadczą usługę transportową, mamy dużo takich podmiotów, to są między innymi koleje, do dzisiaj nie mają jednoznacznej procedury, czy pociąg zatrzymywać w czasie napadu powietrznego, czy nie. No to wytłumaczmy sobie, że dron Shahid 136, czyli de facto dron Gerań 2, ma 50-kilogramową głowicę. Ona jest w stanie, wybuchając przy torowisku, przewrócić wagon. Ma ogromną powierzchnię boczną, w związku z czym podmuch fali uderzeniowej jest w stanie wagon przewrócić. Teraz pytanie. Czy mamy już procedurę, żeby zatrzymać pociągi w przypadku alarmu powietrznego? Skąd mają się tego dowiedzieć? Czy nadzór ruchu kolejowego, patrząc na swoją ustawę, już implikował z ustawy o ochronie ludności fakt, że jest podmiotem ochrony ludności, a zatem, uwaga, nie może powiedzieć...

0: Ja nie wiedziałem. To jest pierwsza wyróżniająca cecha podmiotu ochrony ludności.
1: Czyli trochę porządkując, to jest tak, że gdyby taka sytuacja wydarzyła się w Polsce na przykład z dronem, rakietą, obiektem latającym, to pociągi w Polsce nie mają procedury co do reagowania, mają się zatrzymać i jechać.
0: Nie wiem, czy nie mają procedury do reagowania, bo to nie jest jedna spółka. Mm. Ja znam dane z jednej, której doradzam i nie wymienię teraz, z której. Mm-hmm. Natomiast nie ma takiej ujednoliconej procedury, bo byśmy o tym wiedzieli. Pan też by o tym wiedział, ponieważ w Lublinie po ogłoszeniu alarmu stanęłyby wszystkie pociągi, no i mielibyśmy dane o spóźnieniach. Nie mieliśmy, czyli one się nie zatrzymały. Jeszcze raz powtórzę, każdy pojazd w ruchu jest dużo bardziej zagrożony w przypadku wybuchu, a tego się spodziewamy, jak spada nam rakieta, niż pociąg, który się zatrzymał.
1: To w takim razie, wychodząc trochę od tego, aczkolwiek stawiając już trochę kropkę, czy większym dzisiaj problemem jest ochrona pojedynczych obiektów, czy jednak ich wzajemna zależność? No bo nawet jeżeli zabezpieczymy elektrownię, to na przykład jej awaria może uruchomić problemy w telekomunikacji, transporcie, bankowości, administracji przecież.
0: Myślę, że to jest tak, że pojedyncze obiekty są w stanie przygotować to, co dla nich najważniejsze, ale oczekują na jasne rekomendacje, jak mają współdziałać z innymi. Przestańmy się oszukiwać, że ktoś będzie wydawał rozkazy, że będziemy mieli tego jednego najmądrzejszego w ministerstwie, który via RCB wyda wszystkim polecenia. W tym czasie zakłóci się łączność, musimy mieć minimalny, podstawowy poziom wiedzy na tym najniższym gminnym obszarze.
1: Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Gospodarczymi Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Państwu.
1: Za moment informacje w planie działania to już wszystko. Szymon Kępka, serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
2: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.

0: Autopromocja.
1: Starożytni historycy uznawali wojnę trojańską za fakt historyczny, choć wskazywali różne daty upadku Troi. Według mitologii i antycznej tradycji miasto zniszczyli Mykeńczycy. Historia raptownego końca ich cywilizacji i pogrążenia się helleńskiego świata w wiekach ciemnych jest równie ciekawa i równie tajemnicza jak unicestwienie grodu Priama.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w 6 powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Rosja atakowała cele w Ukrainie przez całą sobotę. Wczoraj głównym celem był obwód wołyński. Dziś drony atakują obwód lwowski, w tym miasto Stryj. W nocnych i porannych atakach zginęły co najmniej 4 osoby. Indonezyjskie służby ratunkowe rozpoczęły akcję poszukiwawczą po tym, jak statek pasażerski przewożący 243 osoby utracił łączność na Morzu Jawajskim podczas rejsu z Jawy Wschodniej do jednej z prowincji na wyspie Borneo. W rejon zdarzenia wysłano ekipy ratunkowe. Władze podały, że operator statku zgłosił incydent po otrzymaniu informacji, iż jednostka napotkała trudne warunki pogodowe. Pełne wydanie informacji o 8:00.
0: To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10:40.
12: Gdybyście mogli zyskać dodatkowych 25 lat życia, zgodzilibyście się? Wielu z nas właśnie tyle w swoim życiu przesypia. A jednak sen to zdecydowanie nie jest strata czasu. To jedna z podstawowych potrzeb biologicznych. Co dzieje się z mózgiem, kiedy zasypiamy? Skąd biorą się sny? I jak długo człowiek jest w stanie nie spać? Dziś zanurzymy się w świat, który wszyscy odwiedzamy każdej nocy i rozwikłamy zagadki, które być może spędzają wam sen z powiek. Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja Z nauką po imieniu, której mam nadzieję nie prześpicie. Gotowi? Dlaczego właściwie śpimy? Z punktu widzenia ewolucji wydaje się to mało logiczne. Każdej nocy na kilka godzin tracimy kontakt z otoczeniem i stajemy się niemal bezbronni. Ale sen to znacznie więcej niż przyjemność. To jedna z podstawowych potrzeb fizjologicznych, bez zaspokajania której nie moglibyśmy prawidłowo funkcjonować. Przez wiele lat sądzono, że podczas snu mózg po prostu odpoczywa. Dzisiaj wiemy, że niektóre jego obszary pracują równie intensywnie jak za dnia. Mózg ma bowiem wtedy kilka ważnych zadań do wykonania. Po pierwsze, porządki. W ciągu dnia między komórkami nerwowymi gromadzą się produkty przemiany materii. podczas snu uruchamia się tak zwany układ glimfatyczny, czyli coś w rodzaju systemu kanalizacji mózgu. Płyn mózgowo-rdzeniowy intensywniej przepływa między komórkami i wypłukuje metaboliczne śmieci. Drugie, pamięć. To właśnie w czasie snu mózg decyduje, które informacje zdobyte w ciągu dnia zachować i utrwalić, a które wyrzucić. Po trzecie, regeneracja. To podczas głębokiego snu wydziela się najwięcej hormonu odpowiedzialnego za regenerację tkanek i mięśni. Sen pomaga regulować również gospodarkę hormonalną i nasze emocje. Kiedy śpimy wystarczająco długo, w równowadze pozostaje poziom greliny i leptyny odpowiedzialnych za uczucie głodu i sytości. Jednocześnie spada poziom hormonu stresu, a mózg porządkuje emocje. Dlatego po zarwanej nocy świat wydaje się bardziej irytujący. Drobne problemy urastają do rangi katastrofy, a my znacznie częściej sięgamy po słodycze czy fast food. Sen ma ciekawą strukturę. Każdej nocy nasze mózgi przechodzą przez powtarzające się cykle trwające około 90 minut, a każdy z nich składa się z kilku następujących po sobie faz. Najpierw pojawia się faza zasypiania, kiedy mózg stopniowo zwalnia. To wtedy może pojawić się znane wielu osobom uczucie spadania. Po fazie zasypiania następuje sen płytki, a następnie sen głęboki, najważniejszy dla regeneracji organizmu i pracy układu odpornościowego. Później mózg przechodzi do fazy REM. Ciało pozostaje wtedy niemal nieruchome, ale aktywność mózgu jest bardzo podobna do tej podczas czuwania. To właśnie wtedy śni się nam najwięcej. Po zakończeniu fazy REM cały cykl rozpoczyna się od nowa i w ciągu jednej nocy powtarza się zwykle od 4 do 6 razy. Skoro wiemy już, że powiedzenie sen to zdrowie ma swoje podstawy biologiczne, nasuwa się kolejne pytanie. Ile snu naprawdę potrzebujemy? 8 godzin? A może to tylko mit? Prawda jest taka, że nie istnieje jedna idealna liczba godzin dla wszystkich. Potrzebujemy snu mniej więcej tyle samo, ile potrzebujemy odpowiedniej ilości jedzenia. Jedni trochę mniej, inni trochę więcej. U większości dorosłych optymalny czas wynosi od 7 do 9 godzin na dobę. Nastolatki potrzebują więcej, bo około 8 do 10 godzin. Natomiast noworodki potrafią przesypiać nawet 16 lub 17 godzin dziennie. Ich mózg rozwija się przecież w zawrotnym tempie. Ale długość snu to tylko połowa sukcesu. Liczy się też regularność. Nasze organizmy działają według wewnętrznych zegarów biologicznych. Gdy do oczu dociera mniej światła, mózg daje szyszynce sygnał do produkcji melatoniny, hormonu przygotowującego organizm do snu. No dobrze, ale co się dzieje, kiedy nie śpimy? Już po jednej nieprzespanej nocy pogarsza się koncentracja, wydłuża się czas reakcji i trudniej podejmować rozsądne decyzje. Co ciekawe, po około 17 godzinach ciągłego czuwania sprawność naszego mózgu jest porównywalna z funkcjonowaniem osoby mającej około 0,5 promila alkoholu we krwi. A kiedy brak snu trwa dłużej, robi się naprawdę niebezpiecznie. Pojawiają się tak zwane mikrosny, trwające kilka sekund epizody, podczas których mózg dosłownie wyłącza się, nawet jeśli oczy pozostają otwarte. Wyobraźcie sobie teraz, że taki mikrosen przydarza się kierowcy jedącemu autostradą z prędkością 140 km na godzinę. W ciągu zaledwie 4 sekund samochód przejedzie ponad 150 metrów całkowicie bez kontroli. Tego, że sen jest nam potrzebny, wszyscy jesteśmy pewni. Ale jest jeszcze jedna zagadka, z którą naukowcy do dziś nie uporali się do końca. Dlaczego właściwie śnimy? Podczas snu nasz mózg tworzy światy, które często nie mają żadnego sensu. Potrafimy latać, rozmawiać z osobami, których od dawna nie ma, a chwilę później uciekać przed olbrzymim kurczakiem albo pisać maturę w samej bieliźnie. Skąd się to bierze? Jedna z głównych hipotez mówi, że podczas snu mózg porządkuje wspomnienia, ćwiczy różne scenariusze, reguluje emocje. Większość snów pojawia się podczas fazy REM, kiedy aktywność mózgu przypomina czuwanie. Ale mięśnie niemal całego ciała pozostają wyłączone. To naturalny mechanizm bezpieczeństwa. Dzięki niemu nie odgrywamy ruchów wykonywanych we śnie. Gdyby nie ten biologiczny hamulec, moglibyśmy każdej nocy dosłownie realizować swoje sny. Co ciekawe, każdy z nas śni. Każdej nocy. Problem polega na tym, że większości snów po prostu nie pamiętamy. Jeżeli obudzimy się w trakcie fazy REM, często jesteśmy w stanie opowiedzieć sen niemal ze szczegółami. Jeżeli jednak faza REM zdąży się zakończyć, wspomnienia bardzo szybko zanikają i rano mamy wrażenie, że tej nocy nie śniło się nam nic. A jak to jest z lunatykowaniem? Wbrew powszechnemu mitowi, lunatyk nie przeżywa swojego snu. Jest właściwie odwrotnie. Lunatykowanie najczęściej pojawia się podczas głębokiego snu, a nie podczas fazy REM, kiedy śnimy najintensywniej. Naukowcy uważają, że lunatykowanie jest skutkiem niepełnego wybudzenia mózgu z głębokiego snu. Normalnie albo śpimy, albo nie śpimy. U lunatyków dochodzi do swoistego błędu przełączania. Część mózgu odpowiedzialna za ruch budzi się wcześniej, podczas gdy obszary odpowiedzialne za świadomość nadal śpią. Dlatego lunatyk potrafi usiąść, chodzić po domu, otworzyć drzwi, a nawet wykonywać zaskakująco złożone czynności. Lunatykowaniu sprzyjają predyspozycje genetyczne, a także niewyspanie, gorączka, silny stres czy alkohol. Wszystkie te czynniki zaburzają przebieg głębokiego snu. Sen potrafi być naprawdę niezwykły. Raz pozwala nam latać, innym razem każe spacerować po domu z zamkniętymi oczami. Ale nawet najbardziej fascynujące zjawiska związane ze snem nie mają większego znaczenia, jeśli mamy problem, żeby zasnąć. Skoro sen jest dla nas tak ważny, to dlaczego coraz więcej osób ma z nim problemy? Według szacunków nawet co trzeci dorosły okresowo cierpi na bezsenność. Paradoks polega na tym, że nasze mózgi przez setki tysięcy lat ewolucji przystosowały się do życia w rytmie dnia i nocy. Tymczasem dzisiaj o północy wpatrujemy się w ekrany telefonów, komputerów czy telewizorów, które emitują światło oszukujące nasz zegar biologiczny i opóźniające zasypianie. Ale światło nie jest jedynym problemem. Wieczorem wielu z nas sięga po kawę albo napoje energetyczne. Kofeina nie dodaje energii. Ona jedynie blokuje działanie adenozyny, substancji odpowiedzialnej za narastające uczucie senności. Zmęczenie więc nie znika. Po prostu przestajemy je na chwilę odczuwać. Czy da się więc odespać nieprzespaną noc? No, do pewnego stopnia tak. Jednorazowy niedobór snu można częściowo wyrównać, jednak długotrwałego niewyspania nie da się nadrobić. Z czasem rośnie ryzyko otyłości, cukrzycy typu drugiego, nadciśnienia, chorób serca czy depresji. Co więcej, już jedna nieprzespana noc może zmniejszyć aktywność komórek NK, odpowiedzialnych za zwalczanie komórek nowotworowych i wirusów, nawet o około 70%. Co więc naprawdę pomaga? Niestety, nie istnieje żadna cudowna tabletka. Znacznie skuteczniejsze są regularne godziny snu, ograniczenie ekranów przed snem, unikanie kofeiny wieczorem oraz 3C – chłodna, ciemna i cicha sypialnia. Nasze mózgi uwielbiają rutynę. Im bardziej przewidywalny jest wieczór, tym łatwiej przełączają się w tryb snu. I może właśnie to jest najważniejszy wniosek z dzisiejszej audycji. Sen nie jest stratą czasu. To jedna z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić dla własnego zdrowia. Każdej nocy dzieje się coś niezwykłego. Kiedy wydaje nam się, że po prostu śpimy, nasz mózg porządkuje wspomnienia, naprawia uszkodzenia, sprząta po całym dniu i przygotowuje organizm na jutro. Sen to jedyny moment w ciągu doby, którego nie da się niczym zastąpić. Można zrezygnować z jednego odcinka serialu albo kolejnej godziny spędzonej w mediach społecznościowych. Ale gdy zbyt często rezygnujemy ze snu, prędzej czy później organizm wystawi nam za to rachunek. Dlatego jeżeli dziś wieczorem będziecie zastanawiać się, czy jeszcze troszkę posiedzieć, może warto po prostu pójść spać. To była audycja Z nauką po imieniu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, słodkich snów i do usłyszenia za tydzień. Adam Mirek.
0: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Polski rząd wysłał ostrzeżenia do mieszkańców. Zawyły także syreny. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, uspokaja Orlen. To już ostatni dzień 7. edycji Festiwalu Dworów i Pałaców Pomorza. Niedziela, 13 września, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Po zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w 6 powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Rosja atakowała cele w Ukrainie przez całą sobotę. Wczoraj głównym celem był obwód wołyński. Dziś drony atakują obwód lwowski, w tym miasto Stryj. W nocnych i porannych atakach zginęły co najmniej 4 osoby. Rosyjskie rakiety i drony poważnie uszkodziły także kilka budynków mieszkalnych w Odessie. W atakach zostało zniszczone m.in. mieszkanie ukraińskiej tenisistki Dajany Jastrzębskiej, która poinformowała o tym w kanałach społecznościowych. Ocalał tylko ręcznik z Rolanda Garrosa, przekazała zawodniczka, uznając to za symbol. 26-latka opublikowała zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające płonący budynek. Tak wygląda rosyjski świat. Bezpośrednie trafienie pociskiem manewrującym kalibr, napisała Jastrzębska w internecie. W atakach w Odessie rannych zostało co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne niemowlę. Orlen uspokaja. Po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po atakach dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
13: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg wschód-zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
12: Dziś w Szwecji wybory parlamentarne. Według sondaży partie lewicowej opozycji mogą liczyć na ponad 50% poparcie. W przypadku zwycięstwa premierką zostanie Magdalena Andersson, która pełniła już tę funkcję w latach 2021-2022. O tym, jakie działania powinien podjąć przyszły rząd, mówią mieszkańcy Szwecji.
14: Najważniejsze jest, by kontynuować działania tak, aby liczba przestępstw w naszym kraju spadła. Lewica miała okazję zrobić to już dawno temu, ale zamiast tego sytuacja po prostu się utrzymywała, aż do momentu, gdy do władzy doszła prawica.
15: Od 20 lat obserwujemy tendencję spadkową w zakresie finansowania naszego systemu opieki społecznej. Moim zdaniem, pod pewnymi względami, system ten przestał funkcjonować.
12: Jeśli wybory wygrają przedstawiciele centroprawicy, będą musieli zaprosić do rządu skrajnie prawicowych szwedzkich demokratów. Choć partia ta na mocy umowy programowej z rządem zapewniała mu większość w Sejmie, nie miała dotychczas swoich ministrów. W środę teoretycznie zaczyna się kadencja Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym, ale nowy sędzia może pojawić się w pracy przy Alei Szucha dopiero po złożeniu ślubowania, które powinno się odbyć wobec prezydenta. Karol Nawrocki i jego otoczenie sygnalizują, że do zaprzysiężenia nie dojdzie, dlatego że ich zdaniem Maciej Berek nie spełnia wymogów formalnych do bycia sędzią Trybunału. O co w programie Wybory w Toku spierali się politycy. Wawrzyniec Zakrzewski.
16: Prawo i Sprawiedliwość, tak jak i prezydent, uważa, że Maciej Berek nie może orzekać w Trybunale, bo nie ma odpowiedniego stażu. Co najmniej 10 lat praktyki w zawodzie prawniczym. To nieprawda. Odpowiadał na zarzut posła PiSu Pawła Szrota Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
17: Sędzia Berek przedstawił zaświadczenie z Krajowej Izby Radców Prawnych. Dokładnie,
18: że chyba, jest wpisany na listę radców prawnych, a nie, że wykonuje zawód radcy prawnego. A to jest
19: bardzo wybór. Proszę, pan minister
17: Szeptycki. Cała kariera zawodowa potwierdza, że był radcą prawnym w wielu instytucjach.
16: Dlatego rządzący uważają, że podnoszone przez prezydenta i PiS wątpliwości to jedynie pretekst, by nie przyjąć ślubowania od Macieja Berka. I tym samym byłby on kolejnym sędzią po czwórce wybranej przez Sejm wiosną, którego Karol Nawrocki nie zaprzysięgnie. A gdyby prezydent zaakceptował całą piątkę, to od środy w Trybunale większość mieliby już sędziowie wybrani przez obecną władzę. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
12: To już ostatni dzień 7 edycji Festiwalu Dworów i Pałaców Pomorza. W ramach wydarzenia można odwiedzić 12 zabytkowych rezydencji w różnych częściach województwa.
20: Ideą jest promowanie turystyki pałacowej, takiego rodzaju zwiedzania, odwiedzania takich obiektów, promowania, mówienia o ich wartości, o tym, jak wpisują się w krajobraz kulturowy właśnie poszczególnych regionów.
12: A mówi Aleksandra Sielicka, dyrektorka Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wstęp do wszystkich dworów i pałaców oraz udział w wydarzeniach festiwalu jest bezpłatny. Sporo chmur będzie dzisiaj i może popadać tylko na południowym wschodzie. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Od 17 do 21 stopni pokażą przeważnie termometry. Chłodniej miejscami na Przedgórzu od 15 do 17 stopni.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: 8:06, niedzielny poranek, TOK FM. Michał Tomasik, witam Państwa bardzo serdecznie w towarzystwie Magdaleny Sikoń i Jany Cech. Proszę Państwa, za 2 tygodnie w Krakowie wybory. Mieszkańcy Krakowa, pewnie niektórzy z Państwa, głowią się teraz, komu tu powierzyć tę funkcję kierowania miastem. Miastem z problemami. I kandydatów mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jest to Michał Drewnicki z PiSu, Jan Hoffman, kandydat bezpartyjny, ale jeden z inicjatorów referendum, w wyniku którego odwołano poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Kandyduje również Aleksandra Owca z partii Razem, Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Łukasz Gibała, kandydat wszystkim krakowianom dobrze znany, otarł się o urząd prezydenta w poprzednich wyborach, kandyduje po raz czwarty i obecnie jest faworytem do wygranej. No ale powalczą z nim jeszcze Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, czyli partii Grzegorza Brauna, czy Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. Kandydatów mamy dużo, ale czy ci kandydaci w ogóle wiedzą, jakie są problemy Krakowa i jakie są oczekiwania mieszkańców przede wszystkim? I o tym porozmawiamy w tej chwili z naszym gościem, Maciejem Fijakiem z Ruchu Miejskiego dla Krakowa, radnym dzielnicy 13 Podgórze. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Jakie problemy ma Kraków, które powinien rozwiązać przyszły prezydent?
1: Pan redaktor tak bardzo pesymistycznie zaczął. Oczywiście mamy swoje problemy, natomiast przede wszystkim jest to miasto, no, które ma swoją własną tożsamość i no, jest na swój sposób niezwykłe, więc to też jest bardzo duża odpowiedzialność przed kolejnym prezydentem. Oprócz problemów też zarządzanie tym dziedzictwem i tą unikatowością. Ja bym może tutaj zrobił krok wstecz i zobaczył na to, dlaczego prezydent Miszalski został odwołany. To oczywiście jest analiza osób, które były u referendum. Robiła ją Polityka Insight na początku sierpnia. No i tam na pierwszym miejscu zostało podane podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej jako jedna z głównych przyczyn niezadowolenia. Zadłużenie miasta, ogólne niezadowolenie z kierunków rozwoju miasta, nepotyzm w miejskich spółkach, czy wprowadzenie strefy czystego transportu. I ta ostatnia rzecz też jest ciekawa, bo to jest dopiero tutaj na piątym miejscu, a było to też przedstawiane jako jeden z głównych powodów. Dzisiaj trochę widać, że tych powodów było więcej. Natomiast no, to są wszystko osoby, które były bardzo jednoznacznie nastawione do poprzedniego prezydenta. I w tym samym sondażu pytano krakowian, co jest dla nich ważne już na tej ogólnej próbie reprezentatywnej dla całego miasta. No i tutaj wyszło na pierwszym miejscu też taka dosyć ciekawa rzecz, myślę, bo coś, na co nie do końca prezydent miasta ma wpływ. Oczywiście może tworzyć różne programy wspierające i tak dalej, natomiast pierwszy punkt to jest słaby dostęp do ochrony zdrowia. Drugi punkt to jest coś, co się też zawsze przewija również w takim badaniu ogólnym krakowskim na jeszcze większej próbie, bo na 3000 mieszkańców miasto co 2 lata robi takie badanie, czyli niewystarczająca liczba miejsc parkingowych. 3, zła jakość powietrza, to też jest bardzo ciekawe, jeżeli właśnie rozpatrujemy to w kontekście strefy czystego transportu. Czy numer 4 najczęściej wskazywany to jest słabo rozwinięty transport publiczny. 5, za mało terenów zielonych. To są w zasadzie te rzeczy, które też od lat się przewijają. Natomiast nowy prezydent na pewno będzie miał kolosalny problem, jeżeli chodzi o dziurę budżetową. Kraków jest najbardziej zadłużonym mieszkańcem, miastem wśród miast wojewódzkich w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
21: 1,2 mld, jeżeli dobrze pamiętam. 1/10 budżetu Krakowa to 1/11 w tej chwili to dług. Panie Macieju, oczywiście ja uwielbiam Kraków, studiowałem tam, więc wszystko to, co pan mówił na początku, to prawda. Ale jednak wybory to... właściwie to taki, bym powiedział, piłkę panu wystawiłem, no bo kandydaci oczywiście będą się przekrzykiwać, że znają, rozumieją i tak dalej. Ale chciałem pana poprosić o wytłumaczenie tych podstawowych problemów. Pan je wymienił. Zacznijmy od strefy czystego transportu, bo faktycznie w tym badaniu Polityki Insight to wyszło jako główny powód, główna motywacja osób, które brały udział w referendum i też... mam wrażenie, że główny temat, o którym Kraków krzyczy, czy mieszkańcy Krakowa krzyczą na skalę ogólnopolską. Czy strefy czystego transportu to jest taki problem dla was, dla mieszkańców?
1: Zrobię jeszcze krok wstecz. Nie miliard, tylko prawie 10 miliardów już w tym momencie, czyli to jest zadłużenie miasta sięga prawie rocznego budżetu.
21: Tak, miasta, deficyt tam jest miliard. Tak.
1: Tak, deficyt każdego roku to jest miliard, ale sumaryczny dług, jeżeli dodamy jeszcze do tego spółki, które się zadłużają poza ogólnym budżetem, no to naprawdę wygląda to bardzo 8 źle.
21: 8 do 10 miliardów, racja.
1: Wracając do powodów, to właśnie nie. Właśnie kiedy emocje troszkę po referendum odpadły, to wyszło na to, że ta strefa nie jest głównym powodem, dla którego odwołano prezydenta Miszalskiego. Tak wyszło w exit polu, który robiła pracownia OGB, z tego co pamiętam. Natomiast teraz, gdy zapytano po kilku miesiącach, to na pierwszym miejscu były te podwyżki komunikacji miejskiej, na drugim właśnie zadłużenie miasta, na trzecim ogólne niezadowolenie z kierunku rozwoju. Co ciekawe, bo mówiło się, że to jest takie referendum, które odzwierciedla trochę te emocje krajowe, ale tutaj chęć wyrażenia niezadowolenia z rządu premiera Tuska była na przedostatnim miejscu dopiero. Ale tak, wracając do pytania o strefę czystego transportu.
21: Bo to się, rozumiem, że to się też trochę łączy. Podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, strefy czystego transportu, troska o jakość powietrza, pewnie też ta ilość, liczba miejsc parkingowych. Te strefy czystego transportu to jest taki duży problem?
1: Znaczy mieszkańcy Krakowa są ze strefy wyłączeni. Osoby, które płacą tutaj podatki, które są tutaj zameldowane, które posiadały samochód przed wejściem w życie tych przepisów, nie mogą dożywotnio korzystać z tego samochodu, więc wydaje się, że i też
21: o co chodzi?
1: No, tutaj takim dużym zapalnikiem było to, że no wszyscy z Obwarzanka, którzy też funkcjonują w Krakowie, no nie są z tego zwolnieni, którzy dojeżdżają do tego miasta. Natomiast no tak patrząc czysto na liczbach, to jeżeli chodzi o Kraków, to tych aut, które nie spełniają norm, jest 2 na 10, a które i tak są zwolnione, a jeżeli patrzymy na Obwarzanek, czyli na metropolię krakowską, na powiat krakowski, to jest 3 na 10 samochodów, z czego nie wiemy, ile jest tak naprawdę na co dzień użytkowanych, bo często są to te najstarsze samochody, a ile wjeżdża do Krakowa, no to już jest w ogóle zagadką. No więc moja teoria jest taka, że była to taka bardzo konkretna rzecz, którą łatwo było podgrzeć emocje przed referendum i dorzucić kamyczek do tego referendalnej kampanii. Bo jak właśnie patrzymy na to, że mieszkańcy w priorytetach wymieniają jakość powietrza, a kiedy się ich zapyta, co powoduje tą złą jakość powietrza, to połowa z nich mówi, że spaliny samochodów, no to wydaje się, że tu jest bardzo duża świadomość. Zresztą ten wspomniany sondaż jest o tyle ciekawy, że tam analizowano też elektoraty poszczególnych kandydatów. No i zdecydowana większość z wszystkich kandydatów, nawet wśród elektoratu kandydata Prawa i Sprawiedliwości Michała Drewnickiego, natomiast ponad 70% mieszkańców zgadza się ze stwierdzeniem, że SCT są potrzebne, ale uwaga, muszą być dobrze zaprojektowane.
21: No to może chodzi
1: więc
21: właśnie
1: jest kwestia ewentualnie jakichś takich korekt, wprowadzenia typu dojazdy do parkingów Park and Ride i tak dalej. Być może jakiś taki program osłonowy dla tych mieszkańców z Obwarzanka w najbardziej trudnej sytuacji,
21: którzy... Może chodzi o niekonsekwencje, że z jednej strony miasto wprowadza strefy czystego transportu. Okej, możemy dyskutować, czy w jakim zakresie, stopniu i tak dalej, ale z drugiej strony ceny komunikacji w Krakowie rosną i może to jest niekonsekwencja i to tak ludzi denerwuje.
1: Zdecydowanie drugim takim, no trochę ja bym powiedział, że pokrzepiającym, bo ludzie widzą to, że okej, walczymy o czyste powietrze, ale dajcie nam dobrą alternatywę, tak? Transport publiczny w Krakowie generalnie, moim zdaniem, a też podróżuję po miastach w Polsce, jest na całkiem niezłym poziomie. Natomiast była dosyć duża polityczna awantura w związku właśnie z podwyżką cen biletów, tych jednorazowych i tych miesięcznych. I ona się zbiegła w czasie ze wprowadzeniem strefy czystego transportu, co jakby akumulowało te emocje, bo rzeczywiście no, było to troszkę ze sobą, znaczy troszkę, to było bardzo ze sobą stało w sprzeczności. Ja na miejscu prezydenta, ogłaszając strefy czystego transportu, od razu bym przedstawił plan wzmocnienia linii aglomeracyjnych, tak żeby dać tym ludziom realną alternatywę. Jakiś zachęt typu właśnie, na przykład w Londynie to w ogóle było tak, że za to, jak ktoś oddał taki samochód na złomowanie, taki najbardziej trujący, to dostawał kilka tysięcy funtów. Jakby programów różnych pomocowych jest dużo. To zostało, myślę, troszkę zaprzepaszczone. Natomiast też była kwestia biletu 20-minutowego, który skrócono do 15 minut i taka teza była ogólna. Ja też ją generalnie głosiłem, że z tego biletu korzystają głównie turyści, tak? No ale bardzo szybko się okazało, że nie, że krakowianie, krakowianki też kupują ten 20-minutowy bilet, żeby podjechać do centrum na spotkanie ze znajomymi. Ci krakowianie, którzy nie korzystają na co dzień z komunikacji miejskiej i cała rzesza innych, i jednocześnie został skrócony jego czas obowiązywania i podniesiona cena. I to wywołało naprawdę dużą burzę, więc taki no niby prozaiczna rzecz, 15-minutowy bilet, a wywołało dużą polityczną awanturę, też taką społeczną awanturę. No to były realne emocje wśród ludzi. Natomiast jeżeli dla osób, które korzystają na co dzień, mają ten bilet sieciowy, to jest 99 zł, no to jest lekko ponad 3 zł dziennie za no dosyć no luksus korzystania z całego transportu zbiorowego, to naprawdę jest, myślę, dosyć uczciwa cena i też nie jest to jakoś najwięcej wśród wszystkich miast w Polsce.
21: Bardzo dziękuję. Maciej Fijak, Ruch Miejski dla Krakowa, radny dzielnicy 13 Podgórze. Bilety, dziura budżetowa i duma krakowian. To jest stawka wyborów, które już 27 września. Będziemy do nich pewnie wracać, a może do nich wrócą, a może nie. Informacje o 8.20, a potem porozmawiamy o ptakach.
2: Autopromocja.
19: Budżet zjadł nas na śniadanie.
22: Wszystko zjadł.
23: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
24: Ja chciałbym my money, wasz bank.
25: Pan usiądzie, pan poczeka.
23: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
19: I musi minąć 10 milionów lat.
23: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
26: Narzekajcie.
23: Chwalcie.
19: Znowu nic nie wymyśliłam.
23: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
27: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
28: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
29: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
28: No dobrze, a taki fajny prezent?
29: Na mediaexpert.pl.
28: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
29: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
30: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
31: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
30: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
29: Skoda.
28: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
29: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
28: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
31: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
32: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
33: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 8.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W 6 powiatach na terenie Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe w związku z zagrożeniem rosyjskim atakiem z powietrza. Alert RCB o zagrożeniu z powietrza trwał kilkadziesiąt minut i został odwołany około 5 rano. Ostrzeżenia dotyczyły także województwa podkarpackiego, ale tam syreny nie zawyły. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. Wczoraj głównym celem rosyjskich ataków w Ukrainie był obwód wołyński. Dzisiaj drony atakują obwód lwowski, w tym miasto Stryj. W nocnych i porannych atakach zginęły co najmniej 4 osoby. Słowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych krytykuje wystawę w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Bratysławie, która przedstawia anektowany Krym jako część Rosji i oskarża Kijów oraz Unię Europejską o grabież krymskich zabytków. Z powodu walk toczących się w Jemenie między rebeliantami Huti a siłami rządowymi do Dżibuti uciekło dotąd co najmniej 1400 osób. Huti rozpoczęli ofensywę, której celem jest zajęcie całego jemeńskiego wybrzeża. Więcej informacji na naszym portalu tokfm.pl.
33: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: 8.22. Niedzielny poranek Tok FM. Michał Tomasik cały czas przy mikrofonie. A w piątek wieczorem odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Zwyciężyła je Irena Rosiewicz, która, jak donoszą media, szczególnie dobrze opanowała naśladowanie dziwoni zwyczajnej, niewielkiego ptaka wędrownego występującego w Eurazji. I o tym, o tej imprezie, co się działo, dlaczego akurat ta interpretacja przekonała jury, porozmawiamy ze Stanisławem Łubieńskim, kulturoznawcą, ukrainistą, z zamiłowania przyrodnikiem, który ukoronował tegoroczną mistrzynię. Dzień dobry.
34: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo mi miło.
21: Panie Stanisławie, musimy zacząć od takiej rzeczy, bo ja wczoraj cały dzień ćwiczyłem i ja panu coś pokażę, a pan zgadnie, co to za ptak, dobra?
34: Słucham z uwagą. No, mam kilka typów tutaj. Myślę, że celuje pan w mewę jakąś.
2: Nie obraża mnie to, bo mewy bardzo lubię. To był akurat orzeł bielik, ale kosa, no, w takim razie kosa panu już nie pokażę, a też go ćwiczyłem.
34: Kos jest zwykle prostszy, bo to jest taki melodyjny gwizd, ale rzeczywiście to ciekawe, no bo ptaki drapieżne, kiedy tak pokrzykują, to trochę te głosy przypominają głosy mewie, czyli taki ni to śmiech, ni to skrzek, albo małpy. No właściwie mewy obserwujemy taki proces, że przenoszą się w dużym stopniu do miast, zaczynają mieszkać na dachach bloków na przykład, więc oswajamy się trochę nawet w Warszawie i w innych miastach w głębi lądu z takimi odgłosami, które się bardziej kojarzyły z Gdynią. Jeszcze
2: czyli pan mówi, że moja interpretacja jest tutaj po prostu skażona obecnością mew, a niedoborem orłów, bielików.
34: No, bielików też jest całkiem dużo, na szczęście.
2: No dobrze, to teraz na poważnie porozmawiajmy o mistrzostwach. Trzecia edycja. Zastanawiam się przede wszystkim, jaki jest proces wyboru i oceny kandydatów, których jest dużo, którzy prezentują wiele tych ptasich śpiewów, głosów, ćwierków, ćwikli i wszystkich innych. Jak wy w ogóle podchodzicie do oceny tego?
34: No podchodzimy tak, że prosimy, żeby chętni do występowania wysłali nam film, na którym zaprezentują swoje umiejętności, a my będziemy w stanie ocenić, na ile to przypomina głos oryginalny. No i robimy to w gronie jury, a do jury wchodzę ja, czyli prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, wchodzi Jan Mentzfel, czyli członek i współzałożyciel Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz. Zeszłoroczny mistrz w tym roku był Marcel Mierzejewski i Natalia Przybysz, piosenkarka. No i słuchamy z uwagą i jak nam się podoba, to bierzemy do tego finału. W tym roku mieliśmy też rekordowo dużo zgłoszeń, chyba prawie 50 zgłoszeń, dostaliśmy ponad 40 filmów i trwałoby to w nieskończoność, więc musieliśmy niestety zrezygnować z połowy, chociaż z dużym żalem, bo było tam naprawdę dużo świetnych interpretacji i imitacji.
2: No ale potem jest to spotkanie w Warszawie, ten finał i tam uczestnicy, ja akurat niestety nie dotarłem, ale oglądałem na profilach te występy, jakby przedstawiają tę interpretację na żywo i co? Czy jak pan podchodzi do tego? Ciekawy ptak, ciekawa interpretacja, czy skupia się pan na tym, czy wiernie jest oddany ten dźwięk, czy chodzi może o paletę, bo ci uczestnicy pokazują te naśladownictwo kilku różnych ptaków. Mhm.
34: No, chyba wszystko po trochu. Zwracam uwagę na pewno na rzeczywiście bliskość do oryginału, jakąś taką jednak możliwie przypominającą interpretację. No nie, jeżeli coś zupełnie się mija albo ktoś gwizdze jakąś kompletnie inną melodię, no to nie o to raczej chodzi. Ja bardzo doceniam kreatywność w wyborze techniki, no bo można oczywiście gwiznąć, można wrzasnąć, można skrzeczeć, można powietrze wciągać, ale i wypuszczać i naprawdę takie kombinowanie bardzo mi imponuje i podziwiam, jeżeli ktoś szuka możliwości, przecież bardzo dużych, ludzkiego głosu i ludzkiego instrumentu mowy, żeby wydawać dziwne ptasie dźwięki, więc chyba to są takie główne osie oceny, że tak powiem. Jeszcze może bym tylko dodał, że taki oczywiście punkcik jest zawsze za to, jeżeli ktoś się przebierze albo no, dołoży coś do performansu troszeczkę.
2: A w tym roku były jakieś takie performanse?
34: W tym roku chyba tak, myślę, że dwa były takie wyraźne. Jeden to ekipa Waver Birds, panie, które co roku występują, i zawsze deklarują, że bardzo nie chcą wejść do finału, bo są przygotowane na jeden głos i w tym roku mówiły o sieweczce obrożnej, czyli takim małym ptaku, który żyje no między innymi nad Wisłą, ale też na Pomorzu. Jest bardzo rzadki i trzeba go chronić aktywnie też, jakoś starać się osłonić gniazda na przykład przed drapieżnikami. I to daje efekty, że

0: podobny ptak, który wydaje dosyć komiczne odgłosy. No i właśnie ten uczestnik się za tego dropia trochę przebrał, doczepił sobie takie białe wąsiska i wydawał przedziwne dźwięki, które drop wydaje.
1: A zastanawia mnie druga rzecz, bardzo poważnie mnie zastanawia. Czy pan wie, jak uczestnicy się przygotowują? Może zapytam też od razu, czy pan ma takie ciągoty, żeby trochę niektóre ptaki ponaśladować? Bo jak na początku pan zauważył, ja ćwiczyłem i szukałem też materiałów źródłowych. Jakiś nie znalazłem takiej jednoznacznego źródła, gdzie mógłbym się uczyć naśladownictwa ptaków i techniki. Nawet na YouTubie tego nie było dużo.
0: No cóż, no to już chyba jest kwestia właśnie kreatywności i takiego twórczego podejścia. To nie jest łatwe, jeżeli się jest takim zupełnym, że tak powiem, cywilem. No bo jeżeli ktoś pracuje z głosem, na przykład aktorzy mają takie fory, albo no, może ludzie, którzy zajmują się muzyką, na pewno jest im trochę łatwiej sobie wyobrazić, jak jakiś dźwięk można wywołać. No, oczywiście to jest dosyć niszowa dziedzina wiedzy, naśladowanie ptaków, więc ja się nawet za bardzo nie dziwię, że nie ma bardzo wielu możliwości uczenia się z jakichś nagrań. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest cała masa nagrań ptaków i nie jest to wcale przecież reguła, że te nagrania zawsze były. Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, bardzo trudno było zdobyć jakiekolwiek nagranie. Ludzie mieli na płytach winylowych te głosy ptaków i wyobraźmy sobie, że z jakimś gramofonem idziemy w teren i tam próbujemy porównywać te odgłosy, więc to jesteśmy zupełnie gdzie indziej. To w tej dziedzinie postęp dokonał się po prostu kosmiczny. Ja sam, jak byłem mały i się uczyłem głosów ptaków, to miałem kasety, które przewijałem na ołówku, i tą drogą, a teraz wchodzimy do sieci i znajdujemy po prostu setki tysięcy nagrań głosów, więc tu już po prostu no musimy włożyć jednak trochę swojej własnej kreatywnej pracy, żeby ten głos jakoś postarać się no wymyśleć sobie, no bo to jest też wymyślanie. Są takie głosy, powiedzmy, że proste, które polegają rzeczywiście na gwizdaniu i wydaje się, że z grubsza jesteśmy wszyscy w stanie powtórzyć bliżej czy dalej od oryginału, ale są głosy, które naprawdę wymagają dużego kombinowania właśnie z wdechem, wydechem i jakaś taka kontrola różnych właśnie organów, które biorą udział w wydawaniu przez nas dźwięków, na przykład język, jak ułożymy język, to będzie też modulowało dźwięk, więc no to jest no, trudna sztuka, no, ale tym większa frajda.
1: Ja pana stąd nie wypuszczę, dopóki pan mi nie powie, czy pan ma jakiegoś ptaka, którego pan naśladuje, jakiś popisowy numer.
0: Nie, ja już, znaczy ja trochę naśladuję ptaki, kiedy trzeba promować nasze mistrzostwa, ale już...
1: No to przyszły rok możemy zapromować już.
0: Nie, to jeszcze nie teraz, nie czuję się gotowy, zresztą trochę mi się zerwał głos w czasie mistrzostw, więc nie jestem bardzo pewny w tym, co by się ze mnie wydobyło. Wolałbym się nie skompromitować ostatecznie, jednak jestem członkiem jury
1: i prezesem.
0: Prezesem, więc muszę jakoś tutaj dbać o formę i respekt jakiś jednak wobec instytucji i organów.
1: Panie prezesie, bardzo panu dziękuję w takim razie. Stanisław Łubieński, dziękuję kulturoznawca, bardzo. Ukrainista, z zamiłowania przyrodnik i jeden z głównych prowodyrów mistrzostw naśladowania ptaków. Trzecia edycja za nami. Czwarta prawdopodobnie, pewnie w przyszłym roku. Proszę już ćwiczyć, będzie można się zgłaszać. No a tę rozmowę kończymy tylko na mojej kompromitacji z Orłem Bielikiem. 8.40 informacje i potem porozmawiamy o rzeczach, które oglądamy, nawet jakich nie widzimy.

0: Autopromocja.
1: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda?
5: No.
9: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Ostrzeżenia przed atakiem z powietrza dostali nad ranem mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Na Lubelszczyźnie zawyły także syreny. Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach z powodu zagrożenia atakiem rosyjskim w przestrzeni naszego kraju. Nadal operuje polskie lotnictwo. W Szwecji rozpoczęły się wybory parlamentarne, podczas których wybranych zostanie 349 przedstawicieli do jednoizbowego parlamentu. Sondaże wskazują na zwycięstwo lewicowej opozycji, ale w ostatnim tygodniu różnica między poparciem dla bloków prawicy i lewicy malała. Jednocześnie trwa głosowanie w wyborach do rad regionów oraz gmin. Łącznie na listach jest ponad 54 tysiące kandydatów. Jelena Rybakina wygrała w finale tenisowego US Open z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Dziś finał mężczyzn. I jeszcze krótki raport smogowy. Nie narzekamy na smog o poranku. W tej chwili nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone. Jest to dobrze i bardzo dobrze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: 8.41. Niedzielny poranek. TOK FM. Witamy Państwa, którzy wstali i dziękujemy tym, którzy są z nami od ósmej. A w naszym studiu Robert Więckowski, Fundacja Kultura Bez Barier. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Porozmawiamy o sztuce i kulturze, ale o tym, jak do niej w ogóle podchodzić, kiedy się na przykład, kiedy nie można tej kultury i sztuki usłyszeć albo zobaczyć. Zacznijmy od filmu. Jak się ogląda film, jak nie można go zobaczyć?
2: potrzebna jest audiodeskrypcja, czyli potrzebne jest przygotowanie takiej specjalnej ścieżki, dzięki której osoby takie jak ja, które nie widzą od urodzenia albo tak jak ja straciły wzrok w pewnym momencie swojego życia, będą mogły obejrzeć ten film. Dużo tutaj jest jeszcze do zrobienia. Tutaj akurat dotknął pan takiego wątku, który jest z jakiegoś powodu strasznie niereformowalny. Bardzo dużo udało się zrobić w teatrze. Teatry się przygotowują, jak Polska Długa i Szeroka, udostępniają te swoje spektakle, uczą się, jak przyjmować widzów z taką niepełnosprawnością, z różnymi szczególnymi potrzebami. A w przypadku filmu jest trudno. Mamy po swojej stronie nawet już Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Tutaj wielkie podziękowania dla pani dyrektor, bo rzeczywiście nas wspiera. Natomiast trudno jest z dużymi dystrybutorami, którzy z jakiegoś powodu nie chcą zapewnić tej audiodeskrypcji, nie chcą zapewnić tych tłumaczeń na język migowy w przypadku filmów dla dzieci, czy napisów dla osób niesłyszących, i my tego zupełnie nie rozumiemy.
15: Ale to jest dużo roboty, to jest duży koszt, to jest duże przedsięwzięcie, żeby w cudzysłowie powiem udźwiękowić taki film w jakiś sposób?
2: W perspektywie produkcji takiego filmu to jest mikroskala w każdej jednej przestrzeni, o której pan wspomniał. Jeżeli filmy kosztują teraz, no nie wiem, kilkadziesiąt milionów dolarów, zrobienie audiodeskrypcji, zrobienie napisów, nawet tłumaczenia na język migowy, w sumie wszystko razem 10 tysięcy złotych. Nie ma w ogóle o czym mówić. Jeżeli chodzi o przygotowanie tego, no ze 2 tygodnie, żeby tak wszystko posprawdzać, żeby tak wszystko skonsultować, żeby wszystko zostało zrobione z taką największą dbałością o każdy istotny szczegół. To znowu w perspektywie filmu, który jest najpierw nagrywany, potem jest montowany przez wiele tygodni, poprawki i tak dalej, znowu mikroskala. I jeżeli chodzi o wiedzę, są ludzie, którzy to robią, którzy chcą to robić, którzy widzą w tym ogromny potencjał. Więc wszystko jest, oprócz chęci. Nie mówię o wszystkich. Są dobre przykłady na naszym rynku. Ja tutaj kłaniam się na przykład przed Next Filmem i przed panem Czarkiem. To jest taki człowiek z Next Filmu, którego ja osobiście kojarzę i który dba o to, żeby, może nie każdy, ale żeby naprawdę sporo tych filmów było zrobionych. Natomiast jest wielu producentów, którzy tego nie robią. Bardzo nam żal dzieci. Tych dzieci, które rodzą się jako niewidome, jako niesłyszące i które chciałyby uczestniczyć w kulturze na równi z ich rówieśnikami. Żeby od początku było jasne, kim są bohaterowie, nie wiem, disneyowskich Zwierzogrodów, czy Krainy Lwów, czy w ogóle różnych takich filmów, i tego nie ma w powszechnej dystrybucji. Dlaczego? My tego nie rozumiemy i uważamy, że to nie jest sprawiedliwe. Ekonomicznie nie wszystko musimy przeliczać na pieniądze, a tutaj naprawdę te pieniądze to jest mikroskala.
15: Pewnie ktoś nas słucha i sobie tak myśli, a jak nie, to zawsze się znajdzie jakiś krytyk, który powie, no ale jak no, oglądać film, jak się nie widzi, to w ogóle to się nie da po prostu. I ja bym chciał, żeby pan nam tak przedstawił, jak to się robi, że ten film można pokazać, bo myślę, że jest też pewnie dużo rzeczy, z których my sobie nie zdajemy sprawy, bo pan już poruszył choćby jedną rzecz, że obejrzenie pewnej historii to jedno, ale to nawet wyobrażenie, jak pewne postacie wyglądają, to niektórzy tego wyobrażenia nie mają, jeżeli na przykład nie widzą od urodzenia.
2: Jasne. Więc jak się ogląda film, zacznijmy sobie od tego, taki film to jest zaproszenie do krainy wyobraźni. Ja w ogóle z wykształcenia jestem polonistą i takie językowe kreowanie świata to jest coś, co jest mi tak filozoficznie ogromnie bliskie i wierzę w tego potęgę. I to jest takie językowe kreowanie świata. Są ludzie, którzy namyślają to wszystko, co widzą i przekładają to na słowa, na znaczące słowa, na znaczące zdania, na to, żeby poruszyć wyobraźnię, żeby dostarczyć informacji, żeby zapewnić taką ciągłość narracyjną, że oprócz tego, co jest dla nas naturalne, dla nas osób niewidzących, słabowidzących, co jest dla nas naturalne, czyli dostęp do tych wszystkich dźwięków filmu, żebyśmy też wiedzieli, co się dzieje, kiedy aktorzy milczą, kiedy postaci milczą, kiedy jest to ogrywane w jakikolwiek sposób, czy ruchem, czy scenografią, czy jakimś zdziwieniem, czy jakąś emocją, która jest wymalowana na twarzy. I to wszystko jest przekazywane. Za każdym razem to jest wybór. Poznawanie wzrokowe jest momentalne i wielowątkowe. Otwieracie oczy i widzicie cały świat. I nie przełożycie nam nigdy tego całego świata. Od chwili, kiedy zaczynamy nie widzieć, to coś z tego świata widzialnego tracimy. Na zawsze, bezpowrotnie. Ale dużo, a przynajmniej te najważniejsze rzeczy możemy zyskać, a na pewno możemy uczestniczyć aktywnie w kulturze. A jeżeli chodzi o osoby głuche, osoby słabo słyszące, tutaj są potrzebne napisy, potrzebny jest język migowy. Dla dzieci, które się rodzą jako niesłyszący, jako głusi, pierwszym ich podstawowym językiem jest język migowy. To jest ich pierwszy język, nie język polski. Polski język migowy. To są dwa różne języki. Bo w tym języku...
15: I polski język migowy, bo języków migowych polski jest mnóstwo.
2: Tak. Powiedziałem o tym. Polski język migowy i język polski to są dwa różne języki, zdecydowanie. Więc one potrzebują tłumaczenia, bo to jest język ich pierwszych dni, ich pierwszych rozmów z ich rodzicami, bo do innego języka nie mają dostępu. Więc ten język migowy jest potrzebny. I wtedy to można. Nie wiem, czy potrafi pan wskazać taką ogólną przestrzeń, których filmów... Które filmy są najmniej znane przez osoby głuche?
15: Które filmy są najmniej znane? Nie mam pojęcia.
2: Filmy polskie.
15: Aha.
2: Bo w polskich kinach nie ma polskich filmów z polskimi napisami, a oni tego potrzebują. Potrzebują tego seniorzy, osoby starsze, które coraz gorzej z uwagi na to, że przybywa lat, coraz gorzej słyszą. Dla nich też się przydają napisy. Potrzebują osoby te wszystkie dyslektyczne, dysgraficzne. Potrzebują obcokrajowcy, których mamy. I tak dalej, i tak dalej. Jest duże uzasadnienie. Tak merytorycznie mamy całkiem sporo argumentów. Ale oczywiście nie my podejmujemy decyzję. Ktoś inny musi podjąć tę decyzję.
15: To zaraz kontynuujemy ten wątek osób głuchych i słabosłyszących, niedosłyszących. Ale jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tym, jak osoby niewidome oglądają. Pan, żeby oglądać film, potrzebuje właśnie tych dźwięków, jakiejś takiej audiodeskrypcji, czy bardziej się to, czy jakiegoś takiego, nie wiem, no, z brailem, jakiegoś opisu, który by uzupełniał pewne rzeczy, dopowiadał technicznie, fizycznie, co tu jest potrzebne?
2: Perfektamente. Audiodeskrypcji, czyli tego dodatkowego opisu. To jest dla nas zaproszenie do świata filmu, to jest dla nas zaproszenie do świata teatru. W momencie, kiedy film czy sztuka teatralna się rozpoczynają, w tym momencie zaczynają pracować lektorzy, którzy czytają audiodeskrypcję. W przypadku filmów ta audiodeskrypcja jest wcześniej nagrana i po prostu jest emitowana. W przypadku teatru jest lektor, który gdzieś siedzi, obserwuje to wszystko, co się dzieje na scenie i na bieżąco komentuje to, co jest istotne w perspektywie ruchu, w perspektywie zachowania aktorskiego. I dzięki temu my jesteśmy w stanie to oglądać. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ja straciłem wzrok, jeszcze nie było audiodeskrypcji. I kiedy po 10 latach, mniej więcej od chwili, kiedy przestałem mieć możliwość samodzielnego oglądania tego, co jest na ekranie, tego, co jest na scenie, poszedłem na pierwszy pokaz z audiodeskrypcją, poczułem, że jestem u siebie, że znowu mi ktoś przychylił nieba, że mam szansę, że mogę pójść z moją wówczas dziewczyną, obecnie żoną. Możemy pójść na jeden film, obejrzeć i potem się dzielić tym wszystkim, co nas poruszyło, co było dla nas ważne, co nas przekonało, co nas nie przekonało. Jak zrozumieliśmy tę scenę, czy tę scenę.
15: A pan też musiał się tego nauczyć, jak oglądać film?
2: Ja chyba dosyć długo czekałem na ten pierwszy film, więc nauczyłem się w ogóle żyć, być na świecie troszkę inaczej.
15: Bez filmów?
2: Bez wzroku. Bycie osobą z niepełnosprawnością to jest takie codzienne zasypianie ze świadomością, że nic się jutro nie zmieni i budzenie się tego dnia, że dzisiaj też się pewnie nic nie zmieni. Kategoria cudu. Czasami się zdarzają cuda. W przypadku niepełnosprawności chyba stosunkowo rzadko. Więc musimy się tego świata nauczyć. Ten świat daje nam narzędzia. Nasz organizm, nasz mózg dają nam całkiem sporo narzędzi. One przychodzą tak jakby naturalnie. Ale to jest inne bycie w codzienności. W każdej niemal chwili codzienności.
15: Poruszył pan już ten... rozumiem... inną sytuację, w jakiej są osoby słabosłyszące, niedosłyszące czy głuche. I ja rozumiem, napisy w przypadku filmu to jest prawdopodobnie najprostsze rozwiązanie, ale na przykład jeżeli chodzi o sztuki teatralne, tu napisy chyba, może pan mnie zaraz zaskoczy, ale napisy chyba się nie mogą pojawić. Może się pojawić tłumacz z języka migowego, tylko od razu zacząłem się zastanawiać, jak oglądać sztukę, jak muszę patrzeć na tłumacza, który opowiada czy dopowiada pewne kwestie.
2: Nie pamiętam, w którym roku, ale chyba pierwszy pokaz sztuki teatralnej, spektaklu teatralnego z napisami zrobiliśmy w roku 2008, może w 2009 i od tamtej pory są naturalne. Są teatry, na przykład tutaj u nas w Warszawie, które mają wszystkie sztuki z audiodeskrypcją i z napisami. To nie jest tak, że każde jedno wystawienie tego samego tytułu jest właśnie w taki sposób dostępne, ale są teatry, do których można zadzwonić, powiedzieć: jestem niewidomy, jestem niesłyszący, kupiłem bilety na za 2 tygodnie i potrzebuję, żeby ten spektakl był dla mnie dostępny. I ten teatr to robi, bo ma u siebie to w ofercie. Albo są inne teatry, które w trakcie wystawiania każdego tytułu w konkretnym secie jeden spektakl zapewniają w sposób dostępny. I to jest taka dla nas oferta. Nie uda ci się przez te 3 miesiące, to pewnie będzie wznowienie na przykład za pół roku. To wtedy tobie się uda. I te teatry o to dbają. Więc pod tym względem jest to absolutnie znakomicie. I uczą się jak Polska długa i szeroka. Teraz 29 września jedziemy do Rybnika, bo tamtejszy teatr chce się uczyć audiodeskrypcji i chce się uczyć przyjmowania widzów, którzy nie słyszą. I tych, którzy poruszają się na wózkach, i tych, którzy mają potrzeby sensoryczne, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj naprawdę się dużo dzieje i wielki szacun, jak to pisał Gałczyński, czapką po krakowsku do samej ziemi przed tymi, którzy chcą dla nas udostępniać kulturę.
15: Rozmawialiśmy o tych oglądanych, przede wszystkim oglądanych sztukach, a jak ma się sytuacja, jeżeli chodzi o sztuki słuchane? Tu wydawczyni Magda napisała, żebym zapytał o koncerty. Jak się słucha koncertów, jak się nie słyszy?
2: Zapraszamy 19 września, w najbliższą sobotę do Kutna. To będzie akurat mój zespół. Gramy w sposób dostępny. Gramy z tłumaczeniem na język migowy, gramy z napisami, gramy tak, żeby było to dostępnie dla wszystkich. I będzie audiodeskrypcja. Albo 13 października zapraszamy do Warszawy, do Mazowieckiego Instytutu Kultury. Też będzie

0: koncertowali. Też będzie dostępnie, też będą tłumaczenia na język migowy. Co ważne, tam spotykamy się wszyscy. Na tej sali są ci, którzy widzą, ci, którzy słyszą, ci, którzy nie widzą, którzy nie słyszą, ale łączy nas to, że chcemy się spotkać pod sztandarami muzyki i gramy. Gramy mocno, rockowo, czasami balladowo i wszystko da radę zrobić. Tłumacze, którzy dokonują tłumaczenia na język migowy. Na przykład ja pracuję w fundacji z Alą. Ala, był taki czas, że stała się wiralem w internecie, kiedy podczas rozdawania, chyba na Krutempiku, tłumaczyła PZ-a. I to wygląda nieprawdopodobnie.
1: To pamiętam, tak.
0: To wygląda nieprawdopodobnie. Więc to jest możliwe. Głusi muszą się nauczyć, muszą uwierzyć w to, że mogą słuchać muzyki. Niektóre osoby niewidome muszą uwierzyć w to, że mogą oglądać filmy, mogą chodzić do muzeów, mogą zachwycać się. Ja na przykład bardzo lubię malarstwo Hoppera. Przegenialny jest. I dzięki audiodeskrypcji wiem, że mam szansę sobie stale aktualizować to, co on tak naprawdę namalował. Jak to wygląda? Dlaczego mnie tak zachwyca i co w tym mnie porusza? A może też odnajdować zupełnie nowe sensy.
1: Ale jak pan je poznał?
0: Niektóre jeszcze widziałem, a innych nie widziałem. Te, które widziałem, to staram się wierzyć w to, że mnie zachwycają, to dlatego, że jeszcze widziałem. Ale są też takie obrazy, które poznaję już stuprocentowo. Wiem o tym, że na pewno ich nigdy nie widziałem. Nie miałem szansy. Nie tak od razu nauczyłem się muzeów i nauczyłem się chodzić, żeby oglądać obrazy i rzeźby i żeby czerpać z tego radość. Natomiast dzięki audiodeskrypcji jest to dla mnie możliwe. Sztuka współczesna. Wielu z nas jest zupełnie bezradnych wobec sztuki współczesnej, a my dzięki audiodeskrypcji, dzięki temu, że kuratorzy, że edukatorzy z tak bardzo wielu miejsc pracują nad tym, żebyśmy my mogli chodzić i oglądać te ich wystawy, które czasami trwają 3 miesiące. Trudno jest w Polsce znaleźć muzeum, znaleźć galerię, która by miała taką stałą wystawę sztuki współczesnej, takiej prawdziwie współczesnej, która opowiada, komentuje świat na przykład roku 2026, ale mamy Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które nas zapraszają. Mamy Zachętę, mamy Galerię Arsenał w Białymstoku i jeszcze wiele, wiele innych miejsc. Nie chciałbym tutaj nikogo pominąć, ale jeżeli chodzi o muzea, o galerie, tu ferment dostępnościowy, czyli ten ferment polegający na likwidowaniu barier, rozpoczął się najwcześniej i tam najłatwiej znaleźć tych zakręconych ludzi. O, wspomniałem o Rybniku. Galeria Sztuki Rzeczna w Rybniku. Otworzyli się, robią, chcą to robić. Pracuje tam 8 osób i nikogo nie trzeba przekonywać, że warto robić tę sztukę dostępną.
1: Ja za chwilę zapytam, czy wystawę Dojrzewanie w Zachęcie będą mogły zobaczyć i usłyszeć osoby, które zobaczyć czy usłyszeć tej wystawy nie mogą. A tymczasem bardzo dziękuję.
0: Dzięki
1: Robert
0: wielkie.
1: Więckowski, Fundacja Kultura Bez Barier. Da się, tylko trzeba chcieć, żeby dało się.
0: Da się. To ja jeszcze sobie pozwolę, panie Michale.
1: To proszę, krótko.
0: 13 października ruszamy z Festiwalem Kultury Bez Barier. 20 miast w całej Polsce, ponad 200 wydarzeń. Zapraszamy, korzystajcie, chodźcie razem z nami. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. O 9:00 informacje, a potem porozmawiamy o wystawie Dojrzewanie.
2: Autopromocja.
3: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
4: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
5: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
3: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
5: Co piątek o 17:00.
3: Dzieje się.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
9: Odliczamy.
6: 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Zmasowana atak Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy wschodniej Polski zostali ostrzeżeni przed zagrożeniem z powietrza. Po zamknięciu rurociągu wschód-zachód nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Będą kolejne zmiany na ulicy Solnej w Krakowie, w miejscu tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo. Jest 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Poderwane polskie myśliwce i syreny alarmowe w 6 powiatach województwa lubelskiego. Mieszkańcy wschodniej Polski zostali ostrzeżeni przed zagrożeniem z powietrza. To w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem na zachodnią Ukrainę, który trwa już od wielu godzin. Ze mną w studiu jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk, który zbiera doniesienia na ten temat. Czarku, co wiemy na ten moment i czy zagrożenie już minęło?
16: Alarm lotniczy na Lubelszczyźnie został już odwołany. Mieszkańcy powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, krasnostawskiego, chełmskiego i samego Chełma usłyszeli syreny alarmowe nad ranem. Jak donoszą ukraińskie media, Rosjanie w nocy uderzyli w stację benzynową w miejscowości Jagodzin, tuż przy granicy z Polską. Obiekt jest de facto częścią ukraińskiego przejścia granicznego. Po polskiej stronie to przejście do Rochusk. W tym momencie nie ma żadnej oficjalnej informacji o tym, czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jak wynika z komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w powietrzu cały czas operuje polskie lotnictwo. Tymczasem rosyjski atak na zachodnią Ukrainę cały czas trwa.
15: To był Cezary Jaszczyk, który śledzi najnowsze doniesienia w tej sprawie. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
17: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
15: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. W tej akurat sprawie politycy są zgodni, wszyscy jednym głosem. Także w programie Wybory w Toku mówią o nadziei, jaką wiążą ze stałą obecnością żołnierzy amerykańskich w Polsce. Dwa dni temu swoją wizytę w naszym kraju zakończyła delegacja Waszyngtonu, która odwiedziła potencjalne lokalizacje stacjonowania wojska USA. A ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zapaść w najbliższych tygodniach.
18: Absolutnie nie będę atakował w tej konkretnej sprawie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Niech aktywnie działa, żeby ustalenia między prezydentami Trumpem i Nawrockim zrealizować.
13: To umacnia nasze bezpieczeństwo i jest czytelnym sygnałem dla Rosji, żeby nie podejmować jakichś akcji prowokacyjnych.
19: Bardzo dobry ruch pana Kosiniaka-Kamysza. Bardzo dobrze, że ta baza się pojawi w Polsce. Mam nadzieję, że w Rzeszowie.
20: Prawdopodobnie to będzie albo Poznań, czyli Kamp Kościuszko, albo Wrocław i Dolny Śląsk. To jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Stała baza amerykańska. O to zabiega rząd pana premiera Donalda Tuska. Tutaj również pan wicepremier Kosiniak-Kamysz wykonał gigantyczną pracę.
15: Mówili w wyborach w toku poseł PiSu Paweł Szrot, wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050, Michał Połuboczek z Konfederacji i eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Mieszkańcy miastka na Pomorzu pozostają bez specjalistycznej opieki medycznej. Konkursy ogłoszone przez NFZ po upadku tamtejszego szpitala zakończyły się fiaskiem. Fundusz zapowiada, że będzie kontynuował starania, ale czas, w którym mieszkańcy muszą szukać pomocy w odległych o kilkadziesiąt kilometrów miejscowościach, wydłuża się o kolejne tygodnie. Do konkursów na opiekę onkologiczną, ginekologiczną i chirurgiczną nie zgłosił się żaden podmiot leczniczy i trzeba było je unieważnić, mówi Monika Kierat z Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
21: Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dostępu do świadczeń specjalistycznych dla mieszkańców miasta i Pomorski NFZ ogłosił nowe konkursy ofert dla tych samych zakresów. Jednocześnie unieważnieniu uległo również postępowanie konkursowe na realizację świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej. Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, co zgodnie z artykułem 150 ust. 2 ustawy obliguje do unieważnienia procedury.
15: Nowe konkursy, jeśli pojawią się chętni, powinny zostać rozstrzygnięte w październiku. A póki co jedynym świadczeniem, które po zakończeniu leczniczej działalności szpitala wróci do miastka, jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna. W ciągu 2 tygodni uruchomi ją jedna z przychodni. Będą kolejne zmiany na ulicy Solnej w miejscu tragicznego wypadku sprzed niespełna 3 tygodni w Krakowie. Po tym jak rozpędzony samochód wypadł z jezdni i potrącił na chodniku dwoje rodziców z dzieckiem, na zlecenie władz miasta zamontowano 2 progi spowalniające, po jednym na każdej jezdni. Jednak odległość między nimi jest na tyle duża, że kierowcy jeżdżą środkiem. Denerwuje się Maciej Fijak, aktywista z akcji ratunkowej dla Krakowa.
22: No niestety jak zwykle wszystko jest postawione na głowie. Działania miasta są absolutnie iluzoryczne i takie na pokaz po prostu. One nie rozwiązują w zasadzie niczego. Byle wysłać komunikat do mediów, zrobić zdjęcia i sprawa załatwiona.
15: To nie wina urzędników, odpowiada Michał Mikołajczyk z Urzędu Miasta, ale zapowiada zmiany.
23: Patrząc, że tam mamy progi zwalniające i linię podwójną, a osoby, które przejeżdżają przez linię podwójną, łamią przepisy. No więc tutaj mówimy o czymś nagminnym. Niestety musimy dodać słupki, no i te słupki będą.
15: Gumowe słupki na jezdni pomiędzy progami spowalniającymi na Solnej mają się pojawić w przyszłym tygodniu. Niedziela jednak pod znakiem chmur. Spore zachmurzenie dziś i może popadać tylko na południowym wschodzie. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia od 17 do 21 stopni pokażą przeważnie termometry. Chłodniej miejscami na Przedgórzu od 15 do 17 stopni.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 9.06, niedzielny poranek. Michał Tomasik, cały czas tutaj jestem z Państwem i dla Państwa od godziny i jeszcze przez godzinę. A w naszym studio Katarzyna Kołodziej-Podsiadło, współkuratorka wystawy Dojrzewanie w Zachęcie. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
1: Obiecałem przed chwilą panu Robertowi Więckowskiemu, że zapytam, czy wystawy, o której za chwilę będziemy mówić, mogą zobaczyć osoby, które nie widzą i usłyszeć, które nie słyszą.
24: Tak, absolutnie. Nasz dział dostępności zawsze w tym wspiera i jest taka możliwość.
1: No to fajnie, to warto rozmawiać w takim razie o wystawie. Wystawa w Zachęcie do 20 września, więc jeszcze jest czas, żeby ją zobaczyć. No ja mam ciarki, jak myślę o dojrzewaniu.
24: Tak, myślę, że wiele osób ma podobne wspomnienie. Słodko-gorzkie, czasem traumatyczne, ale jest to no, niewątpliwie okres w życiu, który jest fundamentalny i też uniwersalny. Dlatego ta wystawa chciałyśmy bardzo, żeby była tak naprawdę do wszystkich widzów. I do dorosłych, i do osób nastoletnich. Ale ze szczególnym oczywiście uwzględnieniem głosu osób nastoletnich, bo miałyśmy poczucie, że w takim dyskursie publicznym są obecni i nieobecni. To znaczy, że z jednej strony cały czas są przedmiotem różnych statystyk, analiz, diagnoz, ale bardzo rzadko możemy realnie usłyszeć ich głos. I wydawało nam się, że właśnie instytucja kultury może być takim miejscem, które stworzy im możliwość wypowiedzenia się. Dlatego tak ważne dla nas były właśnie projekty partycypacyjne z ich udziałem, gdzie od samego początku byli zaangażowani w wielomiesięczne procesy powstawania prac.
1: I co o dojrzewaniu myślą osoby dojrzewające?
24: Że jest to trudny czas, ale to, co chyba potęguje jeszcze w nich to poczucie, że jest to duże wyzwanie, to na pewno system edukacji, w którym funkcjonują, bo mają w 2026 roku poczucie, że on totalnie jest prehistoryczny i anachroniczny i nie odpowiada na ich potrzeby i nie uczy ich krytycznego myślenia w świecie fake newsów i tego, co się wydarza. No to jest jakaś taka umiejętność, która powinna być w pierwszej kolejności trenowana. Natomiast to, co usłyszałyśmy, no to to, że ten system absolutnie też nie zostawia żadnej przestrzeni na zadawanie pytań. Jest to po prostu...
1: Co jest dość ważne w okresie dojrzewania, tak?
24: Tak, no to jest dość ważne. Też na pewno takim dużym tematem jest doświadczenie przemocy, przemocy rówieśniczej, przemocy systemowej, też przemocy, cyberprzemocy i takie też poczucie izolacji. Jednak z jednej strony duża chęć przynależenia do jakiejś grupy i jakby trwania w jakichś relacjach, ale z drugiej strony faktycznie ta pandemia samotności, o której się mówi, jest też ich doświadczeniem. I z naszej perspektywy, no właśnie te procesy takie artystyczne czy kolektywne, one dają możliwość właśnie działania i nawiązywania relacji, tak? I nawet jeżeli właśnie jest problem komunikacyjny, bo to też jest jeden z wątków, prawda? Pytanie o możliwość komunikacji z dorosłymi, czy jakby jakieś alternatywne formy, to na pewno właśnie narzędzia artystyczne i takie wspólne procesy to jest ten moment, kiedy słowo zawodzi, to możemy się wymieniać właśnie poprzez sztukę. I jakby to współdziałanie też daje możliwość stworzenia grupy, małej grupy i jakiejś takiej relacyjności, no, która jest dosyć istotna. I na pewno właśnie ten aspekt niewidzialny może dla szerszej publiczności był z naszej perspektywy bardzo ważny przy tej wystawie, że to jest też taka nasza rola instytucjonalna, żeby wspierać takie działania i też zapraszać grupy marginalizowane, bo to też jest taki wątek, który był istotny, szczególnie też w programie publicznym. Tu chciałabym wspomnieć właśnie współpracę z Fundacją Po Drugie i młodzi dorośli w kryzysie bezdomności mieli możliwość właśnie też przez rok przychodzić do Zachęty, współdziałać warsztatowo z naszymi wspaniałymi edukatorkami. I dla nich takim narzędziem artystycznym, właśnie takim emancypującym, była kamera, telefon i to medium filmowe. Czy z kolei mieliśmy też wspaniały projekt z wychowankami ośrodka wychowawczego, który właśnie prowadziła Jaśmina Wójcik. I to też było właśnie taki w ramach rozszczelniania instytucji i tworzenia takich sytuacji, które dla osób no, w kryzysie bezdomności, czy dla osób, które są właśnie w ośrodkach wychowawczych, no, Zachęta byłaby raczej ostatnim miejscem, gdzie by się znaleźli. No i to było ważne, żeby też im pokazać, jak te narzędzia artystyczne, ruch, właśnie kamera, aparat fotograficzny, słowo, jak mogą z tym pracować i jak może to być dla nich wspierające po prostu.
1: A jak pani mówi w ogóle o dojrzewaniu, to o czym pani myśli? O tym biologicznym okresie gdzieś w tej tak zwanej nastoletniości, o takim dłuższym procesie wchodzenia w ogóle w dorosłość, który trwa...
24: Cały czas.
1: U mnie 10 lat trwał i nie wiem, czy się zakończył. Czy w ogóle o takim procesie, który można by powiedzieć, że trwa całe życie i jest w ogóle może w jakimś stopniu, może nie jest stopniowalny, ale to jest po prostu taka droga, podróż, całe życie. Do śmierci będziemy dojrzewać, bo cały czas czegoś się uczymy, dowiadujemy. O czym pani myśli, mówiąc o dojrzewaniu?
24: Tak, dla mnie najbliższa chyba jest ta trzecia definicja, że to jest jakby takie... dojrzewanie do człowieczeństwa i jakby stawanie się cały czas na nowo. Oczywiście w ramach tej wystawy też temat dojrzewania z jednej strony pojawia się, no jako też ten okres biologiczny, bo to było ważne, żeby pokazać, z czym się osoby nastoletnie mierzą, i ta wystawa punktuje różne takie, mapuje problemy z perspektywy osób nastoletnich, najważniejsze i też z naszej perspektywy, bo trzeba tu dodać, że kuratorki to pokolenie właśnie 40+, i dlatego też mówiłyśmy o tym, że to dojrzewanie wymyka się tym cezurom biologicznym, tak? No dokładnie, że ono
1: ale
24: jest...
1: Ale tylko tej biologii nie możemy uniknąć. Wszyscy dojrzewamy, a potem możemy się bronić, prawda?
24: Tak, absolutnie, więc myślę, że mamy też osoby artystyczne w ramach naszej wystawy, które dokładnie o tym mówią. Chociażby Ania Nowak, że tak, to dojrzewanie to zdecydowanie trwa przynajmniej do 30. Jeśli nie dłużej. I są różne aspekty, które po prostu jakoś w nas ewoluują.
1: A czy... Bo to jest druga rzecz, która mnie... Pierwsza to było to dojrzewanie, co w ogóle przez nie rozumiecie, ale druga rzecz, która mnie zastanawiała, jaka jest wasze podejście, czy relacja wystawy z takim tematem dojrzewania, który był obecny w mediach i w tej takiej popkulturze wielkiej, bo mieliśmy serial Dojrzewanie,
24: tak,
1: który był
24: się.
1: Wielki. On przedstawiał trochę, jakby przedstawiał świat tych młodych ludzi, nie tak jak sobie go wyobrażamy, tylko tak jak on wygląda, to znaczy on jest brutalny. Mamy różne inne dzieła, no choćby ostatni koreański serial Dam Ci Lekcję, który opowiada o systemie edukacji, który znowu jest brutalny, bezwzględny i to dojrzewanie tam się rozgrywa. Z drugiej strony ja myślę, że dojrzewanie to jest w ogóle też taki moment, kiedy pierwszy raz zaczynamy interesować się w ogóle sztuką i kulturą i pojawiają się w nas potrzeby tworzenia.
24: Tak, absolutnie. Ekspresji.
1: I jak nie możemy się dogadać z rodzicami, to może jedyne, co nas połączy, to jest jakaś piosenka albo zespół, bo się okazuje, że odkryliśmy, a rodzice słuchali 30 lat temu. Czy to jest jakoś... Macie jakieś podejście do tego popowego postrzegania dojrzewania?
24: My zaczęłyśmy pracę nad projektem jeszcze zanim pojawił się serial, bo miałyśmy poczucie, że ten temat też nie jest zagospodarowany w kontekście sztuk wizualnych. I faktycznie po obejrzeniu serialu miałyśmy to poczucie, że on dotyka tej aktualnej sytuacji osób nastoletnich. No i właśnie pokazuje tą brutalność i pokazuje też, ale to, co dla nas było uderzające, to też jakby to, jak bardzo system zawodzi, jak bardzo dorośli zawodzą, jak bardzo ten brak komunikacji, ale przede wszystkim brak zrozumienia wybrzmiewa. I stąd też dokładnie to, co pan powiedział o tej piosence, to też towarzyszyło naszemu myśleniu, że w sytuacji, kiedy tak bardzo nie wiemy, co się wydarza u osób nastoletnich i tak bardzo nie mamy jakby możliwości komunikacji, no to, co możemy spróbować, to stworzyć sytuacje, w których właśnie poprzez sztukę będziemy mogli czegoś się dowiedzieć i też usłyszeć. No bo w tej metodologii pracy nad tą wystawą bardzo ważne było oduczanie się nas, osób dorosłych, i próba podążania, ale takiego podążania realnego, niedeklaratywnego, które wymaga właśnie totalnie odstawienie kontroli, prawda, nad efektem, jakim może być wystawa. Też przyjęcie takiej strategii, że no właśnie w tych różnych procesach, naszych rozmowach też jest miejsce na popełnianie błędów, bo to jest bardzo ważne, że no jeżeli próbujemy się skomunikować i próbujemy jakoś nawzajem się spotkać horyzontalnie, no to musimy sobie zdawać sprawę, że też te błędy są w to, wliczone, wpisane. No i...
1: Jest tylko jeden błąd, którego nie można wybaczyć. To jest błąd, kiedy się nie spróbuje i na przykład nie pójdzie do Zachęty zobaczyć wystawy Dojrzewanie.
24: Absolutnie, dokładnie.
1: Katarzyna Kołodziej-Podsiadło, współkuratorka wystawy Dojrzewanie w Zachęcie, którą do 20 września, wystawę panią pewnie dłużej w Zachęcie będzie można oglądać. Bardzo dziękuję.
24: Dzięki serdeczne.
1: 9.20 informacje, a potem pobluzgamy.
0: Autopromocja.
2: Starożytni historycy uznawali wojnę trojańską za fakt historyczny, choć wskazywali różne daty upadku Troi. Według mitologii i antycznej tradycji miasto zniszczyli Mykeńczycy. Historia raptownego końca ich cywilizacji i pogrążenia się helleńskiego świata w wiekach ciemnych jest równie ciekawa i równie tajemnicza jak unicestwienie grodu Priama.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
25: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
26: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
27: Ale że to tak dla mnie?
26: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
29: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 9.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Alarm lotniczy na Lubelszczyźnie został już odwołany. Mieszkańcy powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, krasnostawskiego, chełmskiego i samego Chełma usłyszeli syreny alarmowe nad ranem. Jak donoszą ukraińskie media, Rosjanie, którzy od wczoraj masowo atakują Ukrainę, w nocy uderzyli w stację benzynową w miejscowości Jagodzin, tuż przy granicy z Polską. Obiekt jest de facto częścią ukraińskiego przejścia granicznego po stronie polskiej. To przejście do Rochusk. W nadchodzącym tygodniu Sejm ma zająć się prezydenckim projektem nowelizacji m.in. kodeksu postępowania karnego. Skierowanie projektu było następstwem weta Karola Nawrockiego do obszernej rządowej reformy procedury karnej oraz podjętej przez Izbę w marcu bezskutecznej próby odrzucenia tego weta. W Warszawie dziś kolejne utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Przed Narodowym Instytutem Onkologii odbędzie się charytatywny onkobieg. W tym czasie z centrum na Bielany ruszą rowerzyści. Więcej informacji na naszym portalu TokFM.pl.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 9.22, niedzielny poranek, proszę państwa. Jest tak wcześnie, że chciałoby się siarczyście powiedzieć, co myślę na temat tej godziny i tego, że musiałem dzisiaj przyjść do pracy, ale nie wolno, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czuwa i pilnuje, aby w mediach polskich nie używano słów potocznie uważanych za wulgaryzmy, ale jak rozmawiać o przekleństwach, jak cię można przekląć? Spróbujemy z Mateuszem Adamczykiem, językoznawcą, popularyzatorem wiedzy o języku, zdobywcą tytułu Mistrz Mowy Polskiej 2023. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Czy mistrza mowy polskiej mierzą przekleństwa?
5: Nie. Nie.
1: A przeklina?
5: Zdarza mi się, tak. Uważam, że przekleństwa to jest część języka i trudno by było odmówić temu zdaniu jakiejś słuszności, więc nie ma co udawać, że tak nie jest, nie ma co udawać, że nie przeklinamy i dobrze by było wiedzieć, po co to robimy, bo język ma swoją moc i komunikacja nabiera swojej mocy i znaczenia wtedy, kiedy wiemy, w jakim celu używamy danych środków językowych, a w tym przypadku wulgaryzmów.
1: No chyba, żeby się jakoś rozładować.
5: Najczęściej, albo kogoś obrazić, bo to też może być celem komunikacyjnym, jakkolwiek ironicznie to brzmi. Ale rzeczywiście są badania, które pokazują, że wulgaryzmy pozwalają nam się rozładować, pozwalają nam na przykład ograniczyć odczuwanie bólu. Był taki eksperyment, który polegał na tym, że grupę osób badanych podzielono na dwie części. Obie te grupy musiały włożyć rękę do miski z lodowatą wodą, jeszcze z dodatkowo kostkami lodu, i wytrzymać z tą ręką tam zanurzoną jak najdłużej. I co się okazało, osoby, które mogły przeklinać, wytrzymywały dłużej niż te, które nie mogły pozwolić sobie na siarczyste słowa, co pokazuje, że rzeczywiście to przynosi nam ulgę także na poziomie neurologicznym, nie tylko na takim poziomie, powiedziałbym, społecznym, bo to też temu służy.
1: Nie jesteśmy psychologami, więc możemy sobie trochę popsychologować. Dziwne by to było, gdybyśmy używali i nadużywali przekleństw bez żadnego powodu. Prędzej bym obstawiał, że właśnie podświadomie nam to daje jakąś ulgę, czy w przypadku bólu, czy w przypadku, kiedy puszczamy wiązankę, to dlatego, że jakieś emocje w nas siedzą, albo nie umiemy czegoś wyrazić.
5: Tak, chociaż jest takie zjawisko w języku, które się nazywa satiacją semantyczną, to znaczy i myślę, że większość z Państwa
1: jest
5: zna to uczucie.
1: Jest przed proszę.
5: Już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli powtarzają Państwo w kółko jedno słowo cały czas, to ono po pewnym czasie traci znaczenie. To jest mechanizm obrony naszego mózgu, żeby nie wydawać zbędnie energii na to, żeby za każdym razem dekodować, co to słowo znaczy. No bo to kosztuje, a mózgi są stworzone po to, żeby być troszkę leniwe, żeby nam zaoszczędzić energię w razie, gdyby nas jakiś niedźwiedź zaatakował na przykład. W związku z tym z wulgaryzmami też tak jest. Jeżeli one są powtarzane, tak jak każde inne słowa, powielokroć, to tracą swój sens, tracą swoje znaczenie, ale przede wszystkim tracą swoją moc. I to bardzo dobrze widać w przypadku słowa na je, ponieważ bardzo często widzę to w telewizji, szczególnie tej prywatnej, to słowo nie jest wypikane, a słowo na cztery litery, które jest mniej wulgarne w moim odczuciu, zresztą to rejestrują słowniki także.
1: Słowie określającym członka.
5: Nie, to jest czasownik zaczynający się na je, a kończący na ać. W związku z tym
1: to ma pięć liter.
5: Pięć liter, jak najbardziej. I to już nie wydaje nam się wulgarne, co jest bardzo ciekawe, ponieważ dotyczy sfery seksu, pochodzi z bardzo dawnej formy oznaczającej odbywać stosunek płciowy, a przecież seks i wydalanie to są dwa takie obszary, z których wulgaryzmy najczęściej pochodzą. W związku z tym ten czasownik i wszystkie inne pochodne od niego wyrazy to wulgaryzmy, ale nam już się powoli wydaje, że tak nie jest. I oczywiście ten proces może zajść, tak jak inne procesy w języku, bo przecież jeszcze do całkiem niedawna, jak na historię języka, takim przekleństwem było kiepski. Jeżeli komuś powiedziano, że jest kiepski, to użyto naprawdę ogromnego wulgaryzmu, przekleństwa i obrazy, ponieważ słowo kiepski pochodzi od wyrazu kiep, a ten oznaczał albo żeńskie, albo męskie narządy płciowe. To się mieszało trochę w historii języka i w związku z tym, tak jakbyśmy dzisiaj kogoś nazywali na H, prawda? Mhm. Więc to się zmienia w języku i być może właśnie ten proces zachodzi właśnie w przypadku tego czasownika, o którym powiedziałem.
1: Mam takie pytanie dla mistrza mowy polskiej przygotowane, chociaż ja o takich pytaniach mówię, że to jest takie pytanie ale żurnalista. Czy mamy inflację liczby przekleństw, których używamy, ale deflację ich siły, rażenia?
5: Nie wiem, czy to jest pytanie do mistrza mowy polskiej, czy do każdego człowieka, który używa polszczyzny. Bo myślę, że społecznie odczuwamy to, że tych przekleństw jest coraz więcej. Pan tu użył bardzo ciekawego sformułowania na początku, kiedy zapowiadał pan tę rozmowę, bo wspominał pan o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. I rzeczywiście są takie urzędy, które tego pilnują w przestrzeni publicznej, ale to pokazuje, że jeżeli odwołujemy się do ich mocy i sprawczości, to trochę tracimy tych hamulców w samych
1: my
5: sobie.
1: My już nie ma tabu.
5: Właśnie, znaczy lubimy to tabu przekraczać, tylko że ono ma swoje granice. Przekraczanie tabu czemuś służy. Na przykład, żeby zaszokować jakąś osobę, żeby zwrócić jej uwagę. No i co potem z tą uwagą? No bo przecież nie tylko o to mi chodzi, prawda? Tę uwagę warto wykorzystać na swoją korzyść albo na korzyść relacji, w której jestem. I rzeczywiście jest tak, że to szokowanie przesuwa się coraz dalej, coraz to nowe sposoby tego szokowania, nie tylko językowe, powstają w przestrzeni publicznej i budzi się we mnie taki niepokój, nie tylko jako językoznawcy, ale także po prostu członka tej społeczności, jak daleko to może zajść i czy przypadkiem kiedyś nie zabraknie nam słów na to, żeby nazywać tę rzeczywistość, żeby jeszcze bardziej szokować. I jeżeli my szokujemy po to tylko, żeby szokować, to w zasadzie wykształcamy w sobie taki mechanizm, że komunikacja nie służy celom porozumiewania się, nie służy celom przekazywania informacji, tylko po to, żeby się pobudzić. Czyli staje się takim społecznym narkotykiem, ten nasz język. No ale wiemy, jak się kończy uzależnienie od narkotyków, najczęściej nie najlepiej. W związku z tym

0: odpowiedź na to, że już nam się skończyły obelgi, jakie znamy w ojczystej mowie?
1: Myślę, że może być tak z dwóch powodów. Po pierwsze, to, co pan powiedział, czyli to, że wydają nam się one bardziej światowe, no bo wiadomo, że angielski jest językiem świata, a przynajmniej świata zachodniego. W związku z tym chcemy przynależeć do tej kultury.
0: Brzmi to jakiś fajny raper.
1: Prawda? Albo nie wiem, pojawia się to w serialach, które lubimy, oglądamy i tak dalej, i tak dalej. I wyszło nam to do takiej praktyki codzienności. Natomiast jeżeli chodzi o moc, wydaje mi się, i są takie badania, które mówią o tym, że wulgaryzmy dla osób natywnie posługujących się danym językiem mają większą siłę, jeżeli wypowiadane są właśnie w tym języku. Ja mam jeszcze tak, że no to nasze ulubione przekleństwo na K zawiera w sobie to drżące R, które pozwala nam wyładować.
0: I W jeszcze
1: i w,
0: nie.
1: I tam jest bardzo dużo się dzieje. Natomiast w tym angielskim słowie mniej się dzieje, ale to jest prawdopodobnie spowodowane tym właśnie, że urodziłem się w takim, a nie innym języku. Gdybym urodził się w języku angielskim, to prawdopodobnie nie miałbym takich przemyśleń.
0: Jeszcze zależy na temat tego słowa akcentu. Tu przecież inaczej brzmi, kiedy Thomas Shelby z serialu Peaky Blinders wymawia przekleństwa, są taki no to jest poezja wtedy. Tak.
1: Myślę o tej angielszczyźnie i że to można przytrzymać to F na początku, co na przykład powoduje, że potem ten wybuch jest większy. Być może właśnie tak to ogrywają osoby,
0: Conor
1: które...
0: Conor McGregor przecież, no który właśnie, jest swoim irlandzkim...
1: My tym językiem też się bawimy na różne sposoby. To nie jest tak, że wypowiadamy dane słowo zgodnie z jakimś kanonem. W związku z tym możemy przedłużać nasze R, a tam można powstrzymywać F. I też będzie miało to podobną moc.
0: To zostańmy jeszcze trochę, pan to zasygnalizował, ja o tym wątku pamiętam. Trochę takim bardziej historycznym, kulturowym. Dlaczego seks i wydalanie uznajemy za najwulgarniejsze rzeczy, jakie jesteśmy w stanie wymyślić i powiedzieć?
1: Ponieważ kulturowo obłożyliśmy te dwie sfery tabu, a wulgaryzmy mają przekraczać tabu, tak jak pan wspomniał. I mamy przykłady tego w etymologii, w pochodzeniu tych słów. No bo na przykład, jeżeli ktoś oli, i mamy taki czasownik, który się kończy na olić, ten czasownik wziął się od innego czasownika, pierdzieć. Olić oznaczało intensywnie pierdzieć. No więc przebywanie z taką osobą, która intensywnie właśnie zachowuje się, czy nie wiem jak to nazwę, zachowuje się w taki sposób, niesmacznie, jest trudne, prawda? No unosi się jakiś fetor, coś niewygodnego, robi się gęsta atmosfera.
0: Mówi się jak brzydki zapach, prawda? W ogóle się mówi w języku.
1: Tak. W związku z tym to doświadczenie zostało przełożone, metaforycznie oczywiście, na to, kiedy ktoś gada dużo, niespecjalnie mądrze albo niespecjalnie ciekawie, czyli gada od rzeczy i to skojarzenie właśnie wiąże się z tym naszym poczuciem dyskomfortu. W związku z tym, że jest to powiązane ze sferą wydalania, to stało się właśnie bardzo wulgarne. Oczywiście duża część dotyczy seksu i ten czasownik także potem zaczął oznaczać taki bardzo intensywny, czasami brutalny stosunek płciowy, ale nawet to słowo na K, którym sobie przeklinamy, ale którym też nazywamy, powiem tak staromodnie, kobietę lekkich obyczajów, wzięło się akurat od wyrazu kura. Właściwie od wyrazu kur. Kur, czyli kogut. Czasami mówimy kur zapiał, prawda? Jeżeli chcemy przeklnąć też, chociaż tak bardziej delikatnie. Więc ta ku z przyrostkiem wa to była po prostu kura. A że kura spółkuje z wieloma kogutami, no to uznano, że jest rozwiązła. Ma z tego korzyści, bo nie tylko może się rozmnożyć, ale kogut też dba o jej bezpieczeństwo. W związku z tym jest interesowna i cała ta wiązka informacji przeszła już potem właśnie niestety na kobiety. I to polszczyzna nie jest jedynym językiem, w którym podobne skojarzenie zaszło, bo we francuskim mamy kokot, które zresztą zapożyczyliśmy jako kokota. I to jest ten sam proces. To ciekawe, że akurat zwierzę przyszło nam pierwsze do głowy,
0: taką,
1: a potem nam się stało bardziej
0: taką
1: ludzkie.
0: Biologiczną tutaj definicję przytacza. Magda napisała, że dlatego dzieci mówią kura, jak chcą uniknąć tego przekleństwa.
1: Tak, i
0: nie?
1: Mają w tym wiele
0: racji. Bo one jeszcze mają w sobie tę godność człowieka, że jakby w środku
1: mają
0: czują,
1: rikcz,
0: że...
1: Można
0: rikcz mają, że one w środku czują, że nie powinny przeklinać, nie tak. Potrzebują kritu. No ale pan mówi o biologii. Ja myślałem, że na kościół trochę ponarzekamy, no bo jeżeli seks jest brudny, no to dlatego, że czystość jest po drugiej stronie. Nie widzi pan tutaj takiej też na przykład etymologii?
1: Nie wiem, czy etymologii, na pewno Kościół przyłożył się do tego, że sferę szczególnie seksualną obłożyliśmy dużym tabu. To z pewnością. Mówi się także o tym, że to nie jest

0: tylko przekraczanie tabu, ale także desakralizacja. I na przykład powstało całkiem niedawno, jak
1: można powiedzieć, inaczej seksualizacja po prostu też życia społecznego jakaś.
0: Nie, desakralizacja, czyli ściąganie sfery sakrum do profanum, czyli do codzienności, do tego, co jest, no właśnie, nieświęte. I zresztą powstał taki czasownik, który uznawany był za, może nie wulgaryzm, ale przynajmniej przekleństwo, od Janie Pawlić, który jest ewidentnie połączeniem sfery sakrum z wulgarnym słowem. I to wielu osobom się nie podobało, całkiem słusznie zresztą, no bo to ma konkretne znaczenie, niesie konkretne przesłanie i desakralizuje bardzo dużą część tego obszaru, który dla wielu osób jest bardzo ważnym obszarem.
1: Przecież to jest chyba przede wszystkim trolling. Chodzi o to, żeby wkurzyć tych, których to wkurza.
0: No tak, tu mamy przynajmniej jasność komunikacyjną.
1: A jak było z przeklinaniem naszej historii? Były jakieś takie okresy, że to przeklinanie było na przykład tak jak dzisiaj, dość powszechne i normalne? Nam się na przykład kojarzy, że gdzieś tam w zamierzchłym, brudnym, czarnym średniowieczu to pewnie wszystkie chamy i chłopi przeklinali. Może to są jakieś takie cykle. My teraz nadużywamy wulgaryzmów, za chwilę przestaniemy, bo co to za przyjemność przeklinać, jak to jest normalna mowa? Tak, traci to moc. Może to są jakieś cykle?
0: Chciałbym bardzo wiedzieć, jak to było dawniej, ponieważ mamy wyłącznie teksty pisane z tamtego okresu, a tam raczej się nikt nomen omen nie popisuje tym, jak używa języka w taki codzienny sposób. Szczególnie jeśli chodzi o wulgaryzmy, musielibyśmy mieć dyktafony w tamtym czasie, żeby sprawdzić, ale można przypuszczać, skoro te słowa są tak stare, a są bardzo stare, że dawniej też używano tych słów i to całkiem powszechnie. Zresztą to jest ciekawe, ponieważ dawniej my używamy zamiennie teraz słów przekleństwa i wulgaryzmy, ale to w zasadzie jest trochę coś innego. Przeklinanie dotyczy zaklinania rzeczywistości. Najczęściej jest to takie zaklęcie, które ma sprawić, że drugiej osobie stanie się źle. Albo wręcz przeciwnie, zaklinamy rzeczywistość, żeby nas za bardzo nie uszkodziła.
1: Czekaś, i tak, klątwa, przykład, czar,
0: tak,
1: magia.
0: Niech go dunder świśnie na przykład, prawda? Niech go szlak trafi. Mamy wiele takich powiedzeń. Ale co ciekawe, nasi przodkowie rzeczywiście wierzyli w tę magię językową i stąd na przykład słowo niedźwiedź, które pochodzi od miedwiec, czyli jedzący miód. Bo prawdopodobnie pierwotną nazwą na niedźwiedzia dzisiejszego było coś w rodzaju ursus z dawnego orksto, czyli drapieżnik, ten, który pożera i rozszarpuje. To było zbyt straszne. Nasi przodkowie wierzyli, że jeżeli zmienią nazwę, to zniknie też samo zagrożenie. Mhm. Zresztą bardzo podobnie traktowano nazywanie dzieci, bo dzieci nazywano zastępczym imieniem, prawdopodobnie do mniej więcej 6 roku życia. W związku z tym, że wierzono, że jeżeli demon nie pozna prawdziwego imienia dziecka, to go nie opęta. I mieliśmy takie imiona jak Niemój, Niedan, Nie lub i tak dalej.
1: Wiara w to, że zmiana języka zmienia rzeczywistość, jest dalej obecna i ma się dość dobrze, to jest bardzo ciekawy temat na inną rozmowę. W tym samym miejscu, ale może o innym czasie.
0: Bardzo chętnie.
1: Mateusz Adamczyk, językoznawca, popularyzator wiedzy o języku, mistrz mowy polskiej. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: 9:40 informacje.
2: Autopromocja.
3: Wszyscy mamy równe szanse. Sukces jest wyłącznie w twoich rękach, a bieda to twoja osobista porażka. Państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę. Rynek sam się ureguluje. Programy socjalne to marnotrawstwo pieniędzy, wspieranie lenistwa oraz patologii. Znasz te hasła? Czy choć jedno z nich wydaje ci się rozsądne? Jeśli tak, to znaczy, że podobnie jak większość Polaków dałeś się omamić neoliberalizmowi. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Jak wytresować Polaka. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny. Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
10: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
11: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 9.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol użyły siły rosyjskie w atakach na Ukrainę minionej nocy. Przekazały ukraińskie siły powietrzne. Wśród atakowanych regionów znalazły się obwody w zachodniej części kraju. Wiele osób zostało rannych, są także zabici. Spadające odłamki zestrzelonego drona wywołały pożar w jednym z przedsiębiorstw w obwodzie równieńskim, który znajduje się w odległości około 150 km od granicy z Polską. W związku z atakami i poderwaniem się polskiego lotnictwa alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali nad ranem mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego. W 6 powiatach na Lubelszczyźnie, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełmie, chełmskim, krasnostawskim zawyły syreny alarmowe. Około pół godziny temu rządowe RCB poinformowało, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy oraz że nie ma już zagrożenia na terytorium Polski. Ponad połowa Europejczyków uważa, że Europa nie poradzi sobie z wojną. Tak wynika z badań Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. 68% respondentów z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii i Polski uważa, że nasz kontynent jest obecnie w gorszym stanie niż 5 lat temu. A zdaniem 56% ankietowanych przyszłość Europy jest zagrożona, między innymi w związku z wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia Polski Koncern Naftowy. Pełne wydanie informacji o 10.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 9.43. Niedzielny poranek TOK FM. Proszę Państwa, na koniec tego naszego niedzielnego spotkania została sprawa najważniejsza. Bo internetowe dramy to codzienność. Dość regularnie pojawiają się w mediach. Często w mediach pojawiają się również doniesienia o czynionych sobie publicznie zarzutach na Facebookach, Instagramach i tak dalej. Ale ta sprawa, o której teraz porozmawiamy, toczy się już ponad 2 tygodnie. Atakuje mnie i pewnie państwa ze wszystkich stron, a ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Joanna Jabłczyńska to aktorka, którą mogą państwo znać m.in. na Wspólnej czy z filmu Nigdy w życiu. Katarzyna Grochola to pisarka, która nigdy w życiu napisała. O co chodzi, nie mam pojęcia, ale na pewno pojęcie ma Patryk Chilewicz, twórca i współautor W ogóle Poland. Dzień dobry.
15: Dzień dobry państwu, cześć i czołem wszystkim.
1: Patryku, o co chodzi w tej dramie? Proszę, błagam, wytłumacz.
15: Ta drama jest bardzo skomplikowana, w takim bardzo, bardzo ekspresowym stylu.
1: Nie, mamy 2004. Czas, spokojnie, mamy czas.
15: Ach, fantastycznie.
1: Opowiadaj, mamy czas.
15: W 2004 roku do kin wszedł film Nigdy w życiu na podstawie powieści Katarzyny Grocholi. Film okazał się jeszcze większym sukcesem niż książka. Zyskał ogólnopolską świadomość, po czasie stał się kultowym. W nim właśnie zagrała Joanna Jabłczyńska, wcieliła się w rolę Tosi, czyli córki głównej bohaterki. Film był na podstawie, tak jak mówiłem, książki. Książek w tej serii jest jest 5. Niedawno wyszła najnowsza książka, która się nazywa właśnie, że tak, nigdy w życiu, 20 lat później. To jest skomplikowane, bo to jest piąta część cyklu, ale to jest nawiązanie bezpośrednie do Nigdy w życiu, które było najpopularniejszą częścią póki co tego cyklu. No i było już jasne, że sfilmują. Wszyscy liczyli, mówię wszyscy, ponieważ Joanna Jabłczyńska przez te 20 lat mocno podgrzewała status kultowego tego filmu, dbała o to, żeby ludzie nie zapomnieli rodzaju spotkaniach wspominających te produkcje. No i przychodzi tegoroczna ramówka TVN. Joanna Jabłczyńska jako osoba związana z TVN jest na tej ramówce. Dostaje pytania na ściance od dziennikarzy. No i dziennikarze pytają, kiedy film, czy się wcieli w Tosię i tak dalej. I Joanna Jabłczyńska trochę rozbawiona, wydaje mi się, trochę zniesmaczona. Mówi, że no ona w sumie to nie zagra w tym filmie, że dziwi się, że produkcja w sumie nie powiedziała, kto wcieli się w rolę Tosi i że ona no, nie wie za bardzo, co ma powiedzieć, bo nie bierze udziału w tej produkcji, więc trudno, żeby się na jej temat wypowiadała jakoś szczegółowo. No i wybuchła awantura. Po jednej stronie była właśnie Joanna Jabłczyńska, po drugiej była do pewnego części tajemnicza produkcja, bo nikt się pod tym nie podpisywał. Współproducentką tego filmu jest autorka książki, czyli Katarzyna Grochola. Jej stronę też przyjęła jej córka, czyli Dorota Szelongowska, co jest dodatkowym jeszcze tutaj aspektem tej telenoweli, ponieważ Katarzyna Grochola, tworząc postać książkowej Tosi, opierała się w jakimś sensie na swojej prawdziwej, realnej córce w realnym życiu, czyli właśnie Dorocie Szelongowskiej.
1: Czyli Tosia powiedziała Tosi, że ona nie jest Tosią tak naprawdę.
15: Tak, padły te słowa. Dorota Szelongowska nagrała rolkę nawet, głośną rolkę, w której Joanna Jabłczyńska powiedziała, że to nie ty jesteś Asiu Tosio, to ja jestem Tosio.
1: Mm-hmm. Agnieszka Żulewska tu się jeszcze pojawia w tym wszystkim?
15: Agnieszka Żulewska pojawia się, aktorka, która jest, wydaje mi się, kojarzona z nieco innym warsztatem aktorskim, mniej komediowym, o to mi chodzi. Pojawia się jej postać, ponieważ w pewnym momencie tej długiej, dwutygodniowej awanturki w sieci pada jej nazwisko. Pada jej nazwisko, Pudelek odkrył, że to ona właśnie ma się wcielać w nowej ekranizacji w rolę Tosi. Agnieszka Żulewska przez cały okres trwania tej awanturki nie zabrała publicznie głosu. Jedyną jej reakcją, aktywnością zauważalną w sieci było zmiana profilu na Instagramie z publicznego na prywatny, ponieważ, i to niestety jest przykry fakt, no ludzie oszaleli trochę od emocji i zaczęli również jej pisać bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemne rzeczy, wciągając ją, mimo że no, nie jest bezpośrednią członkinią tej awanturki.
1: Rozumiem, że hejt zalał wszystkich.
15: Hejt zalał wszystkich, i Jabłczyńską, i Grocholę, i Szelongowską, i Żulewską, i produkcję, bo powstała taka bardzo duża dezinformacja i mam wrażenie, że powstała ona trochę z winy produkcji, ponieważ Joanna Jabłczyńska nie gra w tym filmie i nie jest za niego odpowiedzialna, a została jedyną osobą na placu boju, która w jakikolwiek sposób chciała rozmawiać o tym, co się właściwie wydarzyło, też nie mając pełnych informacji, no bo nie jest zaangażowana w ten film. Produkcja milczała, później się jedna pani producentka wypowiedziała, no Katarzyna Grochola, która jest też współproducentką, się wypowiadała, ale to było wszystko takie niepełne i takie, ale dajcie nam już spokój, no już no jest jak jest, będzie jak będzie, ale już zapomnijmy o tym. No a ludzie nie chcieli zapomnieć, ponieważ ten film naprawdę zapisał się w sercu wielu Polek i Polaków.
1: No to zanim poproszę cię, żebyś rozsądził, kto ma rację w tym wszystkim, to o ten film i o książkę chciałbym dopytać. Ja przyznam szczerze, nie pamiętam, nie oglądałem, ale czy to jest jakieś wielkie, ważne dzieło i ten film, i ta książka?
15: Jeśli chodzi o znaczenie w kinematografii światowej czy polskiej, wydaje mi się, że nie jest to istotne dzieło, ale jest istotne, jeśli chodzi o ludzkie emocje, co wydaje mi się równie ważną historią. Jest to komedia romantyczna. Jest to komedia, w której Danuta Stenka, grająca Judytę główną bohaterkę, postanawia zmienić życie, buduje dom, oczywiście jest tam mężczyzna w tle, ona pracuje w magazynie, pisze kolumnę poradniczą i jest to w takiej formie, no 40-letnia singielka zmienia swoje życie, ma różne przygody, fajne, niefajne, wszystko kończy się dobrze, a tatosia była taką drugoplanową postacią, która dodawała charakteru tej jej dialogi, to w jaki sposób się wypowiadała i w jaki sposób się zwracała też do mamy i jej przyjaciela, były takie, no dodawały bardzo dużo charakteru tego filmu i nic dziwnego, że też fragmenty, które latają po sieci z tego filmu też w bardzo dużym stopniu właśnie to się dotyczą.
1: No to kto ma rację? Matka, autorka, pisarka i ta prawdziwa Tosia, które stoją za przygotowaniem nowej odsłony Nigdy w życiu, czy Joanna Jabłczyńska, ta filmowa Tosia i fani, którzy nie wyobrażają sobie, że po tych przeszło 20 latach Tosią będzie ktoś inny?
15: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że Joanna Jabłczyńska została postawiona w sytuacji, w której powiedziano jej, że nie dostanie tej roli, co jest jakby, wydaje mi się, zrozumiałe, ponieważ jest aktorką i musi się liczyć z tym, że po prostu może czasami przegrać casting. Ten casting rzeczywiście ponoć był. Joanna Jabłczyńska była na tym castingu, ale też problemem jest to, że ona nie wiedziała, że to jest casting. I to nie było tak, wiecie państwo, jak znamy z filmów amerykańskich, że jest korytarz, na korytarzu siedzą aktorki i są wywoływane na casting, tylko to było tak, że o różnych godzinach przychodziły różne aktorki i po prostu miały próbne sceny. I Joanna Jabłczyńska nie wiedziała, tak sama mówi, że to jest forma castingu, tylko to miały być po prostu takie sceny próbne już. Ona ma scenariusz na mailu tego filmu. Więc wydaje mi się, że produkcja troszeczkę nie zapanowała nad tym, co właściwie chce ludziom dać, bo z jednej strony opiera póki co całą swoją komunikację na tym, że to ma być kontynuacja, że będą tam aktorzy z tego oryginalnego filmu Nigdy w życiu, czyli Danuta Stenka przede wszystkim, ale z drugiej strony mówią, że to jest zupełnie inna część, że innych aktorów i że nie powinniśmy w ten sposób też Jabłczyńskiej traktować jako, że ona ma pewnik w tym filmie. No i rzeczywiście pewnika nie ma, no bo prawda jest taka, że decydujący głos ma produkcja. I wydaje mi się, że oni też chcieli troszeczkę z tego swojego obowiązku zejść i próbowali wciągnąć Joannę Jabłczyńską w jakąś taką dziwną grę, że ona ma się tłumaczyć, dlaczego nie gra roli, którą wszyscy myśleli, że zagra. I jest to przedziwna konstrukcja, ponieważ no, błędy komunikacyjne są tutaj zdecydowanie leżą po stronie produkcji. Ważnym też według mnie aspektem jest to, że Joanna Jabłczyńska w pewnym momencie po prostu postanowiła zawalczyć. Joanna Jabłczyńska, musimy pamiętać o tym, że nie jest osobą, którą kojarzymy z głośnych aferek, czy to internetowych, czy jakichkolwiek innych. Ona się nie wdaje w tego typu dyskusje i nie ma takich rzeczy w swoim CV. Jest też prawniczką, ma wykształcenie prawnicze, co wydaje mi się też tutaj bardzo istotne, ponieważ w związku ze swoim doświadczeniem i wykonywanym zawodem radczyni prawnej, myślę, że może lepiej dozować emocje w tym, co przekazuje publicznie. I mam wrażenie, że rozegrała to naprawdę, naprawdę nieźle, mimo że były tam wielkie emocje, ponieważ ona po prostu zawalczyła o siebie. Zawalczyła o swoje imię, zawalczyła o to, żeby nie robić z niej publicznie idiotki, a tak wydaje się, że właśnie to chciała osiągnąć produkcja, że zrobić z niej po prostu jakąś osobę, która no jest taką panią, która nie dostała roli i teraz głośno krzyczy.
1: Roszczeniową.
15: I po prostu roszczeniowa po prostu kobieta. Jeszcze nie dość, że kobieta, że roszczeniowa, no to jeszcze pokazuje emocje. No a kobieta pokazuje publicznie emocje, które nie są koniecznie jakoś bardzo przyjemne dla publiki, no to często nie jest zbyt pozytywnie oceniana.
12: To jest przesada. I
15: Tak. Rozhisteryzowana, roszczeniowa i tak dalej, i tak dalej. I Anna Jabłczyńska wydaje mi się, że wybrnęła z tego świetnie. Postawiła na siebie, postawiła na to, żeby zadbać o to, żeby wśród publiki, która naprawdę kocha ten film i naprawdę wyczekuje, czy może raczej wyczekiwała tego filmu następnego, żeby pokazać, jaka jest prawda. Ona pokazała w pewnym momencie screeny od Katarzyny Grocholi, przypominam, autorki książki i współproducentki, która to Katarzyna Grochola pisała jej, że będzie walczyła o to, żeby to ona właśnie zagrała Tosię, po czym, jak to mówi młodzież, zghostowała, czyli przestała jej odpisywać na wiadomości. Więc to jest po prostu groch z kapustą, absolutnie poplątana sytuacja. No ale muszą państwo wiedzieć, że z mojej perspektywy na koniec lata, początek września, no to jest po prostu wspaniała sytuacja, w której sztuczna inteligencja wydaje oświadczenia za aktorki. Córka aktorki do Jabłczyńskiej pisze, mówi w rolkach, że jest złą osobą, bo tam padły stwierdzenia, że jesteś złą osobą, Joasiu, z których później Dorota Szalongowska się tłumaczyła, ale no, emocje były naprawdę, naprawdę wysokie.
1: Spór nie tylko biznesowy, ale również moralny, jak zwróciłeś uwagę. No a na sam koniec i tak wszyscy zobaczymy ten nowy film Nigdy w życiu, bo już jest taka taka burza i jak wyliczył Instytut Monitorowania Mediów, gdyby chcieć przeprowadzić kampanię reklamową o takich zasięgach, kosztowałoby to 4,5 miliona złotych prawie. Patryk Hilewicz, bardzo dziękuję. Twórca i współautor w ogóle Poland. Bardzo ci dziękuję. Wreszcie.
15: Dziękuję.
1: Wreszcie czuję, że cokolwiek rozumiem i chyba tak. Chyba wiem, po której stronie jestem. Bardzo ci dziękuję.
15: Dzięki, miłej niedzieli wszystkim.
1: Miłej niedzieli, a o to, żeby ta niedziela była miła, zadba z pewnością Patrycja Wanat, która w audycji Wiesz, co jesz, będzie o czymś na pewno rozmawiać i na pewno nam powie o czym.
16: Dzień dobry. No o czymś będę rozmawiać. Nie będzie to o takich kłótniach i wielkich emocjach, które tutaj towarzyszą tej wiekopomnej produkcji. Będziemy za to dawać dużo rad konsumentom. Będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy kupować świadomie. Mianowicie będziemy patrzeć na opakowania i będziemy sprawdzać, co te wszystkie certyfikaty oznaczają i jak odróżnić je od pseudocertyfikatów. A pod koniec audycji jeszcze przeniesiemy się na piękne Pomorze, do takiego niezwykłego gospodarstwa ekologicznego zarządzanego we wspaniały sposób do ekoelity, więc gorąco zapraszam, bo będzie i ciekawie, i odkrywczo, no jak to zwykle mam nadzieję w te niedzielne poranki, zarówno u ciebie, jak i u mnie.
1: No, mam nadzieję i plan jest taki, państwo nigdzie nie idą, państwo zostają, bo teraz o 10:00 informacje, potem Patrycja Wanat, a potem do końca świata kolejne ciekawe rzeczy. Patrycja, tobie dziękuję, zaraz dziękuję wracasz. Dziękuję ekipie porankowej, Magda Sikon, Jana Cech i Michał Tomasik. No i tak jak obiecałem, informacje, a my się słyszymy za tydzień.
17: Autopromocja.
18: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7:00. Maciej Kluczka.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
24: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
25: Reklama.
26: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: Zagrożenie minęło. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty ogłoszone w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. W Gdańsku trwa miesiąc zdrowia psychicznego. Za chwilę powiemy, gdzie szukać wsparcia. Jest 10. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło. Polskie myśliwce wracają do baz. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku. Ze mną w studiu jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie. Czarku, powiedz, co udało ci się ustalić?
28: Przede wszystkim, że mimo poważnego zagrożenia nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Potwierdził mi to rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
29: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
28: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Potwierdza to rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
30: Takie informacje docierały do służb mundurowych i one oczywiście były weryfikowane. Te odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych.
28: Alerty RCB wydane w nocy dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały właśnie odwołane.
27: To był Cezary Jaszczyk, bardzo dziękujemy. Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne na skutek ostrzelania irańskiego statku handlowego w cieśninie Ormus. Do ataku doszło w rejonie wyspy Keszm. Państwowa Agencja Informacyjna IRNA przekazała, że władze nie zidentyfikowały jeszcze pochodzenia pocisku. Ostrzału nie skomentowała też amerykańska armia, która blokuje irańskie porty. Wczoraj władze Iranu poinformowały, że ministrowie spraw zagranicznych krajów regionu spotkają się jutro, by omówić starania Iranu i Omanu dotyczące zarządzania żeglugą w cieśninie. Bahrajn już jednak oświadczył, że nie będzie obecny na tym spotkaniu. Al-Kaida, korzystając z powrotu talibów do władzy w Afganistanie, otworzyła w tym kraju co najmniej 8 obozów treningowych w ciągu 3 ostatnich lat. Informuje Washington Post, powołując się na źródła w wywiadzie i raport ONZ. Swoje obozy tworzą także inne grupy, w tym rywalizujące z Al-Kaidą. Islamistyczne bazy istnieją w co najmniej 14 z 34 afgańskich prowincji. Na czele Al-Kaidy stoi obecnie Saif al-Adel, Egipcjanin, który po przybyciu do Afganistanu w 1988 roku przez lata współtworzył tamtejsze obozy szkoleniowe. Według przedstawicieli władz Al-Adel prawdopodobnie wciąż ukrywa się w Iranie. Wracamy do kraju. W Gdańsku trwa miesiąc zdrowia psychicznego. Miasto przypomina o dostępnych formach wsparcia. Znalezienie pomocy może ułatwić specjalna aplikacja mobilna, mówi Marcin Szelong z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
31: Zachęcamy do korzystania z aplikacji Wsparcie w Gdańsku, dzięki której można umówić konsultacje z psychologiem lub uzyskać wsparcie specjalistów oraz sprawdzić, gdzie takie wsparcie można w kryzysie psychicznym otrzymać.
27: Aplikacja jest bezpłatna. W Gdańsku działają także punkty wsparcia, takie jak Gdański Ośrodek Zdrowia Psychicznego czy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Jutro rozpoczyna się Tydzień Edukacji Cyfrowej w ramach kampanii Stop Znieczulicy, Wyloguj Obojętność w Pałacu Kultury i Nauki, a także online prowadzone będą wykłady i warsztaty. Najpierw dla szkół, a od 19 września otwarte dla wszystkich. W tym roku kampania zwraca uwagę na problem obojętności w przestrzeni cyfrowej wobec hejtu, cyberprzemocy, dezinformacji i kryzysów społecznych. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem, jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. Nowy spot polskiej organizacji turystycznej mający promować nasz kraj na świecie wywołał burzę w sieci. Najczęstsze głosy krytyki to chaotyczność, sztuczne kolory i brak wyrazistego pomysłu. Główną rolę gra w nim Trójmiasto.
0: Wartość wizualna super. Podobało mi się.
2: A zapamiętała pani co z tego filmu?
0: No, postaci Kopernikusa. Kopernikusa najwięcej, bo chyba jego było najwięcej.
3: Ale Wałęsy nie ma.
2: Był Wałęsa właśnie.
3: A ja go nie widziałam.
2: To już pani widziałam? Pokazuje.
3: To zobacz, kusyna. Zdziałam, ja go nie widziałam. A jest, kurczę. To był ułamek sekundy i dlatego go nie zauważyłam.
4: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
2: Nawet jak Jegofra.
4: Tak, zwłaszcza jak Jegofra. Mhm. Jeśli żona mu pozwala, no to...
27: W pierwszym spocie aktor grający Fryderyka Chopina prezentował Warszawę. Polska organizacja turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać grzyby. Czasami nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
5: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
27: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Sporo chmur będzie dzisiaj i może popadać, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. 18 stopni pokażą maksymalnie termometry w Łodzi, 19 w Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku, Lublinie i Szczecinie, 20 w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.
26: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Audycja Wiesz co jesz, Patrycja Wanat. Dzień dobry. Produkt polski, produkt ekologiczny, chronione oznaczenie geograficzne, a może jakość, tradycja. Na jakie oznaczenia zwracają Państwo uwagę robiąc zakupy, a może na żadne, bo no, w Państwa opinii to wszystko po prostu ściema. O świadomych zakupach, o certyfikatach, którym można wierzyć i o oznaczeniach, na które warto zwracać uwagę, porozmawiamy dziś z panem Witoldem Wierzbińskim, dyrektorem Departamentu Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
16: Panie Witoldzie, jak Pan bierze do ręki jakiś produkt w supermarkecie, to na co Pan najpierw zwraca uwagę?
6: Ja jako świadomy konsument jednak, kiedy biorę ten produkt do ręki, zwracam uwagę najpierw na etykietę z tyłu, czyli na opis składu tego produktu. Nie ukrywam, że wcześniej sugerowałem się tym marketingiem, czyli tą pierwszą stroną tego produktu, która jest tym haczykiem na nas konsumentów, ale teraz wolę poświęcić kilka sekund na tą etykietę składu produktu, która da mi więcej odpowiedzi niż ta przednia strona produktu.
16: No tak, my będziemy głównie dzisiaj skupiać się na tej przedniej stronie i będziemy zwracać uwagę na te haczyki właśnie marketingowe, na które możemy tutaj się nadziać. No ale dobra, skoro pan zaczął od tej drugiej strony, od tej tylnej etykiety, no to w takim razie zwróćmy na nią uwagę, porozmawiajmy trochę o niej. Co pana tak dokładnie interesuje? Zawartość cukru, czy może kraj pochodzenia? Nie przepis, przypuszczam, nie sposób przygotowania.
6: Nie, myślę, że po pierwsze kolejność składu nie jest przypadkowa, czyli pierwsze wersje tej etykiety na tyle mówią nam, czego jest najwięcej w tym produkcie. Ja również jako świadomy konsument zwracam uwagę, czy jest to produkt polski. Tutaj kładziemy my jako Departament Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nacisk na ten patriotyzm konsumencki. Za tymi naszymi wyborami czasem nam się wydaje, że to jest pojedynczy zakup, natomiast jeżeli te zakupy przerodzą się w miliony zakupów, to już jest duży wkład w naszą polską gospodarkę, miejsca pracy, producentów, w obieg tych środków w naszej gospodarce.
16: No i otóż to, bo zanim porozmawiamy o znakach unijnych, które są no pewnie o tyle ważne, że pomagają nam wybrać nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, nie wiem, prawdziwą szynkę parmeńską albo prawdziwą fetę, to chciałabym, żebyśmy w tej części programu przyjrzeli się tym produktom polskim i tym oznaczeniom, które określają produkty polskie. No to ten najbardziej chyba znany biało-czerwony znaczek, jak polska flaga z napisem produkt polski. Co oznacza?
6: Oznacza to, że przynajmniej 75%, o ile nie 100% tego produktu pochodzi z Polski. Wiadomo, że nie wszystkie produkty da się stworzyć bez dodatków spoza naszego regionu i tutaj jest to dopuszczenie tych 20%. Każdy producent może nadać sobie takie oznaczenie samodzielnie, gdyby próbował przekłamywać, są odpowiednie inspekcje, które kontrolują tego typu produkty i zostałby wtedy ukarany, gdyby próbował okłamać konsumenta. Tu mamy pewność właśnie, że ten produkt to jest dobro naszego kraju, naszej gospodarki. Tak jak wcześniej mówiłem, to się przekłada na ten zakup, przełoży się na wiele korzyści.
16: No tak, ale to powiedział pan o tych kontrolach, to jest bardzo interesujące. Czy to jest tak, że te produkty oznaczone właśnie certyfikatem produkt polski, czy tym napisem, znaczkiem produkt polski, one są badane wyrywkowo, czy dopiero jak ktoś, no nie wiem, stwierdzi, że tutaj coś chyba producent trochę mija się z prawdą i zgłosi się właśnie konsument o taką kontrolę?
6: Ja myślę, że tutaj dwutorowo, jeżeli konsumenci mają takie podejrzenie, mogą zgłosić taki produkt, ale również inspekcje samodzielnie w ramach swoich obowiązków, czynności takich dokonują takich kontroli. Wszystkie systemy jakości czy oznaczenia mają swój taki kodeks, aby przystąpić do tego systemu, do tego oznaczenia. Wszystkie te produkty podlegają audytom, kontrolom i to nie tylko na wstępie, ale podczas całego cyklu, kiedy producent wytwarza taki produkt i dopóki jest on na rynku.
16: No i teraz jest bardzo ciekawa sprawa z tym. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę przy pochodzeniu, bo to raz, że jest ciekawy temat, a dwa, że on budzi bardzo dużo emocji. Na przykład takie ogórki kiszone. Mamy słoiczek. Mimo, że mocno wpisane w polską tradycję, nie ma tam oznaczenia produkt polski. Nie ma tam żadnego oznaczenia, że nie wiem, typowo polskie ogórki albo coś takiego. Jest po prostu napis ogórki kiszone albo ogórki kwaszone albo korniszone. No i te ogórki nie muszą pochodzić z Polski, mimo że wydawać może oczywiste. To mogą być ogórki, które pochodzą z Indii, a w Polsce na przykład mogą zostać tylko zakiszone i wcale to nie musi być wyjaśnione na opakowaniu, prawda?
6: Tak, spotkałem się już z ogórkami z Indii. Możliwość ich poznania i też należy pamiętać, że nawet jeżeli producent jest polski, nie do końca to oznacza, że ten produkt jest polski.
16: Tak.
6: Dlatego my jako Krajowy Ośrodek Społeczeństwa zachęcamy, na tyle ta ścieżka jest taka prosta nadawania tego oznaczenia produkt polski, zachęcamy producentów, aby korzystali z tego przywileju. My ze swojej strony edukujemy konsumentów również i w tym momencie największa rozpoznawalność wśród konsumentów oznaczeń, certyfikatów to jest właśnie produkt polski, czyli wiemy co się za tym kryje, za tym oznaczeniem. I tutaj najczęściej akurat oznaczenia, certyfikaty występują na tej przedniej etykiecie. Tak. Dość często się spotykamy, więc to jeżeli ktoś nie chce czytać etykiet tego czasem bardzo drobnego druczku, to już taki pierwszy rzut oka na oznaczenie bądź certyfikat. Wystarczy, że mniej więcej raz je przeczytamy i już mamy orientację, co się kryje za takim oznaczeniem. A przede wszystkim mamy pewność, że to nie jest przypadkowy produkt, który właśnie podlega kontrolom, audytom przez cały proces jego produkcji.
1: No właśnie, to jest bardzo ważne, właśnie podkreślmy to, ta polska flaga z napisem produkt polski, to oznacza, że ten produkt faktycznie został albo w całości, albo niemal w całości wyprodukowany w Polsce z produktów polskich. Ale są też inne oznaczenia, jeśli chodzi o te polskie produkty, no bo jest taki znaczek, który przyznaje tutaj Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czyli Poznaj polską żywność.
6: Tak, jest to jedno z oznaczeń. Również pierwsze skojarzenie samego logotypu, czyli biało-czerwone, wskazuje, że jest to również produkt polski. Tutaj mamy bardziej przekierowanie na żywność tradycyjną. Wydaje mi się, że jednak producenci w tym momencie, jeżeli chodzi o tą rozpoznawalność, idą bardziej w oznaczenie produkt polski.
1: Tak.
6: Tutaj już szukamy innego pułapu świadomego konsumenta, który musiał się zetknąć, poczytać o tych certyfikatach i o nich coś więcej wiedzieć i mniej więcej utrwalić sobie wizualnie te oznaczenia. Bo tak jak mówiliśmy, mamy oznaczenia, certyfikaty unijne, certyfikaty krajowe, ale tak mówiliśmy wcześniej, należy to podkreślić, każde to oznaczenie, każdy certyfikat ze sobą niesie ściśle określone warunki wytwarzania.
1: Tak, no i te wszystkie certyfikaty, żeby Państwo się trochę tak opatrzyli z nimi, znajdziecie w przewodniku Kupuj Świadomie. Właśnie taki przewodnik wydany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Można go łatwo znaleźć w internecie i tam możecie Państwo zobaczyć, jak te wszystkie certyfikaty wyglądają. My za chwilę porozmawiamy o tych międzynarodowych, o tych unijnych certyfikatach jeszcze krótko, ale chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jeden ostatni, który jest również w Państwa przewodniku, czyli jakość, tradycja. To jest z kolei taki znaczek dla smakoszy. Nie tylko, że produkt polski, ale również wyprodukowany według tradycji, więc to też jest taka pieczęć, jakby można powiedzieć, woskowa, prawda? Z tym napisem jakość, tradycja. Mówię o tym dlatego, że tych certyfikatów jest bardzo dużo i faktycznie można się w tym trochę pogubić, gdy na przykład, mówiąc bardzo kolokwialnie, natniemy się na jakiś certyfikat, to później dochodzimy do wniosku, że te wszystkie certyfikaty to jest coś niewartego uwagi, coś, co można kupić, coś, co można dostać po znajomości. Czy tak jest w zasadzie?
6: Nie jest tak. Nie jest tak. To jest proces. Zawsze trzeba występować o notyfikację takiego systemu. Jeżeli chodzi o Krajowe Ministerstwo Rolnictwa, musi zatwierdzić taki system. Są ściśle określone reguły, jak można przystąpić do takich certyfikatów. I tak jak mówiliśmy, to nie jest tylko przystąpienie, to jest na każdym etapie jednostki certyfikujące kontrolują przynajmniej raz w roku taki podmiot, czy on przestrzega tych zasad, znaczy ten proces produkcji nadal pozwala mu posługiwać się takim certyfikatem.
1: Witold Wierzbiński, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jest z nami. Robimy małą pauzę i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
7: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
8: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
9: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
13: Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
11: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
10: Autopromocja.
14: Reklama.
12: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
17: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Ach, co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 10.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało już alert ogłoszony rano w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Zakończyło się także operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami na terenie Ukrainy. W Portugalii trwają ćwiczenia Bold Machina, jedno z ciekawszych inicjatyw NATO związanych z eksperymentowaniem na potrzeby morskich sił specjalnych. Wojsko trenuje m.in. sposoby przedostania się na obszar kontrolowany przez przeciwnika. W manewrach biorą udział żołnierze z jednostki Formosa, uznawanej za elitę polskich wojsk specjalnych. Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza po tym, jak statek pasażerski przewożący 243 osoby utracił łączność na Morzu Jawajskim podczas rejsu z Jawy Wschodniej do jednej z prowincji na wyspie Borneo. Władze podały, że operator statku zgłosił incydent po otrzymaniu informacji, iż jednostka napotkała trudne warunki pogodowe. Więcej informacji na naszym portalu tok.fm.pl, a pełne wydanie informacji o 11.
26: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Witold Wierzmiński, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jest wciąż z nami. Dzień dobry raz jeszcze.
24: Witam.
1: I zanim porozmawiamy o innych aspektach tego, co kryje się pod hasłem kupuj świadomie, czyli w jaki sposób kupować świadomie, a może i tego, czy kupowanie świadomie wymaga od nas dużo głębszych kieszeni i głębszego portfela. Za chwilę się zastanowimy, czy ta świadoma żywność to musi być koniecznie droższa żywność, ale chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na te unijne znaki jakości produktów spożywczych i zaczynając tak naprawdę od moim zdaniem tego najważniejszego, który każdy powinien znać, czyli liść unijny, który wskazuje nam na żywność ekologiczną, na pochodzenie ekologiczne kupowanej żywności, bo to jest chyba to, na czym nam najbardziej zależy, jeśli chodzi o rozpowszechnienie. Bardzo dużo jest takiego greenwashingu, bardzo dużo jest różnych innych certyfikatów, ale liść unijny, czyli ten liść na zielonym tle złożony z gwiazdek unijnych, to jest coś, co daje nam pewność, prawda, że to jest jednak certyfikat przyznany po wielu testach.
24: Tak, mi się wydaje, że wszystkie certyfikaty unijne wymagają tej ścieżki, nie tylko tej akredytacji naszego Ministerstwa Rolnictwa, ale również Komisji Europejskiej. Tu warto przypomnieć, że jest to również chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne, gwarantowana tradycyjna specjalność i właśnie to rolnictwo ekologiczne. Wydaje mi się, że aż tak bym nie rozgraniczał, że to rolnictwo ekologiczne stawiałbym na pierwszym miejscu. Tak jak mówiłem, każdy z tych systemów certyfikatów ma swoją specyfikę i ufałbym wszystkim, że za tym stoi jakość, kontrola No i na końcu nasze zdrowie po spożyciu takich produktów.
1: Tak, no one po prostu oznaczają trochę coś innego, czyli żywność ekologiczna to wiadomo żywność wyprodukowana według tych bardziej restrykcyjnych zasad, czyli niemal całkowity brak chemicznych środków ochrony roślin, to też większy dobrostan zwierząt i tak dalej, o tym nieraz w audycji Wiesz co jesz również rozmawiamy, ale wspomniał pan jeszcze o tych nazwach, które wskazują nam pochodzenie z danego regionu albo wyjątkową recepturę, według której dany produkt jest przygotowywany i żeby to trochę ukonkretyzować, czyli to właśnie dzięki tym oznaczeniom wiemy, że oscypek naprawdę pochodzi z Tatr, a nie jest to ser typu oscypek, albo jabłko grójeckie, prawda? To nie jest przypadkowe jabłko. Dlaczego te jabłka grójeckie tak tutaj się wyróżniają, jeśli chodzi o polskie jabłka?
24: No to jest przede wszystkim region ich produkcji, specyfika tego regionu, jak również wydaje mi się, że ogrom zrozumienia promocji tego jabłka wśród producentów lokalnych. Oni naprawdę bardzo fajnie współpracują, promując to jabłko, grają, mówiąc kolokwialnie, do jednej bramki. Udało im się zdobyć ten certyfikat. W ogóle we wszystkich systemach jakości unijnych mamy już chyba 49 chyba dokładnie produktów, więc nie jest to taka mała grupa. Tak jak powiedzieliśmy, tutaj oscypek, to mi się wydaje, że to jest jeden z pierwszych, który uzyskał taki certyfikat. Rogal świętomarciński też trzeba wspomnieć, tak, że jest bardzo popularny. No jabłko grójeckie, to mi się wydaje, że tutaj marketingowo producenci nie śpią i to jabłko grójeckie wszędzie widzimy.
1: Tych certyfikatów, tak jak wspomnieliśmy, jest bardzo dużo. Raz jeszcze odwołuję się tutaj do przewodnika, który znajdziecie Państwo za darmo w internecie. Kupuj świadomie, wystarczy wpisać i tam te informacje, o których rozmawiamy, ale również możliwość zobaczenia na własne oczy, jak te certyfikaty wyglądają, chociaż oczywiście spotykacie je Państwo codziennie w sklepie, więc warto wiedzieć po prostu, co one oznaczają. No dobrze, to w takim razie, czy certyfikowane zawsze musi znaczyć droższe?
24: Wydaje mi się, że powinno być droższe nawet. No, nie może być tańsze, skoro mamy to uwarunkowania, o których tutaj mówiliśmy. Producenci wkładają wysiłek w to, aby taki certyfikat utrzymać, aby ten produkt w sposób specjalny powstawał. Trudno, aby on był tańszy od produktu, nazwijmy tak, masowego.
1: Masowo produkowanego, tak.
24: Tak, wiadomo, że no, wydaje mi się, że tych wszystkich certyfikatów jest około tak 10, więc to nie jest takich, nie mówię, że jest tak bardzo dużo, bo jak mówimy bardzo dużo, to ktoś myśli, że może ich jest 50.
1: Tak, ale ja też tutaj zaliczam te certyfikaty, które właśnie są tylko i wyłącznie wytworem marketingu i to, co czasami ten cały miszmasz certyfikatowy, czy pseudocertyfikatów, no właśnie, udające certyfikaty, te różne znaczki, one mogą tutaj robić trochę zamieszania, nawet nie mogą, ale robią trochę zamieszania, więc warto poznać te prawdziwe certyfikaty, żeby je odróżnić.
24: Znajmniej graficznie tak. Opatrzy się z nimi. Wiadomo, że z konsumentów nie stworzymy inspektorów żywności, ale te kilka prostych narzędzi, chociażby rzut oka na takie oznaczenie, już mniej więcej wiemy, w jakiej grupie produktów jesteśmy, co się za tym kryje. A zawsze pierwsze skojarzenie, jeżeli widzimy taki certyfikat, który już mniej więcej znamy, że to jest nieprzypadkowa jakość tego produktu.
1: I ten właśnie kraj pochodzenia, to również warto na to zwracać uwagę, bo jeśli przeczytamy nieuważnie, a tam będzie napisane, że na przykład wyprodukowano dla Polski albo przepakowano w Polsce, to wcale też nie oznacza, że no te produkty po prostu pochodzą z Polski.
24: Tak jak mówiliśmy, że producent polski nie musi oznaczać, że produkt jest polski, dlatego zachęcamy, kładziemy nacisk i na producentów, i na konsumentów, aby przynajmniej ten produkt polski był takim pierwszym sygnałem do wyboru tego produktu.
1: No, jeśli Państwo szukacie takiej żywności i wiedzy o tym właśnie, o polskich producentach i o tym, jak kupować świadomie i co kupować, 19 i 20 września odbędzie się czwarta edycja Festiwalu Polskiej Żywności Kupuj Świadomie na Stadionie Narodowym w Warszawie i tam co będzie się działo?
24: Przede wszystkim wstęp wolny, podkreślmy to. Przez dwa dni już od godziny 10 można będzie spotkać 130 producentów żywności regionalnej, wysokojakościowej, zobaczyć, że ten produkt nie zaczyna się na półce sklepowej, tylko że za tym produktem stoi konkretny producent, z którym można porozmawiać, zdegustować produkty. Producenci mówią, jak ten produkt powstaje, jakie są jego właściwości, jego zalety największe. I w ten sposób chociażby z samymi producentami można pewnie spędzić kilka godzin dyskutując na temat poszczególnych produktów. Tak jak mówiłem, mamy ich 130, praktycznie cały asortyment, jaki nam przychodzi spożywczy, będzie, więc może zamiast jechać do marketu w sobotę, warto wybrać się na Stadion Narodowy, spróbować wysokojakościowych produktów, poznać ich sposób wytwarzania, jak również spędzić z nami miło czas. Mamy również strefę wiedzy, gdzie to już eksperci będą wykładać, przekazywać wiedzę na temat sposobów produkcji, pewnie o certyfikatach też można będzie dużo się dowiedzieć. Mamy strefę warsztatową, gdzie również można spróbować swoich sił w serowarstwie, w przygotowaniu kiszonek. Mamy ponad 1000 miejsc na takie warsztaty. Mamy również rękodzieło, malowanie porcelany, stolarstwo. Nie wiem, czy wszystkie wymieniłem, ale

0: niekupowanie na wyrost. Nasz poradnik Kupuj Świadomie również wskazuje na te aspekty, pokazuje, jak praktycznie podchodzi do tych zakupów, co nam bardzo ułatwi zakupy. Jeszcze tutaj dodam, bo zapomniałem powiedzieć, że wielki finał konkursu kulinarnego Polska Smakuje odbędzie się również na stadionie 19, czyli w sobotę. No tam umiaru nie ma, koła gospodyń wiejskich nie oszczędzają, także tam, jeżeli ktoś chciałby posmakować z różnych regionów mistrzowskich dań, bo to będzie wielki finał, to są mistrzowie z poszczególnych województw, koła gospodyń wiejskich, kilku tysięcy kół wybrane do tego finału, także myślę, że będzie kolorowo, wesoło, muzycznie i bardzo, bardzo smacznie.
1: Witold Wierzbiński, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Zostając w temacie produktów polskich, produktów ekologicznych, przenosimy się teraz do gospodarstwa Ekoelita. Jest z nami pani Anna Bartosiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Gdzie dokładnie się przenosimy, pani Anno? Gdzie jesteście?
2: Znajdujemy się w Jaworach. Jest to serce Puszczy Kaszubskiej, a dokładniej tak 20 kilometrów od Bytowa.
1: I gospodarstwo jest jak duże?
2: Całe gospodarstwo ma 360 hektarów. 200 hektarów z tego to są grunty orne. Mamy też 100 hektarów łąk i 60 hektarów lasów, jezior i innych użytków. I całe gospodarstwo jest pod certyfikatem rolnictwa ekologicznego.
1: I rozumiem, że z jednej strony rośliny, z drugiej strony zwierzęta, tak?
2: Tak, są i rośliny, i są też i zwierzęta, także jest to tak mieszana produkcja, tak właściwie tak jak to w ekologii powinno wyglądać, o czym nie wszyscy wiedzą.
1: To wyjaśnijmy dlaczego.
2: Bydło, które akurat my hodujemy, zajmujemy się hodowlą bydła mięsnego rasy Limousin, pomaga nam w naszym gospodarstwie uzyskać tak zwany obieg zamknięty. Co to znaczy? To znaczy, że my wszystkie jakieś naddatki, które mamy w gospodarstwie, jakieś krzywe marchewki, że tak powiem, wszystkie produkty uboczne też z przetwórni, którą prowadzimy przy gospodarstwie, wszystko to trafia jako pasza dla naszych krów i też jakaś produkcja zbożowa, która nie zostaje sprzedana. Wiadomo, krowy sobie to jedzą, dzięki temu mamy później obornik, który na nasze pola wraca i dzięki temu nie mamy żadnych odpadów takich typowo roślinnych.
1: A jeszcze zapytam, ile krów?
2: Około 100.
1: No, proszę państwa, to jest faktycznie, nie mówimy tutaj o jakimś małym gospodarstwie, tylko państwo sami widzicie skalę. No i właśnie dlatego chciałam z wami porozmawiać i po informacjach Radia Tok FM będziemy rozwijać ten temat, ponieważ prowadzenie takiego gospodarstwa, no to już są umiejętności prowadzenia naprawdę sporej fabryki i tego, żeby to wszystko świetnie działało i to właśnie w takim obiegu zamkniętym. Więc o tym wszystkim, ale również o kaszy gryczanej, również o rynkach zbytu dla rolnictwa ekologicznego. O tych wszystkich ciekawych tematach będziemy rozmawiać już za chwilę. Jest z nami Anna Bartosiewicz z gospodarstwa ekologicznego Ekoelita. Informacje Radio Tok FM. Wracamy już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 10:40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Dron uderzył w ciężarówkę około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego do Rochuski-Jagodzin. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorochusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Ataki niedaleko polsko-ukraińskiego przejścia granicznego szef MSZ-u Ukrainy nazwał barbarzyńskimi. To nie tylko kolejna odsłona agresji wymierzonej w nasze granice państwowe, to terror Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji. I jeszcze wieści z US Open. W singlu kobiet zwycięzczynią została Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa literka światowego notowania pokonała zwycięzczynię dwóch poprzednich edycji turnieju, Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawiony w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zwieriew i Amerykanin Ben Shelton. Pełne wydanie informacji w TOK FM o 11:00.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry raz jeszcze. No i wracamy do rozmowy z panią Anną Bartosiewicz z gospodarstwa ekologicznego Eko Elita. Dzień dobry raz jeszcze.
16: Dzień dobry, witam.
15: No i jak przed informacjami Radia TOK FM pani Anna nam opisała gospodarstwo, no to już państwo poczuliście, mam nadzieję, skalę, czyli te 360 hektarów, produkcja i roślinna, i zwierzęca, no i właśnie ten obieg zamknięty, który, jak pani wytłumaczyła, w gospodarstwie ekologicznym jest bardzo ważny, czyli zwierzęta, które z jednej strony można żywić tymi roślinami niesprzedanymi właśnie dla ludzi, do spożycia przez ludzi w gospodarstwie, a z drugiej strony zwierzęta, które dają obornik, który jest naturalnym nawozem, który uzdatnia tutaj rośliny i przede wszystkim glebę. No, historia tego gospodarstwa, opowiedzmy trochę o niej, bo ona nie jest jakaś z dziada pradziada.
2: Nie.
15: Nieco ponad, no właśnie, 20 lat temu Małgorzata i Grzegorz Bartusiewicz zajęli się tą ziemią w Jaworach. To pani teściowie. I co, prawda, było dalej?
2: To są moi teściowie, dokładnie. Teściowie przyjechali na tę ziemię, ponieważ interesowało ich tak właściwie odrestaurowanie starego poniemieckiego dworku. Ale że dworku jako takiego nie dało się kupić lub wydzierżawić, musieli to wziąć razem z gospodarstwem. I tak się ta historia gospodarstwa zaczęła. Na początku zajęli się głównie produkcją roślinną. Od samego początku też posiadali certyfikat rolnictwa ekologicznego. I tak sobie powoli, że tak powiem, zaczynali ten biznes. Z czasem pojawiły się też zwierzęta w gospodarstwie. Najpierw to były owce, a później zaczęli prowadzić hodowlę bydła mięsnego. Ja z moim mężem pojawiłam się troszeczkę później, chociaż na jakieś wakacje czy jakiś wolny nasz czas zawsze tutaj, że tak powiem, spędzaliśmy. A jak skończyliśmy studia na Politechnice Gdańskiej, to przyjechaliśmy tutaj już na stałe.
15: Rzecz, która mnie bardzo interesuje, wy postawiliście nie tylko na uprawy, ale też na przetwórstwo. To jest warunek konieczny myślenia o nowoczesnym gospodarstwie w tym momencie?
2: Myślę, że tak, że to jest sposób na ucieknięcie przede wszystkim od niskich cen samego takiego gołego, że tak powiem, surowca, bo pomimo tego, że ceny w sklepach no nieustannie rosną, tak nasze ceny zbytu no nie za bardzo to tak wygląda. Dlatego my stwierdziliśmy, że zaczniemy przetwarzać nasze surowce. Wiąże się to troszkę, znaczy no mocno się to wiąże z naszym wykształceniem, bo kończyliśmy biotechnologię żywności, więc już gdzieś na studiach nam się ten pomysł pojawił. I tak już tutaj na stałe, jak zjechaliśmy, to zaczęliśmy właśnie od w sumie tłoczenia olejów na zimno. Zaczęliśmy też produkować swoje kasze. Na początku była gryczana, a później do tego doszła też cała uprawa warzywna.
15: Co do tego przetwórstwa jeszcze doszło? Bo o kasze zaraz będziemy rozmawiać, ale co jeszcze przetwarzacie w tym momencie? Co się sprawdza?
2: My tak głównie, przede wszystkim i to do dzisiaj, od czasu kiedy zaczęliśmy uprawiać te warzywa, to robimy swoje kiszonki. Także uprawiamy głównie warzywa pod produkcję kiszonek, takich jak zakwasy warzywne, takich jak kapusta kiszona i takie jak kimchi. To jest nasz główny nurt w tym momencie rozwoju przetwórstwa.
15: Bardzo mnie interesuje kasza gryczana.
2: Tak.
15: Tyle prowadząc audycji o pochodzeniu żywności, nie wiem, jak się robi kaszę gryczaną. W jaki sposób produkuje się kaszę gryczaną?
2: No, najpierw trzeba na polu uprawiać grykę, to po pierwsze. Mm-hmm. I też dobrze mieć ule przy okazji uprawy.
15: A no właśnie, gryki. Bo od razu jak pani powiedziała grykę, to od razu w głowie pojawiły mi się pszczoły, bo to jest bardzo miododajna roślina. Dokładnie. Też, prawda?
2: Dokładnie. Pszczelarze bardzo chętnie, my swoich uli jako takich nie mamy, znaczy mamy dwa, ale to są takie zupełnie hobbystyczne, a pszczelarze bardzo chętnie stawiają na naszych polach ule, no bo rolnictwo ekologiczne, nie używamy żadnych środków ochrony roślin, więc jest to, że tak powiem, obopólna korzyść tutaj. Po zbiorze taka gryka trafia do kaszarni, gdzie jest obłuskiwana i przygotowywana jest z niej kasza, ale ta kasza jest niepalona, to nie jest taka kasza, jaką zazwyczaj widzimy na półkach sklepowych, ona na półkach sklepowych jest zazwyczaj prażona. A my robimy kaszę gryczaną, tak zwaną białą, niepaloną. Ona jest troszeczkę inna w smaku od tej sklepowej.
15: Gotuje się ją w inny sposób? Wykorzystuje się w kuchni w inny sposób taką kaszę?
2: Nie, ale jest delikatniejsza. No ma troszeczkę inny sposób gotowania, no bo my ją sprzedajemy bez tych torebeczek, tak jak zawsze są w sklepach,
15: no tak,
2: opakowane kasze.
15: Plastikowych.
2: Mhm. I jest taka delikatniejsza niż ta prażona. Ona nie jest taka intensywna w smaku. Cieszy się dość dużą popularnością, muszę przyznać.
15: A dlaczego właśnie tak? Co to prażenie, no właśnie, nie wiem, niszczy w kaszy? Co ono zmienia w kaszy?
2: Wie pani co, prażenie głównie maskuje to, co jest złe, albo jakby to powiedzieć, no na przykład jak kasza jest, jak gryka jest spleśniała, to prażenie to zamaskuje w tej kaszy, więc jest to takie trochę, no oszukiwanie, ja bym powiedziała, po części, chociaż oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich.
15: Ale może.
2: Może, bo na przykład naszą kaszę też każdy sobie może uprażyć po prostu w domu, tak? Wystarczy ją wsadzić do piekarnika albo podprażyć na patelni. Także jeżeli ktoś lubi po prostu ten prażony smak, bo są osoby, które to lubią, to też nie ma żadnego problemu.
15: Czy wy wasze produkty sprzedajecie głównie w Polsce, czy jednak duża część idzie za granicę? No, nieraz tutaj w audycji mówimy, jak mało jest ciągle tych użytków ekologicznych w Polsce, to jeszcze w okolicy tak. 3,5%, więc bardzo niewiele, no, ale też ten rynek produktów ekologicznych nie jest zbyt duży, ciągle Polacy przekonują się do euroliścia. Zastanawiam się, jak wy na to patrzycie, jeśli chodzi o wasze rynki zbytu, czy to jest rynek hurtowy, czy to jest rynek detaliczny, czy to są rynki zbytu w Polsce, czy może jednak wysyłacie dużo za granicę? I czy to się zmienia?
2: Powiem tak, bo to zależy co. Jeśli chodzi o hurtową sprzedaż zbóż, to sprzedajemy za granicę, ale odchodzimy powoli od tego i staramy się coraz większą ilość naszych gruntów oddać naszym krowom, z których też robimy swoje mięso wołowe i bardziej znowu w tą stronę przetwórstwa.
15: Które też idzie na zagranicę, czy nie, do
2: nie,
15: Polski?
2: Nie, nie. Przetwórstwo, wszystkie ogólnie produkty naszego przetwórstwa sprzedawane są tylko i wyłącznie w Polsce i tak właściwie mogę powiedzieć, 95% na terenie województwa pomorskiego. Także nie wychodzimy, jest to lokalny rynek, trzymamy się trochę tej filozofii od pola do stołu, żeby było lokalnie, żeby było blisko konsumenta i akurat w naszych okolicach tutaj Bytowa i Słupska klienci bardzo sobie cenią taki lokalny, ekologiczny produkt i jeśli chodzi o rynki zbytu, to nie ma większego z tym problemu.
15: Powiedziała pani, że będziecie ograniczać tę sprzedaż zbóż za granicę. To wynika z tego, że właśnie jest coraz więcej chętnych na przykład wysokiej jakości wołowinę w Polsce?
2: Po części tak. Bo po prostu przetwórstwo jest bardziej opłacalne i chcemy się w tą stronę bardziej dywersyfikować. A druga sprawa jest taka, że no niestety ceny zbóż, bo jeśli akurat chodzi o wołowinę czy w ogóle o krowy, to nigdy nie sprzedawaliśmy nic z takich produktów za granicę. Ale zboża niestety od wielu lat stoją cenowo na takim samym poziomie, a koszty rosną.
15: Niezależnie od tego, czy to zboże ekologiczne, czy nie, rozumiem,
2: dokładnie.
15: Te ceny stoją w miejscu.
2: Dokładnie.
15: Pani Anno, nie mogę na koniec nie zapytać, w jaki sposób wy dajecie radę z tym wszystkim. Wspomniałam na początku o pani teściach, czyli pani Małgorzacie i panu Grzegorzu. Tak. Do tego jest pani mąż, no i jest pani. Czyli mówimy tutaj ciągle o gospodarstwie rodzinnym.
2: Tak.
15: Mimo, że tak dużym, tak wszechstronnym, to jednak gospodarstwie rodzinnym. Ile tak naprawdę rąk do pracy potrzeba, żeby zająć się tym wszystkim?
2: No powiem tak, my jesteśmy w czwórkę, więc musimy sobie poradzić w czwórkę.
15: I to wszystko? Nie ma pomocników?
2: Nie ma pomocników. Są pomocnicy co najwyżej do pielenia warzyw na wiosnę. To jest,
15: no tak.
2: To jest tyle, jeśli chodzi o pomocników. Także ze wszystkim sobie radzimy sami. No to jest trochę poświęcenie, znaczy no tu jest dużo poświęcenia, ale myślę, że też już się tak zgraliśmy, że każdy po prostu zajmuje się tym, w czym czuje się dobry i na razie nam to jakoś, że tak powiem, wychodzi.
15: W jaki sposób ten podział wygląda?
2: Ja głównie zajmuję się sprzedażą w przetwórstwie i rozwożeniem produktów. Robię też cały administracyjną, że tak powiem, część gospodarstwa, bo to też nie każdy jest świadomy, że w obecnych czasach jest to bardzo dużo pracy. Mój mąż zajmuje się uprawą pól, zajmuje się też produkcją w przetwórstwie. Teść pomaga mu zarówno i przy jakichś tam uprawkach, jak i przy hodowli też krów, a moja teściowa zajmuje się domem. I też codziennie oporządza rano krowy. Także każdy tutaj ma zły podział, ale jakoś się to zgrywa i wychodzi.
15: Ogrom pracy naprawdę, więc ogromne gratulacje i cieszę się, że to tak świetnie wychodzi. Mam nadzieję, że gospodarstwo będzie się rozwijać w tym kierunku, w którym chcecie. A w którym kierunku chcecie, żeby się rozwijało?
2: Myślę, że w kierunku przetwórstwa. Zdecydowanie, czyli idziemy dalej w kiszonki i w bydło. Chyba jesteśmy na dobrej drodze, bo to świeża sprawa, bo stało się w niedzielę, ale zostaliśmy najlepszym gospodarstwem ekologicznym w województwie pomorskim, także chyba idziemy w dobrym kierunku.
15: A kiszonki kto robi? Jeszcze się zapytam.
2: Mój mąż głównie.
15: Eko Elita to jest gospodarstwo ekologiczne, o którym dzisiaj Państwu opowiadałyśmy tutaj wspólnie z panią Anną Bartosiewicz, która współprowadzi to gospodarstwo. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
15: A ja również Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Wiesz, co jesz? Kolejna w niedzielę po godzinie 10:00. Do usłyszenia, Patrycja Wanat, a teraz już Agata Szczęśniak i jest temat, który opowie Państwu, co w audycji, która rozpocznie się tuż po informacjach Radia Tok FM.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę dron uderzył w ciężarówkę niedaleko polsko-ukraińskiego przejścia granicznego. Prawo i Sprawiedliwość jest przekonane, że rządzący szykują się do siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Złoty Lew powędrował do Woman Unknown. Znamy najlepsze filmy festiwalu w Wenecji. Jest 11. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Wojsko potwierdza, że w nocy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny alarmowe. Do mieszkańców całej Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały rozesłane alerty RCB. Wszystko w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę. Jeden z dronów uderzył w stację benzynową tuż przy granicy z Polską, w okolicach przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
4: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
5: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej i te odgłosy oczywiście też były słyszane po polskiej stronie.
3: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały już odwołane. Rosyjskie ataki na Ukrainę dobitnie pokazują, że wojna toczy się bardzo blisko granicy z Polską, podkreślił wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Dodał, że każdy, kto zastanawia się, czy warto militarnie wspierać Ukrainę, powinien wyciągnąć wnioski z minionej nocy. Prawo i Sprawiedliwość jest przekonane, że rządzący szykują się do siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Politycy koalicji temu zaprzeczają, uważają, że PiS mówi o tym, bo boi się nadchodzącej utraty większości w Trybunale. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Poseł PiSu, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, nie ma wątpliwości, że Donald Tusk chce położyć łapę na Trybunale.
7: Taki scenariusz z wejściem siłowym do Trybunału Konstytucyjnego jest rozważany. Jest kilka scenariuszy, myślę, w tej chwili, ale to jest jeden ze scenariuszy i ja przestrzegam przed tym obecną władzę. To będzie kompromitacja na cały świat, jeżeli oni wejdą do Trybunału.
8: To jest jakiś scenariusz Kaczyńskiego, który sobie wymyślił. Ja rozumiem, że ta sonda krypto, ta afera i to potwierdzenie podatności na sprzedajność polityków prawicy jest bardzo bolesne.
6: I zabójcze dla PiSu. Dlatego próbuje przekierować uwagę opinii publicznej. Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Ale jednocześnie polityk przyznaje, że Trybunał będzie odbity z rąk PiSu. Tyle tylko, że legalnymi metodami. W środę bowiem powinna się rozpocząć kadencja Macieja Berka jako członka Trybunału Konstytucyjnego. A to będzie oznaczało, że w Trybunale większość będą już mieli sędziowie wskazani przez obecną większość rządzącą. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: Woman Unknown, Mael Tuki zdobyła Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Ursel. Uważam, że fakt, iż jury dostrzegło wysoką jakość naszego filmu, świadczy również o tym, że świat interesuje się historiami kobiet oraz opowieściami, które dotąd nie były przedstawiane z kobiecej perspektywy. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Ija Krzanowski odebrał statuetkę za reżyserię Dał. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do Możliwej Miłości Lee Chang-donga. To kolejna po historiach równoległych Aszgara Farhadiego część międzynarodowego cyklu inspirowanego dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, którego producentami zostali Maciej Musiał i zmarły w maju tego roku Krzysztof Piesiewicz. A w polskich kinach film dokumentalny Dzień Dziecka księdza Jana Katkowskiego, przedstawiający nieznane dotąd materiały archiwalne i bardziej osobisty portret duchownego. To moment na przypomnienie pochodzącego z Gdyni księdza, który stworzył Puckie Hospicjum. W Sopocie działa fundacja jego imienia.
9: Naszą misją jest kontynuowanie tego, co Jan robił za życia i co robiłby, gdyby żył. Ale tej części jego spuścizny, która jest związana z życiem, a nie ze śmiercią.
3: Mówi Małgorzata Rogosz-Kaczkowska, prezes zarządu fundacji. Imię księdza Jana Kaczkowskiego noszą dziś także szkoły, ulice i inne miejsca, nie tylko w różnych częściach Pomorza, ale także w całej Polsce. Wyższe dodatki dostaną nauczyciele w Łodzi. Na podwyżki mogą liczyć m.in. wychowawcy klas, opiekunowie grup przedszkolnych czy pedagodzy. Mają obowiązywać już od tego miesiąca, mówi odpowiedzialna za edukację wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
10: Chcemy
1: uatrakcyjnić zawód nauczyciela, żeby również młode pokolenia zasilały kadrę pedagogiczną. Stąd też właśnie podniesienie tych dodatków funkcyjnych.
3: Wyższe dodatki cieszą, ale problem wynagrodzeń w oświacie jest znacznie głębszy, ocenia Marek Ćwiek z Łódzkiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.
10: Można powiedzieć, reanimujemy ciężko chorego pacjenta. Pacjentem jest system wynagrodzeń nauczycieli, który trzeba zmienić.
3: Na wyższe dodatki dla nauczycieli miasto wyda w tym roku 15 milionów złotych. W Warszawie dziś kolejne utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Ostrzegamy, przed Narodowym Instytutem Onkologii odbędzie się charytatywny onkobieg. W tym czasie z centrum na Bielany ruszą rowerzyści. Teraz jeszcze pogoda w Tok FM. Sporo chmur będzie dzisiaj i może popadać tylko na południowym wschodzie. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia. 18 stopni to maksymalna temperatura dla Łodzi, 19 w Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku, Lublinie i Szczecinie, 20 w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Między osobami, które jeżdżą po miastach rowerami, i tymi, które wybierają samochody, nieustannie iskrzy. Tych konfliktów jest coraz więcej, im więcej mamy rowerów. I to rowerów nie tylko na ścieżkach, ale też na chodnikach i na ulicach. W dodatku mamy też pojazdy, które no, niekoniecznie są rowerami. Czy da się coś z tym zrobić? Czy moglibyśmy korzystać z miasta w sposób bezpieczny, wygodny i przyjemny, niezależnie od tego, czy siedzimy na rowerze, czy siedzimy w samochodzie? Zapraszam Państwa do wysłuchania archiwalnej rozmowy. Moimi gośćmi są Krzysztof Woźniak, dziennikarz Radia Tok FM, zajmujący się tematyką transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz Andrzej Janowski, członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej. Agata Szczęśniak, zapraszam.
12: Reklama.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Słyszałaś o Kompasie Jutra?
16: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
15: Czy to konieczne?
16: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
17: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
18: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
24: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
23: Polecam Michel Moron.
24: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
25: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
26: Desnoran?
25: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
26: Naprawdę?
25: Już mam chrapkę na Desnoran.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
25: Jak?
26: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
27: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
3: Reklama.
2: Tok FM. na każdy temat, z każdej strony.
11: Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat, a dziś naszym tematem będzie transport, a dokładniej rowery. I przyznam od razu Państwu, że namówiła mnie do tej rozmowy Magda Sikoń, która wydaje ten program. Ja się trochę wzbraniałam jako osoba, która z roweru korzysta, no właściwie non stop. Mogę powiedzieć, że się niemal nie odklejam. Wiosna, lato, jesień, zima. Zimą szczególnie lubię jeździć, bo wtedy jest dość luźno na ścieżkach rowerowych, mam małą konkurencję. A jak ktoś mnie pyta, czy nie jest zimno, to odpowiadam, no jak to, przecież się ruszam, dlaczego miałoby być mi zimno? W każdym razie, ponieważ temat jest szczególnie mi bliski, to jakoś paradoksalnie się, no niekoniecznie chciałam o nim rozmawiać, ale Magda uznała, że tak, że jest to temat istotny też dlatego, że to akurat mam takie wrażenie, że dokonuje się w Polsce coś w rodzaju rewolucji rowerowej, a przynajmniej coraz więcej osób na rower wsiada, coraz więcej mamy infrastruktury rowerowej. Pytanie, czy ona jest odpowiednia i takiej, jakbyśmy sobie życzyli. I nie mam na myśli tylko, jakbyśmy sobie życzyli my, rowerzyści czy rowerzystki, ale wszyscy użytkownicy i użytkowniczki ruchu drogowego. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z moimi i Państwa gośćmi. Na łączach jest z nami Andrzej Janowski, członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
11: A w studio TOK FM Krzysztof Woźniak, dziennikarz TOK FM, znany Państwu, zajmujący się tematyką transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry, dzień, cześć. Dobry. I Krzysiek, zacznę od Ciebie, bo kiedy rozmawialiśmy kilka dni temu i powiedziałam Ci, że Magda namówiła mnie w końcu do takiej rozmowy, no i ja zastanawiałam się, jak to ująć, i powiedziałam, no dobrze, to może tak po najprostszej linii oporu. Po prostu zaproszę kogoś, kto reprezentuje rowerzystów i kogoś, kto reprezentuje kierowców, i ty wtedy powiedziałeś nie, to nie jest najlepszy pomysł.
4: Znaczy, dlaczego? To zależy, co się chce osiągnąć. Jeżeli chcemy rozmawiać o takich dwóch skrajnych punktach widzenia, dlaczego ja jeżdżę samochodem, dlaczego mnie wkurzają rowerzyści, a z drugiej strony dlaczego jeżdżę na rowerze i dlaczego wkurzają mnie osoby poruszające się na samochodami, no to bardzo proszę. Znaczy, ja stoję na stanowisku, że nie ma znaczenia, czym się poruszamy, jesteśmy wszyscy przedstawicielami tego samego społeczeństwa. Jeżeli chcemy powiedzieć o przyczynach, dlaczego źle się przemieszczamy, to one są spójne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jest to kiepskiego rodzaju edukacja, kiepskiego rodzaju nadal infrastruktura drogowa, chociaż ta, mam wrażenie, gdzieś tam na przestrzeni 10 lat poprawiła się diametralnie dzięki między innymi środkom z Unii Europejskiej. To trzeba zaznaczyć, że szczerze mówiąc, największy progres też infrastruktury rowerowej powstał dzięki środkom z Unii Europejskiej w Warszawie. Myślę, że to jest znaczący procent. Tam, gdzie Andrzej na co dzień mieszka, w Poznaniu, myślę, że też tam spory udział w tym miała Unia Europejska i środki pieniężne stamtąd. Dalej jest to dalej kiepskiego rodzaju podejście w ogóle do ruchu drogowego. My ten ruch drogowy traktujemy jako przestrzeń, w której właściwie tylko my istniejemy, nie ma nikogo dookoła. Nadal tak jest. Jest sporo agresji na drodze, ale ona jest zarówno wśród zmotoryzowanych rowerzystów, jak i pieszych, ponieważ jest to jedno społeczeństwo. Tak samo byliśmy edukowani kiepsko w tym zakresie. I wszystko, co dookoła, wpływa tak samo na nas. Skutki są trochę inne. Bo jeżeli spojrzymy na przykład, ile jest ofiar śmiertelnych w wypadkach na 100 wypadków samochodowych, to będzie więcej niż na 100 wypadków, gdzie udział brał rowerzysta, czy też pieszy, to już w ogóle. Więc skutki są inne z prostej przyczyny: fizyka. Samochody są cięższe od rowerów, szybciej jeżdżą, mogą szybciej jeździć i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby same zachowania, no to przyczyny są takie same.
11: To zwracam się do pana Andrzeja Janowskiego. Czy faktycznie tak jest, że te przyczyny zachowań na drodze w przypadku rowerzystów i kierowców są takie same? Coś takiego się dzieje, że kiedy mamy pojazd, bez względu, czy używamy pojazdu, bez względu na to, czy to jest samochód, czy to jest rower, to coś się w nas budzi. No i też powtórzę moje pierwsze pytanie. Czy to jest w ogóle dobre podejście, żeby zderzać ze sobą, przeciwstawiać to doświadczenie rowerzystów i kierowców?
0: Może powiem banał, ale większość z nas jest równocześnie rowerzystami i kierowcami. większość osób, które w Polsce na co dzień poruszają się rowerami, mają prawo jazdy w kieszeni i samochód w garażu, czy zaparkowany na ulicy. Więc to nie są, jak kiedyś jeden z policjantów próbował, tak chciał ładnie to powiedzieć, powiedział, to są dwa walczące ze sobą plemiona. No, to tak nie jest i większość z nas musiałoby stwierdzić, że musi sama z sobą walczyć, bo rano jedzie rowerem, a po południu samochodem. Dlaczego się dziwnie czasami zachowujemy na drodze? No to już psychologia transportu to tłumaczy, dlaczego niektórym ludziom włącza się agresja. I tutaj dużo ma do przeciwdziałania temu zjawisku. Z jednej strony policja, która powinna eliminować ludzi, którzy z dróg nie powinni korzystać, szczególnie w przypadku, gdy kierują samochodami. Duża rola edukacji, ale olbrzymia też rola infrastruktury drogowej, bo bardzo często te zachowania wywołujące agresję, one są też wywołane albo brakiem dobrej infrastruktury rowerowej, jakimiś sytuacjami na drodze wymuszonymi trochę infrastrukturą, która potrafi też wprowadzić w błąd.
11: To dobrze, to zatrzymajmy się przy tej infrastrukturze, skoro obaj o tym mówicie. Bo kiedy zapytałam na platformach społecznościowych, o czym by tu porozmawiać, jeśli taki temat planuję podjąć, to jednym z pytań, które dostałam, była taka właściwie uwaga, jak to jest, że w Polsce infrastrukturę rowerową projektują osoby, które nie korzystają z tej infrastruktury. I ja prawdę mówiąc nie wiem, czy tak jest, nie mam na to dowodów, ale czasem, kiedy jeżdżę po ścieżkach czy drogach rowerowych, to też budzi się we mnie jakieś takie wkurzenie na to, jak one są zaprojektowane i sobie myślę, nie, no naprawdę, to ktoś, kto to wymyślił, w życiu nie siedział na rowerze albo nie przejechał, kiedy było jakieś początkowe stadium budowania tej ścieżki. Znam też taką sytuację w moim rodzinnym mieście. Kiedyś rozmawiałam z radnym bodajże na temat tego, dlaczego ścieżka rowerowa biegnąca przez miasto jest tak źle zaprojektowana i to znamy z wielu miast, co chwilę się kończy. Kończy się parę metrów, tak, parę metrów dalej się zaczyna. No i usłyszałam taką odpowiedź, no bo wiesz, były środki z Unii Europejskiej, my bardzo chcieliśmy wyremontować ulicę, ale środki były na ścieżki rowerowe, więc no, zrobiliśmy taką ścieżkę, jak nam się wydawała, a przy okazji wyremontowaliśmy ulicę.
4: No tak, no, jest dużo programów, między innymi taki Polski Fundusz Dróg Samorządowych, w których, żeby dostać dofinansowanie, trzeba zebrać określoną liczbę punktów, w tym punkty, które dostaje się za poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. I znam przypadki, gdzie w jakimś szczerym polu, żeby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze, na której ruch jest naprawdę znikomy, bo on prowadzi do dwóch czy trzech gdzieś domów w oddali, budowano przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. I dzięki temu dostali punkty za poprawę bezpieczeństwa drogowego. Nie miało to totalnie sensu, ale pieniądze zostały wydane. Tak faktycznie w wielu przypadkach ta infrastruktura drogowa, która powstawała, rowerowa, powstawała przy okazji remontów nawierzchni jezdni, czyli tej części drogi do ruchu takiego ogólnego pojazdów, no to był właśnie ten dodatek. Trzeba było dostać kilka punktów za to, że się coś zrobi dla rowerzystów i w taki sposób właśnie powstawały takie dziwne twory jak ciągi pieszo-rowerowe, czyli ta przestrzeń, na której i piesi, i rowerzyści przemieszczają się po całej szerokości, powiedzmy tego chodniko-rower, drogi dla rowerów. Często te środki finansowe, które były z Unii Europejskiej, na przykład na poprawę nawierzchni, czy też wyremontowanie dróg, ale te jezdni, czyli dla ruchu ogólnego pojazdów, żeby można było dostać te środki, to trzeba było przy okazji zrobić coś też dla rowerzystów. No i powstawała taka pseudoinfrastruktura rowerowa. Ona to było kiedyś, ponieważ ja tylko powiem, że tak naprawdę ta rewolucja, o której powiedziałaś w pierwszej części, że masz wrażenie, że przechodzimy jakąś rewolucję, to ona trwa, myślę, tak od 2010-2011 roku. Wtedy zmieniły się też przepisy ogólnie dotyczące rowerzystów. Bardzo często pojawiały się masy krytyczne w wielu polskich miastach, co już nie jest taką, wcale tak często się nie odbywa, ale były te masy krytyczne. Rowerzyści bardzo mocno walczyli, czyli ta grupa, która zawiązała się w jakimś takim pakcie na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i komfortowej jazdy rowerzystów, rozwoju ruchu rowerowego w Polsce, ona mocno, mocno działa. Nie mówię, że teraz nie działa, tylko że to jest inny poziom już tego działania. Wtedy faktycznie to były pewnego rodzaju rewolucyjne działania, bo one takie musiały być. Trzeba było być dostrzeżonym, usłyszanym, żeby te zmiany zaszły. Zresztą tak było wszędzie. Mogę powiedzieć, od czego się zaczęła też rewolucja w Holandii rowerowa.
11: Od cen ropy wysokich.
4: Nie do końca od wypadku śmiertelnego dziecka na rowerze, które jechało gdzieś tam z domu do szkoły i zostało uderzone przez... wtedy to była chyba pani kierująca, dokładnie nie pamiętam. I rodzice zawiązali taki pakt też mocny na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerowego i też taka rewolucja nastąpiła.
11: A to widzisz, to ja znam taką wersję, że...
4: Ale
11: to,
4: ceny, też kryzys ogólnoświatowy, naftowy też przyspieszył, powiedziałbym to. Zresztą na przykład też rozwój ruchu rowerowego przyspieszył strajk pracowników transportu publicznego w Paryżu. Tam też bardzo szybko się okazało, że nie da się jeździć samochodem, metro nie działa, komunikacja nie działa, więc co, siadamy na rowery. No ale już wracając i od tego 2011 roku nie było takich standardów rowerowych, było dalej takie właśnie podejście, że no, na rowerach to się jeździ na wsi, więc po co ta infrastruktura, że zresztą jeden z pracowników warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich kiedyś tak powiedział, że Warszawa to nie wieś, żeby po niej na rowerach jeździć.
11: Tak, więc to słynne
4: tak,
11: zdanie.
4: Więc to podejście się zmieniało. Zmieniało się też to podejście do tej infrastruktury. Wiele jest podręczników, taki najbardziej znany, znów holenderski, to jest Krog, czyli takich 5 stopni dobrej infrastruktury rowerowej. To gdzieś przechodziło. Samorządy zaczęły tworzyć swoje standardy pod naciskiem znów pewnych grup rowerowych, czy to miast, takiej organizacji Miasta dla Rowerów, czy właśnie między innymi Andrzeja, później już zawiązanej Federacji, Polskiej Federacji Rowerowej. I to nadal trwa, że te grupy związane z rowerzystami, one gdzieś są i ulokowane w instytucjach samorządowych, miejskich, przygotowują różnego rodzaju strategiczne dokumenty, tak jak właśnie Federacja przygotowała pod strategię rozwoju turystyki rowerowej w Polsce dla Ministerstwa Sportu. No i w gruncie rzeczy ta infrastruktura jest coraz lepsza, coraz lepsza, coraz lepsza. Oczywiście w wielu miejscach dalej jest traktowana jako coś takiego, że no trzeba to zrobić, to zróbmy cokolwiek. To jest bardzo błędne, bo zła infrastruktura drogowo-rowerowa zrobi więcej złego niż dobrego, wręcz przeciwnie, zniechęci do ruchu, a dodatkowo też podgrzewa te konflikty między zmotoryzowanymi a rowerzystami, no bo przecież jest ta droga dla rowerów, po której się totalnie nie da jeździć, bo chodzą tam piesi, bo jest z kostki, bo jest nierówna, bo jest zakręty, skosy są zrobione od ekierki, tak. Nie da się po prostu
11: stopni
4: po tej infrastrukturze jeździć, więc jadę po jezdni zgodnie z przepisami i bardzo dobrze. Zmotoryzowani mówią, to po co wam te drogi dla rowerów, skoro nie jeździcie po nich?
11: Wiedź na tą drogę rowerową, która jest tuż obok.
4: Powiem coś, co może jest niepopularne. Czasem lepiej jest nie zrobić nic z infrastrukturą drogową, niż zrobić na siłę i pogorszyć sytuację.
11: Czy Andrzej Janowski się z tym zgadza?
0: Największy problem z jakością jest tam, gdzie miasta czy gminy nie mają ludzi, którzy tej jakości by przypilnowali. Przepisy, które wymusiły wyższe standardy na projektantach, one obowiązują raptem od kilku lat. Wcześniej takie było trochę podejście, że ta infrastruktura dla rowerzystów to jest taki trochę chodnik, ale z innym znakiem drogowym. I w ten sposób to bardzo często projektowano. W dużych miastach, w większych miejscowościach, gdzie są większe zasoby finansowe, kadrowe, łatwiej zbudować zespół ludzi, który jest w stanie dać dobre wytyczne projektantom, a potem przypilnować tych projektantów. W mniejszych samorządach, w małych gminach, tam gdzie za tematy infrastrukturalne odpowiada jedna, dwie osoby i to za wszystkie, trudno jest o to know-how i w efekcie te projekty bardzo często są słabsze. I
11: to może powinien być jakiś taki dokument ogólnokrajowy, ogólnopolski z tymi standardami i taka grupa latająca.
4: Są standardy, tak, są standardy.
0: One są, tylko tylko koniec końców ktoś tego musi przypilnować w urzędzie. Ktoś musi te projekty sprawdzić, ktoś musi dać projektantom dobre wytyczne. Ktoś
11: potrzebujemy NIK-u od poprawki. Infrastruktury rowerowej.
0: Nie, no potrzebujemy takiego podejścia w samorządach do infrastruktury rowerowej, jaka jest do projektowania, nie wiem, basenu, drogi dla samochodów, budynku użyteczności publicznej. A więc to się buduje, jest coraz lepiej, ale cały czas zdarzają się realizacje, w tym ze środków unijnych, które zrobione rok czy dwa lata temu wyglądają, jakbyśmy się o 30 lat przenieśli w czasie. Z kostki betonowej, bez żadnej skrajni zachowanej, z jakąś dziwną geometrią, które, jak Krzysztof powiedział, przynoszą więcej szkód niż pożytku.
4: Zgadzam się. No tak, to jest kwestia podejścia. Standardami rowerowymi jest taki problem, czy też z wytycznymi, że w większości, znaczy wszystkie wytyczne nie są obowiązującym prawem. One są podpowiedzią, jak dobrze wykonać jakąś infrastrukturę, nie tylko jeżeli chodzi o ten dla rowerzystów, ale też dla pieszych, czy też w ogóle dla samochodów. Są wytyczne, które są na podstawie ogólno obowiązujących przepisów, czy to z prawa budowlanego, czy też z różnych rozporządzeń dotyczących projektowania i wykonywania infrastruktury. Ja mam wrażenie, że trzeba dużo zmienić w tym prawie obowiązującym, w rozporządzeniach wpisać, że na przykład odpowiedzialność za to ponosi projektant, jeżeli coś zostanie źle wykonane, niezgodnie właśnie z tymi normami, to ta odpowiedzialność spoczywa na nim i to powinno być jasne. Pewnie inaczej podejść do tego, kiedy można na przykład projektować i budować tak zwane te ciągi pieszo-rowerowe. Ja tutaj do tego nawiązuję, bo uważam, że to jest bardzo duże zło.
11: Zgadzam się.
4: Oczywiście to jest jedno z narzędzi. I tam, gdzie jest i mały ruch rowerowy, z jakichś symulacji wynika, i mały ruch pieszych, to można to wprowadzić, jeżeli tej przestrzeni drogowej jest niedużo. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli wybudujemy tą infrastrukturę, to my ją budujemy po coś. Po to, żeby piesi chodzili po tych chodnikach i po to, żeby rowerzyści jeździli po drogach dla pieszych. Więc prawdopodobnie może się tak zdarzyć, że jeżeli wybudujemy taki nowy ciąg pieszo-rowerowy, to on się zapełni. No i się stworzy ten problem, że no, miało być mniej, a jest trochę więcej. I będą znów te konflikty między rowerzystami a pieszymi na przykład. Więc tak jak mówię, czasami jest lepiej nie zrobić nic, czy też drobnymi środkami trochę poprawić sytuację, niż na siłę w wielu miejscach separować ten ruch. Bo jeżeli mówimy o infrastrukturze rowerowej, to warto, żebyśmy powiedzieli, że na nią się składa bardzo wiele różnych rodzajów infrastruktury. Są to drogi dla rowerów, czyli całkowita separacja od innych uczestników ruchu drogowego, od tych na jezdni, na chodniku. Są pasy dla rowerów, czyli ta część taka wyznaczona na jezdni, dla tylko rowerzystów, czy też elektrycznych hulajnóg. Są te ciągi pieszo-rowerowe, czyli ta przestrzeń dla pieszych i rowerów w jednym poziomie, ale też na przykład infrastrukturą rowerową są kontrapasy, czy też kontraruch w ogóle. Czyli sytuacja, w której ruch samochodowy odbywa się w jedną stronę, a ruch rowerowy jest dopuszczony w drugą stronę i nie ma pasów, takich kontrapasów, tylko jest po prostu kontraruch.
11: Ale też kierowcy są bardzo często tym zaskoczeni i nieraz mi się zdarzyło, że tam że trąbili na mnie cicho, bo cicho, ale jednak...
4: To bo pewnie jeszcze do tego przyjdziemy, do tych samych zachowań, ale jeszcze jednym bardzo ważnym elementem tworzenia w ogóle infrastruktury na przykład w miastach są strefy tempo 30, gdzie w ogóle nie ma potrzeby wytyczania jakiejś oddzielnej, specjalnej infrastruktury dla rowerzystów.
11: Bo skoro wszyscy jadą wolno, to są dla siebie...
4: Przynajmniej takie jest założenie.
11: Takie jest założenie. Tak słyszałam, że Andrzej Janowski chce się włączyć.
0: To bardzo dobrze działa, bo z tworzeniem tej infrastruktury jest tak, że żeby ona miała sens, to najpierw trzeba ją dobrze rozplanować. I samorządy, gminy, miasta powinny mieć najpierw przyjąć taki plan rozwoju swojej sieci, określić, gdzie te główne trasy powinny przebiegać, mieć dobre standardy i później brać się za realizację tej sieci. To nie znaczy, że główna trasa rowerowa w jakiejś miejscowości to musi być odseparowana droga dla rowerów. Bo tą główną trasę można poprowadzić na przykład przez właśnie ulicę w strefie tempo 30, ale muszą być spełnione dwa warunki. Na tych ulicach musi być niskie natężenie ruchu samochodowego i niska prędkość ruchu samochodowego. Wtedy rowerzyści będą się czuć na takiej ulicy bezpiecznie, w tym nawet dzieci. Moje dzieci, które dojeżdżają rowerami do czwartej klasy szkoły podstawowej, jeżdżą właśnie taką ulicą. Jeżdżą po jezdni w ruchu, korzystają właśnie z kontrapasa, z kontraruchu rowerowego, bo samochodów jest tam mało, one mają progi zwalniające, jadą powoli, jest dobra widoczność i wszyscy na siebie uważają. Więc wolą jechać po jezdni niż jechać po chodnikach.
11: No dobrze, bo Krzysztof tu kilka razy wspomniał o tych emocjach i co w nas się dzieje, to może te dzieci też będą dobrym punktem wyjścia.
4: Zawsze są emocjonalne. Tak.
11: Dzieci są zawsze emocjonalne.
4: Znaczy w ogóle ruch drogowy to są też emocje, więc
11: tak. Ostatnio mieliśmy kilka takich przypadków, kiedy a to kierowca ciężarówki zabił rowerzystkę 12-letnią, inny kierowca zahaczył lusterkiem o bodajże 11-latkę. Wiemy, że dzieci jest coraz więcej, chociaż ja, prawdę mówiąc, ale jestem z małego miasteczka, jeździłam też od dziecka rowerem i czułam się wtedy bezpieczna, tak bezpieczna, jak teraz się nie czuję.
4: Może jest tak, że jak jesteśmy dziećmi, to mamy inne podejście do tego bezpieczeństwa, więc po prostu ta świadomość z wiekiem, która jest o tych zagrożeniach, tą fantazję gdzieś zbija dziecięcą i dlatego fakt jest taki, że bezpieczeństwo rowerzystów od lat się poprawia. I to widać w statystykach drogowych. Zarówno
11: ja
4: jeżeli chodzi...
11: Nawet mam tu kilka danych. To są wypadki z udziałem rowerzystów, które rzeczywiście zmniejsza się ich liczba. W 2021 roku zginęło. To nie mówię o wypadkach, tylko ile osób zmarło. 185 rowerzystów. A w roku 2025 to jest bodajże 180 osób. Nie, coś pomyliłam. Zaraz znajdę tę liczbę.
4: Na spokojnie, ale nie, ale fakt jest taki, że w ogóle bezpieczeństwo na polskich drogach się poprawia, więc też poprawia się bezpieczeństwo rowerzystów, wszystkich uczestników ruchu drogowego i chciałbym to głośno powiedzieć.

0: jest ta właśnie infrastruktura, o której dużo rozmawialiśmy, czyli musi być dobrej jakości infrastruktura, odpowiednio dobrana do miejsca i tak dalej, i tak dalej. Później musi być ta edukacja, czyli musimy zrozumieć, po co te pierwsze dwa czynniki istnieją, po co mamy te przepisy ruchu drogowego, po co warto jest ich przestrzegać i po co jest ta dobrej jakości infrastruktura. No i oczywiście mieć na tyle wiedzy, żeby się wszystkim tym odnaleźć. I jeszcze jest jeden taki czwarty element, który w Polsce akurat jest najmniej zagospodarowany, tak bym powiedział, jest to opieka w czasie wypadku i postwypadkowa, czyli ratownictwo, jak szybko w razie czego przyjedzie na przykład do nas karetka i jaką opiekę będziemy mieli później w szpitalu, nie tylko tą fizyczną, ale też psychologiczną. Więc to takie cztery aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli to będziemy poprawiać w każdym bierze, no to będzie bezpieczniej, niezależnie od tego, czym się przemieszczamy, czy jako piesi, rowerzyści.
1: To tu znów musimy się na chwilę zatrzymać, ale ja podam Państwu te liczby, które robią największe wrażenie. W 2008 roku zginęło 449 rowerzystów, a w 2021 już tylko 185 osób i to rzeczywiście pokazuje tę zmianę. Agata Szczęśniak, to jest program, jest temat. Rozmawiamy o rowerach, bezpieczeństwie ruchu drogowego i chciałam Was zapytać teraz o coś, o co bardzo wiele osób mnie prosiło, żebyśmy o tym porozmawiali. I to są te osoby, które jeżdżą teraz po drogach rowerowych, po ciągach pieszo-rowerowych, po chodnikach, a bardzo rzadko po ulicach. Osoby, które pracują w firmach dostarczających, no, głównie żywność. Ja mam wrażenie, że przynajmniej w Warszawie jest to problem duży, narastający i taki, który budzi właśnie wiele emocji, złości, agresji. Czy da się to jakoś rozwiązać? Może zacznijmy od Andrzeja Janowskiego. Czy w Poznaniu też to jest taki problem?
2: Ten problem jest widoczny, coraz większy i to jest problem większości dużych polskich miast. Rzeczywiście ci dostawcy żywności poruszają się po wszędzie.
1: Z prawej, z lewej.
2: Które chciałbym bardzo mocno podkreślić, to nie są rowery elektryczne. No, oni poruszają się nielegalnymi skuterami, motorowerami, pojazdami, które w ogóle nie są dopuszczone do ruchu najczęściej. Pojazdami, które gdyby chcieć je dopuścić do ruchu, to powinny mieć tablicę rejestracyjną i być traktowane jak motorowery. Bo definicja roweru elektrycznego jest jasna, prosta. To wspomaganie ma być tylko wspomaganiem, nie może być tak, że pojazd jedzie, jak my nie kręcimy nogami. Nie może być też tak, że można nim osiągać na tym silniku jakieś zawrotne prędkości. Silnik powinien, to wspomaganie powinno się odcinać przy 25 km na godzinę. A widzimy, jak to w praktyce wygląda. I to jest olbrzymia słabość egzekucji prawa w Polsce, takiego udawania, że nie ma problemu, a jak się pokaże palcem, że problem jest, to się zrobi kilka takich policyjnych akcji, podczas których policja ma kontrolować te pojazdy. Przy czym ta kontrola polega na tym, że policjanci sprawdzają w praktyce, czy jest dzwonek, czy jest oświetlenie, szukają jakiegoś punktu zahaczenia, żeby wystawić mandat. Natomiast policjanci nadal, mimo że ten problem jest znany od bardzo dawna, nie są wyposażeni w tak zwane hamownie. To są takie mobilne urządzenia, na które można ten pseudorower postawić i sprawdzić, czy on odpowiada normom. Tego ciągle nie ma, te urządzenia nie mają jeszcze w Polsce homologacji i nie mogą być stosowane, więc
1: to
2: problem
1: dla
2: jest
1: mnie bardzo ciekawe. Widzę, że Krzysztof Woźniak tu się chce włączyć.
0: Bo tu jest jeszcze inny problem. O tym, co Andrzej powiedział, to prawda, te pseudo rowery elektryczne, ja w ogóle uważam, że w polskich przepisach nie ma czegoś takiego jak rower elektryczny, jest to hybryda. Więc i zarówno trzeba używać siły mięśni i wspomagania tego elektrycznego silnika, takiej przerzutki, to co właśnie Andrzej powiedział. Ale wracając, problem polega na tym, że często te pojazdy, one mają różne tryby i można przełączyć na tryb czysto zasilania tylko silnikiem, nie trzeba pedałować i można wyłączyć ten tryb w momencie, w którym już musimy pedałować, czyli napędzać, czyli sprawić, że ten pojazd staje się rowerem de facto, więc to jest bardzo trudne do sprawdzenia.
1: Tutaj ja bardzo często widzę, że takie osoby mijają mnie, nie poruszając nogami, ale wyobrażam sobie, że kiedy zbliży się do nich Straż Miejska, to wtedy zaczynają
0: pedałować po prostu. Tak. I się okazuje, że ten rower, ten pojazd, o którym Andrzej mówił, który nie spełnia tych wymogów technicznych, faktycznie tak jest, jednak wizualnie wygląda na zwykły rower. Więc to jest problematyczne.
1: Tu bym dyskutowała, a często dużo szersze koła, mniejsze.
0: Ale to nie ma znaczenia akurat. To akurat nie ma znaczenia. Tutaj jest kwestia napędu istotna. Jeżeli szerokość tego pojazdu nie przekracza 90

0: 10 centymetrów. Nie pamiętam długości, ile jest, chyba 1,5 metra długości łącznie z przyczepą. To może być, to też jest w jakimś rozporządzeniu dokładnie, więc no, tutaj akurat rozmiar tego pojazdu większego znaczenia nie ma. Chodzi o ten napęd. To jest bardzo trudne do sprawdzenia. Między innymi w Holandii te takie rowery, które są właśnie pojazdy napędzane tylko silnikiem elektrycznym, one są innej kategorii, są właśnie z rejestracją. Na niektórych drogach dla rowerów mogą jeździć. To warto powiedzieć. W Polsce motorowery nie mogą jeździć po drogach dla rowerów w ruchu ogólnym na jezdni. Więc jest spory problem, ale to jest to, co ja powiedziałem. Zrobiliśmy jakieś przepisy, które definiują rower. Te pojazdy nie wchodzą w ramach tej definicji, tylko że tego, tak jak Andrzej powiedział, nikt nie kontroluje. Skoro nie kontroluje, to znaczy, że można. Więc to jest ten element,
1: o którym powiedziałem.
0: Tak.
1: To a cały biznes też.
0: Kończę ten element właśnie prawo i jego egzekwowanie. To jest bardzo ważne.
1: My tu mamy trochę problem podobny, jak weszły taksówki na aplikację. Pamiętacie, była wolna amerykanka na początku. Każdy mógł sobie zainstalować tą aplikację, jeździć jak taksówkarz, nie będąc taksówkarzem, nie płacąc podatków. To zostało w końcu uregulowane. Tu mamy trochę podobną sytuację, bo to te duże firmy, które zarabiają na pośrednictwie w dostarczaniu, zamawianiu przez aplikację żywności, no taki model biznesowy mają, że ci kurierzy zarobią tym więcej, im szybciej i więcej dostarczą tego jedzenia, więc oni korzystają z takich pseudo-rowerów. Co więcej, powstały firmy, to nie jest tak, że oni sami przerabiają te pojazdy. Bardzo dużo tych pojazdów to są pojazdy, które są im udostępniane przez wyspecjalizowane w tym wypożyczalnie takich pseudo-rowerów. I pewnie w pierwszy krok, gdzie powinna policja się skierować z jakimiś kontrolami, to powinny być te wypożyczalnie, gdzie znajdą na stanie setki takich zmodyfikowanych pojazdów. Mamy duży problem z egzekucją, nie tylko zresztą tutaj w przypadku pseudo-rowerów. Przez lata przecież tolerowane były w naszym kraju i dalej są tolerowane różne zachowania na drodze, które są mocno problematyczne, doprowadzają do wypadków.
0: Pewnie w ogóle rowerzyści na drogach dla rowerów zachowują się czasami bardzo nieodpowiedzialnie, ale to jest wynik znów tego, co mówiłem na początku. Jesteśmy przedstawicielami tego samego społeczeństwa. Ja pamiętam taką swoją sytuację, w której było skrzyżowanie dróg dla rowerów. Jest możliwe takie.
2: Zdarzają się.
0: Tak, tak. Pan przede mną nie zasygnalizował zmiany kierunku ruchu, czyli po prostu
2: to
0: skręcał.
2: To też jest częste.
0: Tak, to trzeba robić. I pytam, dlaczego tego nie zrobił? A pan powiedział, że na drogach dla rowerów nie obowiązują takie przepisy. Obowiązują. Bardzo dużo przepisów obowiązuje na drogach dla rowerów. Ja mam pretensje do rowerzystów. Często na drogach, gdzie jest duży ruch, bo jest akurat taka godzina, albo jest po prostu w takim miejscu wyznaczona droga dla rowerów, za szybko jeżdżą. Ale to jest też efekt tego samego, co dzieje się na jezdniach. Po prostu nam się śpieszy, uważam, że te przepisy są bardziej podpowiedziami niż czymś, co musimy stosować. I w dokładnie takim samym stopniu nie przestrzegamy przepisów, będąc za kierownicą samochodu, jak i za kierownikiem rowerów, czy też często jako piesi.
2: Tak, też często mam wrażenie, że osoby, które jeżdżą po tych, no zwłaszcza po tych ścieżkach, które sąsiadują z chodnikiem, zapominają, że tym chodnikiem może i dziecko, które trudno opanować i które wbiegnie pod koła czy pies. Ale ja bym na chwilę wróciła jeszcze do tego, co powiedział Andrzej Janowski o tej egzekucji w sprawie tych pojazdów, które rozwożą żywność. Czyli pierwszy krok to byłoby skontrolowanie tych firm, które produkują czy przerabiają te pojazdy. A możemy jakieś kolejne kroki wymienić, na czym ta egzekucja mogłaby polegać? Edukacja służb?
1: Wydaje mi się też, że pilnowaniu i jasnym uregulowaniu w ogóle dopuszczenia do obrotu takimi pojazdami. Bo w tej chwili nie ma problemu, żeby kontener z Chin takich pojazdów ściągnąć. I w Polsce one są sprzedawane. Na Zachodzie już były przypadki, kiedy po prostu w porcie taki cały kontener aresztowano w cudzysłowie, nie dopuszczono do obrotu tych pojazdów, bo one nie mają homologacji, nie są dopuszczone do ruchu w danym kraju. A my stworzyliśmy system, w którym takie niebezpieczne pojazdy, można nimi handlować, a potem udajemy trochę, mówiąc, że no, można tym handlować, nie można tym jeździć po drogach publicznych, ale po niepublicznych można. I na
0: po
1: tym poziomie
0: działce.
1: To już jest po swojej
2: czyli znana
1: działce
2: nam
1: można.
2: Hipokryzja.
1: Tak, dokładnie. I na tym poziomie to już jest rzeczywiście bardzo trudne do wyegzekwowania. Nie mówię, że to nie jest niemożliwe, są na to sposoby, ale wymaga to niewspółmiernie większych sił i środków, żeby zwalczać te skutki już na drogach.
2: Mhm. A z tej Unii Europejskiej możemy coś konkretnego sfinansować w tej sprawie?
1: To by trzeba było zacząć od po prostu pilnowania dopuszczenia tego do obrotu, sprawdzić, jak sobie z tym radzą ci, którzy mają większe sukcesy w radzeniu sobie z tym problemem.
2: Bo
1: u nas to jest takie tylko udawanie, tak. Problem jest, problem trzeba było zacząć rozwiązywać, a nie tylko o nim mówić.
0: Tak, tylko pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że wszelkie takie działania zapewniające, poprawiające bezpieczeństwo na drodze, to one muszą być na podstawie jakichś danych. Trzeba by było też pewnie zebrać, jakim właściwie zagrożeniem takim realnym w postaci powodowania wypadków są właśnie osoby, które na tym jeżdżą. Bo o ile oczywiście ta prędkość, która jest wynikiem niekonieczności pedałowania, jest wyższa, bo jest tylko na silniku elektrycznym, ona stwarza poczucie zagrożenia dla pieszych, to może się okazać, że wcale w tych statystykach dotyczących potrąceń, to też trzeba by było to zebrać odpowiednio ubezpieczycieli, danych na przykład ze szpitali, z urazówek, z SOR-ów i tak dalej, i tak dalej. I dokładnie przeanalizować, jakiej skali jest ten problem. Bo może się okazać, że on jest dużo większy niż nam się wydaje, ale może się okazać, że jest dużo mniejszy niż nam się wydaje. Więc też nie ma co, tak powiem kolokwialnie, pakować bardzo dużej energii w coś, co nie mamy przeanalizowanego dobrze. Mhm. Bo może problem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zupełnie gdzie indziej.
2: Tak, tak. Na razie się pewnie...
1: W przypadku rowerzystów to największy problem z bezpieczeństwem jest poza obszarem zabudowanym. I to też jasno wynika z policyjnych danych. Ryzyko śmiertelnego wypadku poza obszarem zabudowanym jest kilkakrotnie większe niż w obszarze zabudowanym. 1 na 4 wypadki poza obszarem zabudowanym kończy się śmiercią. Większość wypadków śmiertelnych polskich rowerzystów to są wypadki poza obszarem zabudowanym. Dlaczego? No bo tam jest większa prędkość samochodów. Brak infrastruktury wydzielonej dla rowerzystów, większa prędkość i o wiele drastyczniejsze skutki, więc
2: tu mamy głośny przykład z ostatnich tygodni posła Łukasza Litewki. Mhm.
0: Tak, no tak. W ogóle poza obszarami zabudowanymi, to co Andrzej powiedział, są większe prędkości i nie tylko wśród rowerzystów, ale w ogóle jest więcej wypadków na 100 wypadków śmiertelnych i zdarza się. No, znów czysta fizyka. Im szybciej jedziemy, tym ta energia kinetyczna jest większa. Ona jest w tym energii kinetycznej w kresie do kwadratu, więc ma bardzo duże znaczenie. Dodatkowo pewnie, jeżeli chodzi o rowerzystów, poza obszarami zabudowanymi jest mniej tej infrastruktury wydzielonej. Więc rowerzyści są w ruchu ogólnym pojazdów. Często ta infrastruktura dalej, ta samorządowa, no myślę, że rowerzyści oczywiście jeżdżą po drogach krajowych, takich zwykłych, ale raczej jeżdżą po tych drogach powiatowych, gdzieś tam samorządowych, która nadal jest kiepskiej jakości jako taka w ogóle droga. Jest wąska, mało przestrzeni jest pomiędzy wyprzedzaniem. Przypomnę, że w polskich przepisach odległość od wyprzedzanego rowerzysty nie może być mniejsza niż metr. To i tak jest mało. Patrząc na inne przepisy w innych krajach, w wielu krajach jest to 1,5 metra i między innymi w Polsce też się odbywa taka akcja 1,5 metra dla rowerzysty, żeby wprowadzić ten przepis jednak 1,5-metrowy odległości. No zupełnie inna przestrzeń, no ale też powiedzmy sobie szczerze, ten ruch inaczej wygląda. Jednak w dużych miastach ruch rowerowy jest bardziej natężony niż poza obszarami zabudowanymi, ale warto też oczywiście pomyśleć o tym, jak to tam jest.
2: Musimy kończyć niestety, chyba że Andrzej Janowski chce jeszcze jakieś ostatnie, finałowe zdanie na puentę.
1: Rower jest fajnym, bezpiecznym, zdrowym środkiem transportu i o tym nie zapominajmy, bo skupiamy się bardzo często na kwestiach bezpieczeństwa, a warto też dużo mówić i mieć świadomość tego, jakie korzyści rower przynosi dla tych wszystkich, którzy z niego korzystają.
0: W ogóle przemieszczanie jest fajne. No to jest, proszę pamiętać, że to jest pierwsza rzecz, którą robimy po wyjściu z domu i ostatnia przed wejściem do domu. Więc ma znaczenie to, w jaki sposób się przemieszczamy, w jaki to się wszystko odbywa. Jeszcze tutaj badania. Prawdopodobnie będziemy przemieszczać się coraz więcej, tylko może niekoniecznie na takie długie odległości.
2: Bardzo wam dziękuję. Rozmawiałabym z wami jeszcze bardzo, bardzo długo, ale może jeszcze będzie okazja. Andrzej Janowski, członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej, dziękuję.
1: Dziękuję.
2: I Krzysztof Woźniak, dziennikarz TOK FM, zajmujący się tematyką transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki.
0: Dziękuję.
2: To była archiwalna rozmowa, którą przygotowała Magdalena Sikoń. Po więcej archiwalnych nagrań zapraszam do aplikacji Radia TOK FM. A my słyszymy się w niedzielę o godzinie 11. Agata Szczęśniak, życzę dobrego dnia.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: O życiu i zdrowiu mogą decydować sekundy, ale także sprawny proces, który opiera się na logistyce, procedurze, szybkości działania i nieszablonowemu myśleniu. Tak pracują koordynatorzy przeszczepów. Ludzie, bez których ratowanie ludzkiego życia, mimo postępu i medycyny, bywa niemożliwe. O nich w najbliższym odcinku Planu Działania we wtorek, 13:40. Szymon Kępka, serdecznie zapraszam.
2: Plan działania w Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Rosjanie przeprowadzili atak na zachodnią Ukrainę. Jeden z dronów uderzył kilometr od granicy z Polską. Konfederacja nie podjęła jeszcze decyzji, czy i kogo poprze w wyborach prezydenckich w Krakowie. Jak usprawnić ruch na śląskim odcinku A4? Generalna Dyrekcja Dróg zleciła ekspertom specjalną analizę. Minęło południe. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Alarm lotniczy w 6 lubelskich powiatach, alerty RCB rozesłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia oraz wojskowe maszyny w powietrzu. Tak wyglądał poranek na wschodzie kraju. To w związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy, drugi 5 kilometrów. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. O zniszczeniach donoszą za to Ukraińcy. Doniesienia na ten temat zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
4: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozję było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
21: Te odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Takie informacje docierały do służb mundurowych i one oczywiście były weryfikowane.
4: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska. W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
20: Konfederacja nie podjęła jeszcze decyzji, czy i kogo poprze w wyborach prezydenckich w Krakowie. Choć ugrupowanie Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka miało swojego kandydata, to Bartosz Bocheńczak nie został zarejestrowany, bo nie zebrał 3000 prawidłowych podpisów. Kompromitacja w Krakowie wywołała wewnętrzne spory w Konfederacji, które podgrzewają plotki o tym, kogo należałoby poprzeć w wyborach za 2 tygodnie. Wawrzyniec Zakrzewski.
22: Wolnorynkowcy Sławomira Mencena i związany z nimi Bartosz Bocheńczak, jak się nieoficjalnie mówi, mieli rozważać poparcie dla lidera krakowskich sondaży, bezpartyjnego Łukasza Gibały. Ale narodowcy Krzysztofa Bosaka są temu przeciwni. Przy czym jeden z nich, poseł Michał Wawer, pytany przeze mnie o tę kwestię, ucieka od odpowiedzi.
23: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Tego typu decyzje przechodzą zgodnie z naszymi procedurami przez Radę Liderów Konfederacji i na chwilę obecną żaden tego typu wniosek nie wpłynął.
22: O poparciu Konfederacji, ale dla Michała Drewnickiego, otwarcie mówi za to PiS, poseł Michał Wójcik.
24: Pracuję bardzo ciężko, bo widzę to, jak on pracuje, w jaki sposób. Bardzo mi się to podoba. W ogóle pochodzę z Krakowa, więc to miejsce też jest mi bliskie.
22: Przy czym wszystko wskazuje na to, że w Krakowie dojdzie do drugiej tury, w której znajdą się wspomniany Łukasz Gibała i popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
20: Jak usprawnić ruch na śląskim odcinku A4? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie specjalnej analizy ruchu odcinka autostrady od Mysłowic do Gliwic. To blisko 30 km drogi, mówi Marcin Twardysko z dyrekcji.
25: To jeden z najbardziej obciążonych ruchem odcinków autostrady w Polsce, dlatego chcemy dokładnie przeanalizować obecne warunki przejazdu i przygotować rozwiązania, które w przyszłości mogą usprawnić ruch. Na realizację zadania wykonawca ma 16 miesięcy.
20: Powstaną m.in. symulacje różnych wariantów zmian, które mogłyby usprawnić ruch. Analiza potrwa 16 miesięcy i pochłonie prawie 3 miliony złotych. Po kilkunastu latach czekania ma powstać nowa droga w Częstochowie, tak zwana Bogajska Bis. Na południu miasta połączy dwie drogi krajowe i ma odciążyć centrum, przede wszystkim wyprowadzając ciężarówki. Ale ta inwestycja ma znaczenie nie tylko dla Częstochowy. Droga będzie również dojazdem do nowych terenów inwestycyjnych, na których swoje fabryki planuje branża zbrojeniowa. Tłumaczy Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg.
26: Skomunikowanie już istniejących przedsiębiorstw, w tym firm planujących znaczącą rozbudowę, na przykład Huta Częstochowa, co odciąży miejski układ komunikacyjny, między innymi na ciągu ulicy Jagiellońskiej z Aleją Pokoju.
20: Budowa ruszy pod koniec roku i potrwa 2 lata. Dobiega końca festiwal dworów i pałaców Pomorza. To okazja do zwiedzenia 12 zabytkowych rezydencji w różnych częściach regionu, mówi Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Herowie.
27: Często obiekty, które są zamknięte dla osób z zewnątrz, bo są prywatnymi domami czy też hotelami, albo właśnie tak jak nasz pałac jest pełni funkcję muzealną, nie zawsze są dostępne dla zwiedzających, a te 3 dni to jest okazja, żeby właśnie spotkać właścicieli, mieszkańców, opiekunów tych obiektów.
20: W programie festiwalu m.in. oprowadzenia, koncerty, wystawy, spotkania z lokalną kulturą czy warsztaty. Sport. sporo chmur dzisiaj w całym kraju i może popadać tylko na południowym wschodzie. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia. 18 stopni maksymalnie na termometrach w Łodzi, 19 w Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku, Lublinie i Szczecinie, 20 w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Punktualnie o 12.05 rozpoczynamy niedzielny magazyn Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk, będę z Państwem przez najbliższe 3 godziny. Wydawczynią tego programu jest Katarzyna Kozak, a realizatorką dźwięku Karolina Kubicka. Kłaniam się paniom. Pierwszym naszym rozmówcą jest dominikanin, ojciec Paweł Górzyński. Kłaniam się ojcu.
1: Melduję się na rozkaz, kłaniam się panu i państwu.
0: Daleki jestem od tego, by ojcu wydawać jakiekolwiek rozkazy, natomiast przy niedzieli mamy, mimo że dzień święty, trochę pracy do wykonania i liczę tutaj na pomoc ojca, by wyjaśnić przynajmniej dwie kwestie. Nie wiem, od której zacząć, czy od... Może zaburzymy chronologię. Najpierw od tego, co wydarzyło się 9 września. Otóż zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych opublikował stanowisko w sprawie transplantacji organów, w którym czytamy: oddanie swojego transplantu jest świadectwem miłości bliźniego i postawy prospołecznej. To kończy ojca zdaniem dyskusję, co w świetle prawa katolickiego, tak to ujmijmy, stanowi dobro, a co zło, jeśli chodzi o nasze organy po naszej śmierci?
1: Dyskusji to nie kończy, bo jak wiadomo, takie dyskusje tego typu trwają zawsze. Różne nowe aspekty się pojawiają, czy jakieś grupy kwestionujące dotychczasowe stanowisko, więc dyskusja będzie się toczyła. Tym niemniej to stanowisko pokazuje bardzo wyraźny kierunek myślenia, sposobu postępowania. I właśnie ono się pojawia dlatego, że te dyskusje od jakiegoś czasu trwały. Tak? Ja próbowałem to znaleźć, ale nie miałem czasu, żeby dokładnie w czasie umiejscowić tą poprzednią akcję. Może pan pamięta, to była akcja też na billboardach, gdzie jeden z księży zaangażowanych właśnie w to oddawanie organów po śmierci z jakąś instytucją czy dziennikarzami robił taką akcję. To było na billboardach i tak dalej. I od tamtego czasu w Kościele w Polsce pojawiła się właśnie taka dyskusja, gdzie część księży kwestionowała to przede wszystkim w takiej perspektywie, że jednak my nie potrafimy ustalić dokładnie tego momentu śmierci, nie potrafimy jej zdefiniować i nawet kwestia śmierci mózgowej jest problematyczna i niejasna i tak dalej, więc myślę sobie, że na przedłużeniu tego wszystkiego właśnie pojawia się to stanowisko, które ma jednak pokazać wyraźny kierunek, że i w perspektywie indywidualnej i społecznej ta kwestia wspierania całej medycyny związanej z przeszczepami jest rzeczą jak najbardziej godziwą, zgodną z wiarą, zgodną z etyką chrześcijańską, więc promocja, myślę, pod tym względem powinna tutaj być w tej chwili jasna i zdecydowana.
0: Użył ojciec takiego sformułowania, że były także argumenty przeciw, ale czy to były argumenty przeciw doktrynie Kościoła, czy były argumenty w związku z postawą teologiczną, jeśli chodzi o katolicki pochówek? No bo też jest kilka wytycznych tutaj, które można interpretować w rozmaity sposób.
1: No, powiedziałbym, ja odniosłem wrażenie, że to była jednak dyskusja przede wszystkim z ustaleniami naukowymi i medycznymi, tak?
0: Czyli gdzie kończy się życie, gdzie jest śmierć.
1: Tak. To było to pole istotne. Ja nie przypominam sobie dyskusji w kontekście właśnie formy pochówku, tak? Jeżeli chodzi o formę pochówku, to dyskusja toczyła się w innej przestrzeni dużo bardziej, a mianowicie czy kremacja jest okej i jest po chrześcijańsku, czy jest dopuszczalna, czy nie, tak? To tutaj mieliśmy taką dyskusję. Natomiast
0: no tak, ale przepraszam ojca, że wchodzę w zdanie. Zdaniem niektórych może to stanowić naruszenie tej godności ciała, takiej integralności cielesnej po śmierci. Dlatego też odwołałem się do sprawy pochówku.
1: No, ja to rozumiem oczywiście, ale próbuję zrekonstruować tą dyskusję i te akcenty w dyskusji, które były, tak, w kontekście transplantacji, oddawania organów, to tutaj ten moment związany z pochówkiem nie pojawiał się tak w tak silny sposób, jak ten argument związany właśnie z granicą życie-śmierć, tak? A z kolei ta kwestia godności ciała była dyskutowana w kontekście zgody bądź niezgody na nową formę pochówku, jaką jest kremacja, tak? No bo to jeszcze do niedawna w Polsce nie było popularne ani powszechne. Było to raczej rzadkością. Kościół musiał zmienić też swoje i dokumenty, i rytuały liturgiczne, żeby dostosować je do takiej formy pochówku, gdzie mamy urnę, a nie trumnę.
0: Przejdźmy do samego dokumentu. Czy ojciec, nie wiem, chciałby podyskutować na temat tego stanowiska bioetyków Konferencji Episkopatu? I czy należy w takim razie przyjąć, że no, to świadectwo miłości bliźniego, jeśli chodzi o wyznawców Kościoła katolickiego, powinno ich wręcz pchać do tego, by swoje organy po śmierci przekazać, a nie tylko pozostać wobec tej kwestii obojętnym, nie wyrażać stanowczego sprzeciwu?
1: No, to jest na tyle, powiedziałbym, osobista sprawa, że ja bym nikogo nie obligował w bezwzględny sposób, tylko pokazywał pozytywną perspektywę, tak? Przypominam sobie od razu taki przypadek jeszcze z czasu, kiedy mieszkałem w Holandii, tak, tam w Rotterdamie w klasztorze dominikańskim. To nieopodal w Brukseli spotkałem pewną kobietę, która opowiadała o tym, że była w związku. Ten związek się od samego początku nie udał, ale dziecko się pojawiło. Dziecko rosło, okazało się, że ma nowotwór wątroby. Szansą był oczywiście przeszczep tej wątroby. Matka nie spełniała warunków dawczyni i poprosiła ojca, który już z tym dzieckiem nie chciał mieć żadnego kontaktu, ale ona szukała ratunku dla dziecka. Poprosiła go, żeby chociaż badania zrobił. Ten się wypiął na to absolutnie, tak? I ja tą historię w pewnym artykule opowiadam jako taki przykład, że my jesteśmy w swoim życiu codziennym zależni od ciała innych ludzi. Czy na poziomie prenatalnym, czy na poziomie dziecka, czy dorosłego, ciągle to moje ciało i cudze ciało odgrywa po prostu nieustanną rolę. I starałem się w ten sposób przypomnieć właśnie bardzo, jakby nie od tej takiej strony, do której jesteśmy w Kościele przyzwyczajeni, że wszystko uduchawiamy, nie? Że to się nam robi z tego spirytualizm właściwie, a nie chrześcijaństwo. Ale od strony wcielenia, tak? Skoro Bóg stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, to ciało jest ważne i jest nośnikiem i przekaźnikiem naszej miłości, tak? I w tej perspektywie powinniśmy pokazywać, że to jest rzecz ważna, ale rozumiem też tą drugą stronę, czyli że jest to pewnego rodzaju akt też bardzo intymny i do pewnego stopnia relatywnie rzecz biorąc, czy swoiście to rozumiejąc, heroiczny, tak?
0: Ale nie obowiązkowy, tak? Bo taką wykładnię zastosował między innymi papież Jan Paweł II, który uważał, że oddawanie organów to najwyższy akt miłości, jednak nie może być czynem obowiązkowym, nie można nikogo do tego przymuszać.
1: Tak, bo my jednak to przeżywamy bardzo w kategoriach relacji i słusznie, że przypomnę ten bardzo głośno omawiany czy przypominany przypadek, gdzie pomiędzy tym żołnierzem polskim a amerykańskim, jak tam jeden drugiemu oddał organy, a sam zmarł, tak? I ci rodzice z Ameryki przyjeżdżają tutaj do Polski odwiedzić tą rodzinę. bo jakoś ten organ, który tkwi w tym polskim żołnierzu, wciąż mówi im, to jest cząstka mojego własnego dziecka, mojego własnego syna, tak? Więc to jest sfera poprzez to delikatna i próba zmuszania kogoś, czy obligowania bezwzględnego, no byłaby nie na miejscu, ale jest na miejscu mówić bardzo pozytywnie i zachęcać do tego, czy pokazywać tą perspektywę, że miłość wyrażamy poprzez ciało na różne sposoby i jednym ze sposobów takiego przekazywania miłości, obdarowywania kogoś miłością poprzez swoje ciało może być właśnie oddanie organu na rzecz innego człowieka.
0: Ale mam do ojca pytanie o te granice moralne, które, no pytanie, czy one są wyznaczone, bo jeśli wczytać się w to, co Kościół mówi na temat transplantacji, to też natknąłem się na opracowania, które uznają za niedopuszczalne dawstwo organów rozrodczych. A przecież sam robiłem kilka audycji w cyklu Życie w Zdrowiu o przeszczepieniu macicy. I były w Polsce takie przypadki, ostatnio nawet kilka. To bardzo skomplikowane zresztą operacje.
1: No, ja tutaj nie widzę powodów, dla których miano by robić różnicę pomiędzy poszczególnymi organami, tak? Że ręka tak, noga tak, palec tak, płuca tak, wątroba tak, a macica nie. No, nie ma racjonalnego powodu, żeby tak sprawę postawić. Ja rozumiem, że mogą się pojawić takie osoby, które, dla których, nie wiem, to jest nie do przeskoczenia, czy trudne do zrozumienia.
0: Proszę ojca, ja się odwołuję do listu do Papieskiej Akademii Nauk Etyczne aspekty transplantacji narządów. To są listy z 2005 roku.
1: Tak, ja zdaję sobie z tego sprawę, natomiast staram się, powiedziałbym, delikatnie zasugerować, że nie należy tego najbardziej poważnie traktować, a z drugiej strony mam szacunek do tych ludzi, którzy też mają taki pogląd odmienny. Tak, ja się z nim nie zgadzam, nie utożsamiam, nie chciałbym, żeby z nich zrobiono idiotów i tak dalej. Tak? Mogą mieć tego typu wątpliwości. Ja będę przekonywał, że tutaj różnicy między organami w żaden sposób nie należy robić.
0: Wrócimy do naszej rozmowy już po informacjach TOK FM, na które państwa teraz zapraszam, i powiemy o kolejnym wątku, tym razem watykańskiej interpretacji grzechu ekologicznego, bo to sprawa całkiem świeża.
3: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
11: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
10: Brzmi dobrze.
11: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 12.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjski dron, który uderzył w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską, trafił w stację benzynową. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki. Wcześniejsze informacje mówiły, że bezzałogowiec trafił w jeden pojazd. Dron uderzył także w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, tuż przed granicą z Polską. Według Ukraińskich Kolei Państwowych w ataku nikt nie ucierpiał. Wśród pasażerów nie było obywateli Polski. Jeśli wojna w Ukrainie zakończyłaby się w ciągu pół roku, to Rosja może potrzebować zaledwie kolejnych 6 miesięcy, aby użyć przeciwko Estonii siły militarnej o nieokreślonej skali, powiedział były główny dowódca Estonii Martin Herem, który został nominowany na nowego ministra obrony. Według Herema, który dowodził estońskim wojskiem w latach 2018-2024, władze kraju muszą być gotowe na rosyjski atak. Nowa ocena zagrożenia dla Estonii miałaby opierać się na założeniu, że Rosja zaatakuje kraj w ciągu roku, stwierdził wojskowy w wywiadzie dla estońskiego radia. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zwieriew i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton wystąpią w dzisiejszym finale wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. To będzie ich 6. spotkanie. Wszystkie wcześniejsze wygrał niemiecki tenisista. W nocy w finale kobiet Jelena Rybakina wygrała z Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Więcej informacji na naszym portalu tokfm.pl.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Stanowisko zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski w sprawie transplantacji narządów, a także kwestia grzechu ekologicznego zdefiniowana przez Międzynarodową Komisję Teologiczną, to dla nas temat niereligijny wcale, bardziej intelektualny i społeczny, na który teraz rozmawiamy z ojcem Pawłem Górzyńskim, dominikaninem. Staramy się znaleźć te granice. Jeszcze do tej transplantacji, proszę ojca, chciałbym wrócić. A to w związku z tym ja troszeczkę wyjawię, kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę niedzielną, to ojciec mówił naszej wydawczyni, Katarzynie Kozak, że to nie jest wcale nic nowego. To nie jest nowe podejście. I chyba to wybrzmiało w pierwszej części naszej rozmowy, mam wrażenie.
1: Tak, starałem się to podkreślić, bo powiedziałbym, za chwilę będziemy rozmawiali o grzechu ekologicznym, tak? I to, ten temat jest związany z taką tezą, jak może pan pamięta, Lena White'a, tak? Który w latach 70. twardo dosyć powiedział, to chrześcijaństwo jest winne za zły stosunek człowieka do świata stworzonego, przyczyniło się do zdesakralizowania tego świata, że biblijny antropocentryzm leży u podstaw niszczenia środowiska i tak dalej, i tak dalej. Więc od tamtego czasu utarło się tak mówić, że to te kwestie ekologiczne to są nowością w Kościele i tak dalej. No nie do końca słuszna jest teza White'a i nie do końca jest tym, że chrześcijaństwo nigdy się ekologią nie zajmowało, bo znajdziemy piękne teksty w Biblii na ten temat, znajdziemy u ojców Kościoła. Po drodze będziemy mieli świętego Franciszka. Ale niewątpliwie cała dynamika zmian w świecie także bardzo mocno wpłynęła na Kościół i podkreślenie, że oprócz tego elementu antropocentrycznego także jest odpowiedzialność człowieka za całe stworzenie. I to możemy rozpatrywać jako pewne nowo.
0: No właśnie, ja doszukuję się innych nowości w tym dokumencie i myślę, że zasługuje to na uznanie. Dobrze, i z premedytacją użyłem tego słowa, ponieważ dokument ten w sposób bardzo istotny zwraca uwagę na sytuację rodziców, których dziecko odchodzi. Czyli tak, zachęcać można rodziców do tego, by przekazali organy zmarłego dziecka pod warunkiem, to jest bardzo ważne zastrzeżenie, o ile nie przekracza to możliwych do przyjęcia ram ich emocjonalnych przeżyć. Ojca zdaniem też dobrze, że takie zastrzeżenie się znalazło?
1: Oj, z całą pewnością. Ja za niedługo odwiedzę drugi raz Hospicium Cordis w Katowicach. W zeszłym roku byłem zaproszony tam na konferencję Śmierć z daleka, śmierć z bliska, czy śmierć daleka, śmierć bliska. Połowa tego hospicjum jest przeznaczona właśnie dla dzieci, które odchodzą. To jest w ogóle jedna z cudownych placówek, które mogę tylko chwalić. Opieka, jaką mają tam osoby terminalnie chore, odchodzące, tak, jest no przecudowna. I spotkałem tam wielu specjalistów z Polski, od medycyny paliatywnej. Oni mówią o tym całym bardzo delikatnym i złożonym procesie towarzyszenia dziecku, kiedy ono odchodzi. I to już jest taki ciężar egzystencjalny i psychiczny, że gdybyśmy tu jeszcze wtargnęli z buciorami i powiedzieli, ale pomyślcie jeszcze o innych, możecie oddać organy swojego dziecka, bądźcie miłosierni, miłości, no to byłaby gruba przesada.
0: Bardzo się cieszę, że ojciec na to zwrócił uwagę. Teraz przejdziemy do drugiego wątku. On... Właśnie, nie wiem, czy dobrze to formułuję. Wydaje się błahy w porównaniu z tym, o czym mówiliśmy na początku. Natomiast wrócę do decyzji Międzynarodowej Komisji Teologicznej, która po 3 latach pracy i z zatwierdzeniem Leona XIV publikuje dokument Troska o nasz wspólny dom odpowiedzialny i braterska odpowiedź Bogu w Trójcy Świętej, a tam rozwija się pojęcie grzechu ekologicznego. Ja już widziałem dzisiaj z rana, że ojciec miał kolędę, nomen omen kolędę, po telewizjach i usiłował tłumaczyć, w czym rzecz, więc i ja poproszę o to samo.
1: Tak, i myślę sobie, że jak popatrzymy na dokumenty Kościoła, w szczególności od Soboru Watykańskiego II, od Gaudium et Spes, potem dokument jeszcze papieża Pawła VI, innych papieży, aż po tą cudowną encyklikę papieża Franciszka Laudato Si, to też zauważymy właśnie tą dynamikę zmiany akcentu, tak? Kościół rzeczywiście miał i ma wciąż na uwadze takie antropocentryczne spojrzenie, że człowiek jest koroną stworzenia, tak? Ale zostaje bardzo mocno doinwestowany ten element odpowiedzialności człowieka za środowisko, w którym żyje. No i papież Leon na przedłużeniu encykliki Laudato Si, no, można powiedzieć, kodyfikuje, nazywa pewne rzeczy, a jednocześnie, jak sięgnąłem pamięcią do swojej praktyki słuchania spowiedzi, to od kiedy jej spowiadam, a to już trwa prawie 30 lat, tak, to od zawsze pamiętam, że ludzie się z tego spowiadali jednak, tak, że nawet w takich zamierzchłych czasach, powiedzmy 30 lat temu, kiedy nikt nie wiedział jeszcze, że zostanie napisana encyklika Laudato Si, że papież Leon coś podkreśli, skodyfikuje, to już wtedy ludzie zwracali uwagę na to i spowiadali się z tego, że marnują żywność, że źle potraktowali swojego pupila w domu, tak, że tak banalnie zupełnie kopnąłem swojego psa, bo mnie zdenerwował i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko się pojawiało. W tej chwili to nazywamy w bardzo taki systematyczny sposób i odnosimy się do realnego i bardzo poważnego problemu, jaki mamy z klimatem i stanem natury w świecie.
0: Nie chcę tego spłaszczać oczywiście naszej rozmowy, ale no, kategoria wyzwań jest zupełnie inna, choćby, nie wiem, sprowadzając to na nasz grunt, nasza troska o wodę, o, tak, no, takie coś mi przychodzi do głowy. To już nie tylko regulacje, które o tym stanowią, takie prawno-cywilne, ale także, jak się okazuje, również regulacje kościelne.
1: No, ja mogę tutaj troszeczkę swój brzuszek pochwalić razem z Kongresem Katoliczek i Katolików, bo w zeszłym roku, nie, 2 lata temu, kiedy mieliśmy forum obecni w kościele w Gdańsku, w ECS-ie gdańskim, to tam mieliśmy cały potężny blok właśnie ekologiczny i był poświęcony Wiśle, naszej dbałości o tą rzekę. Specjaliści to, co wam mówili, było czasami zatrważające i bili na alarm. A myśmy tam wyprowadzili wszystko od takiego fundamentalnych przekazów biblijnych, gdzie ta woda, ten duch unosi się nad wodami, tak? I że ta woda jest cały czas fundamentalnym znakiem, symbolem w chrześcijaństwie i chrzest dokonuje się poprzez obmycie wodą i tak dalej. I tu rozwinęliśmy bardzo pięknie te wątki związane z dbałością o środowisko właśnie w tej perspektywie. A ja jako stary, w tej chwili zupełnie nieaktywny już wędkarz, no zawsze to było dla mnie bardzo ważne. Jak pojawiałem się z wędką nad wodą i widziałem, że coś jest naśmiecone, to mnie serce bolało. Pamiętam taką scenę, jak wyjechaliśmy z młodzieżą na początku wakacji jednego roku na taką labę nadmorską, do Władysławowa, no i poszliśmy na wycieczkę na rozewie. Przychodzimy tam na miejsce, no przepiękne miejsce w Polsce, jedno z takich najbardziej urokliwych, ten przylądek Rozewie. No i co spotykamy? Oczywiście kupy puszek po piwsku, jakieś inne śmieci i tak dalej. No i wtedy pomyślałem sobie, założę się, że ci ludzie, którzy to zostawili, zrobili sobie sweet focie na Rozewiu i chwalili się na Instagramach i innych tego typu platformach, że odwiedzili Rozewie i było super, było cudownie i tak dalej. Tylko że, przepraszam za określenie, że na sali w tym miejscu i zostawili po sobie to wszystko, to już w ogóle nie zwrócili na to uwagę. Myśmy postarali się to miejsce, na ile wtedy mogliśmy, pamiętam, posprzątać, bo po prostu było nam ogromnie przykro, że tak cudowne miejsce zostaje tak przez ludzi potraktowane.
0: To jeszcze o tej duchowości ekologicznej słów kilka. Czy ojca zdaniem definiowane rozmaicie, konsumpcjonizm też się w to wpisuje?

0: super, super rzeczy tam robią. Mają tam takie warsztaty i szafy, tak? I w tych szafach wymieniają sobie ludzie ubrania, a warsztaty służą temu, żeby sobie je poprzerabiać. I ludzie normalnie w parafii tam przychodzą, mogą sobie usiąść do maszyny, do szycia, przerobić, wyciągnąć z szafy to, co ludzie poprzynosili, przerabiają sobie, żeby było modniejsze, żeby było wygodniejsze i tak dalej. I taka cała inicjatywa tam w tej parafii franciszkańskiej w Olsztynie funkcjonuje. Super sprawa. I też byli właśnie proboszcz tej parafii, był obecny na naszym forum obecnie w kościele i opowiadał o tych pomysłach, które oni tam pod tym względem realizują. No po prostu nic, tylko powielać, gdzie się tylko da.
1: Tutaj w taką pułapkę zaciągnę ojca troszeczkę. A czy nie bije to troszeczkę i nie każe poddawać pod wątpliwość wyznawcom kościoła katolickiego, bo przecież są to takie postawy mocno lewicujące, troska o ziemię, nie wiem, staramy się, już nie chcę przechodzić, ale no, posłużę się tym przykładem tylko po to, żeby go przerysować do cna, czyli będziemy jeść robaki za chwilkę. Rozumie ojciec, o co mi chodzi.
0: Tak, więc ja mogłem tylko powiedzieć jedno, że im mniej będziemy upolityczniali te podstawowe, fundamentalne obszary życia, tym szybciej zrozumiemy, że niezależnie od poglądów politycznych mamy wiele części wspólnych.
1: Wiem już, przepraszam, wejdę ojcu w słowo. Czy dla twardogłowych kościoła katolickiego nie będą to postawy, które wybrzmiewają bardzo wbrew?
0: No, oczywiście, że dla twardogłowych będą, bo dla twardogłowych zawsze wszystko pachnie, w przypadku kościelnym oczywiście, liberalizmem, lewactwem i takimi różnymi innymi historiami. Jasne, to się będzie zdarzało, ale to nas nie zwalnia z obowiązku tego, żeby po prostu pewne rzeczy tłumaczyć, uczyć zupełnie naturalnych postaw. Ja przecież dokładnie w tej perspektywie systematycznie mówię o tym, że jest tyle obszarów istotnych, jakby wspólnych i istotnych pomiędzy ruchami prokobiecymi a kościołem, tak? Gdzie zamiast walczyć ze sobą na śmierć i życie, mogliśmy dogadać się i zrobić bardzo wiele dobrego dla kobiet. Prosta kwestia przemocy domowej, tak? Chociażby, nie? I niektórzy biskupi, nawet że już przemilczę ich imiona i nazwiska i tak dalej, no dostają rzeczywiście jakiegoś, powiedziałbym, alergicznego napadu, tak? Jak słyszą hasło pod tytułem przemoc domowa. No ale sięgamy bardzo prosto i zwyczajnie po przykazanie miłości bliźniego i oczywistą rzeczą jest, że tematem jak najbardziej kościelnym i chrześcijańskim jest przeciwdziałanie jakimkolwiek formom przemocy. I to powinno być oczywista oczywistość, ale jak ktoś sobie, brzydko powiem, zryje berecik różnymi ideologiami, no to potem najbardziej podstawowe chrześcijańskie rzeczy wychodzą mu na jakiegoś rodzaju, czy wychodzą z tego jakiegoś rodzaju dziwactwa, które ani z przekazem biblijnym, w szczególności ewangelicznym, nie mają niczego wspólnego, tak? Nic wspólnego.
1: Pokuszę się o pewną refleksję. Tą rozmową ojciec wielokrotnie więcej zrobił dziś, by pokazać, że Kościół zdolny jest także do postępowych zmian niż niejedna homilia, która wybrzmiewa w kościołach przy okazji niedzieli. Bardzo, bardzo dziękuję ojcu za to spotkanie.
0: Kłaniam
1: przy mikrofonie.
0: Się pięknie państwu i dziękuję panu za zaproszenie.
1: Ojciec Paweł Górzyński, dominikanin, z którym zawsze świetnie się rozmawia, zresztą jak i z innymi gośćmi, którzy dziś są w naszym magazynie, bo po informacjach TOK FM będzie z nami w studiu profesor Edyta Smolis-Bąk z Katedry Fizjoterapii Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego. W tym tygodniu obchodziliśmy Światowy Dzień Fizjoterapii.

0: Autopromocja.
1: Polityka to nie tylko słowa, konferencje i awantury. To decyzje, które mają wpływ na nasze życie. O to, co naprawdę ważne, pytamy naszych gości. Bez nakręcania, ściemy i bicia piany. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Maciej Kluczka.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 12.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Wojsko potwierdza, że w nocy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny alarmowe. Do mieszkańców całej Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały rozesłane alerty RCB. Wszystko w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę. Jeden z dronów uderzył w stację benzynową tuż przy granicy z Polską. W okolicach przejścia granicznego w Dorohusku zapaliły się dwie ciężarówki. Ataki niedaleko polsko-ukraińskiego przejścia granicznego szef MSZ-u Ukrainy nazwał barbarzyńskimi. To nie tylko kolejna odsłona agresji wymierzonej w nasze granice państwowe. To terror Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO, podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji. Ponad połowa Europejczyków uważa, że Europa nie poradzi sobie z wojną. Tak wynika z badań Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. 68% respondentów z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii i Polski uważa, że nasz kontynent jest obecnie w gorszym stanie niż 5 lat temu, a zdaniem 56% ankietowanych przyszłość Europy jest zagrożona, między innymi w związku z wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Pełne wydanie informacji w TOK FM o 13.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Usłyszeli Państwo od naszej kolejnej rozmówczyni. Jest nią profesor Edyta Smolis-Bąk z Katedry Fizjoterapii Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego. Cieszę się, że zaszczyciła nas Pani swoją obecnością i przy okazji proszę przyjąć serdeczne życzenia. Wie Pani dlaczego?
14: Oczywiście z okazji Światowego Dnia Fizjoterapeuty, który był w zeszłym tygodniu.
15: Tak, to święto ustanowione przez Światową Organizację Fizjoterapeutów, która zrzesza, uwaga, 685 tysięcy fizjoterapeutów w 120 5 krajach. Z tej okazji Krajowa Izba Fizjoterapeutów uruchomiła ogólnopolską akcję Polska się rusza, przypominając, że ruch jest jednym z najskuteczniejszych i najtańszych narzędzi profilaktyki zdrowotnej. Od czego zaczniemy? Ja wiem od czego. Proszę się nie obrazić, panie profesor, że wykorzystuję nasze prywatne rozmowy do obiegu publicznego. Natomiast wychodząc z domu, słyszałem, że już zatraciła pani zdolność zdefiniowania tego, czym jest fizjoterapia i kim są fizjoterapeuci.
14: Rzeczywiście bardzo wiele funkcji spełniamy. To nie jest tak, że tak jak kiedyś pewnie fizjoterapeuta kojarzył się głównie z masażem albo zabiegami fizykoterapii, czyli elektroterapią, sauną, diatermią i tak dalej. Tak teraz fizjoterapeuta rzeczywiście wykonuje bardzo wiele zadań. Czyli po pierwsze jesteśmy zawodem medycznym, odpowiadamy cywilnie, zawodowo, karnie przed naszymi pacjentami. Czyli jeżeli czasami zupełnie nieumyślnie dojdzie do doprowadzenia uszczerbku na zdrowiu naszego pacjenta, my odpowiadamy. Jeżeli wykonamy zabieg, na który nie zgadza się pacjent, nie podpisał zgody, to my za to odpowiadamy też karnie. No i trzeba powiedzieć, że cała fizjoterapia opiera się na diagnostyce odpowiedniej, kwalifikacji pacjenta do odpowiednich zabiegów, zaplanowaniu zabiegów, przeprowadzeniu tych zabiegów i ocenie pacjenta na koniec, czy to, co wykonaliśmy, dało dobry efekt, czy pacjent jest z tego zadowolony. Więc to nie jest tylko masaż, albo jak kiedyś mówiono, magister od fikołków, również na fizjoterapeutę, tylko rzeczywiście jesteśmy zawodem medycznym, kształcimy się, odbywamy wiele kursów, nie tylko tych, które są proponowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, ale też takich dodatkowo płatnych, żeby pogłębiać swoją wiedzę, więc naprawdę wiele możemy. I czasami warto wcześniej pójść do fizjoterapeuty niż do lekarza.
15: To jeśli pani pozwoli, pani profesor i państwo również, opowiem o swoim skojarzeniu z fizjoterapią. Dla mnie to taka rehabilitacja szpitalna i poszpitalna, która następuje po zabiegu, bądź też opieka nad chorymi długoterminowo, którzy wymagają uruchomienia poszczególnych części ich ciała, ale dlaczego też chciałbym zapytać o fizjoterapię jako zawód przyszłości? No bo też czarno na białym widać, że coraz więcej jest chętnych, by zostać fizjoterapeutami. Świadczą o tym przyjęcia na te kierunki studiów na poszczególnych uczelniach. Ale proszę zwrócić uwagę, przecież medycyna, jak każda inna dziedzina życia, idzie do przodu. Ona podlega tym prawidłom rozwoju nowoczesnego, technologicznego. Być może za chwilkę nie będzie miejsca dla tych fizjoterapeutów. To troszeczkę tak mi się kłóci i zastanawia mnie, skąd ta popularność tego kierunku, zwłaszcza, że powstają alternatywne, takie jak trener personalny na przykład.
14: No właśnie, a propos trenera personalnego, to każdy fizjoterapeuta, który jest dobrze wykształcony, może być trenerem na siłowni, może być trenerem medycznym. Natomiast trener personalny na pewno nie może
15: trener
14: być...
15: Trener medyczny, o, to jest
14: trener
15: dobre określenie.
14: Medyczny, na pewno, tak, trener personalny nie może być, ani trener medyczny nie może być fizjoterapeutą. I rzeczywiście ta przyszłość się rysuje przed nami, dlatego że mamy coraz więcej osób starszych, te osoby starsze cierpią na wiele, wiele różnych chorób i one wymagają pomocy fizjoterapeutycznej. Pamiętajmy o tym, że my działamy w zasadzie na wszystkich polach. Tak jak kiedyś było wiele przeciwwskazań. Z tym pacjentem nie wolno ćwiczyć, z tym nie wolno. Tak teraz, jak patrzymy na fizjoterapię, to oczywiście idziemy od noworodka do staruszka, ale poprzez wszystkie dziedziny. Czyli te nowsze dziedziny, które się gdzieś pojawiły, to uroginekologia, czyli pomoc kobietom po porodach, nie wiem, z nietrzymaniem moczu, wiele, wiele zabiegów, które też wspomagają kobiety w tego typu problemach, aż do fizjoterapii oczywiście pulmonologicznej, kardiologicznej, neurologicznej, ortopedycznej, stomatologicznej. I bywa tak, że uroginekolog mówi, okej, proszę iść najpierw do fizjoterapeuty. proszę spróbować poćwiczyć, uruchomić odpowiednie mięśnie i potem wrócić do mnie, bo być może to jest najbardziej potrzebne. To samo ortodonci przecież również współpracują z fizjoterapeutami, więc my współpracujemy z wieloma specjalnościami lekarskimi i lekarze już też mają tę świadomość, że warto odesłać pacjenta do nas, bo ta kontynuacja leczenia jest bardzo ważna.
15: Panie profesorze, jak zmieniły się profile kandydatów na fizjoterapeutów na przestrzeni ostatnich lat?
14: No właśnie, na pewno mamy ogromną konkurencję, bo jest bardzo wiele uczelni. Myślę, że na te uczelnie państwowe kandydaci na pewno spełniają większe w ogóle wymagania, dlatego że tam są dodatkowo często egzaminy jeszcze sprawnościowe. Jest bardzo dużo kandydatów na miejsce, jest walka o to. To są studia bezpłatne, ale też wiemy, że mamy na akademiach wychowania fizycznego czy akademiach medycznych mamy ogromną bazę, jeśli chodzi o szpitale. Natomiast widać, że coraz więcej osób jest zainteresowanych fizjoterapią. Często ta fizjoterapia w ich mniemaniu będzie dotyczyła, nie wiem, też odnowy biologicznej, właśnie treningu medycznego. Nie do końca młodzi ludzie, nie wszyscy chcą pracować z ciężko chorymi pacjentami. Więc wiele osób upatruje to bardziej właśnie w takiej też wersji. Ja często od studentów to słyszę. A ja to bym chciał ze sportowcami i tak dalej. Natomiast nie zawsze myślą o tych ciężko chorych pacjentach, którzy naprawdę nas potrzebują.
15: A czy system ochrony zdrowia, pani zdaniem, wykorzystuje fizjoterapeutów w odpowiedni sposób? No bo patrząc na rozmaitość ich ról, a także na taki permanentny udział właściwie w każdym momencie procesu szpitalnego, przedszpitalnego, poszpitalnego, tak. to przecież za sprawą fizjoterapeutów znacząco można by obniżyć koszty funkcjonowania ochrony zdrowia.
14: Oczywiście, że tak. I tutaj na przykład wchodzi nowa taka dziedzina, powiedzmy, pojawia się jak prehabilitacja, czyli przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego. Ona zaczyna funkcjonować w coraz większej ilości dziedzin, natomiast NFZ na przykład za to nie płaci. I ciężko jest...
15: A to skraca w znaczący sposób okres rehabilitacji pozabiegowej.
14: Oczywiście, dlatego że udowodnione jest to poprzez badania naukowe w innych krajach, że przygotowanie odpowiednie pacjenta 4-8-tygodniowe, bo to jest przygotowanie nie tylko fizjoterapeutyczne, ale też dietetyk, psycholog, nie wiem, kardiochirurg, anestezjolog, to cała grupa osób bierze udział w takim przygotowaniu pacjenta i mówi się, że jeden nawet do dwóch dni, co wydaje się, pacjent będzie jeden dzień krócej leżał w szpitalu, ale to już jest obniżenie ogromne kosztów, dlatego że te koszty pobytu na oddziałach intensywnych są ogromne, więc skrócenie pobytu o 1 czy 2 dni w szpitalu, mniej powikłań, czy zatorowo-zakrzepowych, czy związanych z układem oddechowym, powoduje, że później pacjent szybciej wraca do siebie. Więc my nie zawsze jesteśmy wykorzystywani idealnie. Nie zawsze są określone normy przez NFZ, że tu musi być fizjoterapeuta. Na przykład na oddziale intensywnym musi być na przykład 2 fizjoterapeutów na tylu i tylu pacjentów. Nie ma czegoś takiego. Szpitale starają się fizjoterapeutów wysyłać na takie oddziały, ale wyobraźmy sobie pacjenta, który leży na oddziale intensywnym, czy po zabiegu operacyjnym, czy po jakimś takim, nie wiem, incydencie, prawda, nie wiem, nagłym zatrzymaniu krążenia. Więc to wczesne uruchamianie, wczesna mobilizacja, no skraca czas pobytu w szpitalu, szybciej pacjenta też doprowadza do takiego normalnego powrotu do normalnego życia.
15: Pani profesor, powiedzieliśmy to sobie na początku naszej rozmowy, że tak stereotypowo rehabilitanci, niezależnie od płci, postrzegani są jako ci, którzy zajmują się narządem ruchu. Pani natychmiast, pani profesor, dodała o tym, że rehabilitacja istnieje także w innych tych segmentach medycznych, takich jak kardiologia, pulmonologia, ginekologia, uroginekologia i tak dalej. Proszę powiedzieć, czy to wskazuje na to, że ci ludzie są coraz lepiej wykształceni, holistycznie muszą spojrzeć na drugiego człowieka i być może w całej tej przestrzeni medycznej trudno znaleźć tak wszechstronne postaci?
14: No właśnie, my musimy być przygotowani dokładnie, holistycznie, bo my dbamy nie tylko pod kątem właśnie narządu ruchu, usprawniania pacjenta takiego fizycznego, ale też dbamy o jego jakość życia, co też jest bardzo ważnym elementem, o jego psychikę, bo często jest tak, że pacjent wie, że jak fizjoterapeuta do niego przychodzi na oddziale intensywnym, to znaczy, że już jest lepiej, idę do przodu. Będę siadał, będę wstawał, więc my jakby musimy na pacjenta patrzeć bardzo, bardzo szeroko i kompleksowo. Zarówno na jego psychikę, jak i tę też stronę fizyczną, ale też mówimy o takim przygotowaniu zawodowym. Często mamy taką sytuację, że pacjent po wypadku, po amputacji nie może wrócić na swoje stanowisko pracy, więc też wytwarzanie różnych kompensacji albo doradztwo, w którym kierunku pójść, żeby wrócić do pracy, więc idziemy tak naprawdę kompleksowo, społecznie, zawodowo, psychologicznie, chociaż nie mamy, dietetycznie, chociaż nie mamy takiego specjalistycznego wykształcenia w tym kierunku, ale często my też pacjentom doradzamy, jak się odżywiać, więc my musimy poszerzać swoją wiedzę, żeby pacjentowi po prostu nie powiedzieć jakiś głupot, mówiąc tak potocznie.
15: We wstępie, dość przydługim, jaki poczyniłem na wstępie naszej rozmowy, padło to, że uczestniczycie także jako polscy fizjoterapeuci w rozmaitych międzynarodowych gremiach. Powołujecie stowarzyszenia i tak dalej. Nie chcę, żebyśmy tutaj czynili rywalizacji sportowej i powoływali rehabilitacyjną Ligę Mistrzów, ale nasi specjaliści są w czołówce, pani zdaniem? Proszę się chwalić teraz.
14: Oczywiście, według mnie tak. Jesteśmy bardzo dobrze postrzegani w Stanach Zjednoczonych, wręcz poszukiwani i też w innych krajach, więc można powiedzieć, że nasze uczelnie kształcą bardzo dobrze fizjoterapeutów właśnie pod taki, właśnie holistycznie. Zwracamy uwagę na wszystko. Mamy specjalistów, fizjoterapeutów od różnych dziedzin, ale też to, co jest ważne, na przykład od komunikacji, czyli jak rozmawiać z pacjentem, jak rozmawiać z jego rodziną. No, to też jest bardzo ważne, żeby przekazać wszystkie treści, żeby pacjenta uspokoić, więc jakby idziemy bardzo szeroko i te wszystkie nasze zalety są zauważalne w innych krajach.
15: Pani profesor, Krajowa Izba Fizjoterapeutów zabiega od lat o to, by rozszerzyć te uprawnienia zawodowe fizjoterapeutów. Myśli pani, że kwestią czasu jest, kiedy fizjoterapeuci będą mogli samodzielnie kierować pacjentów na niektóre badania, bądź też podejmować decyzje terapeutyczne bez udziału lekarza?
14: Bardzo byśmy chcieli, żeby tak się stało, bo my nie chcemy zabierać pracy lekarzom, bo my bez lekarzy jakby nie istniejemy.
15: Ale już w tej chwili w programie nauczania przygotowujecie studentów, a przyszłych fizjoterapeutów do pełnienia takich ról?
14: Nie do końca jeszcze, natomiast na pewno specjaliści fizjoterapii, których niestety nadal mamy bardzo mało, bo myślę, że to jest około 1% w całej naszej grupie zawodowej, oni na pewno są bardziej przygotowani do tego typu działań. Myślę, że to jest bardzo ważne, że fizjoterapeuta, który diagnozuje pacjenta w swojej nawet prywatnej praktyce, bo tutaj to jest najważniejsze, bo jak jesteśmy w szpitalu, czy w przychodni mamy ten support lekarski, natomiast jak jesteśmy u siebie, bierzemy odpowiedzialność za pacjenta i to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli skierować pacjenta, nie wiem, na prześwietlenie, na rentgen, na USG. Zresztą my też się kształcimy, żeby robić samodzielnie USG dla potrzeb fizjoterapii i oceniać, więc ja myślę, że to idziemy w tym kierunku, żeby fizjoterapeuta był bardziej niezależny.
15: To proszę teraz wyobrazić sobie złotą rybkę. Ma pani trzy życzenia, jeśli chodzi o fizjoterapię w Polsce.
14: No to mnie pan zaskoczył bardzo, ale na pewno jedno życzenie to jest takie, żebyśmy byli bardziej niezależni, żebyśmy mogli więcej robić samodzielnie. Ach, na pewno, żebyśmy kształcili naszych studentów na jak najwyższym poziomie, bo tak jak wiemy, różnie to bywa. No i czwarte życzenie chyba pozostawię, nie wiem, dla naszego pana rektora. On na pewno będzie wiedział, co jest nam najbardziej potrzebne.
15: Bardzo, bardzo pani dziękuję. Profesor Edyta Smolis-Bąk z Katedry Fizjoterapii Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie była naszą rozmówczynią. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz.
14: Bardzo dziękuję i do widzenia.
15: Ja także chciałbym państwu przypomnieć, że dziś po godzinie 14 Życie w zdrowiu. Przez godzinę będę rozmawiał z Krzysztofem Suszkiem, prezesem Towarzystwa Komunikacji w Ochronie Zdrowia. To towarzystwo powstało całkiem niedawno. W jaki sposób będzie działać, w jaki sposób będzie dbać o pacjentów. O tym wszystkim mówić będziemy po 14. To tak w nawiązaniu do tej rozmowy. Już za chwilę informacje TOK FM, a w naszym studiu przywitam Karolinę Miller oraz Piotra Andruszko. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
0: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską. Dziesiątki tysięcy osób demonstrowały w niemieckich miastach przeciwko AfD i prawicowemu ekstremizmowi. Znamy zwycięzców festiwalu filmowego w Wenecji. W konkursie głównym zwyciężył jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Minęła 13. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Rosyjski dron, który uderzył w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską, trafił w stację benzynową. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki. Wcześniejsze informacje mówiły, że bezzałogowiec trafił w jeden pojazd. Eksplozję było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
13: Te odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Takie informacje docierały do służb mundurowych i one oczywiście były weryfikowane.
12: Dron uderzył także w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską. Według ukraińskich kolei państwowych w ataku nikt nie ucierpiał. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. Rosyjskie ataki na Ukrainę dobitnie pokazują, że wojna toczy się bardzo blisko granicy z Polską. Podkreślił wiceszef Ministerstwa Obrony Cezary Tomczek. Dodał, że każdy, kto zastanawia się, czy warto militarnie wspierać Ukrainę, powinien wyciągnąć wnioski z minionej nocy. Dziesiątki tysięcy osób demonstrowało w Niemczech przeciwko prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Szczególnie liczne wiece odbyły się wczoraj w Düsseldorfie, Hamburgu, Berlinie i Monachium, a także w mniejszych miastach Lipsku, Magdeburgu czy Moguncji. Po sukcesie AfD premier Nadrenii Północnej Westfalii zaproponował powołanie grupy roboczej krajów związkowych w celu zbadania ewentualnego zakazania działalności ugrupowania. Inicjatywa cieszy się poparciem części polityków, ale spotyka się również ze sceptycznym podejściem. Wniosek o zakazanie działalności AfD do Trybunału Konstytucyjnego mogą złożyć wyłącznie Bundestag, Bundesrat lub rząd federalny. A dziś w wyborach parlamentarnych głosują Szwedzi. Według sondaży partii lewicowej opozycji mogą liczyć na ponad 50-procentowe poparcie. W przypadku zwycięstwa premierką zostanie Magdalena Andersson, która pełniła już tę funkcję w latach 2021-2022. O tym, jakie działania powinien podjąć przyszły rząd, mówią mieszkańcy kraju.
14: Najważniejsze jest, by kontynuować działania tak, aby liczba przestępstw w naszym kraju spadła. Lewica miała okazję zrobić to już dawno temu, ale zamiast tego sytuacja po prostu się utrzymywała, aż do momentu, gdy do władzy doszła prawica.
0: Od 20 lat obserwujemy tendencję spadkową w zakresie finansowania naszego systemu opieki społecznej. Moim zdaniem, pod pewnymi względami, system ten przestał funkcjonować.
15: Jeśli wybory wygrają przedstawiciele centroprawicy, będą musieli zaprosić do rządu skrajnie prawicowych szwedzkich demokratów. Choć partia ta ma mocne umowy programowej z rządem, zapewniała mu większość w Sejmie, nie miała dotychczas swoich ministrów. Woman Unknown Mai El-Tuki zdobyła Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas gali zamknięcia 83. festiwalu w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arthur. Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga. To kolejna po historiach równoległych Ashgara Farhadiego część międzynarodowego cyklu inspirowanego dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, którego producentem zostali Maciej Musiał i zmarły w maju tego roku Krzysztof Piesiewicz. 75 obrazów na 75. urodziny miasta. W Tyskiej Galerii Sztuki Obok wystawa prac artystów związanych z Tychami, mówi kurator EGKRU Wojciech Łuka.
16: Mamy na przykład na wystawie Tyszanina, który jest Ormianinem. Mamy również Kolumbijczyka, który w Bogocie ukończył Akademię Sztuk Pięknych, a dzisiaj jest Tyszaninem. Mamy również artystę, który mieszka w Monachium, ale utożsamia się z Tychami i też dał pracę. Mamy koleżankę, która w Portugalii przebywa, a jest Tyszanką i też dała pracę.
15: Wystawę w Tyskiej Galerii Sztuki Obok możemy oglądać do 6 listopada. Już nie 59, a 29 groszy kosztuje minuta jazdy wypożyczonym we Wrocławiu rowerem elektrycznym. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest też o 50 więcej elektryków, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150. Rowery elektryczne mogą okazać się przydatne jesienią przy silnym wietrze i coraz niższej temperaturze, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
17: Pedałując, mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
15: To w jakich miejscach dostępne są akurat do wypożyczenia elektryczne jednoślady, możemy sprawdzić w aplikacji wrocławskiego roweru miejskiego. 18 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach w Łodzi, 19 w Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku, Lublinie i Szczecinie, 20 w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Sporo chmur będzie dzisiaj do wieczora i może popadać tylko na południowym wschodzie. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Rozpoczynamy drugą godzinę niedzielnego magazynu TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu raz jeszcze, Katarzyna Kozak, Karolina Kubicka przygotowują dla Państwa ten program. My nie abstrahujemy oczywiście od tego, co wydarzyło się dziś na granicy ukraińsko-polskiej. Chodzi o atak bezprecedensowy, jeśli chodzi o bliskość tego ataku strony rosyjskiej. Po godzinie 13.20 połączymy się z Piotrem Kaszuwarą, korespondentem TVP w Kijowie, który opowie nam o tych wydarzeniach. Natomiast w naszym studiu są już Karolina Miller oraz Piotr Andruszko, podróżnicy, blogerzy z Rudej Czarne Travel Blog. Dzień dobry.
19: Dzień dobry,
20: witamy serdecznie.
18: Szczerze? Przewodników to mam już dość, ale nie chodzi mi o ludzi, którzy się tym parają, tylko przewodników wydanych w formie elektronicznej albo książkowej, które mówią tu i tu trzeba jechać, to i to trzeba odwiedzić. I przyznam, że sceptycznie też spojrzałbym na waszą książkę, gdybym nie dowiedział się, jak ona ma charakter. Wy przedstawiacie Maltę, gdzie żyjecie od wielu lat. Nie tylko między festą a siestą, ale także kierunkując tę opowieść na wydarzenia historyczne, też opowiadając o poszczególnych miejscach na tych wyspach, bo myślę, że tak to należy ująć, podpierając to bardzo bogatą historią, taką opowiedzianą z biglem. O to wam chodziło?
19: Tak, i też o to, żeby pokazać, jak wygląda życie na Malcie, bo my na Malcie mieszkamy od ponad 9 lat i często jest tak, że turyści, którzy przyjeżdżają tutaj na zaledwie kilka dni, nie są w stanie zobaczyć
18: właśnie... Nie tutaj, tam.
19: Tak, tam, przepraszam.
18: No tak, jesteśmy w Warszawie.
19: Jeszcze się nie przyzwyczailiśmy, że już wylądowaliśmy. Tak, nie widzą, jak wygląda życie, czyli nie widzą tej Malty od drugiej strony pocztówki, jak można powiedzieć. Widzą te atrakcje, tak, zabytki, widzą morze, plaże, ale życie to zupełnie jest co innego, więc staramy się właśnie pokazywać Maltę od tej strony życia, różnych paradoksów, kontrastów, których na pierwszy rzut oka tak naprawdę nie widać.
18: No my tutaj też mamy trochę za uszami, tak jak wspomniałeś, też opublikowaliśmy przewodnik po Malcie, ale właśnie taka książka, która teraz jest świeżynką, bo tak naprawdę ma zaledwie tydzień premiera, nawet chyba niecały, tak?
19: Tak.
18: Kilka dni. No to chodziła nam przez długi czas po głowie, czyli właśnie taki reportaż z życia na Malcie, jak wyglądają realie, jacy są Maltańczycy, ich kultura, tradycje, co warto właśnie też zobaczyć, będąc na Malcie, niekoniecznie właśnie te takie miejsca typu top 10 czy top 20, które każdy turysta odwiedza, więc tutaj pojawia się dużo więcej takiej historii, tradycji, kultury.
20: Tak, ale nie są to kwestie liźnięte, co najważniejsze, tylko mocno pogłębione, co też pewnie wymagało od was nie lada pracy i musieliście pewnie pogłębić to, no, grzebiąc w źródłach, mówiąc kolokwialnie, bo ta historia jest rzeczywiście taka przewertowana i to dość mocno. Sięgacie nawet IX wieku.
19: Dokładnie tak, a nawet jeszcze wcześniej, bo sięgamy i wieków przed naszą erą. No, historia Malty jest bardzo bogata, bo rzeczywiście przez setki lat była krajem, który rządzili obcy, można powiedzieć. Tak naprawdę historia demokracji maltańskiej to jest zaledwie 50 parę lat dzisiaj, więc rzeczywiście jest tutaj o czym powiadać i dlatego właśnie Malta jest takim bardzo ciekawym tyglem, czy kulturowym, czy nawet jeżeli mówimy o języku maltańskim, który jest taką mieszanką czy włoskiego, czy arabskiego, tutaj dialektu tunezyjskiego, francuskiego i angielskiego, więc tutaj naprawdę bardzo wiele można opowiedzieć, a też mieszkając na Malcie od tylu lat i w zasadzie obracając się w maltańskim środowisku, sporo udało się tej wiedzy zebrać i było o czym pisać.
18: No Malta tak naprawdę, jak popatrzymy na mapę, to leży tak po środku tego basenu Morza Śródziemnego. I mówi się, że była bramą do Afryki, ale była też bramą do Europy. Tak, to zależy, z której strony patrzymy, więc no, na Malcie znajdziemy naprawdę wiele wpływów, zresztą sam język maltański też bardzo dużo czerpie z arabskiego. To jest tak naprawdę taki miks arabskiego w największej naleciałości, francuskiego, włoskiego, angielskiego oczywiście, bo Brytyjczycy też zostawili tutaj swój ślad, dlatego Maltańczycy są tak naprawdę z tego bardzo dumni. Gdzie są, jakim narodem są, tak naprawdę z jakiej mieszanki kulturowej się wywodzą. I to właśnie też w Maltańczykach widać na co dzień.
20: A ze wszystkich historii Malta jest dumna, choćby z tej związanej ze związkami z libijskim dyktatorem Muammarem Kaddafim?
19: To jest bardzo ciekawa historia, bo nawet ostatnio rozmawialiśmy o tym z jednym starszym Maltańczykiem, żeby się zapytać, jak oni to postrzegają. Jedni postrzegają to bardzo pozytywnie.
20: Ale też nadajmy kontekst tej opowieści.
19: Tak, Muammar Kaddafi rzeczywiście bardzo mocno był obecny w latach 70., 80. na Malcie, gdy Malta tak naprawdę szukała swojej drogi, czy właśnie iść w stronę Europy, czy w stronę Afryki. Oczywiście tutaj kwestia ropy naftowej. No, Muammar Kaddafi szukał wpływów w Europie. No, Malta była bliziutko i do dzisiaj pozostaje bliziutko, więc rzeczywiście finansował czy partie polityczne, spotykał się bardzo często z premierem, gdy zresztą Malta przestała być kolonią brytyjską, to właśnie Muammar Kaddafi jako jedyny przyjechał tak naprawdę pożegnać wojska brytyjskie. Wybudował meczet.
18: I Malta też szukała właśnie innych środków finansowania, bo Brytyjczycy opuścili wyspę, gdzie cały czas płacili oczywiście rządowi maltańskiemu za to, że mogli dalej stacjonować, że wojska brytyjskie mogły tutaj stacjonować i operować na Morzu Śródziemnym, używając portu na Malcie. No i wtedy oczywiście Kaddafi się pojawił. I dzisiaj oczywiście oceniamy Kaddafiego jako dyktatora, tak czy inaczej, w tamtych czasach wyglądało to zupełnie inaczej. Wielu Maltańczyków tak naprawdę sobie bardzo chwali te bliskie relacje, te czasy bliskości z Libią, bo wielu tak naprawdę Maltańczyków też zrobiło się ogromnych fortun w tamtych czasach. Więc ciężko powiedzieć, że są, może inaczej, może nie tyle, że są dzisiaj dumni, ale w tamtych czasach ta bliskość była jakby taka naturalna i tutaj nikt jakby nie miał wątpliwości do tego, że to jest kierunek, w którym Malta podąża i nikt nie widział w tym nic złego. Oczywiście później polityka zrobiła swoje.
20: Tak, my w dzisiejszym magazynie, nie wiem czy słyszeliście rozmowę z ojcem Pawłem Górzyńskim, na początku poruszamy sporo wątków religijnych także i ta Malta ma także dość istotną symbolikę zawartą w dziejach apostolskich, nawet w ostatnim tygodniu. W mijającym tygodniu było o tym głośno. Ze względu na kalendarz czytań.
19: Tak, dokładnie. Malta zresztą, Malta szczyci się tym, że jest bardzo katolickim krajem, że jako pierwsza przyjęła chrześcijaństwo, bo rzeczywiście jest tu święty Paweł, który jest nawet, historia jego rozbicia się o Maltę jest opisana w Biblii, więc...
20: Kiedy przemawiał na jednej wyspie, słychać go było
19: na drugiej.
20: Tak.
19: Więc rzeczywiście ten katolicyzm jest bardzo mocno zakorzeniony. Zresztą kościołów na Malcie jest więcej niż dni w roku, więc jak widać jest mocne przywiązanie. Aczkolwiek ta religia jest też troszeczkę inaczej obecna w życiu codziennym niż na przykład w Polsce. Chociaż na przykład festy parafialne, które nawet w tytule naszej książki się pojawiają, to jest takie bardzo ciekawe święto, gdzie z jednej strony jest to święto poświęcone...
20: Nie kwesty, a festy.
19: Jedni by powiedzieli, że odpusty, dokładnie, a z drugiej strony jest to po prostu jedna wielka impreza, niby ku czci patrona świętego kościoła, a z drugiej strony jest po prostu jedna wielka impreza.
20: A to tak do słowotwórstwa nawiąże, to tego festiwal być może się wziął?
1: Bardzo prawdopodobnie. No, festa ogólnie jest fiesta, jest festa tych słów.
19: Jest, po angielsku.
1: Więc bardzo możliwe, ale szczerze powiedziawszy nie znam dokładnie pochodzenia, skąd wzięło się słowo festiwal. Prawdopodobnie właśnie od fest, ale to są bardzo kolorowe obchody. Często właśnie ludzie przyjeżdżając, turyści przede wszystkim przyjeżdżając na Maltę, nie wiedzą, co się do końca dzieje, bo wystrzeliwane są fajerwerki na przykład o 7, 6 rano, żeby poinformować, że w tej parafii, w tej miejscowości w tym tygodniu jest festa i że tutaj trzeba przyjść, szczególnie w weekend, żeby zobaczyć te wszystkie celebracje. Oczywiście fajerwerki, występy też różnych lokalnych zespołów, ale także oczywiście cały ten obrządek religijny, który jest najważniejszy tak naprawdę, ale ludzie przychodzą przede wszystkim po to, żeby się poznać, znaczy nie tyle poznać, tylko spotkać z sąsiadami, ze znajomymi, całymi rodzinami, wręcz często zajmują sobie nawet miejsca na pokaz fajerwerków parę godzin wcześniej, żeby mieć dobre miejsce obserwacji i przestrzeń do
19: celebracji.
1: Po prostu celebracji dla siebie.
20: Bardzo często wczytując się w historię danego kraju, gdzieś są to wątki takie liźnięte, pomieszane bardzo często w przekazie. Myślę, że akurat Malta zasługuje na to, by dość dokładnie wyjaśnić różnicę między Republiką Malty a zakonem maltańskim, który też bardzo mocno funkcjonuje w przekazie.
19: Zdecydowanie tak, dlatego też musimy pamiętać, że zakon maltański nie zawsze nazywał się zakonem maltańskim, bo oni się wywodzą tak naprawdę z joannitów. Zanim dotarli na Maltę, to byli i na Rodos, i byli w Ziemi Świętej, i w wielu innych miejscach. Natomiast Malta rzeczywiście od XVI wieku stała się taką bazą przekazaną zakonowi joannitów, który dzisiaj jest nazywany maltańskim, który zresztą istnieje do dzisiaj, główną siedzibę ma w Rzymie. Więc tak, Republika, a zakon maltański to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast Maltańczycy przez wiele wieków byli rządzeni przez zakon. I chociaż w czasach zakonu maltańskiego nie zawsze byli z tego zadowoleni, to dzisiaj też ze względów takich turystycznych, historycznych bardzo sobie to cenią, bo choćby Valletta, czyli stolica Malty, została w pełni zbudowana przez właśnie zakon. Była wtedy jednym z najnowocześniejszych miast, które układ ulic na przykład był tak skomponowany, żeby była doskonała wentylacja w upalnym klimacie maltańskim, czy podziemne miasto w Valletcie, bo tak naprawdę mamy dwie Valletty, mamy tą naziemną i podziemną, która dokładnie, układ ulic odpowiada podziemiach dokładnie temu, co jest na powierzchni. No to jest właśnie powstało za czasów zakonu.
1: Tak, zakon maltański pozostawił taką ogromną spuściznę tak naprawdę, z której dzisiaj Maltańczycy są dumni. Kiedyś może nie do końca byli, bo oczywiście byli gdzieś tam pomijani, bo to była elita oczywiście, rycerze zakonu maltańskiego, ale dzisiaj są dumni z tego, co pozostawili, forty, miasta, zabytki, cała historia, która po prostu jest dzisiaj dumą narodową tak
19: i
1: naprawdę.
19: Symbolika, bo przecież krzyż maltański, prawda?
20: No dobrze, to jeszcze... O krzyżu maltańskim za chwilkę też sobie powiemy. Różnica i prawidłowa nazwa stolicy. Valletta czy La Valletta?

0: lavaletta. Praktycznie na Malcie nikt nie używa słowa lavaletta. Tak naprawdę lavaletta odnosi się do założyciela Valletty, czyli Jean de Lavalette, czyli dawnego wielkiego mistrza zakonu maltańskiego.
1: Zostawmy sobie coś na poinformacjach TOK FM, na które Państwa teraz zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Budżet zjadł nas na śniadanie.
4: Wszystko zjadł.
5: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
6: Ja chciałbym my money, wasz bank.
7: Pan usiądzie, pan poczeka.
5: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
3: I musi minąć 10 milionów lat.
5: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
8: Narzekajcie.
5: Chwalcie.
3: Znowu nic nie wymyśliłam.
5: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 13.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Ataki rosyjskich dronów przy przejściu granicznym do Rochuski-Jagodzini na osobowy pociąg przy polskiej granicy są traktowane z najwyższą powagą, napisał na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Z kolei wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski, odnosząc się do informacji o ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa, stwierdził, że Putin eskaluje. Litwa wstrzymała pracę międzynarodowego lotniska w Wilnie, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo, starty i lądowania samolotów zostały wstrzymane. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Co najmniej 6 osób zginęło, 107 uratowano, a 130 wciąż jest poszukiwanych po tym, gdy prom pasażerski z ponad 240 osobami na pokładzie wywrócił się na Morzu Jawajskim. Według władz Indonezji jednostka płynęła w trudnych warunkach pogodowych. Poranne programy zastąpiono muzyką. Dwudniowy strajk rozpoczął się we francuskim radiu publicznym Radio France. W proteście przeciwko decyzji rozgłośni o nawiązaniu współpracy z komentatorem Charlesem Sapinem. Sapin jest związany z budzącym kontrowersje tygodnikiem Valeurs Actuelles. Tygodnik, który prezentuje się jako konserwatywny, kilkakrotnie był skazywany z powodu publikacji uznanych przez sądy za zachęcanie do dyskryminacji i nienawiści na tle rasowym. Pełne wydanie informacji o 14.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: niedzielny magazyn TOK FM. Kłaniam się Państwu ponownie. W naszym studiu są Karolina Miller i Piotr Andruszko, podróżnicy, autorzy książki o Malcie, o której sobie rozmawiamy, blogerzy z Rudej i Czarny Travel Blog. Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę, bo teraz połączymy się z Piotrem Kaszuwarą, korespondentem Telewizji Polskiej w Kijowie. Dzień dobry, panie redaktorze, jak się słyszymy?
4: Dzień dobry, słyszymy się.
1: Tak, my oczywiście w naszej rozmowie nawiązywać teraz będziemy do tego, co działo się, właściwie wciąż dzieje się przy granicy ukraińsko-polskiej w związku z kolejnymi atakami rosyjskich dronów. Polski rząd, jak czytamy w komunikatach, traktuje to z należytą powagą. Na godzinę 17 jest zaplanowane spotkanie w tej sprawie. Za chwilkę też będzie, myślę, więcej precyzyjnych szczegółów dotyczących tego, jak gremia będą się spotykać i o czym rozmawiać. Natomiast gdzie pan w tej chwili się znajduje, bo zdaje się, że zmierza pan na konferencję w tej sprawie.
4: Tak, jestem w drodze do Kijowa. Tam wciąż jest szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski. Pewnie też się odniesie podczas tej konferencji prasowej planowanej w Kijowie do tego, co się wydarzyło, bo sytuacja rzeczywiście poważna, no i docierają takie informacje do nas, że tych ataków może być więcej, szczególnie właśnie na przejścia graniczne, które są ukraińsko-polskie, bo niektóre z przejść granicznych znajdują się typowo na terytorium Polski, ale są też takie właśnie jak na przykład Krakowiec czy Zosin, przejścia graniczne, które są rozdzielone i Rosjanie atakują przede wszystkim właśnie ukraińską stronę. Tak jak dzisiaj rano dotarła do nas informacja, że jeden z dronów uderzył precyzyjnie w stację benzynową, spłonęło kilka ciężarówek. To było około 800 metrów od polskiej granicy. Także pociąg został zaatakowany mniej niż 2 kilometry od polskiej granicy, więc rzeczywiście bardzo groźne sytuacje. Do takich podobnych ataków dochodziło już wcześniej, ale nie przy polskich przejściach granicznych, ale słyszeliśmy już o tym, że drony atakowały między innymi przejście z Rumunią czy przejścia graniczne z Mołdawią, więc jest to jakaś nowa taktyka Kremla. Widać, że tych ataków jest coraz więcej. My zresztą tutaj czujemy to na własnej skórze w Ukrainie bardzo mocno, bo nieustannie, co godzinę, co nawet częściej czasami docierają do nas nowe informacje o kolejnym zaatakowanym obiekcie cywilnym. Atakowane są firmy. Wczoraj dotarła do nas informacja, że polska firma, jedna z największych tutaj w Ukrainie, też ucierpiała w rosyjskim ataku. Atakowane są stacje benzynowe, więc ja nawet jeszcze się zastanawiam, jak w ogóle dotrę do Kijowa, bo podczas alarmów istnieje ryzyko, że właśnie zatrzymując się na tankowanie, nie wiadomo, jak to się może skończyć.
1: Chciałbym doprecyzować jedną rzecz, bo też ten atak 800 metrów od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin został potwierdzony przez nadburzański oddział Straży Granicznej. Tak rozumiem, że możemy też potwierdzić te nagrania, które funkcjonują w sieci, mianowicie wybuchy, eksplozje tuż obok pociągów pasażerskich.
4: Ukraińskie media piszą o tym, że doszło do takiego ataku, więc to jest na razie potwierdzenie, które mamy. Czekamy, co powie wicepremier Sikorski.
1: Dobrze, to jeszcze chciałbym zapytać o to, jaka jest percepcja tych ukraińskich mieszkańców zachodniej części kraju, jeśli pan rozmawiał jeszcze przed wyprawą do Kijowa. No bo to nie jest miejsce, które atakowane jest regularnie i często.
4: No ja właśnie wyjechałem z Lwowa niedawno, godzinę temu mniej więcej, więc dokładnie o tym rozmawialiśmy wczoraj wieczorem ze znajomymi w mieście, którzy mówili, że u nas jest spokojnie, ale już napływały do nas informacje wczoraj, że część rosyjskich dronów kieruje się właśnie w stronę zachodu. No i w nocy około pierwszej czy drugiej, no między pierwszą a drugą rozległy się syreny, których już dawno we Lwowie nie słyszano. Więc to nietypowe. Na dodatek zaatakowany też był Iwano-Frankivsk. Mer tego miasta poinformował o ataku szachedów właśnie tych rosyjskich dronów na miasto i mer Iwano-Frankivska przewiduje, zresztą już jakiś czas temu też o tym mówił, że tych ataków na zachodnią Ukrainę może być więcej i Rosja chce intensyfikować niestety właśnie tego typu ostrzały, więc sytuacja robi się poważna, zwłaszcza, że nadchodzi zima i paliwo będzie bardzo potrzebne choćby do funkcjonowania całego ukraińskiego przemysłu, bo wiele supermarketów, firm w momencie, kiedy ostrzeliwane były elektrownie ukraińskie i nie było prądu w wielu miastach dużych, musiały funkcjonować na generatorach. Szpitale tak samo musiały funkcjonować na generatorach. Wodociągi też jedynym ratunkiem były generatory, które tankowane są paliwem. Więc w momencie, kiedy mogą być problemy właśnie z dostępem do tego surowca, to funkcjonowanie zimą może być jeszcze trudniejsze niż rok temu, a już rok temu wydawało nam się, że jest bardzo źle i ciężko.
1: Bardzo dziękuję. Piotr Kaszuwara, korespondent Telewizji Polskiej w Kijowie, który zmierza do Kijowa na konferencję z udziałem ministra Radosława Sikorskiego. Bardzo dziękuję. Ja tylko dodam, że na Litwie ogłoszono alarm przeciwlotniczy po wykryciu w przestrzeni powietrznej obiektu, który może być dronem. Dla Międzynarodowego Portu Lotniczego w Wilnie wydano notam zakazujący wszystkich lotów w strefie kontroli oraz obszarze terminalowym z powodu niezidentyfikowanych obiektów. A my wracamy do naszych gości, którzy są z nami w studiu. Karolina Miller, także Piotr Andruszko, podróżnicy, autorzy książki Malta między festą a siestą. Tak, no przeplatają nam się te wątki. Też was zapytam, jaka jest percepcja tego, co dzieje się na wschodzie Europy, na Malcie? Czy im działa niestety ta zasada, że im dalej, tym wrażliwość mniejsza?
8: Oczywiście, że działa ta zasada, że Malta wbrew pozorom jest, no tak, malutkim krajem. Można powiedzieć, że dzisiaj w ogóle bez takiego znaczenia strategicznego, no tak można powiedzieć i dzisiaj nazwać, kiedyś tak nie było, ale Maltańczycy oczywiście obserwują, często nawet nasi znajomi Maltańczycy, czy też ich rodziny pytają nas, jak wygląda właśnie ta sytuacja w Polsce, właśnie szczególnie na tej wschodniej flance, bo doskonale wiedzą, skąd pochodzimy z Krosna, czyli z województwa podkarpackiego, więc pytają nas, aczkolwiek w mediach są oczywiście główne informacje. Na pewno dzisiejsza informacja również pojawi się w maltańskich mediach w odniesieniu do Polski, czy też Unii Europejskiej, czy też NATO. Natomiast w takich rozmowach między Maltańczykami na ulicy, czy też w kawiarni, raczej nie słychać tych rozmów o Ukrainie tak na co dzień. Na pewno nie, tak jak oczywiście te rozmowy są tutaj żywe na co dzień w Polsce.
0: No, myślę, że to jest na tyle odległy dla Maltańczyków temat, którzy są położeni przecież na środku Morza Śródziemnego i bardzo, bardzo daleko od Rosji czy Ukrainy, że po prostu nie jest to dla nich tak żywy temat, jak na przykład gdyby coś działo się we Włoszech czy w Libii, tudzież Tunezji, które są sąsiadami.
1: No dobrze, to wróćmy do tej opowieści o Malcie, o krzyżu maltańskim, mieliśmy powiedzieć też słów kilka i o tych różnicach i błędzie, jaki popełniamy, mówiąc o Valletcie, że jest La Valletta.
0: No tak właśnie, musimy pamiętać, że to nie jest La Valletta, a Valletta. Często też pojawiają się błędy wśród turystów, którzy piszą Valletta przez jedno E, tak naprawdę powinny być dwa E. No tutaj często pojawiają się błędy. Tak jak wspomnieliśmy, La Valletta to się odnosi do wielkiego mistrza zakonu maltańskiego, który tą Vallettę założył po wielkim zwycięstwie w wielkim oblężeniu Malty w 1565 roku. Natomiast krzyż maltański dzisiaj jest wielkim symbolem, tak, jednym z takich znaków rozpoznawczych, jeśli chodzi o Maltę. Ale mało kto wie, z czego ten krzyż maltański się bierze, bo mamy tutaj zupełnie inny kształt niż krzyż, który my znamy na przykład w Polsce, a każdy z tych po prostu odnóży, można powiedzieć, tak, odnosi się po prostu do języków, które obowiązywały w zakonie maltańskim, bowiem musimy pamiętać, że zakon maltański składał się z wielu narodowości, z wielu wojsk, na przykład czy Prowansja, czy inne właśnie grupy językowe,
1: Hiszpania.
0: Tak, i każdy z tych języków został zawarty właśnie w krzyżu maltańskim, do którego się odnosi. A dzisiaj jest obecny również współcześnie. Maltańczycy często robią sobie ogrodzenia z symbolem krzyża maltańskiego, chociaż tak naprawdę nie jest to część bezpośrednio ich historii jako nacji, bo jest to historia wielu nacji wchodzących w zakon maltański, ale obecna jak najbardziej, no, jedna z najważniejszych pamiątek, jeżeli turyści przyjeżdżają na Maltę, to właśnie jest krzyż maltański. Odnosi się też do takich cnót, które obowiązywały w zakonie maltańskim niegdyś. No i pamiętajmy, bo o tym rzadko się mówi, że ten zakon maltański do dzisiaj istnieje. Na Malcie już tak naprawdę nie funkcjonuje, chociaż zakon maltański dzierżawi część fortu San Angelo w Birgu, dawnej stolicy Malty, i wyższe piętro tego właśnie fortu dzisiaj jest na 99 lat dzierżawione przez zakon maltański, który co jakiś czas przyjeżdża.
8: Dzierżawi teren, który wcześniej należał do zakonu maltańskiego.
0: Zbudowany został przez zakon maltański.

0: z Malty, z wyspy Malta, wyjeżdżają na wakacje, tak? Tak jak my wyjeżdżamy, nie wiem, na Mazury, w góry, w Tatry, w Bieszczady, nad Morze Polskie, nad Bałtyk. To Maltańczycy z głównej wyspy właśnie wyjeżdżają na Gozo. Płyną promem 20 minut, no i są na wakacjach, tak? Ale tak.
1: Trzecia wyspa, Comino, na której mieszkają dwie osoby. I na tą chwilę nie wydaje się pozwoleń na to, żeby więcej osób tam zamieszkało. Nie wydaje się pozwoleń na budowę, chociaż teraz mamy taką kontrowersyjną sprawę związaną z Comino, że mają tam budować hotel. I tutaj zapowiadane są protesty Maltańczyków, którzy chcą, by jednak
2: Comino... Ale tych dwóch Maltańczyków?
1: Dwóch Maltańczyków, tak, starszych braci. Dwóch panów.
2: Jeden I to z nich... oni protestują, rozumiem.
1: Nie, właśnie. Maltańczycy z głównych, z Malty, wyspy Malty i Gozo nie chcą po prostu, żeby zabudowano Comino, traktując tą wyspę jako taką ostoję spokoju, przyrody i przede wszystkim jest to rezerwat przyrody Natura 2000, więc
0: bo
1: zobaczymy,
0: cała,
1: jak
0: tak,
1: to się
0: cała wyspa jest rezerwatem, więc tutaj na pewno pojawią się ogromne protesty. No Malta jest teraz w takim momencie, ogólnie mówię tutaj o kraju, gdzie po prostu buduje się bardzo dużo. Obecny krajobraz miejski, tkanek miejskich to są też w dużej mierze dźwigi. Niestety, no oczywiście kraj jest rozwijający się dalej, bardzo prężnie działający, jednym z najniższych odsetek bezrobocia w ogóle w Unii Europejskiej, co oczywiście też przyciąga obcokrajowców, ekspatów tak zwanych, do pracy i tych z Europy, ale też spoza Europy. No i tutaj niektórzy Maltańczycy się starają się stanąć jakby na przekór tym biznesom. A wracając jeszcze do tego Comino, to jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, bo
2: tam nie ma, no, czy rozumiem, że jeśli tam są dwie osoby, to nie ma tam żadnej infrastruktury.
0: Nie ma tam żadnej infrastruktury.
1: Chociaż jest to chyba najliczniej odwiedzana wyspa, jeżeli mówimy o takich wycieczkach, bo Comino słynie z Blue Lagoon, które pięknej, błękitnej laguny, która znajduje się między wyspą Comino a Cominotto, tą już niezamieszkaną Cominotto. I tam rzeczywiście jest to taka ostoja, gdzie turyści przyjeżdżają na potęgę, przypływają na rejsy ze względu na tą przepiękną lagunę, a Maltańczycy tam w lecie tak naprawdę w ogóle nie pływają, bo mają dość tego hałasu, który przy lagunie jest. Maltańczycy raczej popłyną z drugiej strony Comino, gdzie jest Santa Maria Bay, jest spokojniej. No i tutaj infrastruktura turystyczna przy lagunie. Mamy food trucki, są toalety, prysznice, ale nie ma tam hoteli, nie można poruszać się samochodem po wyspie. Można spacerować. My na przykład jako mieszkańcy Malty najczęściej na Comino płyniemy w zimie, by sobie zrobić trekking dookoła wyspy, gdy wtedy jest zielono, jest spokojnie, nie ma leżaków, parasolek ani przepełnionych food trucków.
0: Tak, ale dzisiaj mówimy o trzech zamieszkanych wyspach, tak. A w perspektywie niestety pewnie no, Comino stanie się, można powiedzieć, wyspą resortem bezludną. Oczywiście tam dalej turyści będą przypływać, ale w rozumieniu tego, że tam nikt na stałe nie będzie mieszkał, bo to są mieszkają tam bracia, którzy są już raczej w podeszłym wieku. Nawet jeden jest niepełnosprawny, jeździ o wózku, więc ten drugi brat się nim opiekuje. I jeżeli potrzebują jakichś zakupów czy tam zapasów, to oczywiście muszą się udać na sąsiednią wyspę. Najczęściej jest to Gozo. A jeżeli chcą uczestniczyć w mszy świętej, to zazwyczaj co tydzień albo co dwa tygodnie przyjeżdża ksiądz właśnie na Comino, przypływa tak naprawdę, żeby odprawić tam mszę.
2: Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Karolina Miller i Piotr Andruszko, podróżnicy, blogerzy z Rude i Czarne Travel Blog. Powiem to naszym słuchaczom, odnosi się to do waszego koloru włosów. Jesteście zakładnikiem tej nazwy bloga.
1: Ale też charakteru.
0: Charakterów. Myślę, tak, no jeszcze jestem czarny, ale pewnie się to zmieni. Gdzie mówię o kolorze włosów oczywiście, ale tutaj odnosimy się też w dużej mierze do charakterów, tak? Czyli Karolina Ruda, ta bardziej taka szalona, 1000 pomysłów na sekundę, a ja ten bardziej taki jednak stonowany i raczej planujący różne rzeczy, żeby ułożyć je w jedną spójną całość.
2: Bardzo dziękuję. Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich kolejnym naszym gościem będzie Jan Mentzfel, pisarz, radny miasta stołecznego Warszawy, który opowie o przygodowniku warszawskim.
3: Autopromocja.
4: Starożytni historycy uznawali wojnę trojańską za fakt historyczny, choć wskazywali różne daty upadku Troi. Według mitologii i antycznej tradycji miasto zniszczyli Mykeńczycy. Historia raptownego końca ich cywilizacji i pogrążenia się helleńskiego świata w wiekach ciemnych jest równie ciekawa i równie tajemnicza jak unicestwienie grodu Priama.
3: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.

0: Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 13.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Alarm lotniczy w 6 lubelskich powiatach. Alerty RCB rozesłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a także wojskowe maszyny w powietrzu. Tak wyglądał poranek na wschodzie kraju. To w związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy, drugi 5 kilometrów. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dron uderzył także w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską. Według ukraińskich kolei państwowych w ataku nikt nie ucierpiał. W Portugalii trwają ćwiczenia Bold Machina, jedno z najciekawszych inicjatyw NATO związanych z eksperymentowaniem na potrzeby morskich sił specjalnych. Wojsko trenuje m.in. sposoby przedostania się na obszar kontrolowany przez przeciwnika. W manewrach biorą udział żołnierze z jednostki Formosa, uznawanej za elitę polskich wojsk specjalnych. Dziesiątki tysięcy osób demonstrowało w Niemczech przeciwko prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Kolejne informacje w TOK FM o 14.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: O tym, że podróżowanie po Warszawie może stać się przygodą na miarę dalekich wypraw międzykontynentalnych, być może przekona nas Jan Mentzfel, pisarz, radny miasta stołecznego Warszawy, współzałożyciel Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu.
10: A także autor przygodownika warszawskiego, czyli małe i wielkie wyprawy za 0 zł. Czyli co, możemy powiedzieć, że nie trzeba daleko się wybierać, opracowywać czasochłonnej i żmudnej logistyki, by zaznać przygody zaraz po wyjściu z domu.
11: Tak, tak. To jest właśnie ten mój taki hot take, którego bronię w książce i pokazuję, jak wiele ma do zaoferowania takie miasto jak Warszawa, ale tak naprawdę pewnie każde miasto, jak wiele fajnych szlaków można sobie samemu ułożyć albo skorzystać z takich, które już ktoś przeszedł, no i zrobić sobie taką, nie wiem, całodzienną wyprawę albo może to być nawet taka popołudniowa wycieczka. W każdym razie coś więcej niż zwykły spacer i już powstaje przed nami perspektywa jakiejś przygody, którą możemy przeżyć bez opuszczenia własnego miasta.
10: Proszę nie podejrzewać nas, że patrzymy na świat warszawocentrycznie, ale zakładając, ilu napływowych mieszkańców ma stolica naszego kraju, no to właściwie to jest taka propozycja skierowana do wszystkich. No bo są też nawet rodowici warszawiacy, którzy nie znają swojego miasta w ogóle. Pan z własnych obserwacji to potwierdza i też do nich kieruje ten przygodownik?
11: Tak, tak. Ja sam tutaj dzielę się w tej książce takim moim ciągłym zadziwieniem tego, jak wiele jeszcze mam do odkrycia w Warszawie, mimo że mieszkam w niej rzeczywiście od urodzenia, ale cały czas czymś mnie to miasto zaskakuje i tak naprawdę, kiedy zejdziemy z tych takich utartych ścieżek, z tych miejsc, do których najczęściej trafiamy w wolnym czasie i poszukamy czegoś nowego, zboczymy trochę z drogi, no to możemy odkryć naprawdę fantastyczne miejsca, fantastyczne zjawiska, o których istnieją w mieście, byśmy nie mieli wcześniej pojęcia.
10: No dobrze. Czy to prawda, że w Warszawie można zdobywać szczyty? Nie tylko jeśli chodzi o karierę zawodową, bądź też traktując to w rozumieniu finansowej górki, ale także w sensie ścisłym?
11: Tak, ja nawet jestem zdobywcą Korony Warszawy, należę do takiego elitarnego grona, które mam nadzieję jeszcze będzie poszerzało. Zdobyłem wszystkie 6 szczytów, najwyższych szczytów Warszawy i to w jednym sezonie zimowym, więc no jest to coś, co każdy tak naprawdę może zrobić właściwie w jeden weekend, a może nawet w jeden dzień, bo nie są to wysokie góry, jak się pewnie Państwo domyślają. Najwyższa z nich to Górka Szczęśliwista, która ma 152 metry nad poziomem morza. No i zdobycie takich 6 tych wzniesień, no i myślę, że może być fajnym pomysłem na spędzenie dnia w mieście.
10: No dobrze, ale gdzie jeszcze są te szczyty? Te korony chciałbym poznać.
11: Tak, no to ja już mówię, Górka Szczęśliwicka, Kopac Fila, Górka Kazurka, Kopiec Moczydłowski, Kopiec Powstania Warszawskiego i Góra Gnojna. To jest 6 szczytów, które się składają na Koronę Warszawy.
10: Trzeba specjalny ekwipunek sobie zorganizować, żeby tam się dostać?
11: Kompletnie nie trzeba i to jest właśnie w tym wszystkim najpiękniejsze. Można dokonać takiego wielkiego wyczynu, zdobyć 6 szczytów, praktycznie właściwie wychodząc z domu, tak jak w nim stoimy. Nawet w kapciach damy radę to zrobić. Choć łatwiej będzie oczywiście założyć wygodne buty.
10: Z jakiego środka lokomocji najlepiej widać Warszawę?
11: Moim zdaniem najlepiej Warszawę widać z takiego podstawowego środka lokomocji, czyli no, nazywa się nogi, czyli najlepiej zwiedza się miasto chodząc pieszo i ja też właśnie do tego zachęcam, żeby spojrzeć na Warszawę z perspektywy pieszego, z perspektywy spacerowicza.
10: Mhm. Proszę opowiadać.
11: Bo tak naprawdę wtedy dopiero widzimy różne miejsca, które no, takie mijane z okna samochodu albo nawet z komunikacji miejskiej mogą się wydawać tylko tłem, a kiedy poświęcimy im trochę więcej uwagi, podejdziemy bliżej do jakiegoś budynku, drzewa, jakiegoś miejsca w mieście, no to zaczynamy tak naprawdę gdzieś tam nawiązywać z tym obiektem bliższą relację. No i to jest właśnie ta przygoda.
10: No pytanie, czy nie wpada pan troszkę w zastawioną przez samego siebie pułapkę, bo krytykuje pan chyba w zupełnie innej odnodze swojej działalności polskie miasta, to w jaki sposób one są zaprojektowane, a z drugiej strony pan zachęca, żebyśmy korzystali z nich w jak największym stopniu.
11: No miasta mogą jeszcze bardzo dużo zrobić, żeby być bardziej przyjazny pieszym, ale i tak sporo się zmienia. No te zmiany widać choćby w centrum Warszawy. Myślę, że w innych miastach też się pojawiają nowe przejścia dla pieszych, nowe ulice bardziej przyjazne pieszym. No i widzimy, że to po prostu działa, że ludzie chcą po miastach chodzić pieszo, że szukamy terenów do spacerów, że mamy też coraz większą świadomość, jak zdrowe są spacery na świeżym powietrzu i po prostu poszukujemy takich miejsc, w których możemy zrobić sobie spacer, wycieczkę, czy nawet jakąś taką całodzienną wyprawę. No i właściwie okazuje się, że w mieście też możemy tego typu aktywność z powodzeniem realizować, trzeba tylko wiedzieć gdzie.
10: To teraz postawię przed panem zadanie. Proszę o wskazanie miejsc, których będąc warszawiakiem, bądź też przyjeżdżając do Warszawy na przykład na weekend, w ogóle nie odwiedzać. Nie wiem, nie traktować tego jako miejsca elementarnie fundamentalnego. Na przykład Pałac Kultury przychodzi mi do głowy, który większość chce zobaczyć, a pan spróbuje złamać stereotypy i powie pan nie. To gdzie pan jeszcze powie nie?
11: Czy ja mam teraz, ja się boję, że to zadziała odwrotnie. Jak ja teraz powiem, żeby gdzieś nie chodzić, to wszyscy tam słuchacze pójdą w to miejsce. Więc ja myślę, że ja bym przede wszystkim zachęcił na przykład do spojrzenia na drugi brzeg Wisły niż ten brzeg lewy, brzeg centralny, gdzie No jest już bardzo dużo osób spacerujących po bulwarach, ale no, mamy ten praski brzeg, dziki brzeg, który jest zupełnie inny, a jest no, piękny i bardzo ciekawy i zachęciłbym każdego, żeby właśnie zamiast wybrać spacer po lewym brzegu w bulwarach, zrobił sobie taki spacer po dzikiej stronie Wisły i odkrył, jak bardzo mamy dziką przyrodę na wyciągnięcie ręki w centrum Warszawy.
10: Mhm. Dobrze, to w takim razie poszukajmy w każdej z dzielnic takie punkty, które być może jeszcze nie zostały w ogóle odkryte. Ciekawi mnie, jeśli to jest nie przewodnik, a przygodownik, no to ahoj, przygodo.
11: No dzielnic mamy w Warszawie 18, więc długo by mi zajęło wymienianie wszystkich tych dzielnic.
10: Ale mamy jeszcze 10 minut, więc spokojnie.
11: No dobrze, mogę tutaj na pewno powiedzieć o jednym obiekcie, który opisałem, który jest ciekawy i można wzdłuż tego obiektu iść tak naprawdę od północy do południa Warszawy albo w drugą stronę. I to jest skarpa warszawska, która przecina kilka dzielnic, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Ursynów i Wilanów. I tak naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ta skarpa ciągnie się właściwie przez całą Warszawę i że właściwie prawie, że jest możliwe przejście wzdłuż niej, tak nie wychodząc właściwie z tego zbocza skarpy, czy trzymając się blisko albo jego góry, albo dołu tej skarpy, no przejście na wskroś całej Warszawy. Więc tutaj już od razu mamy zaliczone 6 dzielnic i na w każdej z tych dzielnic ta skarpa wygląda trochę inaczej. Więc to też jest fajna przygoda, żeby przejść sobie tak wzdłuż skarpy Warszawą. Na pewno takim bardzo ciekawym rejonem Warszawy jest ta część prawobrzeżna i takie dalej położone dzielnice jak Wawer, Rembertów, Wesoła. I tak się składa, że przez te dzielnice przebiega taki szlak pieszy, który przecina warszawskie lasy i różne ciekawe rezerwaty przyrody, które w tej części Warszawy są. To jest warszawska obwodnica turystyczna. Taki czerwony szlak, wyznaczony jeszcze w latach 70., do dzisiaj istniejący, którym można obejść całą Warszawę dookoła. Ja przeszedłem większość tego szlaku i też zachęcam do tego, żeby sobie go poszukać i właśnie pójść zobaczyć tą Warszawę taką mało uczęszczaną i taką właściwie no, już na obrzeżach miasta. Na pewno są fascynujące miejsca w części północno-zachodniej, czyli Bemowo, Ursus, Włochy. To są wszystko dzielnice rzadko odwiedzane, które też mają ciekawe obiekty. Na przykład tam jest chociażby Las Bemowski, który też jest mało chyba popularny wśród mieszkańców, jest niesamowicie dziki. To są też osiedla mieszkaniowe, które można zwiedzać. Na przykład moim ulubionym osiedlem w Warszawie jest osiedle na Woli, które nazywa się osiedle Koło 2. I to jest takie modernistyczne osiedle zaprojektowane przez parę architektów Heleny i Szymona Syrkusów. I to jest moim zdaniem perełka naprawdę warszawskich osiedli mieszkaniowych. No nie wiem, czy już wymieniłem wszystkie dzielnice, ale jesteśmy chyba blisko, więc nie wiem, wystarczy nam czasu. Ale w ten sposób mam nadzieję pokazałem, że w różnych dzielnicach można odkryć jakieś atrakcje.
10: W związku z tym, że dbamy także o ekologię, albo inaczej przywiązujemy do niej dużą wagę, to pańska propozycja myślę, że może cieszyć się sporym powodzeniem także w innych miastach. Czy apeluje pan, nie wiem, aktywiści, którym leży na sercu dobro miast, z których pochodzą, zrobili dokładnie to samo co pan? Zrobili przygodowniki trójmiejskie, poznańskie, krakowskie i tak dalej?
11: No czemu nie? Chociaż ja tą książkę napisałem tak bardziej nie z takiej troski aktywistycznej, ale z po prostu miłości do Warszawy takiej, jaką jest dzisiaj i z właśnie takiego poczucia, że jeszcze bardzo dużo mamy w mieście do odkrycia. Na pewno to, co by nam się wszystkim, myślę, przydało, to jest bardziej zwrócić uwagę na tą przyrodę w miastach, że ona jest, że nam się przydaje na co dzień, bo możemy dzięki niej trochę odpocząć, przejść się spacerem, no i że ona potrzebuje ochrony po prostu, potrzebuje takich swoich ambasadorów, ludzi, którzy właśnie w jej obronie czasem potrafią wystąpić, no bo jest ta duża presja na to, żeby zabudować coraz większe obszary miast i no gdzieś pytanie, czy to powinno się odbywać kosztem przyrody właśnie, moim zdaniem nie.
10: A rower? Dopuszcza pan taki środek lokomocji? Też jest za 0 zł, prawda?
11: Oczywiście, ja uwielbiam rower, jestem rowerzystą, używam też roweru jako środka transportu po mieście, ale w tej książce akurat skupiłem się na wycieczkach pieszych. Kto wie, może będzie następna część i to będzie przygodownik rowerowy, na razie mamy pieszy, a to dlatego, że wydaje mi się, że jednak ten spacer to jest taka najbardziej egalitarna forma każdy może w zasadzie pójść na spacer i to jest coś, co wszyscy też robią, więc chciałem po prostu zwrócić uwagę i docenić ten prostą czynność, prostą aktywność, jaką jest spacerowanie po mieście.
10: To teraz postawię pana przed kolejnym trudnym zadaniem. Ile czasu potrzeba albo ile kilometrów jest do przejścia, by odwiedzić wszystkie proponowane przez pana w przygodowniku miejsca?
11: O, to teraz rzeczywiście mnie pan zaskoczył. Powinienem był to wyliczyć, ale tego nie zrobiłem. Wydaje mi się, że w takim normalnym trybie, czyli powiedzmy robiąc to w czasie wolnym, to spokojnie możemy sobie skompletować te wycieczki, które pisałem w rok. I nawet trochę rozłożyłem to na takie rok kalendarzowy, bo pokazuje aktywności, które są o różnych porach roku możliwe do zrobienia. Na przykład jakieś zjawiska, które można obserwować zimą czy jesienią. No i że pod tym kątem też można miasto zwiedzać, na przykład właśnie patrząc, jak przyroda się zmienia, jak pojawiają się różne gatunki roślin czy zwierząt, które o danej porze roku są powiedzmy bardziej aktywne, bardziej widoczne.
10: To tak na koniec, jak zachęciłby pan mieszkańców stolicy i nie tylko, by dziś w niedzielne popołudnie, oczywiście po wysłuchaniu całego niedzielnego magazynu TOK FM, wyszli z domu i zwiedzili swoje miasto na nogach?
11: No myślę, że to, co niezmiennie mnie zachęca i myślę, że może też zachęcić innych, to jest to, że w zasadzie nie przypominam sobie spaceru, po którym poczułbym się gorzej niż przed tym, jak na niego wyszedłem. Spacery i wycieczki naprawdę mają zbawienny wpływ na nasze samopoczucie, na naszą kondycję, ale też na nasz dobrostan psychiczny, więc zróbmy to po prostu dla siebie i to chyba jest najlepsze, co możemy dla siebie zrobić często. Wyjść na spacer, przejść się, trochę się zmęczyć i zobaczyć coś nowego.
10: Bardzo dziękuję. Jan Mencfel, pisarz, radny miasta stołecznego Warszawy, współzałożyciel Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, był z nami w niedzielnym magazynie. Kłaniam się i do usłyszenia.
11: Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę wszystkim.
10: Z wzajemnością. Szanowni Państwo, jest 13.55. Już niebawem informacje TOK FM, a po nich będzie naszym gościem Krzysztof Suszek, prezes Towarzystwa Komunikacji w Ochronie Zdrowia. Co to za towarzystwo? W jakim celu powstało? W jaki sposób będzie działać? Jaki będzie miało wpływ na pacjentów, no bo z troską o nich popełniamy te wszystkie programy. O tym już po informacjach. Polecam.
7: Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. A co mają powiedzieć, gdzie, co mieszkają w Bieszczadach, gdzie oni mają pojechać, nie? Co mają rzucić i gdzie pojechać?
12: Jeżeli popatrzymy sobie na średnią czy na medianę zarobków w poszczególnych miastach, to widać, że te sufity płacowe są po prostu ustawione o wiele wyżej w Warszawie niż w Białymstoku czy w Lublinie, więc po co jakby zostawać tutaj?
7: Większość wyjechała, ja wyjechałem. Tak naprawdę jak przyjeżdżam tam w Bieszczady, no to jeżeli chciałbym się spotkać z kimś, z kim chodziłem do szkoły, no to jest to utrudnione, chyba że są to święta. Mało jest takich moich rówieśników, którzy zostali tam na miejscu w ogóle.
13: TOK FM,

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Po tym, jak rosyjskie drony uderzyły tuż przy granicy z Polską, po południu odbędzie się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Miała wrócić sprawa aborcji, ale posiedzenie sejmowej komisji zostało odwołane. Jest też niewielka szansa, żeby koalicja rządząca przyjęła przepisy, o które zabiega Lewica. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Minęła 14. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. O 17.00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Sprawa dotyczy nocnych rosyjskich ataków przy polskiej granicy. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców w regionach przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską, inny w pobliżu przejścia granicznego do Rochuski-Jagodzin. Polskiej strefy powietrznej przez kilka godzin pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Sojusz Północnoatlantycki powinien przeprowadzać więcej ćwiczeń w pobliżu obwodu królewieckiego. W czasie wizyty w Ukrainie zaapelował o to polski wicepremier Radosław Sikorski. Według szefa MSZ-u zwiększenie liczby ćwiczeń mogłoby wywrzeć presję na Rosję, by ta musiała przerzucić do obwodu część wojsk, które obecnie biorą udział w inwazji przeciwko Ukrainie. Słowa Radosława Sikorskiego odbiły się już echem w Moskwie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja podejmuje niezbędne działania, by zabezpieczyć region.
4: Jest jasne, że NATO planuje i prowadzi tam działania wojskowe. Dlatego podejmujemy odpowiednie kroki, by zapewnić bezpieczeństwo tego kluczowego dla Rosji regionu.
3: Szef polskiego MSZ-u przekazał, że Warszawa uważnie śledzi sytuację w obwodzie królewieckim. Z ustaleń polskich służb ma wynikać, że liczba rosyjskich wojsk została tam ograniczona praktycznie do minimum. Jutro, po 2 latach przerwy, miała się zebrać sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego, ale posiedzenie zostało odwołane, teoretycznie ze względów formalnych, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz z Nowej Lewicy.
5: Dotarła do mnie informacja, że powodem odwołania komisji był brak stanowiska Ministerstwa Zdrowia i tyle w tej chwili wiem. Natomiast wiem też, że Lewica będzie absolutnie zdeterminowana, żeby dotrzymać obietnicy danej kobietom, obywatelkom, które głosowały też na tę koalicję.
3: Przy czym jest niewielka szansa, żeby koalicja przyjęła przepisy, o które zabiega Lewica. A komisja miała do dalszych prac w Sejmie skierować 2 projekty. Jeden przywracający możliwości przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu oraz drugi dotyczący dekryminalizacji pomocnictwa. Ostatecznie do wznowienia prac nad nimi na razie nie dojdzie. Mimo to europoseł PSL-u Adam Jarubas jest dobrej myśli.
6: To, na co wydaje się jest przestrzeń, to powrót do tej trzeciej przesłanki i tak naprawdę powrót do pewnie nieidealnej, ale jednak wydyskutowanej również z przedstawicielami Kościoła propozycji, która obowiązywała przez lata do tego skandalicznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego zamówionego przez PiS i Konfederację.
3: Ale wiele wskazuje na to, że powrót do tak zwanego kompromisu jest niemożliwy, bo prezydent Karol Nawrocki kategorycznie jest temu przeciwny. Gorączka żelaza. W westernowym klimacie czasów PRL-u na deskach Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej to spektakl Teatru Zagłębia, którego fabuła inspirowana jest historiami z placu budowy Huty Katowice, mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.
7: To nie jest tyle o samej hucie, a o ludziach, którzy tą hutę budowali, przyjechali, byli tutaj. Nazwa intrygująca, Gorączka żelaza, taki western w Zagłębiu. No to też nawiązuje do takich hutników, którzy wyjeżdżali swoimi dużymi fiatami, pędzili przez nowo wybudowane drogi w Dąbrowie, w kapeluszach hutniczych.
3: Spektakl powstaje z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej, premiera 2 października. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Do miasta dotarła światowa wystawa Titanic, The Artifact Exhibition, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador wystawy Krzysztof Mędrala.
8: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
3: Eksponaty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Titanicu. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze. 18 stopni dziś maksymalnie na termometrach w Łodzi, 19 w Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku, Lublinie i Szczecinie, 20 w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Sporo chmur będzie dziś do wieczora i może popadać. Tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. A jutro dużo chmur i temperatura do 20 stopni. Po południu możliwe rozpogodzenia na zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Suszek, prezes Towarzystwa Komunikacji w Ochronie Zdrowia. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: Nie będziemy dziś rozmawiać o zagadnieniach stricte medycznych, nie będziemy informować o najnowszych odkryciach świata nauki w ujęciu medycznym właśnie, co nie oznacza, że nie będziemy zajmować się tym, jak ta komunikacja w tym bardzo istotnym obszarze przebiega. Zadam panu pierwsze pytanie, a właściwie zwrócę się z prośbą, by wyjaśnił pan, na czym polega działalność Towarzystwa Komunikacji w Ochronie Zdrowia. Co to jest za ciało, jakie są jego cele i co to tak naprawdę oznacza dla pacjentów?
9: Tu muszę zrobić wstęp.
1: Bardzo proszę.
9: Wstęp, który jest istotną częścią naszego towarzystwa. Otóż historia, jak to się stało, że to towarzystwo powstało. To było jeszcze przed wakacjami. Spotkaliśmy się w czwórkę z byłymi dyrektorami, rzecznikami prasowymi Ministerstwa Zdrowia. Każdy z nas, mówię tutaj o w kolejności chronologicznej, jak pracowaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, czyli Paweł Trzciński, moja skromna osoba Krzysiek Suszek, Krzysiek Jakubiak i Wojtek Andrusiewicz. Każdy z nas jest, jak my to mówimy, z innej bajki politycznej. Każdy w swoim czasie pracował z innym ministrem, z innej opcji politycznej, ale połączyła nas i łączy nas cały czas znajomość i świetna relacja zawodowa od wielu, wielu, wielu lat. Śledzimy swoje losy i połączyła nas historia takiego, szanowni państwo, braku dobrej komunikacji, skutecznej komunikacji w ochronie zdrowia. My bardzo dużo na ten temat w przestrzeni publicznej dyskutujemy. My bardzo dużo w tej przestrzeni mówimy o tym, że trzeba się skutecznie komunikować. Jest całe mnóstwo szkoleń, które teoretycznie uczą komunikacji między lekarzem i pacjentem. Jest całe mnóstwo takich spotkań, w których ludzie uczą, pokazują jakieś osoby, które czasem mam wrażenie nie mają w ogóle o tym pojęcia. Uczą tych lekarzy, uczą personel medyczny, jak się komunikować z pacjentem. Ale na koniec, jak to się mówi, na koniec dnia pacjent wchodzi do gabinetu i z różnych powodów ten lekarz ma dla niego tylko dosłownie kilka minut. I w tym czasie musi go za przeproszeniem zmierzyć, zważyć, przepytać, zrobić z nim wywiad i jeszcze uzupełnić dokumentację medyczną i zaordynować leki. Więc postanowiliśmy, że na pewno trzeba coś z tym zrobić. Na pewno trzeba dużo w tym obszarze zmienić. Główne jakby wyzwania takie, które przed nami stoją, to są rzeczy związane na pewno z dezinformacją medyczną, szeroko pojętą. To na pewno są rzeczy z pokazywaniem dobrych praktyk, jak należy komunikować. To na pewno też jest dostarczanie wiedzy dla tych osób, które w przestrzeni tej, nazwijmy to, ochrony zdrowia zajmują się znów promocją, PR-em, rzecznikowaniem, współpracą z pacjentami. Muszę panu powiedzieć, że postanowiliśmy ogłosić to nasze towarzystwo pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu. No z takim dużym przejęciem zorganizowaliśmy konferencję, zaprosiliśmy też Radę Ekspertów, którą powołaliśmy przy naszej fundacji. W skład Rady Ekspertów wchodzi między innymi pani prezes Anna Kupiecka z OnkoCafe, pan profesor Maciej Banach, pan profesor ksiądz Stanisław Dziekoński. Dlaczego profesor Dziekoński? Dlatego, że bardzo, bardzo zależy nam w budowaniu tej komunikacji, bardzo zależy nam na etyce. Pytał pan, co z tego będą mieli pacjenci.
1: A tutaj z pańskiej opowieści wyłania się obraz, że to są dwa tak fundamentalne i poważne filary waszej działalności. Czyli ta komunikacja wewnętrzna na linii specjaliści-pacjenci i komunikacja zewnętrzna, czyli...
9: Skierowana przede wszystkim dla pacjentów, do pacjentów.
1: Też do pacjentów, natomiast chodzi o powszechnianie wiedzy medycznej w oparciu o badania, a nie o widzimisię tych, którzy mają zasięgi.
9: Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. I stąd właśnie ta Rada Ekspertów tak różnorodna, bo staraliśmy się i bardzo nam zależało, żeby zaprosić do współpracy osoby, które reprezentują jakiś kawałek systemu ochrony zdrowia. Czyli mamy osobę, która jest reprezentantą grupy pacjentów, lekarzy, mamy etyka, mamy osoby, które zajmują się systemem, czyli panią Anię Głębicką, mamy też pana dyrektora Kubę Kraszewskiego z UCK z Gdańska. Więc to są wszystkie te osoby, które nas wspierają i które chcą z nami iść po tej drodze. I proszę sobie wyobrazić, że naprawdę nie spodziewaliśmy się, że taki odzew będzie po ogłoszeniu tego projektu. Od chociażby to, że dzisiaj w niedzielę spotykamy się i tutaj rozmawiamy, jest najlepszym dowodem na to, że do państwa też ta informacja dotarła. Państwo też się zainteresowaliście tym.
1: Że to jest konsekwencja zapotrzebowania na filtry, które zostałyby nałożone na wszystkie treści dotyczące medycyny, które funkcjonują w obiegu, czy to social mediowym, czy w tradycyjnym rozumieniu mediów.
9: Tak. Tak, to prawda. Tak, to prawda. I zgłosiły się, tak jak mówię, do nas osoby z przeróżnych środowisk, które zadeklarowały chęć współpracy. I co ciekawe, również zauważyli nas ci lekarze, którzy są po tej jasnej stronie mocy, jeśli chodzi o dezinformację i walkę z dezinformacją, czyli ci, którzy rzeczywiście tą rzetelną wiedzę medyczną przekazują, czasem w sposób dowcipny, lekki, ale są po tej stronie, w której ważne są fakty i ważne są badania medyczne, a nie szemrane i niepoparte badaniami medycznymi oceny i analizy różnych pseudonaukowców.
1: Będziecie mieć dużo roboty, ale chyba tą wiadomością raczej pana ucieszę niż zmartwię.
9: Nie boimy się.
1: Tak, ale to uzasadnia też potrzebę powołania towarzystwa. Dlaczego? Bo inauguracja waszej działalności zbiega się z publikacją raportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z którego wynika... A raport ten w sposób systematyczny mierzy skalę dezinformacji w Polsce i wynika z niego, że tylko między czerwcem a sierpniem tego roku naukowcy, czyli ludzie posługujący się wiedzą i badaniami, odnotowali ponad 8 tysięcy publikacji, wpisów dotyczących fałszywych treści medycznych, zdrowotnych. A wygenerowały one, i tutaj proszę trzymać się w fotelu dość
9: trzymam
1: mocno.
9: Się stołu.
1: Tak, i do pana o to apeluję i do naszych słuchaczy. 883 miliony potencjalnych kontaktów z odbiorcami. Biorąc pod uwagę całą naszą populację, proszę zobaczyć, jaka to jest skala.
9: Z prostej matematyki chyba wynikałoby, że co najmniej, nie wiem, 20 razy dobrze liczę?
1: 20 razy licząc wszystkich.
9: Każdy z nas, tak, od niemowlaka do
1: starca zetknął się z dezinformacją medyczną.
9: Tak, to prawda. No skala jest ogromna, to się zgadza. Raport ten obnaża w sposób taki absolutny skalę tego zjawiska. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Myśmy na ten temat w co najmniej dwóch panelach dyskutowali w Karpaczu i rozmawialiśmy na ten temat. Że tu niestety wchodzi w grę to zjawisko algorytmu. Jednak te algorytmy powodują, że te informacje się bardziej przebijają. Są bardziej klikalne. Im bardziej jest coś klikalne, no tak ten algorytm działa. Im bardziej jest coś klikalne, tym bardziej się to powtarza i tym bardziej do większej grupy to...
1: Im bardziej jesteś klikalny, tym bardziej jesteś klikalny.
9: Tym bardziej jesteś klikalny, dokładnie. Dokładnie tak. Oczywiście, no nie ma co tutaj przywoływać nazwisk, ale widać, że różnica między tymi, co są, nazwijmy to, po ciemnej stronie mocy, a tymi, którzy są w przestrzeni medialnej, tej przestrzeni publicznej, działają w oparciu o dowody naukowe i dowody wynikające z badań medycznych, to ta różnica, o ile dobrze pamiętam, w tej czołówce na pierwszym miejscu, tam była taka grafika tam była, że z jednej strony są te ci z tej ciemnej strony mocy, drudzy, z drugiej strony ci z tej jasnej strony mocy, to ta różnica chyba jest, o ile się nie mylę, 10-krotna. Niestety na plus tych co tam farmazony sadzą, mówiąc krótko, tak. I są to rzeczy, które typu tam, że możesz wyleczyć raka lewoskrętną witaminą C.
1: Nie, tak, no, ale z drugiej strony to jest bardzo duży potencjał i przestrzeń dla was jako towarzystwa. Skoro jest tak wielkie zapotrzebowanie na treści, to może te udowodnione naukowo przekazywać w bardziej przystępny sposób, które trafiałyby do tych ludzi i stały się poprzez swoją popularność bardziej klikalne. Ale o tym pomówimy już po informacjach TOK FM, na które państwa teraz zapraszam. Krzysztof Suszek, prezes Towarzystwa Komunikacji w Ochronie Zdrowia, jest naszym gościem.
10: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
11: Nasz region zawsze jest taki pechowy,
10: no,
11: nie?
10: No niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
12: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: A ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
14: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
13: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
14: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
15: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
17: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
18: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
16: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
18: Co piątek o 17.
16: Dzieje się.
2: Autopromocja.
16: Reklama.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
24: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
24: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
25: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
26: Tylko teraz!
0: Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Będzie specjalna odprawa służb z udziałem premiera i ministrów o 17.00. Donald Tusk zwołał ją w reakcji na nocne ataki Rosjan na Ukrainę tuż przy polskiej granicy. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą, inny w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Ponad 200 mieszkańców i turystów ewakuowano minionej nocy z chorwackiej wyspy Brač z powodu pożaru, który strawił 3,5 tysiąca hektarów lasów, przekazał agencja AFP. Wyspa leży na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po niezwykle trudnej nocy sytuacja dziś rano znacznie się poprawiła, poinformowała Straż Pożarna w komunikacie. Falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Charakterystycznie wygięta nad ulicą sosna jest jednym z symboli dzielnicy Wawer. Wcześniej groziła jej wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak drzewo udało się obronić, a miejscy radni nadali mu status pomnika przyrody.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Wracamy do naszej rozmowy w życiu, w zdrowiu. Dziś z nami w studiu jest Krzysztof Suszek, prezes Towarzystwa Komunikacji w Ochronie Zdrowia. Dzień dobry.
9: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Rozmawiamy o towarzystwie, które zostało powołane, którego działalność została zainaugurowana całkiem niedawno. Bo to kilka dni temu, 8 września.
9: Tak, 8 września w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Tam postanowiliśmy się narodzić.
1: My, czyli towarzystwo skupiające byłych rzeczników resortu zdrowia.
9: Tak jest, byłych rzeczników resortu zdrowia. Każdy z innej opcji, każdy z innej, że tak powiem, czasoprzestrzeni.
1: Ale zjednoczeni w imię jednego celu, jakim jest przeciwdziałanie dezinformacji medycznej w sieci i w ogóle w przestrzeni publicznej.
9: Nie tylko. Głównie, wie pan, myśmy się skupili głównie wokół idei budowania dobrej komunikacji w ochronie zdrowia opartej o pacjenta, opartej o uważność, opartej o etykę, ale też i rzeczywiście ten temat dezinformacji pojawił się i pojawia się również w tych naszych dyskusjach z kolegami, kiedy się spotykamy i dyskutujemy o tym, co jeszcze, w którą stronę i tak dalej, no to ten temat dezinformacji faktycznie się pojawia.
1: Ale wrócimy, pozwoli pan, bo skoro dezinformacji zaczęliśmy, to chciałbym, żebyśmy dopełnili wszystkie wątki, a później przejdziemy do tej komunikacji, sposobów komunikowania się i zapotrzebowania na edukację samych medyków.
9: Oczywiście.
1: W tym zakresie, no bo niegdyś nie było o tym w ogóle mowy. To bardzo istotna sprawa, bezdyskusyjnie. Tak. Ale proszę jeszcze powiedzieć, na ile dyskusje wokół ustawy Lex Szarlatan uniemożliwiają skuteczną walkę z dezinformacją. W ogóle to, co dzieje się w procesie legislacyjnym z tą ustawą, no bo tutaj te wątki należy ze sobą łączyć.
9: Tak, oczywiście, że no, trzeba te wątki łączyć. Wie pan, ta jakby zablokowanie tej ustawy spowodowało to, że my, no trochę wytrącono nam narzędzia z ręki. Tak? No, nie chcę wchodzić, wie pan, w szczegóły i nie chcę, my też się umówiliśmy z kolegami, że będziemy się starali nie komentować polityki, tej warstwy politycznej, która jest...
1: A ja nie chcę tego robić tutaj w tym programie.
9: Okej, w porządku. To na pewno brak tej ustawy no trochę wytrąci narzędzia z ręki, tak? No, to na pewno daje paliwo dla tych, nazwijmy to, szarlatanów medycznych, którzy no teraz już z pełną mocą będą mogli... No, umówiliśmy się, że nie będziemy nazwisk, tak? No więc okej. Okay. Więc oni z pełną mocą pewnie będą mogli teraz działać i pewnie nic ich nie zatrzyma. To jest niedobra sytuacja i to jest sytuacja, w której znów te algorytmy, żeby też nie mówić kto, jaki, ale te algorytmy powodują, że my będziemy zalewani tymi złymi i negatywnymi informacjami, tak? My jako Polacy, jako ludzie, lubimy być oszukiwani. My lubimy, wie pan, teorie spisków. My lubimy takie, pana, tam jedna pani, drugiej pani powiedziała, a to na pewno masoni, a to na pewno... No my to lubimy, tak? My tak, tak, a to Big Pharma, chyba taka magiczna Big Pharma, która po prostu jest złem tego świata, tak? Okej. Więc skoro my lubimy i jesteśmy podatni na takie rzeczy, no to siłą rzeczy będziemy skłonni szukać takich informacji i siłą rzeczy będziemy lajkowali takie informacje. Jak je lajkujemy, no to one się dalej gdzieś powielają, dalej się te informacje przenoszą i trafiają do nas na nasze sociale, czy w tą przestrzeń, z której korzystamy w internecie.
1: A czy mają państwo jako towarzystwo rozpoznane wszystkie kategorie zagrożeń? Bo jeszcze trzymałbym się tutaj wykwitu, wylewu, jak kto chce, tej dezinformacji medycznej w sieci. Mamy, właściwie padamy ofiarami nowego narzędzia, czyli fałszywe materiały AI, które ukazują się i które dla wielu odbiorców, biorąc pod uwagę, że im starsza grupa, tym więcej potencjalnych pacjentów, no łapią się na to, tak, traktując to jako prawdę, nie mając narzędzi do weryfikacji, co jest fejkiem, a co nie jest fejkiem. To jest... znaczące podniesienie stawki tych, którym zależy na dezinformacji, a na co wy, także wy, powinniście być gotowi do odpowiedzi.
9: Nasze małe, skromne towarzystwo, pewnie z doświadczonymi osobami, a w używaniu narzędzi komunikacji, ale też i budowaniu strategii komunikacyjnych versus wielkie algorytmy i sztuczna inteligencja.
1: Chce pan powiedzieć, że to jest walka z góry skazana na porażkę?
9: Nie wydaje mi się, żeby to była walka skazana na porażkę. To rzeczywiście w tej dyskusji też taki wątek się pojawiał w Karpaczu. Czy to jednak nie jest tak, że my się rzucamy z motyką na słońce przysłowiowo? Wydaje mi się, że nie. Wie pan, trzeba walczyć i trzeba robić swoje i trzeba obalać mity i walczyć z tą dezinformacją na wszystkie możliwe sposoby. Natomiast dotknął pan sprawy sztucznej inteligencji i tego narzędzia, które rzeczywiście ja czasem nawet się, wie pan, łapię na tym, że ale to chyba jednak jest sztuczna inteligencja, tak? Ale wyobrażam sobie, że ludzie, którzy w ogóle nie funkcjonują w tej przestrzeni zawodowo, mówię tu o, z całym szacunkiem, nazwijmy to, o zwykłym pacjencie. Takim po prostu zwykłym pacjencie, który styka się z tą dezinformacją, to wyobrażam sobie, że jeżeli zobaczy coś takiego wytworzonego przez sztuczną inteligencję, to wyobrażam sobie, że on to jest w stanie uwierzyć w taką historię, tak? Która jeszcze będzie podsycana historiami o właśnie teorii, o spiskowej teorii dziejów, o Big Farmie i masonach i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, jak to się odbywa, wiemy, jak te mechanizmy działają. To jestem w stanie uwierzyć w to, że zwykły pacjent da się niestety złapać w sidła tej dezinformacji. Ale zachęcam państwa do tego, żebyście państwo przede wszystkim weryfikowali te informacje. Żebyście państwo weryfikowali to źródło, z którego ono pochodzi. No pamiętam przecież, to pan redaktor pewnie też pamięta, z czasów tak zwanych podwórkowych. Jak się szło na tak zwane podwórko, to przecież było tak, że coś ktoś powiedział. A grupa pyta, ale kto to powiedział? Kowalski. Nie, Kowalski powiedział, to nieważne, nie? Ale za chwilę jakaś druga informacja, ale to kto powiedział? A nie, no to Malinowski powiedział. A jak Malinowski, to znaczy, że tak jest. Okej? Okay? Więc tu pewnie bym trochę weryfikował te źródła informacji i starałbym się jednak interesować tym, co dotyczy mojego zdrowia i do tego też będziemy namawiali jako towarzystwo. Trochę mógłby taka uwaga może z boku tego raportu, ale dość istotna. Namawiałbym bardzo państwa do tego, żebyście zaczęli interesować się swoim zdrowiem. My robimy przeglądy samochodu, tam zdaje się co rok trzeba, tak? Jak się ma taki trochę starszy, to co rok.
1: Chyba tak.
9: No tak. A wie pan, no, panie redaktorze, a także pan przegląd kiedy ostatnio robił?
1: Ale medyczny czy samochodowy?
9: No medyczny oczywiście.
1: Regularnie.
9: To super, dobrze. I do tego właśnie zachęcajmy ludzi, bo to może jest też sposób na tą walkę, wie pan, z dezinformacją. Tak? Chociażby taka prosta rzecz, jak raz do roku zrobienie sobie prezentu i po prostu badanie krwi. Szerokie badanie krwi, tak? Raz do roku. To nie jest nic wielkiego, ale to jest element profilaktyki, który jest elementem walki z dezinformacją.
1: Ale jak pan mówi prezentem, bo są takie, żebyśmy o tym nie zapominali, ale żebyśmy też nie zatkali systemu, czy też punktów diagnostyki, to nie każdy robi to w dniu swoich urodzin.
9: No na przykład, proszę bardzo, ja to robię zawsze w wakacje, bo w wakacje w moim POZ-cie jest zawsze trochę luźniej i nie ma takich kolejek, więc jest czas i bez najmniejszego problemu można podejść do lekarza rodzinnego i poprosić o takie badanie, o skierowanie na takie badanie i potem umówić się na omówienie, na konsultację. Ja to robię w wakacje, tak jak akurat to logistycznie tak dobrze wychodzi. Ale tak, oczywiście, no to prezent to bardzo dobry pomysł, panie redaktorze, żeby sobie taki prezent zafundować w dniu urodzin. Niemniej jednak, jednym z elementów walki z tą dezinformacją może być takie zwyczajne zainteresowanie się swoim zdrowiem, tym, co się ze mną dzieje, obserwowanie swojego organizmu i ewentualnie faktycznie, no, siłą rzeczy my dzisiaj poszukujemy różnych informacji, tak? Boli mnie z lewej strony, no to tam szukam informacji w internecie. A co to znaczy? I tak doktor Google nam tam, czy dzisiaj właściwie już sztuczna inteligencja nam trochę podpowiada. Ta walka nie jest przegrana. Ja też, zabierając głos w tych dyskusjach, mówiłem, że bardzo ważną rzeczą jest w walce z dezinformacją zasilanie sztucznej inteligencji informacjami, które mają poparcie w badaniach medycznych. Bo wie pan, no ta sztuczna inteligencja jednak ma to do siebie, że ona zasysa w cudzysłowie informacje ze wszystkich kierunków, tak? I im więcej my będziemy tych informacji, które są poparte badaniami, tam w tej sztucznej inteligencji umieszczali, zasilali ją, karmili ją tymi informacjami, tym większe prawdopodobieństwo, że ostatecznie pacjenci będą trafiali na te informacje zweryfikowane, sprawdzone, poparte badaniami, a nie wyrwanymi z kontekstu stwierdzeniami jakichś lekarzy gdzieś za granicą. Tak, bo to się najczęściej powołujemy na jakieś...
1: Słynni amerykańscy naukowcy.
9: O, tak, to są badacze i amerykańscy naukowcy, to jest taki, wie pan, must have. To jest taka obowiązkowy cytat, prawda? Więc tylko i wyłącznie, no jakby też zasilanie, przepraszam, nie tylko i wyłącznie, ale też zasilanie tej sztucznej inteligencji, tą wiedzą popartą badaniami medycznymi, da nam jakąkolwiek szansę, żeby z tym walczyć.
1: Tak, żeby domknąć już ten wątek i przejść do tej komunikacji na linii specjaliści, pacjenci. To jeszcze zapytam, czy państwo jako Towarzystwo Komunikacji w Ochronie Zdrowia przyjęliście

0: temat związany z dezinformacją medyczną. To jest taka paląca potrzeba chwili. Ta walka z tą jakby, no, wzięcie za tego przysłowiowego byka za rogi. Mówię tu o tej dezinformacji medycznej. To, i to na pewno na naszej agendzie towarzystwa i pracy tego towarzystwa ten temat jest bardzo wysoko.
1: Wrócimy do naszej rozmowy już po informacjach TOK FM, na które Państwa teraz zapraszam. My cały czas rozmawiamy o dezinformacji medycznej, ale także o potrzebach, jakie niesie za sobą ten styk pacjent w chorobie, specjaliści, myślę, że...
0: I system.
1: I system. Myślę, że na tym powinniśmy się tak opierać przede wszystkim. Już za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, to jest Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Krzysztof Suszek jest z nami, prezes Towarzystwa Komunikacji w Ochronie Zdrowia. Informacje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z bar.

0: dzieckiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki. O 17.00 w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa premier i ministrowie wezmą udział w odprawie służb. Prezydent Karol Nawrocki deklaruje, że będzie strażnikiem i rzecznikiem polskiej wsi. Dzisiaj dożynki prezydenckie w Tryńczy na Podkarpaciu. Podczas swojego wystąpienia Nawrocki podziękował rolnikom i hodowcom za ich ciężką, codzienną pracę w ostatnim roku. Dwudniowy strajk rozpoczął się we francuskim radiu publicznym Radio France w proteście przeciwko decyzji rozgłośni o nawiązaniu współpracy z komentatorem Charlesem Sapinem. Sapin jest związany z budzącym kontrowersję tygodnikiem konserwatywnym, który kilkakrotnie był skazywany z powodu publikacji uznanych przez sądy za zachęcanie do dyskryminacji i nienawiści na tle rasowym. Dzisiejsze programy poranne trzeba było zastąpić muzyką.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Wracamy po informacjach TOK FM. Krzysztof Suszek jest z nami, prezes powołanego Towarzystwa Komunikacji w Ochronie Zdrowia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry jeszcze raz.
6: Mówiliśmy o tym, kto i w jaki sposób napędza się dezinformację medyczną w polskiej przestrzeni internetowej i nie tylko. Wyszliśmy w naszej rozmowie też od raportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ale też nie posługując się precyzyjnymi szczegółami, też nie chcemy promować tych kanałów dezinformacji.
7: Tak.
6: Natomiast teraz przejdźmy do takiej korowej działalności towarzystwa, czyli poprawiania komunikacji na linii pacjent-specjaliści. Co pańskim zdaniem szwankuje przede wszystkim, gdzie tutaj jest pole do poprawy i czy aby ci specjaliści, którzy sięgali po wykształcenie lata temu, są gotowi na to, by ten rodzaj komunikacji zmieniać, dostosowując go do naszych czasów?
7: Nie chcę powiedzieć, że jest to pokolenie stracone, ale bardzo trudne w budowaniu relacji. Jest oczywiście całe mnóstwo fantastycznych lekarzy, fantastycznego personelu medycznego. I tu znów nie chciałbym się tylko i wyłącznie skupiać na jednej grupie zawodowej, bo myślę, że ostatnio w tej przestrzeni publicznej, medialnej dość mocno skupiliśmy się na jednej grupie zawodowej i ona tak, no, myślę, że wizerunkowo bardzo ucierpiała. Ale co do zasady... jednym z elementów tego naszego działania będzie kształcenie nowych kadr medycznych. My jesteśmy w trakcie rozmów z rektorami wszystkich uczelni medycznych w Polsce, gdzie chcemy i namawiamy ich na to, żeby te programy związane z edukacją i komunikacją, żeby taki nacisk położyć na tą edukację i na tą komunikację. Wie pan, nikt nie rodzi się z tymi miękkimi umiejętnościami. Czasem ktoś ma lepsze albo gorsze predyspozycje. Jak ma lepsze predyspozycje do takich miękkich umiejętności, no to na przykład pracuje w radio i zaprasza gości, bo umie w to.
6: Albo się uczy.
7: Albo się uczy. Ale jest też grupa ludzi, którzy no, mają różne swoje blokady, mają swoje różne niedoskonałości i siłą rzeczy no, nie są w stanie dobrze i poprawnie się komunikować. No tak jest. No, ale co do zasady trzeba się uczyć, trzeba znać pewne podstawy i pewne takie bazowe umiejętności trzeba w sobie ćwiczyć. No i tym też będziemy się zajmowali. Tym też będziemy się zajmowali, jak poprawić komunikację na przykład szpitala z pacjentem. Bo wydaje nam się, że ten temat, relacja lekarz-pacjent, to już jest trochę oklepany. Tak? My już co, Co można było, to chyba już zostało zrobione.
6: Ale wie pan, tam są najpilniejsze potrzeby. Tam sami pacjenci przede wszystkim, no bo trudno, żeby ta druga strona, wskazują najwięcej deficytów. Niepełna informacja. Momentami brak empatii, bo to jest też odwołanie się do emocji, do ludzkich cech. Nie tylko na bazie twardych umiejętności stricte medycznych.
7: Wie pan co, nie chciałbym generalizować, bo nie wydaje mi się, że byłoby...
6: I nie róbmy tego ani w jedną, ani w drugą stronę.
7: Bo wydaje mi się, że nie jest aż tak tragicznie. Ja pamiętam, co prawda to było przed COVID-em, a COVID to była taka historia, która bardzo mocno wywróciła wszystko do góry nogami, również w tych relacjach takich naszych międzyludzkich, ale pamiętam przed COVID-em robiliśmy takie badanie dotyczące adherence, czyli takiej współpracy między pacjentem a lekarzem w procesie terapeutycznym. I co ciekawe, z tego badania wynikało, że lekarze dostrzegają niezrozumienie przez pacjentów zaleceń terapeutycznych. Sami lekarze to pokazują. Z drugiej strony pacjenci w tym badaniu powiedzieli w większości, że rozumieją, co lekarz do nich mówi. To taka ciekawostka. Więc to ja bym nie generalizował. Wydaje mi się, że aż tak tragicznie nie jest.
6: Ale proszę zwrócić uwagę, wejdę panu w słowo, że te zaczynają w tej naszej rozmowie przeplatać się obszary, na których oparliśmy dzisiejszą pańską wizytę. Czyli jeśli zdaniem specjalistów pacjenci nie do końca rozumieją, to sięgają po dezinformację, bo w gąszczu wszystkich informacji także znajdą się treści, które mają niewiele wspólnego z nauką.
7: Tak, i tu zatrzymałbym się na chwilkę, bo dochodzimy do systemu. No, wie pan, my tu dzisiaj mamy chwilę czasu, jest niedziela, możemy sobie troszeczkę więcej czasu na to poświęcić, żeby porozmawiać, ale jak idzie pan do lekarza, to ten lekarz naprawdę ma kilka minut dosłownie, tak? I to nie jest 20 minut, kiedy my możemy sobie porozmawiać i wyjaśnić pewne rzeczy. Tylko w POZ-cie to jest 5 minut, 4 minuty czasami, tak? No to jest jak po prostu na dworcu centralnym. Wchodzisz i wychodzisz. Więc tu trochę jest kwestia systemowa. Kwestia, jak poprawić w systemie historię, w której większą uwagę będę mógł poświęcać pacjentowi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wspominał pan o tej empatii. Strasznie trudno wydaje się być empatycznym w sytuacji, kiedy masz narzucone odgórnie, że masz w ciągu tego swojego dnia pracy spotkać się z, nie wiem, 30 pacjentami. No to wychodzi, że to jest parę minut. No to trudno być empatycznym i wie pan, na takim ciągu, to nie są cyborgi, czy pielęgniarki, lekarze, specjaliści medyczni, różnych specjalizacji. To nie są cyborgi, są tylko ludzie. Oczywiście ja nie usprawiedliwiam sytuacji, w której ktoś jest, wie pan, gburem, hamem, bo mamy też takie sytuacje. W każdej grupie zawodowej są tak zwane czarne owce i to niezależnie od medycyny wszędzie tak jest. I jakby na to nie mamy wpływu, jeżeli ktoś się tak zachowuje, tak? No my możemy reagować, my możemy być, nie wiem, asertywni wobec takich zachowań. Ale na pewno no to jest też obszar kolejny, w którym my musimy poświęcić sporo uwagi i sporo pracy. Już nawiązaliśmy kontakty z kilkoma uczelniami medycznymi i będziemy na ten temat rozmawiali z rektorami, z dziekanami tych wydziałów medycznych, w których chcemy być obecni i chcemy mówić o tej poprawnej i dobrej komunikacji. Ale przede wszystkim zależy nam na edukacji pacjentów. Na edukacji pacjentów w zakresie takiego dobrego komunikowania się. Na przykład w zakresie tego, że pacjent może pójść do apteki i porozmawiać z farmaceutą. Farmaceuci tam też zgłosili się do nas po tej naszej konferencji, po tej inauguracji i zwrócili nam uwagę na taką rzecz, że pacjenci okiem farmaceutów nie wiedzą o tym, że mogą przyjść i pogadać w aptece z farmaceutą o lekach, o tym, czy te leki ze sobą się nie kłócą, mówiąc tak bardzo ogólnie, nie używając specjalnego języka medycznego, bo też rozumiem, że nasi słuchacze nie wszyscy mają wykształcenie medyczne. Ale można iść do apteki, można iść do farmaceuty i powiedzieć mu, ja mam takie leki. Czy to się wszystko ze sobą zgadza? Czy to jedno z drugim się nie kłóci, tak? Pacjenci o tym nie wiedzą, że mają taką możliwość. To jest coś, o czym my chcemy mówić i to jest coś, o czym chcemy...
6: Ale wie pan, bo tutaj teraz wrzucę kamyk do ogródka, tak? Systemu. To nie jest w ogóle komunikowane, że farmaceuci są ludźmi kompetentnymi w tym zakresie. To jest pani magister, którzy tak. podają z półki leki, kasują receptę.
7: Tak. No właśnie nie.
6: Koniec, kropka.
7: Tak, no, tak jest w powszechnej opinii, tak? A właśnie chcemy to zmienić i chcemy pokazać te różne grupy zawodowe, bo tak jak powiedziałem, to nasze towarzystwo ma dotykać różnych obszarów w systemie. Mówiliśmy o pacjentach, teraz mówimy o grupach zawodowych, żeby pokazać też te grupy zawodowe, tak? Że jakie pacjent ma możliwości, no to co pan powiedział, ogólnej takiej opinii powszechnej, my no, nie wiemy o tym, że możemy podejść do farmaceuty i po prostu z nim pogadać, tak? Że takie leki bierzemy i czy coś z tym można zrobić i tak dalej, tak? Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jak potężną ilość leków, która no, ma konkretne wartości, w Polsce marnujemy i wyrzucamy. Tak było ostatnio na ten temat jakieś informacje, to jest kilkadziesiąt milionów złotych, czy kilkaset nawet milionów złotych, nie pamiętam, przepraszam, w tej chwili tej kwoty, ale wiem, że ta kwota zrobiła na mnie ogromne wrażenie, tak? To pytanie, skąd się to bierze? Skąd się bierze taka historia? No, kolejna rzecz, też może trochę systemowa, którą mamy na agendzie i to jest rzecz taka dość ważna. Za chwilę zmienią się przepisy, dyskutowane są w tej chwili przepisy związane z możliwością reklamowania się aptek. I to dotykamy tej części systemu, która dotyczy uczestników tego systemu, akurat aptek, tak? No i dzisiaj trochę tak mamy, no dobra, zmienią się przepisy. I teraz pytanie, kto pierwszy? Kto pierwszy stanie, zrobi kampanię, zrobi informacyjną, edukacyjną kampanię zgodnie z tymi przepisami i pytanie, co się wtedy stanie? Bo tam wiemy, że duże kary mogą być i tak dalej. No dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy ze środowiskiem umówieni na rozmowę i na dyskusję, bo chcemy też wspierać, ale znów niekoniecznie w obszarze przepisów prawa, ale w obszarze tej działalności komunikacyjnej, czyli jak skonstruować przekaz.
6: Czyli sprawy miękkie.
7: Miękkie, tak. Jak skonstruować przekaz, żeby on był zgodny z tym, co jest w tej ustawie zapisane. Jak skonstruować przekaz, żeby trafił do pacjenta, ale był zgodny z tym, co jest tam w tej ustawie. I wiele jest takich obszarów oczywiście, których należałoby dotknąć. Jak zachęcić pacjentów do profilaktyki? No, mam wrażenie, wie pan, i to mówię ze swojego osobistego doświadczenia z czasów, kiedy pracowałem w Ministerstwie Zdrowia, do dzisiaj nie znaleźliśmy skutecznej metody, chociaż chwytamy się wszystkiego. Mówię, chwytamy się, bo też rozmawiamy na ten temat z kolegami dyrektorami byłymi, że no i nawet dzisiaj chwytają się, ministerstwo chwyta się różnych pomysłów, jak zachęcić, tak? No i to cały czas ta zgłaszalność na przykład na mammografię jest na poziomie 30%, a z drugiej strony mamy tą dezinformację, która mówi, nie idź się badać, bo mammografia powoduje raka. To autentyk jest, tak? To ja, no strasznie trudno się z takimi historiami walczy.
6: Ale trzeba.
7: No trzeba, no nie można się poddawać, trzeba walczyć i trzeba.
6: Wasze towarzystwo, a przypomnę tym z Państwa, którzy do nas dołączyli, jest to Towarzystwo Komunikacji w Ochronie Zdrowia, też przewiduje taką otwartość na grupy, nie wiem, oczywiście dużo łatwiej jest poszczególnym uczestnikom systemu, mam na myśli specjalistów, lekarzy, farmaceutów, to o czym przed chwilą pan mówił, skontaktować się z wami, ale pacjent mający, nie wiem, jakiś dylemat, problem, bądź też pomysł, czy oni będą mogli z wami porozmawiać, zwrócić się do was, zaproponować coś, zgłosić swoje bolączki?
7: Pomysł tak, i to jesteśmy otwarci na pomysły i jesteśmy otwarci na, również na wskazywanie nam różnych obszarów, które być może w systemie nie działają. I to jesteśmy na to otwarci. Natomiast nie chcielibyśmy przejąć roli już istniejących instytucji, od chociażby takiej instytucji jak Rzecznik Praw Pacjenta. To jest to naturalne miejsce, do którego pacjent, jeżeli ma problem i chciałby się poskarżyć, to jest taka osoba.
6: Nie chodzi o kategorię skargi, tylko propozycji, tak?
7: Tak, propozycja jak najbardziej. Tak jak powiedziałem panu, tak jak państwo słyszeliście, że byliśmy absolutnie pozytywnie zaskoczeni historią, która się wydarzyła po ogłoszeniu, po narodzinach, że tak wiele osób się do nas zgłosiło, tak wiele osób powiedziało, że to jest świetny pomysł i zadeklarowało chęć współpracy. I mówię tu również, ale nie że tam nazwiska, ale mówię tu również o tych, którzy są lekarzach po tej jasnej stronie mocy, które nazwijmy są influencerami w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu w przestrzeni, tak? No to było dla nas ogromne zaskoczenie i nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu, za co oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy i dziękujemy tym, którzy trzymają za nas kciuki i życzą nam codziennie powodzenia w tej trudnej misji.
6: To ja też dołączę się do życzenia powodzenia w tej trudnej misji. Krzysztof Suszek, prezes Towarzystwa Komunikacji w Ochronie Zdrowia, był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
7: Dziękuję bardzo.
6: Szanowni Państwo, tym samym jesteśmy na finiszu niedzielnego magazynu TOK FM, którego wydawczynią była Katarzyna Kozak, realizatorką dźwięku Karolina Kubicka. Już za chwilę informacje. Po informacjach Andy Materia, Anna Wacławik i Anda Rottenberg. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk i usłyszę się z Państwem po godzinie 19. A teraz już po informacjach Andy Materia.
3: Osoba, która przeżyła prawie cały wiek XX.
8: No, 3/4.
3: Widziała dużo i cieszyła się życiem.
8: Ale przeżyła też kawałek XXI wieku. Zmarła w wieku 98 lat.
3: Dzisiaj Antymateria żegna Wiesławę, Sławkę Wierzchowską. Czekamy na Państwa po informacjach o 15.
8: Anda Rottenberg
3: i Anna Wacławik.

0: weil sich hier in Deutschland mal was verändern muss.
1: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz...
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa o 17:00 odprawa służb z udziałem premiera. To po rosyjskich atakach w pobliżu polskiej granicy. Szwecja wybiera nowy parlament. Walka jest zacięta, a wynik nie tak łatwy do przewidzenia. Przez pożar z chorwackiej wyspy trzeba było ewakuować mieszkańców i turystów. Minęła 15:00, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Będzie specjalna odprawa służb z udziałem premiera i ministrów o 17:00. Donald Tusk zwołał ją w reakcji na nocne ataki Rosjan na Ukrainę tuż przy polskiej granicy. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał. Inny dron uderzył w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Eksplozje było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
20: Te odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Takie informacje docierały do służb mundurowych i one oczywiście były weryfikowane.
19: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i o poranku 450 dronów. Litwa wstrzymała na krótko pracę międzynarodowego lotniska w Wilnie, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Wcześniej w nocy litewskie siły powietrzne poinformowały, że radar wykrył niezidentyfikowany obiekt w okolicy miasta Varena na południu Litwy, który wleciał w przestrzeń powietrzną kraju, prawdopodobnie znad Białorusi i opuścił ją w kierunku obwodu królewieckiego Rosji. Dalsze rządy centroprawicy lub powrót do władzy socjaldemokratów to wybór, przed jakim stoją dziś Szwedzi. W kraju od rana trwają wybory parlamentarne. Spodziewana jest rekordowa frekwencja, a dwa największe ugrupowania w sondażach idą łeb w łeb. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
10: Łeb w łeb z niewielką przewagą dla opozycyjnych socjaldemokratów. Po 4 latach rządów prawicy zmiana władzy jest możliwa. Przynajmniej tak wynikało z ostatnich przedwyborczych sondaży. Z każdym dniem bliżej wyborów różnica między ugrupowaniami była jednak coraz mniejsza. Myślę, że ta walka będzie bardzo zacięta i emocjonująca dla wszystkich. Ale co to oznacza dla Szwecji? Nie jestem pewna. Może się okazać, że mniej więcej połowa społeczeństwa będzie przeciwna rządowi, który obejmie władzę. Mam nadzieję, że zdołamy zjednoczyć się jako naród, nawet jeśli wynik będzie bardzo wyrównany. Uważam, że tegoroczne wybory są bardzo ważne i mam nadzieję, że wiele osób zrozumie, że musimy zmienić kurs. Chodzi mi o to, by w Szwecji każdy czuł się częścią społeczeństwa. Mówili wyborcy z okolic Sztokholmu. Głosowanie potrwa do 20. Chwilę później mamy poznać wstępne wyniki. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
19: Ponad 200 mieszkańców i turystów ewakuowano minionej nocy z chorwackiej wyspy Brač z powodu pożaru, który strawił 3,5 tysiąca hektarów lasów, przekazała agencja AFP. Wyspa leży na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po niezwykle trudnej nocy sytuacja dziś rano znacznie się poprawiła, zapewniała Straż Pożarna w komunikacie. Co najmniej 6 osób zginęło, 107 uratowano, a 130 wciąż jest poszukiwanych po tym, gdy prom pasażerski z 243 osobami na pokładzie wywrócił się na Morzu Jawajskim. Według władz Indonezji jednostka płynęła w trudnych warunkach pogodowych. Statek wywrócił się, ale nie zatonął. Akcję poszukiwawczą utrudniają fale sięgające 2,5 metra wysokości. Ostatnie mosty tymczasowe wzniesione po powodzi na ziemi kłodzkiej znikną. Rusza odbudowa 4 ostatnich mostów, gdzie teraz są obiekty tymczasowe stawiane przez wojsko. Chodzi o Lądek-Zdrój, Bielice i Wilkanów oraz Krosnowice. O tej ostatniej miejscowości opowiada wicestarosta kłodzki Piotr Marchewka.
18: Przed zakończeniem inwestycji trzeba będzie most tymczasowy rozebrać i wyznaczyć objazd, ale on o tyle będzie łatwiejszy niż po samej powodzi, że będzie niewiele większy niż 2 kilometry, które trzeba będzie nadłożyć. Być może będzie tak, że ten obiekt będzie zabezpieczony u nas. Nie daj Boże, żeby musiał być oczywiście w przyszłości wykorzystywany.
19: Roboty ruszą w tym miesiącu, a potrwają rok. Strażacy ochotnicy w Łódzkiem będą mieli nowy sprzęt. Dzięki dofinansowaniu uda się kupić komplety wyposażenia osobistego, mówi Marek Muras z OSP w Stefanowie.
21: Od ubrania specjalnego poprzez hełmy, kominiarki, obuwie specjalne.
19: Wyposażenie takie jak rękawice, hełmy, butle, maski i aparaty tlenowe trafią w sumie do ponad 100 jednostek ochotniczych straży pożarnych w całym regionie. Wkrótce do druhów w Łódzkiem mają też trafić pieniądze na nowe urządzenia do łączności. Będą także remonty strażnic. Dzisiaj miejscami może jeszcze popadać. Na termometrach od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam od 15 do 17. W nocy też możliwy deszcz i silne zamglenia. W większości kraju będzie od 11 do 15 stopni, chłodniej na Przedgórzu. Jutro pochmurno, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 17 do 20 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Czasami antymateria ma trudny przywilej pożegnania kogoś ważnego dla świata sztuki i dzisiaj, no powiem, niestety, ale ponownie w takim nastroju się spotykamy. Spotykamy się w gronie Anda Rotenberg, historyczka, krytyczka sztuki, kuratorka wystaw, Janna Wacławik, redaktorka Radia TOK FM i spotykamy się w programie poświęconym sztuce Antymateria w każdą niedzielę po 15. A dzisiaj żegnamy Wiesławę Wierzchowską, zwaną Sławką.
23: Tak, która właściwie... Nie tylko dla mnie, ale dla środowiska. Była osobą wiecznie obecną. Ja ją poznałam będąc mniej więcej na 3. roku studiów, bo oprowadzałam wycieczki po Zachęcie, a Sławka była taką instruktorką, która nam opowiadała o artyście, który właśnie był eksponowany w tejże Zachęcie.
22: Musimy przybliżyć się Państwu, którzy być może nie mają to, tak dokładnego wglądu.
23: Nadzwyczajna osoba, w tę historię. Bo ona przeżyła właśnie... wszystkie epoki związane z trzema ćwierciami XX wieku.
22: Urodziła się w 1928 roku.
23: Więc wojna, okupacja,
22: stalinizm, komunizm.
23: Szkoła zakonna, stalinizm, kiedy studiowała. I to, że zaczęła się zajmować tą historią sztuki bardzo wcześnie, właściwie w 1955 roku. I wiecznie w tej sztuce była.
22: Zawsze się zastanawiam, czy wybór w tamtych czasach takiej elitarnej i jednak wyizolowanej od rzeczywistości dziedziny, jaką jest sztuka, to był wybór wolnościowy.
23: Nigdy jej o to nie pytałam, bo to ona robiła wywiady. Ona zrobiła bardzo dużo wywiadów z artystami, ze mną zrobiła też wywiad w stanie wojennym, pod koniec stanu wojennego. Więc robiła wywiady z artystami, wydawała książki o rysunku polskim na przykład. Cechą charakterystyczną jej postawy było wychylenie do artysty jak gdyby bezkrytyczne. Dobrze, uprawiała krytykę sztuki, ale nie krytykowała. Była, przychodziła na wernisaże, zawsze uśmiechnięta, rozmawiała z zachwytem o tych artystach i z nimi. Pisała, tworzyła materiały na ich temat. Jest masa zdjęć, które ja zdążyłam już obejrzeć, gdzie Sławka rozmawia z rozmaitymi twórcami, wiecznie wpatrzona w tych twórców i uśmiechnięta. To była wyjątkowa osoba. Można było się z nią spierać na temat jej upodobań, takich czy innych, ale ten jej entuzjazm niekłamany i prawdziwy dla sztuki był czymś wyjątkowym przez całe jej życie. A chcę do tego dodać, że w pewnym momencie pokochała starożytną Grecję.
22: A ja pamiętam, i Atlantydę.
23: Ja pamiętam, że ona miała wykład na temat Atlantydy, bo wierzyła, że ona ją odkryła. I ta Atlantyda tutaj, proszę państwa, jest zatopiona w tym miejscu, gdzie była kiedyś.
22: Ona nie była odosobniona w tym poglądzie.
23: Ale to było cudowne, że ona to próbowała udowodnić naukowo, nie będąc archeolożką. Jeździła do tej Grecji uporczywie, zrobiła sobie prezent na 90. urodziny, pani Anno. Udała się do Grecji na jakąś bardzo odległą wyspę i wspięła bardzo wysoko, żeby przyjrzeć się z bliska zrujnowanej świątyni. Nie powiem, jakiej, nie pamiętam, ale fakt, że ktoś na 90. urodziny funduje sobie taką wycieczkę z plecaczkiem do ukochanej Grecji, to ją chyba trzymało przy życiu. Znaczy, te dwie rzeczy, jej entuzjazm, taka otwartość do ludzi i miłość do tej starożytnej Grecji. Niemniej ona należała razem z Elżbietą Dzikowską do inicjatorów i zrealizowała dwie ważne wystawy na tamten czas. Jedną wystawę Jesteśmy, gdzie, na którą odpowiedzieli artyści mieszkający poza Polską. Z różnych krajów, różnego rodzaju sztukę uprawiający. I to było takie pospolite ruszenie twórców, jak się otworzyła Polska, to one ściągnęły tych wszystkich artystów do zachęty. I druga wystawa, Ars Erotica.
22: Och, kto nie pamięta.
23: Prawda?
22: Myślę, to jest niesamowite, bo ja widziałam tę wystawę, to był 94 rok. I teraz rozmawiamy tutaj w studiu, ja sobie myślę, jak dziwnie życie się toczy, że tę wystawę również miałam przyjemność zobaczyć, kiedy nawet mi w głowie nie powstało, że kiedyś będziemy siedzieć w jakimkolwiek radiu i o tym opowiadać.
23: Ale to jest najzabawniejsze. Wtedy można było więcej, pani Anno, pokazać w Muzeum Narodowym.
22: Ale jaka afera była.
23: No była afera, ale jednak nikt nie ocenzurował tej wystawy.
22: Tak, ale na pewno sądzę, że państwo pamiętają, bo to była jedna z najgłośniejszych wystaw wolnej Polski po transformacji ustrojowej. I też, no to akurat pani ma, przepraszam za, nie wypominam, kilka skandali w swojej karierze dyrektorki Zachęty, ale pamiętam, że o Ars Erotica też była straszna awantura z jakimiś chrześcijańskimi zjednoczonymi posłami.
23: No tak, ale to jeszcze był przedsmak tego, co się potem działo. Więc krótko mówiąc, tej niezwykłej skromności osoba, nie narzucająca się z niczym, nie próbująca robić jakiejś instytucjonalnej kariery, też się pięknie zachowała w innym wypadku, ponieważ ona pracowała w projekcie, piśmie, bardzo ciekawym, ważnym piśmie projekt, gdzie teksty o sztuce lądowały w moskiewskich domach i były jedyną źródłem wiedzy o tym, co się dzieje w świecie. W pewnym momencie okazało się, że redaktor naczelny projektu coś nakazał, czegoś zakazał na początku stanu wojennego i ona oraz Danuta Wróblewska, już nie żyjąca jej koleżanka, podały się do dymisji i poszły na wcześniejszą emeryturę, bo właśnie mogły. To było takie dobry zbieg okoliczności, że mogę pójść na wcześniejszą emeryturę groszową i pójdę. Więc takie piękne gesty, które wykonywała Sławka, też są ważne. To jest niebywale, znaczy pani pozwoli, że dodam swoją, nie tylko swoją prywatę, ale w naszym środowisku krytyków sztuki, co do Sławki był i będzie konsensus. Nie miała wrogów, ponieważ tak umiała żyć.
22: To jest taki życiorys, w którym właściwie cały czas robi się to, co się kocha i to jest najlepsze, co można sobie samemu sprezentować.
23: Chęć niesienia pomocy, bo ja pamiętam, pani Anno, taką anegdotę, to była prawda. Pod koniec lat 70., nie pamiętam, który to był dokładnie rok, ale w galerii na Zapiecku miał swoją pierwszą wystawę w Polsce niejaki Stasis Eidrygiewicz. To były malutkie rysunaczki, bardzo wdzięczne, którą pewnie przywiózł pod pachą z tej Litwy i zaczęła się akcja znalezienia mu żony, żeby mógł zostać w Polsce, bo jednak Polska PRL był lepszy niż Związek Radziecki, do którego Litwa wtedy należała. I akcja szukania żony była też zainicjowana przez Sławkę.
22: A zakończyła się jak?
23: Ja nie pamiętam. Myślę, że to białe małżeństwo jednak jakoś tam zaistniało.
22: W każdym razie Wiesława Sławka Wierzchowska zmarła z końcem lipca tego roku, ale...
23: Ale pogrzeb odbył się z bardzo dużym poślizgiem, bo widocznie chodziło o to, żeby rodzina zdążyła przyjechać ze świata. W każdym razie niedawno ją pożegnaliśmy na Wólce Węglowej, na skromnej uroczystości. Powiem pani jedno, że troszkę byłam rozczarowana niewielką obecnością artystów. A tyle je zawdzięczali.
22: To ja już niczego nie będę dodawać, bo nie ma po co. Żegnamy Wiesławę Wierzchowską, a państwa zapraszamy. Za tydzień pojawimy się w studiu Radia Tok FM w kolejnej Andymaterii.
23: Anna Rotenberg.
22: I Anna Wacławik. Za chwilę o 15.20 informacje w Tok FM.
0: Przez 100 dni z rzędu temperatura światowych mórz i oceanów biła rekordy ciepła. Czy to się skończy, kiedy minie El Niño?
1: I dla kogo Bałtyk zrobił się już zbyt ciepły? Zapraszamy do audycji Homo Science dziś o 15.20. Ola Stanisławska
0: i Piotrek Stanisławski.

0: pani na Bitrawie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
1: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
2: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
3: Hałas w szkole jest tak okropny. Ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
6: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
5: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
12: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
11: Brzmi dobrze.
12: Bania Conference Center. Konferencja dla wymagających. Hotelbania.pl.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
21: Elektryk? Pewnie drogi.
20: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
21: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
21: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
21: Czekaj, 30 tysięcy?
20: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
22: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski przez działającą w BBN-ie dyżurną służbę operacyjną. Specjalna odprawa służb z udziałem premiera i ministrów rozpocznie się o 17.00. To po rosyjskich atakach na Ukrainę. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską. Inny w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk. Jagodzin. Turecka policja przeprowadziła naloty i zatrzymania w barach społeczności LGBT+, i w domach działaczy w ramach rządowej akcji mającej na celu ochronę, tu cytat, dzieci, instytucji rodziny i porządku społecznego, poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości Turcji. Zatrzymano 26 osób. Wszczęto postępowania sądowe przeciwko 162 podejrzanym, 9 stowarzyszeniom i 13 przedsiębiorstwom w 15 prowincjach, w tym w 3 największych miastach kraju, Stambule, Ankarze i Izmirze. 26-letni mężczyzna francuskiego pochodzenia wszedł dzisiaj na Warsaw Tower. Na dachu czekali na niego policjanci i strażacy z grupy wysokościowej. Jest teraz w dyspozycji warszawskiej policji. To nie pierwszy taki przypadek. Warsaw Tower, liczący 310 metrów z iglicą, jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
7: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska,
1: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
7: A jest z nami dziś gość, profesor Jacek Piskozup, oceanograf z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Witamy serdecznie.
23: Dzień dobry, witam.
7: Rozmawiamy dziś o morskich upałach, zwłaszcza o tegorocznych, ale nie tylko tych, które zaistniały w tym roku. Oraz przyjrzymy się temu, co się dzieje na Bałtyku i na Morzu Północnym, czyli na tych akwenach, które są nam najbliższe. I co to znaczy, że one robią, czy zrobiły się już za ciepłe według naukowców. No i tutaj chcę nawiązać do doniesień z ostatnich dni, które podają, że przez ostatnie 100 dni właśnie z rzędu temperatura mórz na świecie, mórz i oceanów, biła rekordy gorąca. I co to oznacza rekord gorąca? Czy mówimy tu o całej powierzchni oceanów na Ziemi? W jaki sposób to jest, ta średnia jest wyciągana?
23: Znaczy tak, to jest rzeczywiście z całych oceanów i głównie z danych satelitarnych, bo oczywiście są pomiary ze statków czy boi, ale nie obejmują całego oceanu i przecież tak szybko nie spływają, więc my w tej chwili od między 40 lat mierzymy temperatury oceanu z satelitów i mamy już taką serię dość długą, więc jest z czym porównywać. No i niestety globalne ocieplenie na tym polega, że większość tej różnicy energii, którą Ziemia pobiera od Słońca i tego, co wykonuje w kosmos, bo różnica w tej chwili już jest ponad watt na metr kwadrat. Proszę sobie wyobrazić, tak jakby na całej planecie co metr kwadrat była taka jedna lampka choinkowa, grzała cały czas, to jednak jest... Może lokalnie się nie wydawać to dużo, ale w skali świata to jest olbrzymia energia. Większość tego idzie do oceanu, ponad 90%. Ocean ma olbrzymią pojemność ciepła. I w wyniku tego praktycznie co roku wnętrze oceanu jest cieplejsze niż w poprzednim. Tylko że tu nie mówimy o wnętrzu, tylko o powierzchni. Powierzchnia także zależy od innych czynników, od ilości chmur, od tego, czy właśnie zimna woda na przykład wybija przy wybrzeżach Ameryki, czy nie. To jest właśnie to El Niño. I w tym roku mamy taki, to nie jest rzecz rzadka, to się zdarza co kilka lat, z tym, że te El Niño są coraz cieplejsze. To jest właśnie okres, w którym cały tropikalny Pacyfik staje się cieplejszy niż zwykle. Nie ma tego wybijania zimnej wody przy Ameryce. Ciepłe wody się mniej więcej z okolic Indonezji przesuwają na środek Pacyfiku. To jest naturalne, oczywiście to ma swój wpływ na dużą część świata, tylko że to się nakłada na globalne ocieplenie. Jeżeli mamy co dekadę, powiedzmy, cieplej o w tej chwili już kilkadziesiątek stopnia, ostatnia dekada to było prawie 0,4 stopnia globalnie, no to oczywiście każde El Niño jest cieplejsze. A to ma olbrzymie skutki dla dużych płaci oceanu.
1: A jak to wygląda, jeśli chodzi o głębokość, bo zupełnie innym akwenem, innym morzem jest na przykład Bałtyk, który jest no, płyciutki jak na standardy morskie. Zupełnie czym innym są oceany. Tu mówi pan o ogrzewaniu tej powierzchniowej warstwy. Jak szybko te zmiany docierają w głąb i jak no, głęboko są one zauważalne? No bo oczywiście z czasem spraw fizyki wynika, że wszystko się mniej lub bardziej wymiesza, co nie zmienia faktu, no, że jesteśmy tu i teraz. W skali geologicznej tego czasu minęło bardzo mało, więc jak to wygląda no, w takim przekroju głębokościowym?
23: Oczywiście. Znaczy, trzeba przede wszystkim zacząć, że takie płytkie morze jak Bałtyk to praktycznie mają taki sam trend wzrostu temperatury jak powietrze nad nimi, czyli powiedzmy Polska. W Polsce mamy w ostatnich 30-40 latach mniej więcej dwa razy szybsze ogrzewanie niż średnie na świecie, bo tak jakoś to jest, że im bliżej bieguna północnego, tym szybciej się ogrzewa, im bliżej równika wolniej.
7: No tak, i bo tak to na biegunie północnym ubywa lodu i dlatego ta sytuacja jest przestaje być kontrolowana przez te masy powietrza z nad Arktyki. U nas Europa i Azja również ociepla się tak, znacznie szybciej.
23: Ubywanie lodu jest też jedną z przyczyn, dlaczego tak szybko tam się ogrzewa, bo jeżeli lód jest krócej, czy śnieg jest krócej, no to mamy słońce dłużej ogrzewa morze czy glebę i w wyniku tego co roku mamy coraz większe temperatury. Tam oczywiście, ale to mówię, Bałtyk mniej więcej wiemy, dlaczego się ogrzewa tak samo, no bo tak się atmosfera w tej części świata ogrzewa. Natomiast w przypadku głębokiego oceanu to jest zupełnie inaczej, ponieważ on ma olbrzymią głębokość i nagrzanie jego zajmie setki, jak nie tysiące lat. I to jest dość łatwe do policzenia, że jeżeli wody, które tonął, my te wody nazywamy w rodzaju oceanów, że one są wytwarzane, głównie na północnym Atlantyku i wokół Antarktydy. Jeżeli ich objętość, znaczy objętość całego oceanu podzielimy przez objętość tego, co w roku tonie, to mamy około 2000. Czyli 2000 lat trzeba, żeby wypełnić ocean wodą, która miała styczność z powierzchnią. Więc to ogrzewanie oceanu zajmie mniej więcej tyle. No ale to już jest zauważalne, bo jeżeli na północnym oceanie toną te wody już cieplejsze, to one się przesuwają na południe, wypełniając stopniowo cały ocean atlantycki. Jeżeli wokół Antarktydy toną te wody, i to są najbardziej gęste wody w oceanie, czyli najcięższe, one wypełniają największe głębie oceanu, czyli już tam, to nie są duże różnice, ale już tam są mierzalne różnice, że o kilka czy na kilkanaście setnich stopni już jest tam woda cieplejsza, co by się wydawało jeszcze do niedawna, że to w głąb oceanu to zajmie setki lat. Nie, ponieważ ta woda od razu tonie w głąb oceanu, więc to jest zjawisko stopniowe i co roku wnętrze oceanu staje się cieplejsze, chyba że nastąpi jakieś takie szczególne wydarzenie, jak na przykład duży wulkan, który wypełni stratosferę pyłem jak Pinatubo i wtedy przez rok, dwa głębia oceanu się robi troszeczkę chłodniejsza, bo i powierzchnia jest chłodniejsza, ale to było takich lat, odkąd mierzymy, to tylko kilka. Więc ocean się ogrzewa wolniej, ale to jest proces idący praktycznie cały czas w jedną stronę i nieunikniony. I kiedyś tam, nawet gdybyśmy usunęli ten dwutlenek węgla z powietrza, to kiedyś nam to ciepło jeszcze wróci na powierzchnię, więc to nie jest tak, że ocean jest śmietnikiem, gdzie można wyrzucać wszystko, łącznie z ciepłem. To wszystko się niestety łączy.
7: No tak, a jeśli chodzi o wody powierzchniowe, to tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej, no bo one są w pełni zależne od tego, co się dzieje w atmosferze. No i tutaj sytuacja, tak jak podają naukowcy z organizacji Climate Central, jest, no, można powiedzieć, alarmująca.
23: No tak, no, trudno się dziwić, jeżeli zachodnia Europa miała no prawie dwa miesiące fal upałów bez przerwy, to wszystkie morza przylegające do zachodniej Europy muszą być znacznie cieplejsze, więc Morze Śródziemne jest tam ponad 4 stopnie cieplejsze niż była norma i to z ostatnich 30 lat, nie tam jakieś 100 lat temu. Tak samo Morze Północne i Bałtyk, który myśmy takich fal upałów nie mieli, ale mimo wszystko Bałtyk w tej chwili też jest cieplejszy o jakieś mniej więcej 2 stopnie niż był w ostatnich 30 latach, czyli zasadniczo wszędzie wokół Europy morza są cieplejsze, nawet nie mówię za mojego dzieciństwa, tylko nawet w latach, które młodzi ludzie powinni pamiętać.
1: No Bałtyk rzeczywiście jest nam najbliższy, można powiedzieć również emocjonalnie, ale też i gospodarczo. Jak ta sytuacja może wpływać na te organizmy, które żyją w Bałtyku, bo no, chociażby słynne połowy dorsza, tak lat temu kilkadziesiąt było nawet takie niezbyt grzeczne powiedzenie, że jedzcie dorsze gorsze, bo wynikało to z tego, że połowy dorsza były przeogromne i była to ryba super tania, taka, która była no, zamiast mięsa w PRL-u, mięsa czerwonego, jak powiem, serwowana. Natomiast no to się bardzo gwałtownie zmienia. Pytanie, czy to znaczy, że Bałtyk, jak czasami można usłyszeć, wymiera, czy on się po prostu bardzo intensywnie zmienia? Jak na to można spojrzeć?
23: Znaczy zmienia się na pewno, znaczy on nie wymrze, w sensie, że życia nie będzie, ale to niekoniecznie będzie to życie, które lubimy, bo tak, dorsz to nie tylko był Bałtyk, to były olbrzymie, no po prostu no, nieprzebrane zasoby koło Labradoru, Nowej Holandii, czyli Kanady po stronie atlantyckiej, które myśmy po prostu przełowili. I my ludzie, także Polacy, bo myśmy tam wysyłali te wielkie stoki przetwórnie także w czasie, kiedy jeszcze nie było stref 200-milowych ochronnych. I co się zdarzyło? No, w którymś momencie połapano się, stworzono strefy ochronne, ale dorsz już nie wrócił. Tam go zastąpiły jakieś głowonogi, mątwy czy coś w tym stylu. Natomiast na Bałtyku jest sytuacja taka, że oprócz przełowienia, które też w tej chwili są zakazy połowu, więc powinno się polepszyć, ale nie polepsza się, bo tu są jednak efekty także klimatyczne. Dorsz mianowicie potrzebuje żerowania przed dniem, młode dorsze. Natomiast dno Bałtyku jest coraz bardziej wypełnione wodami, które są beztlenowe. Po prostu tam ryby nie mają czym oddychać. Długo sądziliśmy, że to jest tylko kwestia nawozów, które spływają z pól z azotu i fosforu, czyli tak zwana eutryfikacja, znowu żargonowe słowo. I wszystkie kraje bałtyckie ograniczają te zrzuty już od 30-40 lat, ale sytuacja się nie polepsza, ona się pogarsza. I ostatnio zaczęliśmy rozumieć, że to jest jeszcze druga przyczyna. Samo globalne ocieplenie. Ponieważ szybciej się ogrzewają jednak wody powierzchniowe, nawet w Bałtyku to jednak jest tak, że najpierw się ogrzewają powierzchniowe, potem głębinowe, a woda cieplejsza jest mniej gęsta, czyli lżejsza, to stwarza się większa różnica gęstości między powierzchnią a głęboką wodą w Bałtyku, czyli trudniej jest wymieszać wodę w Bałtyku i po prostu samo ocieplenie powoduje, że te strefy beztlenowe nie mogą się zmniejszyć, a jeszcze chemicy odkryli taki nawet to nazywają się piekielnym kołem, że mianowicie jak są strefy beztlenowe na dnie, to fosfor jest wymywany z osadów, czyli właśnie to jedna z tych przyczyn eutrofizacji, czyli nadmiernego zakwitania Bałtyku, przez co tlen jest używany w nim za szybko, więc ten brak tlenu powoduje, jeszcze pogłębia problem i to błędne koło się nasila i to jest dorsz, natomiast śledź ma inny problem bezpośrednio związany z temperaturą, mianowicie na zachodnim Bałtyku, z wyjątkiem może ostatniej zimy, kiedy było dość chłodno, to zimy są już za ciepłe dla tarła, dla śledzia na zachodnim Bałtyku, więc śledzia nie ma na zachodnim Bałtyku, a dorsza nie ma na centralnym Bałtyku, czyli tym jakby naprzeciw Gdańska na północ. W związku z tym no, jedna i druga ryba jest, nawet jeżeli wprowadzimy ograniczenia i wprowadzamy w skali Unii Europejskiej połowów, to może łatwo nie wrócić, bo są przyczyny po prostu do zmiany środowiska. Bałtyk nie wymrze, bo jeszcze na to pytam, to mój dyrektor, który jest ekologiem, takim w sensie, ekolog nie w sensie działacza, chociaż to też trochę działa, ale po prostu kogoś, kto bada środowisko morskie, twierdzi, że oczywiście, że Bałtyk

0: przybrzeżne ryby, nie w płytkich wodach. Więc to jeżeli się idzie na świeżą rybkę na helu, to jeżeli to nie jest flądra, to na pewno nie jest helu.
1: To tu ważny w ogóle chyba przekaz tej części rozmowy, mianowicie, że to ocieplanie się Bałtyku no w żaden sposób nie jest korzystne z punktu widzenia takiego zwykłego człowieka, no bo ktoś może mieć takie złudzenie, że o, wreszcie będzie się można kąpać w cieplejszym trochę morzu, no Bałtyk nie słynie z tego, że jest ciepły. Tymczasem ta zmiana temperatury dla nas przy kąpieli będzie nieodczuwalna, natomiast dla ekosystemu, z którego my jak najbardziej korzystamy w ten czy w inny sposób, już nie mówię o jedzeniu rybek, ale też o rozmaitych innych rzeczach, to ta zmiana tak naprawdę spowoduje, że na przykład nie będzie się można kąpać z powodu sinic, więc to jest chyba dość istotna sprawa, że to no, wiele na tym nie zyskamy. Zresztą o takich kwestiach jeszcze porozmawiamy w drugiej części audycji.
2: A naszym gościem jest dziś profesor Jacek Piskozub, oceanograf z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
1: I na drugą część naszej rozmowy zapraszamy Państwa po informacjach TOK FM.
3: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
4: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
5: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
6: W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Autopromocja. O życiu i zdrowiu mogą decydować sekundy, ale także sprawny proces, który opiera się na logistyce, procedurze, szybkości działania i nieszablonowemu myśleniu. Tak pracują koordynatorzy przeszczepów, ludzie, bez których ratowanie ludzkiego życia, mimo postępu i medycyny, bywa niemożliwe. O nich w najbliższym odcinku Planu Działania we wtorek, 13.40. Szymon Kępka, serdecznie zapraszam.
9: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
19: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
20: Dźgnął ją kilkanaście razy.
21: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
18: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
22: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
18: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
23: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim.

0: Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Służby postawione na nogi. O 17.00 na specjalnej odprawie zbiorą się przedstawiciele służb, premier i ministrowie. To po rosyjskich atakach na Ukrainę. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską, inny w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Jutro zbiera się zarząd PKOL-u. Prawdopodobnie jeden z 8 wiceprezesów zastąpi aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza w formalnym kierowaniu organizacją, a decyzja zapadła w oparciu o punkt statutu mówiący o zdolności pełnienia przez niego funkcji. W Szwecji trwa głosowanie w wyborach do parlamentu. Sondaże wskazują na zwycięstwo lewicowej opozycji, ale w ostatnim tygodniu różnica między poparciem dla bloków prawicy i lewicy malała. Przez ostatnie 4 lata Szwecją rządziła centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona, szefa umiarkowanej partii koalicyjnej, we współpracy ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami. Lewicowej opozycji przewodzi partia robotniczo-socjaldemokraci, której liderką i kandydatką na premiera jest Magdalena Andersson.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witamy Państwa ponownie. Druga część audycji Homo Science.
7: I ponownie Aleksandra Stanisławska.
6: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
7: I wciąż jest z nami gość, profesor Jacek Piskozub, oceanograf z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Witamy ponownie.
8: Dobry, witam.
7: A rozmawiamy o wyjątkowo wysokich temperaturach powierzchni morza i wszechoceanu. No i przyglądamy się temu, co się dzieje u wybrzeży Europy, zwłaszcza na Bałtyku i na Morzu Północnym, a w tej części porozmawiamy również o innych morzach, w tym o Morzu Śródziemnym, które jest rekordowo gorące w tym roku.
6: W poprzedniej części audycji dowiedzieliśmy się między innymi o tym, że to ogrzewanie zachodzi zdecydowanie szybciej niż powinno, biorąc pod uwagę oczywiście naturalne procesy, to nie jest zaskoczenie, ale też, że ma to wpływ nie tylko na powierzchniowe warstwy morza, ale też i na te głębsze sfery i oceanów i mórz, co szczególnie kłopotliwe zaczyna być dla Bałtyku, który się nam bardzo zmienia i to nie znaczy, że będziemy mieli cieplejsze i sympatyczniejsze morze, tylko będziemy mieli cieplejsze morze, z którego coraz trudniej będziemy mogli korzystać w taki bardzo, że tak powiem, codzienny sposób, jak również i gospodarczy. Natomiast wracając tutaj do tego, o czym Ola przed chwilą powiedziała, czyli Morze Śródziemne. Co się dzieje na Morzu Śródziemnym? Dlatego, że my siłą rzeczy w ostatnich latach poznajemy nowe hasła, takie jak chociażby Niż Genueński. Czasem nadużywane, powiedzmy, w mediach, ale powiedzmy jednak szczerze, że to wynika bezpośrednio z tego, że Morze Śródziemne, zwłaszcza jego północne obszary, ogrzewają się w sposób wręcz skandalicznie szybki i te temperatury powodują rzeczy, które już bardzo bezpośrednio na nas wpływają. Więc jak w tym całym obrazie mórz i oceanów światowych właśnie Morze Śródziemne wygląda?
8: Znaczy Morze Śródziemne to znowu jest morze przybrzeżne, jest głębsze niż Bałtyk i ono nie może być chłodne w momencie, jak cała zachodnia Europa ma przez 2 miesiące falę upałów. I dlatego najpierw przy wybrzeżach Hiszpanii, a potem coraz bardziej na wschód się przesuwała ta właśnie morska fala upałów. Dodam, co przez to rozumiemy. To znaczy, to jest sytuacja, w której morze jest znacznie cieplejsze niż średnia wieloletnia, czyli norma. To znowu w żargonie naukowcy jest anomalia. Czyli anomalia jest dość duża. To jest morska fala upałów. To nie znaczy, że to jest jakaś konkretna liczba. Tak samo to dodam, że współczesni meteorolodzy to tak samo traktują upały lądowe. Dlatego mówią o fali upałów na przykład w północy Norwegii. To nie jest plus 30 stopni, ale to jest temperatura wyższa niż zwykle, która wpływa na środowisko przez to, że jest niespotykanie wysoka. Tak samo na morzu. No i co to powoduje właśnie cieplejsze Morze Śródziemne? Parę rzeczy, znaczy nie dość, że te właśnie Niże Genueńskie, one nie są nową sprawą, to niemieccy meteorologowie odkryli to już chyba w początkach XX wieku, że są różne szlaki niżów, tutaj nie mieli satelitów, więc oni to oczywiście stacji meteorologicznych musieli badać i to było duże odkrycie, że którędy niżej się przesuwają. Jedną z tych ich tras była właśnie trasa z okolic Zatoki Gedułańskiej w stronę Niemiec. Pamiętajmy, że wtedy Niemcy to sięgały po Olsztyn, więc także Polski. I to właśnie jest to, co nazywamy niżami gedułańskimi. Tylko że im cieplejszość może się ciemne, tym taki niż może nieść więcej pary wodnej, w związku z tym powodować większe opady. I to jest też coś, co obserwujemy w ostatnich latach, takie będzie znacznie intensywniejsze niż genuańskie. Przecież ta powódź tam w Zatoce, Boże, jestem oceanografem w Kotlinie Kłodzkiej, to jest oczywiście też właśnie z tego pochodzenia katastrofa. To jest jedna rzecz, ale druga, która może nie ma wpływu na Polskę, ale to jest to, że zaczęły się wytwarzać huragany śródziemnomorskie. One mają nazwę Medikany od nazwy w większości języków Morza Śródziemnego i huraganu, tak sklejonej. Otóż się okazuje, że istnieje taka forma trochę mniejszego huraganu, która się wytwarza, jak jest temperatura powyżej powierzchni, powyżej mniej więcej 24 stopni. I to się im zdarza też coraz częściej. Tak? Bardzo intensywne niże z wiatrami huraganowymi, które powodują nawet duże straty w ludziach, bo to nie tylko wiatr, ale też olbrzymie opady. Więc Morze Śródziemne się też zaczyna zmieniać w sposób, którego wcześniej nie znaliśmy. I też na pewno tam to na życie w Morzu Śródziemnym będzie wpływało, bo ogólnie jak reaguje życie w morzu na podwyższenie temperatury? Przesuwa się dalej od równika. Natomiast na morzach zamkniętych to niestety jest problem, bo to życie nie ma gdzie uciec na północ, bo jest brzeg. Więc to także jest problem Morza Śródziemnego.
6: A takie pytanie może trochę ogólne, ale to już mnie od dłuższego czasu nurtuje. Tu mówił pan o średniej wieloletniej. Ona przynajmniej w klimatologii jest liczona z okresu ostatnich 30 lat, o ile pamiętam. Zakładam, że w oceanografii to będzie pewnie podobnie. Czy to nie jest tak, że my powinniśmy może, nie wiem, skrócić ten okres, bo to są takie, przyjęto taki okres 30 lat w czasach, kiedy zmian klimatu jeszcze nie obserwowano z taką intensywnością i w tej chwili to, co się dzieje, zachodzi na tyle szybko, że już okres 10 lat daje bardzo poważne zmiany. Czy ten taki 30-letni okres to jest coś, przy czym rzeczywiście powinniśmy obstawać?
8: Znaczy, to już uważam, że trochę młodszego pokolenia klimatologów to już nie jest taka, że tak powiem, świętość, bo to wynikało z zaleceń Światowej Organizacji Meteorologicznej. I oczywiście w IMGW musi stosować tego, natomiast w praktyce to my stosujemy po prostu w zależności od tego, jakie są dane. Bo jeżeli czasami danych nie mamy dłuższej serii niż 30 lat, to nie możemy stosować okresu referencyjnego 30 lat. To stosujemy pierwsze 20 lat na przykład jako referencyjny. Nawet chyba sama WMO już mówi, że w przypadku szybkich zmian można stosować krótsze okresy, 15-letnie na przykład. Tak, więc oczywiście to się zmienia, ale jest druga rzecz. Jeżeli chcemy badać globalne ocieplenie, to też nie należy, tak jak meteorolodzy, przesuwać ciągle co 10 lat o 10 lat okresu referencyjnego, bo chcielibyśmy, że tak powiem, badać w stosunku do czegoś, co się nie zmienia. To na przykład Duńczycy mają taką piękną mapkę właśnie temperatury oceanu, którą ostatnio posunęli okres referencyjny o 20 lat do przodu. I mi się to sobie nie podoba, bo ja mniej więcej wiedziałem, jakie są anomalie na Bałtyku, a teraz to się wszystko zmieniło. Więc zależy, co się chce badać. Do badania globalnego ocieplenia to należy raczej stosować odległy okres referencyjny i niezmienialny. Na przykład jak mówimy o porozumieniach paryskich i tym, czy przekroczymy 1,5 czy 2 stopnie, to są odnoszone do XIX wieku, czyli okresu przedprzemysłowego i tego nie zmienimy. A propos, już doszliśmy do 1,5 stopnia i w tym roku dzięki El Niño, rekordowemu zapewne, no bo w cieplejszym świecie każde El Niño prawie jest rekordowe, będziemy prawie na pewno przekroczymy po raz pierwszy wyraźnie 1,5 stopnia od okresu przedprzemysłowego. Tu mówię o całym globie, już nie tylko o oceanach.
7: Ale można sądzić, że w przyszłym roku albo w kolejnym, kiedy to El Niño się wygasi, te temperatury już nie będą tak wysokie, troszkę się to uspokoi. Można mieć taką nadzieję?
8: No właśnie, to by się wydawało logiczne, ale tak niestety nie jest. Przekonaliśmy się po poprzednich liniach, że każdy z nich działa jak taki mechanizm zapadkowy. W sensie zapadka się przeskoczy o jeden ząbek wyżej i już się nie cofa. Po wielkim El Niño 98-99, oczywiście 1998-99, mniej więcej przez 10 lat temperatury nie rosły, ale one zostały na tym poziomie wyższym i wtedy właśnie te nieliści zaczęli wołać, że patrzcie, skończyło się globalne ocieplenie. Ono się nie skończyło, ono po prostu nie malało, ale też nie rosło do następnego linia, kiedy znowu skoczyło o 2 czy 3 stopnia. Może to się wydaje dziwne, ale to coś musi być właśnie związanego, czy nie, do końca się nie rozumiemy właśnie z wymianą z oceanem, bo dlaczego w ogóle jest tak ciepło podczas El Niño na połowie świata, czyli właściwie całych tropikach i subtropikach. Ciepło się wydostaje z oceanu, to na pewno w tym czasie. To jest też jeden z tych przypadków, kiedy na krótko się zawartość ciepła w oceanie zmniejsza, ale też się zmienia zachmurzenie nad całymi tropikami. Się po prostu robi mniejsze zachmurzenie, w wyniku czego są cieplejsze. Więc to są wszystko dość skomplikowane zjawiska, które dopiero teraz zaczynamy rozumieć, jak to w ogóle działa, bo to by się wydawało, no co z tego, że się przesunie trochę ciepłej wody z Indonezji na środek Pacyfiku, no to będzie środek Pacyfiku cieplejszy, a nie, mamy całe tropiki cieplejsze w tym czasie i to nawet o pół stopnia czasami.
7: Przyglądaliśmy się przed chwilą Morzu Śródziemnemu, to spójrzmy jeszcze na Morze Północne i północno-wschodni Atlantyk, bo tam też jest poważny problem i też te temperatury są wyższe niż by należało oczekiwać. Też te upały morskie dotknęły właśnie tych obszarów. Jak to tam wygląda w tych akwenach?
8: Znaczy, znowu mówimy praktycznie o rekordach. No, Atlantyk znowu jest związany z tym, że Wielka Brytania miała niezwykle ciepłe lato. Ostatnie lata rzeczywiście, oni mają lata takie no, które oni by nazwali kontynentalne, w sensie europejskie. No wiadomo, z czym się kojarzy Wielka Brytania, na tym z deszczem, nie? To ostatnio oni mieli upały takie po 30 parę stopni, czasem nawet wyższe niż w Polsce w tym samym czasie. To jest zupełna nowość i to jest możliwe właśnie dzięki temu, że północny Atlantyk jest cieplejszy. Zresztą to samo się dzieje przy zachodnich wybrzeżach Ameryki, gdzie tam co jakiś czas się pojawia, oni nazywają to the blob, taka wielka plama ciepła na wysokości północnej Kalifornii, Oregonu, stan Washington, która powoduje też, że tam jest też znacznie cieplej i suszej, co jest ważniejsze niż zwykle. Ogólnie rzecz biorąc, to susze na lądach to jest niestety efekt tego, że lądy szybciej się ogrzewają niż oceany, ale jeżeli ocean jest cieplejszy, to i ląd się może zrobić znacznie cieplejszy, bo jeszcze takich badań nie widziałem, ale jestem prawie pewny, że zaraz poznałem artykuły tłumaczące te długie fale upałów w zachodniej Europie, czy powiedzmy w zachodnich Stanach Zjednoczonych właśnie temperaturą i oceanu dookoła nich, bo mechanizmów jeszcze dokładnie nie znamy, ale korelacja jest bardzo wyraźna i widać, że to jest w jakiś sposób powiązane.
6: A ja bym chciał spytać o rzecz, o której się przebąkuje albo coraz głośniej mówi od dłuższego czasu i która może mieć w ogóle fundamentalne znaczenie dla naszego obszaru świata, czyli osłabienie w przyszłości, zanikanie Golfstromu prądu zatokowego. No, my musimy sobie zdawać sprawę, że Europa jest całkiem daleko na północ, jeśli sobie spojrzymy chociażby na Amerykę Północną i odniesiemy te punkty, to dobrze widać. Tymczasem Europa jest ciepła i to jest efekt w dużym stopniu właśnie tego prądu. Jak to w tej chwili wygląda? Czy rzeczywiście ta wizja istotnego osłabienia tego prądu, który nam tu przynosi ciepło, a może zaniku, to jest coś, o czym się mówi, no, tak powiem, na poważnie w jakiejś przewidywalnej perspektywie czasowej?
8: To znaczy tak, z tym, że to jest dość kontrowersyjne, w sensie są różne poglądy na to, bo oczywiście mechanizm teoretyczny już dobrze rozumiemy. Jeżeli będziemy słodką wodą pokrywać północny Atlantyk, a z końca słodka woda stopienia lądu na przykład Grenlandii, to te ciepłe wody, które płyną z południa, one w sztormach zimowych oddają mnóstwo ciepła do atmosfery, mieszając się aż do 3 kilometrów i ochładzając. Więc jeżeli byśmy pokryli się słodką wodą, która jest lżejsza, północny Atlantyk, to te wody ciepłe nie będą na powierzchni. One nie będą miały kontaktu z powierzchnią, w związku z tym nie oddadzą ciepła. To na tym właśnie by polegał ten mechanizm. I w modelach to już jest, ma się zdarzyć, właśnie powinno się już zaczynać, ale w obserwacjach tego jeszcze nie widzimy. Prawdopodobnie znowu się kilka różnych rzeczy spoznanych przez nas spotkało, to znaczy z jednej strony my trochę wysładzamy ten północny Atlantyk, ale z drugiej strony wzmocniły się wiatry zachodnie, to co my jako indeks NAO tu nazywamy, North Atlantic Oscillation, oscylacja północnoatlantycka, bo to wszystko mówimy o zimie, to się dzieje zimą, te sztormy, te oddawanie ciepła, a zimą są znacznie silniejsze wiatry, zarówno na północnym Atlantyku, jak i wokół Antarktydy. Jedno i drugie wzmacnia tą cyrkulację, więc na razie ona się trzyma, ale pytanie jak długo, to znaczy teraz sądzimy, raczej, że to się nie załamie w tym stuleciu, ale to jest jedna rzecz, która jest groźna. Ona jest nie tylko groźna dlatego, że będziemy mieli chłodniejsze zimy w cieplejszym świecie, co może nawet być pozytywne w Europie, jeżeli to się zdarzy za 50 lat, nie teraz. Natomiast jest rzecz, o której mało kto zdaje sobie sprawę, ale specjaliści sobie zdają, że gdyby ta cyrkulacja się zatrzymała, to poziom morza się zmieni, bo poziom morza też zależy od prądów. One go utrzymuje, taka równowaga między grawitacją a siłą Coriolisa spowodowana przez obracanie się Ziemi powoduje właśnie, że wiry w zależności od tego, w którym stanie się kręcą, są albo podwyższone, albo obniżone mają poziom morza. Więc gdyby ten wir, który jest cykloniczny, czy tak jak zegar się kręci na północy Atlantyku, osłabł, to wokół całego północnego Atlantyku, co dotyczy także Bałtyku, poziom morza wzrósłby o jakieś 30-50 centymetrów i to bardzo szybko. Znaczy, gdyby to całkiem ustało. I to jest groźne, bo przy ogólnie wzrastającym poziomie morza, to gdybyśmy go jeszcze przyspieszyli przez osłabienie cyrkulacji termohalinowej, to byśmy mieli w Europie jeszcze większy problem niż dotychczas. I to jest groźne, chociaż wydaje mi się, że to nie jest groźba na najbliższe kilkadziesiąt lat.
6: Co nie znaczy, nie należy z tym przejmować. Wygląda na to, że cały ten układ oceaniczno-atmosferyczny to jest po prostu niewiarygodnie złożona układanka. Pewnie jeszcze sporo nas tu niespodzianek czeka. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.
7: A naszym gościem był profesor Jacek Piskozub, oceanograf z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
8: Do widzenia.
6: Dziękujemy, do widzenia. Za chwilę zapraszamy Państwa na informacje TOK FM o 16:00. Po nich audycja Globalne Popołudnie.
9: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
10: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
11: Tak, nie mamy światła, nie ma prądów, różne są godziny, kiedy wymykają, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
9: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
17: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
16: Polecam Michel Mon.
17: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
19: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent?
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
19: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
24: Pan Rębiszewski?
25: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
26: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Atakach na ukraińskie regiony tuż przy granicy z Polską i na pociąg relacji Kijów-Warszawa służby zbierają się na naradę. Za 3 dni Maciej Berek powinien rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Miesiąc zdrowia psychicznego w Gdańsku. Miasto przypomina o możliwościach wsparcia. Minęła 16, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zagrożenie było realne, mówią przedstawiciele wojska, które w nocy poderwało myśliwce w reakcji na zmasowany atak Rosji na Ukrainę, w tym na regiony tuż przy granicy z Polską. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa tuż przed granicą z Polską. Nikt nie został ranny. Inny dron uderzył w stację benzynową także w pobliżu granicy w Polsce, w 5 powiatach i w mieście Chełm. Zawyły syreny, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
27: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
5: A według najnowszych doniesień niemieckiego tygodnika Der Spiegel, w innym pociągu znajdującym się w rejonie ataku jechał były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. W pociągu byli też inni europejscy politycy znani ze wspierania walczącej Ukrainy, przekazała gazeta. Na 17 w reakcji na wydarzenie premier Donald Tusk zwołał specjalną odprawę służb. Oprócz szefa rządu będą też ministrowie, a tuż po 17 w TOK FM wystartuje program specjalny. Maciej Berek w środę powinien rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Wcześniej jednak musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Przy czym Karol Nawrocki raczej nie zamierza odebrać przysięgi od nowego sędziego. Dlatego pojawia się pytanie, czy Maciej Berek w środę pojawi się w Alei Szucha, a odpowiedzi szukał reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
28: Prezydent, jego ludzie, a także politycy PiSu uważają, że Maciej Berek nie ma czego szukać w Trybunale, bo jak powtarzają jak mantrę, nie spełnia wymogów formalnych, by być sędzią TK. Ich zdaniem nie ma odpowiedniego stażu, co najmniej 10 lat praktyki w zawodzie prawniczym. Poseł PiSu, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
29: Jest problem pewien, dlatego że pan Maciej Berek nie chce przedstawić informacji, gdzie wykonywał swój zawód radcy prawnego.
30: Jest jakaś gra polityczna PiSu i Nawrockiego podważająca to, że przez 17 lat był wykonującym zawód radcy prawnego, co potwierdziła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
28: Dlatego zdaniem europosła KO Michała Szczerby w środę sędzia Berek spokojnie może rozpocząć pracę w Trybunale. A jeśli chodzi o jego ślubowanie, nie jest wykluczone, że odbędzie się w Sejmie. Tak jak to miało miejsce w przypadku czworga sędziów Trybunału wybranych wiosną, od których prezydent Karol Nawrocki także nie odebrał przysięgi. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
5: Dziesiątki tysięcy osób demonstrowało w miastach w Niemczech przeciwko prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Szczególnie liczne wiece odbyły się w Düsseldorfie, Hamburgu i Berlinie, gdzie zgromadziło się około 20 tysięcy osób. Głośno było też w Monachium, a także w mniejszych miastach Lipsku, Magdeburgu, Moguncji i Saarbrücken. Turecka policja przeprowadziła naloty i zatrzymania w barach społeczności LGBT+, i domach działaczy w ramach rządowej akcji mającej na celu ochronę, tu cytat, dzieci, instytucji rodziny i porządku społecznego. Poinformowało o tym Ministerstwo Sprawiedliwości Turcji. Zatrzymano 26 osób. Wszczęto postępowania sądowe przeciwko 162 podejrzanym, 9 stowarzyszeniom i 13 przedsiębiorstwom w 15 prowincjach, w tym w 3 największych miastach kraju, Stambule, Ankarze i Izmirze. Już nie węgiel, a skrzydła i maszyny pędzące w powietrzu z prędkością ponad 300 km na godzinę. W Gliwicach na Górnym Śląsku powstaje fabryka samolotów. To kolejny etap transformacji miasta i odchodzenia od górnictwa. Inwestycja ma stworzyć nowe miejsca pracy, ale także pomóc w promocji polskich technologii i przemysłu lotniczego, mówi Krzysztof Wodarski z Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej, który odpowiada za inwestycje.
0: Tutaj będą powstawały na terenie Gliwic, będą powstawały ultralekkie samoloty, które są polską konstrukcją z zaangażowaniem polskiego kapitału, co jest bardzo ważną informacją.
5: Budowa fabryki ma zakończyć się w przyszłym roku. W Gdańsku trwa miesiąc zdrowia psychicznego. Miasto przypomina o dostępnych formach wsparcia psychologicznego. Znalezienie pomocy może ułatwić specjalna aplikacja mobilna, mówi Marcin Szelong z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
1: Zachęcamy do korzystania z aplikacji Wsparcie w Gdańsku, dzięki której można umówić konsultację z psychologiem lub uzyskać wsparcie specjalistów oraz sprawdzić, gdzie takie wsparcie można w kryzysie psychicznym otrzymać.
5: Aplikacja jest bezpłatna. W Gdańsku działają też punkty wsparcia, takie jak Gdański Ośrodek Zdrowia Psychicznego czy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Dzisiaj miejscami jeszcze do wieczora może popadać. Na termometrach od 17 do 21 stopni. Chłodniej miejscami na Przedgórzu, tam od 15 do 17. W nocy też możliwy deszcz i silne zamglenia. W większości kraju od 11 do 15. Jutro pochmurno, będzie przeważnie od 17 do 20 stopni.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Są takie wydarzenia, które pamiętamy wszyscy jako te, które zmieniły świat. I dzisiaj w globalnym popołudniu o takim będziemy mieli okazję porozmawiać, bo mija 25 lat od 11 września ataków, które zabolały Amerykę, a potem rozpoczęły wojnę z terroryzmem, o której pokłosiu, jej konsekwencjach i być może jej dalszym trwaniu w dzisiejszym świecie porozmawiamy dzisiaj. Przy mikrofonach Krzysztof Story
6: i Wojciech Jagielski.
2: Wojciech jest najprawdopodobniej najlepszą osobą, którą mogę mieć przy drugim mikrofonie podczas rozmowy o tym, jak zmienił się świat po 11 września, bo Wojtek bardzo dużo swojej dziennikarskiej pracy jeszcze przed tymi atakami spędził w Afganistanie i o tym będziemy rozmawiać, ale chciałbym, żeby punktem wyjścia było coś bieżącego i coś, co na pierwszy rzut ucha może się wam wydać niezwiązane z 11 września. A wydarzyło się kilka tygodni temu, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych dosłownie zmieniła to, jak wygląda świat. W takim ujęciu zmieniła mapę świata. Jest od zawsze, kartografowie zmagali się z tym problemem, że kuli nie da się wydrukować na płaskiej kartce papieru, nic nie zmieniając. I od XVI wieku używano takiego odwzorowania, drukując mapę świata, które się nazywało Mercator. Chodziło od nazwiska Gerarda Mercatora i on opracował ten sposób przekładania kuli ziemskiej na papier w taki sposób, żeby służył on żeglarzom. Miał swoje wady, między innymi to, że na tej mapie świata, którą bardzo dobrze znamy ze szkolnych klas, Grenlandia jest mniej więcej wielkości Afryki, a tak naprawdę jest od niej 14 razy mniejsza. I kilka tygodni temu Organizacja Narodów Zjednoczonych przegłosowała reformę zaproponowaną przez Togo, a raczej taką, powiedzmy, zarządzaną przez Togo, a wspieraną przez większość krajów południa, zwłaszcza Afryki, która zmienia to odwzorowanie na coś, co się nazywa Equal Earth Design, czyli taka równa ziemia. To ma być bardziej sprawiedliwe i lepiej oddawać, jak ten świat wygląda na mapie pod kątem powierzchni krajów. Ale Wojtku, czy to jest taki znak widoczny już na mapie, że ten świat się jednak zmienił i jego centrum przestaje być Zachód, Europa? I czy damy radę to powiązać z tym punktem zwrotnym w historii, w którym był 11 września?
6: No troszeczkę byśmy musieli to robić na siłę, ale rzeczywiście ta nowa mapa, która nie zastępuje tej poprzedniej, ma znaczenie dosyć symboliczne. Od ładnych paru lat kraje globalnego południa, zwłaszcza Afryki i Karaibów, podnoszą kwestie rozliczeń z przeszłością, zwłaszcza z przeszłością niewolniczą, z wyzyskiem Afrykanów przez mieszkańców Białej Północy, ale także świata arabskiego, odszkodowań za tą epokę niewolnictwa, więc ta nowa mapa, która przywraca właściwy może nadaje Afryce właściwy kształt, bo rzeczywiście na tych mapach starych Mercatora ta Afryka jest, no może nie maleńka, ale no bardzo, bardzo pomniejszona terytorialnie, a według Afryki to się przekładało także na znaczenie, jakie reszta świata przywiązywała do Afryki. Ta symbolika nowej mapy może, no nie wiem, skreślić w takim zdaniu, że na starych mapach większa i ważniejsza była północ. Wszystko to, co oddalone bardziej na północ od równika. Dzisiaj ta północ jest na tej nowej mapie powiększona i obszarowo, ale według Afryki także znaczeniowo południe. A z 11 września tą nową mapę powiązać, być może 11 września można uznać za taką datę, kiedy może nie początek końca, bo przecież tych początków końca było wcześniej wiele, a może jeszcze parę będzie, ale znaczenie północy, ten świat zdominowany przez 5 wieków, przez Europę, przez Amerykę, no bardzo się zmienia i południe zaczyna odzyskiwać swój głos. Pojawiają się nowe światowe mocarstwa, takie jak Chiny choćby, czy Indie, które nie widzą powodu, żeby historia współczesnego świata była opowieścią wyłącznie europejską, a taką ona jest w podręcznikach historii. Wciąż uczymy się o wielkich odkryciach geograficznych, jakby ci podróżnicy wyruszający z Hiszpanii i Portugalii
2: trafiali w jakąś pustkę, którą dopiero odkrywali.
6: Po pierwsze, trafiali w jakąś pustkę. Tak. Oni odkrywali dla nas, dla siebie to, że jeszcze gdzieś istnieją jakieś inne kraje, cywilizacje, ludzie, ale przede wszystkim motywem ich podróży nie była ciekawość świata, a żądza zysku. To był początek podboju świata przez Europę. No i ta epoka dominacji, podboju, no się kończy. 11 września był taką dramatyczną i wyjątkowo spektakularną salwą, która pokazywała właśnie te nowe czasy, które nadchodzą.
2: Chyba był ważnym przystankiem na tej drodze i nad konsekwencjami tego wydarzenia, na tym też, jak dzisiaj z różnych stron świata się patrzy na 11 września, bo powiemy też o tym, jak to jest widziane choćby z perspektywy indyjskiej dzisiaj. Ale chciałbym złapać ten moment początku XXI wieku i to chciałbym go złapać w Afganistanie, bo ty jeździłeś do Afganistanu w latach 90. bardzo dużo. Spędziłeś tam naprawdę łącznie kilka lat swojego życia i odwiedzałeś Afganistan też tuż przed tym, co się wydarzyło potem w Nowym Jorku, pod Pentagonem i w samolocie, który spadł, który miał zaatakować Biały Dom. Przed tą straszną datą 11 września byłeś w Afganistanie niedługo przed tym. Jak wspominasz te ostatnie podróże do Afganistanu? Jak wspominasz ten kraj u progu XXI wieku?
6: Ja byłem rzeczywiście w Afganistanie wiosną, późną wiosną 2001 roku. To był mój ostatni pobyt przed atakami 11 września, czyli jakieś pół roku wcześniej. Powodem do tej mojej podróży był pomysł talibów, żeby zburzyć posągi wykute w skałach Bamianu, posągi Buddy. No to był jeden też właśnie z takich bardzo spektakularnych, niezrozumiałych dla reszty świata pomysłów talibów. I pamiętam, że w Kabulu w czasie rozmów z mieszkańcami bali się rozmawiać. Afganistan był wtedy krajem cenzury i talibowie pilnowali na każdym kroku, co się mówi cudzoziemcom i co ci cudzoziemcy robią w Kabulu, ale wyczuwałem takie głosy niezadowolenia, że szarogęsią się Arabowie z Al-Kaidy w Afganistanie i że w Afganistanie każdy gość, który zasiedzi się za długo, a przede wszystkim zaczyna się rządzić, a nie korzystać grzecznie z gościny, staje się niemiłym gościem i zostanie wyproszonym. Potem, po tym 11 września, po atakach na Nowy Jork i Waszyngton, pomyślałem sobie, że być może była to ostatnia chwila dla Al-Kaidy, żeby zaatakować z Afganistanu, że jeżeli by jeszcze minęły 3 miesiące, pół roku takiej właśnie dominacji Arabów, takiego szarogęsienia się ich, to być może talibowie, ich dłużnicy by po prostu pokazali im drzwi, grzecznie wyprosili z Afganistanu, Al-Kaida musiałaby szukać nowej kryjówki. A Afganistan w tamtych czasach, ja rzeczywiście zacząłem jeździć do Afganistanu od 92 roku, kiedy mujahedini przejęli władzę po 10-letniej wojnie z armią sowiecką. Afganistan był końcem świata, który po upadku zimnej wojny wykluwał się nad Atlantykiem, nad obydwoma brzegami, świata liberalnej demokracji, wolnego rynku.
2: Ale był też chyba wtedy krajem niebezpiecznym, niedziałającym, takim państwem upadłym, przynajmniej tak z lektur sobie go wyobrażam. A miał być koniec historii. Mówiono o tym, że już wszystko będzie dobrze po końcu zimnej wojny i 11 września 2001 roku chyba był najlepszym takim otrzeźwieniem z tego snu o końcu historii. O tym, co to wydarzenie zapoczątkowało, bo zapoczątkowało całą lawinę, w której chyba toczymy się do dzisiaj. Po skrócie informacji TOK FM wracamy do globalnego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: Wszyscy mamy równe szanse. Sukces jest wyłącznie w Twoich rękach, a bieda to Twoja osobista porażka. Państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę. Rynek sam się ureguluje. Programy socjalne to marnotrawstwo pieniędzy, wspieranie lenistwa oraz patologii. Znasz te hasła? Czy choć jedno z nich wydaje Ci się rozsądne? Jeśli tak, to znaczy, że podobnie jak większość Polaków dałeś się omamić neoliberalizmowi. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Jak wytresować Polaka. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
16: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
15: No tak. 10 na 10.
17: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
18: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO, stwierdził szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sibicha. To w reakcji na rosyjskie ataki. Niektóre drony spadły tuż przy granicy z Polską. Jeden trafił w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Na 17 w reakcji na wydarzenia premier Donald Tusk zwołał specjalną odprawę służb, a tuż po 17 w TOK FM wystartuje program specjalny. Ukraina musi przestać atakować rosyjskie instalacje i zasoby oleju napędowego, mówi Donald Trump. Amerykański prezydent powiedział, że rozmawiał już o tym z Władimirem Zełenskim. Prezydent Ukrainy mówił w piątek o potrzebie zawarcia tzw. rozejmu energetycznego między Ukrainą a Rosją i zobowiązania obu stron do rezygnacji z wzajemnych ataków na infrastrukturę. Podkreślił też, że konieczne jest odblokowanie ruchu statków handlowych na Morzu Czarnym. W Tatrach Wysokich na Słowacji zginął 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z Tyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Ciało turysty zostało przetransportowane do Starego Smokowca.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry, słuchacie Globalnego Popołudnia. Przy mikrofonach
10: Wojciech Jagielski
2: i Krzysztof Story. Opowiedzieliśmy o nowej mapie świata, o tym, że Organizacja Narodów Zjednoczonych przegłosowała nowe odwzorowanie, które bardziej odpowiada temu, jak rzeczywiście wyglądają kontynenty, wyspy i lądy. I na przykład Grenlandia już nie jest wielkości Afryki, tylko tak jak w rzeczywistości 14 razy mniejsza. A rozmawiamy w 25. rocznicę zamachów z 11 września na wieżę World Trade Center. O 9.03 drugi samolot uderzył w południową wieżę i wtedy już, jako że było to transmitowane na żywo przez wszystkie telewizje na całym świecie, wszyscy zobaczyli, że oto jest wróg, który poważył się na coś takiego, na uderzenie w ostatnie, wtedy tak sądzono, supermocarstwo, czyli Stany Zjednoczone. Szybko, w zasadzie jeszcze na gruzach World Trade Center, Ameryka ruszyła do odwetu. George Bush zaproponował, i tak to nazwał, wojnę z terroryzmem. I cały świat za tym poszedł. Inwazja na Afganistan, która się zaczęła w październiku, to był jedyny raz, kiedy użyto artykułu 5 NATO. Tego, który ma też chronić nas w przypadku jakiejś obcej napaści. Wojtyku, ty to pamiętasz bardzo dobrze. Nie tylko same zamachy, ale bardziej chciałbym porozmawiać o tym, jak one zmieniły świat. Pamiętasz ten początek wojny z terroryzmem? Pamiętasz, co myślałeś? Co o tym wtedy myślałeś, kiedy cały świat rzucał się do odwetu?
10: Czułem, bo to przecież pewności nigdy nie było żadnej, że za zamachami stała Al-Kaida. Zresztą ona się bardzo szybko przyznała do autorstwa. Wiedziałem, że jeżeli Amerykanie zdecydują się na odwet, a nikt nie miał wątpliwości, że tak właśnie się stanie, no to ofiarą padnie Afganistan, czy też celem Amerykanów będzie Afganistan i talibowie, którzy udzielili Al-Kaidzie gościny. Podzielałem chyba też opinię większości ówczesnego świata, że tak będzie sprawiedliwie, że za ten atak na Nowy Jork i Waszyngton odbiór się należy.
2: Tak wtedy chyba myślał cały świat, nawet ludzie, którzy byli przeciwko wszystkim amerykańskim wojnom, łącznie z interwencją w Wietnamie. Tutaj używali koncepcji sprawiedliwej wojny, sprawiedliwego
10: odwetu. Zgadzali się z tym nawet irańscy ajatollahowie i libijski pułkownik Kaddafi. Obawiali się raczej, że już niech Amerykanie atakują ten Afganistan, byle nie rozszerzyli tej swojej tarczy i przypadkiem nie przypomnieli sobie, że z terroryzmem łączyli i ajatollahów, a przede wszystkim Kaddafiego. Więc panowała jakby powszechna zgoda. W dodatku, no wiadomo było, że to nie będzie atak rakietowy, bo taki odwetowy atak rakietowy na bazę Al-Kaidy w Afganistanie Amerykanie przypuścili już 3 lata wcześniej, kiedy Al-Kaida wysadziła w powietrze amerykańskie ambasady w Kenii i w Tanzanii. Ten odwet był kompletnie nieskuteczny, więc teraz miało być coś nowego. Czy to miała być inwazja lądowa? Co do tego nikt nie miał też pewności, no bo to tak łatwo się nie da zorganizować inwazji lądowej na kraj oddalony, no właśnie położony na drugim końcu świata. Wiadomo było, że coś nastąpi. Ja pamiętam, 11 września byłem w Warszawie, 13 września byłem już w Pakistanie. Wydawało się, że to jest miejsce najbliższe, żeby być na miejscu, ale granica była szczelnie zamknięta, nie przypuszczano nikogo ani w tamtą stronę, ani na stronę pakistańską. No ale wszyscy się spodziewali, że atak nastąpi. Amerykanie zażądali od talibów, żeby wydali im Osamę Bin Ladina, szefa emira Al-Kaidy. Talibowie zgodnie ze swoim zwyczajem nie mogli tego Osamy wydać Amerykanom, bo święte prawo Pasztunwali nakazuje, to jest chyba największy obowiązek, najświętszy obowiązek gościnności. Ale talibowie odpowiedzieli Pakistańczykom, którzy jeździli tak w tej z powrotem z tymi listami, powiedzieli Pakistańczykom, żeby Pakistańczycy powiedzieli Amerykanom, że owszem, Osama był w Afganistanie, ale gdzieś wyjechał. Talibowie w zasadzie nie wiedzą gdzie. Nie pożegnał się, nie mówił dokąd jedzie, ale nie ma go. Amerykanów to rozeźliło do imentu, a odpowiedź talibów oznaczała, że jeżeli Amerykanie wiedzą, gdzie Osama jest w Afganistanie, to mogą go sobie zabić, zgładzić albo pojmać. Talibowie umywają ręce, ale Amerykanie uznali, że talibowie sobie szydzą z nich i doszło do tej inwazji. To miała być szybka wojna, zwycięska, błyskawiczna i taka była. Ale w Afganistanie zawsze, od wieków mówi się i w Afganistanie, i wokół Afganistanu, że nie ma nic łatwiejszego jak podbić Afganistan i nie ma nic trudniejszego niż go skutecznie okupować. Więc to się przydarzyło Amerykanom. Oni nie mieli planu B. Wiedzieli, że muszą przyłożyć talibom i to przyłożyć szybko, zanim się to wszystko rozejdzie po kościach. No nie można czekać pół roku z odwetowym uderzeniem. Opowiadali mi przyjaciele amerykańscy dziennikarze, że to, że atak nastąpił z Afganistanu, strasznie pokrzyżował plany rozmaitym dygnitarzom w Białym Domu, którzy już wtedy szykowali się, ale do innej wojny. Planowali inwazję na Irak, a tu raptem wyniknął Afganistan. Oni chcieli Bagdad zajmować, a tu trzeba najpierw zająć Kabul.
2: Ale dwa lata później, oszukując de facto cały świat, Amerykanie dopięli swego i...
10: Tak, jeszcze tylko może słowo, skąd ta mięta, jaką czuli talibowie do Osamy Bladinnej, do Al-Kaidy. Talibowie nie parali się terroryzmem. Do 11 września w zasadzie pierwszy taki poważny zamach terrorystyczny w Afganistanie zdarzył się 9 września, kiedy partyzanci Al-Kaidy dokonali zamachu na przywódcę afgańskiej opozycji Ahmada Shaha Masuda. Talibowie gościli Al-Kaidę dlatego, że ci Arabowie, dżihadyści, ściągali z całego świata arabskiego w latach 80., żeby wspierać ich, talibów, wówczas mujahedinów, w wojnie z armią sowiecką. To byli ich towarzysze broni, którym Afgańczycy byli szalenie wdzięczni, a zwłaszcza takim ludziom jak Osama, prawie że z królewskiej arystokratycznej rodziny, bogacz, który rzucił wszystko po to, żeby poświęcić się świętej wojnie. To takich rzeczy się po prostu nie zapomina i Afgańczycy do dziś, dla nich Al-Kaida, przynajmniej dla talibów, jest bratem, siostrą, czymś więcej niż przyjacielem. Kogoś, kogo się nie da zdradzić, tak jak się nie da wyprzeć swojej własnej rodziny. Więc ta Al-Kaida zrosła się z talibami i dlatego talibowie wtedy udzielili Osamie, saudyjskiemu banicie, gościny. I stąd się on wziął w Afganistanie i stąd ten nieszczęsny Afganistan położony na końcu świata ni z tego, ni z owego wyrósł na stolicę światowego dżihadyzmu.
2: Wcześniej, tak jak już tutaj zauważyłeś, terroryzm był raczej wynalazkiem europejskim czy bliskowschodnim, ale myśmy tutaj na naszym kontynencie mieli też dumne tradycje, choćby mówię tutaj o Republikańskiej Armii Irlandzkiej, czy ETA, czyli organizacji...
10: Rosyjskich rewolucjonistach choćby, którzy się zamachiwali na carów.
2: A w 2001 roku właśnie świat, ten zachodni, ruszył do wojny z terroryzmem. No i ja zrobię szybkie kalendarium takich bardzo ważnych wydarzeń tej wojny. No nie mamy oczywiście tutaj sposobności, żeby w globalnym popołudniu we wszystkie wątki się zagłębić. No ale 2001 rok, Afganistan. 2003 rok, równie błyskawiczne zajęcie Iraku. Po chyba 17 dniach bodajże amerykańskie siły wjechały do Bagdadu. 2011 rok w maju udaje się znaleźć i zabić Osamę Ibn Ladina, komandosom amerykańskim, ukrywał się w Abbottabadzie w Pakistanie. I to są te, powiedzmy, zwycięstwa, te takie momenty, w których zachodni świat ogłaszał jakieś swoje triumfy. Po drodze też oczywiście arabska wiosna. Cała lawina wydarzeń, która zmieniła świat, która zaczęła się właśnie 11 września. I ta wojna z terroryzmem, jeśli tak to traktować, to wypada zapytać, kto ją wygrał. No bo dzisiaj jeden z bojowników Al-Kaidy jest przywódcą Syrii, Ashara, który jest zapraszany dzisiaj na salony. Niektórzy z komendantów talibów, za których były wyznaczone milionowe nagrody, są dzisiaj ministrami, którzy co prawda nie są uznawani jeszcze jako rząd talibowie przez większość państw na świecie, no ale spotykają się z nimi i europejscy przywódcy, i amerykańscy. Hakani, minister spraw wewnętrznych Afganistanu, było 10 milionów dolarów nagrody za niego. Więc do ciebie, Wojtku, pytanie, kto tę wojnę wygrał z terroryzmem?
10: No z całą pewnością nie wygrał jej Zachód. Jeżeli jeszcze pamiętamy, jeżeli nie, to warto przypomnieć sobie sposób, w jaki Amerykanie i wszystkie zachodnie armie, bo przecież to nie byli tylko Amerykanie, w jaki ta rajterada Zachodu z Kabulu, zajęcie miasta przez talibów. Talibowie wygrali 20-letnią wojnę, bo wrócili do władzy. To oni rządzą dziś w Kabulu, a nie jakiś nasz faworyt. z Iraku Amerykanie też zostali wyparci, a owocem tej przegranej były narodziny Państwa Islamskiego, organizacji jeszcze bardziej skrajnej, jeszcze bardziej zagrażającej światu zachodniemu niż Al-Kaida. Państwo Islamskie wkrótce założyło kalifat rozciągający się na 1/3 terytorium Iraku i 1/3 terytorium Syrii, ogarniętej wojną domową. Klęski Zachodu to jest sposób, w jaki potoczyła się wojna domowa w Libii, gdzie to Zachód obalił Kaddafiego, ale nie miał planu B. To jest właśnie bieda cała Zachodu, a głównie Ameryki, bo to ona była przewodniczką Zachodu i dalej pozostaje nią. Ameryka, ruszając na te wszystkie swoje wojny, a było ich bez liku, nigdy nie miała planu B. I to nie chodzi tylko o wojnę w Afganistanie, w Iraku czy interwencję w Libii, ale nawet i w wojnie wietnamskiej. Dzielnie bili się żołnierze amerykańscy, a kompletnym rozczarowaniem i fiaskiem okazywali się polityczni przywódcy tego wojska. Ani George Bush, rozpoczynając wojny w Afganistanie, a potem w Iraku, nie miał tego planu B, wszystko się miało udać, ani Barack Obama, który wydawał rozkaz usunięcia, pozbycia się pułkownika Kaddafiego w Libii, takiego planu B nie mieli. Obama przynajmniej się przyznał do błędu, powiedział, że to był największy błąd jego prezydentury. Dzisiaj Donald Trump wydał wojnę Iranowi, nie mając kompletnie planu B ani pojęcia, jak to wszystko ma wyglądać. Więc ten Zachód poniósł klęskę. To, że Amerykanom, dowódcom amerykańskim, wojskowym amerykańskim udało się zdziesiątkować Al-Kaidę i Państwo Islamskie, wybić ich przywódców, pojmać, osadzić w więzieniu w Guantanamo. Też klęską Zachodu jest to, że wyparł się tych swoich wartości, które wcześniej traktował jakby jako dekalog tego nowego świata, który miał się właśnie narodzić.
2: No właśnie, proces ostatnich osadzonych, oskarżonych o współorganizowanie zamachu z 11 września ma ruszyć dopiero w czerwcu 2028 roku, proces Khalida Szejka Mohameda. I jednym z podstawowych problemów przed tym sądem będzie to, że jego zeznania są wymuszone torturami i przetrzymywaniem długoletnim w areszcie i mogą po prostu zostać przez sąd nieprzyjęte.
10: No, Khalid Szejk Mohamed składał zeznania, przynajmniej był torturowany także w Polsce i polski rząd ówczesnego premiera Leszka Millera też na to Amerykanom pozwolił. Zachód w imię poczucia bezpieczeństwa wyrzekł się wolności, która była tą wartością najważniejszą do 11 września. Czy można było inaczej? No to oczywiście po jakimś tam czasie to każdy jest mądry, ale trzeba było działać natychmiast, na bieżąco. Te zagrożenie dżihadyzmem i atakami terrorystycznymi dżihadystów no, wydawało się czymś niezwykle groźnym. Po raz pierwszy na tak masową skalę zaczęły być stosowane samobójcze zamachy samobójcze. Broń asymetryczna, najbardziej chyba możliwych asymetrycznych broni, przed którą się nie da obronić, na którą nie ma jakby ratunku. Więc Zachód z całą pewnością zwycięsko z tej wojny nie wyszedł. Wykosztował się, podzielił, wyparł się tych wartości, na których miał budować ten nowy świat, w którym historia się miała skończyć. Jeżeli już ktoś mógłby się uważać dzisiaj za zwycięzcę, gdyby żył, to Osama i Bin Laden. Bo nie tylko amerykański prezydent rzucił hasło kto nie z nami, ten przeciwko nam, chyba nie pamiętając na jakiego klasyka się powołuje, ale ta dzisiejsza wojna, którą prowadzi Donald Trump w Iranie,

0: przywódcom, że Ameryka nie jest żadnym gwarantem ich bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, sojusz z Ameryką ściąga na nich ataki irańskie. Już dzisiaj Arabowie z Półwyspu Arabskiego i z Bliskiego Wschodu zastanawiają się, jaki sojusz zawiązać. Dogadują się z Pakistanem, z Turcją, a Ameryka, kto wie, czy nawet jeżeli ta wojna w Iranie nie zakończy się taką samą piękną katastrofą, jak wyprawy wojenne na Afganistan i Irak, to czy jej efektem nie będzie wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Bliskiego Wschodu, a więc dokładnie stanie się to, czego żądał Osama bin Laden, który w połowie lat 90. wypowiadał Ameryce świętą wojnę.
1: 25 lat po zamachach z 11 września zajrzymy jeszcze w 3 miejsca na świecie i zobaczymy, jak tam jest to wydarzenie wspominane po skrócie informacji TOK FM.
2: Autopromocja.
3: Starożytni historycy uznawali wojnę trojańską za fakt historyczny, choć wskazywali różne daty upadku Troi. Według mitologii i antycznej tradycji miasto zniszczyli Mykeńczycy. Historia raptownego końca ich cywilizacji i pogrążenia się helleńskiego świata w wiekach ciemnych jest równie ciekawa i równie tajemnicza jak unicestwienie grodu Priama.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
13: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
12: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rosyjskie bombardowania Ukrainy dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Niech będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane, dodał Sikorski. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Garand-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Na 17 w reakcji na wydarzenia premier Donald Tusk zwołał specjalną odprawę służb, a tuż po 17 w TOK FM wystartuje program specjalny. Brytyjscy politycy skrytykowali słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który mówił wczoraj w Dublinie, że chciałby zobaczyć zjednoczenie Irlandii. Zgodni byli zarówno przedstawiciele irlandzkiej lewicy, jak i prawicy. Zjednoczenie Irlandii oznaczałoby koniec brytyjskich rządów w Irlandii Północnej. Jej obecny status po dekadach krwawego konfliktu reguluje porozumienie wielkopiątkowe z 1998 roku, wynegocjowane przy dużym udziale Stanów Zjednoczonych. Parlament Kosowa zatwierdził nowy rząd pod przewodnictwem pełniącego obowiązki premiera Albina Kurtiego, kończąc tym samym trwający 3 miesiące impas po wyborach, informuje agencja AFP. Oczekuje się jednak, że niestabilność polityczna w najmłodszej demokracji Europy będzie się utrzymywać. Spoglądam jeszcze na mapę smogową, a ta cała na zielono. To oznacza, że jakość powietrza jest dziś wszędzie dobra lub bardzo dobra.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry. Wracamy do audycji Globalne Popołudnie. Przy mikrofonach
4: Wojciech Jagielski
3: i Krzysztof Stary. Rozmawiamy 25 lat po atakach z 11 września. Opowiedzieliśmy trochę o bilansie wojny z terroryzmem, którą jeszcze na gruzach, wiesz, z World Trade Center ogłosił George Bush. Mówi Wojtek o tym, że Ameryka na pewno tej wojny nie wygrała, a dodatkowo, że nie miała planu B na wypadek braku tego spektakularnego zwycięstwa i że to samo dzisiaj obserwujemy w Iranie. Konsekwencje mogą być bardzo, bardzo duże, a ja bym chciał spędzić końcówkę tego globalnego popołudnia, żebyśmy opowiedzieli, jakie są konsekwencje i żniwa tego wszystkiego, co się zaczęło 11 września w różnych miejscach na świecie. I najpierw zajrzałbym do wspominanej już Syrii, którą rządzi dzisiaj i zapraszany jest na wszystkie światowe salony dawny bojownik Al-Kaidy. W jakiej sytuacji jest dzisiaj Syria, te 25 lat po początku wojny z terroryzmem?
5: No, Syria próbuje na nowo odnaleźć swoje miejsce i na Bliskim Wschodzie, i w samym Lewancie. Niespodziewanie dla niej samej, jej znaczenie ogromnie wzrosło wraz z wybuchem wojny amerykańsko-irańskiej, bo ta wojna zamknęła dotychczasowe szlaki handlowe z Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormuz, przez cieśninę Bab-el-Mandeb i wróciliśmy do pomysłów z początku XX wieku, żeby może transportować tą ropę naftową rurociągami, lądem. Lądem Syria leży właśnie na takim potencjalnym szlaku rurociągów naftowych, które by kończyły się terminalami na wybrzeżu śródziemnomorskim, więc dla Syrii to jest wielka okazja, żeby się wybić na jakieś dużo większe znaczenie i przyspieszyć tą odbudowę powojenną. Amerykanie znieśli sankcje, którymi karali nie tylko syryjskie reżimy, nie tylko ten ostatni, Baszara Assada, ale także jego taty Hafeza. I dzisiaj w zasadzie z tych państw bliskowschodnich, no nie licząc Izraela, to Syria jest chyba najbliższa sercu amerykańskiego prezydenta.
3: I chyba jest też jednym z najspokojniejszych regionów, ku zaskoczeniu samych Syryjczyków.
5: Odpukać, tfu, bo jest to taki kruchy pokój, bo to jest słabe państwo, które w każdej chwili w zasadzie może rozpaść się na prowincję. Wystarczy, żeby któryś z ościennych mocarstw, czy to Turcja, czy to Izrael, zaczęła bardziej się w te syryjskie sprawy wtrącać. No, Ameryka, która Syrii potrzebuje dzisiaj, no jest najlepszym takim strażnikiem, żeby tych wtrącających się sąsiadów jakoś dyscyplinować.
3: A czy nie martwi i nie powinno nas martwić to, że z Syrią na razie spokojną i taką zmierzającą w stronę jakiegoś jednak porządku rządzą wiesz, ci sami dżihadyści, z którymi właśnie w 2001 roku George Bush ogłosił świętą, taką po naszemu zachodniemu świętą wojnę.
5: No to jest problem z terminologią. Dla Zachodu, dla tej białej północy dżihadyści byli najgorszymi wywrotowcami i zbrodniarzami. Oni sami widzieli w sobie wojowników o niepodległość. Partyzanci w Afganistanie nie walczyli o jakiś ideologiczny kształt przyszłego państwa. Talibowie później im to państwo urządzili. Walczyli z obcym okupantem, a obcym okupantem byli Amerykanie. Ochotnicy, którzy jechali z Europy, europejscy muzułmanie, którzy całymi tysiącami jechali do Syrii, żeby zaciągać się do armii kalifatu, nie chcieli budować państwa Bożego na ziemi, tylko wstępowali do partyzantki najsilniejszej, która miała największe szanse wygrać wojnę domową i przerwać ten rozlew krwi. Więc tak, no możemy patrzeć na Ahmeda Szary jako byłego dżihadystę, który chciał, życzył czegoś najgorszego Zachodowi, ale Szara, myślę, że tak syryjska historia i historia syryjskiego przywódcy z jednej strony pokazuje taki pragmatyzm, cyniczny bardzo często polityki międzynarodowej, bo Szara nigdy by nie wygrał wojny i nie wybił się na prezydenta Syrii, gdyby tylko szermował swoim rewolucyjnym animuszem. To Turcja pomogła mu w tym szybkim, błyskawicznym i dla wszystkich będących zaskoczeniem marszu na Damaszek i ona jest jego główną dobrodziejką. Więc on się troszkę zmienił i świat się troszkę zmienił. Zwycięstwo Szary w Syrii jest z całą pewnością silniejszą inspiracją dla wszystkich ruchów dżihadystycznych na świecie, tych może mniej radykalnych, niż talibowie, bo talibów nikt jeszcze nie uznał. To, że rządzą Afganistanem, nie zdjął z nich tej klątwy, tego ostracyzmu, a Szara jest przyjmowany na wszystkich salonach świata, więc dżihadyści dzisiaj z Sahelu, a tam się przeniosło to światowe centrum świętej wojny, raczej przyglądają się temu, jak potoczą się dalsze losy Syryjczyka niż talibów i to raczej się na nim będą wzorować dżihadyści z Mali, z Burkina Faso czy z Nigru, jeżeli będą widzieli gdzieś na horyzoncie szansę na to, żeby przejąć władzę w tych krajach.
3: Właśnie. Kolejnym regionem, który na pewno musimy odwiedzić, jest północ Afryki, ten pas pod Saharą, czyli Mali, Niger, Czad, Sudan, Burkina Faso. Często wracamy w te rejony w globalnym popołudniu. Jak przejrzycie archiwum, to na pewno znajdziecie choćby pierwszy odcinek, w którym opowiadaliśmy o tym, jak Mali staje się dzisiaj centrum operacji dżihadyzmu i Al-Kaidy. Zaraz tam dojedziemy, ale mam jeszcze, póki jesteśmy w Azji, to chciałem mały przegląd prasy zrobić hinduskiej, bo to jest dla mnie też ciekawe, jak 11 września jest takim wydarzeniem, które na tyle mocno się zapisało w historii świata, że jest po prostu wplecione w narrację i rację stanu różnych państw na świecie. I z okazji 25. rocznicy na przykład Hindustan Times przypomina o tym, że groźba terroryzmu nie zniknęła i oskarża USA o to, że nie przyswoiła tej lekcji. I oczywiście, jak to Indie, podkreślają zagrożenie związane z takim radykalnym islamem i istnieniem Pakistanu. I w większości ten artykuł, niby poświęcony rocznicy 11 września, jest o tym, jak niepokojąca dla Indii jest przyjaźń teraz zacieśniająca się między prezydentem Donaldem Trumpem a szefem pakistańskiej armii, generałem Asimem Munirem. Tak można też wykorzystywać rocznicę. No Indie po prostu bardzo, bardzo przypominają, że to nie jeden Bin Laden, nie jedna Al-Kaida, nie jakaś jedna konkretna grupa, tylko cała ideologia takiego radykalnego politycznego islamu jest zagrożeniem. Ale wybierzmy się na Sahel, bo jakiekolwiek słowa o końcu wojny z terroryzmem, o tym, że żeśmy cokolwiek wygrali jako Zachód, to trzeba by chyba najpierw konsultować w Bamako, w Nigrze, w Niamey, w Burkina Faso, bo to tam dzisiaj dżihadyści mają największe pole do działania, są najsilniejsi. No i tam chyba z perspektywy Zachodu to jest ta największa klęska, prawda? Taka, która się wydarzyła jeszcze w ostatnich latach.
5: Zachód nie traktuje Sahelu jako swojej klęski. W ogóle stara się na ten Sahel specjalnie nie zerkać. Jeżeli już, to jako terytorium, z którego pochodzą imigranci dobijający się do bram Europy czy też Ameryki, a nie potencjalni dżihadyści, którzy zagrożą europejskiemu bezpieczeństwu. Ale rzeczywiście jest to troszeczkę takie robienie dobrej miny do fatalnej gry. Zachodu już na Sahelu nie ma, bo wojskowe dyktatury, które przejmowały władzę od roku 2020,
3: cyklicznie wypraszały, czy to dawnych kolonizatorów z Francji i Wielkiej Brytanii, czy też Amerykanów, a zapraszali Rosjan.
5: Zostali wyrzuceni i Francuzi, i Amerykanie. Zaproszeni zostali Rosjanie, ale Rosjanie od samego początku, nawet jeżeli tego głośno nie mówili, to mówili po cichu, zarzekali się, że oni z dżihadystami bić się nie będą, mogą co najwyżej pilnować bezpieczeństwa prezydentów, którzy ich tam pozapraszali, i z tego zadania wywiązują się dosyć dobrze. Ostatnio ocalili skórę prezydentowi Nigru, a dżihadyści zaatakowali już jego stolicę. Poprzednio to samo mieliśmy w Mali.
3: A wejdę ci w słowo i zapytam cię o to, dlaczego ta sama Al-Kaida i ten sam sposób myślenia, ten sam sposób też toczenia walki, być może mniej już dzisiaj kierunkowany na Zachód, w 2001 roku spowodował, wiesz, użycie jedyny raz w historii tego piątego artykułu NATO, że wszyscy bronimy zaatakowanego sąsiada. A w tym momencie, kiedy cała północna Afryka to są takie dzikie pola, w którym Al-Kaida i Państwo Islamskie, takie organizacje jak Boko Haram, naprawdę często są najsilniejsi na tym ringu, nic nie robimy albo nic nie możemy zrobić. Dlaczego teraz to tak wygląda?
5: Nie robimy, bo nic nie możemy zrobić, bo Zachód jest za słaby chyba i nie ma dostępu do tego pola bitewnego. Dzisiejszy Sahel przypomina wczorajszy Afganistan. Afganistan też w latach 80., w latach 90. nie wydawał się groźny. Położony na końcu świata, biedny, nikomu nie zagrażający, Afgańczycy wiecznie zajęci wyłącznie swoimi własnymi lokalnymi sprawami. W ogóle nie myśleli i dalej nie myślą o sprawach globalnych. Dzisiaj talibowie też myślą tylko o afgańskich sprawach, a nie o jakichś tam światowych świętych wojnach, no więc Zachód uspokaja sam siebie, że podobnie rzeczy się mają na Sahelu, no ależ to, że się dzisiaj tak mają, to nie znaczy, że jutro się nie będą się miały dokładnie tak samo. Al-Kaida znalazła schronienie w Afganistanie nie tylko z powodu tej wdzięczności afgańskiej za wcześniejszą pomoc arabskich dżihadystów w wojnie z armią sowiecką. Oni tam stworzyli swoje obozowisko i kwaterę główną i wtedy zaczęli myśleć globalnie, bo rzeczywiście mieli globalne cele. Pobici i zdziesiątkowani przez Amerykanów w ciągu tych 20 lat poszli w rozsypkę. Łatwiej im przetrwać w takich wojnach lokalnych, gdzie nikt nie zwraca na nich uwagi, podporządkować się sprawom lokalnym, zapomnieli o sprawach globalnych, ale to nie znaczy, że się ich wyrzekli. Kiedyś rozmawiałem z profesorem Zbigniewem Brzezińskim o tym, czy Al-Kaida nie jest takim skutkiem ubocznym amerykańskiej pomocy dla afgańskich partyzantów walczących ze Związkiem Sowieckim. I profesor Brzeziński powiedział, że oczywiście, że jest. Amerykanie sami namawiali zaprzyjaźnione arabskie reżimy, żeby tamtych największych radykałów, żeby nie zagradzali drogi, żeby raczej namawiali do wyjazdu do Afganistanu i do walki ze Związkiem Sowieckim. Ale mówił mi wtedy, a to jeszcze było przed pojawieniem się Władimira Putina, że jednak został wykrwawiony i pokonany komunizm Związek Sowiecki, że dużo trudniej byłoby żyć w świecie i niebezpiecznie byłoby żyć w świecie, w którym tacy ludzie chętnie sięgający po terroryzm, po radykalne ideologie, mieli za sobą takiego potężnego promotora jak Związek Sowiecki, czy dziś Rosja. Rosja jest dzisiaj przez dżihadystów zagrożona może jeszcze bardziej niż Zachód, ale to nie znaczy, że dżihadyści takiego promotora czy opiekuna nie mają. Iran, który generalnie rzecz biorąc z sunnitami nie ma wiele wspólnego, mają wspólnego wroga. Mają wroga w postaci Ameryki i mówi się od lat, że emir obecny, trzeci emir Al-Kaidy po Osamie, dziedzic Osamy i Aymana Zawahiriego, Saif al-Adl, korzysta z gościny irańskich ajatolachów, a przede wszystkim strażników rewolucji, którymi powoduje się wyłącznie pragmatyzm. Więc dzisiejsza Al-Kaida, gdyby znów pomyślała globalnie, a przetrwał reżim ajatolachów, a nie wygląda na to, żeby mu coś zagrażało, kto wie, czy nie znajdzie, czy nie będzie miała swojej drugiej czy trzeciej szansy.
3: Ach, wracamy do słynnego powiedzenia, które usłyszałem od ciebie. Po raz pierwszy, a przywiozłeś się chyba z Afganistanu, gdzie oni mówili, wy macie zegarki, ale my mamy czas. Nasz czas w tym globalnym popołudniu za to dobiega końca. Postawimy kropkę w tej rozmowie, którą odbywamy 25 lat po atakach z 11 września. Dziękujemy za dziś. Przy mikrofonach
5: Wojciech Jagielski
3: i Krzysztof Story. Wydał audycję Jakub Paś. Dźwiękiem opiekował się Adam Brzeziński. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 17:00.

0: Autopromocja.
1: Budżet zjadł nas na śniadanie.
2: Wszystko zjadł.
3: Zrobimy wam taki krótki instruktaż, no bo wszyscy mówią budżet, tu tyle pieniędzy.
4: Ja chciałbym my money, wasz bank.
5: Pan usiądzie, pan poczeka.
3: Się załatwi. Co ci się dzisiaj śniło? Czy śniło ci się euro?
1: I musi minąć 10 milionów lat.
3: To jest podcast EKG Plus. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG Plus w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie,
2: narzekajcie,
3: chwalcie.
1: Znowu nic nie wymyśliłam.
3: Bądźcie z nami.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: W Warszawie za chwilę specjalna odprawa służb w reakcji na rosyjski atak na Ukrainę tuż przy naszej granicy. Szwecja głosuje, trwają wybory do parlamentu. Turysta z Polski zginął w słowackich Tatrach. Minęła 17, czas na informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rosja de facto prowadzi już wojnę ze strefą euroatlantycką, podejmując różnego rodzaju wrogie działania, ocenił minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha. Występujący z nim na wspólnej konferencji w Kijowie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski stwierdził, że rosyjskie bombardowania Ukrainy dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków. Niech będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane, dodał. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską. Inny w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych, mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
8: Jeżeli chodzi o stronę polską, tutaj nie doszło do żadnych sytuacji przekroczenia granicy. Natomiast ze względu na bardzo bliskie działania w pobliżu polskiej granicy przez stronę rosyjską, tutaj prewencyjnie zostały wysłane komunikaty, a także włączone syreny alarmowe do powiatów, które najbliżej graniczą z Ukrainą.
7: W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa lada moment rozpocznie się odprawa służb, w której weźmie udział premier Donald Tusk, a także ministrowie, a zaraz po informacjach TOK FM rozpoczniemy program specjalny. Tymczasem Donald Trump stwierdził, że Ukraina musi przestać atakować rosyjskie instalacje i zasoby oleju napędowego. Amerykański prezydent powiedział, że rozmawiał już o tym z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy mówił w piątek o potrzebie zawarcia tzw. rozejmu energetycznego między Ukrainą a Rosją i zobowiązania obu stron do rezygnacji ze wzajemnych ataków na infrastrukturę. Dalsze rządy centroprawicy lub powrót do władzy socjaldemokratów to wybór, przed jakim stoją dziś Szwedzi. W kraju od rana trwają wybory parlamentarne. Spodziewana jest rekordowa frekwencja, a dwa największe ugrupowania w sondażach idą łeb w łeb z niewielką przewagą dla opozycyjnych socjaldemokratów. Po 4 latach rządów prawicy zmiana władzy jest zatem możliwa.
9: Myślę, że ta walka będzie bardzo zacięta i emocjonująca dla wszystkich. Ale co to oznacza dla Szwecji? Nie jestem pewna. Może się okazać, że mniej więcej połowa społeczeństwa będzie przeciwna rządowi, który obejmie władzę. Mam nadzieję, że zdołamy zjednoczyć się jako naród, nawet jeśli wynik będzie bardzo wyrównany. Uważam, że tegoroczne wybory są bardzo ważne i mam nadzieję, że wiele osób zrozumie, że musimy zmienić kurs. Chodzi mi o to, by w Szwecji każdy czuł się częścią społeczeństwa.
7: Mówili wyborcy z okolic Sztokholmu. Głosowanie potrwa do 20. Wybory niedługo też w Krakowie. Konfederacja nie podjęła jeszcze decyzji, czy i kogo poprze w wyborach na prezydenta miasta. Choć ugrupowanie Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka miało swojego kandydata, to Bartosz Bochańczak nie został zarejestrowany, bo nie zebrał 3000 prawidłowych podpisów. podpisów. Kompromitacja w Krakowie wywołała wewnętrzne spory w Konfederacji, które podgrzewają plotki o tym, kogo należałoby poprzeć w wyborach za 2 tygodnie. Wolnorynkowcy Sławomira Mentzena i związany z nimi Bartosz Boheńczak, jak się nieoficjalnie mówi, mieli rozważać poparcie dla lidera krakowskich sondaży bezpartyjnego Łukasza Gibały, ale narodowcy Krzysztofa Bosaka są temu przeciwni. Jeden z nich, poseł Michał Wawer, ucieka jednak od odpowiedzi na pytania w tej sprawie.
5: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Tego typu decyzje przechodzą zgodnie z naszymi procedurami przez Radę Liderów Konfederacji i na chwilę obecną żaden tego typu wniosek nie wpłynął.
7: A po oparciu Konfederacji, ale dla Michała Drewnickiego, otwarcie mówi za to PiS. Tu poseł Michał Wójcik.
10: Pracuję bardzo ciężko, bo widzę to, jak on pracuje, w jaki sposób. Bardzo mi się to podoba. W ogóle pochodzę z Krakowa, więc to miejsce też jest mi bliskie. Jak słyszę, jak mówi o Nowej Hucie chociażby, jak to jest ta zapuszczona część po prostu przez tą władzę przez wiele lat, to ja rozumiem, o czym on mówi. Ja do wszystkich krakowian apeluję, żeby głosować za kandydatem Prawa i Sprawiedliwości.
7: Ale wszystko wskazuje na to, że w Krakowie dojdzie do drugiej tury, w której znajdą się wspomniany Łukasz Gibała i popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska. W Tatrach Wysokich na Słowacji zginął 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Ciało turysty zostało przetransportowane do Starego Smokowca. Jak usprawnić ruch na śląskim odcinku A4? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła wykonanie specjalnej analizy ruchu odcinka autostrady od Mysłowic do Gliwic. To blisko 30 km drogi, mówi Marcin Twardysko z dyrekcji.
11: To jeden z najbardziej obciążonych ruchem odcinków autostrady w Polsce, dlatego chcemy dokładnie przeanalizować obecne warunki przejazdu i przygotować rozwiązania, które w przyszłości mogą usprawnić ruch. Na realizację zadania wykonawca ma 16 miesięcy.
7: Analiza potrwa wspomniane 16 miesięcy i pochłonie prawie 3 miliony złotych. W nocy możliwe deszcz i silne zamglenia. W większości kraju od 11 do 15 stopni chłodniej na Przedgórzu. Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. Będzie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na Wybrzeżu i w Karpatach.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Jest 17.05. Jak już Państwo słyszeli, przygotowaliśmy na najbliższą godzinę specjalny program TOK FM, a to w konsekwencji tego, co wydarzyło się dziś rano. Przypomnijmy, chodzi o wydarzenia na granicy ukraińsko-polskiej, na które reaguje między innymi premier rządu, zwołując pilną naradę. Tytułem porządku powiem tylko, że Katarzyna Kozak oraz Maria Mroczkowska są wydawczyniami tego programu. Karolina Kubicka jest realizatorką dźwięku. Za chwilkę postaramy się uporządkować wszystkie fakty. Co wydarzyło się rano? Ile dronów uderzyło nieopodal granicy z Polską? Czy rzeczywiście zagrożony był pociąg relacji Kijów-Warszawa? Kto podróżował tym pociągiem? Później spróbujemy wsłuchać się w słowa premiera Donalda Tuska, jeśli zabierze głos zaraz po naradzie, bądź zrobi to lada chwila. Będziemy także komentować i słuchać naszych ekspertów, a będą z nami profesor Jarosław Stelmach, major rezerwy, ekspert do spraw bezpieczeństwa, prezes Safety Project. Będzie z nami także dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa oraz dr Adam Eberhardt, zastępca dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Ale pierwszym naszym rozmówcą jest Cezary Jaszczyk z Radia TOK FM, który od rana śledzi wszystkie wydarzenia, odnotowuje i też obala mity, które niestety też narastają wokół tego uderzenia dronowego nieopodal granicy. Czarku, słyszymy się?
13: Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
12: Gdybym mógł poprosić o takie zrekapitulowanie wszystkich faktów, by oddzielić to, co jest nieprawdą od informacji potwierdzonych. No przede wszystkim to uderzenie kilometr od naszej granicy, a także sprawa pociągu.
13: Dobrze, tak. To zacznijmy od właśnie powiedzenia, co dokładnie się wydarzyło z samego rana. Wtedy łatwiej nam będzie uporządkować sobie wszystkie fakty. Otóż nad ranem mieszkańcy Podkarpacia, mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o możliwym zagrożeniu i o tym, że Ukraina, zwłaszcza ta zachodnia część Ukrainy, jest silnie ostrzeliwana przez rosyjskie drony. Niedługo później w 6 powiatach województwa lubelskiego, tych przygranicznych, w tym w mieście Chełm, zostały włączone syreny alarmowe. Mieszkańcy otrzymali też dodatkowy alert o tym, że jest zagrożenie już bezpośrednim atakiem, tym, że coś może wlecieć w polską przestrzeń powietrzną. No i ja, śledząc od samego rana te wszystkie wydarzenia, zauważyłem już pierwsze takie informacje, czy też dezinformacje, o których wspomniałeś, mianowicie o tym, że rzekomo już coś miało wlecieć, mianowicie jeden z dronów miał wlecieć w polską przestrzeń powietrzną. Wówczas do gry weszło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, informując, że jest w powietrzu przeprowadzana, no, szeroko zakrojona operacja polskiego myślistwa i polskich myśliwców oczywiście i śmigłowców. No i wtedy pojawiły się informacje o tym, że mieszkańcy niektórych regionów Polski, między innymi województwa świętokrzyskiego, nawet okolic Kielc, mieli słyszeć odgłosy eksplozji. No i ze strony właśnie wojska były takie wyjaśnienia, że mogły te odgłosy pochodzić właśnie od samego polskiego lotnictwa. Od akurat tego, że myśliwce mogły przekraczać wtedy prędkość dźwięku. No wówczas słyszalny jest taki charakterystyczny huk, który może przypominać huk eksplozji. To jest jedna z takich informacji. Później kontaktowałem się właśnie z dowództwem operacyjnym o tym rzekomym przekroczeniu granicy. Padła zapowiedź, że nie została polska przestrzeń, nie zapowiedź, tylko padł komunikat, że nie została polska przestrzeń naruszona. Później potwierdził to między innymi minister obrony. No i to jest jedna z takich pierwszych informacji, która no, mogła wątpliwość zasiać wśród wielu osób. Drugą, jeśli mógłbym nawiązać do tego, o czym mówiłeś, czyli ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa, do którego doszło po ukraińskiej stronie granicy, niedaleko właśnie naszego przejścia granicznego. Tam został przeprowadzony rosyjski atak. Jeden z dronów uderzył w lokomotywę tego pociągu. Kilka godzin później pojawiła się informacja o tym, że tym pociągiem miał rzekomo podróżować były brytyjski premier Boris Johnson, taka cała szeroka delegacja europejskich polityków, były premier Szwecji między innymi, doradca obecnego kanclerza Niemiec. No i tutaj mamy do czynienia właśnie z kolejną taką dezinformacją, bo była oczywiście delegacja europejskich polityków. Boris Johnson znajdował się w pociągu, ale nie w tym, tylko w pociągu, który był niedaleko. Więc no myślę, że ta sytuacja pokazuje nam, jak taki atak, seria ataków, można powiedzieć, przeprowadzana wzdłuż polskiej granicy, coś, z czym możemy mieć niestety do czynienia w przyszłości o wiele częściej, wymaga od nas takiego mocnego weryfikowania informacji, czy to od nas dziennikarzy, czy też od państwa słuchaczy, tak, którzy korzystają z mediów społecznościowych, bo takich dezinformacji może pojawiać się w najbliższym czasie bardzo dużo.
12: To stąd też rodzi się potrzeba tego programu specjalnego, tutaj od razu wyjaśnijmy. Chodzi o to, by te dezinformacje obalać, ale także nie wywoływać paniki, bo też wielu naszych słuchaczy może poczuć się zorientowanych tym, co dzieje się od rana, także w przestrzeni medialnej. Tutaj myślę, że Czarku, potwierdzisz to, co przed chwilą powiedziałem. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeszli też do reakcji. Jeszcze raz z pełną stanowczością powiedzmy, żaden z bezzałogowców nie przekroczył granicy RP i zostało to potwierdzone po wielokroć. Tak. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego przekazał informację Polskiej Agencji Prasowej, że Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o ostatnich wydarzeniach w Ukrainie i no, oczywiście także w precyzyjnych szczegółach na temat tego, co działo się przy naszej granicy. I teraz powiedzmy, co dzieje się, jeśli masz taką wiedzę, w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie o godzinie 17, na godzinę 17, jest 17.12, została zaplanowana pilna odprawa ministrów i służb, zwołana z inicjatywy premiera Donalda Tuska. I to jest to oczywiście reakcja na te ataki rosyjskich dronów w pobliżu polskiego terytorium.
13: Tak, w mojej ocenie to jest reakcja polskich władz premiera Tuska właśnie no, na to, co się dzisiaj stało, bo jak widzę, w tej odprawie bierze udział nie tylko szef rządu, ale i szereg wojskowych, którzy relacjonują to, jak ta operacja ze strony polskiej była od rana koordynowana, więc no, ma to być pokazanie, jak rozumiem, społeczeństwa, że polskie państwo czuwa i funkcjonuje. No i tak jak wspomniałeś na początku, już od samego rana pojawiające się komunikaty ze strony władz o tym, że do przekroczenia nie doszło, ale z drugiej strony chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na to, o czym premier Donald Tusk i w sumie nie tylko premier polskiego rządu, ale także politycy innych państw wschodniej flanki NATO zwracają uwagę już od dłuższego czasu. No i my też w TOK FM o tym konsekwentnie informujemy, powołując się także na informacje wywiadowcze czy informacje służb, na przykład państw bałtyckich. Całe wakacje o tym rozmawialiśmy i informowaliśmy o tym, że trzeba ostrzegać, trzeba zwracać uwagę na to, że takich sytuacji może być więcej i mamy do czynienia po prostu z kolejnym etapem zagrożenia wojny hybrydowej ze strony Rosji. My jako społeczeństwo musimy być na to przygotowani, musimy działać odpowiedzialnie, właśnie nie popadać w panikę, bo no niestety to jest taktyka rosyjska. Nawet dla potwierdzenia tego, że mamy do czynienia z takim, można by powiedzieć, kolejnym etapem albo kolejnym odcinkiem, no to z jednej strony mamy mnóstwo ukraińskich analiz o tym, jak Rosja zmieniła taktykę ostrzeliwania Ukrainy w ostatnim czasie. Mamy informacje o pociągu i przed chwilą też znalazłem informację opublikowaną przez ukraińskie koleje państwowe o tym, że zaatakowany został nie tylko pociąg relacji Kijów-Warszawa, ale Rosja konsekwentnie od kilkudziesięciu co najmniej godzin prowadzi skoordynowaną operację bombardowania ukraińskiej sieci kolejowej w różnych częściach, tak? Dopiero co mieliśmy do czynienia z atakiem na pociąg w mieście Sumy. I nawiązując jeszcze do tego, co się stało przy przejściu granicznym po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, przecież dopiero co w tym tygodniu informowaliśmy o rosyjskich atakach w okolicach i na przejścia graniczne w Mołdawii, więc no niestety nie możemy być zaskoczeni tym, co się dzieje.
12: Przed 17 z dziennikarzami spotkał się przebywający w Kijowie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Oto fragment jego wypowiedzi: niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. W ten oto sposób szef MSZ-u odniósł się do wydarzeń z rana i mówił dalej: to jest wojna nie tylko fizyczna dla Putina, to jest także wojna ideologiczna o przywrócenie Rosji statusu jakiegoś specjalnego kraju, który ma prawo dominować nad innymi. Polska i Ukraina odmawiają Rosji prawa dominowania, przynajmniej nad nami. To się nie zdarzy, to nie wróci, zapewnił Radosław Sikorski. To kolejna oficjalna wypowiedź w związku z atakami przy granicy.
13: Tak, dokładnie. Też słuchałem tej konferencji wicepremiera Sikorskiego w Kijowie, no takiej mocno zdecydowanej. W ogóle można skomentować, że sama przecież wizyta ministra Sikorskiego w ukraińskiej stolicy ma być takim przykładem wsparcia i solidarności ze strony Polski. Minister, wyjeżdżając do Kijowa, zwracał uwagę na to, że no w tak trudnym czasie, przecież Kijów jest konsekwentnie bombardowany przez Rosję, no można by powiedzieć, że bezkarnie nawet, bez jakiejś silniejszej odpowiedzi ze strony Ukrainy, bo Ukraina po prostu jest w takiej teraz sytuacji, że nie ma jak się skutecznie przed tymi rosyjskimi atakami bronić. No, premier Sikorski stwierdził, że przynajmniej taki gest solidarności i tego, że jesteśmy razem z Ukrainą jako Polska, powinien być widoczny. Też przykład przecież wizyty, o której no przed chwilą rozmawialiśmy, tak? Czyli tego drugiego pociągu z europejską delegacją. Ta delegacja przecież też wracała już z Kijowa, gdzie okazywała solidarność walczącej Ukrainie. No więc tak to wygląda.
12: Dobrze. Ja chciałbym o jeszcze jedną rzecz ciebie zapytać, bo równolegle w Wilnie zostało zamknięte główne lotnisko, a to w związku z informacją o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Między innymi z tego powodu samolot z Warszawy, który był w trakcie lotu do stolicy Litwy, zawrócił na Okęcie. Po tym, jak alarm odwołano, linie lotnicze loty przekazały, że maszyna wystartuje ponownie, ale to jest kolejny dowód na to, że te niepokoje dotyczą nie tylko Polski, nie tylko granicy polsko-ukraińskiej, ale również krajów bałtyckich.
13: Tak, tam a propos jeszcze właśnie lotniska w Wilnie, też się pojawiły takie informacje, że jednak ten alarm nie był wywołany samym dronem, tylko stadem ptaków. Oczywiście i tutaj jest kluczowe to, o czym mówiliśmy już wcześniej, czyli że my musimy być przygotowani na to, że też jeśli te informacje, różne doniesienia będą się pojawiać w takiej skumulowanej formie. Z jednej strony właśnie mamy rano do czynienia z atakiem na cele po ukraińskiej stronie tuż przy granicy z Polską. Z drugiej strony mija zaledwie kilka godzin i dowiadujemy się o kolejnych niepokojących sytuacjach na Litwie. No to musimy reagować na to bardzo ostrożnie i opanowanie. Też te wszystkie informacje, ostrzeżenia, które się pojawiają w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, jeśli chodzi o potencjalne zagrożenie ze strony Rosji, no bo nawet teraz jak obserwuję kątem oka wystąpienie premiera na tej specjalnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, no to premier ostrzegł tam, że to może być preludium i tych sytuacji może być więcej i prawdopodobnie tak będzie. Dlatego jedną właśnie z tych zapowiedzi, i warto o tym powiedzieć, jeszcze raz to podkreślić, było to, że Rosja może przeprowadzić jeszcze jakąś bardziej zdecydowaną operację. Już nie tylko same ostrzeliwanie celów przy granicy, ale na przykład jakąś operację wymierzoną w któreś z państw bałtyckich. Też przy okazji wymieniana jest Polska w tym kontekście, jakieś operacje w głębi Polski. No już nie wiem, czy trzeba wspominać, ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, ile już aktów sabotażu i tych bezpośrednio potwierdzonych przez polskie służby, że były przeprowadzone przez Rosję, mieliśmy do czynienia w samej Polsce, na samym polskim terenie, tak? Ile było podpaleń, ile było podejrzanych sytuacji na torach niebezpiecznych. No więc niestety obserwujemy kolejny już odcinek tego.
12: Tak, przed czym przestrzegał między innymi na naszej antenie w mijającym tygodniu podpułkownik rezerwy Maciej Korowej, który dość dokładnie nakreślił ten scenariusz, który w tej chwili jest realizowany. Ja tylko przed twoją odpowiedzią powiem państwu, że za chwilkę wysłuchamy słów premiera Donalda Tuska. Ciebie poproszę o komentarz do tego. Nie wiem, czy czytałeś analizy Macieja Korowaja, ale one dość dokładnie oddawały to, z czym mamy teraz do czynienia.
13: No niestety tych analiz jest w ostatnim czasie coraz więcej, bardzo dużo. Cóż mogę powiedzieć, niestety to wszystko się sprawdza.
12: Rosyjskie ataki przy granicy z Polską to jest temat, którym zajmujemy się w specjalnym wydaniu TOK FM. Już za chwilkę będziemy mogli wysłuchać premiera Donalda Tuska, a właściwie to już teraz premier Donald Tusk tuż przed wejściem na naradę zwołaną dziś w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
14: Eskalacja ze strony działań Federacji Rosyjskiej coraz staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Mieliśmy informacje i własne, i dzięki naszym służbom, ale także od służb sojuszniczych, także w ostatnich dniach bezpośrednio do mnie skierowane o możliwej postępującej eskalacji. Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju. Musimy mieć świadomość i tu zwracam się do wszystkich państwa, że od dzisiaj właściwie będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym, ponieważ To, co wiemy i to, czego można się spodziewać, to to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Nie chcemy w żaden sposób popadać w jakiś nerwowy nastrój i emocje są tu jak najmniej wskazane, ale nie ulega wątpliwości, że musimy być wspólnie z naszymi sojusznikami przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Te ataki tej nocy, one wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja. No, są niepokojące. Oczywiście Ukraina, która jest bardzo dobrze przygotowana do obrony przed dronami, też nie jest w 100% skuteczna, mówiąc delikatnie. Minister Tomczyk mnie poinformował, że w sumie 13 lokalizacji po stronie ukraińskich zostało trafionych. A więc musimy mieć świadomość, że Rosja dysponuje tego typu możliwościami i dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć. Mam nadzieję, że nie, ale tylko nasze przygotowanie takie maksymalne to jest najlepsza gwarancja, że żadne dramatyczne rzeczy się nie zdarzą.
12: To wypowiedź premiera Donalda Tuska podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję. Cezary Jaszczyk, reporter TOK FM, był z nami, który śledzi dziś specjalnie dla Państwa przez cały dzień, co działo się i co dzieje się na granicy ukraińsko-polskiej. Bardzo dziękuję.
13: Dziękuję bardzo.
12: Za poświęcony nam czas. Szanowni Państwo, my połączymy się teraz z kolejnym naszym gościem, a będzie nim profesor Jarosław Stelmach, major rezerwy, ekspert do spraw bezpieczeństwa, prezes Safety Project. Dzień dobry, panie profesorze.
15: No, witam pana, witam państwa serdecznie.
12: Poproszę pana o komentarz do tego, co wydarzyło się rano, ale także przejdźmy do tych scenariuszy, które mogą w konsekwencji wydarzyć się także w kolejnych dniach, przed czym przestrzega zarówno premier Donald Tusk, którego przed chwilą słyszeliśmy, ale także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
15: No tak, absolutnie to trzeba rozważać łącznie. To, co się wydarzyło w nocy czy nad ranem i to, co przed chwilką zostało powiedziane przez premiera. No cóż, jak ja słyszałem te słowa prezesa Rady Ministrów, to one budzą niesamowite emocje. Myślę, że to trochę tak jest, że jeżeli połączymy te słowa i te zapowiedzi, te konkretne informacje, no te zapowiedzi też wzmocnienia i to takiego chyba na skalę naszego kraju jeszcze dotąd nierealizowanego przygotowania wręcz do potencjalnych ataków z tym, co się dzieje od kilku dni, tygodni i myślę, że jesteśmy w takim miejscu od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, w którym jeszcze my nie byliśmy z perspektywy naszego bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli po pierwsze do eskalacji dochodzi, a po drugie mamy informacje zarówno z perspektywy naszych służb specjalnych, to prezes Rady Ministrów potwierdza, jak i też naszych sojuszników, że do eskalacji na pewno dojdzie, a ona może przybierać różnego rodzaju postaci. Niewykluczone są również ataki na terytorium Polski. To zostało przed chwilą powiedziane. Zatem mocny komunikat prezesa Rady Ministrów i taka konkretna zapowiedź działań przygotowawczych. Myślę, że w tym miejscu jeszcze nie byliśmy.
12: Panie profesorze, to bardzo istotne, co pan mówi. Ale też nie eskalując emocji, chciałbym zapytać pana jako eksperta, specjalisty, czy to, co dzieje się teraz, jest kolejnym szczeblem tej drabiny eskalacyjnej, porównując to, nie wiem, do wtargnięcia rosyjskich dronów w naszą przestrzeń powietrzną we wrześniu ubiegłego roku i jak to porównać i czy w ogóle możemy porównywać, czy jednak ta narracja, ale też i doniesienia wywiadów krajów zachodnich gdzieś podsycają w nas ten niepokój związany z wydarzeniami choćby z dzisiejszego poranka.
15: No tak, jeżeli popatrzymy sobie na kilka lat, w których funkcjonujemy równolegle do wojny w Ukrainie, no to niewątpliwie jest tak, że funkcjonujemy od kilku lat już w podwyższonym stopniu zagrożenia terrorystycznego, brawo, więc można powiedzieć, że nic nas nie powinno już zaskakiwać od tych kilku lat, skoro taki podwyższony, stosunkowo wysoki jak na nasze środowisko bezpieczeństwa naszego kraju stopień mamy wprowadzony. Natomiast no, trzeba pamiętać, że te drony wrześniowe w zeszłym roku, no one nas mimo wszystko zaskoczyły. Oczywiście było to kilkanaście dronów i pewnie skala tego zdarzenia też spowodowała określone konsekwencje, natomiast niewątpliwie to nie było tak, że my zapowiadaliśmy, czy gdzieś tam w przestrzeni, czy były jakieś wystąpienia prezesa Rady Ministrów wcześniej, które zapowiadały tego typu eskalacje. No dzisiaj mamy do czynienia z tym, że po pierwsze no ta geografia ataków porannych, ona nie jest przypadkowa, to jest no naprawdę bardzo blisko, to jest zaatakowanie no, pociągu bądź co bądź na terenie Ukrainy, ale relacji gdzieś tam w kierunku Polski, w kierunku naszej stolicy. Dodatkowo no, mówi się tutaj o 2 kilometrach, o kilkuset metrach od polskiej granicy. Mówi się wreszcie o modulowanym dźwięku syreny, który budzi Polaków w 6 powiatach, o komunikatach RCB, które są mocno konkretne. Ja też absolutnie nie chcę tutaj podsycać takich emocji, że my tutaj za chwilę jesteśmy w konflikcie zbrojnym, bo tego premier nie powiedział i tutaj też kategorycznie musimy temu zaprzeczyć, ale prezes Rady Ministrów powiedział jasno, że no, powinniśmy się przygotowywać w wymiarze społecznym, przygotowywać w wymiarze służb. No i też powiedział wprost o organizacjach, o zakładach pracy, o tym, że no jednak wszystkie ręce na pokład, bo są informacje, które potwierdzają, że do eskalacji w porównaniu nawet z tym, co się działo dzisiaj rano, może dochodzić.
12: Ja rozumiem, że ten wymiar psychologiczny tutaj jest bardzo istotny i strona rosyjska chce osiągnąć swój cel poprzez przenoszenie tych niepokojów na społeczeństwo. Co powinno, inaczej, jakie komunikaty powinny popłynąć, by strona rosyjska nie miała poczucia choćby minimalnej satysfakcji z tego, że ten cel zburzenia tego spokoju osiągnęła?
15: No tak, no Rosja gra na siebie. Trudno mi wejść w buty Putina i dokładnie zdiagnozować, jakie są jego cele strategiczne czy wręcz operacyjne. Natomiast no, jeżeli połączymy to te działania, no nawet dzisiejsze, poranne, z tym, co się działo wcześniej. Pamiętamy, że od kilku dni czy tygodni pojawiają się no, nawet te karty mobilizacyjne gdzieś tam w sieci, w internecie, które jakobyśmy my mieli masowo tutaj mobilizować naszych żołnierzy rezerwy i tak dalej. No też jest to obliczone już nie na społeczeństwo polskie, w mojej ocenie, tylko bardziej na społeczeństwo rosyjskie, czyli Putin chce być może za pomocą dezinformacji już na terenie Rosji spowodować takie wrażenie, że my się gotujemy do wojny z Rosją, a on generalnie się oczywiście będzie bronił. No tutaj ta narracja będzie na pewno pomieszana, jak to w konflikcie hybrydowym, i te elementy dezinformacji będą wykorzystywane, oczywiście z równoległym oddziaływaniem na nasze polskie społeczeństwo. No to jest trochę tak, że to, co już usłyszeliśmy w nocy, to, co dzisiaj słyszymy w mediach, no to powoduje niepokój Polek, Polaków. My, gdy spotykamy się z ludźmi na szkoleniach, na audytach i tak dalej, no to panuje taka powszechna obawa przed tym, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Już nie ma nikt jakby wątpliwości, czy w Polsce może zawieć syrena, modulowany dźwięk syreny, i to nie z powodu rocznicy czy sprawdzenia, tylko konkretnego zamachu, ataku, więc jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Myślę, że to, co się dzieje, to wystąpienie pana prezesa Rady Ministrów, takie merytoryczne, takie konkretne, takie zapowiadające działania przygotowawcze, ono też jest okej dla nas i myślę, że też powinno wzbudzić takie wrażenie po stronie rosyjskiej, że my jak najbardziej będziemy przygotowani, że budujemy tą odporność. No jesteśmy bądź co bądź w trakcie, nie jesteśmy w 100% przygotowani. Żadne państwo nie jest na ataki asymetryczne, dronowe i tak dalej. Zresztą to prezes Rady Ministrów potwierdził nawet w kontekście Ukrainy, która ma naprawdę ogromne zdolności antydronowe w porównaniu nawet z nami. Więc no, bardzo złożona sytuacja. Ja głęboko wierzę, wierzę, że my jako państwo podołamy, znaczy już robimy bardzo dużo, natomiast no, my mamy krótki czas, no, teraz musimy zadziałać bardzo szybko, bardzo konkretnie. Tą odporność nie mamy danych kilku lat, no, tutaj zapowiedź premiera jest konkretna, no, działamy w ciągu dni, tygodni i miesięcy, możemy spodziewać się eskalacji.
12: No właśnie, tak już tytułem podsumowania. Ja próbuję wejść teraz w buty naszych słuchaczy i analizować albo tłumaczyć sobie to, co powiedział premier, a to, co pan komentuje. To są słowa. Eskalacja stała się faktem, to część większej operacji. Jak ze spokojem zrozumieć te słowa?
15: No to znaczy, że możemy spodziewać się różnych scenariuszy i to trzeba sobie jasno powiedzieć, czyli na pewno te scenariusze, które już były, czyli wlatujące drony na teren RP mogą mieć miejsce, wlatujące rakiety na teren RP mogą mieć miejsce, no mówiąc wprost i w szczegółach, działania sabotażowe w strefach krytycznych na infrastrukturze liniowej, kolejowej i tak dalej, to jest absolutnie możliwe. No to tłumacząc te ogólne słowa w konkrety, natomiast to przekładając na działanie Polek i Polaków, myślę, że no nie bagatelizujmy tego, co już od wielu miesięcy rząd polski nam rekomenduje, czyli faktycznie zasiądźmy do działań edukacyjnych, do tego przysłowiowego poradnika bezpieczeństwa. Nie bagatelizujmy komunikatów, które do nas przychodzą. Proszę zwrócić uwagę, że mam wrażenie, że tej nocy to zadziałało tak, jak w miarę powinno być, czyli najpierw komunikat RCB o tym, że generalnie lotnictwo rosyjskie działa, znaczy ataki rosyjskie działają na terenie Ukrainy. Później kolejny komunikat, który jest uzupełnieniem modulowanego dźwięku syreny w 6 powiatach, który już mówi, ok, zagrożenie z powietrza, udaj się do miejsca bezpiecznego. No i niestety w nocy nad ranem Polki, Polacy w 6 powiatach ten modulowany dźwięk usłyszeli. I bądź co bądź musimy powiedzieć sobie jasno, ok, przygotujmy się, porozmawiajmy z dziećmi, porozmawiajmy z seniorami, zastanówmy się, gdzie my mamy ten punkt bezpieczny, gdzie my się udamy. Przekujmy to, co mówi prezes Rady Ministrów, na naszą własną, taką rodzinną, społeczną, lokalną odporność, bo to też jest szalenie ważne, bo my tylko będziemy odporni wtedy, gdy oczywiście państwo będzie robiło swoje, ale my z perspektywy personalnej, takiej rodzinnej, lokalnej, organizacyjnej, zakładów pracy, to co prezes Rady Ministrów dzisiaj podkreślił, też róbmy swoje. Więc no, tutaj synergia działań musi być niesamowita. No, ta zapowiedź jest mocna, ale myślę, że mamy supermoce takie my, Polki i Polacy, żeby się temu przeciwstawić, przygotować i minimalizować te skutki.
12: Profesor Jarosław Stelmach, major rezerwy, ekspert do spraw bezpieczeństwa, prezes Safety Project, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję.
15: Dziękuję bardzo. Wszystkiego bezpiecznego.
12: To jest program specjalny.

0: Mało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
4: To co, przekonałem cię?
5: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
12: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
13: Ci panowie z Media Expert.
12: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Reklama.
9: Siedemnasta czterdzieści to jest program specjalny TOK FM, a kolejnym naszym rozmówcą jest dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry państwu.
9: Prosiłbym pana, by odniósł się pan do słów premiera Donalda Tuska. One pańskim zdaniem zabrzmiały uspokajająco, przeciwnie, one uwrażliwiają nas na kolejne ryzyka, jakie niesie za sobą wojna na wschodzie, czy też właściwie starał się szef rządu też mitygować, jeśli chodzi o te emocje, tak by nie wzbudzać paniki?
10: Rolą szefa rządu jest jak najbardziej uspokojenie społeczeństwa, natomiast jako specjalista czuję się coraz bardziej zaniepokojony. Tym bardziej, że pojawiają się nowe fakty dotyczące ataku na pociąg, który jechał do Polski.

0: I wiadomo, że w tym pociągu znajdowała się jedna z delegacji, z tego co do mnie dotarło. To była delegacja unijna i w tym momencie pojawia się automatyczne pytanie, czy to był atak na pociąg, dlatego że to jest ukraiński pociąg z cywilami, czy też jeszcze chodziło o coś więcej. Więc niestety, ale istnieje ryzyko, że sytuacja będzie eskalować jeszcze bardziej. I to jest i z tego powodu niestety, ale muszę czuć się osobą zaniepokojoną.
1: Wiemy też, że rząd i wojsko także poprzez tę naradę dzisiejszą wchodzą w taki nadzwyczajny stan gotowości. I co to może oznaczać też pańskim zdaniem? To jest naturalna kolej rzeczy wobec tego, co wydarzyło się dziś przy granicy polsko-ukraińskiej, czy też no, oznacza już poziom eskalacji, który wymaga tego typu ruchów?
0: Tak, przede wszystkim na razie mamy do czynienia z politycznymi deklaracjami. To, co było bardzo niepokojące, to byłaby sytuacja, w której powtórzyłaby się sytuacja z kryzysu granicznego na granicy z Białorusią, kiedy na przykład okazałoby się, że zostałby wprowadzony stan wyjątkowy lub któryś innych stanów nadzwyczajnych. I wówczas w tym momencie mielibyśmy do czynienia z sytuacją, która byłaby bardzo niepokojąca. Poza tym kolejna rzecz, która byłaby świadczyłaby o tym, czy coś się dzieje, ale jednak na razie nic takiego się nie wydarzyło, no to byłyby deklaracje dotyczące podniesienia gotowości sił zbrojnych, ale uwaga, nie w tym kierunku reagowania na incydenty, które mogą się wydarzyć, czyli na przykład kolejny dron, kolejny pocisk, ale na przykład sugerujące, że ta ryzyko wojny pełnoskalowej rośnie. Taką decyzją byłoby na przykład odwieszenie poboru do wojska. Ale póki co takich rzeczy, przynajmniej w chwili, kiedy rozmawiamy, takich informacji się nie pojawiły.
1: Nie wyłączając tego dzisiejszego zdarzenia z szeregu innych, które miały miejsce w ostatnim czasie, nie wiem, upadek rosyjskiej rakiety na terytorium Polski pod koniec lipca, wrześniowe, mam na myśli ubiegły rok, drony, które spadły na nasze terytorium. Łączy się to, panów, pewien eskalacyjny mechanizm, z którym mamy już pewnie do czynienia?
0: Oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli tylko zatrzymamy się przy przypadku naruszeń naszej przestrzeni powietrznej, mieliśmy ten kryzys rakietowy, który najprawdopodobniej był przypadkiem. Ponieważ mieliśmy tą rakietę, która wleciała jeszcze za rządów PiS-u, została znaleziona w lesie pod Bydgoszczą, prawdopodobnie to był przypadek. Ale potem mamy zdarzenia, które już przypadkami nie były, bo mieliśmy rok temu, latem, bezzałogowy statek powietrzny rozbił się i najprawdopodobniej uległ samozniszczeniu na polu na Lubelszczyźnie. Potem mieliśmy rok temu noc dronów i ewidentnie intencjonalny wlot tych 20 obiektów. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, co już publicznie zadeklarowane zostało w wywiadzie dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Ten pocisk, który niedawno wleciał do Polski i eksplodował na polu, też na Lubelszczyźnie, najprawdopodobniej został tam skierowany intencjonalnie. I te ślady, które były widziane, były przez te środowisko cywilnych ekspertów oceniane jako wskazujące na intencjonalne działanie. Więc w tym momencie ten scenariusz eskalacyjny się jak najbardziej wyłania. Najpierw Rosjanie się zorientowali, że jeżeli coś wleci do Polski, to może być z tego awantura polityczna. Więc te obiekty zaczęły wlatywać. W pewnym momencie wleciało ich dużo. A teraz mamy do czynienia z niewątpliwie intencjonalnymi atakami tuż przy samej granicy po to, żeby zobaczyć, jak my zareagujemy na poziomie państwa, na poziomie władz państwowych, elit politycznych i w końcu samego społeczeństwa. To, co w tym momencie się dzieje w Polsce, każdy głos, jaki pada w przestrzeni medialnej, także ta nasza rozmowa, jest niewątpliwie śledzona przez stronę rosyjską. I na tej podstawie będą wypracowane dalsze kroki. Być może będzie to zmierzało w kierunku eskalacji, jeżeli okaże się, że na przykład to nie doprowadzi do tego, że w Polsce wybuchnie panika albo nasilą się nastroje niechętne wobec wspierania Ukrainy i możemy mieć do czynienia z dalszymi prowokacjami.
1: Gdybyśmy... Usiłuję zebrać to wszystko, co usłyszeliśmy i od panów, mam na myśli ekspertów, ale także z ust premiera, także ministra Sikorskiego, no to tak, słyszymy o eskalacji. Słyszymy, że najbliższe tygodnie, miesiące to będzie okres wzmożonych akcji Rosji. A żeby też nie ulegać temu społecznemu niepokojowi, który niewątpliwie jest zasadny. Co może pan powiedzieć takiego, co by nas uspokoiło?
0: To, że takie rzeczy będą się zdarzać, ale co jest bardzo ważne, to, co się ostatnio działo, to, co się działo choćby ostatniej nocy, gdzie wyły syreny na Lubelszczyźnie, gdzie były rozsyłane alerty, to wszystko brzmi bardzo niepokojąco, to brzmi bardzo groźnie. Można się poczuć osobą wystraszoną, ale jest jedna rzecz bardzo ważna. Proszę zwrócić uwagę, że całkiem niedawno nad Polską i to przez kilka dni ćwiczyło kilkadziesiąt samolotów natowskich. Mało tego, ta obecność natowska była bardzo silnie widoczna w 2022 roku, widoczna przez kolejne lata, widoczna jest teraz. To, co nas uspokaja, to jest to, że jest pewien próg eskalacji, który znajduje się poniżej tego progu, który wyznacza artykuł 5 traktatu NATO, ale jest też, ale ten próg oznacza, że jest pewna granica, która zmusza Rosjan do samoograniczenia się. Jeżeli zaczną otwartą konwencjonalną wojnę, to trzeba powiedzieć wprost. My, jako Polska, jesteśmy w stanie zniszczyć flotę bałtycką. Jesteśmy w stanie posłać znaczną część rosyjskich sił, które są obecne w obwodzie królewieckim, tam, gdzie znajduje się krążownik Moskwa obecnie. Rosjanie nie są w stanie zapobiec, proszę zwrócić uwagę, temu, żeby te względnie proste ukraińskie bezzałogowce wlatywały w ich przestrzeń powietrzną. I robią to cały czas na wręcz masową skalę. Rosyjska obrona powietrzna jest dziurawa. Więc w tym momencie istnieje próg, po przekroczeniu którego istnieje prawdopodobieństwo, że Sojusz Północnoatlantycki, mówiąc wprost, uderzy Rosję tak, jak nie zabolało to jeszcze jej nigdy w historii.
1: Bardzo panu dziękuję, dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo panu dziękuję raz jeszcze, kłaniam się, a już za chwilkę. Dziękuję. Właściwie nie, już jest z nami dr Adam Eberhardt, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To pana poproszę teraz o komentarz do wszystkiego tego, o czym dyskutujemy w naszym programie specjalnym.
2: Powiem szczerze, że nie słyszałem, co jak gdyby nie byłem uczestnikiem tej państwa dyskusji, więc nie
1: to szybciutko, to szybciutko powiem. Zrekapitulowaliśmy to, co działo się od rana, przytoczyliśmy słowa premiera Donalda Tuska, mówiliśmy także o wystąpieniu Radosława Sikorskiego, a teraz pana poproszę o komentarz do tych słów premiera. Mówimy też o tym progu wrażliwości społecznej, który niewątpliwie wszedł w wyższe rejestry teraz.
2: Tak, no oczywiście te ataki rosyjskie, one mają na celu mentalne rozbrojenie nas jako państw natowskich, zbudowanie takiego wrażenia, że rośnie niebezpieczeństwo, że rośnie koszt polityczny konfrontacji z Rosją. No i jakby pod tym względem to myślę, nikogo to nie powinno niespecjalnie dziwić. To jedna taka dość oczywiste spostrzeżenie. Druga rzecz to to, że Rosjanie próbują utrudniać Ukrainie funkcjonowanie w wymiarze transportowo-logistycznym. ataki tuż przy polsko-ukraińskiej granicy nie są niczym nowym w tym kontekście, że w ciągu ostatnich tygodni obserwowaliśmy ataki na granicy ukraińsko-mołdawskiej oraz granicy ukraińsko-rumuńskiej, więc jak gdyby to, że one się, że Rosjanie uderzą gdzieś koło nas, to też wydawało się jakoś tam prawdopodobne.
1: Chciałbym rzucić te dzisiejsze wydarzenia na tło też tej retoryki międzynarodowej w przestrzeni dyplomatycznej również. Ten, który podjął się zadania zakończenia wojny w 3 dni, czyli Donald Trump, apeluje dziś, i ta koincydencja jest niepokojąca, do strony ukraińskiej. Koniec z atakami na rosyjskie zasoby paliw. No, to dodatkowo może rozzuchwalić Rosję.
2: No po pierwsze, nie sądzę, aby Ukraińcy się posłuchali i wstrzymali ataki. Po drugie, no dobrze rozumiemy, że tego typu apele prezydenta Trumpa, one są związane z zupełnie innym teatrem wojennym, to znaczy z sytuacją na Bliskim Wschodzie, konfliktem z Iranem, zniszczeniem infrastruktury transportowej i ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, co będzie utrudniało zaopatrzenie świata w ropę naftową. No więc w tym momencie oczywiście zainteresowanie nie tylko, myślę, prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale również wielu wyborców, również w państwach europejskich będzie za tym, aby ta cena benzyny malała, a dalej nie rosła. Stąd ta presja również na Ukrainę.
1: Czy ja dobrze rozumiem pańskie słowa, że wszystkiego tego, co wydarzyło się dziś, mogliśmy się spodziewać?
2: No tak, no wydaje mi się, że to, że Rosja będzie chciała nas testować, to, że Rosja w sytuacji na przykład ukraińskich ataków, w obliczu których jest dość bezradna, będzie musiała dodać więcej emocji, zarówno w postaci bardziej nasilonych ataków na Ukrainę, ale również pod adresem państw europejskich, jest dość czytelne. No, proszę spojrzeć z punktu widzenia Putina. No, Putin musi przekonywać własne społeczeństwo, że to, co się dzieje wewnątrz Rosji, te ukraińskie ataki są wynikiem nie tego, że Ukraina jest silna, tylko dlatego, że Rosja jest w egzystencjalnym konflikcie z całym Zachodem kolektywnym. Więc pod tym względem ta konfrontacja z Zachodem jest bardzo istotna propagandowo dla Putina. To jest jeden element. Drugi element to oczywiście nadzieja władz rosyjskich na to, że na skutek pewnych zmian politycznych w Europie będzie malała gotowość do przeciwstawiania się działaniom rosyjskim. I choć dzisiaj Putin oczywiście prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie i nie ma scenariusza, moim zdaniem, żeby rozpoczął konflikt wobec państw bałtyckich na przykład na 2 fronty, to moim zdaniem byłoby na obecnym etapie samobójcze. Natomiast no, myśli w perspektywie strategicznej, to znaczy jeżeli mu się uda w jakichś tam najbliższych kilkunastu miesiącach czy kilkudziesięciu miesiącach zamrozić konflikt przeciwko Ukrainie na korzystnych dla siebie warunkach, no to wówczas zostanie z milionową armią i będzie musiał nadal eskalować. I jeżeli do tego czasu uda się mentalnie rozbroić NATO, tak aby nie było gotowości do stanięcia w obronie Łotwy czy Estonii, to wówczas będzie miał łatwiejsze zadanie. Więc w tym sensie, choć nie ma perspektywy konfliktu, nie wiem, w Narwie czy w Dynenburgu w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, moim zdaniem, to tak naprawdę być może losy i jak gdyby przebieg tego ewentualnego konfliktu, który się wydarzy, nie wiem, za 2 czy 3 lata, on się decyduje troszeczkę dzisiaj. Dzisiaj się decyduje nasza odporność i nasza gotowość do przeciwstawiania się w konfliktowi, który wybuchnie za jakiś czas.
1: Mamy minutę, jeszcze chciałbym zadać panu jedno pytanie, które z pewnością zadają sobie nasi słuchacze, zadaję sobie je także ja. Czy to, co się dzisiaj wydarzyło, jest wypełnieniem przekazu, który usłyszał być może minister Tomasz Siemoniak od szefa CIA podczas ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych? Czy to jest wypełnienie
2: nie,
1: tego,
2: nie,
1: o czym...
2: Przesady. Bez przesady, rozumiem pana pytanie. To znaczy, to, co się dzisiaj wydarzyło, to nie są rzeczy, które są jakoś tam niewiarygodne i poza naszą percepcją z ostatnich miesięcy. No to są rakiety, które spadły na terytorium Ukrainy jednak, czy tam drony, które spadły na terytorium Ukrainy, tuż przy granicy z Polską, natomiast na terytorium Ukrainy. Proszę zauważyć, że w ostatnich miesiącach zdarzało się i tak, że rosyjskie drony spadały na terytorium Polski. Zdarza się równolegle, że teraz, że te drony nad Litwą przelatują z Białorusi do Rosji, Białorusi do obwodu królewieckiego. Więc jak gdyby mamy do czynienia z pewną wyraźną eskalacją, natomiast no to absolutnie nie jest tak, że to się wypełniło, że to jest, znaczy oczekiwałbym zwiększonych działań agresywnych rosyjskich, mających osłabić naszą spójność w najbliższych tygodniach, miesiącach. To raczej początek, a nie szczyt tych działań.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Adam Eberhardt był z nami. Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się panu i do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Ja państwu także dziękuję za wspólnie spędzony czas w programie specjalnym, którego wydawczyniami były Maria Mroczkowska, a także Katarzyna Kozak. Realizatorką dźwięku była dziś z nami Karolina Kubicka. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszę się z państwem po godzinie 19. Już teraz informacje TOK FM, po których już teraz zaprosi państwa na swój program Ewa Podolska. Bardzo proszę.
3: Proszę państwa, w ostatni poniedziałek odbyła się w Sejmie bardzo ważna debata o bezpieczeństwie klimatycznym. Nikt z Ministerstwa Zdrowia nie zabrał głosu, więc ja dzisiaj chciałam porozmawiać z osobą, dla której zdrowie publiczne jest bardzo ważne, właśnie w tym kontekście, z głównym inspektorem sanitarnym kraju. Zapraszam. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: Cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
20: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Polskie służby nie potwierdzają uderzenia rosyjskiego drona w pociąg pasażerski relacji Kijów-Warszawa. Mówią o pociągu towarowym, który stał na bocznicy. Służby informują też, że sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą jest obecnie opanowana. Polscy siatkarze rozpoczynają grę z Macedonią Północną na Mistrzostwach Europy. Prawie 2 minuty po 18:00 czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzisiaj nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył niecały kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie, stwierdził szef rządu.
24: Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju. To, co wiemy i to, czego można się spodziewać, to to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
23: Jeden z rosyjskich dronów, według informacji mediów, ale też od przewoźników ukraińskiego i polskiego, miał uderzyć w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Rząd jednak tego nie potwierdza. Według informacji naszych służb uzyskanych od Ukrainy, dron uderzył w pociąg towarowy z pustymi cysternami stojący na bocznicy kolejowej. Potwierdzona jest za to informacja o uderzeniu w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego. Prawo i Sprawiedliwość jest przekonane, że rządzący szykują się do siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Politycy koalicji temu zaprzeczają. Uważają, że PiS mówi o tym, bo boi się nadchodzącej utraty w większości w Trybunale Konstytucyjnym. Co do tego nie ma wątpliwości poseł PiSu, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
25: Taki scenariusz z wejściem siłowym do Trybunału Konstytucyjnego jest rozważany. Jest kilka scenariuszy, myślę, w tej chwili, ale to jest jeden ze scenariuszy i ja przestrzegam przed tym obecną władzę. To będzie kompromitacja na cały świat, jeżeli oni wejdą do Trybunału.
26: To jest jakiś scenariusz Kaczyńskiego, który sobie wymyślił. Ja rozumiem, że ta zonda krypto, ta afera i to potwierdzenie podatności na sprzedajność polityków prawicy jest bardzo bolesne.
23: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, ale jednocześnie przyznaje, że Trybunał będzie odbity z rąk PiSu, tyle tylko, że legalnymi metodami. W środę powinna się rozpocząć kadencja Macieja Berka jako członka Trybunału Konstytucyjnego, a to będzie oznaczało, że w Trybunale większość będą mieli już sędziowie wskazani przez obecną większość rządzącą. Sezon grzybobrania powoli się rozkręca i są już pierwsze przypadki osób, które wybrały się na grzybobranie i zgubiły się w lesie. Dlatego służby apelują, wybierajmy się do lasów, które znamy. Jeśli idziemy sami, zabierzmy ze sobą m.in. wodę, coś do jedzenia, a najlepiej do lasu iść jednak w większej grupie, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
27: Nie oddalajmy się od grupy i zabierajmy ze sobą naładowane telefony. Przed wyjściem poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy. Zachowajmy ostrożność i dbajmy o swoje bezpieczeństwo.
23: warto założyć kamizelkę odblaskową, może ułatwić odnalezienie nas, szczególnie w godzinach wieczornych. Dobrze jest też zapamiętywać charakterystyczne punkty w terenie, by bez problemu znaleźć drogę powrotną. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Miasto regularnie musi mierzyć się z ich dewastacją. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
0: Mimo monitoringu i czujek ruchu, regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
23: Miasto apeluje do świadków, by zgłaszali sprawców policji lub straży miejskiej. Izrael pokonał w Sofii Portugalię 3-2 w siatkarskich Mistrzostwach Europy, notując pierwszą wygraną w tej edycji imprezy. To pierwsze zwycięstwo Izraela po dwóch porażkach z Ukrainą 1-3 i Polską 0-3. Wygrana z Portugalią, która nie zanotowała jeszcze żadnego triumfu, znacząco przybliża Izraelczyków do awansu do fazy pucharowej. W drugim dzisiejszym meczu grupy B Polska gra z Macedonią Północną. Mecz właśnie się rozpoczął. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia to jeden z głównych faworytów mistrzostw. W nocy możliwy deszcz i silne zamglenia. W większości kraju od 11 do 15 stopni. Chłodniej będzie na Przedgórzu. Jutro znowu dość pochmurno. Miejscami przelotne opady deszczu. Będzie od 17 do 20 stopni. Nieco chłodniej na Wybrzeżu i w Karpatach.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Rozpoczynamy kolejny program z cyklu U doktora. Program ten wydaje Katarzyna Kozak, a realizuje Michał Brodowski. Proszę Państwa, w poniedziałek odbyła się w Sejmie debata klimatyczna. Po raz pierwszy zjednoczyło się środowisko naukowców razem z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Mam tu na myśli Polską Akademię Nauk, a także Koalicję Klimatyczną i Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot wystąpili z inicjatywą takiej debaty. Debata ta odbyła się. Ja z wielką przyjemnością zobaczyłam, bardzo się po prostu ucieszyłam, gdy zobaczyłam na tej debacie pana doktora Pawła Grzesiowskiego, głównego inspektora sanitarnego kraju, którego teraz witam. Dzień dobry.
2: Witam państwa i witam panią.
1: Natomiast my wszyscy poczuliśmy się rozczarowani, że nie było oficjalnego stanowiska, tym samym przedstawiciela ministra zdrowia ani ministra rolnictwa. Panie doktorze, panie ministrze, ja chcę porozmawiać dzisiaj o pana refleksjach, powiem szczerze, i o pana przemyśleniach. Mam nadzieję, że uda nam się zarysować taki pejzaż, jak jest, bo wiedząc, jak jest, możemy coś robić. W tej chwili w zasadzie, gdyby zapytać człowieka spotkanego na ulicy, co z tymi upałami i jak się bronić, to powie tak, no trzeba, powtórzy to, co słyszy w przekazach idących od góry, trzeba dużo pić i nie wychodzić na słońce. Koniec, kropka. Dużo pić i nie wychodzić na słońce. No nie możemy zostać na tym poziomie, jakkolwiek oczywiście to jest słuszne. Panie doktorze, oddaję panu głos.
2: No cóż, ja od początku wydawało mi się, że ta debata jest super ważna i bardzo przede wszystkim starannie przygotowana, bo przecież debatę poprzedzały rekomendacje naukowców podpisane przez gremium znamienitych osobowości nauki polskiej, a więc to nie tylko debata, ale też próba jakiegoś wskazania kierunków organizatorom życia naszego społecznego. Może rzeczywiście ten czas, który był między pokazaniem tych wytycznych, bo one chyba dwa dni przed debatą się ukazały, był zbyt krótki, żeby oczekiwać od na przykład ministra zdrowia czy ministra rolnictwa konkretnego stanowiska, ale z całą pewnością na sali było sporo osób z różnych urzędów centralnych, między innymi ja, po to właśnie, żeby wysłuchać, żeby zorientować się, jakie jest nastawienie środowiska naukowego, ale też i obywateli, bo na sali byli również inni przedstawiciele różnych innych różnych, prawda, grup pozarządowych, ale też i zwykli obywatele, bo nawet zaczepiali mnie w korytarzu, zadając pytania. A więc takie dyskusje, debaty powinny się odbywać znacznie częściej. Pokazaliśmy, czy państwo pokazali, a myśmy zobaczyli, złożoność tego problemu. Zabrakło moim zdaniem, no ale to jest moja osobista refleksja, zabrakło zdecydowanie tego głosu medyków, chociaż na sali było kilkunastu profesorów medycyny. Siedziałem obok chociażby profesora Smiatacza z Gdańska i byliśmy obaj trochę tak zaskoczeni, że ten problem medycyny został sprowadzony właściwie tylko do budowania odporności placówek medycznych na, nie wiem, upały czy na blackouty. To trochę jest za mało. My musimy mieć świadomość, że zmiany klimatyczne dają szereg negatywnych bodźców dla naszych organizmów. Począwszy od nasilania chorób przewlekłych, takich jak choroby serca czy płuc, przez alergie, przez choroby zakaźne, których wcześniej kiedyś nie widzieliśmy, a w tej chwili one zaczynają się pojawiać na kontynencie europejskim i one dotrą kiedyś do Polski. Mamy cały panel problemów z jakością wody. Myślę, że państwo w tym sezonie zdecydowanie zauważyli, że tych ostrzeżeń i wyłączeń wodociągów było więcej niż w poprzednich latach. To jest efekt oczywiście po pierwsze wejścia w życie nowych przepisów, jeżeli chodzi o jakość wody, ale też i niestety wysokich temperatur utrzymujących się tygodniami. Bo to nie chodzi tylko o falę upałów. Jeżeli my mamy wysoką temperaturę całą dobę, która powiedzmy przekracza 20-22 stopnie, to zaczyna być ważnym elementem, jeżeli chodzi o utrzymanie wody w jakości mikrobiologicznej, bo wiemy, że im wyższa temperatura, tym łatwiej tym bakteriom w wodzie się namnażać. To są oczywiście problemy związane z nagłymi zmianami pogody, bo przecież my o tym wiele nie mówimy, ale huragany, wichury, burze, powodzie, przecież to wszystko jest element zmian klimatycznych. W związku z tym my też musimy brać pod uwagę, że wzrasta liczba osób poszkodowanych bezpośrednio z urazami, które muszą trafić szybko, prawda, do obszaru ochrony zdrowia i mieć udzieloną pomoc. A przecież jak jest powódź, karetka nie dojedzie, prawda, tylko musimy mieć na te sytuacje zaopatrzenie w transport wodny czy dronowy, czy helikoptery. To wszystko jest tym też elementem zabezpieczenia medycznego na sytuacje takie nadzwyczajne. Także ja ten problem widzę znacznie bardziej kompleksowo od strony medycznej, zdrowotnej i chciałbym, żeby jedna na przykład z takich właśnie poddebat była poświęcona tylko problemom medycznym, tylko problemom zdrowotnym, bo my tego nie dostrzegamy. Ale na przykład mówimy, zostań w domu, prawda, bo jest upał. No, czyli taka starsza osoba, która i tak już jest narażona na izolację i samotność, jeszcze dostaje sygnał, nie wychodź z domu. Ona zwykle pójdzie sobie, prawda, podrepcze gdzieś tam do koleżanki, do znajomych, do sklepu czy do przychodni, czy gdzieś do urzędu, a tu ma powiedziane zostań w domu. Taka osoba nie może być sama w domu długo, ponieważ zaczynają działać czynniki negatywne na psychikę i zaczyna się problem depresji, zaczyna się problem też lękowy, bo zaczynamy myśleć, że prawda, nie wolno nam wyjść z domu, bo na zewnątrz czyha na mnie niebezpieczeństwo. Więc my też musimy społeczeństwo przygotować do tego, że są oczywiście pewne pory dnia, kiedy należy unikać wychodzenia z domu, ale to nie znaczy, że mamy w tych domach ludzi zamknąć, prawda, bo to będzie nieszczęście.
1: Panie doktorze, ja jestem ciekawa, czy pan dysponuje takimi danymi dotyczącymi Polski, o jakich zaraz tu powiem, bo tam duże poruszenie wywołał pewien slajd, umieralność w Niemczech tego roku, tam było kilka lat słupki pokazywały, ale ja tylko powiem tego roku. 20 czerwca temperatura osiągnęła 31,8 stopni Celsjusza i ludzi umierało mniej więcej codziennie 2800 osób. Natomiast 8 czerwca temperatura wzrosła do ponad 40 stopni i już tych osób umierało prawie 5 tysięcy. Czy my to liczymy, czy my to zbieramy, czy my mamy takie dane?
2: Mamy bardzo podobne dane, bo jedynym w tej chwili takim parametrem, który jest porównywalny i mierzalny we wszystkich krajach, jest tak zwana umieralność, czyli my mierzymy przez cały rok, ilu ludzi umiera codziennie czy średnio tygodniowo, potem to przekładamy na powiedzmy wskaźniki miesięczne czy roczne. I teraz jeżeli widzimy, że codziennie w Polsce umiera, załóżmy, mówię teraz absolutnie cyfrę nie potwierdzoną, na przykład umiera 1000 osób, to jeżeli przychodzi taki tydzień, gdzie nagle dziennie umiera 2000 osób, a jeszcze równolegle mamy wzrost na przykład czterokrotny wezwań pogotowia zespołów ratownictwa medycznego do nagłych przypadków, to coś się wydarzyło. Jeżeli nic innego się nie wydarzyło, w sensie nie było huraganu, nie było trzęsienia ziemi, nie było zatrucia masowego wody i tak dalej, to jedynym czynnikiem, który to spowodował, był upał. I my takie dane też mamy w Polsce i te dane, jeżeli chodzi o GUS, bo my mamy niestety pewne opóźnienia w tych raportach tak zwanej umieralności, ale my to nazywamy tak zwaną nadumieralnością, czyli to jest ta nadwyżka zgonów w stosunku do tego, co widzimy codziennie. Jeżeli w Polsce, jak powiedziałem, średnio powyżej 1000 nawet zgonów dziennie, bo tak rocznie wychodzi nam, że 420-440 tysięcy Polaków umiera, więc średnio mamy tu, powiedzmy, około 1000-1200 zgonów dziennie. Więc w momencie upałów ta liczba rośnie nawet 30-50%, czyli umiera nam drugie tyle, a czasami nawet więcej. Więc takie dane mamy w tej chwili za lipiec w Polsce i te nadwyżki zgonów w tej fali upałów wydają się być najwyższe w grupie 65+. Tam one sięgają dwukrotnej liczby, czyli dwa razy więcej ludzi zmarło w tym czasie upałowym, tym tygodniu, bo w Polsce my też trzeba powiedzieć, że jesteśmy na razie w dosyć szczęśliwym położeniu, ponieważ nie doświadczamy tych długotrwałych fal upałów, które są w Europie Południowej, tam we Francji czy w Hiszpanii, gdzie te upały trwały 2-3 tygodni nawet. Myśmy mieli kilka dni dosłownie upalnych, ale to już spowodowało ten widoczny wzrost tak zwanych zgonów nadmiarowych, czyli ten wskaźnik mamy również na poziomie Polski mierzalny i on potwierdza to, co obserwują Niemcy czy każdy inny kraj. W tym czasie umiera więcej osób, szczególnie w grupach ryzyka, czyli 65+, i choroby przewlekłe.
1: Ilość dni i ilość, no, zwłaszcza co się mierzy ilością nocy, gdzie temperatura przewyższa 20 stopni, z roku na rok się zwiększa. I ilość dni z takimi ekstremalnymi upałami. Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy na antenę.
3: Autopromocja.
4: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji Z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
22: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
21: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
21: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
28: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
29: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
30: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
29: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
31: Skoda.
32: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
33: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
34: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 18.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą jest obecnie opanowana, a ruch odbywa się normalnie, poinformował podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa komendant główny Straży Granicznej, generał dywizji Robert Bagan. Dodał, że wcześniej w związku z zagrożeniem atakami bezzałogowych statków powietrznych po stronie ukraińskiej okresowo odprawy na przejściach były wstrzymywane. Der Spiegel podaje, że przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego został ewakuowany pociąg, którym podróżowali z Kijowa m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter. W pociągu byli też inni europejscy politycy i dyplomaci. Skład został ewakuowany rano. Politycy brali udział w konferencji bezpieczeństwa JES. Patryk Stosz z Woster Team zajął drugie miejsce na ostatnim, czwartym etapie pierwszej edycji wyścigu kolarskiego dookoła Armenii. Najszybciej z peletonu w wyrywaniu finiszował Włoch Michele Gazzoli.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Wracam do naszej rozmowy. Naszym gościem jest pan dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny kraju. Śmiertelność łatwo policzyć. To jest coś, co rzuca się w oczy, bije po oczach, robi wrażenie, ale przecież te skutki upałów to nie tylko są te bezpośrednie, że w tym tygodniu wzrosła śmiertelność. Jak ten upał, albo też może być śmiertelność większa po pewnym czasie, ale my już tego być może nie zaliczymy do tych skutków. Jak w ogóle wpływają upały na nasz stan zdrowia?
2: No właśnie, to jest najtrudniejszy obszar, który pani teraz poruszyła, bo rzeczywiście bezpośrednie skutki przegrzania łatwo jest zmierzyć, dlatego że my nawet, prawda, przyjmując pacjenta przegrzanego, czyli w hipertermii, prawda, odwodnionego, mamy to na ogół jasno określone przy przyjęciu do szpitala czy przy interwencji zespołu ratownictwa medycznego, prawda? Pacjent odwodniony, pacjent przegrzany, widzimy, że to jest skutek bezpośredni i to łatwo dosyć zmierzyć. Natomiast dużo trudniej odnieść się na przykład do tego, że przegrzany pacjent doznał niewydolności nerek, ponieważ nie wypił odpowiedniej ilości płynów, ta niewydolność nerek na tyle mocno się zaznaczyła, że on przez kilka tygodni nie ma prawidłowej funkcji nerek. Niektórzy zresztą z naszych pacjentów, słuchaczy, mają przecież już przewlekłą niewydolność nerek, bo wiemy, że jest to też proces postępujący z wiekiem, czyli ta rezerwa nerek na odwodnienie, ta rezerwa bezpieczeństwa jest bardzo skąpa. Wystarczy nie dopić, nie wiem, dwa dni litr, czy za mało, czy dwa litry i przestajemy oddawać mocz. To jest ten pierwszy sygnał, że nerki przestały pracować. To ma skutki ogólnoustrojowe. To może powodować nadciśnienie tętnicze, włącznie z wylewem krwi do mózgu, bo jeżeli dostaniemy wysokiego bardzo ciśnienia, to któreś naczynie może nie wytrzymać. To powoduje na przykład zmianę metabolizmu leków. Przecież ktoś, kto jest chory przewlekle, poprzez nerki usuwa resztki tych leków. No więc jeżeli przestają nerki pracować, to te leki zostają w organizmie, czyli dochodzi do przedawkowania. Ktoś bierze na przykład leki na sercowe, czy leki na cukrzycę i nagle okazuje się, że to tak jakby brał podwójne dawki, prawda? Czyli odwodnienie i niewydolność nerek natychmiast skutkuje ubocznymi efektami, których już nie mierzymy przez upał, prawda? Bo ktoś powie, no starsza osoba zapomniała pić, trafiła do szpitala, doznała niewydolności nerek. I tak tego pacjenta będziemy mieli opisanego w systemie, więc on nie będzie bezpośrednią ofiarą upałów, przegrzania, tylko będzie przyczyną jego pogorszenia stanu zdrowia, funkcja nerek. Możemy to przełożyć na każdy inny organ. To samo się dzieje z mózgiem. Przecież niedokrwiony mózg, niedowodniony mózg przestaje pracować, a więc my widzimy takie osoby często senne, osłabione, splątane, tracą orientację. To budzi kolejne, prawda, ryzyko, na przykład upadku w domu. Upadek starszej osoby w domu bardzo często kończy się złamaniem kości udowej. Co to znaczy? Trafia pacjent na ortopedię i nikt nie będzie się zastanawiał, czy on się odwodnił i upadł, tylko po prostu mamy uraz, trzeba pacjenta operować, nie ma możliwości innej pomocy i w związku z tym będzie to też pacjent, którego my opiszemy jako pacjent urazowy, a nie pacjent poupałowy. Więc dlatego chcę pokazać, że te kwestie związane z klimatem, z warunkami atmosferycznymi, one nie są tak wprost często widoczne i liczone sumarycznie. Te efekty rzeczywiste zmian klimatycznych są znacząco bardziej poważne i te skutki są znacząco bardziej kosztowne dla zdrowia i systemu ochrony zdrowia, niż nam się wydaje. I teraz jeżeli popatrzymy na wszystkie inne problemy, na przykład...
1: Alergia na przykład, prawda?
2: No właśnie, nasilające się alergie w czasie, kiedy już od, nie wiem, kwietnia robi się ciepło i do praktycznie połowy października często ta temperatura jest na tyle wysoka, że rośliny produkują dużo więcej alergenów.
1: Pływków. Pan mówi od kwietnia, panie doktorze, ja pamiętam 30 marzec, a tam było 25 stopni, ludzie w rękawkach z krótkimi i w marcu bywają już i to dzień po dniu tak ciepłe.
2: No właśnie, a przecież nie mówimy o falach upałów w marcu, mówimy o tym, że po prostu wyższe temperatury pobudzają wegetację roślin. Nie ma ciężkiej zimy, nie wszystko jest przykryte śniegiem, nie ma mrozów, czyli wegetacja roślin zaczyna się dużo wcześniej. A co to znaczy wegetacja? No one produkują pyłki po to, żeby się rozmnażać. Więc to wszystko powoduje, że my jako odbiorcy tego środowiska możemy czuć się znacząco bardziej chorzy, bo ktoś, kto jest alergikiem na pyłki, no właściwie przez cały ten sezon musi przyjmować leki, które zmniejszają te objawy, prawda? Więc alergia jest z całą pewnością połączona ze smogiem, bo pamiętajmy, że oprócz alergenów przecież brak wody na powierzchniach czy w naturalnym środowisku powoduje, że powstaje znacznie więcej pyłu, a pył jest mechanicznym czynnikiem drażniącym nasze drogi oddechowe, prawda? Czyli te pyły zawieszone, o których mówimy przecież przy smogu zewnętrznym, czyli te PM2,5 czy PM10, one w sposób absolutnie szkodliwy oddziaływują na nasz organizm, jak to się jeszcze zmiesza z tą całą chemią. A pamiętajmy również, że wyższe temperatury generują większą ilość gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla czy ozonu, no to wszystko razem stanowi znowu mieszalinę wybuchową dla naszego układu oddechowego. Jeśli ktoś cierpi na astmę, na POHP, na włóknienie płuc, dużo ciężej takiej osobie się oddycha. Dla tych osób przecież proponujemy, żeby chodzili w maseczkach filtrujących, że to jest pomoc dla tych osób. Nie chodzi o wirusy czy bakterie, chociaż o tym też zaraz sobie opowiemy, ale chodzi o filtrację zanieczyszczeń powietrza, bo po prostu one nam szkodzą.
1: Wirusy czy bakterie. Ja wokół wszędzie mówię, myślę, że ma rację, wszystkim. Mówię, zaszczep się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. I mówię wszystkim, co usłyszałam od pani profesor Zajkowskiej, że za rok będzie szczepionka przeciwko boreliozie. Od wielu osób słyszę, że się nie zaszczepią, bo tyle razy kleszcze już na nich siedziały i nic z tego nie wynikło. A tu nastąpiła zmiana. To wie pan, kto widzi te zmiany najbardziej? Właściciele psów. Bo w tej chwili psy były zabezpieczane tylko w lecie, od wiosny. No tak. A idzie przekaz taki, zabezpieczaj swojego psa cały rok.
2: Cały rok. Dokładnie tak, dlatego że pamiętamy przecież, jaki jest cykl życiowy kleszczy. Jeżeli tam nie ma kilkunastu dni niskich temperatur, to kleszcze praktycznie przeżywają te takie temperatury plus minus 4-5 stopni powyżej zera i one właściwie żerują cały rok. I to jest dla nas ogromny problem, bo o ile borelioza jest jednak chorobą, gdzie ten kleszcz musi nas ugryźć, musi się wkłuć się i
1: posiedzieć trochę.
2: Posiedzieć trochę, Mówi się nawet, że powyżej doby powinien ten kleszcz, bo bakteria jest w jego przewodzie pokarmowym, czyli zanim on się tam namnoży na naszej krwi, to trochę czasu musi minąć. O tyle kleszczowe zapalenie mózgu, wystarczy, że kleszcz dosłownie nas ukuje i odpadnie, bo on ma w ślinie, czyli w tym pierwszym momencie, kiedy nas kłuje, on znieczula skórę śliną i w śliniankach siedzi wirus. W związku z tym wcale nie trzeba nawet widzieć tego kleszcza, bo on mógł odpaść od razu, ale to, że nas ukuł, mogło spowodować, że wirus kleszczowego zapalenia mózgu wniknął do naszego organizmu i rozwinie się bardzo nieprzyjemny proces chorobowy, który nierzadko kończy się nie tylko szpitalem, bo to jeszcze byśmy jakoś, powiedzmy, dali radę, gdyby te przypadki dawały się szybko leczyć, ale niestety wiele osób po kleszczowym zapaleniu mózgu cierpi na wieloletnie przewlekłe problemy neurologiczne, czyli ten powrót do zdrowia po kleszczowym zapaleniu mózgu nie jest oczywisty i u wielu osób nie następuje, co oznacza, że znów sytuacja, gdzie moglibyśmy się zabezpieczyć, bo zastrzyk ze szczepionki powoduje, że nie chorujemy, no przeradza się w przewlekłą chorobę, która często okalecza i powoduje, że jesteśmy niesprawni.
1: Ale oprócz tego, co znamy, czyli kleszcze, to mogą pojawić się też inne zagrożenia ze strony żywych organizmów.
2: No ja bym myślę, że o dędze wszyscy słyszeli, o chikungunii także.
1: To panu się tak wydaje o dędze. No może i tam słyszeli, uważają, że tam jakaś Afryka, ja do Afryki nie jadę, no to co?
2: No właśnie.
1: Mi dęga nie dotyka, no.
2: To ja państwa chciałbym przykro tutaj zaskoczyć tych, co myślą, że to jest tak odległy problem, że południowa Europa, czyli w tej chwili już całe regiony Włoch, Hiszpanii, ale też i nawet południowej Francji, odnotowują przypadki rodzimej dengi, niezawleczonej, bo my też w Polsce mamy dengę, tylko przywożą ją turyści w swoich organizmach z zagranicy. A tam już występują przypadki rodzimej, czyli nabytej na miejscu dengi czy chikungunii, czy niestety bardzo nieprzyjemnego wirusa zachodniego, gorączki zachodniego Nilu. To jest wirus przenoszony przez ptactwo. To jest taka o tyle ciekawa sprawa, że żeby zachorować na tę poniekąd tropikalną chorobę, wcale nie trzeba wyjeżdżać z Europy, bo przylatują do nas ptaki z tropików i one są źródłem wirusa. Jeżeli ptaka ukąsi komar i potem szybko, znaczy zakażonego ptaka ukąsi komar i potem ukąsi człowieka, to jest w stanie przenieść wirusa na nas. Czyli zwykły polski komar z gatunku Culex jest w stanie zarazić nas z wirusem zachodniego Nilu, jeśli w Polsce znajdzie się ptactwo, które tego wirusa w sobie nosi. Ta sprawa jest monitorowana w całej Europie, bo okazuje się, że są już ogniska zachorowań na wirusa zachodniego Nilu. Zarówno w Niemczech, jak i w Czechach, w Austrii. W Polsce też widzimy te problemy na razie tylko na podstawie badań przesiewowych na przykład koni, bo to jest druga grupa ofiar, że tak powiem, tego wirusa, czyli oprócz ludzi chorują konie i stwierdzamy u nich po prostu ślady przebytej choroby. Na razie nie ma sygnałów o jakichś licznych zachorowaniach u ludzi w Polsce, ale to jest proces, czyli posuwa się z południa na północ granica, gdzie ten wirus występuje. I jeżeli będziemy mieli odpowiednie warunki właśnie klimatyczne do tego, żeby ptactwo tropikalne u nas coraz częściej się pojawiało, no to będą również te krukowate źródłem wirusa. A więc mamy wiele problemów. Pojawiły się przecież te słynne kleszcze, one tam różnie są nazywane, nie chcę określać tego slangiem internetowym, ale są to tak zwane kleszcze hyaloma, czyli te takie tak zwane kleszcze olbrzymie, które są w stanie przenieść gorączkę krymsko-kongijską. To jest już akurat choroba niezwykle niebezpieczna. To jest właściwie gorączka krwotoczna.
1: Ale zaraz, to znaczy pojawiły się w Polsce?
2: Oczywiście mamy już kleszcze hyaloma niestety w Europie i też nie było przypadku jeszcze ani jednego w Polsce, znaczy w przypadku gorączki krymsko-kongijskiej, ale w Europie te kleszcze już są i od naszych kolegów, że tak powiem One Health, wiemy, że te kleszcze również są poszukiwane na terenie Polski i z tego co wiem, takowe kleszcze już były były u nas wykrywane. Mogę się tu mylić w sensie, czy na 100% w jakimś miejscu one zostały już stwierdzone jako bytujące, bo to może być też zawleczenie, ale na pewno raporty na ten temat będą się pojawiały coraz częściej, ponieważ one pojawiają się wraz z ptakami migrującymi z Afryki i Azji, czyli jeżeli tam nie będą miały te ptaki swoich naturalnych źródeł pożywienia, to one się przesuwają na północ i również będą mogły dotrzeć do naszej strefy klimatycznej. Jeżeli już rozmawiamy o kwestiach epidemiologicznych czy epidemicznych, to chciałbym tu jeszcze przywołać kwestię przecież migracji ludzi, bo my tu mówimy o migracji ptactwa, który nie ma co jeść i przelatuje bardziej na północ, ale przecież to samo dotyczy ludzi. Przecież długotrwałe upały i już można powiedzieć wręcz tropiki nawiedzają strefy w Afryce, czy w Azji Południowo-Wschodniej, czy w Ameryce Południowej i ludzie z tych regionów także uciekają, bo tam nie da się żyć. I ci ludzie również szukają północy, no chłodniejszej północy. I w związku z tym musimy mieć świadomość, że różnego rodzaju drobnoustroje będą migrowały razem z tymi ludźmi. No skoro ptactwo jest w stanie przylecieć do naszego kraju i w swoim organizmie przywlec wirusa, to tak samo ludzie, którzy uciekają z terenów, w których się nie da już żyć, będą w swoich organizmach transportować również te patogeny, których my w ogóle nie znamy. I to już raportują właśnie Hiszpanie, Portugalia, te kraje, które są w tej chwili no, masowo nawiedzane przez migrujące grupy z Afryki czy z Ameryki Południowej, już widzą zmiany też epidemiologiczne różnych chorób. Pojawiają się nowe pasożyty, nowe choroby, bo ci ludzie, którzy przybywają, po prostu są ich albo nosicielami, albo ofiarami. Więc my też musimy się przygotować na to, że system ochrony zdrowia musi wzmóc możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, bo my przecież tych chorób nie znając, nawet nie do końca wiemy, jak je leczyć. Ja przypomnę tylko, że przypadki malarii w Polsce bardzo ciężko są rozpoznawane, bo nikt o tym nie myśli. I dopiero w późnej fazie, często już nieodwracalnej, ktoś wpada na pomysł, zróbmy jednak test na malarię i okazuje się, że to jest ta choroba. Także późne rozpoznanie pogarsza efekt leczenia.

0: Tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 18.40, informacja TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Premier Donald Tusk powiedział, że przez najbliższe miesiące praca przejść granicznych będzie miała specjalny charakter. Poinformował także, że jutro w tej sprawie będą prowadzone rozmowy z Ministerstwem Finansów. Podczas specjalnej odprawy związanej z atakami Rosji na zachodnie regiony Ukrainy szef rządu podkreślił, że współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem musi usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataku. Rosjanin powiązany z GRU miał odpowiadać za przygotowanie ataku z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku, podał Weltam Zontag, powołując się na tajne akta śledztwa. Gazeta informuje, że drugim podejrzanym jest Białorusin, łączony przez polskie władze z pożarem w Łodzi z 2024 roku. Dominika Włodarczyk wygrała silnie obsadzony wyścig kolarski o Grand Prix regionu Stuttgart ze startem i metą w miejscowości Tam. Zawodniczka finiszowała samotnie, uzyskując 46 sekund przewagi nad grupą pościgową. Był to pierwszy start Polki od zakończonego 9 sierpnia w Nicei, największego wyścigu etapowego Tour de France, w którym była siódma. Włodarczyk, podwójna tegoroczna mistrzyni kraju, przygotowuje się teraz do Mistrzostw Świata w Montrealu.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Jesteśmy z powrotem na antenie. Razem z nami, proszę Państwa, główny inspektor sanitarny kraju, czyli dr Paweł Grzesiowski. Panie doktorze, Pan sobie zdaje sprawę, że mówiąc w tej chwili o kwestiach migrantów i

0: którzy to przenoszą patogeny typowe dla innych stref klimatycznych, pan dotknął wrażliwego tematu politycznego, ponieważ no, te kwestie pojawiały się wielokrotnie w dyspucie i jako traktowane jako rzecz taka no, niewłaściwa, nieetyczna, że my tu zarzucamy właśnie migrantom, że druga strona zawsze, to jest spór polityczny nawet, PiS, opozycja, teraz rządzący i tak dalej.
1: No tak, ale przecież my nie możemy z medycyny, ze zdrowia robić sprawy politycznej, no bo nie wiem, mielibyśmy teraz zamknąć niebo przed ptakami z Afryki, czy granice przed ludźmi, którzy podróżują do Polski. No przecież to jest absurd. Nie da się przede wszystkim zamknąć kraju i szczelnie spowodować, że te granice będą nieprzepuszczalne dla żadnych osób obcokrajowców. Tym bardziej, że przecież dzisiaj łańcuchy dostaw, biznes, to wszystko polega na globalizacji. Czyli na wymianie. Więc nie da się zamknąć kraju. My musimy zmierzyć się z tym tematem, czyli nie wolno migrantów wpuszczać bez kontroli, czyli nie mogą pojawiać się ludzie, którzy nie mają znanego statusu zdrowotnego, którzy w ogóle nie wiadomo, czy mają jakikolwiek status i są bez żadnej kontroli wpuszczani do kraju, bo wtedy właśnie mogą nastąpić jakieś problemy. Ale przecież jesteśmy po ogromnej fali migracji, chociażby ukraińskiej, no i my nie widzimy jakiegoś nagłej epidemii czy pandemii wywołanej przez migrantów ze wschodu. Owszem, widzimy w niektórych sytuacjach jakieś przesunięcia, ale to nie są procesy, które zostały wyłącznie zainicjowane przez migrację. Więc żadna polityka tu nie powinna blokować zdrowego rozsądku, czyli badajmy ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski z krajów o wysokim ryzyku chorób i jakichś infekcyjnych i dawajmy im opiekę, jeżeli oni chcą tu zostać i traktujmy ich tak, jak byliby naszymi obywatelami, bo przecież oni tutaj zostają po to, żeby tu żyć, żeby tu pracować. A więc nie mamy innej możliwości, bo chcę powiedzieć tutaj, że przecież Polak, który pojedzie na Antarktydę, czy chce się wybrać, nie wiem, na wyspy rzadko odwiedzane przez ludzi, musi przejść badania. I to nie jest żadna łaska, ani niełaska, ani dyskryminacja. Po prostu są pewne ograniczenia. Pewne ograniczenia muszą być systemowe. Jeżeli chcesz przyjechać do Polski, po prostu zbadajmy twój stan zdrowia i przyjeżdżaj.
0: No to porozmawiajmy, bo to zakreśliliśmy taki pejzaż, jak jest. Te wszystkie zagrożenia. No dobrze, porozmawiajmy o tym, co możemy zrobić.
1: No cóż, i tu się zaczyna największy chyba problem, bo ja jestem, o ile mogę powiedzieć dużo o skutkach i o ryzykach związanych ze zmianami klimatycznymi, o tyle dużo trudniej mówić tutaj o systemowych, bo to muszą być systemowe i w tym kontekście tę debatę w Sejmie tak to rozumiem, że to była próba przesunięcia dyskusji z laboratoriów, z uczelni, z instytutów do decydentów, no bo dlaczego w Sejmie? No bo tam się tworzy prawo i to było spotkanie z posłami, z parlamentarzystami, no z jakąś częścią też urzędników rządowych, żeby dać sygnał, tak? Mamy naukowe dane, które mówią o tym, że musimy zmiany klimatyczne oprocesować, czyli w każdej z dyscyplin, w każdej z tych obszarów, gdzie jest jakieś zagrożenie, wymyślić sposoby zapobiegania, przede wszystkim zapobiegania, bo ja będę się upierał, że zawsze jest lepiej nie dopuścić do udaru, niż go skutecznie leczyć, bo to po prostu kosztuje nas mnóstwo stresu, zdrowia i pieniędzy. Więc co zrobić, żeby po kolei, może tak byłoby nam łatwiej, uniknąć nadmiernej śmiertelności z powodu fal upałów. No więc jeżeli wiemy i prognozy pogody są w tej chwili, no powiedzmy, dosyć już pewne, że idzie fala ocieplenia, to po prostu musimy, po pierwsze, poinformować o tym obywateli, po drugie, dać im środki zapobiegające, czyli stworzyć te oazy chłodu. I wcale niekoniecznie to musi być właśnie zamknięcie w domu. Oczywiście, jeżeli ja w tym roku na przykład przy jednym z wywiadów powiedziałem o takiej prostej sprawie, przecież żeby nie było gorąco w domu, jak ktoś nie ma klimatyzacji, czy ją nawet ma, to po prostu trzeba zasłonić okna. Szczelnie zasłonić okna. Najlepiej nakleić na nie folię, żeby one były nieprzepuszczalne, bo my nie mamy możliwości w większości mieszkań tak zwanych zewnętrznych, prawda, instalacji, czyli na przykład rolety zewnętrzne, czy jakieś okiennice. No nie mamy tego w blokach, więc po prostu trzeba zasłonić szybę przed operowaniem słońca. To już obniża temperaturę o kilka stopni, jeżeli się nie nagrzewa od słońca. To jest prosty manewr, nic prawie nie kosztujący, bo to można zrobić, nie wiem, gazetami, papierem, wszystko jedno czym. Najlepiej oczywiście folią, która będzie odbijać słońce, ale z punktu widzenia temperatury w pomieszczeniu, osłonięcie jej przed operowaniem słońca jest najprostszym sposobem niedopuszczenia do tego, że robi się tam gorąco. Druga sprawa, nie otwieramy okien w czasie, kiedy jest upał, czyli okna muszą być zamknięte albo lekko tylko uchylone, żeby nie wpuszczać tego żaru do środka, do mieszkania. Wiatraki, to jest bardzo prosta sprawa, ale kogoś może nie być stać na wiatrak. Zróbmy sobie zwyczajny, po prostu, nie wiem, z kawałka papieru, coś, co będzie nas chłodziło, bo możemy zwyczajnie się schłodzić przez ruch powietrza, prawda?
0: Ale wie pan co, ja na przykład używam wachlarza, jak no jadę autobusem czy coś. I zauważyłam, że ludzie się tak patrzą, czasem zazdroszczą, czasem komuś powachluje też. Nie weszło to jeszcze zwyczajnie.
1: No dobrze, ale
0: to
1: proszę powiedzieć...
0: Nic prostszego nie ma niż kupno wachlarza za 15 zł.
1: Ale gdzie tam za 15? Ja znalazłem wachlarze za 2 złote. To są po prostu prawie że jednorazówki. Dlaczego nie możemy na przykład w autobusach, na przystankach rozdawać darmowo wachlarzy, szczególnie dla osób starszych? Co to jest za problem? Przecież rozdajemy, nie wiem, prezerwatywy, strzykawki, no to możemy rozdawać wachlarze w sytuacji, gdy robi się bardzo gorąco. Naprawdę takie wiatraczki też przenośne, to też w tym roku po raz pierwszy widziałem, są nawet takie już bardziej zaawansowane instalacje, które można sobie założyć na szyję i one schładzają nasz organizm. To wszystko służy jednej rzeczy. Uniknięcia przegrzania. No i oczywiście płyny. To tego tu już nie wolno absolutnie zapominać. Każdy z nas powinien dostawać właśnie plastikową butelkę za dosłownie parę groszy, żeby mógł tę wodę czy inny napój sobie transportować i popijać przez cały czas. Więc to są proste rzeczy, ale one wymagają przygotowania. Tak samo jak można rozdawać przecież w bardzo na słonecznie dni, no, tanie parasolek, prawda? Ktoś idzie, bo musi pójść, no to dajmy mu osłonę na głowie, kapelusze, no to są wszystko sprawy, które mogą, to są tanie, a przede wszystkim powinny być organizowane przez władze miejskie, bo tu podkreślam te miejskie wyspy ciepła, które generuje beton, asfalt, samochody, wszystkie instalacje elektryczne, one wszystkie się grzeją. Przecież my czasami, prawda, wchodzimy do sklepu i tam jest na początku żar, bo gdzieś ta klimatyzacja musi oddać to ciepło. Więc takie rzeczy powinny być moim zdaniem bardzo mocno promowane. Tak samo jak na przykład godziny zakupów. Można na przykład zniżkami określonych produktów zastymulować, że na przykład seniorzy będą chodzili na zakupy wcześniej rano albo późno po południu, prawda?
0: I wtedy będzie taniej.
1: Będzie taniej, a nie będzie tej prawda? Nie będzie tego problemu, że w południe ludzie idą po, nie wiem, masło czy chleb. Więc to są proste zabiegi, które mogą spowodować zmianę kultury myślenia o tym, że upał jest szkodliwy. My jako Polacy nie jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że słońce jest szkodliwe. Raczej myślimy, że chcemy tego słońca więcej, no bo jesteśmy krajem jednak północy, co tu dużo ukrywać, i tych dni nasłonecznionych w Polsce aż tyle nie ma, więc ludzie raczej są głodni tego i nie rozumieją, że nasłonecznienie przez godzinę, na przykład stania w kolejce, czy na przystanku, czy gdzieś, to już może być szkodliwe działanie przy tych temperaturach. Druga sprawa, no jeżeli mówimy o alergii, mówiliśmy o tym, jak się chronić, no oczywiście tu wiele do zaproponowania nie mamy, poza właśnie ewentualnie maseczki, dobrze zaplanowane leczenie po to, żeby też tej alergizacji no nie doprowadzać do stanu poważnego. To samo ze smogiem, prawda? Tu maseczki nam mogą pomóc. Trochę trudniej będzie z wodą, bo niestety no, na to nie mamy zbyt dużego wpływu my jako obywatele, jaka jest jakość wody w wodociągu, ale wodociągi na to mają wpływ. Czyli znowu, przygotowanie się do sezonu letniego musi obejmować przez te przedsiębiorstwa, które dostarczają nam wody, przygotowanie odpowiednich zasobów do tego, żeby ta woda była kontrolowana. Czasami trzeba bardziej je chlorować, czasami trzeba więcej używać środków aktywnych przy filtracji. No to już jest kwestia specjalistyczna, ale musimy też to przygotować, prawda? Wiedząc, że w sezonie wzrośnie ilość tego rodzaju zdarzeń, jak właśnie chociażby skażenie bakteriami coli, czy to w tej chwili no niestety pojawia się, szczególnie w tych mniejszych miastach. O chorobach przenoszonych przez te różne komarowe i kleszczowe wektory mówiliśmy. Tu możemy się szczepić. Nie wszystkie choroby niestety przenoszone przez te pajęczaki są w tej chwili, no chociażby borelioza, prawda? Nie mamy wciąż szczepionki, ale możemy się chronić przed ukąszeniami, prawda? I to jest też bardzo prosty sposób. Zakładamy długi rękaw, lekka bluzka i pokrywamy to repelentem, czyli środkiem odstraszającym. Duży kapelusz z rondem. To też pomaga, prawda, żeby te pańczaki nas tak nie kłuły, jak gdzieś się wybieramy, prawda, do lasu czy na spacer. Co do kwestii migracyjnych, już dużo o tym mówiliśmy, ale w mojej ocenie powinniśmy systemowo badać w zakresach oczywiście pewnych chorób tych, którzy przybywają do Polski i zapewniać opiekę medyczną, bo jeśli chcemy, żeby ci ludzie zostali u nas i byli szczęśliwi, to po prostu muszą też być zdrowi. No i przygotowanie na kryzysy. To jest też chyba taki obszar, który bardzo mocno w tej chwili jest gdzieś, zresztą z innych powodów, chociażby zagrożenia wojną, jest jednak przedmiotem różnych działań, czyli cała ta kwestia zaopatrzenia kryzysowego, czyli na wypadek braku prądu musimy mieć, każdy z nas w domu musi mieć małą latarkę, najlepiej na korbkę, żeby ona się nie wyczerpała, jakiś zasób energii w tych powerbankach, czy jakakolwiek inna formuła zabezpieczenia, jakby nie było prądu przez dobę na przykład, tak? I tak dalej, i tak dalej. To jest cały ten sektor uodpornienia naszego społeczeństwa i nas samych na sytuację nagłego braku czegoś, wody na przykład, czy problemu z otwarciem sklepu, czy na przykład no, w momencie, kiedy padnie prąd, nie działają karty kredytowe, nie działają żadne bliki, musimy mieć gotówkę, po prostu, zwykły temat, tak? Jak kupić coś, nie mając gotówki? No nie da się kupić, a jak nie da się wyciągnąć pieniędzy z banku czy z bankomatu, no to co nam zostanie? Handel wymienny. Więc na takie rzeczy powinniśmy też wszyscy być przygotowani, że coś takiego może się dziać i mamy parę złotych zawsze gdzieś odłożone w domu na wypadek właśnie takiej sytuacji.
0: A ja słuchając pana pomyślałam o tematach moich audycji. Na przykład bardzo ważna jest kwestia, gdy mówimy o tych wyspach ciepła i tam to się pojawiło. Zanim ty, samorządzie, wymyślisz jakąś inwestycję albo dasz zgodę na jakąś inwestycję, popatrz, jaki ma to wpływ na temperaturę, która tam będzie, na zagrożenie upałem. Zanim wytniesz te drzewa i coś pięknego wybetonujesz i dasz piękne płytki, to zastanów się i nie zrób tego. To jest bardzo ważne, jak planujemy, prawda, inwestycje. I jeszcze druga rzecz przyszła mi do głowy. Osoby starsze w domach. Samopomoc. System, tak, który pomaga. Odwiedzam, tak? Mhm. Po prostu organizacja taka, żeby w trakcie, ludzie słyszą, tak jak pan mówił, nie wychodźcie, ale może my do nich odwiedźmy ich wtedy.
1: Tak, nie wiem, czy państwo zauważyli, w coraz większej ilości miejsc publicznych mamy, nie wiem, miski z wodą dla psów, prawda? Dla zwierząt, szerzej powiem. A czy rzeczywiście jesteśmy w stanie też ludziom? No właśnie, bo my myślimy o zwierzakach, w ogóle nie ma żadnego problemu, prawda, w tej chwili, gdzie byśmy się nie pojawili z psiakiem i poprosimy o wodę, to ją dostaniemy, a z ludźmi bywa już trochę...
0: Publiczna lodówka, miejsce, gdzie mogę otworzyć i wziąć sobie zimną wodę.
1: Dokładnie. Takie właśnie zasoby dostępne powszechnie, bo to przede wszystkim o to chodzi, żeby to było powszechnie dostępne, bo miasta są niestety głównym źródłem tych skutków upałów. Łatwiej jest poradzić sobie z upałem na wsi czy gdzieś w naturze, bo mamy tam naturalne miejsca schłodzenia, można się schować gdzieś w cieniu, w sadzie i tak dalej. Tu w mieście nie ma gdzie uciec przed tym upałem. Też zresztą to chyba Francuzi w tym roku zaproponowali, że wszystkie centra handlowe, które na ogół są czynne do późnych godzin wieczornych i tam jest klimatyzacja, one są otwarte dla wszystkich, którzy chcą tam wejść i tylko po to, żeby się schłodzić. To jest super też ważne. Przyjdź i schłodź się. Nie musisz nic kupować, nie musisz usiąść sobie, prawda, przy stoliku w restauracji, ale wcale nie musisz nic kupować. Nie będziesz wyganiany stamtąd, bo przyszedłeś coś się schłodzić. To jest super ważny pomysł, a przecież tych takich miejsc, gdzie mamy chociażby metro, prawda, w Warszawie, czy inne miejsca, gdzie jest klimatyzacja, gdzie jest niższa temperatura, to jest miejsce naturalnego ratunku dla tych, którzy cierpią z powodu upałów.
0: Proszę Państwa, moim gościem był pan dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny kraju. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: A Państwa zapraszam na audycję Przemka Iwańczyka przy niedzieli o sporcie.
2: Autopromocja.
3: O życiu i zdrowiu mogą decydować sekundy, ale także sprawny proces, który opiera się na logistyce, procedurze, szybkości działania i nieszablonowemu myśleniu. Tak pracują koordynatorzy przeszczepów. Ludzie, bez których ratowanie ludzkiego życia, mimo postępu i medycyny, bywa niemożliwe. O nich w najbliższym odcinku Planu Działania we wtorek, 13:40. Szymon Kępka, serdecznie zapraszam.
2: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
9: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
8: Brzmi dobrze.
9: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.pl.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Informacyjny chaos w sprawie rosyjskiego ataku na pociąg w Ukrainie przy granicy z Polską. Przejścia graniczne z Ukrainą będą przełączone na tryb specjalny, zapowiada premier. Posłowie mieli wrócić do prac nad zmianami prawa aborcyjnego. Komisja jednak mimo zapowiedzi nie zbierze się. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku była lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów.
4: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
15: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
20: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, a dodawał premier Donald Tusk. Redakcja TOK FM skontaktowała się w tej sprawie z PKP Intercity. Spółka utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Przez najbliższe miesiące praca przejść granicznych będzie miała specjalny charakter, zapowiedział premier. Jutro w tej sprawie będą prowadzone rozmowy z Ministerstwem Finansów. Podkreślił, że współpraca między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną, wojskiem musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku do gromadzenia się pojazdów przy naszych przejściach granicznych, na przykład z paliwem, dodał szef rządu. Rosjanin powiązany z GRU miał odpowiadać za przygotowanie ataku z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku, podał Weltam Sontag, powołując się na tajne akta śledztwa. Gazeta informuje, że drugim podejrzanym jest Białorusin łączony przez polskie władze z pożarem w markecie budowlanym w Łodzi latem 2024 roku, który łódzka prokuratura również traktuje jako akt sabotażu. Welt am Sonntag uzyskał dostęp do tajnych akt śledztwa oraz rozmawiał anonimowo z wysokimi rangą przedstawicielami niemieckich służb bezpieczeństwa. Po 2 latach przerwy jutro miała zebrać się sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego, ale posiedzenie zostało odwołane. Teoretycznie ze względów formalnych, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz z Nowej Lewicy.
21: Dotarła do mnie informacja, że powodem odwołania komisji był brak stanowiska Ministerstwa Zdrowia i tyle w tej chwili wiem. Natomiast wiem też, że Lewica będzie absolutnie zdeterminowana, żeby dotrzymać obietnicy danych kobietom, obywatelkom, które głosowały też na tę koalicję.
20: Przy czym jest niewielka szansa, żeby koalicja przyjęła przepisy, o które zabiega Lewica. A komisja miała do dalszych prac w Sejmie skierować 2 projekty. Jeden przywracający możliwość przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu oraz drugi dotyczący dekryminalizacji pomocnictwa. Ostatecznie do wznowienia prac nad nimi na razie nie dojdzie. Mimo to europoseł PSL-u Adam Jarubas jest dobrej myśli.
22: To, na co wydaje się jest przestrzeń, to powrót do tej trzeciej przesłanki i tak naprawdę powrót do pewnie nieidealnej, ale jednak wydyskutowanej również z przedstawicielami Kościoła propozycji, która obowiązywała przez lata do tego skandalicznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego zamówionego przez PiS i Konfederację.
20: Ale wiele wskazuje na to, że powrót do tak zwanego kompromisu jest niemożliwy, bo prezydent Karol Nawrocki kategorycznie jest temu przeciwny. Kraków będzie organizatorem Mistrzostw Świata w ampfutbolu kobiet. Blisko 8-dniowe rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. W turnieju weźmie udział 16 reprezentacji z całego świata, mówi prezes Polskiego Związku Ampfutbolu Mateusz Widłak.
23: Teraz tutaj będziemy gościć u siebie drużyny z 16 krajów, z różnych kontynentów, z Afryki, z Azji, Europy, Ameryki Południowej, Północnej. No i nasze dziewczyny, które są jednymi z najlepszych na świecie i liczymy, że zobaczymy duże emocje, że będzie wsparcie polskich kibiców.
20: A arenami rozgrywek będą 3 krakowskie obiekty: Krakowia, Garbarnia i Prądniczanka. W kinach pojawił się film dokumentalny Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, przedstawiający nieznane dotąd materiały archiwalne i bardziej osobisty portret duchownego. W Sopocie działa fundacja jego imienia.
24: Jest to miejsce spotkań społeczności, której bliska jest filozofia księdza Jana Kaczkowskiego. My tę filozofię nazywamy filozofią widzenia drugiego człowieka.
20: Mówiła Małgorzata Regosz-Kaczkowska z fundacji. W nocy możliwe deszcz i silne zamglenia. W większości kraju od 11 do 15 stopni. Chłodniej będzie na Przedgórzu. Jutro pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, a termometry pokażą od 17 do 20 stopni. Nieco chłodniej będzie na Wybrzeżu i w Karpatach.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Rozpoczynamy audycję przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Wydawczynią tego programu jest Maria Mroczkowska, realizatorem dźwięku Adam Brzeziński. Krótkie resume dzisiejszego programu. Rozpoczniemy od tenisa i US Open. Dawid Oleniczak oraz Tomasz Iwański będą naszymi gośćmi. Następnie przejdziemy do lekkiej atletyki. Mistrz olimpijski Jacek Wszoła podsumuje Ultimate Championship i zapowie to, co wydarzy się trzeciego dnia. Kolejna godzina naszego programu to afera SMS-owa. Marcin Gazda, Eleven Sports. Będzie z nami także Małgorzata Glinka, najwybitniejsza polska siatkarka, oraz Ireneusz Mazur w podsumowaniu kolejnego meczu Mistrzostw Europy Siatkarzy. Zaczynamy. Jeśli US Open i rozstrzygnięty już w połowie wielkoszlemowy turniej w Stanach Zjednoczonych, no to i ekspert musi być wielkoszlemowy. Dawid Oleniczak jest z nami. Dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry.
0: O godzinie 20 rozpocznie się mecz Zwieriewa z Sheltonem, który rozstrzygnie o męskim finale US Open, ale za nami już kobieca rywalizacja Jeleny Rybakin z Aryną Sabalenką, w której to kazachska tenisistka, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, pokonała Arynę Sabalenkę 2-1. I co ty o tym wszystkim powiesz?
1: Wygrała tenisistka lepsza, która już było wiadomo po jej awansie do bodaj półfinału, że będzie nowym numerem jeden rankingu WTA. Mecz finałowy ciekawy, trzysetowy, chociaż uważam, że nie najlepszy z historii meczów pomiędzy tymi tenisistkami, bo bywały lepsze. No i Rybakina tym zwycięstwem w US Open udowodniła, że zasługuje na miano bycia 30. w historii liderką notowania WTA.
0: Powiedz, jak przebiegało to spotkanie? Co możemy powiedzieć i czy to nie jest jednak zaskoczenie? Numer 2 wygrywa z numerem 1 w rankingu WTA.
1: Nie, zaskoczenie na pewno nie. To był zresztą taki mecz, w którym trudno było wskazać faworytkę. Rybakina była bardziej taka przewidywalna, powtarzalna. Wygrała pierwszego seta z przewagą przełamania. W drugim secie panie szły, mówiąc brzydko, łeb w łeb. Dopiero w końcówce drugiego seta zdobyła przewagę przełamania, wygrała go Sabalenka, natomiast no już trzeci set to dominacja Rybakiny, która wygrała tego trzeciego seta 6-2. No i tak jak powiedziałem, była zawodniczką pewniejszą, bardziej powtarzalną, natomiast u Sabalenki trochę brakowało takiej stabilności w jej grze, w jej uderzeniach. No nie była to, nie jest na tym etapie kariery to najlepsza Sabalenka, chociaż no, zagrała w finale wielkoszlemowym, więc też nie można powiedzieć, żeby to był jakiś zły wynik.
0: Jak ocenisz w ogóle cały ten turniej w jego przebiegu i ostatecznym rozstrzygnięciu, ale także w ujęciu polskim, rzecz jasna, no bo jak zwykle wiele sobie obiecujemy i wiele nadziei wiążemy choćby z Igą Świątek.
1: Turniej kobiecy bez większych niespodzianek. Dość powiedzieć, że do półfinału dotarły 4 najwyżej rozstawione zawodniczki, więc akurat no, taka stabilność w tym kobiecym turnieju była. A propos polskich występów, one pograły zbyt długo, ani Maja Chwalińska, ani Magdalinet, ani Magdalena Fęch. Iga Świątek przegrała w czwartej rundzie, co też nie można powiedzieć, żeby to był jakiś wybitny wynik, znając oczywiście oczekiwania, jakie wszyscy mamy względem Igi. Tym bardziej boli ta porażka Świątek po tym, jak prowadziła 5-0 w pierwszym secie i przegrała tego seta i cały mecz z Kim Wen-Jen 0-2 w setach.
0: Coś więcej o Idze Świątek? Jakie ty masz diagnozy dotyczące Polki? Bo pada ich w przestrzeni internetowej zwłaszcza mnóstwo, przy czym no, nie każda jest trafna, nie każda jest sprawiedliwa.
1: Ciężko znaleźć jedną odpowiedź na to, co się dzieje. Na pewno no z jednej strony ktoś powie, że cały czas Iga jest w światowej czołówce, bo tak jest, bo jest w najlepszej dziesiątce. Z drugiej strony no pamiętamy, ile czasu była numerem jeden, ile czasu była numerem dwa czy numerem trzy, więc no trzeba jakiś rachunek sumienia chyba zrobić, bo oczywiście wciąż jest na najwyższym poziomie, tego nikt nie neguje. Natomiast no jeżeli byłeś numerem jeden, dwa i trzy, a jesteś numerem dziewięć, no to chyba coś się potoczyło nie tak, jak powinno, więc ja uważam w ogóle, że Iga, która nie wiadomo, czy ona się zakwalifikuje do tegorocznych finałów WTA, ja nie wiem, czy ja na miejscu Igi, oczywiście nie jestem tam w środku, nie jestem blisko całego jej otoczenia i sztabu, natomiast ja nie wiem, czy na miejscu Igi nie rozważyłbym tego, żeby już ten sezon zakończyć, żeby trochę się zastanowić nad tym, co powinno być lepiej, co zrobić, żeby było lepiej. I ruszyć z kopyta od początku przyszłego sezonu, ale to mówię wyłącznie z mojej perspektywy. Pewnie Iga poleci do Azji tam walczyć cały czas o udział w finałach WTA.
0: Mm-hmm. O męski finał cię zapytam. To jest niespodzianka. Brian Shelton, Ben Shelton, czyli taka znowu konstrukcja ojciec-syn, nie ojciec-córka, która być może znajdzie swój finisz w wygranym turnieju wielkoszlemowym i to no, takim bardzo istotnym, biorąc pod uwagę kraj pochodzenia obu panów.
1: To nie jest absolutnie jakaś sensacja, bo szczególnie pod nieobecność Sinnera było prawdopodobne, że ktoś nowy znajdzie się w finale. Zresztą Shelton pokonał w ćwierćfinale Alcaraza, więc choćby tym pokazał, że nie jest przypadkiem, że on znalazł się w finale. No, Amerykanie czekają na triumf swojego reprezentanta w Wielkim Szlemie w US Open od 23 lat. Więc...
0: Andy Roddick był ostatnim, który...
1: Tak, Roddick w 2003 roku był ostatnim, który wygrał jako Amerykanin turniej wielkoszlemowy właśnie też tutaj w Nowym Jorku. Shelton wtedy miał niecały rok, więc tego nie pamięta. Mecz zapowiada się bardzo ciekawie. Może nie jest to taki skład, jakbyśmy mieli spotkanie Sinner-Alcaraz, czy Sinner-Dżokowicz, czy Alcaraz-Dżokowicz. Natomiast bardzo ciekawy mecz, bo delikatnym faworytem wydaje się być Zwieriew, który po tym zwycięstwie w końcu wielkoszlemowym tegorocznym Roland Garros widać, że bardzo swoją formę, szczególnie w tych występach wielkoszlemowych, ustabilizował. Natomiast co będzie na plus Amerykanina? Publiczność. On zresztą po zwycięstwie w półfinale powiedział, że mam nadzieję, że w niedzielę jeszcze przyjdziecie i będziecie dwa razy bardziej mnie dopingować, więc a to jest taki showman, to jest taki chłopak, którego właśnie kibice raz, że uwielbiają, a dwa, że potrafią dodatkowo napędzić do walki, ale z drugiej strony to będzie jego pierwszy finał wielkoszlemowy, a jednak często dochodzi do czegoś takiego, że ten debiutant w finale wielkoszlemowym, nawet jeżeli jest zawodnikiem uznanym i doświadczonym, to potrafi nie dojechać, potrafi zagrać źle. Natomiast na tym polu Zwieriew wyglądał o wiele lepiej, bo dla niego to już będzie szósty wielkoszlemowy finał. Chociaż dotychczas tych pięciu wygrał zaledwie jeden, więc też nie można powiedzieć, żeby Zwieriew w tych finałach wielkoszlemowych był jakoś super skuteczny.
0: A ty jesteś zwolennikiem tezy, by mówić o narodzinach gwiazdy? No wiesz, no to jest tenisista, który ma 23 lata, przed którym tak naprawdę cała tenisowa kariera dopiero.
1: Na pewno jest to tenisista, jaki był temu tej dyscyplinie aktualnie potrzebny. Bardzo ciekawie grający, bardzo energetycznie grający. Ja najbardziej podoba mi się ta jego relacja z ojcem i zarazem trenerem, bo no to jest taki przykład do naśladowania dla wszystkich rodziców, którzy trenują swoje dzieci. Jak ta relacja na linii ojciec-trener, ojciec-zawodnik, czy mama-trenerka, mama-zawodniczka powinna wyglądać, bo właśnie to jest, no to jest coś, z czego należy czerpać doświadczeń i nauki dla wszystkich. To mi się bardzo podoba. Sam Shelton też jest fajny, bo jest takim, z jednej strony jest takim bardzo skromnym chłopakiem, takim normalnym. Nawet ostatnio udzielił wypowiedzi, że zwraca się do niego mnóstwo firm na temat podpisania kontraktów reklamowych. On mówi, że na razie się tym nie zajmuje, bo bardziej się chce skupić na grze, na rozwoju i tylko współpracuje z takimi firmami, które co do których współpracy jest przekonany. Więc to też pokazuje, że ma wokół siebie dobrych ludzi, którzy tą jego karierę nie tylko na korcie, ale i poza kortem dobrze prowadzą.
0: Tak, ale też ujął Amerykanów tym, że oddał hołd ofiarom 11 września w 25. rocznicę tej tragedii, że pamiętał o tym, no pomijam osobiste wątki, bo też wspomniał swoją babcię.
1: Tak, to jest, no widać, że chłopak ma poukładane w głowie, że to nie jest taki, że to nie jest taka osoba tylko, która skupia się na tenisie, ma jakieś też właśnie pasje obok tenisa, jest bardzo inteligentny, potrafi się wypowiadać na wiele tematów, ale to też dotyczy wielu zawodników, to samo można powiedzieć o Zwieriewie, oczywiście Zwieriew z powodu różnych skandali obyczajowych, nie wiadomo czy prawdziwych, czy nie, jest trochę gorzej odbierany, natomiast no, to też jest bardzo inteligentny człowiek.
0: Jeszcze zapytam cię, czy to jest też Shelton przykład na to, że nie każdy super wybitny nastolatek, albo inaczej, nie trzeba być super wybitnym nastolatkiem, żeby być w dorosłej karierze dobrym tenisistą?
1: Nie trzeba. A to akurat dobry przykład w naszym kraju, bo my w ostatnich kilkudziesięciu latach byliśmy i u chłopców, i u dziewcząt w czołówce wielokrotnie dla 14, 16. Nawet 18 mieliśmy wielu zawodników, wiele zawodniczek, którzy grali juniorskie turnieje wielkoszlemowe, natomiast później to przejście z kariery juniorskiej do seniorskiej bywało bardzo trudne. Ci, którzy grali często właśnie w eliminacjach czy w turniejach głównych jako juniorzy w wielkich szlemach, później już nie grali w turniejach wielkoszlemowych jako seniorzy, jako zawodowcy. Shelton w ogóle praktycznie nie ma za sobą żadnej kariery juniorskiej. On w ogóle dosyć późno się wziął za tenis, bo wcześniej go fascynowały inne sporty, między innymi tam koszykówka, futbol amerykański. Ale pewnego dnia przyszedł do ojca, powiedział: słuchaj, jednak tenis mi się podoba i bierzemy się do roboty. Bodaj tak naprawdę w wieku 12-13 lat na poważnie zajął się tenisem. Ale co ważne, miał podbudowę fizyczną. Był sprawnym chłopakiem, uprawiał inne sporty. Więc to było trochę łatwiej zrobić. Podobnie zresztą z Sinnerem, który był mistrzem narciarstwa i też w wieku 13 lat zdecydował się pójść w stronę gry zawodowej w tenisa.
0: Bardzo dziękuję. Dawid Oleniczek był z nami jako pierwszy rozmówca, podsumowujący to, co dzieje się i działo się na kortach US Open. Kłaniam się i do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Informacje przed nami.
3: Autopromocja.
5: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
6: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
7: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
5: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
7: Co piątek o 17.
5: Dzieje się.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
25: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
26: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
27: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 19.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Na początek kolejne fantastyczne wieści z Sofii. W swoim trzecim meczu w grupie B Mistrzostw Europy polscy siatkarze wygrali 3-0 z Macedonią Północną. To trzecia wygrana biało-czerwonych na turnieju i trzecia z podobnym wynikiem. Polacy są faworytami mistrzostw. W rosyjskich atakach na Ukrainę, które rozpoczęły się wczoraj o 14, użyto ponad 700 dronów oraz 40 pocisków balistycznych, powiedział szef sztabu dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, generał generał Jarosław Chojnacki podczas specjalnej odprawy w siedzibie RCB podkreślił, że ataki były obserwowane przez polskie systemy rozpoznania. Dwie osoby zostały ranne, lokalny meczet i kilka budynków zostało uszkodzonych w wyniku wczorajszego ostrzału Arabii Saudyjskiej przez jemeńskich rebeliantów, przekazała saudyjska obrona cywilna. Huti przyznali się dzisiaj do ataku, twierdząc, że ich celem była baza wojskowa, poinformowała agencja AP. Rzecznik saudyjskiej obrony cywilnej określił ataki na obiekty cywilne jako rażące naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Kolejnym naszym rozmówcą podsumowującym wydarzenia na kortach US Open jest Tomasz Iwański, trener, który bardzo często i zawsze zachęcająco zabiera głos na naszej antenie. Dzień dobry Tomku, kłaniam się.
9: Cześć, cześć, dzień dobry Państwu. Nie wiem, co to znaczy zachęcająco, ale okej.
0: Okay. No bo nie jest to jednorodna opowieść o tym, kto wygrał, kto przegrał, tylko jest to jakaś historia w tle, która czyni ją uniwersalną w ogóle w takich zjawiskach dotyczących sportu. To miałem na myśli.
9: Okej, okay, dzięki.
0: I chciałbym, żebyśmy dzisiaj też porozmawiali o jednym z finalistów męskiego turnieju na kortach w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o Bena Sheltona, który współpracuje ze swoim ojcem i myślę, że jest to taki dobry przykład na to, ojciec ma na imię Brian, że ta współpraca nie musi być dysfunkcyjna, że te relacje, więzy krwi nie są przeszkodą, a są atutem. Chyba, że patrzysz na to zupełnie inaczej i twoim zdaniem nigdy nie będzie dobrego egzekwowania obowiązków zawodniczych, niezależnie od dyscypliny sportu, jeśli polecenia wydaje ktoś z rodziny.
9: Nie, absolutnie tak nie uważam. To znaczy, zdecydowanie nie można generalizować. To znaczy, w przypadku Sheltona, no to przecież jego ojciec świetnie grał w tenisa, był profesjonalnym zawodnikiem również i też ma za sobą może nie tak udaną karierę jak jego syn, ale na pewno zauważalną kilkanaście lat temu. Było wiele przypadków takich, których rodzice, znaczy nie mówię tutaj o tenisie kobiecym, bo tam to jest standard, że tata czy mama jak gdyby steruje procesem, nawet nie szczególnie mając pojęcie o tenisie, ale w przypadku tenisa męskiego również było wiele przypadków rodzinnych, nazwijmy to, no chociażby Tony Nadal, czy ojciec Sergiego Brugery, czy jeszcze tam na pewno ładnych parę można wymieniać, teraz akurat nie przychodzi mi do głowy, ale na pewno było ich sporo, może nie jakoś spektakularnie dużo, ale to jest tylko jak gdyby fakt potwierdzający to, że to nie jest kwestia tego, czy ciężko jest współpracować z rodzicem, tak jak we wszystkich aspektach życia. Są pewnego rodzaju plusy, są pewnego rodzaju minusy, ale to jest kwestia, myślę, przede wszystkim wychowania, manier rozumienia świata i tego, czy rodzic ma wystarczająco wiedzy i przekazuje ją we właściwy sposób, żeby dotrzeć do swojego dziecka. Oczywiście są konflikty pokoleniowe, są jakieś tam konflikty właśnie rodzinne, wewnętrzne. Zawsze są na tego typu rzeczy takie układy narażone, no ale jak widać ten funkcjonuje świetnie i chwała i Brianowi i młodemu za to, że tak gra jak gra. No.
0: Ja dlatego poruszam ten temat, bo wydaje mi się on szczególnie istotny, kiedy pochylimy się nad tym, albo inaczej potraktujemy zjawisko Sheltonów jako studium przypadku. Bo z reguły tak jest, że rodzic, no w tym wypadku świetnie znający się w niuansach tenisowych, ale inni rodzice z reguły mają pęd ku temu, żeby ich dziecko było jak najlepsze w jak najmłodszym wieku, właściwie od samego początku dominowało w swoich kategoriach. W przypadku Sheltona wcale tak to nie wyglądało. To nie był hiperutalentowany chłopiec, o którym mówiono, że będzie gwiazdą światowego tenisa. Tutaj ta cierpliwość rodzicielska dała znać o sobie i była tym fundamentem sukcesu?
9: Znaczy... Myślę, że to jest połączenie wielu czynników. Ja nie wiem, nie śledziłem kariery Sheltona jak gdyby przez wiele, wiele lat. Nie wiem, czy był utalentowany, czy nie był utalentowany. Na pewno jest utalentowany fizycznie, na pewno ma lewą rękę, która jest wielkim handicapem. Na pewno nie grał dobrze jako junior, ale w przypadku męskiego tenisa jest wielu zawodników takich, zwłaszcza Amerykanów.
0: No przepraszam, choćby drugi dzisiejszy finalista Zwieriew był liderem juniorskiego rankingu, czego tak, Shelton nigdy nie miał.
9: Ale myślę, że Shelton w ogóle nie przykładał wagi do juniorskiego rankingu, bo generalnie rzecz biorąc, grając w tenisa, trzeba pamiętać o tym, że są pewne procesy fizjologiczne i rozwoju człowieka, których w treningu należy pilnować i należy robić właściwe rzeczy we właściwym momencie. I one są związane z rozwojem, szeroko rozumianym rozwojem psychomotorycznym danego człowieka. U facetów ten rozwój biologiczny, czasem rozwój właśnie psychiczny jest w stosunku do dziewczyn o 2 czy 3 lata opóźniony. Tak po prostu jest natura stworzona. I tak nas natura stworzyła i tak to wygląda. I akurat w przypadku Sheltona, ja wiem, że on tam chyba studiował na jakimś uniwersytecie wcześniej, co w Stanach jest również w tej chwili, jak gdyby to się zmieniło i ta droga studencka wcale nie oznacza w tej chwili tak naprawdę końca profesjonalnej kariery, jak to miało miejsce 20 czy 25 lat temu, tylko jest kolejną drogą umożliwiającą właśnie rozwój zawodniczy dla tych, którzy rozwijają się troszeczkę później. No i jeszcze raz, wyniki u kobiet jest mniej więcej taka zależność, że jeżeli dziewczyna pokazuje w wieku 15, 16, 17 lat bardzo dobre rezultaty na poziomie pierwszej dziesiątki, pierwszej dwudziestki juniorskiej, pokazuje takie rezultaty, to najprawdopodobniej, jeśli nie wydarzy się nic oczekiwanego, ma bardzo dużą szansę na to, żeby również zaistnieć poważnie w tenisie seniorskim. U facetów, u chłopaków nie ma to absolutnie takiego prostoliniowego, jednoznacznego przełożenia i tenis juniorski jest tylko tenisem juniorskim, etapem rozwoju na drodze do poważniejszego tenisa, a tak naprawdę jakby trochę sarkastycznie, czy trochę, że tak powiem, ironizując, no to generalnie rzecz biorąc najważniejsze jest to, kto na jakim czeku podpisze się w wieku 21, czy 22, czy 23 lat i czy później przez następne. W tej chwili ludzie grają dużo dłużej, czyli przez następne na przykład 10 czy 12 lat kariery. I Shelton jest akurat takim przypadkiem, który nie robił fantastycznych wyników juniorskich, ale tak jak powtarzam, no, robienie tak jak generalnie w Polsce jest taka modła, że trzeba grać jak najwięcej i mieć wyniki do lat 12, 13, 14, które tak naprawdę absolutnie nikogo nie interesują i których nikt nie pamięta i nie mają one jakiegokolwiek znaczenia. I są zawodnicy oceniani, właśnie tak zwani zawodnicy, czyli materiały na zawodników są oceniane przez pryzmat tego typu wyników, a nie przez pryzmat ewentualnego potencjału i cech genetycznych, które pozwalają im, genetycznych, motorycznych, fizycznych, psychicznych, które pozwalają im wróżyć, czy też przewidywać, w jakim kierunku mogą się rozwijać, jeśli będzie wokół nich prawidłowo zorganizowany proces treningowy, co w Polsce jest wyjątkowo trudnym przedsięwzięciem organizacyjnym z różnych względów. Nie to jest właśnie oceniane, tylko oceniane jest to, że jak ktoś wygrywa w wieku 12 czy 13 lat turniej WTK, czy wygrywa jakieś tam mistrzostwo Polski w jakichś dziwnych kategoriach, no to jest wielką gwiazdą tenisa i wielką gwiazdą, że tak powiem, kolegiów rodzicielskich, co nie ma absolutnie żadnego przełożenia na późniejsze, mniejsze lub większe sukcesy danego człowieka.
0: I znów wracamy tutaj do relacji rodzic, dziecko uprawiające wyczynowo sport, bo zresztą Zwieriew, drugi z finalistów dzisiejszego
9: turnieju. Też jest trenowany przez ojca, Dokładnie. Zresztą mojego zawodnika, z którym jeszcze miałem przyjemność gdzieś tam. On był parę lat starszy ode mnie, ale z którym jeszcze grałem na jakimś turnieju, pamiętam, tak zwanych krajów demokracji ludowej. W związku z tym, jak gdyby, on był przecież w reprezentacji Związku Radzieckiego.
0: Tak, tak, ale do czego zmierzam? Bo coś, co może być przeszkodą w takiej konstrukcji personalnej...
9: Masz kolejnego, teraz sobie przykład, Tsitsipas na przykład, tak? Tsitsipas czy Zwieriew, no to masz następne przykłady, które są w koligacjach rodzinnych i oczywiście tam jest mnóstwo konfliktów różnego rodzaju. Oni się kłócą, odchodzą i to nie jest tak modelowa współpraca jak w przypadku Sheltona. No ale jednak to są rodzice, którzy stymulują rozwój ich karier. Przepraszam, że wpadłem ci w słowo.
0: No dobrze, to ja teraz będę kontynuował, bo Shelton to, co na ogół jest mankamentem, postrzega jako atut. Czyli to, że może z ojcem spędzać mnóstwo czasu, podróżować z nim po całym świecie. Bardzo często nawet obcy dla siebie ludzie, jeśli są ze sobą zbyt długo, no to na ogół konsekwencją tego są iskry, a co za tym idzie, jakieś konflikty. A tutaj to jest kwestia charakteru tego młodego Bena, że on jest...
9: Ja naprawdę go nie znam, więc nie umiem się wypowiedzieć na temat jego, nie wiem, predyspozycji intelektualnych, czy sposobu wychowania, czy też cech charakteru. Nie znam go osobiście, w związku z tym naprawdę nie chcę się wypowiadać, natomiast patrząc z boku mogę tylko powiedzieć, że różni są ludzie. No, różne mają właśnie doświadczenia, różnego rodzaju wykształcenie odebrali, w różny sposób byli wychowywani, w różny sposób postrzegają rolę rodziny i rolę swoich rodziców. I nie ma tutaj dobrze ani źle, czy nie można w jakiś sposób generalizować, mówiąc, trenowanie z rodzicem jest złe albo trenowanie z rodzicem jest dobre. Ma to swoje plusy, jak i ma swoje minusy. Myślę, że najważniejsze są kompetencje człowieka, który pełni rolę trenera, jeśli jednocześnie pełni rolę rodzica. No, tak jak mówię, no rodzi to pewnego może rodzić różnego rodzaju problemy czy też perturbacje, a może sprawdzać się w sposób fantastyczny. Tak samo zresztą jak w przypadku każdego trenera. No, ja mogę być fantastycznym trenerem dla ciebie, ale mogę być fatalnym trenerem dla twojego kolegi z redakcji na przykład. No to trochę też znów trywializując. No.
0: Dobrze, to przejdźmy w takim razie dalej. To, co młody Shelton dostrzega u ojca, to że nie skupia się nigdy na wyniku, skupia się na procesie, a wynik jest tylko konsekwencją tegoż procesu, tej drogi. Tutaj podaję za przykład swój niszczycielski pierwszy serwis, no bo on już w tym turnieju serwował z prędkością 240 km na godzinę. I on mówi, że właśnie to jest też przejawem tej konsekwencji ojca, który rzadko kiedy na wyniki zwracał uwagę.
9: No ale to jest jedna z absolutnie podstawowych zasad jakiegokolwiek treningu wyczynowego. Koncentruj się na procesie, koncentruj się na doskonaleniu samego siebie, a jakikolwiek wynik, lepszy czy gorszy, jest pochodną tego, w jaki sposób trenujesz i w jaki sposób gdyby realizujesz swoje cele krótko, długo i jakby bardzo długoterminowe. I to jest absolutne abecadło, na które pewnie większość, pomimo tego, że je mówi, że je rozumie, że je zna, że się absolutnie z tym zgadza i tak dalej, jak gdyby w tak zwanym codziennym procesie jest ciężko przejść do porządku dziennego nad jakimiś bolesnymi przegranymi, czy tym, że synek Janka, który trenuje 3 razy w tygodniu, wygrywa z moim dzieckiem, które trenuje 4 razy w tygodniu albo 5. I to jest wielka tragedia życiowa, więc nad tego typu rzeczami jest na pewno w tak zwanym procesie. Ludziom, którzy nie mają jak gdyby tego we krwi, nie przeszli tego przez wiele, wiele lat, nie rozumieją i nie czują tych właśnie niuansów, o których w tak prosty sposób wypowiedział się Shelton. Tak jak mówię, no to jest, dla nich jest to trudne, ale to jest absolutne abecadło treningowe.
0: To jeszcze o samym finale, który rozpocznie się dziś o godzinie 20. Ten bilans bezpośrednich gier no jest dla Sheltona bardzo niekorzystny. 5 meczów, wszystkie przegrane. Chociaż od ostatniego ich pojedynku minął rok. Ten rok może mieć znaczenie?
9: Tak, może, dlatego że, znaczy na pewno może, bo Shelton po prostu gra lepiej, jest innym zawodnikiem. Rok w karierze zawodnika ma bardzo duże znaczenie. Oczywiście z tyłu głowy będzie miał te 5 przegranych meczy, a z kolei Zwieriew będzie miał w głowie te 5 wygranych meczy, ale Zwieriew nie jest najstabilniejszym psychologicznie zawodnikiem, aczkolwiek ma bardzo dobry sezon i też jest troszeczkę innym zawodnikiem po wygraniu tego, no szczęśliwie wygrałem nieobecność Alcaraza, słabsza forma Sinera i tak dalej, wygranym turnieju Wielkiego Szlema, gdzieś tam na pewno również zmienia jego podejście do samego siebie, zmienia jego podejście do tego, do czego jest stworzony, w jaki sposób radzi sobie z tymi stresowymi sytuacjami. Ma dużą grę, a jednocześnie ma grę dobrą na Sheltona, bo nie będzie się bał jego fizyczności, dobrze returnuje, również samemu świetnie serwuje. To będzie na pewno ciekawy mecz i dodatkowym czynnikiem będzie na pewno to, w jaki sposób Zwieriew będzie umiał w tej swojej gdzieś tam mimo wszystko delikatności psychicznej i skłonności do histerii w grze w pewnych sytuacjach, będzie umiał przeciwstawić się publice, która będzie od samego początku meczu zdecydowanie przeciwko niemu. Będzie na pewno w bardzo wyraźny sposób dopingować, zwłaszcza w Stanach, to jest jak gdyby ta publiczność jest, o czym się mówi cały czas, jest wyjątkowo specyficzna i potrafi być, nie chcę użyć słowa prymitywna, ale potrafi być mocno irytująca. W związku z tym to, w jaki sposób Zwieriew będzie sobie umiał z tym poradzić, może być kluczowym faktorem w tym meczu, kluczowym czynnikiem w tym meczu. I jestem rzeczywiście ciekawy, jak sobie da z tym radę. A wracając do początku twojego pytania, to uważam, że to jest bardzo otwarty mecz, pomimo tej lekkiej psychologicznej przewagi w bezpośrednich meczach Zwieriewa.
0: Bardzo dziękuję. Tomasz Iwański, trener tenisa, był z nami, zapowiadając to, co wydarzy się o godzinie 20, czyli finał Shelton Zwieriew. Bardzo dziękuję, kłaniam się i dobrych emocji życzę.
9: Dzięki i pozdrawiam wszystkich.
0: Szanowni Państwo, czas na informacje. Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji z nauką po imieniu w środę po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
0: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 19.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Resort Obrony Rosji poinformował, że ostrzał celów w zachodniej Ukrainie, w tym infrastruktury kolejowej, był wymierzony w cele o charakterze militarnym. Według Moskwy kolej jest wykorzystywana do transportu ładunków wojskowych z Europy. Nad ranem według ukraińskich kolei rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu pasażerskiego Kijów-Warszawa, ale polskie służby potwierdziły tylko atak na pociąg towarowy. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że Ukraina musi przestać atakować rosyjskie rafinerie i zasoby oleju napędowego. Twierdzi, że dyskutował już o tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, ponieważ powoduje niedobór oleju napędowego. To nie efekt Bliskiego Wschodu. To jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą, stwierdził Trump podczas rozmowy z dziennikarzami. Kolejne pewne zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. 3-0 pokonali w Sofii Macedonię Północną. Wcześniej pokonali też Portugalię i Izrael. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro mają wolne, a we wtorek zagrają z Ukrainą.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Przy niedzieli o sporcie kolejna odsłona naszego programu, w której to zaprezentuję teraz rozmowę z Jackiem Wszołą. Rozmowę, którą odbyliśmy kilkadziesiąt minut temu, biorąc pod uwagę, że Jacek komentuje zmagania polskich lekkoatletów w Ultimate Championship w Budapeszcie. To taka formuła, która jest alternatywą dla Mistrzostw Świata w latach, kiedy Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce nie ma. Jacku, czy się słyszymy?
9: Tak, słyszymy się znakomicie, przepraszam.
8: Co w ogóle sądzisz na temat tej formuły? Bo ja, oglądając te pierwsze dwa dni zmagań, dzisiaj trzeci dzień, miałem wrażenie, że to takie widowisko, taki event wzięty z zupełnie innego świata, nawet momentami przypominający dobrze zrobioną grę komputerową.
9: Tak to trochę wygląda, zważywszy na zastosowane środki techniczne, wspierane pewnie bardzo mocno przez sztuczną inteligencję, ale zawody są autentyczne, sztuczna inteligencja nie ma tutaj nic do rzeczy, jedynie tuż przed startem szacuje na przykład szanse na wejście do finału albo zwycięstwo poszczególnych zawodników. Wygląda to dość atrakcyjnie. Pierwszy dzień wydawało się, że w piątek pierwsza część zawodu, że coś się nie klei. Ale już wczorajszy dzień, i to nie mówię dla

0: tego, że Klaudia Kazimierska rozwaliła ten system dokładnie i bardzo głęboko. Tylko wczorajszy dzień miał i dynamikę, i grad świetnych wyników. No z pierwszego dnia wziąłbym tylko wspaniały pojedynek tyczkarzy. No wiadomo, na tym poziomie, jeżeli się rozgrywają zawody, to muszą być emocje. Także moja opinia na stan taki po dwóch dniach, że chyba coś z tego będzie. Może małe poprawki by się przydały, ale trzeba się głęboko zastanowić nad tym, żeby czegoś nie zepsuć czasami.
1: Dobrze, to w takim razie przejdźmy dalej. Bieg na 1500 metrów pań wygrany przez Klaudię Kazimierską w czasie 3:57:55. No to było naprawdę coś.
0: Wiesz co, to co mi się podobało szczególnie, to zmienność taktyki, którą zaczęła stosować Klaudia w odniesieniu do poszczególnych zawodów. Jeżeli sięgniemy do finału Diamentowej Ligi, który również wygrała oczywiście, był to zupełnie inny bieg. Po pierwsze szybszy, po drugie inna taktyka. Trzymała się końca, patrzyła jak się grupa tasuje, po czym zaczęła wyprzedzać, no i wszyscy wiemy, że wygrała. Załatwiła w jednym biegu dwie sprawy. Wygrała przegrane wcześniej Mistrzostwa Europy, to znaczy wyprzedziła zawodniczkę, która ją tam wyprzedziła i załatwiła drugą ważną dla siebie rzecz. Odebrała zwycięstwo zwycięzczyni z Chorzowa. Tam, gdzie chodziło o rekord Polski, ale też fajnie by było, żeby takie zawody u siebie w domu przy okazji rekordu Polski wygrać. Więc to były świetne zawody, a tutaj po prostu postanowiła zastosować zupełnie inną taktykę, zupełnie inną strategię. Prowadziła od samego początku. Za chwilę została poprowadzona przez większość dystansu, przez Francuzkę, czego tak naprawdę nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, bo to było takie samobójcze działanie ze strony francuskiej zawodniczki, która ukończyła bieg na ósmej pozycji. Ale nie miało to jakby znaczenia dla taktyki, którą zastosowała Klaudia. Po prostu namieszała w głowach tym dziewczynom. Nikt teraz nie będzie wiedział w przyszłym roku albo na hali, jakie niespodzianki będą czekały podczas biegu z nią. I o to chodzi. I o to właśnie chodzi, żeby nie przyzwyczajać nikogo do jednego rozwiązania, tylko stosować takie rozwiązania i narzucać swój punkt widzenia na to, jak powinien bieg być rozgrywany. I to jest cała tajemnica. Druga tajemnica to jest być dobrze przygotowanym do tego wszystkiego. I to się wszystko udało.
1: No właśnie, bo też Klaudia Kazimierska jest taką biegaczką, która charakteryzuje się zmiennym tempem, właściwie dobieranym do okoliczności biegu.
0: Te zawody czym się charakteryzowały? No przede wszystkim były rozgrywane na miejsca. Wiadomo, co mogło lec u podłoża takiej strategii. No przede wszystkim gigantyczne premie finansowe. Ale jak już szykujesz do startu tuż przed strzałem, to raczej się nie myśli o pieniądzach. Nie sądzę, żeby to ktokolwiek tak kombinował tuż przed biegiem, ile zarobię, jak będę drugi, trzeci, a może będę pierwsza. Nie, to nie wchodzi w grę. To jest po prostu ustalona taktyka. Prowadzimy, ale bez przesady. Jak nikt nie ciśnie, to my nie będziemy cisnąć. I to wszystko zadziałało idealnie. No jestem w niebo wzięty. Ja sobie nie przypominam sytuacji, kiedy polska zawodniczka czy zawodnik kończy sezon z numerem jeden na światowych listach. To jest niezwykła sprawa, unikalna i jestem jako fanatyk lekkiej atletyki usatysfakcjonowany absolutnie.
1: Powiedz, zrobiła na tobie wrażenie wysokość nagrody dla naszej biegaczki, 558 tysięcy złotych?
0: A tego to nawet, w przeliczeniu, okej. Okay.
1: Tak.
0: Tak, to niezwykła premia wypłacana za zwycięstwo w tych zawodach. Są premie na Mistrzostwach Świata organizowanych przez World Athletics. Są premie za rekord świata ustanowione na tychże zawodach, czyli Mistrzostwach Świata. Ale to, co przyszykowali organizatorzy, czyli World Athletics, na te zawody, pula nagród 10 milionów i drabinka wypłat, no robi wrażenie, naprawdę.
1: Powiedzmy coś o innych naszych reprezentantach, którzy także zaznaczyli w Budapeszcie bardzo mocno swoją obecność.
0: Uważam za bardzo udany start PiS Krzyszowskiej, bo przez jakiś okres czasu, liczony już nawet w tygodniach, nie nadążała za tym okresem, kiedy dość fajnie, łącznie z mistrzostwami Europy, niestety. Bo gdyby pobiegła szybciej trochę, tak jak w pierwszej części sezonu, być może ona by wygrała, a nie Szwajcarka. Holenderka, przepraszam. I nagle biegnie bardzo dobry bieg, bez problemów, bez błędów, nie, rytmowo to wszystko się zgadza, no i bardzo dobry czas. Słabu Fajdek i jeśli chodzi o pozycję, wiadomo, szósta pozycja nie jest zła, ale wynikowo no nie ma się czym pochwalić. Oczywiście tutaj trzeba brać wiele rzeczy pod uwagę, oceniając starty poszczególnych zawodników, ale no niestety słabo. Słaby wynik. Rzodzik, słaby wynik. Jedna osiągnięta wysokość 1,86 m. Jeszcze niedawno skakała powyżej 1,90 m, więc no zobaczymy jak dzisiaj wystartuje Wegner, zobaczymy jak wystartuje w swoim konkursie, jest drugi w diamentowej lidze finale raptem tydzień temu, więc i jest szósty na świecie, więc to też jest rewelacyjny wynik. Jestem pełen nadziei, że mu się jakoś to poukłada. No i Mateusz Kołodziejski, który wygrał diamentową ligę, co jest jego największym sukcesem międzynarodowym, bezsprzecznie, oprócz siódmego miejsca na Mistrzostwach Świata w Toruniu halowych, ale no nie chciałbym powiedzieć, nic dwa razy się nie zdarza, ale tak może być, że wszyscy dzisiaj poskaczą wiele, wiele wyżej niż w Brukseli. Jest tam Berry, który jest fighterem wysokiej klasy, skoczkiem, wygrywa wszystko i wszędzie, więc nie będzie łatwo. Doroszczuk i reszta bandy też na pewno będzie chciała poskakać, bo premie są nieprawdopodobne i tutaj nawet jedna pozycja to jest różnica kilkunastu tysięcy dolarów czy kilku tysięcy dolarów.
1: To jeszcze słów kilka o tym, czy ten format przetrwa, bo lekkoatletyka znała wiele nowatorskich rozwiązań, które no, były prototypowo jednorazowe i nigdy nie kończyły się kontynuacją pewną. Czy w świecie tak bardzo mocno konserwatywnym, bo chyba tego słowa szukałem, jak lekkoatletyka, królowa sportu, jest miejsce na coś absolutnie nowego? Czy diamentowa liga, która jest z nami już od półtorej dekady, jest dowodem na to, że jeśli coś jest nowego, a chwyci, no to, to przyjmie się na lata?
0: To jest formuła zbliżona, no sama nazwa Ultimate Championship już mówi, że mamy do czynienia z jakimś wyjątkowym zjawiskiem, które nie ma charakteru cyklu, tak jak Diamentowa Liga czy World Athletic Tour, który również gości w polskich domach za pośrednictwem anteny Polsatu. Myślę, że jest duża szansa, chociaż jeśli weźmie się pod uwagę, że kalendarze lekkoatletyczne są przeładowane imprezami do naprawdę aż po brzegi, to może to sprawić jakąś określoną trudność, jeśli będziemy liczyli na to, że to będzie w identycznych przedziałach czasowych, na przykład co 2 lata czy co 4 lata. Co 4 lata to jeszcze dałoby się to pogodzić, bo wypadałoby w latach, kiedy nie ma mistrzostw świata ani igrzysk olimpijskich. Ale co 2 lata znowu byśmy wpadli w taką pętlę nakładania się wybitnie prestiżowych imprez, tylko że jedna z tych imprez byłaby ewidentnie różniąca się poziomem nagród, poziomem wynagrodzenia poszczególnych zawodników za osiągnięcia. No, trudno znaleźć idealne rozwiązanie. Nie wiem, co mógłbym zasugerować, więc zostawię to tak, jak jest w tej chwili do rozwagi dla Sebastiana Coe i szefostwa World Athletics.
1: Bardzo dziękuję. Jacek Wszoła podsumowywał to, co wydarzyło się w ciągu 2 pierwszych dni. Dziś dzień numer 3, jeśli chodzi o Ultimate Championship w lekkoatletyce, a wczoraj niebywały sukces Klaudii Kazimierskiej. Bardzo ci dziękuję, Jacku, i do usłyszenia.
0: Dziękuję również.
1: Szanowni Państwo, pozdrawiam. Teraz czas na informacje TOK FM, a po informacjach druga godzina naszego programu. Rozpoczniemy ją od afery SMS-owej w polskiej piłce.

0: Autopromocja.
1: Wszyscy mamy równe szanse. Sukces jest wyłącznie w Twoich rękach, a bieda to Twoja osobista porażka. Państwo nie powinno wtrącać się w gospodarkę. Rynek sam się ureguluje. Programy socjalne to marnotrawstwo pieniędzy, wspieranie lenistwa oraz patologii. Znasz te hasła? Czy choć jedno z nich wydaje Ci się rozsądne? Jeśli tak, to znaczy, że podobnie jak większość Polaków dałeś się omamić neoliberalizmowi. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Jak wytresować Polaka. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Po kolejnych atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską premier Donald Tusk spodziewa się eskalacji ze strony Moskwy. Szef rządu chce, żeby w najbliższych miesiącach przejścia graniczne z Ukrainą działały w trybie specjalnym. Polscy siatkarze pewnie wygrali kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, powiedział premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To po tym, jak polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Niektóre uderzyły blisko granicy z Polską. Polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych.
11: To, co wiemy i to, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
10: Resort Obrony Rosji poinformował, że przeprowadzony ostrzał celów w zachodniej Ukrainie, w tym infrastruktury kolejowej, był wymierzony w cele o charakterze militarnym. Moskwa podkreśliła, że chodziło o kolej wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Ukraińska spółka kolejowa przekazała, że rosyjskie ataki na infrastrukturę kolejową Ukrainy mają charakter systemowy, co sprawia, że każdego dnia ukraińskie koleje muszą borykać się z ogromną liczbą utrudnień, opóźnień, koniecznością przekierowania składów, a także organizacją ewakuacji pasażerów z pociągów uszkodzonych w atakach. Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. Premier zapowiedział rozmowy w tej sprawie z Ministerstwem Finansów. Konfederacja nie podjęła jeszcze decyzji, czy i kogo poprze w wyborach prezydenckich w Krakowie, choć ugrupowanie Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka miało swojego kandydata, to Bartosz Bocheńczak nie został zarejestrowany, bo nie zebrał 3000 prawidłowych podpisów. Kompromitacja w Krakowie wywołała wewnętrzne spory w Konfederacji, które podgrzewają plotki o tym, kogo należałoby poprzeć w wyborach za 2 tygodnie. Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Wolnorynkowcy Sławomira Mencena i związany z nimi Bartosz Bocheńczak, jak się nieoficjalnie mówi, mieli rozważać poparcie dla lidera krakowskich sondaży, bezpartyjnego Łukasza Gibały. Ale narodowcy Krzysztofa Bosaka są temu przeciwni. Przy czym jeden z nich, poseł Michał Wawer, pytany przeze mnie o tę kwestię, ucieka od odpowiedzi.
13: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Tego typu decyzje przechodzą zgodnie z naszymi procedurami przez Radę Liderów Konfederacji i na chwilę obecną żaden tego typu wniosek nie wpłynął.
12: O poparciu Konfederacji, ale dla Michała Drewnickiego, otwarcie mówi za to PiS, poseł Michał Wójcik.
14: Pracuję bardzo ciężko, bo widzę to, jak on pracuje, w jaki sposób. Bardzo mi się to podoba. W ogóle pochodzę z Krakowa, więc to miejsce też jest mi bliskie.
12: Przy czym wszystko wskazuje na to, że w Krakowie dojdzie do drugiej tury, w której znajdą się wspomniany Łukasz Gibała i popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
10: Ponad 7,5 tysiąca dzieci z całej Polski będzie się uczyć w Łodzi, jak rozpoznać fake newsy, manipulacje i propagandę. Narodowe Centrum Kultury Filmowej AC1 przygotowało specjalny program What the Fake. Z zajęć skorzystają uczniowie razem z nauczycielami i opiekunami, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
2: Będziemy mogli uczyć najmłodszych, jak ta dezinformacja wygląda, jak ją zwalczać.
15: To młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji.
10: Dodaje prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska. Pierwsze zajęcia w programie What the Fake w Narodowym Centrum Kultury Filmowej AC1 w Łodzi ruszają 17 września. Więcej rowerów elektrycznych do wypożyczenia we Wrocławiu. W systemie miejskich jednośladów jest już 150, a nie jak wcześniej 100 elektryków. Za wypożyczanie rowerów z elektrycznym wspomaganiem, w przeciwieństwie do tych tradycyjnych, trzeba płacić już od pierwszej minuty, ale do końca listopada cena jest niższa niż zazwyczaj. To z okazji 15-lecia wrocławskiego roweru miejskiego, tłumaczy Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
16: Do tej pory za minutę jazdy rowerem płaciliśmy 59 groszy, a do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę.
10: Dodatkowe 50 rowerów elektrycznych pozostanie w systemie wrocławskiej wypożyczalni jednośladów również do 30 listopada. Polscy siatkarze pewnie wygrali z Macedonią Północną 3-0 w swoim trzecim meczu grupy B Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo 3-0 biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej pokonali Portugalię i Izrael, za każdym razem 3-0. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych punktów, a także bez straconego seta. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, we wtorek zagrają z Ukrainą. Do rana niemal wszędzie może popadać, w większości kraju od 11 do 15 stopni, chłodniej na Przedgórzu. Poniedziałek będzie pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na Wybrzeżu i w Karpatach.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, druga godzina naszego programu. Po godzinie 20 zajmiemy się aferą SMS-ową w polskiej piłce, jeśli tak ją nazywać, i czy to coś poważnego, czy wręcz przeciwnie. O tym pomówię z Marcinem Gazdą, z komentatorem Eleven Sports. Dzień dobry, Marcinie.
18: Dzień dobry. Witam wszystkich.
17: To jak u Michała Fajbusiewicza w magazynie kryminalnym odtworzę sekwencję zdarzeń. Na finiszu ubiegłosezonowych rozgrywek trener Jagiellonii Adrian Siemieniec miał dzwonić, mówię w trybie przypuszczającym, no bo my wiemy to z relacji ujawnionych przez dziennikarzy WP Sportowe Fakty. Miał pisać, przepraszam, do sędziego Wójcika pytanie, czy mógłby przekazać taką sugestię, no bo tak mniemam z tego wpisu, sędziemu Raczkowskiemu, który prowadził mecz Jagiellonii z GKS-em Katowice, taką oto informację, że ponieważ 8 zawodników Jagiellonii jest zagrożonych kartkami, to w przypadku chęci pokazania przez arbitra kolejnej kartki, która wykluczyłaby któregoś z tej ósemki z następnego meczu, który był już finałem ligi, to żeby wcześniej arbiter poinformował o tym trenera, on wówczas mógłby zareagować. Tak to mniej więcej wyglądało. Ja nawet spróbuję teraz Państwu zacytować, idąc za WP Sportowymi Faktami, ten SMS. Witam, panie sędzio, Paweł dzisiaj nam sędziuje, nie wiem jak podejść do tego tematu. Chcę po prostu, żeby z nami w tym temacie współpracował. Jeżeli nie będzie wyjścia i kartka się należy, to oczywiście mi nic do tego, a jeżeli może poczekać i nas uprzedzić, że ktoś jest blisko, to będę mógł zareagować. Sędzia Wójcik miał odpisać, że akurat on, czyli sędzia Raczkowski, w takich tematach jest bardzo dobry. Proszę go wziąć po prostu na bok i powiedzieć, kto jest zagrożony, i zależy panu na informacji chwilę wcześniej, że coś, co może się wydarzyć, że coś się może wydarzyć, że właśnie odpuścił komuś kartkę i trzeba tego zawodnika zdjąć, albo niech on naprawdę uważa. No i tam jest szersze też tło, kiedy ta informacja, kiedy to zjawisko wyszło, bo przypomnijmy, że w myśl konwencji sędziowskiej PZPN trener ma zakaz kontaktowania się z arbitrami. Jak ty na to wszystko patrzysz? Bo ja już przedługo mówię, a chciałbym tobie oddać głos.
18: Już parę dni minęło od wybuchu tej afery, więc pewne myśli mogłem sobie poukładać. Też część osób wypowiedziała się w danym temacie. A ja cały czas chciałbym się odnieść do tego samego, od samego początku tej afery, czyli od takiej zażyłości w środowisku, bo ona jednak występuje. I tutaj rodzi się pytanie wręcz filozoficzne. Czy ludzie, którzy przychodzą razem na stadion, którzy mieszają się w strefie ustawiania, czyli tam, gdzie piłkarze wychodzą na murawę, powinni od siebie się odciąć, czy powinni funkcjonować osobno? Sam wiesz, Przemku, jako bardzo doświadczony dziennikarz, który nieraz prowadził studio na stadionie, występował w roli reportera, komentatora, że ludzie, którzy przyjeżdżają na stadion, czy to są sędziowie, kierownicy zespołu, trenerzy, piłkarze, rozmawiają ze sobą przed meczem, a także, jeżeli jest sposobność, rozmawiają po spotkaniu. I myślę, patrząc z własnego doświadczenia i obserwacji, bardziej obserwacji, bo ja tak często na stadionach ekstraklasy nie bywałem, zauważyłem, że ludzie, którzy funkcjonują w środowisku piłkarskim, którzy nie są kibicami, a jednak na stadionie są, pracują tam, są w pracy, są w dosyć takich, nie powiedziałbym bliskich stosunkach, ale się znają. Znają się, wymieniają uwagami i im bliżej z kimś jesteś, tym ta czujność jest coraz mniejsza moim zdaniem. Rodzi się pewna zażyłość, rodzi się pewna zależność i to moim zdaniem prowadzi czasami do niezdrowych sytuacji. Jeżeli trener Siemieniec pisze, myśli o tym w ogóle, odważył się, żeby napisać do sędziego, świadczy o tym, że pewne granice nie istnieją, że pewne granice zostały pokonane i dla niego takie pisanie, biorąc pod uwagę przecież to, że taka sytuacja może przecież wyjść, tak jak wyszła w końcu, jest czymś zupełnie normalnym, a według mnie czymś normalnym takie zachowanie nie jest, bo to jest wyraźne sugerowanie sędziemu, nie bezpośrednio, nie expressis verbis, żeby jednak obchodził się z jego zespołem inaczej. To jest moim zdaniem wręcz nawet wypaczenie rywalizacji. Cała afera tyczy się meczu przedostatniego w sezonie, gdzie aż 8 zawodników Jagiellonii Białystok było zagrożonych pauzą w następnym spotkaniu i sędzia, przepraszam, i trener Siemieniec chciał zadbać o to, żeby ci zawodnicy byli w miarę dostępni na ostatnią kolejkę. Żądał ostrzeżenia, zanim ta żółta kartka zostanie pokazana i wykluczy jego zawodnika z następnego meczu. Używając analogii, to tak, jakbym oczekiwał od policjanta, że ostrzeże mnie o swojej obecności, zanim będzie chciał mnie złapać 300 metrów dalej w krzakach i wysuszyć, mówiąc kolokwialnie, na wysoki mandat, czy też może nawet na taki mandat, który pozbawiłby mnie prawa jazdy. Myślę, że to jest sytuacja niezdrowa, myślę nie bardzo niezdrowe i ta cała sytuacja z trenerem Siemieńcem mi się nie podoba.
17: Czy będzie ona miała swoje dalsze konsekwencje? Trener Siemieniec w wywiadzie dla Canal Plus przedmeczowym, a spotkanie miało miejsce w piątek między Wisłą Kraków a Jagiellonią, odniósł się do sprawy, powiedział, że ta sytuacja bardzo dużo go nauczyła i na pewno może obiecać, że to już się nie powtórzy, ale też przyznał, że był wezwany przez komisję dyscyplinarną. Ona, cytuję tutaj, miała charakter wyjaśniający, niedyscyplinarny i to jest bardzo ważny aspekt tej całej sytuacji. Ja się stawiłem, złożyłem wyjaśnienia przed komisją. Na ten moment stan sytuacji jest taki, według mojej najlepszej wiedzy, że nie toczy się żadne postępowanie dyscyplinarne, jeśli chodzi o moją osobę. Nie zostały też stwierdzone żadne naruszenia, jeśli chodzi o przepisy PZPN.
18: A jak się ma to do konwencji, że tak zadam pytanie retoryczne, która zabrania kontaktów trenera z sędziami? A przecież chyba są dowody na to, są screeny na to, że trener Siemieniec z sędzią się kontaktował. Jeszcze próbował to zrobić przez pośrednika, ponieważ nie miał kontaktu bezpośredniego do Pawła Raczkowskiego. Myślę, że ta sprawa nie została w odpowiedni sposób rozpatrzona. I myślę, że tutaj trener Siemieniec, zdaje się, przynajmniej w tym momencie, kary uniknie. Mam wrażenie też, że cała sprawa toczy się bardzo wolno, została późno w ogóle zgłoszona. Cała rozprawa, bo tak to chyba można nazwać, posiedzenie z trenerem Siemieńcem dotyczące tej sprawy też miało miejsce wiele, wiele dni, prawie 60, jak dobrze pamiętam, po zakończeniu tamtego spotkania. Tak więc myślę, że tutaj tak naprawdę w tej sytuacji nie ma wygranych. ani trener się mięśnie nie popisał, ani sędziowie nie zareagowali odpowiednio na samym początku, żeby tę sprawę zgłosić, ani PZPN tej sprawy dobrze nie przemielił. Myślę, że tutaj wygranych nie ma i to jest taka porażka polskiej ekstraklasy, polskiej piłki. O polskiej ekstraklasie mogliśmy się wypowiadać ciepło, o trenerze Siemieńcu również, bo tak sobie ostatnio pomyślałem, że gdybym był młodym piłkarzem w Polsce, gdybym był młodszy, chciałoby się powiedzieć, nie miałbym 39 lat, a miałbym lat powiedzmy 17-18, wchodziłbym do wielkiego piłkarskiego świata, to właśnie chciałbym, żeby trener Siemieniec mnie prowadził. I tutaj oczywiście odnosimy się do czegoś innego, odnosimy się do warsztatu stricte piłkarskiego, ale właśnie to się wiąże z bardzo dobrą opinią o trenerze Siemieńcu. To jest fantastyczny trener, pokazujący, że można grać ładnie i z wynikami, ale widzimy, że coś go podkusiło, popełnił błąd. Mam nadzieję, że ostatni raz tak się po prostu zachował, on sam też tak zapewnia i już więcej niczego takiego po prostu nie zrobi. Liczę na to, bo ja nie chciałbym, żeby kariera trenera Siemieńca przez tę aferę znalazła się na zakręcie, ponieważ życzę mu dobrze. Nie dlatego, że jest sympatyczny i się uśmiecha, że ma taką poczciwą aurę, ale ze względu na to, że po prostu pokazuje swój warsztat z bardzo dobrej strony, pokazuje, w którym kierunku powinna iść piłka, aby była atrakcyjna dla kibica. Natomiast takie metody, taki brak czujności, to jest coś, co nie powinno mieć kompletnie miejsca. To jest poważny błąd i myślę, że trener Siemieniec, mówię to z bólem serca jako wielki fan tego trenera, powinien ponieść konsekwencje.
17: No dobrze, ale hipotetycznie załóżmy sytuację, że trener Adrian Siemieniec do sędziego Raczkowskiego podchodzi tuż przed pierwszym gwizdkiem w meczu Jagiellonii z GKS-em Katowice i mówi mu to wprost to samo. Panie sędzio, mam 8 zagrożonych zawodników, jeśli któryś z nich będzie blisko kartki, proszę dać znać, wówczas zareaguje albo sam wystosuje wobec niego ostrzeżenie, albo zdejmę go z boiska. Pańskim, przepraszam, twoim zdaniem to jest też złamanie reguł, bo przecież zdarza się, sam słyszałem o sytuacjach, w których sędziowie mówią i zdają sobie sprawę, kto jest zagrożony, więc ostrzegają jeszcze jedno twoje zagranie nie fair, dostajesz kartkę i będziesz pauzował w następnym meczu.
18: Ale to, o czym teraz mówisz, Przemku, ma miejsce w trakcie spotkania, prawda? Gdy jest atmosfera meczu.
17: Dlatego pytam, no czy mógłby trener Siemieniec na oczach wszystkich, kiedy jest to przywitanie z trenerem drużyny przeciwnej, tutaj w tym wypadku Rafałem Górakiem i sędziami, sędzią Raczkowskim, powiedzieć coś takiego po prostu, po ludzku?
18: Ja oddzielam te dwie sprawy. Czyli zarządzanie meczem na boisku, gdy jest atmosfera, gdy sędzia może powiedzieć, i tak robią od lat sędziowie, uważaj kolego, bo po prostu za chwilę to się skończy, masz już 2 faule na koncie, takie dosyć nieprzyjemne, zbiera ci się i w końcu ci się uzbieraj, to jest normalna praktyka, ale trener moim zdaniem nie powinien w ogóle sędziego o tym informować, chociaż sędzia może być o tym poinformowany w ramach researchu przedmeczowego i nie powinien wywierać w ten sposób na niego presji, bo to jest takie delikatne wywieranie presji moim zdaniem. Wiadomo, że piłka nożna też na tym polega, ale moim zdaniem to jest przekroczenie reguł i przekroczenie kontaktu z sędziami. W idealnym świecie, do którego powinniśmy zmierzać, nie wiem, czy tam dojdziemy, do ideału nigdy się nie dojdzie, powinniśmy jednak ograniczać kontakty z sędziami do rozmawiania o pogodzie, przywitania i czy też wyjaśnienia jakichś spraw, powiedzmy, ale nie do wywierania presji przed meczem. Nie podoba mi się też wypowiedź Marka Papszuna, który ostatnio zabrał głos na konferencji, dając sobie taką podkładkę, że nie chce, prawda, tutaj nic sugerować, nie chce nic złego myśleć, ale był taki mecz Rakowa z Jagiellonią, gdy działy się rzeczy dziwne i to też było takie nieprzyjemne i kolejny przegrany w tej aferze nam się objawił i myślę, że myślę, że Marek Papszun chciał wykorzystać ten moment, aby tutaj trenerowi Siemieńcowi przywalić, ale myślę, że on jest jedną z ostatnich osób.
17: Czyli krótko mówiąc,
18: jeżeli chodzi o elegancję i zachowanie przy ławce rezerwowej.
17: Czyli twoim zdaniem trener Marek Papszun imputował, że coś było nie tak w meczu bezpośrednim, kiedy on prowadził Raków i grał przeciwko Jagiellonii.
18: No to była dla mnie jasna sugestia, oczywiście podparta poduszką taką, że nie chcę myśleć nic złego, ale to było zachowanie moim zdaniem, tak już precyzyjnie to wszystko podsumowując, mało eleganckie.
17: Myślisz, że to nie wiem, w Wikipedii zasłynie jako afera Siemieńca ta cała sprawa, czy też umrze śmiercią naturalną?
18: No dobrze dla Adriana Siemieńca by było, gdyby ta afera nie nosiła jego nazwiska, tylko miała nazwę afery SMS-owej, ale ta afera będzie kojarzona z tym trenerem i to jest taka skaza na jego znakomitym wizerunku. Myślę, że ludzie pamiętają i przy następnych okazjach to może być trenerowi niestety wypominane. Pytanie też, czy on sam tylko tak czynił. Oczywiście nie rozgrzesza to i to nie jest żadne myślenie w moim przypadku, żeby nikt sobie nie pomyślał, ale inni robią tak samo. No, jeżeli kogoś się złapie, to rozliczajmy go w taki sam sposób, każdego w ten sam sposób. Czy to jest trener Siemieniec, czy to jest trener Papszun, czy to jest ktokolwiek inny. Dla mnie to jest zachowanie, które nie powinno mieć miejsca. Ja szczerze mówiąc nie odważyłbym się podejść do sędziego i nie odważyłbym się powiedzieć takich słów, jakie tutaj napisał trener Siemieniec w SMS-ie. Dla mnie to jest po prostu sytuacja niedopuszczalna. Sam trener powiedział, że to jest błąd, przyznał się do tego, więc wie, co zrobił, ale też to słowo przepraszam nie padło z jego ust, z tego, co kojarzę. I widać, że to słowo nawet jemu trudno przechodzi przez gardło, co mnie trochę dziwi.
17: Dlaczego twoim zdaniem ta afera dopiero teraz wypłynęła? Albo inaczej, fakty, które uczyniły z tych faktów aferę, a nie od razu. Przecież te wydarzenia miały miejsce wiele tygodni temu, jeśli nie wiele miesięcy.
18: Można oczywiście mówić o tej aferze w kontekście powolnego działania PZPN-u, ale też wiemy, że środowisko sędziowskie jest środowiskiem niezwykle toksycznym. To już wiele lat temu słyszałem od Szymona Marciniaka, że jest to środowisko, gdzie sobie ludzie świnie lubią podkładać, gdzie nie ma przyjaciół. Mówił mi też kiedyś o tym Łukasz Olkowicz, że tam jeden drugiego zazwyczaj nie lubi, nie ma solidarności, tak więc być może ma to z tym związek. Ja tak dokładnie nie wiem, ja mogę tylko tak naprawdę przeanalizować, nie mając informacji odnośnie tego, kto komu jak i kiedy co powiedział. Dokładnie. Mogę powiedzieć tylko po prostu o samym trenerze Siemieńcu, który popełnił gruby błąd i powinien za to zapłacić cenę.
17: No dobrze, ale czy twoim zdaniem ma związek to, że sędzia Arkadiusz Kamil Wójcik, który był powiernikiem tej pierwszej informacji od trenera Adriana Siemieńca, jest w sporze ze swoim przełożonym i złożył doniesienie do prokuratury, oskarżając swoich przełożonych o mobbing, o inne rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, pomówienia, kłamstwa tam były i tak dalej. I chęć wygaszenia jego kariery.
18: No to jest bardzo właśnie dobry przykład tego, o czym mówiłem, czyli właśnie tej bardzo nieprzyjemnej zależności pomiędzy sędziami a ich szefami. Myślę, że to jest właśnie idealny przykład tego, co się dzieje w Polskim Związku Piłki Nożnej w Kolegium Sędziów. Ta sytuacja jest bardzo zła od odejścia Zbigniewa Przysmyckiego. Za samego Zbigniewa Przysmyckiego były duże narzekania na postawę sędziów, a teraz powodzą nowego szefa, którego przez jakiś czas w ogóle nie było, przypominam ci Przemku oraz drodzy Państwo w PZPN-ie. Ta sytuacja jeszcze się pogorszyła, do tego dochodzi to, co sędziowie robią na boisku, brak konsekwencji w pewnych zachowaniach, obniżony poziom sędziowania, czy to z winy szkolenia sędziów, czy to z winy VAR-u, który moim zdaniem trochę sędziów przy całym swoim dobrodziejstwie rozleniwił tych sędziów z boiska, mam na myśli, uśpił ich czujność i to powoduje, że to wszystko w tym całym wielkim kotle się miesza i wygląda tak, jak wygląda. Jeszcze chciałem tylko dodać, że na sam koniec trener Wójcik, z tego co czytałem, powiedział, że będzie rozmawiał z mediami, ze wszystkimi, tylko przez swojego pełnomocnika. Tak więc widzimy, że powiedział wiele, ale później już postanowił chyba się, że tak powiem, wycofać na dalszy plan.
17: Bo ty nawiązujesz do jego nagrania wideo, w którym... Tak. Mówił dość, no, rozgrzeszał trenera, tak, biorąc całą winę na siebie. Mhm.
18: Tak, że to pokazał, ale moim zdaniem to wina jest tak naprawdę trenera, no bo on zaczął te pierwsze kontakty i to jest prawzór złego zachowania w tej całej sytuacji. Może nie powinien w ogóle dalej puszczać tego wszystkiego tak dla dobra trenera, nie powinien dalej próbować skontaktować go z Pawłem Raczkowskim. Natomiast cała sytuacja zaczęła się niestety, mówię to z wielkim żalem, bo darzę trenera wielką sympatią i doceniam jego osiągnięcia, wzięła się właśnie od trenera Adriana Siemieńca.
17: To jeszcze jedna sprawa. No, śledzisz Ligę Hiszpańską. Jak, no bo tam też były afery sędziowskie w ostatnim czasie. Można jedną na drugą rzucić, jedną na tło drugiej i porównać je ze sobą?
18: Jeżeli chodzi o aferę sędziowską Negrejdy, to tam mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wiceszef komitetu sędziowskiego był opłacany, dostawał przelewy od Barcelony. I teraz kwestią wyjaśnienia jest to, czy te przelewy miały realny wpływ na decyzje sędziowskie na boisku, czy miały one zagwarantować przychylność. Sprawa cały czas jest w toku. Ja mam wrażenie, że tam dużym problemem będzie to, czy faktycznie będzie można udowodnić, iż przelew miał faktycznie jakieś skutkowanie na sędziego, który prowadził dany mecz FC Barcelony. Tamta sprawa jest o wiele grubsza, jeżeli mogę użyć takiego języka, o wiele bardziej poważna, bo tam w grę po prostu wchodziło przekupstwo, a tutaj wpływanie na sędziego słowami. Jest to niedopuszczalne, ale myślę, że tych dwóch afer nie ma co ze sobą zestawiać, bo afera Negrejdy to jest najpoważniejsza afera, jaką w ogóle widziałem w sędziowaniu w Hiszpanii, tak mi się wydaje. My mieliśmy, teraz musimy wracać do tych przykrych starych czasów. My też mieliśmy swoje afery. Jeżeli już miałbym zestawić aferę Negrejdy z czymkolwiek, to niestety, czy też wstety z punktu widzenia naszej dzisiejszej rozmowy i tematu, z aferami, które nękały polską piłkę w latach 90. i na przełomie wieków, a nie z aferą trenera Adriana Siemieńca.
17: Bardzo dziękuję. Był z nami Marcin Gazda z Eleven Sports, podsumowując to, co dzieje się przy okazji afery SMS-owej, bo tak ją nazwijmy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
18: Bardzo dziękuję tobie, Przemku. Dziękuję państwu.
17: A my wracamy już za chwilę. To jest audycja przy niedzieli o sporcie.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Reklama.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
22: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
21: Brzmi dobrze.
22: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
19: Reklama.
17: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się państwu ponownie, a z nami jest Małgorzata Glinka, wybitna polska siatkarka, mistrzyni Europy i w ogóle wszystkie twoje trofea, Małgorzato, wymienić to długa lista byłaby. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam serdecznie. No długa, no. Długa kariera, długa lista.
17: Słuchaj, należysz do tego grona sportowców, którzy przekładają swoje doświadczenia, swoje sukcesy także na innych. Z zawodniczki stałaś się mentorką, stałaś się też trenerką, stałaś się drogowskazem dla młodych ludzi i nie poprzestałaś na tym, że konsumujesz swoją karierę w kategorii rozpoznawalności, uwielbienia kibiców i tak dalej. Starasz się zarazić młodych ludzi siatkówką. Jak do tego doszło?
23: Tak, oczywiście. No, dla mnie to jest priorytet w tym momencie, żeby zająć się tymi młodymi dzieciaczkami, które są trochę czasami, jak to powiedzieć, no, nie mają swojej jakiejś takiej drogi i te media i te komórki i te komputery i różne bodźce, które generalnie im przeszkadzają w dorastaniu. Ja im staram się dać dobre warunki nie tylko dzieciom, ale trenerom w mojej fundacji, aby bardzo dobrze i na dobrym poziomie rozpowszechniali sport wśród dzieci i młodzieży.
17: Mhm. Te kampy, które organizujesz, a jeden z nich zakończył się całkiem niedawno, to jest też okazja do tego, by młodzi ludzie zarazili się nie tylko sportem, nie tylko nauczyli się tych podstawowych umiejętności, jeśli chodzi o siatkówkę, ale generalnie wpletli ten sport, albo inaczej, żebyście wy dorośli wpletli im ten sport do tego procesu wychowawczego. To ma to na celu? Bo zauważyłem, że też ta warstwa edukacyjna jest dla was strasznie istotna.
23: Tak, oczywiście. Tak naprawdę to kamp to jest jedna tam dziesiąta tego, co my robimy. Mamy przeróżne projekty, więc przede wszystkim uważam, że sport jest taką dziedziną, gdzie jest tak naprawdę, no nie wiem, czy nie jedną w naszym życiu, która istnieje, która jest taka fair play. Nie, wiem o tym, że czasami nie do końca, ale wśród dzieci i młodzieży to naprawdę ten sport jest bardzo ważną rzeczą, która dużo rzeczy uczy przy okazji właśnie takiej dyscypliny, kultury osobistej, jakby się nie wydawało, to tak samo kultury czystości. Uczą się dzieci przegrywać, wygrywać, przeżywają swoje porażki. Ostatnio właśnie w niedzielę robiliśmy tutaj taki wielki finał o Puchar Małgorzaty Glinki. Było 400 dzieci i taka dziewczynka podeszła do mnie i zaczęła płakać i powiedziała, że przegrała, a ja z nią się popłakałam, więc generalnie no to są takie rzeczy, które dają wielką radość, ale tak samo bardzo dużo takiego przemyślenia i myślę, że to jest wspaniała rzecz, że ja mogę być zaangażowana w takie coś, bo jakby nie było, no to jestem autorytetem jakimś sportowym i te rzeczy, które im przekazuję, to nie jest coś wymyślonego, tylko po prostu to, co przeżyłam tak naprawdę.
17: Nie przeraża cię to, jak zmienił się sport w kategorii, nie wiem, obowiązkowości, tych wszystkich no, fundamentów, na których opierała się twoja droga na szczyt, że w tej chwili już nie chcę utyskiwać i mówić, że padły autorytety wszelkie, ale też poczucie obowiązku wśród młodych ludzi jest zupełnie inne. To roszczenie, z jakim występują do świata dorosłych także, no też jest na zupełnie innym poziomie. Ty jako zawodniczka po karierze uczysz się tego na nowo, bo kiedy ty byłaś w ich wieku, to było zupełnie inaczej, choćby ta zasada hierarchii między trenerem a sportowcem była zupełnie inna.
23: To znaczy ja się tego nie uczę, bo ja uważam, że tutaj nie ma czasu na inne czasy albo wytłumaczenia, że to są inne czasy i dzieci sobie mogą pozwolić na coś więcej. Oczywiście mają większe możliwości, co prowadzi do takiego właśnie lenistwa, podanie wszystkiego na tacy. Na pewno to jest problem, ale ja staram się zawsze przekazywać to, żeby doceniali to, co mają, żeby słuchali się trenerów, żeby byli punktualni. To jest jeszcze taki moment, z taką strefą wiekową jeszcze pracuję, gdzie jest jeszcze możliwość przekazania takich wartości. Na pewno jeżeli człowiek, który ma ponad 16-18 lat i trzeba mu tłumaczyć, co to znaczy dyscyplina, no to dla mnie no nie chce mi się już tłumaczyć, tak? Więc generalnie no jeżeli rodzice jego tego nie nauczyli i ludzie wokół nich, którzy byli do tej pory, no to ja już się po prostu takimi rzeczami nie zajmuję. Ja wielką odpowiedzialność czuję za dzieci, które są w wieku od 8 do 12 lat i mamy przeróżne spotkania, mamy przeróżne możliwości, żeby dzieciaki ze mną porozmawiały, ale nie tylko ze mną, ale z trenerami, które są w mojej fundacji i my mamy po prostu regulamin, zasady. Ja im oczywiście pomagam finansowo, pomagam im tak, żeby zdobyć przeróżnych partnerów do naszych projektów, ale ja też wymagam pewnych rzeczy od nich, więc u nas jest to prosto i jasno i klarownie. Nie ma takich, nie spotkałam się z takimi rzeczami, o których mówisz mi teraz.
17: Na bazie twoich doświadczeń, zresztą wszyscy doskonale wiemy, że sport jest piękną przygodą, ale ten na najwyższym poziomie jest tylko dla wybranych. To jak konstrukcja piramidy, na samym wierzchołku znajdą się nieliczni. Czy ty w sposób taki mocno realistyczny młodym ludziom tłumaczysz, że sport jest piękny, ale nie każdy na tym szczycie się znajdzie? Czy starasz się nie pozbawiać ich złudzeń, że jednak ta droga jest dla każdego, a być może splot okoliczności, wytrwałość, praca, ale także talent spowodują, że kilkoro z nich na ten szczyt dotrze. Jakie jest twoje podejście w tej kwestii?
23: W tej kwestii, no to zależy właśnie, jaka jest grupa wiekowa, tak? Jeżeli na przykład to są dzieciaczki, to na pewno im nie mówię o sporcie profesjonalnym, bo oni tego nie są w stanie zrozumieć. I ja nawet się nie staram im tego wytłumaczyć. Staram się właśnie przekazać im jakieś wartości i że po prostu nie ma drogi na skróty i praca jest najważniejszą rzeczą w sporcie. Jeżeli nawet się przegra, ale masz świadomość, chodząc z boiska, że dałeś się wszystko, to jest dla ciebie sukces. Więc generalnie nie staram się nie uwikłać w jakieś takie poważne rozmowy z dziećmi. To musi być prosty komunikat No nie trzeba im podcinać tych skrzydeł. No, wydaje mi się, że w szkole mają na pewno jakieś tam swoje małe problemiki, w domu jakieś są małe problemiki i staram się, żeby na tym treningu to była przede wszystkim jakaś tam pasja, ale forma zabawy, tak?
17: Jak regularnie chcesz organizować takie spotkania dla młodych ludzi? Jak regularnie twoja fundacja prowadzi takie treningi? Czy jest to na zasadzie akcyjności, czy jednak trwałego, regularnego szkolenia, które ma na celu wyłuskanie tych najbardziej utalentowanych?
23: Oczywiście to jest, może ja wytłumaczę, to jest 20 miast w Polsce. Mamy tam około 3 tysięcy dzieciaków. I to jest tak, że samorządy są tak samo w tym wszystkim zaangażowane, miasta, więc też są projekty cykliczne, ale są tak samo takie, które trwają przez cały rok, jak gimnastyka korekcyjna. Oprócz treningu mają tak samo jakieś tam zajęcia dodatkowe, które trwają przez cały rok. Na przykład turnieje dwóch ogni też trwają cały rok. Cykliczne można powiedzieć, ale wydaje mi się, że to można powiedzieć, że trwają cały rok, no bo tych turniejów jest 20, więc praktycznie można powiedzieć, że jest co tydzień jakiś turniej w mojej akademii. I też to wszystko trwa cały rok. To nie są eventy. Tutaj na przykład w Warszawie się spotkaliśmy z 400 dzieciakami, z 50 trenerami, bo to był wielki finał, który wcześniej był rozgrywany po tych miastach i wyłonione były te wszystkie najlepsze drużyny i spotkaliśmy się w Warszawie i tam rozegraliśmy finał. Więc generalnie staram się przede wszystkim, żeby moja akademia nie była, że sobie zorganizuję Dzień Dziecka i to jest jeden dzień. Nie idziemy w tą stronę. Oczywiście takie imprezy też robimy, ale staram się, żeby to był program. To są kluby, to są miasta, które są u mnie w akademii od 10 lat, więc generalnie te dzieci tak samo się zmieniają. Trenerzy też się zmieniają. Władze w miastach też się zmieniają, a my nadal jakoś tam walczymy i staramy się to utrzymać.
17: Dziękuję ci bardzo za poświęcony nam czas. Życzę ci wytrwałości, żeby to przebiegało tak, jak sobie życzysz, żeby ta inicjatywa była czymś trwałym, jeśli chodzi o tę konstrukcję polskiego sportu, zwłaszcza, że nie w tle, a na afiszu jest tak wybitna zawodniczka jak ty. Bardzo dziękuję.
23: Bardzo dziękuję.
17: Małgorzata Glinka była naszą rozmówczynią, a już za chwilkę wracamy do naszego programu z kolejnym gościem. Ireneusz Mazur, były selekcjoner reprezentacji Polski w siatkówce, jest naszym gościem. Dzień dobry, Irku.
1: Dzień dobry, witam cię, Przemku, witam wszystkich słuchaczy Radia Tok FM.
17: Podsumujemy sobie teraz to, co wydarzyło się w pierwszych dniach Mistrzostw Europy Siatkarzy. Początek taki, jakiego się spodziewaliśmy. Zresztą ci pierwsi rywale w naszej grupie, a mam na myśli zespoły Macedonii Północnej, czy też Izraela, czy też Portugalii, no to nie są wymagający przeciwnicy. To wszystko to, co wydarzy się w grupie B, dopiero wybrzmi dość mocno kolejnymi starciami. Też tak uważasz?
1: Tak, zdecydowanie tak. I myślę, że te dwie drużyny, Ukraina i Bułgaria, to będzie taka przeszkoda, z którą naprawdę trzeba się liczyć. Ja nie twierdzę, że z tymi pozostałymi wcześniej zespołami trzema, których pokonaliśmy w zasadzie bez większych problemów, to

0: Jak teraz nie. Myślę, że z tymi zespołami niżej notowanymi to bardziej przygniata ten ciężar jakości gry naszej reprezentacji i jeżeli gdzieś tam zakładają pewne założenia taktyczne na określone mecze, to raczej nie starają się mieć nadziei większych z Polską, bardziej poszukują gdzieś tam swoich szans z zespołami niżej notowanymi. W związku z tym do tej pory przez te trzy mecze, które odbyliśmy, które rozegraliśmy, w których bezpiecznie, że tak powiem, wygraliśmy, no nie było z tym problemu. Ja myślę, że to dopiero się zaczyna. Jakby najpierw Ukraina, chociaż też mamy jakąś tam przewagę mentalną, ale to zawsze ma, jeżeli ma się takiego gracza w drużynie jak Płotnicki, to trzeba się spodziewać, że mogą być różne przykre niespodzianki. Jak się ma w drużynie taki jak bracia Aleksander Nikołow czy Simeon Nikołow, oni potrafią też robić różnicę, w związku z tym trzeba się spodziewać najgorszego.
1: Jakie największe atuty widzisz, jeśli chodzi o reprezentację Polski w tym turnieju? Może być i element gry, ale też proszę cię, byś wskazał personalnie zawodników, którzy odgrywają istotną rolę.
0: Zanim indywidualnie jakby się odniosę, to powiem tak jednym zdaniem, że przede wszystkim szeroki skład naszej reprezentacji. Tak na dobrą sprawę możemy wystawić dwie reprezentacje z tej, którą posiadamy, z tą, którą posiadamy z tego z osobowego składu i myślę, że te dwie drużyny śmiało by walczyły i o mistrzostwo, i o drugi o strefę medalową. I nie przesadzam, po prostu według mnie tak to można by ocenić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nasz zespół dojrzał, jakby dopracował się pewnego schematu. Na każdej z pozycji większość graczy jest w dobrej dyspozycji. W związku z tym potrafimy tą jakością, tą doświadczeniem, tą kulturą gry czy inżynierią taktyczną, my potrafimy ogrywać rywali. Ale nie byłoby to bez indywidualności. Fornal, Wilfredo Leon, Połącz znakomitej dyspozycji, Semeniu grywacyjny, środowych, których nam zazdroszczą wszyscy i o warunki fizyczne, rozpoczynając poprzez skuteczność tej gry. To mogę jednym tchem. No i myślę, że dostosowuje się Komenda do tej grupy, tworząc jakby, wprowadzając spokój, no i jednocześnie takie elementy jak zasięg, na przykład utrzymanie bloku, jak gra z zagrywką. To wszystko rozkładając jakby na czynniki pierwsze, łącząc jednocześnie strategię taktyczną, jesteśmy jednością silni nie tylko szóstką, ale silni całą drużyną.
1: Powiedz proszę, czy ma znaczenie w kontekście naszych kolejnych rywali to, że Ukraina wygrała z Bułgarią 3-1?
0: No tak, pokazuje to, że Ukraina bardzo poważnie melduje swoją obecność na Mistrzostwach Europy, aspiracje i cele, które śmiało jakby jakoś kształtuje, czy też opowiada o tym, bo nawet Płotnicki w jednym z wywiadów po tym meczu z Bułgarami mówi, no tak, ja uwielbiam grać przy takiej publiczności, która jest przeciwko naszej drużynie, ale świetnie się czuję, nie przeszkadza mi, powoduje, że ja się czuję dobrze. A jak ja się czuję dobrze, to i cała drużyna gdzieś wokół mnie to samo czyni. To jest niebezpieczeństwo, to jest groźny przeciwnik. Ten mecz z Bułgarami pokazuje, że Ukraińców to nie będzie tylko przecinek, ale to będzie pełne zdanie w takiej kulturze literackiej.
1: Ja wrócę do tego, co działo się przed Mistrzostwami Europy, mianowicie do memoriału Huberta Jerzego Wagnera, bo tam to dopiero mieliśmy rywali mocnych, silnych, weryfikujących nas, czy też nie. To, że było to... że był to turniej o charakterze towarzyskim, gdzieś jednak obniża temperaturę i emocje związane z tymi występami?
0: Nie. To znaczy tak,

0: Zacznę może inaczej. Nasz zespół już zna swoją wartość. Naprawdę. To nie jest drużyna, która ciągle jest na dorobku i która wygrała powiedzmy raz jakąś imprezę, czy jakiś sukces w trakcie medalu, no, ale musi to kolejny raz udowadniać. Nasi zawodnicy muszą udowadniać, ale oni już poznali swoją wartość. W związku z tym te mecze, które były rozgrywane w ramach Memoriału Huberta Wagnera, bardzo mocnego turnieju, pokazały, też jakby przekonały i całą ekipę, staw szkoleniowy i samych indywidualnie graczy, że są naprawdę mocni. Co więcej, nawet dokonywane jakieś tam zmiany, które były testowe, czy też dopracowujące jakieś jeszcze inne elementy, które próbował i starał się realizować trener Gerbić. To wszystko też funkcjonowało niezależnie od składu. Mówiąc krótko, każdy, który wchodził, to nie jest osłabienie. W związku z tym my poznaliśmy swoją wartość. Natomiast każdy inny turniej, ten turniej taki właśnie o charakterze Mistrzostw Europy, ale to nie tylko jest walka o mistrzostwo, o medale na Mistrzostwach Europy, ale to jest też szansa awansu do Igrzysk Olimpijskich. To są dwa takie rodzynki, które trudno określić, który jest bardziej, że tak powiem, wartościowy. Obydwa są wartościowe oczywiście i tak dalej. Zwycięzca będzie miał złoto i będzie miał awans. Także to też może wpływać troszkę z jednej strony mobilizująco, ale też obciąża nas jako faworytów. Wszyscy w nas wskazują, że to jest zespół, który jest, no powiedzmy, faworytem Mistrzostw Europy. No i w zamyśle jeszcze awansuje do Igrzysk Olimpijskich. Ale to są Francuzi, którzy gdzieś tam starają się odbudowywać, no nie przy pełnej, że tak powiem, na pełnym ekranie, ale gdzieś tam starają się budować tą swoją formę sportową. Słoweńcy, to są Włosi. W związku z tym mamy no, Bułgarzy, Ukraina, mamy tutaj dość jakby drogę, która nie będzie łatwa, ale będzie też dodatkowym motywatorem dla naszej reprezentacji. Nie będzie prawdopodobnie, nie będzie demobilizować, nie będzie powodować, że tak jak często mówimy, spalił się zawodnik, spaliła się drużyna, drużyna nie wyszła z szatni. Nie sądzę. Jest taka jakby tutaj wewnątrz naszej drużyny, która powoduje, że każdy zna swój cel.
1: Czy wierzysz w to, że Mistrzostwo Europy będzie kolejnym medalem zdobytym przez reprezentację Polski? Jeśli dobrze liczę, od 2018 roku 16. medalem wielkich imprez.
0: No to pokazuje, że jesteśmy cały czas na topie. Nie zawsze wygrywamy, ale jesteśmy w czołówce. To by tak jak było kiedyś Włosi, wcześniej Holendrzy, wcześniej jeszcze inne drużyny, nie będę wymieniał, bo to już jest sprawa polityczna, ale my jesteśmy w takiej sile. Natomiast nie jestem, to znaczy nie chcę być taki pewniak sam w sobie i twierdząc wokół, opowiadając, że Polacy to już mają to wszystko już na tacy podane. Boję się troszkę wewnętrznie, tak, ale twórczo się boję. To znaczy z szacunkiem podchodzę do naszej reprezentacji, staram się widzieć no, jakieś tam rzeczy, które trzeba spełnić, aby ta nasza reprezentacja osiągała wynik. Wynik dla nas będzie szalenie ważny i dla tej reprezentacji również. To będzie też potwierdzenie jakiegoś iluś tam lat budowania tej reprezentacji i dla Grbicza również. W związku z tym nie mam takiej stuprocentowej pewności. Nie jestem bezkrytycznie nastawiony, że tylko reprezentacja, a reszta się nie liczy. Nie, będzie ciężko. Bo może się zdarzyć, że Ukraina odpali i nam I będziemy później się zbierać po drodze, nie bardzo wiadomo, czy z celem, czy z jakimiś tam siłą taką, jak rozpoczynaliśmy.
1: Czy może być ostrzeżeniem to, że w XXI wieku w Mistrzostwach Europy tylko Włosi zdołali obronić tytuł? Najpierw wywalczyli mistrzostwo w 2003, potem w 2005, a później już nikt, ani Polska, ani Serbia, ani Rosja, ani Francja, ani Włosi, ani, no właśnie, i czy Polacy będą w stanie zdobyć impreza po imprezie tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu?
0: No, jak skoro jestem, że tak powiem, optymistą
1: chodzi mi o to, podałem ten przykład, żeby no też wskazać, tak, jak bardzo historia nie jest sprzymierzeńcem obrońców tytułu.
0: Ale myślę, że w tych zawodnikach, którzy teraz są, którzy mają nowe otwarcie, nie ma aż takiego obciążenia, które sięga ileś tam lat wstecz. Ta drużyna okazuje się być, wierzę w to głęboko, że ta drużyna jest tak, jak przynajmniej wygląda w tych grach do tej pory. Jest zespołem bardzo otwartym, ale przede wszystkim opartym na własnej wartości, a nie przeszłości jakiejś tam historycznej, że kiedyś, pamiętasz, było takie określenie, że nie, że jak trafimy na Słowenię, to zawsze dostaniemy lanie i nie awansujemy dalej do tych rozgrywek. No, to były różne przekonania, ale ta drużyna jakby jest bez takich kompleksów, bez takiego jakiegoś ciężaru nadmiernego, mają swoją drogę, są otwarci. Czy to się uda? Wierzę głęboko, że tak. Ale nie pod tym kątem, że będzie to podwójne, tylko dlatego, że to jest Mistrzostwo Europy. Jeden wynik, Mistrzostwo Europy. A co za tym będzie szło? Jakie obciążenia? To nie sądzę, żeby były udziałem myślenia i obciążenia tej reprezentacji. Może sztab szkoleniowy, ale też nie sądzę. Grbisz, nie wiem, czy on o tym pamięta i czy będzie pamiętał te rzeczy. On myśli o tym, co jest dla niego i jaki on ma okres swojej pracy tu przy reprezentacji. Wiesz doskonale, że zbudował sobie świetny PR i jednocześnie taką wręcz uwielbienie wśród kibiców, a zawodnicy go szanują i cenią. W związku z tym raczej nie będzie się oglądał pod tym, po czym stąpa, a raczej będzie patrzył przed siebie, co ma do osiągnięcia.
1: Bardzo dziękuję. Ireneusz Mazur był naszym gościem w audycji Przy Niedzieli o Sporcie, której wydawczynią była Maria Mroczkowska, realizatorem dźwięku Adam Brzeziński, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się, do usłyszenia, teraz informacje.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: O życiu i zdrowiu mogą decydować sekundy, ale także sprawny proces, który opiera się na logistyce, procedurze, szybkości działania i nieszablonowemu myśleniu. Tak pracują koordynatorzy przeszczepów. Ludzie, bez których ratowanie ludzkiego życia, mimo postępu i medycyny, bywa niemożliwe. O nich w najbliższym odcinku Planu Działania we wtorek, 13:40. Szymon Kępka, serdecznie zapraszam.
0: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Premier Donald Tusk mówi o możliwej eskalacji ze strony Rosji, także na terytorium Polski. Zapowiada zmiany we współpracy służb na przejściach granicznych. Maciej Berek w środę powinien rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Bez złożenia ślubowania wobec prezydenta może być mu trudno. Jeśli Arabia Saudyjska w ciągu kilku dni nie uruchomi swojego kluczowego ropociągu, niedobór paliwa będzie się pogłębiać. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Współpraca wojska, policji, Straży Granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, powiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Do narady doszło po rosyjskich atakach na zachodnie regiony Ukrainy. Część dronów uderzyła w cele tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Będą rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Tusk mówił o możliwej eskalacji rosyjskich działań na naszym terytorium. Stwierdził też, że Rosjanie są gotowi użyć przeciw Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Z perspektywy naszego bezpieczeństwa w takim miejscu nie byliśmy jeszcze od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Komentował w TOK FM prezes Safety Project, major rezerwy profesor Jarosław Stelmach.
5: Po pierwsze, do eskalacji dochodzi, a po drugie mamy informacje zarówno z perspektywy naszych służb specjalnych, to prezes Rady Ministrów potwierdza, jak i też naszych sojuszników, no, że do eskalacji na pewno dojdzie, a ona może przybierać różnego rodzaju postaci. Niewykluczone są również ataki na terytorium Polski. No, mocny komunikat prezesa Rady Ministrów.
4: Na ataki Rosji zareagował też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Mówił w Kijowie, że terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy, on już przeszedł przez drzwi.
6: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
4: Resort Obrony Rosji poinformował, że przeprowadzony ostrzał celów w zachodniej Ukrainie był wymierzony w cele o charakterze militarnym. Moskwa podkreśliła, że chodziło o infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Maciej Berek w środę powinien rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Wcześniej jednak musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Przy czym Karol Nawrocki raczej nie zamierza odebrać przysięgi od nowego sędziego. Dlatego pojawia się pytanie, czy Maciej Berek w środę pojawi się w Alei Szucha. A odpowiedzi szukał reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Prezydent, jego ludzie, a także politycy PiSu uważają, że Maciej Berek nie ma czego szukać w Trybunale, bo jak powtarzają jak mantrę, nie spełnia wymogów formalnych, by być sędzią TK. Ich zdaniem nie ma odpowiedniego stażu, co najmniej 10 lat praktyki w zawodzie prawniczym. Poseł PiSu, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
8: Jest problem pewien, dlatego że pan Maciej Berek nie chce przedstawić informacji, gdzie wykonywał swój zawód radcy prawnego.
9: Jest jakaś gra polityczna PiSu i Nawrockiego, podważająca to, że przez 17 lat był wykonującym zawód radcy prawnego, co potwierdziła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
7: Dlatego zdaniem europosła KO Michała Szczerby w środę sędzia Berek spokojnie nie może rozpocząć pracę w Trybunale. A jeśli chodzi o jego ślubowanie, nie jest wykluczone, że odbędzie się w Sejmie. Tak jak to miało miejsce w przypadku czworga sędziów Trybunału wybranych wiosną, od których prezydent Karol Nawrocki także nie odebrał przysięgi. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Szwecja skręca w lewo. Opozycyjna partia robotnicza Socjaldemokraci wygrała wybory parlamentarne z wynikiem 28,4% i wraz z trzema innymi partiami lewicowymi zdobyła 51,3% głosów. Tak wynika z sondażu Exit Poll dla telewizji publicznej. Oznacza to, że blok partii lewicowych może liczyć na większość, czyli 183 mandaty w 349-miejscowym jednoizbowym Riksdagu. Rządząca przez ostatnie 4 lata centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona, współpracująca ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami, zdobyła 46,8%, co przekłada się na 166 mandatów. Jeśli Arabia Saudyjska w ciągu kilku dni nie uruchomi prowadzącego do Morza Czerwonego ropociągu wschód-zachód, wyczerpią się jej zapasy ropy przeznaczone na eksport i dojdzie do utraty nawet 4% światowych dostaw, poinformowała agencja Reutera, powołując się na branżę handlu saudyjską ropą. Dalszy spadek wielkości dostaw z Arabii Saudyjskiej pogłębi globalny niedobór surowca, który już wcześniej wywindował ceny paliw na świecie do rekordowych poziomów i napędził inflację. Od czasu, gdy w piątek ataki dronów wymusiły na Arabii Saudyjskiej zamknięcie ogromnego rurociągu biegnącego ze wschodu na zachód kraju, Rijad nie przedstawił szczegółowych informacji na temat skali uszkodzeń ani przewidywanego czasu wyłączenia magistrali z eksploatacji. Na zakończenie dwudniowej wizyty w Irlandii prezydent USA Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Obecnie amerykańskie cło na produkowaną w Republice Irlandii whisky wynosi 10%, tymczasem ten sam rodzaj alkoholu pochodzący z Irlandii Północnej i Szkocji nie jest obłożony cłem. Według mediów na amerykańskiego przywódcę miał naciskać w tej sprawie szef irlandzkiego rządu Michael Martin. Czeka nas mundial pod Wawelem. Kraków został gospodarzem drugiej edycji Mistrzostw Świata Kobiet Amp Futbolu. Rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. Przez ten czas zostanie rozegranych 48 spotkań.
10: Gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogliśmy to odczuć w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt.
4: Mówi Weronika Nowotny, zawodniczka kobiecej kadry Amp Futbolu. Przyszłoroczny turniej będzie dopiero drugim w historii kobiecym mundialem w tej dyscyplinie. Do rana niemal wszędzie może popadać, w większości kraju od 11 do 15 stopni, chłodniej będzie na przedgórzu. Poniedziałek będzie pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy przeważnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu i w Karpatach.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Lepiej późno niż wcale. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Mariusz Kurc. Ze mną w studiu, jak zwykle, współgospodarz naszej audycji Krzysztof Tomasik.
12: Dobry wieczór.
11: I mamy gościa, którego za moment przedstawimy, ale wcześniej powiem to, co zwykle mówię na początku, czyli lepiej późno niż wcale. To jest audycja LGBT na falach Radia Tok FM. LGBT, czyli lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe.
12: To jest tematyka naszej audycji.
11: Obejmujemy jednak nie tylko te cztery, ale wszelkie mniejszości seksualne i płciowe i wszystkich naszych słuchaczy, czy również heteroseksualnych i cispłciowych.
12: Witamy bardzo serdecznie.
11: No i co? I nasz gość.
12: I dzisiaj właśnie czasami jest tak, że lepiej późno niż wcale mamy święto. I dzisiaj jest właśnie takie
11: wyjątkowe.
12: Dzisiaj jest takie święto, mamy zupełnie wyjątkowego gościa i to jeszcze jest, jakby tego było mało, połączone z fantastycznym zupełnie jubileuszem. Olgierd Łukaszewicz, który w ostatni poniedziałek skończył 80 lat. Wybitny, wspaniały aktor, wielki sojusznik LGBT, z którym dzisiaj przez całą audycję będziemy rozmawiać dla Państwa.
13: Hip, hip, hurra. Dałem życzenia nawet od pani minister kultury. W pierwszym zdaniu jest, aby pan zachował długo radość życia. I tego wam życzę.
11: To dziękujemy i nawzajem. Tak. I dołączamy oczywiście się do tych życzeń.
12: I radość życia, ale też taką otwartość i gotowość, jakby, która mi się wydaje, że tutaj jest w tym przypadku zupełnie niezwykła. I powiedz, jak w ogóle przebiegały te obchody, bo udzieliłeś kilku wywiadów, między innymi był wywiad w Polityce, Anety Kyzioł, Gazeta Wyborcza.
11: A dziś zwieńczeniem obchodów jest nasza audycja.
12: A dzisiaj lepiej późno niż wcale.
13: O nie, jeszcze.
12: A jeszcze będzie więcej.
13: Był, tak, w Onecie, panie Rigamonti. A w ogóle jeszcze szykuję pewien strzał bardzo wyrazisty jutro, ale on dotyczy mojej działalności proeuropejskiej. Ona się wiąże też w jakiś sposób, o czym powiedziałem, do repliki opowiedziałem.
11: Tak.
13: Ta moja proeuropejska postawa i szacunek dla wszelkich mniejszości i i tak dalej, i tak dalej. I to będzie projekt zmiany pewnej drobnej w ustawie o samorządach, z którymi mamy kłopot. Jeżeli one nie chcą się europeizować, to powołują się na ustawę o samorządzie wojewódzkim, że celem jest pielęgnowanie polskości, rozwój i pogłębianie świadomości narodowej, lokalnej, obywatelskiej, ale gdzie europejska świadomość? Przecież jeżeli idę do burmistrza, panie burmistrzu, czy pan bierze pieniądze europejskie? Biorę. Zróbmy u pana dzień europejski. Nie mogę. Dlaczego? Bo to jest polityka. To nie jest polityka. Chciałbym, żeby pana obywatele, bo jesteście władzą najbliższą obywateli, rozumieli, czym jest Unia, jakie wartości obowiązują w Unii i tak dalej, i tak dalej. O tym porozmawiamy. Nie, nie mogę, bo mnie obowiązuje ustawa. Proszę pana, tu jest 16-stronicowa ekspertyza prawna kancelarii Lex, która was obliguje do takiej informacji o Unii i działanie na rzecz integracji europejskiej. On mówi, pan, jestem pan pańskiego zdania, ale dla mnie jest najważniejsza ustawa. Więc moja inicjatywa, którą podpisują Jerzy Stępień, który kiedyś tworzył te ustawy samorządowe, pan profesor Marek Safian, były sędzia TSUE, pan Roman Kuźniar, profesor, były doradca prezydenta Komorowskiego, były redaktor naczelny Rzeczpospolitej, pan Hrabota, pani profesor Borońska-Hryniewiecka, a także prezes zarządu Fundacji Obywateli Unii Europejskiej, którą założyłem, tę fundację, Witold Moszyński. No i ja jestem tam przedstawiony jako ten, który będzie reprezentował tych wszystkich, no w razie czego, jeżeli sam będzie, podejmie dyskusję nad tym. To jest jeden z takich punktów. Dopóki nie zaczniemy rozmawiać na poziomie tym najniższym, że jesteśmy w Europie, postępujmy jak w Europie, to będziemy mieli z tym kłopot. Niestety koalicja 15 października działa opieszale, można powiedzieć, bośmy nawet w Gazecie Wyborczej publikowali list otwarty do parlamentarzystów, aby się ocknęli i dodali do zadań publicznych samorządu także te wynikające z kontekstu integracji europejskiej. Na terenie województwa mazowieckiego, którym zarządza pan marszałek Struzik, który nam bardzo pomagał w organizowaniu objazdu europejskiego po województwie, tam jest tylko jedna instytucja kultury, która posiada ten w statucie kontekst integracji europejskiej, Muzeum Niepodległości, ale inne już nie. Więc w każdym województwie są takie instytucje podległe zarządom samorządów, które powinny te wartości europejskie, postawy europejskie szerzyć.
11: Panie Olgierdzie, ale to już w tym, co pan powiedział, jest pan wyjątkowy, mam wrażenie, na tle szczególnie polskich artystów. Mam wrażenie, że dla wielu z nich zajmowanie się polityką jest taki jak gdyby troszkę degradacją. Oni mówią, że zajmują się kulturą, zajmują sztuką. W związku z tym to nie ma związku z polityką, bo polityka jest...
12: I są apolityczni.
11: Są apolityczni. A pan w ogóle nawet nie próbuje być apolityczny.
13: Ja nie wiem, czy to jest polityka. Jeżeli ja się sprzeciwiałem Dziadom jako utworowi, który wadzi się z Bogiem, wielka improwizacja, wielka rola Gustawa Olubka, to dla mnie to jest troszkę zarozumiały monolog. Dla mnie Dziady są arcydziełem, że dzięki Salonowi Warszawskiemu, obojętnemu na los Sybiraków, lepiej nie mówmy, lepiej schowajmy się i tak dalej. Mm-hmm. I w wielu sprawach taka bierność obywateli, to spowodowało, że w roku 2000 na Placu Teatralnym zorganizowałem olbrzymią inscenizację językiem właśnie artystycznym, 60 metrów na wysokości 2 metrów, był pchany wózek jak w kamieniołomach, szyny. Kolejowe dwie wieże gułagu. Wziąłem wspomnienia spisane od tych lat 40. do 56. roku i przeplatane lirykami tymi z czasów XIX wieku i tak dalej. Zrobiono muzykę. Był ktoś z Tiumenia, z Tobolska, był z Wilna pan i tak dalej. No, jednym słowem i Związek Sybiraków. Więc można językiem takim, do którego mnie przyzwyczaił kiedyś Achanuszkiewicz, Dejmek, mówić z Teatrze Narodowym, z narodem. Tak samo sprawa Holokaustu. Urządziłem takie czytanie razem z Hanną Kral. Wy tam byli Zbigniew Zapasiewicz i Jerzy Radziwiłłowicz i Maja Komorowska. I to się też odbyło z mojej inicjatywy. I Tomek Stańko grał bardzo pięknie przerywniki. Można mówić też o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, bo to tam on zginął przed tym Teatrem Narodowym. Można też językiem żartów opowiadać pod pomnikiem Bogusławskiego. Urządziłem, napisałem taki kabaret, za mną poszli artyści Teatru Narodowego, wtedy, kiedy teatry zostały przekazane samorządom. I był lęk o to, czy te teatry w ogóle przestaną, że nie, znaczy, czy
12: przetrwają.
13: Przetrwają, tak, tak. Więc można naprawdę mówić nie językiem politycznym, ale językiem artystycznym o tym, co nam nasi wielcy kiedyś dawali, tak jak mój patron mojej fundacji, Wojciech Bogumił Jastrzębowski, autor Konstytucji dla Europy z Powstania Listopadowego. I to temu poświęciłem wiele czasu. Była wielka inscenizacja 10 lat temu na Agrykoli, 9 lipca 2016 roku, 150 wykonawców. Taka noc listopadowa i to się, komunikacja następuje emocjonalna i przez rozum. Więc jeżeli biorę problem na przykład LGBT,
11: tak,
13: to mówię językiem artystycznym, który przemawia do emocji, staje się moim osobistym językiem, moim takim z duszy, ciała, powołaniem, mówiąc o czymś, co jednocześnie jest bardzo ważnym problemem społecznym.
11: I politycznym.
13: I dzisiaj też, politycznym. Mm-hmm. Ale ja zawsze staram się pokazać ten ludzki, perspektywę ludzką. Mm-hmm. No, tak samo jak mówię o polskiej racji stanu.
11: Tak.
13: Bezpieczeństwo i rozwój ojczyzny, tak? I jakim prawem do erotyki ma wchodzić polityka? Mówimy, niech erotyka będzie wolna od wszelkich nacisków kościelnych czy innych. Ciało niech należy do tego, który je ma, który je wyraża, oby tylko nie naruszał integralności drugiej
11: oczywiście,
13: osoby.
11: Oczywiście, ale mamy taką sytuację, która nie jest taka, jak pan opisał. To znaczy nie ma tej wolności, nie ma tej równości.
13: Dlatego rozmawiamy.
11: Dlatego rozmawiamy.
12: I próbujemy to zmienić.
13: I trzeba wobec tego zachować taki rodzaj wyzwania, pewien rodzaj prowokacji, po to, żeby móc o tym swobodniej mówić. Ja jako aktor przykuwam uwagę, jako znany aktor, więc jak ja coś zrobię, to jest dyskutowane, o tym się zaczyna mówić.
11: Tak, tak? Jest, dlatego właśnie nam zależy na takich sojusznikach. A szczególnie
13: jeszcze wydział wywiadu do numeru setnego,
11: tak,
13: Repliki.
11: Tak, oczywiście.
13: I wszystko, co tam powiedziałem, jest aktualne do dzisiaj.
12: Mhm.
13: Tam przecież powiedziałem, odsłońmy to, co było zasłonięte, tak?
12: No zresztą ten wywiad wspaniale zaowocował i mam nadzieję, że też do tego dojdziemy, ale mimo wszystko też chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o tej właśnie tematyce, którego dotyczył ten obszerny wywiad Rafała Dajbora z tobą, o homoerotyczności tych twoich klasycznych ról, które wszyscy znamy, uwielbiamy, a przez wiele lat one często w ten sposób nie były w ogóle odbierane czy interpretowane.
13: Ale ja sam nie miałem pojęcia, no właśnie, że one mogą być interpretowane homoerotycznie. Kolega Dajbor przyszedł, mówi: wątki gejowskie w twoich rolach. Co? Jakie? Ja nie miałem pojęcia w ogóle, co to jest, kiedy, co to w ogóle jest gej. Ale jak zaczęliśmy rozmawiać o materii, z której to jest zbudowane, to ta homoerotyczność
12: się przewija właśnie.
13: Przewija i
12: niemal od początku.
13: Jest jasna, tak najwyraźniej było w sprawie Dantona, reżyserowanego przez Wajdę.
12: Tak, w Teatrze Powszechnym.
13: W 1974 roku Wajda robił. Stanisława Przybyszewska napisała powieść Ostatnie noce Wantoza o takiej długiej nocy pomiędzy Robespierrem i politykiem afektowanym, publicystą Camillem Desmoulins, w którym byli w homoerotycznym, jak ona mówi, związku czy relacji. Tutaj Wojtek Przoniak zaproponował tak zimnego ze stali bohatera, że wszelkie próby
12: zbliżenia
13: delikatnego jakby nawiązania do przyjaźni tutaj nie mogły się przez to przebić w ogóle.
12: Ale próby były.
13: Znaczy tak. Z mojej strony. Myśmy się przyjaźnili. Siedzieliśmy obok siebie na studiach w ławce. Byliśmy wzajemnie dla siebie korektorami. Znaliśmy się jeszcze z przedszkoły teatralnej, więc jak to się mówi, jak łyse konie. Tak? Byłem powiernikiem jego wierszy, który pisał. A jednak, kiedy przyszło do takiej analizy, Andrzej Wajda, kiedy reżyserował spektakl rozbuchany w przemówieniach politycznych, w obradach Komitetu Ocalenia Rewolucyjnego, raptem stanął wobec sceny duetu rozciągniętego, bo wydaje się, ponad miarę. I mówi w pewnym momencie: słuchaj, jeżeli się rozbierzesz, uratowałeś scenę. Jeżeli nie, to nie.
12: I chodziło o rozebranie do naga.
13: Do naga, jeżeli będziesz nago. Nie zgodziłem się na to. Nie, w ogóle nie było mi w głowie, w ogóle nie. No to i straciłem kawał sceny. Przecież dopiero w dzisiejszej atmosferze, który mówimy oczywiście o różnych ograniczeniach, ale jest też i o wiele więcej wolności, oczywiście, świadomości, dzisiaj to nie byłoby problemem. Jeżeli kolega Szyc na ekranie w Wojnie polsko-ruskiej się rozbiera do naga i nie ma problemu. Jeżeli widzimy w Teatrze Narodowym przedstawienia też, gdzie chłopcy biegają, machając sobie swobodnie swoją męskością. Więc to już nie jest taką rewelacją i być może wtedy
12: ale to jest w ogóle zaskakujące.
11: O rozbieranych scenach za chwilkę musimy ten wątek też kontynuować, ale chciałem zapytać pani Olgierdzie, mój kolega niedawno obejrzał Straconą noc na podstawie Iwaszkiewicza z 73
12: rok Janusza Majewskiego
11: i mi powiedział: musisz to obejrzeć, tam Łukaszewicz i Łapicki cały czas rozbierają się wzrokiem.
13: Bardzo trafnie zobaczył to.
11: Trafnie, no właśnie.
13: Bardzo trafnie. Wręcz ja tam się rozbierałem trochę, znaczy pod prześcieradłem byłem absolutnie nagi, byłem tylko w prześcieradle, bo tak śmiesznie zaplutł tę Straconą noc okazji erotyczno-seksualnych Iwaszkiewicz, że niby młodzieniec oczekuje na swoją opiekunkę, która go przyjdzie pocałować jak zwykle na dobranoc, co zleciła jej mamusia dawno już nieżyjąca, więc ona przychodzi pocałować, ale chłopiec postanowił stracić dziewictwo tej nocy, więc wobec tego się mówię wyraźnie, niech to będzie do reżysera Janusz, to ja będę nagi pod prześcieradłem, będę na nią oczekiwał. Jak to się z tego? A nie świadom, że za oknem podgląda nas pisarz, któremu zepsuło się auto, jak wracał z Sycylii, no i patrzy, co tam w tym dworze się dzieje. Chłopiec czyta książkę. Był taki film Lenartowicza, w którym chłopiec czytał książkę i nic z tego nie wynikło. Na jaki temat patrzy pan autor, skoro wraca tam. No to mówię do Andrzeja Łapickiego: Andrzej, zrób taki maślany wzrok, błagam cię, ja tak lekko puszczę do prześcieradła, żeby było wiadomo, na jaki temat patrzysz.
12: I żeby było wiadomo, że rzeczywiście pod tym prześcieradłem nic nie ma.
13: Tak. No, znaczy, o, nic, przepraszam cię.
12: W sensie żadnego ubrania.
13: Słuchaj, więc potem... Ale to były takie ciągoty po prostu. Taka
12: takie podprowadzenie.
13: Ale
12: czyli
13: wtedy nie miałem pojęcia, że istnieje słowo gej czy coś. Ale dzisiaj z perspektywy czasu, muszę przyznać, tak, to były homoerotyczne myśli.
11: Czy... Z jakiegoś powodu ten Łapicki miał zrobić te maślane oczy.
13: Tak. Tak, ale z jakiegoś powodu ja prowokowałem też reżysera Janusza Majewskiego. Po latach w Gazecie Wyborczej ukazały się fotografie takiego grafa, który robił fotografie na początku XX wieku na Sycylii, nagich chłopców, tak? Tego mówię i mówię, patrz, takie fotografie przywiózł Iwaszkiewicz Szymanowskiemu, czy Szymanowski. Tak. Jemu. I mieliśmy intuicję, że to o to w gruncie rzeczy chodziło.
11: Ale w Brzezinie, starszej o 2-3 lata od Straconej Nocy,
12: o 3 lata.
11: W której dziś też odczytujemy bohaterów, nie wszystkich, bohatera właśnie granego przez pana jako prawdopodobnie geja, co jest i w tekście, i w filmie nie jest wcale jednoznaczne, ale jest na tyle wieloznaczne, że można tak interpretować. Czy w Brzezinie pan nie miał tych pomysłów, żeby
12: ugejowić
11: bohatera?
13: Nie miałem. Natomiast ja w wywiadach nawet wtedy mówiłem, że gram panienkę. Czyli taki rodzaj efeba, który no, jest tak wydelikacony.
11: Tak.
13: Ale tam jest scena, to Andrzej nawet z Kamasutry ją brał, że tam z tą dziewczynką daje jej lizaka i trzymam na lizaka w dłoni, a patrzę na tą Emilię Krakowską, na tą Malinę. Jakaś niedawno pani tam jeszcze po latach protestowała, jak mogliśmy taką nieprzyzwoitą scenę nakręcić z wykorzystaniem tutaj dziecka, że to molestowanie dziecka. W głowie nam to w ogóle nie powstało. Ale koleżanka aktorka młoda dzisiaj mówi, to jest queerowa postać. To w ogóle jest dokładnie taki. Więc nie zdawałem sobie z tego zupełnie sprawy, że tak może być czytany bohater, ale kiwam głową, proszę bardzo.
11: Właśnie, i teraz to jest następna rzecz. Są artyści, którzy na takie interpretacje nowe reagują
12: niechęcią,
11: wręcz wrogością. Z jednej strony mówią oczywiście, że nie i właściwie odrzucają tę interpretację jako z jakiegoś powodu, nie wiem,
12: nieuprawnione.
11: A pan jest otwarty na to.
13: Tak, absolutnie. Znaczy, jak mnie w kościele mariackim podrywał facet nieogolony, zdawałem do szkoły teatralnej i poszedłem się modlić, żeby się udał egzamin, nie? No i raptem tak mi ręka przed twarz, czy ja sobie w tylnej ławce ten ktoś był, która godzina tam ktoś, o co to chodzi? Potem ja wstaję, chcę wyjść, łapię mnie pod rękę, podprowadzę i koniecznie chcę się umówić na randkę, a potem przychodzę na to piętro trzecie w krakowskiej szkole, że są tacy mężczyźni, którzy dybią na chłopców. O, cholera, jasna. To był właśnie ten.
11: To miał pan ile lat?
12: No, 19.
11: 19, tak?
13: 18 chyba nawet.
12: A czy już po tych filmach właśnie, kiedy przecież Brzezina była wielkim, wielkim sukcesem, nagroda na festiwalu w Moskwie, czy miałeś takie sygnały od widzów, właśnie od od mężczyzn, że oni właśnie tak tą rolę zinterpretowali, że ty im się no właśnie, żeby cię chcieli poznać.
13: Nie, nie, jakieś tak listy. Nie miałem, ale dostałem kiedyś piękny bukiet Płyń chłopczy na oceanach sławy do teatru dramatycznego przeniesiony LXX tam Szekspir. No, to zacząłem szukać w sonetach Szekspira. Aha. Myślę, no tak, ale kto mi to dał, ten bukiet? To nie ujawnił się. Nie, niestety nie poznałem. Ale ja miałem przyjaciół gejów, tak to dzisiaj tak. Trzeba powiedzieć. Nigdy to nie stanowiło bariery między nami. Nigdy nie... Jak trzeba się było przywitać, to się przytulamy do siebie.
11: A jak pan reagował, jak taki przyjaciel dzisiaj to byśmy powiedzieli, zrobił coming out, czyli ujawnił się przed panem. Czy to było jakieś... Czy to były jakieś ujawnienia, czy...
12: Może po prostu nie było tych ujawnień.
11: A może właśnie nie było ujawnień, tylko wszystko się rozumiało
12: to niedopowiedziane.
11: Na jakimś właśnie poziomie niedopowiedzianym. Jak to było?
13: Nie, żadnych coming outu, jakiś wyraźny ty. Nie, nic takiego nie.
11: To jak pan wiedział, że to jest gej?
12: Jak na przykład funkcjonował Edmund Fetting, który był twoim kolegą w teatrze? Skąd wiedziałeś o nim?
13: No tak się mówiło. Potem przeciągłym wzrokiem patrzył na mnie tak, poklepał po kolanku czy coś. No, ale to wszystko tak żartobliwie braliśmy. Nigdy nie było... Nie, nic takiego bardzo, bardzo jednoznacznego. To się czuło, to się okay. Wiedziało.
11: Ale... To było właśnie w takiej sferze niedopowiedzianej, ale jednocześnie...
12: Ale się wiedziało
11: i się czekało na znak drugiego, czy też wie.
13: No ale diabli wiedzą, dlaczego mnie ciągnęło w tym kierunku, żeby tak postać ukształtować.
11: Trzeba diabłów zabić.
13: Diablik za uchem coś szeptał, no.
12: No bo to chyba po pierwsze może być ciekawe, a po drugie w przypadku adaptacji opowiadań Iwaszkiewicza, no to dzisiaj nam się wydaje, że to jest oczywisty trop,
11: tak.
12: Który właściwie powinien być najpierw przemyślany i sprawdzany, że być może to jest właśnie taki, że może to jest właśnie ta kwestia.
13: No ale wiesz, niestety życie nie potwierdziło, bo jak tak opowiadali, to że pan Iwaszkiewicz się w tobie zakocha. Nigdy nie otrzymałem od niego żadnego listu i
11: bo
13: tak dalej.
11: Bo Wolbrychskim się akurat zakochał.
13: Kochał się Wolbrychskim, no
11: źle.
13: No, prawdziwy mężczyźnie. Silnym, i tak dalej.
11: No, bez sensu,
13: A nie w takiej panience. Ale weźcie film Stracona noc, tak? Teraz dopiero niedawno koleżanka, która otwarcie o sobie mówi, że jest lesbijką, zaanalizowała mi ten film jako właśnie o takim niespełnionym...
12: Stracona noc czy Lekcja martwego języka?
13: Lekcja martwego języka.
12: To 79 rok, tylko powiem. Kolejny film Janusza Majewskiego. Zresztą film według Andrzeja Kuśniewicza. I Janusz Majewski w ogóle mówił, że to jest jego taki jeden z najważniejszych filmów dla niego. I właśnie główny bohater... Który właściwie chyba przeżywa depresję.
13: No, gruźlica, kolekcjoner sztuki, koniec I wojny światowej. I raptem nieoczekiwanie na końcu strzela do młodego uciekiniera rosyjskiego. Rozebrane plecy, on się gdzieś w strumieniu myje. I tam strzelam do niego. A przedtem jestem w scenie przesłuchania go, jak kolega Trzeciak, taki jak gra wachmistrza prymitywnego podoficera, który przesłuchuje uciekiniera. Ale jak ja obserwuję tę scenę, to teraz też muszę to przyznać, to ten wątek chyba homoerotyczny tam też w tym wzroku jest, patrząc na tego chłopca. No, ale ta dziewczyna, analizując, dopowiedziała puentę w ogóle. No, przepraszam, że takiego słowa użyję. Powiedziała słowo spust, nacisnął spust.
12: I że to było to spełnienie.
13: To było to spełnienie. No i dzisiaj muszę powiedzieć, że no tak, tak, to coś takiego widocznie się stało, ale dopiero wtedy, teraz mi się stało. Czyli ktoś z zewnątrz może coś powiedzieć, co we mnie takiego jest. Nie tylko to, co ja o sobie czuję i powiem, tak? Ale ja jestem aktorem, więc jestem człowiekiem wielu twarzy. Tak, więc...
12: Różne możliwości są.
13: Różne wcielenia. No,
12: ale też dopowiedzmy, że właśnie w tej lekcji martwego języka ten bohater w ogóle nie ma żadnej relacji miłosnej z kobietą, nie ma żadnej partnerki, nie ma żadnej ukochanej, mimo że nie brakuje tam atrakcyjnych kobiet dookoła. Jedną z nich gra na przykład Irena Karel.
13: Nawet ma takie lekkie obrzydzenie tam w scenie tej burdelu, nie burdelu, łaźni takiej i tak dalej.
12: Do kobiet, tak, ponieważ...
13: A do Marka Kontrata, do młodego oficera, który tam myśla, którego on wprowadza do łaźni, no ewidentnie coś tam czuje więcej.
12: Tak.
11: Panie Olgierdzie, w tym roku premierę miał w maju na Krakowskim Festiwalu Filmowym nowy film z panem w roli głównej, gdzie już nie trzeba się zastanawiać, czy to jest queerowe, czy to nie jest queerowe, czy to jest możliwa interpretacja, czy nie jest możliwa interpretacja. To jest film ze wszech miar queerowy.
13: Powiedzmy jeszcze, debiut, wyjaśnijmy, oczywiście, co to jest.
11: To jest debiut filmowy Oskara Sadowskiego.
13: Pieśń o nocy.
12: 30-minutowy.
11: Film 30-minutowy, w którym gra Ewa Skibińska i gra Hubert Miłkowski.
12: Tak. Czyli znowu mamy taką historię trochę jak w Straconej nocy, że jest ten wąski krąg.
13: Ale dopowiedzmy jeszcze, żeby nasi słuchacze się zorientowali, co chodzi. Oparte jest to na rzekomo prawdziwej historii. Starsza pani zamawia sex workera młodego dla męża, który jest nieuleczalnie chory, a mąż już jest starszym panem i przeżywa swoją inicjację homoseksualną jako starszy pan.
11: No to pan dopowiedział. Tak.
12: To dopowiedział. I to chyba, to jest chyba tak mocne, że aż musimy zrobić przerwę.
11: Tak, muzyczną. Tak, dobrze, zróbmy.
12: I tym bardziej, że ta przerwa oczywiście będzie związana z tym filmem, ponieważ jedna z kluczowych scen w tym filmie...
11: A to jeszcze musiał to opowiedzmy, no właśnie opowiedz.
12: Jedna z kluczowych scen w tym filmie to jest scena striptizu, męskiego striptizu, który wykonuje wspaniale zresztą Hubert Miłkowski.
11: A który ogląda postać naszego gościa.
12: Tak, i ta scena jest właściwie zaproszeniem i zapowiedzią tego, co się będzie działo i też takim badaniem przez tego bohatera właśnie na co może sobie pozwolić i jak daleko może się posunąć.
11: Mhm. Musimy zapytać o tą scenę, ale po piosence, tak?
12: Ale po piosence i to wszystko jest do piosenki Ireny Santor Powrócisz tu, której właśnie teraz posłuchamy.

0: Irena Santor, to chyba, nie, chciałem powiedzieć, że to był debiut Ireny Santor naszej audycji, ale nie, nie był.
1: Nie.
0: Powrócisz tu, to jest audycja Lepiej Późno Niż Wcale, Mariusz Kurc i Krzysztof Tomasik. Realizuje naszą audycję dzisiaj Adam Brzeziński, a wydaje Maria Mroczkowska.
1: Bardzo
0: pozdrawiamy
1: dziękujemy.
0: I oni też pozdrawiają państwa. A z nami w studiu jest Olgierd Łukaszewicz, wybitny aktor, z którym rozmawiamy o jego najnowszym filmie.
1: Do
0: którego właśnie doszliśmy. Pieśń o nocy Oskara Sadowskiego. W filmie, w którym bohater Olgierda ma inicjację seksualną.
2: Tak,
0: dobrze
2: państwo,
0: dobrze państwo usłyszeli.
1: Dojrzałem.
0: Hubert Miłkowski wykonuje striptease do tej piosenki, którą państwo usłyszeli. Jak to kręciliście?
2: Jeszcze ważne, skąd się wziął, to powrócisz tu.
0: No.
2: W pierwszych jakby sugestiach, materiałach do improwizacji, do szukania bohatera dostarczył nam takich tekstów, że główny bohater wspomina, spowiada się, że był kiedyś jako nastolatek w łóżku nago z kolegą, nakryła ich mama. I że po latach to jakby wraca, powrócisz tu do mnie, ty tamten, to wyobrażenie, i że niespełnione, nieoczekiwane, zadeptane, zażegnane i tak dalej. No bo bardzo specyficzny sposób miał próbowania Oskar. Ja poszedłem na to, bo co, stary aktor, co przeżyje.
0: Wszystko może, ale nie wszystko chce, a ten aktor
2: on
0: chce.
2: On włączył kamerę, zostawił nas improwizujących aktorkę, potem doszedł nieoczekiwanie Hubert, samych.
0: Tak.
2: I mieliśmy coś, nie wiem, coś siebie opowiadać, coś się spowiadać, ale potraktowałem to jako taką próbę takiej szansy, nie wiem, psychodramy, nie wiem, czegoś takiego, żeby tak coś, żeby i się w tym naprawdę zanurzyć. Coś, żeby to było głębszego. No i to powrócisz tu, Santor, który mi się wydał patriotyczną przecież pieśnią. Raptem jest jako powracasz przyjacielu, powracasz szanso stracona, powracasz moja miłości, powracasz
1: młodość.
2: Przebija się na starość. Tak. Tam później są też dialogi, pan dokonał wyboru iść tą drogą, czy tą drogą, którą drogą poszedł bohater. I powiem szczerze, że to mnie wzruszyło, bo widziałem, że coś takiego osobiście nurtowało Oskara, to przeżył, opowiedział.
0: Tak.
2: I no, albo mu będę towarzyszył w tym, z całą gamą szczerych uczuć. No albo odgrodzę się od tego, to po cholerę się w ogóle w to bawię. To po cholerę w to wchodzę, tak?
0: Jak wyście na siebie w ogóle trafili? Bo tak idealnie.
2: No trzeba byłoby zacząć z mojej strony od tego, że zachęcony tym, co Strykowski pisał w swoim opowiadaniu, o Michale Aniele, który umierając jeszcze tęskni do swojego kochanka i buntuje się przeciwko zamalowywaniu nagości, męskich nagości w scenie sądu ostatecznego. Zresztą to, co w końcu zrobiono, jak dzisiaj tak zanalizujemy ten obraz, to niektóre widzą jak takie slipki zamalowane. Wody. Kto poda mi szklankę wody? Czyli coś, co ożywia, coś, co jest namiętnością, co jest ciałem. I zaczęli przychodzić kolejni autorzy. Obecny tu w studio,

0: pan Krzysztof tak. Tomasik był łaskaw wzbogacić moją wiedzę o cytaty, które użyłem w monodramie. Który
1: między innymi chciał... Jarosława Iwaszkiewicza właśnie.
0: Iwaszkiewicza, Dąbrowicza. Prusta. Grałem starego Prusta w przedstawieniu Francuzi u Krzysztofa Warlikowskiego. Widzi, jeszcze raz żegna się z postaciami z tego utraconego czasu, ale ja pytam reżysera, zaraz, przedtem widzieliśmy tutaj aktora, który grał jego młodość i jego homoseksualność, opowiadał o tym przejmująco, a co się stało z jego, na starość, z jego
1: seksualnością,
0: tak. A nie, to nie jest temat, jesteś tylko narratorem. Jak to, no, a narrator nie ma jaj? Co to jest? I ten bunt spowodował, że ten fragment o starzeniu się, o tym, że ciało nie nadąża za fantazjami, przeniosłem do budowania tego monodramu. Tam są fragmenty Andrzejewski, do Chłaski czyni wyrzuty, może się ten Chłaska nie może zdecydować, czy on w lewo, w tą stronę, czy w tą stronę. Tak. Tam są...
1: Fragmenty z Grochowiaka.
0: U Grochowiaka jest to bardziej złożone, bo u Grochowiaka mężczyznę zbudzisz, gdy go dotkniesz, ale kobietę zbudzisz, gdyś dotykać przestał. I teraz, jeżeli by się poczuć bardziej kobietą, jakby to realizowała właśnie taka wrażliwość, taka osobowość. I taki jest eksperyment w tym
1: fragmencie.
0: To jest tekst z pamiętnika. Ale są tam jeszcze inni autorzy. No i raptem przychodzi propozycja od Sadowskiego. Czy pan by...
2: W sytuacji, gdy pan właśnie siedzi w tym...
0: Ja siedzę w tym temacie dokładnie.
2: Właśnie.
1: I był pokaz w studio u Jagi Chupało w jej pracowni. To był właściwie jedyny taki publiczny pokaz tego monodramu, który jest takim elitarnym przedsięwzięciem i właściwie granym tylko na zupełnie specjalną okazję.
2: No i dodajmy jeszcze, powiedzmy.
0: I tam był właśnie Sadowski.
1: Tak, on się wtedy... Oskar wtedy rzeczywiście był i to już, tak, to już...
2: Ale
1: to
2: jeszcze
1: już
2: dopiszmy, powiedzmy ten drobiazg, w cudzysłowie. Pan Olgierd Łukaszewicz gra ten monodram nago.
0: No tak, to miał być tytuł Żegnam ciało. Mhm. Jestem świadom swojego niknięcia, swoich sił witalnych, andropauzy, nie wiem, wszelkich innych możliwości... Jestem świadom tego, co podaje fantazja i jestem świadom tego, że już sił i tej młodości i tej witalności też to ciało nie ma. Byłem pod wrażeniem wizyty w Muzeum Narodowym, widziałem urny greckie i tam na tych urnach jest namalowany Eros, że on towarzyszy do końca, tak? Aha. Stoikowski wiedzie spór z Platonem o to, czy ciało ma prawo odczuwać rozkosz, czy to jest grzech, czy nie grzech, bo z jednej strony ten wyrok Soboru Trydenckiego zamalować te genitalia, tak, i to tak, wszystko, tak. Rozkaz. No on chytrze zrobił, że tak, tych u góry tam się nie da zamalować i do dziś możemy
1: tak
0: to wszystko możemy oglądać. Ale to też jest ciekawe, bo my patrzymy na epokę renesansu jako wyzwolenia, przebudzenia,
2: tak.
0: Ale przedtem jeszcze Memling, jeszcze w średniowieczu, można powiedzieć, maluje sąd ostateczny, gdzie wszyscy są tak, jak Bóg ich stworzył, nago. Więc spór jest o prawo do nagości, prawo do ciała takiego, jakie ono jest. Czy jest młode, czy też jest już na krańcu, jest starzejące się. Niedługo skończy się cała parada. Co za różnica? Wypada, nie wypada. Jak mnie będą i rozbierali, jakich dowiedzą się biodetali. To jest cytat z wierszyka Miłosza po 80. Mhm. Ale on pisze ciekawie dalej. Jak będą umierali, nieżywemu niedźwiedziowi co do tego, jak fotografować będą wypchanego. Zawstydził się Miłosz tej swobody, tego tak. ciała. Mówi, tak, ja już będę tylko trupem i będą mnie fotografować. Panie Miłosz, kto pana jako trupa będzie nagiego fotografował? Przecież nikt nie będzie fotografował aktora. Tak, owszem, można sfotografować, póki żyje, póki ma ciało. Jest moim instrumentem jest
2: tak,
0: ciało.
2: Tak.
0: Jedyne zabiegi, które mogę wykonywać, no, wtedy, kiedy ono żyje. Jeszcze żyje. I ciekawe, że bardziej tolerancyjne były panie.
1: Jak w reakcji na ten monodram.
0: Na to wyzwanie. Bo to jest jednak taka suma, taka spowiedź i zarówno z tych ciągot homoerotycznych.
1: Jak i hetero.
0: Na ile też jestem jako ta istota erotyczna, żywy jeszcze, nieżywy. No i co zostaje? Wreszcie zaczynam widzieć w krajobrazach szczegół. Tego się czepiam jak liść gałęzi, drżąc smakuję sobie. Bryl pisze o starzeniu się. Są tam teksty właśnie o zupełnie innej perspektywie przeżywania wszystkiego, co widzę. Ktoś mi przysłał życzenia, prawda, niech się pan cieszy radością życia na te 8 miesięcy. A co tu udawać? Co tu w ogóle? To wszystko powinno być, jak się ma tyle lat, co ja, jak się zamyka za sobą pewne rozdziały, jest podsumowaniem, to nie ma co ukrywać. Nie ma. Wszystko jest jak na tacy. I ja walczę przeciwko fałszywemu wstydowi. Przeciwko temu, co... przypomnę takie zdarzenie świętej pamięci Andrzej Leper, zapytany przez dziennikarza, czy podałby pan rękę homoseksualiście? A on taki zawstydzony mówi, a ja wiem, co on tą ręką robił.
2: No tak, Boże kochany.
1: To jest mocne.
0: Idiotyzm tych często postaw, które się demonstrują w homofobii,
2: tak.
0: jest tak absurdalny, że we mnie budzi to bunt. Stąd ten mój otwarty wywiad to repliki.
2: Tak.
1: A później monodram, a później film Pieśń o nocy.
2: Tak, jeszcze tylko chciałem dopowiedzieć, że panie Olgierdzie, pana, że tak powiem, związek z Nagością nie zaczął się wcale od monodramu, bo już wcześniej to wspominaliśmy. Pod tym względem pan również jest na tle polskich aktorów. Właśnie, prekursorem. Pan jest wyjątkowy.
0: W polskim filmie tak. No tak, ale dzisiaj mówimy o tym przekroczeniu progu naprawdę w całej, że tak powiem, widoczności.
2: A czy wtedy był pan świadomy, że jest pan wyjątkowy?
0: Nie. Ja byłem tak zżyty z postaciami, które grałem, że jak mama moja miała podzieje grzechu, takie zasadnicze wyrzuty i tak. Ona zresztą bardzo taktownie to robi. To ja mam, mówię, mamo, gram człowieka, który jest w takiej sytuacji.
1: To nie ja, to Szczerbic.
0: No tak, ale to właśnie, nie mam innego sposobu, żeby go narysować, namalować.
1: Mogę dać mu swoje ciało.
0: Mogę mu dać swoje ciało. Mogę dać mu swoje wyobrażenia o udanym, nie wiem, seksie albo nieudanym seksie. Ja się czułem zażenowany, jak w filmie Przeprowadzka musiałem instruować dziewczynę wynajętą do sceny seksualnej, wynajętą w hotelu, młodą, ładną, efektowną dziewczynę, głowę dała główna bohaterka, aktorka.
1: Tak.
0: Ale resztę ciała musiała dać ta dziewczyna.
1: Dublerka.
0: Aha. Proszę pani, ja myślałem, że ona mnie nauczy tego Ars Amandi. A ona mówi, proszę, jak ja tutaj rękę wkładę tu, pani wzdycha lekko i lekko się pani przesuwa na boczek, tak? A tą rękę, jak ja pani wkładam tam, to pani lięczy, dobra? A teraz, no, w tej chwili parduje, ale musiałem, i teraz i choreografię, musiałem to zbudować. Te.
2: Ale na ile pan sobie zdaje sprawę dzisiaj z tego, że nagość męska w polskim kinie i prezentowanie jej, to była pana misja w pewnym sensie.
0: Seks misja.
2: Dokładnie, no właśnie, to była pana seks misja.
0: Są do dzisiaj osoby, które panie starsze, to jak można to było w tych końcowych napisach filmu Seks misja pokazać to przyrodzenie męskie noworodka. Tak, i tam tak, na tym tak, idzie tak, tam tak, podziękowanie tak. Dla Michnikowskiego.
1: Dla Aksera.
0: Dla Aksera, tak. No jesteśmy śmieszni, no, niekonsekwentni pod tym względem, ale ja jeszcze oczywiście mam doświadczenia z plaż naturystów, nudystów, także...
2: Polskich czy niepolskich?
1: O, też powiedzmy, że przez kilka lat mieszkałeś w Niemczech, więc tam też jest inne... I grałeś tam w teatrze, tam jest też inne
0: ale
1: podejście.
0: Ale i w filmie, bo jak żeś była przerwa w filmie, raptem to, że wszyscy się rozbierali, wchodzili do nago do jeziora i tego... coś poprzednio było...
2: Seks misja? Ja nagość jak misja?
1: No i przede wszystkim jakby na ile rzeczywiście ten film ostatni jak dotąd, czyli Pieśń o nocy i u Oskara Sadowskiego jest jakimś takim no, zwieńczeniem tych obu wątków, czyli zarówno tego homoseksualnego, jak i właśnie tej nagości. Bo powiedzmy, że w tym filmie tej nagości i tylko męskiej też jest...
2: A nie tylko Huberta Miłkowskiego.
1: Tak, jest też dużo.
0: No to ja tylko mogę znowu posłużyć się wierszem Miłosza. Opadły ze mnie poglądy, przekonania, wierzenia, opinie, pewniki, zasady, reguły i przyzwyczajenia. Ocknąłem się nagi, na skraju cywilizacji, która wydała mi się komiczna i niepojęta. Sklepione sale po jezuickiej akademii, w której kiedyś pobierałem nauki, nie byłyby ze mnie zadowolone. Stałem w trawach po pas, wdychając dziki zapach żółtych kwiatów. Poczuć się tak na plaży naturystów, można się poczuć tak samo swobodnym w filmie.
1: Na planie.
0: Na planie zdjęciowym. Jest mnie tyle, ile jest mojego ciała, więc siebie nie znam w innych możliwościach materialnych i konkretnych. A co się roi w mojej głowie, co się roi w moich pragnieniach uświadomionych, nieuświadomionych, jak to się rusza, na to mogą odpowiedzieć psycholodzy. Pani Ewa Wojdyło widziała ten monodram. Mówi, wiesz co, ty byś mógł to zagrać w Los Angeles na dworcu kolejowym. I nikt na to by nie zwrócił uwagi. A w Polsce? No w Polsce mogą posypać się gromy. Ale mam uczucie, że powoli ten cały spór o ciało, o nagość, o prawo do erotyki nareszcie zaczyna zyskiwać zrozumienie w społeczeństwie. To pokazała reakcja na mój wywiad w ostatniej Polityce. Zebrałem wiele wspierających mnie głosów. No i oby tak było i pewnie znajdę się wśród prekursorów.
2: Znaczy to już
1: no
2: jest.
1: No już to jest.
2: Tak, to już
1: i
2: jest.
1: I to już po raz kolejny, kolejny.
2: I jako sojusznik też pan mówi rzeczy, których... pan z taką radością wspiera LGBT, jaka jest rzadka wśród, szczególnie wśród osób pana pokolenia.
0: Nie wiem. Ja raczej się nie spotykałem z jakimiś tam potępieniami.
2: Nie
0: każdy kolega by przestąpił ten próg, który ja tutaj przestąpiłem. To jest prawda.
2: Tak, że tak. Jakoś się tak raczej, że dyskretnie, że nie mają problemu, ale też nie mają za dużo do powiedzenia. Pan ma bardzo dużo do powiedzenia.
0: Ale no być aktorem i nie być otwartym, to jest po prostu...
1: Samobójstwo.
0: Samobójstwo. No chcesz być tym, chcesz być tamtym, poszukaj. Jurek Sztur mówił, ucharakteryzuj się wewnętrznie. Przecież tak naprawdę w tym filmie Oscara to jest zaledwie to, co wystaje, drobiazg z tych prób wszystkich, tego, co się przewaliło w tych emocjach, w tych improwizacjach i tak dalej. To jest tam zakotwiczone, tam to było.
2: Tak? No i wiedziałem, że tak będzie, że jak się rozkręcimy mocniej, to będzie koniec audycji.
1: Więc tylko możemy powiedzieć...
2: Że zapraszamy jeszcze raz. Zapraszamy jeszcze raz.
0: I namawiam wszystkich do otwartości, do luzu, do nie tylko machania chorągiewką, ale traktowania się z całą otwartością, tak jak nas natura wniesie w jedną czy drugą stronę. Ważne jest to, jak żyjemy jako społeczeństwo, jako wspólnota.
2: Olgierd Łukaszewicz był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. To była audycja Lepiej Późno Niż Wcale. Mariusz Kurz, Krzysztof Tomasik i Olgierd Łukaszewicz.
1: Dobranoc.
2: Dzięki.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Przejścia graniczne pod specjalnym nadzorem. Premier Donald Tusk zapowiada zmiany. Szwecja skręca w lewo. Są wyniki exit poll po wyborach do parlamentu. Łoś zawitał do centrum Warszawy. Wstrzymał część pociągów na dworcu centralnym. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiedział na specjalnej odprawie, że współpraca wojska, policji, straży granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. Rozmowy w tej sprawie z resortem finansów mają odbyć się jutro. Minionej nocy, w trakcie nocnych ataków Rosji na Ukrainę, polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów, jak informowała strona ukraińska, uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską, inny w pobliżu przejścia granicznego do Rochuskiegodzin. Polskie służby jednak nie potwierdziły ataku na pociąg pasażerski. Według ich informacji dron uderzył w pociąg towarowy stojący na bocznicy, mówią komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan i premier Donald Tusk.
5: To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Wiem, że w mediach pojawiały się inne informacje. Tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
6: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
4: Spółka PKP Intercity, z którą kontaktowaliśmy się, utrzymuje, że jeden z dronów uderzył w lokomotywę składu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Prawo i Sprawiedliwość jest przekonane, że rządzący szykują się do siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego. Politycy koalicji temu zaprzeczają. Uważają, że PiS mówi o tym, bo boi się nadchodzącej utraty większości w Trybunale. Co do tego nie ma wątpliwości poseł PiSu, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
7: Taki scenariusz z wejściem siłowym do Trybunału Konstytucyjnego jest rozważany. Jest kilka scenariuszy, myślę, w tej chwili, ale to jest jeden ze scenariuszy i ja przestrzegam przed tym obecną władzę. To będzie kompromitacja na cały świat, jeżeli oni wejdą do Trybunału.
8: To jest jakiś scenariusz Kaczyńskiego, który sobie wymyślił. Ja rozumiem, że ta zonda krypto, ta afera i to potwierdzenie podatności na sprzedajność polityków prawicy jest bardzo bolesne.
4: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, choć jednocześnie przyznaje, że Trybunał będzie odbity z rąk PiSu, tylko że legalnymi metodami. W środę powinna się rozpocząć kadencja Macieja Berka jako członka Trybunału Konstytucyjnego, a to będzie oznaczało, że w Trybunale większość będą mieli już sędziowie wskazani przez obecną większość rządzącą. W Szwecji opozycyjna partia robotnicza Socjaldemokraci wygrała wybory parlamentarne z wynikiem 28,4% i wraz z trzema innymi partiami lewicowymi zdobyła ponad połowę głosów. Tak wynika z sondażu Exit Poll dla telewizji publicznej. Oznacza to, że blok partii lewicowych może liczyć na większość, czyli 183 mandaty na 349 miejsc w jednoizbowym parlamencie. Rządząca przez ostatnie 4 lata centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona, współpracująca ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami, zdobyła 46,8%, co przekłada się na 166 mandatów. Irańskie media państwowe poinformowały, że celem zaplanowanych na jutro rozmów w Omanie na temat swobody żeglugi przez cieśninę Ormus jest poprawa bezpieczeństwa w regionie. Agencja IRNA przekazała, że spotkanie odbędzie się w portowym mieście Salalah. Oczekuje się, że rozmowy będą dotyczyć przede wszystkim sposobów udrożnienia transportu przez cieśninę Ormus, nad którą leżą Iran i Oman. Jej blokada wywołała poważne zakłócenia w transporcie ropy naftowej i gazu ziemnego wydobywanych w krajach Zatoki Perskiej, a także do znaczącego wzrostu cen obu surowców na światowych giełdach. W Gdańsku trwa miesiąc zdrowia psychicznego. Miasto przypomina o dostępnych formach wsparcia. Znalezienie pomocy może ułatwić specjalna aplikacja mobilna, mówi Marcin Szeląg z ratusza.
9: Zachęcamy do korzystania z aplikacji Wsparcie w Gdańsku, dzięki której można umówić konsultację z psychologiem lub uzyskać wsparcie specjalistów oraz sprawdzić, gdzie takie wsparcie można w kryzysie psychicznym otrzymać.
4: Aplikacja jest bezpłatna. W Gdańsku działają też punkty wsparcia, takie jak Gdański Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Teraz informacja dla pasażerów kolei jadących przez Warszawę Centralną. W rejonie dworca pojawił się łoś. Wstrzymana jest obsługa peronów numer 3 i 4. Możliwe są opóźnienia pociągów, poinformowały PKP PLK. Kolejarze i specjaliści pracują, aby nieproszony gość bezpiecznie wrócił do swojego środowiska. Do rana niemal wszędzie może popadać. W większości kraju od 11 do 15 stopni. Chłodniej będzie na Przedgórzu. Poniedziałek będzie pochmurny. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy przeważnie od 17 do 20 stopni. Nieco chłodniej będzie na Wybrzeżu i w Karpatach.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mehakian.
11: Dobry wieczór, raz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
10: Jesteś psychologiem, psychoterapeutą, konsultantem biznesowym i mediatorem. A to całe przedstawienie jest ważne w dzisiejszej audycji, ponieważ dzisiaj porozmawiamy o związku naszego zdrowia psychicznego z życiem zawodowym.
11: A ponieważ najważniejsze głosy w naszej audycji to Państwa głosy, to dlatego już teraz zapraszamy do tego, żebyście uczestniczyli w tej naszej rozmowie. Pytamy Was o to, po czym Wy poznajecie, że praca staje się niezdrowa. Interesują nas właśnie Wasze osobiste doświadczenia. Dzwońcie do nas do studia. Numer telefonu to 22 44 44 044.
10: Dzisiejszą audycję wydaje Maria Mroczkowska, realizuje Adam Brzeziński. Właśnie, bo w ogóle taka praca zajmuje ogromną część naszego życia, a właściwie coraz większą. Różne badania pokazują, że pracujemy coraz więcej, mimo tych różnych odwrotów tej narracji o odpoczynku, o regeneracji, o której na szczęście dużo więcej się mówi. Powiedz mi, czy z twojego doświadczenia gabinetowego ten temat pracy jest często takim jednym z pierwszych, ważniejszych tematów, który sprowadza ludzi do właśnie szukania pomocy?
11: W moim wypadku akurat tak, zdecydowanie. Choć myślę, że to pewnie nie u każdego terapeuty tak się kwestia formułuje. U mnie jest to tak ze względu na to, że rzeczywiście łączy te dwie role. Choć oczywiście w psychoterapii się nie łączy w żaden sposób z konsultingiem. To też jest ważne, żebyśmy powiedzieli. To może dzisiaj jeszcze będzie czas, żeby to też Państwu wyjaśnić, dlaczego to jest istotne, żeby tych procesów nie łączyć. Natomiast ze względu na to, że praca zawodowa nie tylko objętościowo, powiedziałbym, zabiera dużo czasu w naszym życiu, dużo miejsca zabiera, ale też ma niezwykle istotną funkcję. Ponieważ oczywiście oczywistych takich jak to, że my może mamy środki do życia, ale praca zawodowa na przykład jest wyjątkowo takim ciekawym miejscem, w którym bez względu na nasze różnego rodzaju deficyty, z którymi weszliśmy w świat dorosły, to w tej pracy właśnie się bardzo często konstruujemy, kształtuje się nasze poczucie ja. W tej pracy doświadczamy takiej ważności, sprawczości, więc z punktu widzenia psychologicznego sama praca zawodowa w sobie myślę, że zawiera ogromnie dużo funkcji.
10: Ja bym jeszcze dodała do tego, że poczucie sensu to jest często właśnie coś, co zyskujemy w pracy lub czego brak w pracy jest taki dojmujący. Budujemy relacje w miejscu pracy różne. Często spędzamy z ludźmi z pracy więcej czasu niż z tymi osobami, z którymi mieszkamy, przyjaźnimy się, jesteśmy rodziną. szczególnie jeżeli na przykład pracujemy z danego miejsca, nie zdalnie. Myślę, że ta praca no jest jak w soczewce, tak, to ma bardzo wiele aspektów całego życia. I wiesz, dlatego też ja bardzo nie lubię określenia work-life balance, bo mam takie poczucie, że w tym work-life balance, czyli tej równowadze między życiem a pracą, gubimy to, że w tej pracy też się toczy życie. To znaczy nie jest tak, że jak w serialu Severance, bardzo Państwu polecam, serialu Rozdzielenie, to jest taka dystopijna wizja tego, co by się stało, gdybyśmy wchodząc do pracy zapominali, kim jesteśmy poza pracą, a wychodząc z pracy zapominali, czym się w pracy zajmujemy. Zdobył wiele nagród na Apple TV Plus, można obejrzeć. To jest niemożliwe, że po prostu to, jak się czujemy w życiu prywatnym, wpływa na naszą pracę. To, co się dzieje w pracy, wpływa na nasze życie niepracowe, że to jest... To są różne strony, różne części tego samego życia.
11: Bardzo to ważne, co mówisz, dlatego, że wszelkiego, myślę, rodzaju pomysły na redukcjonizm, redukowanie jakichś obszarów niedobrze się kończą, bo nie da się w realnym życiu właśnie tak oddzielić obszarów, które po prostu się zazębiają, dzięki którym jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Zresztą to dotyczy też emocji. Wielokrotnie tutaj na antenie mówimy o tym, że zdrowie psychiczne nie może być zdrowiem psychicznym bez przyzwolenia na doświadczanie trudnych emocji, takich emocji, które przez które intuicyjnie wolelibyśmy nie przechodzić, a jednak okazuje się, że to nie na tym polega zdrowie psychiczne, że będziemy się izolować od tego, co trudne. Wracając do pracy, no to skoro mówimy o tym, że w pracy zawodowej tak dużo dobrego się dzieje, mówimy powiedziałaś o relacjach, ja powiedziałem...
10: Dobrego lub złego, no to zależy, bo te relacje też mogą być różne.
11: Tylko właśnie o to chodzi, że skoro dużo dobrego się dzieje, to też nie ma możliwości, to znaczy myślę teraz o konstrukcie pracy zawodowej, prawda? Jeżeli w tej pracy zawodowej możemy mieć poczucie uznania, w tej pracy zawodowej możemy być chwaleni, możemy mieć mierzalne sukcesy.
10: Możemy się rozwijać.
11: Możemy się rozwijać w rzeczy samej. Ja bardzo lubię pracę. Myślę, to żadna niespodzianka.
10: Ja też lubię temat pracy tutaj. Słuchacze chyba wiedzą, bo już często tą pracę tutaj...
11: Ale ja też lubię pracować. W takim znaczeniu lubię tę pracę, ponieważ ja mam taką roboczą wersję w swojej głowie, że to jest taka lepsza szkoła. Że z jednej strony można mieć satysfakcję właśnie uczenia się różnych rzeczy, doświadczenia i trudnych i przyjemnych emocji, ale właśnie wszystko, jak jest światło, to musi być też cień, więc jeśli praca zawodowa zawiera tyle przestrzeni, jest tak istotna, może tyle funkcji spełniać, to można sobie wyobrazić, że właśnie dlatego, że tak jest, w gabinetach ogromnie często ten pierwszy krok powodowany jest kłopotami dziejącymi się w pracy. Ponieważ jeśli jakieś kłopoty się w pracy dzieją, zaczynają dziać, to w zależności od tego, jak wiele funkcji praca zawodowa odgrywa w życiu danego człowieka, to tak wiele obszarów może zacząć podupadać na zdrowiu.
10: Po czym poznają Państwo, że praca szkodzi Państwu zdrowiu psychicznemu? 22 44 44 044, to telefon do studia. Oczywiście też zapraszamy ze swoimi historiami czy pytaniami w tym zakresie. To jest nasza propozycja pytania, ale wiem, że tutaj z naszego doświadczenia wiemy, że Państwo znajdują różny sposób, żeby te pytania sformułować tak, żeby pasowały do tego, co Państwa interesuje. To jest bardzo kluczowe w tej audycji. Powiedz mi, a po czym poznać, że praca zajmuje za dużo miejsca w moim życiu?
11: No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że zaczęła się od tego słowa work-life balance, od którego się odchodzi z tego powodu, że właśnie nie da się takiego balansu ustalić, takiej równowagi.
10: Pojawia się nowe określenie work non-work, czyli praca i życie poza pracą, znaczy ta praca i poza pracą, taka
11: czyli taka taki tryb, kiedy się jest poza pracą po prostu, tak? Kiedy się nie pracuje. To jest ważne, do tego wrócimy jako też pewien sposób na dbałość o zdrowie psychiczne, ale właśnie w zależności od tego, co dla każdego człowieka ta praca oznacza, w zależności od pewnej konstrukcji psychicznej, fizycznej, od tego, jaka to jest praca, naprawdę bardzo wiele czynników wpływa na to, ile miejsca w naszym życiu ta praca zajmuje. Ale ważniejsze pytanie jest, co mi ta praca zabiera? Czyli chodziło o to, żebyśmy odwrócili to pytanie. Nie mierzyli, jak dużo pracujemy, ale ile ta praca kosztuje, ile ja muszę poświęcać, z ilu ważnych aspektów życia rezygnuję, na przykład relacji, na przykład rodziny, na przykład dbałości o zdrowie swoje psychiczne, fizyczne, wypoczynku, regeneracji, rozwoju. Czy chodziłoby o to, żeby zobaczyć, czy to, co w pewnym momencie odkryliśmy jako ważny, wartościowy element naszego życia, czyli praca i rozwój zawodowy, czy z czasem nie rozrósł się na wszystkie obszary naszego życia w sposób niezdrowy, taki uniemożliwiający rozwój tych innych obszarów, trochę tak jak chwasty. Czasami tak szybko się rozrastają i to jest, po tym powinniśmy mierzyć, czy sposób, w jaki pracujemy albo postrzegamy pracę, jest wciąż zdrowy.
10: A jeżeli wolimy pracować, bo w pracy jest ta satysfakcjonująca część życia, a na przykład poza pracą, a z tych relacji może nie jesteśmy tak zadowoleni, a może nie mamy wybranego hobby, jakiejś pasji, a może to zdrowie na razie jest okej, dobrze się czujemy.
11: No to świetnie, tylko się cieszyć. Ja nie jestem za tym, żeby wszystkie obszary życia włożyć w jakieś takie rubryczki, na przykład powiedzieć, że koniecznie musimy mieć hobby, koniecznie ileś tam...
10: Tu 8% życia, tu 3%.
11: Tak, dokładnie tak. Może się okazać, że właśnie hobby, na przykład w moim wypadku, hobby po części jest realizowane w pracy, na przykład tu, w radiu. Więc bardzo różnie możemy podejść do tego, co, z czego się składa nasza aktywność zawodowa i absolutnie to, po czym powinniśmy mierzyć, to jest właśnie, znowu wracam do tego, jakie ja koszty osobiście ponoszę. To znaczy, to nie jest tak, że my nie widzimy żadnych kosztów, nie ma żadnych negatywnych aspektów takiego zatracania się w pracy. I po prostu książki mądre piszą, trzeba mieć hobby, chodzić ze znajomymi, nie wiem, na kawę. No to muszę teraz wcisnąć w kalendarz jakoś na siłę, żeby to zrobić, bo tak się robi. My po prostu, jeżeli nie mamy niczego oprócz pracy, niczego, to mam na myśli właśnie tych relacji w takim specyficznym wydaniu, że ta praca zawodowa uniemożliwia nam wchodzenie w relacje. Można sobie pomyśleć, że jakoś mi to pomaga, kiedy zadaję sobie pytanie, jaki był pierwowzór pracy zawodowej w ogóle, jako konstrukt, jako zjawisko. Przychodzi coś do głowy?
10: Myślę o polowaniach, myślę o zbieraniu.
11: Polowania? Nie pomyślałem. Polowania?
10: Wiesz co, to nie jest mój pomysł. To jest z Jamesa Sussmana książki Praca, gdzie opisuje historię pracy i że to była pierwsza forma pracy, ale on tam pisze też, że to zajmowało pewnie 2-3 godziny dziennie.
11: A bardzo to jest mądre. Nie pomyślałem o tym. Rzeczywiście jest to taka praca nawet dość sensowna, prawda? W takim rozumieniu, że zaspokaja potrzeby. A coś jeszcze przychodzi z tej książki? Bo jej nie znam.
10: Z tej książki odsyłam Państwa do mojego wywiadu z Jamesem Sussmanem tutaj na antenie. No, on o tym mówił jako o pierwszej części. Później opowiadał o tym, jak zaczęli ludzie się osiedlać i te aspekty pracy były szersze, tak? Oczywiście zawsze było coś, co teraz nazywamy pracą opiekuńczą, na przykład, tak? Czyli zajmowanie się dziećmi, czy osobami jakoś tam starszymi, słabymi, tak? To też jakby taka praca na rzecz wspólnoty, w zależności od tego, jaki miała charakter.
11: No właśnie, jak w taki sposób zaczniemy analizować sens pracy, to te informacje historyczne również są szalenie interesujące, no bo dochodzimy do tego, że zdrowa praca to była taka praca, która zaspokajała nasze potrzeby w jakiejś części dnia.
10: Albo naszych bliskich.
11: Albo naszych bliskich, po to, żebyśmy mogli żyć dalej, cieszyć się z tym życiem. I w momencie, w którym dochodzi do odwrócenia tej kolejności, czyli na przykład ludzie wymyślili niewolnictwo, które polegało na tym, że się tylko pracowało i to była jakby opresyjna forma narzucona na innych, żeby czerpać zyski.
10: No to wtedy kapitał.
11: Dokładnie tak. Wtedy się zaczęły pojawiać bardzo poważne kłopoty. I można się zastanowić, warto zadać sobie takie pytanie bardzo poważne, czy czasami to nie jest tak, że w tym systemie niewolniczym jesteśmy, ale nie dlatego, że jest jakiś Kowalski, który tak okropnie, chciwie wyzyskuje nas, ale może dlatego, że my jesteśmy tymi właśnie, który sami siebie, dla siebie przygotowaliśmy jakąś taką pracę niewolniczą. Nie jesteśmy w stanie wydostać się z takiego błędnego koła myślenia, że potrzebuję więcej, że jak myślę o swojej pracy, to w zasadzie nie przychodzi mi do głowy, że mogę w tej pracy dużo robić, zarówno w tej konkretnej, ale też w ogóle, ogólnie. Mogę zmienić tę pracę, mogę dywersyfikować, mogę podejmować różne inne aktywności. Słowem, jednym z najważniejszych, myślę, punktów, które powinny nas zatrzymać w kontekście niezdrowej pracy, to jest taka praca, w której zaczynam się orientować, że ona ma więcej do powiedzenia w moim życiu niż wszystko inne, niż ja sam. Czyli że ta praca nie jest narzędziem do realizowania celu, tylko jest celem samym w sobie, mało tego, zabierającym coraz więcej obszarów, wymagającym coraz więcej ofiar, które ja muszę ponosić.
10: Jakie negatywne skutki dla zdrowia psychicznego może mieć praca?
11: To, myślę, znowu bardzo obszerny temat, zaczynając od tego, o czym teraz mówiłem, czyli jeżeli by się okazało, że ta praca zawodowa jest jedynym sensem, w dodatku takim już nie z wyboru, czyli w zasadzie nie widzimy żadnej innej możliwości. To jest źle powiedziane. Nie, że jedynym sensem, jedyne, co widzimy, można powiedzieć,
10: takie, że... Takie myślenie tunelowe, tak?
11: Dokładnie tak, że mamy takie poczucie, że ta praca... Że ja muszę w tej pracy być, że ja jestem zniewolony. Myślę, że o tym to słowo bycie zniewolonym jest bardzo ważne we własnej głowie. Czyli kiedy jestem w takim punkcie, kiedy sobie myślę, że oczywiście, że chciałbym zmienić tę pracę, chciałabym. Oczywiście, że chciałabym być może zawód zmienić, ale to nie mam możliwości. Ja nie mogę, już za późno, za drogo, za długo. Muszę być w tym miejscu, w którym jestem. I to jest bardzo poważny moment, myślę, już nawet daleko rozwinięty, pokazujący bardzo poważny kryzys psychiczny, w wyniku którego widzimy w sposób zniekształcony, nie mamy siły na to, żeby podejmować walkę, żeby podejmować następne aktywności, a jednocześnie ogromnie się wyczerpujemy. Bardzo wypalamy wszystkie swoje zasoby, będąc w miejscu, które nas ogromnie krzywdzi.
10: A takie syndromy, nie wiem, czy używam dobrze tego słowa, sprawdź, jak wypalenie zawodowe, takie kryzysy jak depresja, jak stany lękowe, czy one mogą być powiązane z tym, jak pracujemy?
11: No, tak i nie. Mówię tutaj bardzo ostrożnie, dlatego że myślę też, że trochę tak jak z różnymi innymi sprawami w życiu, jak czegoś jest niedosyt, to w drodze wypracowania różnych narzędzi radzenia sobie, to z czasem wpadamy ze skrajności w skrajność. No, mam na myśli teraz na przykład jakąś taką potrzebę intensywnej diagnozy wszystkiego i wszystkich, wszystko nazywanie, wszystkie obszary życia nazywania w sposób taki medyczny, taki trochę patologizowanie różnych rzeczy, które są po prostu częścią życia. Żyjemy w takim okresie, w którym jakoś łatwiej jest nam wszystko właśnie kategoryzować. No i teraz, biorąc pod uwagę ten fakt, nie chciałbym, żeby moja wypowiedź zabrzmiała, że przez to, że pracujemy i że praca zawodowa powoduje, że mamy depresję, zaburzenia lękowe, wypalenie zawodowe i tak dalej. Oczywiście praca, jeśli ma taki charakter niewolniczy, taki charakter, który powoduje, że ja przestaję widzieć inne rozwiązania, przestaję mieć siłę na to, żeby walczyć, żeby wyjść. Czyli mam takie poczucie po prostu ogromnego utknięcia w takiej pułapce. To z całą pewnością może wywołać te wszystkie wymienione przez ciebie stany, ale można zadać też pytanie, co było pierwsze. Czy właśnie pewna konstrukcja psychiczna, która powoduje, że przy zetknięciu się z nadużyciem nie jesteśmy w stanie pójść dalej i potrzebujemy uciec po prostu, tak? Nie jesteśmy w stanie postawić granicę. A tkwimy w miejscu, które nas jeszcze bardziej niszczy, na przykład licząc na to, że może to się zmieni, albo po prostu mając takie poczucie beznadziei, że nie widzę innej możliwości. Słowem chcę powiedzieć, że oczywiście, że w pracy zawodowej najczęściej zobaczymy obrazy depresji, zaburzeń lękowych czy innych kłopotów psychicznych, ale niekoniecznie to będzie oznaczało, że jest znak równości między rodzajem czy jakością pracy a tym stanem.
10: Powiedziałeś, że w pracy mogą się dziać różne rzeczy, te dobre i te gorsze. No i też jak rozmawiamy o zdrowiu psychicznym w pracy, no to trudno nie wspomnieć o doświadczeniu mobbingu, też o kulturze zapracowania, którą nazywamy zwykle inaczej, ale to nie jest określenie, którego chciałabym używać na antenie. O presji, o stresie, o przeciążeniu. Czy ty widzisz rolę organizacji w dbaniu lub szkodzeniu zdrowiu psychicznemu osób, które pracują w danej organizacji?
11: No oczywiście, że tak, ale nim przejdę do odpowiedzi, przypomnę, że możecie Państwo do nas dołączyć. Numer telefonu to 22 44 44 044 i już wracam do odpowiedzi na to Twoje pytanie. Znowu muszę zrobić wstęp. Tak, dlatego, że zarówno przeciążenie, jak i konflikt, jak i nadmierna ilość pracy, stresy. Słowo stres to jest moje ulubione słowo, które jest w zdrowiu psychicznym, wokół zdrowia psychicznego najczęściej używane. I czasami można odnieść wrażenie, że można by się jakoś nauczyć unikać takich sytuacji. Czyli, że zdrowy człowiek to taki człowiek, który się nie stresuje, nie jest przeciążony, nie jest pod presją i nie ma konfliktów. A to jest nieprawda. Bo zdrowe życie właśnie zawiera wszystkie te elementy. Cały kłopot w tym, że czasami z różnych powodów indywidualnych albo tych organizacyjnych to się nie kończy. To się zamienia w jakiś rodzaj prześladowań, jakiś rodzaj przemocy stosowanej na nas. I tutaj mówimy właśnie o mobbingu. Na szczęście regulacje prawne w Polsce się rozwijają w tym obszarze, jest lepiej niż było. I teraz to już nie pracownik musi udowadniać wszystkiego, tylko pracodawca musi postarać się udowodnić, czy zadbał o to, żeby pracownicy nie byli ofiarami mobbingu. Jakkolwiek, oczywiście znowu mówiąc o mobbingu, czyli o przemocy, to trochę tak jakbyśmy zapytali, czy ofiara przemocy domowej będzie się zmagała z kryzysem zdrowia psychicznego. Ale rzeczywiście, że tak. I dokładnie tak samo jest z ofiarą przemocy zawodowej. Mobbing jest to przemoc zawodowa i niestety kieruje się bardzo podobnymi mechanizmami. Dotyczy to zarówno świadków, jak i osoby, która doświadcza mobbingu i mobera. Że to jest bardzo złożone zjawisko i czasami nawet organizacje, które formalnie dbają o to, żeby wszystko było zgodne z wymogami, to nie są w stanie ustrzec się właśnie realnie tego problemu, bo właśnie rozumienie zjawiska jest takie, że musimy zrobić wszystko, czego się od nas wymaga formalnie, a zasadniczo nie dbamy o przyczynę, mianowicie na przykład nie rozumiemy, dlaczego dochodzi do sytuacji przemocowych, nie rozumiemy, z jakiego powodu my jako organizacja może nawet rozumiemy, czyli widzimy osoby stosujące przemoc. Czasami to trwa całe lata i nie podejmujemy racjonalnych decyzji związanych z tym, że trzeba by na przykład się pożegnać z taką osobą, postawić jasną granicę, że nie można tak funkcjonować, bo jest to jednocześnie wybitny pracownik, przynosi nam ogromne zyski. I czasami właśnie, to jest znowu ten koszt, zarówno jako pracownik, jak i pracodawca powinienem umieć odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie koszty jeszcze jestem w stanie ponieść ze względu na pracę. Czasami warto zmienić bardzo dobrego w znaczeniu dochodowego pracownika, dlatego żeby nie niszczyć całej organizacji, dlatego żeby zadbać o kondycję wszystkich innych, bo może się okazać, że fakt, że w zespole mamy jedną lub dwie osoby, które są wybitne, a cała reszta nie ma siły funkcjonować w werwy życia i nie ma właśnie energii do pracy, może być powodowane właśnie tym, że mamy jednego człowieka, który jest przemocowy. Reszta nie ma żadnego wsparcia, nawet też nie ma przyzwolenia na to, żeby nazywać pewne rzeczy po imieniu. Musi pracować, bo praca, jak powiedzieliśmy, no, jest niezbędna do życia. Jeszcze jak weźmiemy pod uwagę, że to jest mała miejscowość. to w takiej sytuacji to w zasadzie mamy gwarancję, gwarancję różnych kłopotów związanych ze zdrowiem psychicznym.
10: Ale też, czy to w mniejszych miejscowościach, czy w branżach, które są w jakiś sposób bardzo wyspecjalizowane, taka informacja o tym, co dopuszcza organizacja, czego nie, albo jak się pracuje w danej organizacji, ona idzie za, jakby idzie ta reputacja i może się też okazać, tak tutaj z perspektywy pracodawcy, bo oczywiście jest też aspekt dbania o pracowników, przestrzegania prawa i w ogóle jakiegoś takiego bycia no, przy jakichś wartościach, ale że często te inne wybitne osoby nie ryzykują pracy, jeżeli wiedzą, że w organizacji są nadużycia, albo że niesie się fama, że organizacja nie radzi sobie z mobbingiem i przyzwala na mobbing. Nie?
11: Tak, rzeczywiście tak zwróciłaś uwagę też na to, że czasami właśnie nie tylko w mniejszych miejscowościach, ale pewna konstrukcja w ogóle tej pracy zawodowej konkretnej, czy tego zawodu, aktywności zawodowej powoduje, że my nie zwracamy należytej uwagi na sposób, w jaki się pracuje. I ja wspomniałem na początku audycji, że na przykład konflikt albo presja, albo trudne rozmowy, one nie są, czy stres, To nie są rzeczy, których należy unikać, czyli oczekiwanie, że będziemy mieli pracę, która będzie wyglądała tak, że mamy takie same uczucia, jak kiedy leżymy na plaży, to raczej jest też pewną utopią, ponieważ praca zawodowa z punktu widzenia takiego nawet neurobiologicznego musi być związana z odpowiednim poziomem pobudzenia, co można również nazwać stresem. Pytanie tylko, czy to się kończy. Czyli te okresy takiego stresu czy presji, one się kończą na przykład czymś przyjemnym, sukcesem, efektem. No i wreszcie bardzo ważna sprawa, czy to nie jest tak, że podejście do pracy w organizacji jest trochę takie niewolnicze. To znaczy, że my się koncentrujemy na wyniku, mamy poukładane strategie i jakieś zespoły, które muszą różne rzeczy robić i my się koncentrujemy wyłącznie na tym, co wychodzi nam ostatecznie na w Excelu czy tam w jakichś wynikach i rzadko koncentrujemy się na tym, żeby poświęcić czas, energię, pieniądze i zbadać, co się dzieje, jeśli chodzi o jakość pracy, jak ludzie się mają. Na przykład myśląc o konflikcie, to łatwo sobie wyobrazić, że nawet w bardzo dobrej organizacji, jeżeli mamy konflikt, to osoba, która ma większą władzę, jest bardziej groźna. Czyli jeśli ja wyrażę swoją opinię i doprowadzimy do jakiegoś konfliktu, który przecież może się zakończyć pozytywnie i możemy rozwiązać sprawy i to nawet może być bardzo dobre dla organizacji, to jeżeli organizacja nie ma pomysłu i to jest ewidentnie po stronie organizacji, jeśli nie ma pomysłu, co robić, żeby można było mieć przyzwolenie do mówienia, do wyrażenia swoich opinii i żeby władza nie była nadużywana, to w takich organizacjach będzie bardzo dużo miejsca niestety na zachowania przemocowe.
10: To ja bym dodała jeszcze jedną rzecz. Tutaj cytując Patryka Lencioniego, autora książki 5 dysfunkcji pracy zespołowej. Jedną z dysfunkcji, którą tam opisuje, jest strach przed konfliktem. Czyli jeżeli ludzie się w jakiś sposób nie różnicują, nie są w stanie za tym, co, na czym im zależy, wypowiedzieć nawet właśnie zagrozić swojej sytuacji jakimś konfliktem, to znaczy, że nie są tak zaangażowani, to znaczy, że jest tu jakiś problem, że ludzie się nie czują, nie ma bezpieczeństwa psychologicznego w organizacji, bo to jest bardzo naturalne, że my wchodzimy w konflikt i że się nie zgadzamy w tak dużej grupie, nie chcę powiedzieć przypadkowych ludzi, no ale nie ludzi, których sobie wybieramy, tak? Tylko którzy są w jakiś sposób z tej samej branży, ale mogą być zupełnie z innego kontekstu, doświadczenia, wartości, no tutaj
11: no, odmienni bardzo, są tak. Całkowicie, prawda? I zobacz, że rzeczywiście, gdyby organizacja zatroszczyła się o to, żeby było przyzwolenie na wyrażenie opinii, a nawet czasami konflikt, w każdą stronę, zarówno między pracownikami, jak i między pracownikami a przełożonymi, czyli jeśli my mamy pomysł jako organizacja, co robić, żeby można było wyrażać swoje opinie, ale żeby to nie było groźne, żeby były zasady wyrażania tej opinii, żeby nie przekraczać pewnych granic, to mamy szansę rozwijać się. Natomiast jeżeli nam się wydaje, a niestety najczęściej, przynajmniej z mojego doświadczenia, organizacje, które zmagają się z problemem mobbingu, mają takie poczucie, że u nich ich to nie dotyczy. dopóki nie dzieje się coś spektakularnego.
10: Tak, albo cieszą się, że nie ma konfliktu w organizacji.
11: Właśnie to chodzi, że jest spokojnie.
10: A to jest oznaka, że coś jest nie tak, bo bardzo jest naturalne, żeby ludzie wchodzili w konflikty. I od razu to nie chodzi o to, że to ma być awantura, tak? Bo my często kojarzymy konflikt z tym, że jest bardzo intensywnie, emocjonalnie, to są jakieś wybuchy.
11: Nie, no nie chodzi o przekraczanie granic, ale to można być zgodnie, zależy jaki się ma temperament i gdzie się mieszka na przykład, tak?
10: Zadzwonił do nas pan Łukasz z Gdańska. Dobry wieczór, panie Łukaszu, witamy na antenie.
12: Dobry wieczór, dziękuję za piękny temat. I jestem wiernym słuchaczem. Czasami słucham, powiedzmy, co drugą audycję, ale dzisiaj to mnie dotyka, bo ja jestem aktualnie, nie pracuję, jestem wolontariuszem i jako wolontariusz też jakby myślę, czy mój wolontariat jakby się podoba, czy nie, czy można mi wypowiedzieć tą moją współpracę w ciągu jednego dnia, czy nie. To jest tak, ale ja mam takie doświadczenie, jako pracowałem kiedyś za granicą i to była, powiedzmy, taka praca związana z wychowywaniem, dawaniem przykładu młodzieży trudnej. I tam zawsze w poniedziałki były takie 2 godziny po śniadaniu rozmowy na temat, jak minął nam zeszły tydzień i jaki będzie ten tydzień, jakie mam plany w pracy. I to było bardzo takie, że każdy się obserwował. Tam był szef, kapitan tego całego projektu, bo to było na takim dużym jachcie. I było dwie osoby, które jakby były oficerami, tak? Czyli ja byłem jako taki do pomocy i było 2 wychowanków. I każdy na tym spotkaniu przez 2 godziny mógł wszystko powiedzieć, co mu nie pasuje i tak dalej. I to było dla mnie tak cudowne, że po prostu ja tam nie rozumiałem języka, bo to było po duńsku, ale starałem się jakby zrozumieć i uczyłem się jakby emocji w ten sposób, że takie otwarcie tygodnia było niesamowite. A poza tym ja mam w szkole doświadczenia pracy w Polsce jako nauczyciel w podstawówce i dla mnie to właśnie jest jakby u nas odwrotność, że u nas się jakby lepiej nie dopowiedzieć czegoś niż mówić jasno, spokojnie. U nas, ja nie mówię ogólnie, generalnie, nie mam doświadczeń w pracy z korporacji, ale w szkole i widziałem, że tworzą się takie jakby podtekst między wyrazami, jakby ludzie próbują się wyczuć i nie ma takiej jasności, jaką poznałem w Skandynawii. Nie wiem, dzisiaj wygrali socjaliści w Szwecji do parlamentu i nie wiem, czy to jest jakiś znak, że po prostu jakby rozmowa jasna na temat problemów jest bardzo, bardzo według mnie ważna. Dziękuję serdecznie.
11: Dziękujemy panie Łukaszu. Wiesz, bardzo ważne 2 rzeczy. Pan powiedział wiele rzeczy, ale zwróciłem uwagę na 2 takie aspekty. Pierwsza sprawa, pan powiedział, że aktualnie pracuje jako wolontariusz i nawet w takiej konfiguracji zastanawia się, czy można mu wypowiedzieć umowę o tej niepewności. Jakoś oczywiście nie wiem dokładnie, co to znaczy i co pan miał na myśli, ale to jest dość istotne w kontekście tego tematu dzisiejszego, bo i tej kondycji psychicznej. Czasami my, wykonując pracę, mamy ogromny niepokój dotyczący tego, czy ta praca jest właśnie taka, jaka powinna być. Mamy bardzo wiele właśnie obaw dotyczących tego, co dalej może się zadziać. Słowem, to oznacza, że oczekiwalibyśmy świadomie lub nieświadomie od tego pracodawcy jakiejś regulacji tych naszych emocji. I czasami jest tak, że jeden pracodawca będzie umiał to robić albo uzna na przykład, że to jest dla niego ważne i będzie regularnie informował ludzi, jak widzi ich praca, a inny może uznać, że no mamy taki kontrakt, że wypłacamy pensję, w związku z tym mamy umowę, przestrzegamy wszystkich zasad dotyczących tego, co tam pracodawca powinien robić, więc generalnie my jesteśmy zadowoleni z tej pracy, a te rozmowy dotyczące tego, że jest okej, robimy raz na jakiś czas albo kiedy się coś tam dzieje ekstra. Słowem, próbuję powiedzieć, że jeżeli my widzimy u siebie niepokój dotyczący tego, czy ja robię wartościową rzecz, to warto się nad tym zastanowić i pochylić się nad tym problemem, bo jeżeli regularnie we różnych aspektach życia i w różnych pracach pojawia się ta potrzeba sprawdzenia i potrzeba regularnej informacji zwrotnej, że moja praca jest potrzebna, ważna, to może być taki kłopot, który może nam się w różnych obszarach pojawić w najmniej oczekiwanym momencie. Więc nie zostawiajmy tego, nie zadowalajmy się regulacją emocji poprzez to, że ktoś nas pochwali. Poszukajmy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ja ciągle mam wątpliwości dotyczące jakości mojej pracy.
10: Do tego wątku wrócimy, ale zadzwonił do nas pan Krzysztof z Warszawy. Dobry wieczór, panie Krzysztofie, witamy na antenie.
13: Dobry wieczór Państwu.
14: Dobry wieczór.
13: Szanowni Państwo, przysłuchuję się Państwa audycji od jakiegoś czasu, no i mam wrażenie, że mówimy o dwóch różnych rzeczach. A mianowicie, wszystko ładnie wygląda w teorii, książkowo, na wykładach, wszystko jest okej. Natomiast w życiu takim codziennym jest to troszkę inaczej. A mianowicie, mam doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi. Jestem żołnierzem zawodowym. Miałem do czynienia z poborowymi, nazwijmy to pokrótce. I mam do czynienia nadal z osobami w wieku już starszym, czyli począwszy od 30 do, powiedzmy, wieku emerytalnego. I mam pewnego rodzaju takie spostrzeżenia, przynajmniej z własnego doświadczenia, mogą być błędne. Natomiast na początku każdego, że tak powiem, działania i w jednej, i w drugiej grupie zebrałem całe to, nazwijmy to tak kolokwialnie, towarzystwo i w sposób prosty i przystępny powiedziałem, czego oczekuję. Wysłuchałem każdej osoby, jakie mają oni spojrzenie na daną sprawę i postawiłem sprawę jasno. I powiem Państwu szczerze, przez całą służbę zawodową, która trwa od 92 roku, miałem do czynienia z jedną i z drugą grupą i w żadnym, nigdy przez

0: Patroniu, pytania na początku tygodnia, jak nam idzie. To mi się skojarzyło z cenionym przeze mnie terapeutą, jego książką, mianowicie Jaloma, który pisząc o terapeutów mówi o tym, że warto podczas każdej sesji, pod koniec każdej sesji zapytać, jak nam poszło. W takim sensie, no właśnie zapytać, jak nam poszło. Zresztą dzisiaj czytałem też artykuł dotyczący tego, że psychoterapia może też przynosić niepożądane efekty i że powinniśmy też mieć świadomość, że psychoterapia przynosi, że może też nie tylko nie działać, ale też przynosić niepożądane efekty. Znowu i ta potrzeba działania, pytania, jak nam poszło, taka świadomość, że nawet jak coś dobrego robimy, mamy dobre intencje, dobrze jest zapytać, jak inni to widzą, to jest rzeczywiście taka kultura, która w nas, chyba u nas tego brakuje.
1: To jest też bardzo ciekawe, bo zresztą pan Łukasz dzwonił w sprawie systemu edukacji, a pan Krzysztof z kolei bardzo specyficznego środowiska, czyli wojska, w którym też jest inny etos pracy, o której się mówi służba.
0: Tak, dokładnie.
1: I to posłuszeństwo, rozkazy, to wszystko też jest trochę inną bardzo specyficzną kulturą pracy.
0: Tak, wiążącą się też z ogromem kłopotów. Tu nie czas i miejsce, żeby o tym jakoś za dużo mówić, ale to jest też grupa zawodowa, która ogromnie się zmaga z trudnościami związanymi ze zdrowiem ogólnie, na przykład cały szereg objawów psychosomatycznych dziejących się w wyniku długotrwałego funkcjonowania w środowisku, w warunkach, w których nie można wyrażać emocji, nie można tych emocji regulować. To jest też poważny kłopot.
1: Może kiedyś to będzie temat na przyszłość. Jeśli państwa to interesuje, proszę do nas pisać, czy na Instagramie, czy na dobraterapia@tok.fm, a tymczasem zadzwoniła do nas pani Ilona z Katowic. Dobry wieczór, pani Ilono, witamy na antenie.
0: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór serdecznie.
1: Pani Ilono, tylko drobna prośba. Czy mogłaby pani przyciszyć radio? Będzie pani nas słyszała w słuchawce, a nie będziemy mieli tego echa. Dziękuję pani bardzo.
2: Ja również. Ja dzwonię do państwa, ponieważ bardzo chciałabym się dowiedzieć. Mam taką bardzo nietypową, znaczy nie typową, ale na pewno nie przyjemną sytuację. Bardzo zaangażowałam się w pomoc teraz już, jak gdyby nie na początku wojny, ale teraz, jeżeli chodzi o integrację z osobami ukraińczymi. Natomiast przyznam szczerze, że doznałam sama ogromnej wrogości, takiej sytuacji, która wskazuje na to, że ta grupa w ogóle nie chce się integrować. Tam była taka sytuacja, że ja miałam organizować warsztaty integracyjne, natomiast byłam non-stop wprowadzona w błąd, non-stop po prostu wszystko ewidentnie było.
0: Pani Ilono, będzie łatwiej może. Czy pani jest w stanie sformułować pytanie do nas?
2: Tak, chciałam się zapytać, czy jak odpowiadać albo jak się znaleźć w sytuacji, w której ktoś zarzuca mi czy nam nietolerancję czy rasizm, jeżeli tak naprawdę to my spotykamy się z sytuacją wrogości, zamknięcia i nietolerancji. Bo chciałabym też podkreślić, że osoby ukraińskie niestety tak się zachowują.
0: Dobrze.
2: Się
0: pani Ileno, bardzo dziękuję za ten telefon. Ja się odniosę do tego, o co pani zapytała. Dobrze, bardzo dziękujemy za to pani telefon. Oczywiście zaczniemy od tego, że nie ma grup osób,
1: tak,
0: które się zachowują niewłaściwie, ani polskich, ani ukraińskich, ani ormiańskich, ani żadnych innych. To znaczy wszystkie osoby zachowują się bardzo podobnie. O tym mówią nie tylko badania naukowe, ale też doświadczenie życiowe. I ogromnie zachęcam państwa do tego, żebyście właśnie w kontekście takich urazów czasami, bo tak rozumiem pani telefon, czasami kiedy mamy jakieś takie poczucie, że czujemy się zranieni, czujemy się czujemy się jakoś dotknięci sytuacją, zachowaniem, czy czymkolwiek, co może

0: może mieć charakter właśnie, no rozumiem, pracowy, tak? W pracy coś takiego mogło się zadziać. Jednym z najważniejszych, myślę, bardzo trudnych oczywiście, ale narzędzi do tego, żeby móc sobie z tymi sytuacjami poradzić, to jest pochylić się i rzeczywiście poszukać, czy czasami nie ma we mnie jakichś zachowań, które mimo dobrych chęci, mimo tego, że bardzo chcę pomagać, bardzo chcę się angażować, to w niektórych sytuacjach do niektórych osób mogę mieć jakieś takie uprzedzenia, mogę mieć jakieś takie poczucie, że za dużo.
1: Ja mam taki pomysł. Wiesz, Armen, bo to jest tak, że to pani Jolanda zadzwoniła, bardzo dziękujemy, ale myślę, że to jest tak duży temat, tak szeroki, że może po prostu zaplanujmy oddzielną audycję jakoś w październiku dokładnie na ten temat, żebyśmy porozmawiali, bo to myślę jest bardzo duży temat, nie tylko społeczny, ale też z kategorii zdrowia psychicznego. Przygotujemy badania, porozmawiamy o tym, jak reagować, jak rozmawiać, jak też odkrywać u siebie uprzedzenia. A zrobię taką klamrę, jest takie muzeum w Nowym Jorku, w którym można wejść dwoma drzwiami. Jednym jest napisane, że nie korzystam ze stereotypów i uprzedzeń, a drugie jest napisane, że no, mam w sobie stereotypy i uprzedzenia. Jak ktoś próbuje wejść przez drzwi, w których twierdzi, że nie ma żadnych stereotypów i uprzedzeń, otwiera drzwi, tam jest ściana, ponieważ wszyscy mamy w sobie taki mechanizm, ponieważ tak nasz mózg upraszcza rzeczywistość.
0: Dokładnie,
1: prawda?
0: Tak. To jest ważne, co mówisz, że mamy, wszyscy mamy niestety uprzedzenia i stereotypy. Natomiast...
1: Ale możemy mieć ich świadomość, możemy coś z tym robić. Tylko to nie jest na 10 minut jeszcze tej audycji, bo po prostu mam już 7 pytań do ciebie.
0: Natomiast powaga sprawy wymaga, żebyśmy dopowiedzieli, że jeżeli widzimy w sobie pewne takie właśnie uogólnienia, czyli jeżeli łapiemy się na tym, że mówimy my i oni, to jest już poważny kłopot z tym, wskazujący na to, że możemy mieć problem z stereotypami, a nawet uprzedzeniami.
1: Tak, jeżeli mówimy wszyscy Polacy, wszyscy Niemcy, wszyscy Ukraińcy. Tak, zdecydowanie to jest jeden z problemów. 22 44 44 0 44. Ostatnie minuty, kiedy mogą państwo do nas zadzwonić. Jeden temat zawiesiliśmy. Zawiesiliśmy kwestię tego, dlaczego tak potrzebujemy tej informacji zwrotnej od przełożonych, od szeroko rozumianej organizacji. I ja się zastanawiam, dlaczego to jest coś, na co warto rzucić jakiś snop światła.
0: No, myślę, że pewnie wiele spraw powoduje, że kulturowo mamy małe przyzwolenie na to, żeby była informacja zwrotna. Zobacz, że jak my mówimy o informacji zwrotnej, gdybyśmy zrobili jakąś ankietę, to prawdopodobnie większość by odpowiedziała, że tak, to jest przydatne, że to jest dobre. Ja lubię być doceniany w pracy, lubię wiedzieć, co robię dobrze.
1: Ona może być korygująca.
0: O, właśnie. Czyli zobacz, że my mamy jakoś kulturowo, tak jesteśmy ukształtowani, że jeżeli usłyszymy jakąkolwiek informację negatywną, zwrotną, no to wiadomo, też natychmiast czujemy się w środku jakoś bardzo niewygodnie. Czujemy się oceniani, czujemy... Możemy mieć też taki jakiś niepokój całkiem zasadny. Więc to, że my się czujemy bardzo specyficznie, kiedy słyszymy informację zwrotną, to jest bardzo dobry znak dla nas, żebyśmy się zastanowili, co za tym idzie, co za tymi emocjami się kryją, jakie nasze potrzeby. I na pewno unikanie informacji negatywnych, zwrotnych, nie jest dobrym modelem, co doprowadza też ostatecznie do tego, że bardzo unikamy usłyszenia tego, co jak wypadamy w oczach innych, prawda? Bo możemy mieć bardzo dobre pobudki, ale możemy wypaść konkretnie w oczach innych. Może powodować, że bardzo łakniemy informacji zwrotnych mówiących o tym, że jesteśmy doceniani. I to jest ze sobą związane. Więc może tutaj widzę, że słuchaczka też czeka, potem
1: tak,
0: jeszcze zdążę.
1: Zadzwoniła do nas pani Agnieszka z Krakowa, ale pani Agnieszko, zanim pani oddam głos, to powiem, że pani Agnieszka będzie ostatnią słuchaczką, której oddamy dzisiaj głos. Widzę, że państwo dzwonią, więc proszę do nas pisać dobraterapia@maopatok.fm lub na naszym profilu na Instagramie, ale pamiętajcie też państwo, że zaraz po nas jest seksaudycja i tam też dzisiaj Aleksandra Kresowska i Robert Kowalczyk na inne tematy, ale też będą odpowiadać na państwa pytania. Dziękuję za cierpliwość. Pani Agnieszko, witamy na antenie.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam odnieść trochę do tych sytuacji konfliktowych. Dlatego, że wydaje mi się, że trochę ja i słuchacze gdzieś mamy inne podejście do konfliktu jako takiego. W sensie kojarzy nam się z takimi bardziej trudnymi sytuacjami, kiedy walczymy między sobą i tak troszkę bardziej na ostro. Ja jestem inżynierką i pracuję w takim środowisku dosyć męskim, natomiast, że tak powiem, również sporo kobiet tam jest. Ale wymiana różnych opinii jest czymś, z czym działamy na bieżąco. To nie jest jakby dla nas jakby sytuacja konfliktowa, tylko po prostu wymiana różnych opinii na zasadzie ja uważam tak na ten temat, ktoś uważa inaczej i wszyscy się dzielimy jakby w tym środowisku. W związku z tym jakby wydaje mi się, że troszkę wyczerpuje to te znamiona, o których mówimy przy konflikcie, natomiast my nie traktujemy tego jako konflikt, tylko jakby wymianę doświadczeń.
0: Bardzo dobry głos, pani Agnieszko. A proszę powiedzieć, co się dzieje po tej wymianie? Czyli jak państwo się nie zgadzacie i co dalej?
2: Dyskutujemy jakby, jak podejść do danej sytuacji, które rzeczy możemy wykorzystać jakby z opinii jednych ludzi, jakie rzeczy z opinii innych ludzi, także jakby czerpiemy z wszystkiego, co jest dostępne.
0: A ma pani jakieś, czy jeśli pani może oczywiście, nie? Co takiego się dzieje, że to właśnie się nie rozwija, nie robi się z tego jakiś kłopot, że każdy wyraża swoją opinię, no i na przykład wszyscy by się nie, każdy by miał odmienną i co dalej? Jak dochodzicie do porozumienia?
2: Znaczy, ja myślę, że to jest kwestia szacunku, w sensie takim, że nie traktujemy tego jako ataków, a jakby dochodzenie do pewnych wspólnych wniosków. Nie zawsze dochodzimy do jakby jednego zdania. Czasami ktoś jakby zostaje przy swoim, ponieważ jakby w tym, z czym się spotyka, to jego podejście jest lepsze. Także to nie jest tak, że jesteśmy zmuszeni do tego, żeby wybrać coś pojedynczego, ale jakby czerpiemy z tego, że mamy różne doświadczenia, z różnymi rzeczami przechodzimy i nawet właśnie ta niezgodność jest dla nas lepsza, dlatego że możemy się z tym wymienić.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy, pani Agnieszko. Szalenie ważny głos.
1: Dziękujemy bardzo. Pani Agnieszko opisała bezpieczeństwo psychologiczne, czyli możemy się różnić, możemy wejść w spór, a wszystko jakby nie ma z tego dłuższej sprawy. To jest też bardzo ciekawe, że my kulturowo konflikt nie traktujemy jako właśnie różnicę opinii, jako coś, z czym się nie zgadzamy, tylko od razu coś, co jest
0: tylko
1: bardzo intensywne. Tak, może dlatego ma taki zły PR ten konflikt.
0: Ale to ja myślę, nie tylko, ja bym raczej powiedział, że odwrotnie to, ponieważ nie lubimy właśnie w taki sposób rozmawiać, bo my lubimy wygrywać zasadniczo i mamy ogromny kłopot, kiedy to, co wypracowaliśmy, nie jest uznane za jako dobre rozwiązanie. To widać w różnych sytuacjach politycznych, społecznych. Bardzo lubimy mieć rację. I myślę, że ta dojrzałość, o której pani Agnieszka mówi, o organizacji, myślę, że to jest ogromnie ważne do podkreślenia, że taki stan należy wypracować, że to nie jest... Tak właśnie próbowałem dopytać, jak to się dzieje, dzięki czemu tak jest, ale ewidentnie musi być wysiłek włożony w to, żeby wszyscy ludzie mieli prawo do tego, żeby wyrażać swoje zdanie, żeby wiedzieli, jak to robić, żeby robili to w sposób nieraniący i nieobrażający, a jednocześnie, żeby umieli udźwignąć moment, w którym ktoś się z nimi nie zgadza, nawet jeśli mają rację. A już nie mówiąc o momencie, w którym nie mają racji. Czyli zobacz, że ta sprawa jest o tyle złożona i bardzo się opiera o zdrowie psychiczne, że jeżeli moja kondycja psychiczna z jakiegoś powodu nie pozwala mi nie mieć racji, nie pozwala mi... Nie umiem znieść sytuacji, w której mam rację, ale inni się ze mną nie zgadzają. W dodatku mam jeszcze taką cechę osobowości, że jak mam rację lub nie mam racji, kiedy mam intensywną opinię, taką ważną, to wyrażam to w taki sposób, że bardzo dewaluuję wszystkich innych. No to może powodować odpowiedź po drugiej stronie. No i w takiej sytuacji, kiedy codziennie byśmy się zetknęli z takim sposobem wymiany zdań, no to możemy dojść do wniosku, że lepiej unikać konfliktów, czyli konflikt się pojawia wtedy, kiedy w nas nie ma rozwiniętej części do tak jakby pomieszczenia zarówno tego, że nie mam racji, jak i tego, że mam rację i ktoś inny się ze mną nie zgadza mimo wszystko.
1: Ale też myślę, że takie bezpieczeństwo psychologiczne daje szansę też tym osobom, które mają zupełnie inaczej. Czyli dużo myślę, mam dużo refleksji, ale nie chcę ich wypowiedzieć, bo jeszcze ktoś powie, że one nie są wartościowe. Mam dużo pomysłów, ale boję się oceny. A może nie mam racji, a może ktoś udowodni mi, że nie mam racji.
0: Prawda, że wartością nie jest wymiana tego, o czym ja myślę, tylko muszę mieć rację. Więc rzeczywiście przy z kolei innej konstrukcji osobowości, o której ty mówisz, możemy jako pracodawcy, jako zespoły nie wykorzystać potencjału ludzi, których nigdy nie pytamy o zdanie, a oni nie mają potrzeby wykłócania się na przykład.
1: Nie mają potrzeby wykłócania się, nie potrafią się przebić na spotkaniach.
0: Tak, lub mają obawy dotyczące tego, że może nie są najmądrzejsze. To jest ogromny kłopot, bo osoby rzeczywiście z ogromnym potencjałem intelektualnym zazwyczaj są skromne i one jakoś nie muszą wygrywać, więc bardzo często, jeśli nie zapytamy, to się nie dowiemy. I może się okazać, że ciągle wokół słychać krzyk osób, które wiedzą lepiej i organizacja, jeśli nie wypracuje sposobu właśnie takiego, jak u pani Agnieszki, żeby można było swobodnie wyrażać opinię i żeby to było traktowane jako zasób, jako normalne zjawisko, jako część naszej pracy zawodowej. Trochę tak, jakbyśmy wszyscy zespołowo byli zatrudnieni do tego, żeby wzajemnie recenzować to, co robimy. Przecież to byłoby niezwykle użyteczne dla różnych organizacji.
1: Dla mnie też konflikt jest podstawą kreatywności. Odbijamy się od różnych myśli, z czym się nie zgadzamy, więc wymyślamy coś innego. Słuchamy siebie nawzajem, jak się różnimy i dzięki temu albo wymyślamy nowe rozwiązania, może zmieniamy zdanie, może w jakiś sposób inaczej w ogóle formułujemy problem. Bardzo twórczy w ogóle proces, ale ja mam słabość. Myślę, że to jest, przypomina mi ta dyskusja naszą rozmowę o złości, która też ma słaby PR i od razu się kojarzy z tym takim wielkim wybuchem złości, z tą eskalacją, z tą
0: agresją,
1: nadmierną.
0: Prawda?
1: Agresją, tak.
0: Przejawamy agresji.
1: Czegoś, czego się boimy. Może też nie tylko złość potrzebuje lepszego PR-u, ale też konflikt.
0: No właśnie. Myślę, że konflikt, złość, niezgoda, wszystkie te słowa, których się boimy, one są związane z tym, że nie mamy sposobu na to, żeby sposób nie raniący siebie i innych wyrażać te opinie. I myślę, że możemy podsumować całą audycję w taki sposób, że dokładnie tak też dzieje się z konfliktami wewnętrznymi. Bardzo często właśnie konflikty wewnętrzne prowadzą do tego, że zmagamy się z różnymi stanami psychicznymi i brak umiejętności bycia w tych konfliktach, czerpania z nich, podążania za nimi, oglądania ich i tak dalej, doprowadza do ogromnych trudności psychicznych. Ogromnie często jest podstawą nawracającej depresji, zaburzeń lękowych i innych stanów psychicznych. Stąd właśnie też uczenie się tego, żeby być w stanie znieść pewną prawdę o sobie samym, która może być bardzo ambiwalentna, to znaczy ona może zawierać w sobie dwie części, które są wykluczające się. Więc taka zdolność do zastanowienia się nad tym, jak ja znoszę w ogóle różnego rodzaju konflikty, to może być dla nas bardzo ważna informacja zwrotna na temat kondycji naszego stanu psychicznego.
1: I to jest piękna puenta do naszej dzisiejszej rozmowy. Dzisiejszą audycję wydawała Maria Mroczkowska, realizował Adam Brzeziński. Bardzo wam dziękujemy. My słyszymy się za tydzień, w niedzielę po 22:00, ale oczywiście przez cały tydzień mogą państwo do nas pisać dobraterapia@tok.fm czy na naszych profilach na Instagramie. Tam też zbieramy od państwa różnego rodzaju propozycje tematów, które są dla państwa ważne. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a zaraz po nich seks audycja. Aleksandra Kresowska i Robert Kowalczyk porozmawiają o tym, co się dzieje z seksualnością, kiedy spada nastrój. Dr Armen Mehakian
0: oraz Zuzanna Piechowicz.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Po kolejnych atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską premier Donald Tusk spodziewa się eskalacji ze strony Moskwy. Szef rządu chce, żeby w najbliższych miesiącach przejścia graniczne z Ukrainą działały w trybie specjalnym. Polscy siatkarze pewnie wygrali kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, powiedział premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To po tym, jak polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Niektóre uderzyły blisko granicy z Polską. Polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych.
2: To, co wiemy i to, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
1: Resort Obrony Rosji poinformował, że przeprowadzony ostrzał celów w zachodniej Ukrainie, w tym infrastruktury kolejowej, był wymierzony w cele o charakterze militarnym. Moskwa podkreśliła, że chodziło o kolej wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Ukraińska spółka kolejowa przekazała, że rosyjskie ataki na infrastrukturę kolejową Ukrainy mają charakter systemowy, co sprawia, że każdego dnia ukraińskie koleje muszą borykać się z ogromną liczbą utrudnień, opóźnień, koniecznością przekierowania składów, a także organizacją ewakuacji pasażerów z pociągów uszkodzonych w atakach. Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. Premier zapowiedział rozmowy w tej sprawie z Ministerstwem Finansów. Konfederacja nie podjęła jeszcze decyzji, czy i kogo poprze w wyborach prezydenckich w Krakowie, choć ugrupowanie Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka miało swojego kandydata, to Bartosz Bocheńczak nie został zarejestrowany, bo nie zebrał 3000 prawidłowych podpisów. Kompromitacja w Krakowie wywołała wewnętrzne spory w Konfederacji, które podgrzewają plotki o tym, kogo należałoby poprzeć w wyborach za 2 tygodnie. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Wolnorynkowcy Sławomira Mencena i związany z nimi Bartosz Bocheńczak, jak się nieoficjalnie mówi, mieli rozważać poparcie dla lidera krakowskich sondaży, bezpartyjnego Łukasza Gibały. Ale narodowcy Krzysztofa Bosaka są temu przeciwni. Przy czym jeden z nich, poseł Michał Wawer, pytany przeze mnie o tę kwestię, ucieka od odpowiedzi.
4: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Tego typu decyzje przechodzą zgodnie z naszymi procedurami przez Radę Liderów Konfederacji i na chwilę obecną żaden tego typu wniosek nie wpłynął.
3: O poparciu Konfederacji, ale dla Michała Drewnickiego, otwarcie mówi za to PiS, poseł Michał Wójcik.
5: Pracuję bardzo ciężko, bo widzę to, jak on pracuje, w jaki sposób. Bardzo mi się to podoba. W ogóle pochodzę z Krakowa, więc to miejsce też jest mi bliskie.
3: Przy czym wszystko wskazuje na to, że w Krakowie dojdzie do drugiej tury, w której znajdą się wspomniany Łukasz Gibała i popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Ponad 7,5 tysiąca dzieci z całej Polski będzie się uczyć w Łodzi, jak rozpoznać fake newsy, manipulacje i propagandę. Narodowe Centrum Kultury Filmowej AC1 przygotowało specjalny program What the Fake. Z zajęć skorzystają uczniowie razem z nauczycielami i opiekunami, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
6: Będziemy mogli uczyć najmłodszych, jak ta dezinformacja wygląda, jak ją zwalczać.
7: To młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać się manipulacji.
1: Dodaje prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska. Pierwsze zajęcia w programie What the Fake w Narodowym Centrum Kultury Filmowej AC1 w Łodzi ruszają 17 września. Więcej rowerów elektrycznych do wypożyczenia we Wrocławiu. W systemie miejskich jednośladów jest już 150, a nie jak wcześniej 100 elektryków. Za wypożyczanie rowerów z elektrycznym wspomaganiem, w przeciwieństwie do tych tradycyjnych, trzeba płacić już od pierwszej minuty. Ale do końca listopada cena jest niższa niż zazwyczaj. To z okazji 15-lecia wrocławskiego roweru miejskiego, tłumaczy Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
8: Do tej pory za minutę jazdy rowerem płaciliśmy 59 groszy, a do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę.
1: Dodatkowe 50 rowerów elektrycznych pozostanie w systemie wrocławskiej wypożyczalni jednośladów również do 30 listopada. Polscy siatkarze pewnie wygrali z Macedonią Północną 3-0 w swoim trzecim meczu grupy B Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo od biało czerwonych w Sofii. Wcześniej pokonali Portugalię i Izrael, za każdym razem 3-0. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych punktów, a także bez straconego seta. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, we wtorek zagrają z Ukrainą. Do rana niemal wszędzie może popadać, w większości kraju od 11 do 15 stopni, chłodniej na Przedgórzu. Poniedziałek będzie pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na Wybrzeżu i w Karpatach.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dobry wieczór, rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Poprowadzę ją dla Państwa Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
10: Oraz Robert Kowalczyk, psycholog, psychoterapeuta i seksuolog kliniczny.
9: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak nastrój wpływa na seksualność. Czy trzeba mieć dobry nastrój, żeby mieć ochotę na seks? Czy seks może poprawić nastrój? I kiedy brak ochoty jest po prostu częścią życia, a kiedy może sygnałem, że dzieje się coś, o czym warto porozmawiać, zająć się tym. Jak zawsze zachęcamy Państwa do aktywnego udziału. Dzwońcie i piszcie. Można do nas pisać poprzez media społecznościowe seks@tok.fm. Już za chwilę podam numer telefonu, ale proszę się zastanowić, jak jest u Państwa? Czy kiedy macie gorszy czas, seks znika, czy przeciwnie, staje się sposobem na odzyskanie bliskości albo poprawę samopoczucia? I już podaję numer telefonu 22 44 44 044. Co ważne, audycję wydaje dzisiaj Maria Mroczkowska, a realizuje Adam Brzeziński. Olu, co właściwie mamy na myśli, kiedy mówimy nie mam nastroju na seks?
10: Bardzo pytanie ogólnie sformułowane, ale przede wszystkim mówimy, że nie mamy ochoty na seks. I teraz coś może się za tym kryć, albo niewiele. Może być tak, że to nie jest nasz dzień, że to nie jest dzień, w którym rzeczywiście seks jest czymś nam bliskim i czymś, na co chcielibyśmy na przykład przeznaczyć nasze zasoby, naszą energię, albo nasze myśli są w ogóle przy czymś innym, albo mamy ochotę po prostu poleżeć, odpocząć, iść spać. Proszę tutaj wstawić każdą, absolutnie każdą odpowiedź, która sprawia, że po prostu nie mamy ochoty na seks. Natomiast w momencie, w którym rzeczywiście to nie mam ochoty na seks staje się opowieścią o kolejnych trudnościach, staje się tylko jednym z wielu różnych problemów, które nas dotyczą, albo jest tak, że coraz więcej rzeczy zaczyna sprawiać nam trudność, albo na coraz więcej rzeczy nie mamy ochoty, na które wcześniej mieliśmy, to wtedy warto zastanowić się nad tym, czy to jest dzień, czy to jest gorszy tydzień, czy to jest jesień, czy być może dzieje się z nami coś, czym warto się zaopiekować, a przynajmniej to rozważyć, przemyśleć, rozważyć, czy przypadkiem nie ma tutaj jakiegoś drugiego dna.
9: Skąd takie ogólne pytanie? Bo myślę, i ty, i ja nierzadko je słyszymy w gabinecie. Nie mam nastroju na seks. I oczywiście w trakcie wywiadu możemy się dowiedzieć. Ja próbowałem przed audycją przypomnieć sobie właśnie takie statystyki, jak najczęściej wytłumaczony jest ten brak nastroju na seks. Brak pożądania, zmęczenie, napięcie, smutek. Brak gotowości na kontakt z drugą osobą. Taki zbiór odpowiedzi w notatkach znalazłem. To jest bardzo pojemne określenie, jak zauważyłaś. I ono czasem otwiera, czasem zamyka tę rozmowę. Szczególnie jeżeli słyszy się to od osoby partnerskiej. Ale zastanawiam się, tak ogólnie, Co to znaczy, że trzeba mieć nastrój na seks?
10: Wiesz co, teraz jak mówisz, to pojawiła mi się taka myśl, że no niekoniecznie od razu chciałabym, żeby każdy taki komunikat pod tytułem nie mam ochoty na seks albo nie mam nastroju na seks od razu był przejawem do tego, żeby węszyć, że jest jakiś problem, że jest jakaś trudność, że być może coś się za tym kryje. Czasami w sformułowaniu nie mam ochoty na seks albo nie mam nastroju na seks kryje się po prostu tylko i wyłącznie to.
9: Wrócimy do tego wątku. Dobry wieczór, panie Łukaszu. Dzwoni pan do nas z Gdańska.
11: Dobry wieczór, tak, z Gdańska, ale ja bym chciał nawiązać do swojego pobytu 20 lat temu za granicą w Danii, gdzie miałem relację intymną trwającą no niecałe 2 lata. I powiem szczerze, że niestety była to relacja związana z nadużyciem alkoholu, ale też z głęboką przyjaźnią z partnerką. Mieszkałem tam i po prostu seks okazał się jakby bardzo, bardzo wspaniałym doświadczeniem życiowym, ale też zbyt intensywnym, może tak powiem, czyli to było 20 lat temu, to po prostu się, można powiedzieć, wypaliło. Gdybym miał teraz świadomość, którą mam dzisiaj, to bym to wszystko poprowadził świadomie inaczej, ale niestety człowiek był młodszy i po prostu... Teraz widzę, że po prostu no, niedojrzały emocjonalnie, ale chciałem powiedzieć teraz, że jestem poza związkiem od powiedzmy kilkunastu lat, bo z tamtą relacją wiąże się depresja, którą przeżywam, jakby wzrost świadomości ekologicznej, duchowej. I ja założyłem sobie w pewnym momencie życia, powiedzmy 10 lat temu, że nie potrzebuję relacji seksualnej, że jakby na przykład muzyka czy wartości duchowe potrafią mi dać szczęście, które wcześniej dawał mi seks. I czy państwo uważają, że to jest coś, co może być uważane za patologiczne, czy może w pewnym stopniu jakby związane, nie wiem, z rodzajem rozwoju osobowości? To tyle, po prostu jakby seks przestał być dla mnie ważny. Ja nie mam dzieci i mam 50 ponad lat i uważam, że seks nie jest konieczny w życiu, a ogólnie nasza cywilizacja zachodnia jest przyciągnięta ponad miarę seksem. Tyle chciałbym powiedzieć. Dziękuję bardzo.
9: Bardzo dziękujemy za ten głos. To jest bardzo ciekawy głos w dyskusji w tym kontekście potrzeb seksualnych. Pan mówi, że wybrał taką drogę, że w innych obszarach realizuje pan się i tego seksu pan nie potrzebuje. Współcześnie to nie jest tak, że myśląc o seksualności, to jest podszyte takim imperatywem, to być musi. To jest kwestia wyboru. Dopóki nie przeżywamy cierpienia wynikającego z tego, na przykład, że przeżywamy to jako deficyt, to zdarza się nierzadko, że uznajemy, że to jest pewien rodzaj wyboru. To nie jest tak, że na siłę teraz poszukiwanie tej aktywności seksualnej, żeby pokazać, że to jest w jakimś obszarze normy. Nie, takie myślenie współczesnej seksuologii nie towarzyszy.
10: Dokładnie tak. I przyjemność można osiągać na różnych poziomach i różnymi drogami. Na pewno jest tak, że w momencie, w którym pojawia się taka myśl, że seks nie jest mi potrzebny, nie jest dla mnie ważny, to też warto wtedy przeprowadzić pewien taki szybki screening tego, co się dzieje w moim mózgu, tego, co się dzieje w moim ciele. Czy to jest kwestia pewnej decyzji, którą podejmuję, albo pewnych okoliczności, które sprawiają, że akurat to nie jest czas na to, żeby odkrywać swoją seksualność, pogłębiać swoją seksualność, albo żeby w ogóle w jakikolwiek sposób się w nią angażować. Ale może być też tak, że jest to jakiś sygnał z naszego ciała, z naszego organizmu, którym też warto zainteresować się nie w charakterze imperatywu, że każdy z nas musi uprawiać seks, tylko bardziej takiej ciekawości zmiany, w sensie doszło do jakiejś zmiany w ciele, że ochota na seks była, potrzeba seksualna była, seks był przyjemnym, ciekawym, intensywnym doświadczeniem i nagle przestał być potrzebny, przestał być czymś, na co zwracam uwagę i w ogóle na co mam zasoby. I teraz w momencie, jeżeli nagle okaże się, że ta potrzeba naszego organizmu rzeczywiście nie wynika z pewnych zmian w naszym ciele, no i wtedy super, jasne, ale sprawdziłabym jeszcze, czy na pewno z naszym z ciałem się nic takiego nie dzieje, co sprawiło, że ta seksualność gdzieś w ogóle wygasła.
9: Kolejny słuchacz, pan Jerzy z Warszawy. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, panie doktorze. Panie doktorze. Ja chciałam zupełnie diametralnie coś innego powiedzieć. Diametralnie różnego, co powiedział ten pan z Gdańska, pan Bartłomiej, o ile dobrze pamiętam. Bo ja uważam, że seks jest szalenie ważny dla mnie i dla wielu osób. To jest coś, bez czego uważam, nie można żyć. Ja już mam 60 lat, ale nadal jest to jest, kręci się dużo wokół seksu i nie wyobrażam sobie życia bez seksu. I chciałam, bo ciekawy bardzo temat, dlaczego nie mamy ochoty na seks nieraz. Proszę państwa, no, dla mnie, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że ochoty na seks nie mamy wtedy, kiedy jest stres, po prostu przede wszystkim zmęczenie, oczywiście choroba, no to wiadomo, ale jeżeli funkcjonujemy jako zdrowi ludzie, to ochota na seks zabija zabija stres. Bo jak wiemy, kortyzol to jest taki hormon, który blokuje wydzielanie testosteronu i jeżeli jesteśmy zestresowani, mamy bardzo stresujący czas, stresujące momenty, czy to w pracy, czy w naszym związku, no to nie ma ochoty na seks, rzecz oczywista. To właściwie tylko tyle, co chciałam powiedzieć. To dziękuję, dobranoc.
9: Bardzo dziękujemy za ten głos. Olu, kortyzol zabija seks?
10: Stres zabija seks na różnych poziomach i to na poziomie biologicznym i na poziomie emocjonalnym i na poziomie takiego pójścia w ogóle w potrzeby naszego ciała, potrzeby seksualne, więc to nie jest tylko i wyłącznie kwestia związana z biologią, chociaż oczywiście tak jest i to też tutaj też duże znaczenie będzie miało, czy mamy do czynienia z takim stresem, który ma czas krótki, ale intensywny. Czy jest to stres, który zaczyna przybierać formę przewlekłą, staje się czymś, co wymaga od naszego organizmu bardzo dużo wysiłku, żeby przetrwać i żeby sobie z nim poradzić. Czy jest to coś, co być może za jakiś czas się skończy, czy jest to coś, co ma bliżej nieokreślony termin trwania i wtedy no, pojawia się też taka myśl, że no, nie dam sobie rady, nie przetrwam, nie że całe zasoby organizmu właśnie są sfokusowane na to, żeby wytrzymać, przetrwać, przeżyć, ale końca nie widać. I wtedy może być tak, że nawet jeżeli na poziomie biologicznym nasze ciało jeszcze jakoś by dało radę, to decyzja o podjęciu aktywności seksualnej może się okazać czymś tak w perspektywie pochłaniającym te resztki energii, które nam jeszcze zostały, że no, nawet sama myśl o tym, żeby zaangażować się w coś, co przecież z założenia znamy, wiemy, że jest przyjemne, albo wcześniej było dla nas przyjemne, nagle no, jest za dużo i nagle okazuje się, że nie damy rady. I że sama taka myśl, żeby właśnie na tego rodzaju aktywność poświęcić te resztki energii, to okazuje się, że wolimy iść spać. I to jest też okej.
9: Przebodźcowanie, zmęczenie, stres to nie są przyjaciele seksu. Pamiętam, że poświęciliśmy temu niejedną audycję, jak ważne jest to, żeby sprawdzić, na ile te zasoby nie są w nas wyczerpane, na ile nie jesteśmy chronicznie zmęczeni, po czym innym jest, jak mówisz, zdarzenie, które wywołuje napięcie, łatwo ono jest często do identyfikacji, że ono może bezpośrednio wpłynąć na przykład na seksualność, ale zdarza się, że to zmęczenie, stres kumulujemy latami i to poprzez odkładanie takie przyzwyczajenie się nawet do tego poziomu napięcia jako już normatywnego, bo cały czas żyjemy w pędzie, może okazać się zgubne dla seksu.
10: Tak, bo w pewnym momencie już do tego stopnia adaptujemy się do ciągłego napięcia, że nawet przestajemy je rozpoznawać. I może się okazać, że prędzej to środowisko da nam sygnał, słuchaj, nie można już z tobą wytrzymać, już twoja drażliwość, poziom napięcia jest tak trudna do zniesienia, że zrób coś z tym. No, oczywiście upraszczam, mam nadzieję, że to będzie ładniejszymi słowami, ale generalnie, że sygnał płynie taki, że nawet jeżeli my sami nie widzimy, jak bardzo jesteśmy napięci, jak dużo tego dyskomfortu się w nas kumuluje, to środowisko może dać nam taką informację i wtedy warto też tego posłuchać. Oczywiście niekoniecznie musimy brać to tak, że tak powiem, w 100%, ale jako taką informację zwrotną na pewno warto się nad tym zastanowić. Natomiast jedna rzecz, o której chciałabym jeszcze tutaj powiedzieć, że wysoki poziom napięcia, czy lęk, czy no ten, nazwijmy to stres, czyli różny poziom tego napięcia emocjonalnego, które nam towarzyszy, ono będzie miało wpływ na wiele funkcji biologicznych naszego organizmu, chociażby sen. I te zależności pomiędzy nastrojem, snem, seksem, one są wyraźne i bardzo dużo będzie mówiło na przykład o naszym samopoczuciu, o tym, w jakiej kondycji jest nasze ciało, to jak śpimy. Bo ja czasami to upraszczam, ale lubię opowiadać o seksualności może nie jako takim barometrze, ale pewnym wskaźniku tego, co się dzieje z naszym ciałem. Czyli jeżeli jesteśmy względnie zdrowi na poziomie hormonalnym, na poziomie nastroju, psychicznym i wcześniej mieliśmy pewien poziom potrzeb seksualnych i ten poziom seksualny jest względnie stały, stabilny, nie ma większych wahań, to jest taka ważna informacja, że z naszym ciałem, powiedzmy, niekoniecznie od razu wszystko jest super, ale że nic nie bije na alarm. Ale jeżeli jest jakaś zmiana, czyli na przykład zauważamy, że ta potrzeba seksualna maleje, to, co mówiłam na początku programu, warto zastanowić się, czy to przypadkiem nie jest jakiś sygnał naszego organizmu, że dzieje się coś takiego, czym warto się zainteresować z punktu widzenia też takiego pierwszego sygnału, że być może dzieje się coś na poziomie hormonalnym, być może dzieje się coś na poziomie emocjonalnym, ale też neurobiologicznym, o czym też pewnie dzisiaj będziemy jeszcze mówić, czy też być może są jakieś leki, które zaczęliśmy brać i one nie do końca współgrają z naszą seksualnością, to może być sygnał, który warto rozpatrzeć w takim kawałku bardzo somatycznym.
9: Cieszę się, że mówisz o biologii, bo mam takie poczucie, że z jednej strony dużo wiemy na temat wpływu czynników biologicznych na seksualność, ale to poczucie wszechmocy jest takim doświadczeniem, które ja słyszę często w gabinecie, że jest zmęczenie, to jest kolejny na przykład napój energetyczny, kolejna porcja kofeiny i jest zamazywanie tego naturalnego wskaźnika, że jednak już jesteśmy na wyczerpaniu naszej energii. Stres, ważny element. Myślę, że każda osoba doświadczyła różnego typu stresu i wpływu na organizm, możliwe, że też na seksualność. Ale chciałbym wrócić do wątku nastroju. I nie ma oczywiście takiego prostego równania gorszy nastrój, gorszy seks. To absolutnie jest to mit. Ta sama emocja może u jednej osoby hamować, a u innej może zwiększać potrzebę, na przykład seksualną, czy rozładowania napięcia, albo potrzebę bliskości. I na przykład są osoby, które na złość działa na nich afrodyzująco, a są osoby, które hamująco. No, z lękiem jest różnie i najczęściej to nie będzie czynnik, chociaż tam to jest napięcie, które też może być takim triggerem takiego myślenia, że to napięcie najlepiej sobie w seksie zrealizować, czyli może być też takim rozpędzający, ale też oczywiście może pojawić się smutek. Pytanie do ciebie, Olu, i do naszych słuchaczy. Jakie emocje najbardziej wpływają na państwa seksualność? Które włączają tą seksualność, a które ją wyłączają? I To pytanie do ciebie, Olu. O jakich emocjach słyszysz w gabinecie? Te, które sprzyjają, a te, które zabierają chęć na seks?
10: Bardzo ciekawe pytanie i rzeczywiście jest tak, że odpowiedź na nie zwykle nie jest taka prosta. Bardzo indywidualne, bardzo takie związane z indywidualnym sposobem i przeżywania emocji i kontaktowania się z tymi emocjami, ale też z regulacją emocjonalną. Czyli bardzo dużo będzie zależało od tego, na co się z nami dzieje, jaki jest ten stan emocjonalny, czy to jest stan, który w sposób gwałtowny wyciąga nas z takiego zrównowagi psychicznej, czy to jest coś, co trwa przewlekle, miesiącami, tygodniami, latami, czy to jest coś z kolei, co powoduje, że rzeczywiście zaczynamy być już wyczerpani na poziomie fizycznym stanem emocjonalnym, który mamy, na ile jesteśmy w stanie rozpoznawać to, co się z nami dzieje, na ile jesteśmy w stanie to nazwać adekwatnie do tego stanu, który nam ciąży, powiedzmy, albo który przeżywamy, którego doświadczamy. I też na ile mamy te zasoby, umiejętność, mechanizmy, strategie radzenia sobie z tym stanem. I teraz w zależności od tego, czy przeżywamy coś, co jest takim stanem, który potocznie nazywamy pozytywnym, czy takim stanem, który ma tak bardziej ujemne zabarwienie emocjonalne, to w tym momencie może się okazać, że będziemy mieć w sposób bardzo indywidualny większą ochotę na seks, bądź mniejszą, ale też warto rozważyć, czy zawsze jest tak w takich sytuacjach, że my podejmujemy aktywność seksualną, bo mamy na nią ochotę, czy przypadkiem seks nie staje się takim narzędziem regulacyjnym. Bardzo szerokie tutaj jest pole do dyskusji, raczej do badania niż do takiego bardzo uproszczonego sposobu podania takiej bardzo skondensowanej pigułki i recepty.
9: Zależy nam na Państwa głosie. Panowie, pytanie, jakie emocje najbardziej wpływają na Państwa seksualność? Jakie ją włączają, a jakie ją wyłączają? Podam numer telefonu 22 44 44 044. Oczywiście można też do nas pisać poprzez media społecznościowe. Jeszcze raz przypomnę numer telefonu 22 44 44 044. Jak mówimy o emocjach, to też się zastanawiam, na ile one mogą być takim czynnikiem, który przeceniamy, ale powiem dokładnie, o co mi chodzi. Czy może się zdarzyć, i czy słyszysz takie historie w gabinecie, że za bardzo obserwujemy swój nastrój, za bardzo jesteśmy na niego wrażliwi i na ile właśnie ta wrażliwość też nie będzie czynnikiem, który wpływa na to, na seksualność?
10: Znowu zmuszasz mnie do myślenia. I powiedziałabym tak, że z jednej strony tak, ale z drugiej nie. I już podążę za tym.
9: Moje ulubione, to zależy.
10: Bardzo starałam się uniknąć tego, dlatego też zamierzam przedstawić trochę na tak, a trochę na nie. Czyli dlaczego tak? Bo rzeczywiście my zewsząd słyszymy o tym, jak bardzo trzeba być świadomym, samoświadomym, nazywać temu to, co się z nami dzieje, to, co przeżywamy. Czasami wręcz już do przesady. I ja czasami już też może nie mówię pacjentom tego tak wprost, ale czasami mam wrażenie, że ta tendencja do tego, żeby się samoanalizować, samo nazywać, co się z nami dzieje, może powodować pewnego rodzaju przewrażliwienie na punkcie własnego stabilnego dobrostanu. Bo doświadczanie czegoś, co ma wydźwięk negatywny, nie jest patologią. To, że doświadczamy niepokoju, to, że doświadczamy smutku, to, że doświadczamy nudy albo samotności, albo to nie jako stan, to nie jest jeszcze taki element patologiczny, czyli nie od razu musimy natychmiast robić coś, żeby przestać to czuć, tylko no, jest to elementem życia, no po to mamy też tego rodzaju wachlarz emocji, no żeby też czasem się z nim kontaktować. I czasami te stany emocjonalne mogą być bez większej przyczyny i bez większego powodu i po prostu przechodzą. W momencie, w którym jednak te stany stają się uciążliwe albo te stany stają się jakoś nagminne albo zaburzają nasze funkcjonowanie albo utrudniają nam kontakt ze sobą, zaspokojenie własnych potrzeb, utrudniają nam kontakt z innymi osobami, utrudniają nam kontakt z tym, co jest dla nas miłe, co jest dla nas niemiłe, czego chcemy, a czego nie chcemy, no to wtedy rzeczywiście ten kontakt ze własnymi odczuciami jest bardzo przydatny i bardzo ważny i wręcz niezbędny. Więc z jednej strony, tak jak ze wszystkim tutaj, myślę, warto pewien umiar mieć i też no, nie próbować dążyć do osiągania dobrostanu za wszelką cenę. No bo to się po pierwsze może nie udać, może to okazać się czymś bardzo frustrującym, ale też dla nas samych, ale może się to okazać bardzo frustrującym dla naszego otoczenia, kiedy jesteśmy skupieni na sobie bardziej niż na tym, co się dzieje wokół nas. I teraz to nie chodzi znów o to, żeby się lekceważyć i bagatelizować, ale warto też zauważać coś więcej niż tylko i wyłącznie własny dobrostan i własny stan emocjonalny. Dlatego tak i nie, ale ostatnio ja też, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale być może to jest kwestia, nie wiem, jakiegoś mojego przesytu mediami społecznościowymi i też takim tą cyberprzestrzenią, tak nazwijmy to szeroko, że czasami mam takie wrażenie, że my jednak bardzo stajemy się tacy samo wrażliwi i no, użyję tego słowa, egocentryczni, że gdzieś własny dobrostan przedkładamy ponad wszystko i za wszelką cenę dążymy do tego, żeby nie czuć czegokolwiek, co jest przykre albo trudne do wytrzymania. No niestety, no tak się jednak na dłuższą metę nie da, chyba że no, będziemy wokół siebie no, mieć tylko osoby, które w jakiś sposób są cały czas na nas wrażliwe, cały czas na nas uważne, no ale z drugiej strony trudno wtedy mówić, żeby one były w takim zupełnym dobrostanie.
9: Taka koncepcja w seksuologii, która jest dość często cytowana, to koncepcja wystarczająco dobrego seksu, ale wrócę do emocji, bo zdarza mi się w gabinecie usłyszeć takie zdanie, właśnie to zdanie z tego katalogu liczenia, ważenia, czy mam już odpowiedni nastrój, czy wystarczająco chcę tego seksu, czy jestem wystarczająco podniecony, czyli cały czas sprawdzanie tych parametrów, bo jeżeli będą one optymalne, no to właśnie to jest wtedy doskonały czas na seks. Myślę, że to jest wątek, który też możemy poruszyć, ale mamy wiadomość przez nasze media społecznościowe. Pan Piotr napisał do nas w sumie w kontekście tego nawet kolejnego pytania i myślę, że pytania, które bardzo, bardzo pasuje do naszej audycji. Pozwolę sobie przytoczyć to, co pan Piotr do nas napisał. Pan Piotr ma 39 lat, jego partnerka była o rok młodsza, byliśmy ze sobą prawie rok. Poznaliśmy się przez aplikację randkową i związek się rozpadł. Moja partnerka straciła pracę, też wywołał to podwyższony poziom napięcia, stresu, również pojawiły się problemy zdrowotne i pan Piotr usłyszał taką informację, że tym powodem zakończenia związku jest to, że nie jest w stanie dać tego, czego w tym związku możliwe, że pan Piotr od niej oczekiwał. Chociaż tutaj pan Piotr nie zauważył takiego jakby deficytu ze strony partnerki, przynajmniej tak wynika z tej wiadomości. I też pan Piotr zauważa, że możliwe, że partnerka miała problemy neurologiczne, somatyczne i też pojawiły się wahania nastroju i wahania emocji. I właśnie, na ile tutaj nastrój, i tak jak rozpoczęłaś trochę ten wątek, na ile może być przeszkodą właśnie w przeżyciu satysfakcji seksualnej? Czyli takie szersze pytanie, kiedy nastrój przestaje być zwykłym gorszym dniem? Czyli zły nastrój przestaje być zwykłym gorszym dniem, a już jest takim sygnałem, który powinien nas zaniepokoić.
10: Za chwilkę do tego wrócę, ale tak słuchając wiadomości od pana Piotra, tego co przytoczyłeś, to od razu pojawiła mi się w głowie taka myśl, że my bardzo próbujemy zrozumieć dużo i tak próbujemy też wniknąć w umysł tej naszej drugiej strony, drugiej osoby, która tworzy nasz związek i próbujemy znaleźć logikę, próbujemy jakoś sobie to wytłumaczyć, próbujemy zrozumieć pewne rzeczy, które być może nawet dla tej samej osoby są nieosiągalne w jakimś momencie i może tak być, że rzeczywiście partnerka, partner nie czują, że spełniają się w tym, w tej roli partnera, partnerki, a może być tak, że nie czują się gotowi do tego, żeby w tym związku być i nie czują się gotowi, żeby w nim trwać. A może być też tak, że ja wiem, że to może zabrzmieć dosyć nieprzyjemnie, ale zbliża się jesień, w związku z powyższym też pozwolę sobie na taką informację wprost, że czasami ludzie odchodzą, bo nie chcą być w związku. Nie chcą być w ogóle w związku, nie czują, że mają gotowość, żeby zostać w tym związku i po prostu z niego wychodzą, tak jak potrafią, mówiąc to, co potrafią powiedzieć, tak żeby to było jakoś do przyjęcia. Więc trudno oczywiście jest tak z punktu widzenia dnia dzisiejszego oceniać, dlaczego relacja się zakończyła jakiś czas wstecz. I to też jest coś takiego, co przed czym przestrzegam, bo jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi wtedy, to może się okazać, że dalej jej nie znajdziemy i dalej nie zrozumiemy, dlaczego jakaś relacja się zakończyła. Oczywiście nie wiem, czy tak się zadziało w sytuacji pana Piotra, to nie o to chodzi, ale taką miałam refleksję właśnie słuchając tej historii. Natomiast może być też tak, że oczywiście jakieś wydarzenia, jakieś sytuacje na tyle nas odciągają od dnia codziennego i na tyle odciągają nas z funkcjonowania, że po prostu nie mamy już zasobów na przykład dbanie o relacje, czy nawet bycie w tej relacji. I tutaj rzeczywiście nasilające się objawy depresyjne mogą być takim czynnikiem, który będzie utrudniał bycie w relacji, bycie partnerem, partnerką, ale może być też tak, że depresja, objawy depresyjne będą napędzały jeszcze ten sposób myślenia. Nie daję od siebie wystarczająco dużo, nie jestem wystarczająco dobra, nie jestem wystarczająca do tego, aby ze mną być i nie jestem wystarczająca do tego, żeby mnie chcieć. I na przykład ktoś jest ze mną dlatego, że mu mnie szkoda, albo że jestem ciężarem, albo że... I to są takie typowe przekonania depresyjne, które będą napędzały jeszcze to napięcie i będą jeszcze mogły potęgować niepokój. I może się okazać, że w efekcie porzucamy relację, która jest dobra i która jest takim elementem, który dawał nam dużo wsparcia.
9: Cieszę się, oparcia. Że mówisz właśnie o tych błędach poznawczych, które są charakterystyczne dla zaburzeń depresyjnych, te zawężenia na przykład, te katastroficzne myślenie, jakiś rodzaj generalizacji. I to może nie być opowieść o tym, że ta relacja nie jest właściwa, czy nie jest dobra dla nas, tylko to jest opowieść o tym, co depresja robi z naszym myśleniem. I zauważenie też tego jest też takim elementem niezwykle istotnym, no bo no, myślę, że ty jako psychiatra nawet najczęściej pracujesz z problemami związanymi z nastrojem czy z depresją i widzisz to na co dzień, jak ona może zmienić sposób myślenia o tym, o relacji, czy o sobie samym w tej relacji. I też no, depresja wymaga też najczęściej wsparcia, pracy. Często też wizyty u lekarza, wizyty u psychologa, wizyty u psychoterapeuty, bo to jest też sposób na zapobieganie właśnie tym objawom.
10: Tak, oczywiście. Natomiast chciałabym tutaj zrobić jednak gwiazdkę, żebyśmy jednak nie wpadali w taką kolejnę pod tytułem, że jeżeli chcemy kończyć relację i jest nam smutno, to znaczy, że kończymy relację, bo jest nam smutno. To mogą być rzeczywiście elementy ze sobą powiązane. Może być też tak, że zbliżamy się do momentu, w którym będziemy kończyć relację, więc nam jest smutno, bo jest to ciężkie.
9: Bo jest utrata.
10: Bo to jest jakaś strata, bo to jest takie poczucie, że musimy komuś może sprawić przykrość, może powiedzieć coś, czego ta osoba się nie spodziewa. W związku z powyższym no, przeżywamy to, więc obniża się nam nastrój, czujemy się gorzej. Natomiast druga strona może to odebrać w sposób taki jednak opaczny, czyli że no, kończy się związek, ta osoba nas opuszcza, mówi nam, że chce skończyć te relacje, no ale ona wcześniej miała objawy smutku, miała objawy takie subdepresyjne, depresyjne, dystymiczne, więc to na pewno przez tę depresję. Więc to na pewno nie jest koniec relacji, tylko my po prostu jeszcze będziemy ze sobą żyli długo i szczęśliwie, tylko musimy ją podleczyć, te osoby. No, no i to też jest takie myślenie, które no, może nas zapędzić w kozi róg, może spowodować dużo napięcia po obu stronach i jednak zachęcałabym do tego, żeby się wzajemnie

0: zagłębionej, czy podwyższonej i uwzględnionej jakby energii twórczej, seksualnej. I teraz ja bym chciał się podzielić takim czymś, że jakby w wieku 40 lat sobie zdałem sprawę, że życie na Ziemi nie jest tylko związane z prokreacją, że sama nazwa słowo prokreacja jakby składa się z dwóch. Jedno to jest pro, a drugie kreacja, czyli może wystarczy być kreatorem na zasadzie współpracy jakimś bóstwem czy Bogiem, jak to mówią w chrześcijaństwie, czyli żyć trochę twórczo, niekoniecznie mieć dzieci i być w relacji z kobietą, czy dla kobiet z mężczyzną, a po prostu jakby przez stan zachwytu jakiejś takiej na przykład do przyrody. Ja teraz jestem w duchu ekopsychologii integralnej. Zachwycam się po prostu tym, że rośliny rosną. Że
1: panie Łukaszu, ale mam prośbę, bo pan powiedział coś bardzo, bardzo ważnego w kontekście nastroju, a dzisiaj zajmujemy się nastrojem, tak. Że zauważył pan też zmiany w kontekście swojego nastroju. Czy te zmiany wpływały też na pana seksualność?
0: Ja powiem szczerze, że ja jestem pod wpływem sytuacji zagrożenia wojną i konfliktami na świecie, tak? Czyli napięciami Iran, USA i tak dalej. I to jest dla mnie, bo jak jestem po studiach ekologicznych, oceanografem i wie pan państwo, ja sobie zdaję sprawę, że świat nie jest taki prosty, jak tylko czy pójść z kimś do łóżka, czy nie, bo potem są dzieci, a dzieci trzeba wychować i tak dalej. Także jakby ja w pewnym sensie, w pewnym momencie swojego życia zdałem sobie sprawę, że ilość komplikacji w moim życiu może być mnie przerastająca, dlatego odciąłem się od relacji i nie chcę mieć dzieci na przykład. I teraz nie chcąc mieć dzieci, nie chcę mieć też relacji z kobietą, bo to może wywołać napięcie. I teraz ja jakby tą energię twórczą, seksualną przenoszę na świat, powiedzmy, nie wiem, fantazji, czy muzyki, tańca i tak dalej. Co państwo o tym myślą?
2: I to jest też oczywiście bardzo ważny obszar, jeżeli to jest w tym momencie panu potrzebne do tego, żeby fajnie funkcjonować, i dobrze się pan z tym czuje, to jak najbardziej popieramy i jak najbardziej wspieramy. Oczywiście. To nie jest tak, że z tej energii, którą mamy, energii życiowej, czy energii, która wynika z naszych popędów, będziemy zawsze musieli korzystać w ten sam jeden sposób. Najważniejsze jest to, żeby pozostawać w zgodzie ze sobą i żeby gdzieś mieć taki kawałek własnego komfortu, bycia ze sobą w zgodzie i żeby też nie wymuszać na sobie pewnych zachowań, dlatego że one są jakoś, w tym momencie, powiedzmy, bardziej pożądane z punktu widzenia społecznego, albo mamy przekonanie, że powinny być bardziej na przykład wzmocnione, no bo teraz wszyscy mówią o tym, że trzeba uprawiać seks, no to będziemy uprawiać dużo seksu.
1: Bardzo dziękujemy za ten głos, ale wrócę do tego wątku związanego z wahaniami nastroju, kiedy te wahania są na tyle już duże, że właśnie powinniśmy zastanowić się, czy nie udać się do specjalisty. I chciałbym, żebyśmy się rozprawili z jednym takim przekonaniem, bo ja często słyszę w gabinecie, że Leczenie na przykład zaburzeń nastroju, leczenie depresji wiąże się nierzadko z farmakoterapią, a ona zabierze nam resztki ochoty na seks.
2: No to nie jest takie zupełnie niepozbawione podstaw, niestety, ale niestety czasami nie ma wyjścia, po pierwsze. Po drugie, nie zawsze tak musi być. A po trzecie, jednak w momencie, w którym mamy do czynienia z epizodem depresyjnym, zakładamy, że leczenie lekami ma charakter czasowy. I teraz, biorąc pod uwagę rachunek zysków i strat, rozważamy, co z punktu widzenia danej osoby, danego pacjenta będzie korzystniejsze. Czy czekamy, obserwujemy, co się będzie działo dalej, jeżeli chodzi o objawy związane z nastrojem, czy ze snem, z apetytem, z taką codziennym poziomem energii, sposobem myślenia, wykonywaniem zadań, pamięcią, koncentracją itd., itd., czy używaniem substancji psychoaktywnych.

0: psychoaktywnych typu alkohol czy narkotyki. Czy na przykład poszukiwaniem jakiejś ulgi w zachowaniach zastępczych, typu na przykład seks, ale może to być cały szereg różnych innych aktywności, na przykład zachowań ryzykownych związanych z podwyższaniem poziomu ryzyka, bo chcemy coś poczuć. Całe mnóstwo tutaj może być różnych zachowań, ale ważne jest to, na ile rzeczywiście my czujemy, że to leczenie da nam więcej niż nam zabierze. Bo oczywiście leki będą wiązały się z ryzykiem, podkreślam słowo z ryzykiem, a nie z pewnością działań ubocznych. Są osoby, które przechodzą leczenie przeciwdepresyjne praktycznie bez żadnych działań ubocznych. Dużo zależy od tego, na jakim etapie się zgłaszamy. Oczywiście im wcześniej, tym lepiej. Plus oczywiście na ile stosujemy się do zaleceń, na ile bierzemy leki regularnie, na ile jesteśmy cierpliwi też w tym przyjmowaniu leków, na ile nie zapominamy o tym, żeby przyjąć lekarstwo. Ale dużo będzie zależało też na ile my mamy takie poczucie, że to jest rzeczywiście taka droga, która będzie wiązała się jednak z poprawą, nawet jeżeli czasowo może wiązać się z jakąś formą dyskomfortu. Leki mogą, nie muszą obniżać funkcjonowanie seksualne, mogą utrudniać dojście do orgazmu, to jest na pewno fakt. Może być tak, że ochota na seks będzie niższa, ale może być tak, że tych zmian, jeżeli chodzi o aktywność seksualną na niekorzyść, nie zauważymy. I wielu moich pacjentów nie zauważa takiej zmiany na niekorzyść. Ona się może pojawić, ale nie musi. Natomiast to, co jest jeszcze ważnym elementem, co dosyć często staram się z pacjentami omówić, włączając leki przeciwdepresyjne, to, że depresja, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli decydujemy się na włączenie leków, no to zazwyczaj jednak mamy do czynienia z tym epizodem depresyjnym albo reakcją taką adaptacyjną typu depresyjnego, że rzeczywiście uznajemy, że więcej będzie korzyści z włączenia leków niż ryzyka. I w momencie, w którym już mamy te objawy depresyjne, najczęściej w obrazie klinicznym jest obniżenie ochoty na seks. To na pewno ty też widzisz, prawda, w gabinecie jako psychoterapeuta, jako seksuolog kliniczny, że jednak często osoby depresyjne z objawami depresyjnymi mają mniejszą ochotę na seks albo w ogóle jej nie ma. I może się okazać, że włączenie leków przeciwdepresyjnych, nawet jeżeli one będą powodowały jakąś formę utrudnienia dla uzyskiwania satysfakcji seksualnej, to przez to, że regulują nastrój, poprawiają napęd, to może się okazać, że ta seksualność, okej, być może będzie trudniej dostępna niż w sytuacji naszego zdrowia, ale i tak lepsza niż w związku z sytuacją, kiedy mamy nasilone objawy depresyjne. Więc de facto może być tak, że okej, może ta seksualność nie będzie aż tak satysfakcjonująca, jak wtedy, kiedy nie mieliśmy objawów depresyjnych i byliśmy w pełni zdrowi, ale i tak lepsza niż na tym momencie, w tym momencie, kiedy zgłaszamy się do lekarza, zgłaszamy się do terapeuty.
1: To bardzo ważny aspekt, bo ja też widzę, że podjęcie działania, jakim jest leczenie, też może być takim elementem istotnym, czyli odzyskania sprawczości. I tutaj będziemy zbliżać się już do końca naszej audycji, ale chciałbym poruszyć jeszcze jeden wątek, bo moglibyśmy mieć takie przekonanie, że seks powinien albo nawet wręcz ma wynikać z dobrego nastroju, ale popatrzmy też, że seks może współtworzyć ten nastrój. I właśnie czy czasem nie odwróciliśmy tej kolejności? Może nie zawsze, może to być kontrowersyjne, najpierw trzeba poczuć się świetnie, żeby później mieć seks, czasem dotyk, przyjemność, to oczekiwanie na coś, co może nas dobrego spotkać, będzie elementem, który nam podniesie te emocje. Bo jeżeli popatrzymy na też pożądanie, to jest pożądanie w odpowiedzi, pożądanie responsywne. To jest to pożądanie, które wynika z pewnego oczekiwania. I zastanawiam się, na ile jest moc też tego, że podjęcie tego zachowania może być czynnikiem, który właśnie podniesie nam nastrój.
0: to jest dosyć ryzykowna koncepcja, moim zdaniem, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką formę zagłuszania stanów emocjonalnych i taką formę udawania, że jest świetnie, angażuje się w aktywność seksualną, daje mi to przez chwilę takiego strzała jeszcze, czy przyjemności, czy haju, ale może być też tak, że to się pojawi jako taki, chodź się pokochamy, to ci może poprawi nastrój. Niekoniecznie. Tak? Więc
1: ale
0: jednak,
1: może.
0: Ale nie musi. I teraz jeżeli ktoś nie ma, czuje, że nie ma na to przestrzeni, no to po prostu nie ma na to przestrzeni.
1: Znaczy ja bym myślał, jak niezdecydowany jesteś, to...
0: To się zastanów i nie musisz na przykład, możesz spróbować wejść w kontakt seksualny i w każdej chwili się z niego wycofać, a możesz na przykład włączyć sobie filmy na Netflixie i też będzie super. I tutaj raczej będzie decydowało to, na co my mamy przestrzeń, na co mamy gotowość i na co mamy wewnętrzną zgodę. Bo absolutnie ja nie mam zgody na to, żeby zachęcać do takiego wychodzenia i zmuszania się akurat do seksu, bo można się zmusić do jedzenia, tak? No bo bez jedzenia jednak umrzemy. Ale bez seksu, no nie, raczej jest mała szansa, że umrzemy. W związku z powyższym można dać sobie na przykład parę dni na to, żeby dojść ze sobą do ładu albo ponazywać sobie na to, czego potrzebujemy, albo to, czego nie potrzebujemy w tym momencie. I naprawdę nie musimy tego seksu uprawiać, jeżeli na przykład nie mamy pewności, że tego chcemy. A jeżeli nawet mamy taką ochotę poeksperymentować, to pamiętajmy, że zawsze, zawsze, w każdej chwili możemy powiedzieć nie, to jednak nie jest to, nie mam na to ochoty, nie mam na to przestrzeni, nie sprawia mi to przyjemności, bo jednak to temu ta seksualność przede wszystkim ma służyć. Ona ma przede wszystkim służyć przyjemności, a nie temu, żeby coś zagłuszać. I jeszcze jedna rzecz, która się często pojawia jak mantra, to trochę tak, to, że uprawianie seksu to będzie chroniło nas przed depresją, albo oczywiście będzie wpływało udane życie seksualne na nasze samopoczucie, ale to też nie jest jakieś panaceum. To też nie jest tak, że jeżeli mamy świetny seks, to na pewno jesteśmy wolni od ryzyka objawów depresyjnych. Może się okazać, że mamy świetny seks w życiu, a pomimo to przeżywamy epizody depresyjne. I jedno drugiego nie wyklucza. I trochę mnie tak fascynują w takim negatywnym sensie różnego rodzaju skróty myślowe, które pojawiają się w mediach społecznościowych, bo to trochę mi się przypomina od razu to ta dieta makaronowa, która ma zapobiec depresji.
1: Tak, a no który to makaron?
0: Świderki. Mają podobno najwyższy potencjał przeciwdepresyjny. Oczywiście żartuję, ale jednak naprawdę podobnie jak, znaczy jeżeli seks będzie poprawiał, mówiąc kolokwialnie, nastrój, super, ale to zazwyczaj oznacza, że to nie jest depresja.
1: To prawda i tutaj absolutnie może tak być, że to nie będzie czynnik, który będzie nas chronił i to też musimy o tym pamiętać, ale też zdarza się, że myślenie o tym, że tego seksu nie ma, potrafi się na tyle rozpędzić, że rzeczywiście te objawy, które gdzieś moglibyśmy już zahaczyć o zaburzenia nastroju, się mogą się pojawić. Będziemy się zbliżać już do końca dzisiejszej audycji, ale chciałbym zadać na koniec Państwu takie pytanie, zostawić Państwa z takim pytaniem. Co u Państwa działa silniej? Nastrój na seksualność czy seksualność na nastrój? Takie zadanie do poduszki. Jakby chcieli się Państwo podzielić z nami, proszę do nas pisać na media społecznościowe. Znajdą nas Państwo pod nickami Seks Audycja na Facebooku i na Instagramie. I tym pytaniem kończymy dzisiejszą Seks Audycję. Rozmawialiśmy o tym, jak nastrój wpływa na seksualność, ale też o tym, że seksualność może być jednym z obszarów, przez które nasz nastrój się wyraża. Byli z Państwem Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
0: Oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
1: Audycję wydawała Maria Mroczkowska, a realizował Adam Brzeziński. Dziękujemy za wszystkie telefony i wiadomości. Do usłyszenia w kolejnej seks audycji. Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Premier Donald Tusk mówi o możliwej eskalacji ze strony Rosji, także na terytorium Polski. Zapowiada zmiany we współpracy służb na przejściach granicznych. Maciej Berek w środę powinien rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Bez złożenia ślubowania wobec prezydenta może być mu trudno. Jeśli Arabia Saudyjska w ciągu kilku dni nie uruchomi swojego kluczowego ropociągu, niedobór paliwa będzie się pogłębiać. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Współpraca wojska, policji, straży granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, powiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Do narady doszło po rosyjskich atakach na zachodnie regiony Ukrainy. Część dronów uderzyła w cele tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Będą rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Tusk mówił o możliwej eskalacji rosyjskich działań na naszym terytorium. Stwierdził też, że Rosjanie są gotowi użyć przeciw Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Z perspektywy naszego bezpieczeństwa w takim miejscu nie byliśmy jeszcze od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, komentował w TOK FM prezes Safety Project, major rezerwy profesor Jarosław Stelmach.
2: Po pierwsze, do eskalacji dochodzi, a po drugie mamy informacje zarówno z perspektywy naszych służb specjalnych, to prezes Rady Ministrów potwierdza, jak i też naszych sojuszników, no, że do eskalacji na pewno dojdzie, a ona może przybierać różnego rodzaju postaci. Niewykluczone są również ataki na terytorium Polski. No, mocny komunikat prezesa Rady Ministrów.
1: Na ataki Rosji zareagował też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Mówił w Kijowie, że terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy, on już przeszedł przez drzwi.
3: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
1: Resort Obrony Rosji poinformował, że przeprowadzony ostrzał celów w zachodniej Ukrainie był wymierzony w cele o charakterze militarnym. Moskwa podkreśliła, że chodziło o infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Maciej Berek w środę powinien rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Wcześniej jednak musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Przy czym Karol Nawrocki raczej nie zamierza odebrać przysięgi od nowego sędziego. Dlatego pojawia się pytanie, czy Maciej Berek w środę pojawi się w Alei Szucha. A odpowiedzi szukał reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Prezydent, jego ludzie, a także politycy PiSu uważają, że Maciej Berek nie ma czego szukać w Trybunale, bo jak powtarzają jak mantrę, nie spełnia wymogów formalnych, by być sędzią TK. Ich zdaniem nie ma odpowiedniego stażu, co najmniej 10 lat praktyki w zawodzie prawniczym. Poseł PiSu, były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
5: Jest problem pewien, dlatego że pan Maciej Berek nie chce przedstawić informacji, gdzie wykonywał swój zawód radcy prawnego.
6: Jest jakaś gra polityczna PiSu i Nawrockiego, podważająca to, że przez 17 lat był wykonującym zawód radcy prawnego, co potwierdziła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.
4: Dlatego zdaniem europosła KO Michała Szczerby w środę sędzia Berek spokojnie może rozpocząć pracę w Trybunale. A jeśli chodzi o jego ślubowanie, nie jest wykluczone, że odbędzie się w Sejmie. Tak jak to miało miejsce w przypadku czworga sędziów Trybunału wybranych wiosną, od których prezydent Karol Nawrocki także nie odebrał przysięgi. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Jeśli Arabia Saudyjska w ciągu kilku dni nie uruchomi prowadzącego do Morza Czerwonego ropociągu wschód-zachód, wyczerpią się jej zapasy ropy przeznaczone na eksport i dojdzie do utraty nawet 4% światowych dostaw, poinformowała agencja Reutera, powołując się na branżę handlu saudyjską ropą. Dalszy spadek wielkości dostaw z Arabii Saudyjskiej pogłębi globalny niedobór surowca, który już wcześniej wywindował ceny paliw na świecie do rekordowych poziomów i napędził inflację. Od czasu, gdy w piątek ataki dronów wymusiły na Arabii Saudyjskiej zamknięcie ogromnego rurociągu biegnącego ze wschodu na zachód kraju, Rijad nie przedstawił szczegółowych informacji na temat skali uszkodzeń ani przewidywanego czasu wyłączenia magistrali z eksploatacji. Na zakończenie dwudniowej wizyty w Irlandii prezydent USA Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Obecnie amerykańskie cło na produkowaną w Republice Irlandii whisky wynosi 10%. Tymczasem ten sam rodzaj alkoholu pochodzący z Irlandii Północnej i Szkocji nie jest obłożony cłem. Według mediów na amerykańskiego przywódcę miał naciskać w tej sprawie szef irlandzkiego rządu Michael Martin. Czeka nas mundial pod Wawelem. Kraków został gospodarzem drugiej edycji Mistrzostw Świata Kobiet Amp Futbolu. Rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku. Przez ten czas zostanie rozegranych 48 spotkań.
7: Gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogliśmy to odczuć w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt.
1: Mówi Weronika Nowotny, zawodniczka kobiecej kadry Amp Futbolu. Przyszłoroczny turniej będzie dopiero drugim w historii kobiecym mundialem w tej dyscyplinie. Do rana niemal wszędzie może popadać, w większości kraju od 11 do 15 stopni, chłodniej będzie na Przedgórzu. Poniedziałek będzie pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy przeważnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na Wybrzeżu i w Karpatach.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: Niedzielny poranek, Tok FM, Michał Tomasik, witam Państwa bardzo serdecznie w towarzystwie Magdaleny Sikoń i Jany Cech. Proszę Państwa, za 2 tygodnie w Krakowie wybory. Mieszkańcy Krakowa, pewnie niektórzy z Państwa, głowią się teraz, komu tu powierzyć te funkcje kierowania miastem. Miastem z problemami. I kandydatów mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jest to Michał Drewnicki z PiS-u, Jan Hoffman, kandydat bezpartyjny, ale jeden z inicjatorów referendum, w wyniku którego odwołano poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Kandyduje również Aleksandra Owca z partii Razem, Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Łukasz Gibała, kandydat wszystkim krakowianom dobrze znany, otarł się o urząd prezydenta w poprzednich wyborach, kandyduje po raz czwarty i obecnie jest faworytem do wygranej. No ale powalczą z nim jeszcze Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, czyli partii Grzegorza Brauna, czy Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. Kandydatów mamy dużo, ale czy ci kandydaci w ogóle wiedzą, jakie są problemy Krakowa i jakie są oczekiwania mieszkańców przede wszystkim? I o tym porozmawiamy w tej chwili z naszym gościem, Maciejem Fijakiem z Ruchu Miejskiego dla Krakowa, radnym dzielnicy 13 Podgórze. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Jakie problemy ma Kraków, które powinien rozwiązać przyszły prezydent?
9: Pan redaktor tak bardzo pesymistycznie zaczął. Oczywiście mamy swoje problemy, natomiast przede wszystkim jest to miasto, no, który ma swoją własną tożsamość i no, jest na swój sposób niezwykłe, więc to też jest bardzo duża odpowiedzialność przed kolejnym prezydentem. Oprócz problemów też zarządzanie tym dziedzictwem i tą unikatowością. Ja bym może tutaj zrobił krok wstecz i zobaczył na to, dlaczego prezydent Miszalski został odwołany. To oczywiście jest analiza osób, które były u referendum. Robiła ją Polityka Insight na początku sierpnia. No i tam na pierwszym miejscu zostało podane podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej jako jedna z głównych przyczyn niezadowolenia. Zadłużenie miasta, ogólne niezadowolenie z kierunków rozwoju miasta, nepotyzm w miejskich spółkach, czy wprowadzenie strefy czystego transportu. I ta ostatnia rzecz też jest ciekawa, bo to jest dopiero tutaj na 5. miejscu, a było to też przedstawiane jako jeden z głównych powodów. Dzisiaj trochę widać, że tych powodów było więcej. Natomiast no, to są wszystko osoby, które były bardzo jednoznacznie nastawione do poprzedniego prezydenta. I w tym samym sondażu pytano krakowian, co jest dla nich ważne już na tej ogólnej próbie reprezentatywnej dla całego miasta. No i tutaj wyszło na pierwszym miejscu też taka dosyć ciekawa rzecz, myślę, bo coś, na co nie do końca prezydent miasta ma wpływ. Oczywiście może tworzyć różne programy wspierające i tak dalej, natomiast pierwszy punkt to jest słaby dostęp do ochrony zdrowia. Drugi punkt to jest coś, co się też zawsze przewija również w takim badaniu ogólnym krakowskim na jeszcze większej próbie, bo na 3000 mieszkańców miasto co 2 lata robi takie badanie, czyli niewystarczająca liczba miejsc parkingowych. 3, zła jakość powietrza, to też jest bardzo ciekawe, jeżeli właśnie rozpatrujemy to w kontekście strefy czystego transportu. Czy numer 4 najczęściej wskazywany to jest słabo rozwinięty transport publiczny. 5, za mało terenów zielonych. Zjednoczonych. To są w zasadzie te rzeczy, które też od lat się przewijają. Natomiast nowy prezydent na pewno będzie miał kolosalny problem, jeżeli chodzi o dziurę budżetową. Kraków jest najbardziej zadłużonym mieszkańcem, miastem wśród miast wojewódzkich w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
8: 1,2 mld, jeżeli dobrze pamiętam. 1/10 budżetu Krakowa to 1/11 w tej chwili to dług. Panie Macieju, oczywiście ja uwielbiam Kraków, studiowałem tam, więc wszystko to, co pan mówił na początku, to prawda. Ale jednak wybory to... Właściwie to taki, bym powiedział, piłkę panu wystawiłem, no bo kandydaci oczywiście będą się przekrzykiwać, że znają, rozumieją i tak dalej, ale chciałem pana poprosić o wytłumaczenie tych podstawowych problemów. Pan je wymienił. Zacznijmy od strefy czystego transportu, bo faktycznie w tym badaniu Polityki Insight to wyszło jako główny powód, główna motywacja osób, które brały udział w referendum i też... Mam wrażenie, że główny temat, o którym Kraków krzyczy, czy mieszkańcy Krakowa krzyczą na skalę ogólnopolską, czy strefy czystego transportu to jest taki problem dla was, dla mieszkańców?
9: Zrobię jeszcze krok wstecz. Nie miliard, tylko prawie 10 miliardów już w tym momencie, czyli to jest zadłużenie miasta sięga prawie rocznego budżetu.
8: Tak,
9: miasta,
8: tam jest miliard teraz, tak.
9: Tak, deficyt każdego roku to jest miliard, ale sumaryczny dług, jeżeli dodamy jeszcze do tego spółki, które się zadłużają poza ogólnym budżetem, no to naprawdę wygląda to bardzo 8 źle.
8: 8 do 10 miliardów, racja.
9: Wracając do powodów, to właśnie kiedy emocje troszkę po referendum odpadły, to wyszło na to, że ta strefa nie jest głównym powodem, dla którego odwołano prezydenta Miszalskiego. Tak wyszło w exit pollu, który robiła pracownia OGB, z tego co pamiętam. Natomiast teraz, gdy zapytano po kilku miesiącach, to na pierwszym miejscu były te podwyżki komunikacji miejskiej, na drugim właśnie zadłużenie miasta, na trzecim ogólne niezadowolenie z kierunku rozwoju. Co ciekawe, bo mówiło się, że to jest dużo takie referendum, które odzwierciedla trochę te emocje krajowe, ale tutaj chęć wyrażenia niezadowolenia z rządu premiera Tuska była na przedostatnim miejscu dopiero. Ale tak, wracając do pytania o strefę czystego transportu.
8: Bo to się, rozumiem, że to się też trochę łączy. Podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, strefy czystego transportu, troska o jakość powietrza, pewnie też ta ilość, liczba miejsc parkingowych. Te strefy czystego transportu to jest taki duży problem?
9: Znaczy, mieszkańcy Krakowa są ze strefy wyłączeni. Osoby, które płacą tutaj podatki, które są tutaj zameldowane, które posiadały samochód przed wejściem w życie tych przepisów, nie mogą dożywotnio korzystać z tego samochodu, więc wydaje się, że...
8: i też o co chodzi?
9: Tutaj takim dużym zapalnikiem było to, że wszyscy z Obwarzanka, którzy też funkcjonują w Krakowie, nie są z tego zwolnieni, którzy dojeżdżają do tego miasta. Natomiast tak patrząc czysto na liczbach, to jeżeli chodzi o Kraków, to tych aut, które nie spełniają norm, jest 2/10, a które i tak są zwolnione, a jeżeli patrzymy na Obwarzanek, czyli na metropolię krakowską, na powiat krakowski, to jest 3/10 samochodów, z czego nie wiemy, ile jest tak naprawdę na co dzień użytkowanych, bo często są to te najstarsze samochody, a ile wjeżdża do Krakowa, to już jest w ogóle zagadką. Moja teoria jest taka, że była to taka bardzo konkretna rzecz, którą łatwo było podgrzeć emocje przed referendum i dorzucić kamyczek do tego referendalnej kampanii. Bo jak właśnie patrzymy na to, że mieszkańcy w priorytetach wymieniają jakość powietrza, a kiedy się ich zapyta, co powoduje tą złą jakość powietrza, to połowa z nich mówi, że spaliny samochodów, to wydaje się, że tu jest bardzo duża świadomość. Zresztą ten wspomniany sondaż jest o tyle ciekawy, że tam analizowano też elektoraty poszczególnych kandydatów. Zdecydowana większość z wszystkich kandydatów, nawet wśród elektoratu kandydata Prawa i Sprawiedliwości Michała Drewnickiego, natomiast ponad 70% mieszkańców zgadza się ze stwierdzeniem, że SCT są potrzebne, ale uwaga, muszą być dobrze zaprojektowane.
8: No to może chodzi
9: więc
8: właśnie
9: to jest
8: o...
9: kwestia ewentualnie jakichś takich korekt, wprowadzenia typu dojazdy do parkingów Park and Ride i tak dalej. Być może jakiś taki program osłonowy dla tych mieszkańców z Obwarzanka w najbardziej trudnej sytuacji, którzy...
8: A może chodzi o niekonsekwencje, że z jednej strony miasto wprowadza strefy czystego transportu. Okej, możemy dyskutować, czy w jakim zakresie, stopniu i tak dalej, ale z drugiej strony ceny komunikacji w Krakowie rosną i może to jest niekonsekwencja i to tak ludzi denerwuje.
9: Zdecydowanie drugim takim, no trochę ja bym powiedział, że pokrzepiającym, bo ludzie widzą to, że okej, walczymy o czyste powietrze, ale dajcie nam dobrą alternatywę, tak? Transport publiczny w Krakowie generalnie, moim zdaniem, a też podróżuję po miastach w Polsce, jest na całkiem niezłym poziomie. Natomiast była dosyć duża polityczna awantura w związku właśnie z podwyżką cen biletów, tych jednorazowych i tych miesięcznych. I ona się zbiegła w czasie ze wprowadzeniem strefy czystego transportu, co jakby akumulowało te emocje, bo rzeczywiście no, było to troszkę ze sobą, znaczy troszkę, to było bardzo ze sobą stało w sprzeczności. Ja na miejscu prezydenta, ogłaszając strefy czystego transportu, od razu bym przedstawił plan wzmocnienia linii aglomeracyjnych, tak żeby dać tym ludziom realną alternatywę. Jakiś zachęt typu właśnie, na przykład w Londynie to w ogóle było tak, że za to, jak ktoś oddał taki samochód na złomowanie, taki najbardziej trujący, to dostawał kilka tysięcy funtów. Jakby programów różnych pomocowych jest dużo. To zostało, myślę, troszkę zaprzepaszczone. Natomiast też była kwestia biletu 20-minutowego, który skrócono do 15 minut i taka teza była ogólna. Ja też ją generalnie głosiłem, że z tego biletu korzystają głównie turyści, tak? No ale bardzo szybko się okazało, że nie, że krakowianie, krakowianki też kupują ten 20-minutowy bilet, żeby podjechać do centrum na spotkanie ze znajomymi. Ci krakowianie, którzy nie korzystają na co dzień z komunikacji miejskiej i cała rzesza innych i jednocześnie został skrócony jego czas obowiązywania i podniesiona cena i to wywołało naprawdę dużą burzę, więc taki no niby prozaiczna rzecz, 15-minutowy bilet, a wywołało dużą polityczną awanturę, też taką społeczną awanturę, no to były realne emocje wśród ludzi. Natomiast jeżeli dla osób, które korzystają na co dzień, mają ten bilet sieciowy, to jest 99 zł, to no to jest ponad, lekko ponad 3 zł dziennie za no dosyć no luksus korzystania z całego transportu zbiorowego, to naprawdę jest, myślę, dosyć uczciwa cena i też nie jest to jakoś najwięcej wśród wszystkich miast w Polsce.
8: Bardzo dziękuję. Maciej Fijak, Ruch Miejski dla Krakowa, radny dzielnicy 13 Podgórze. Bilety, dziura budżetowa i duma krakowian. To jest stawka wyborów, które już 27 września, niedzielny poranek TOK FM, Michał Tomasik cały czas przy mikrofonie. A w piątek wieczorem odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Zwyciężyła je Irena Rosiewicz, która, jak donoszą media, szczególnie dobrze opanowała naśladowanie dziwoni zwyczajnej, niewielkiego ptaka wędrownego występującego w Eurazji. I o tej imprezie, co się działo, dlaczego akurat ta interpretacja przekonała jury, porozmawiamy ze Stanisławem Łubieńskim, kulturoznawcą, ukrainistą, z zamiłowania przyrodnikiem, który ukoronował tegoroczną mistrzynię. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Bardzo mi miło.
8: Panie Stanisławie, musimy zacząć od takiej rzeczy, bo ja wczoraj cały dzień ćwiczyłem i ja panu coś pokażę, a pan zgadnie, co to za ptak, dobra?
10: Słucham z uwagą. No, mam kilka typów tutaj. Myślę, że celuje pan w mewę jakąś.
8: Nie obraża mnie to, bo mewy bardzo lubię. To był akurat orzeł bielik, ale kosa, no, w takim razie kosa panu już nie pokażę, a też go ćwiczyłem.
10: Kos jest zwykle prostszy, bo to jest taki melodyjny gwizd, ale rzeczywiście to ciekawe, no bo ptaki drapieżne, kiedy tak pokrzykują, to trochę te głosy przypominają głosy mewie, czyli taki ni to śmiech, ni to skrzek, albo małpy. No właściwie mewy, obserwujemy taki proces, że przenoszą się w dużym stopniu do miast, zaczynają mieszkać na dachach bloków na przykład, więc oswajamy się trochę nawet w Warszawie i w innych miastach w głębi lądu z takimi odgłosami, które się bardziej kojarzyły z Gdynią.
8: Czyli pan mówi, że moja interpretacja jest tutaj po prostu skażona obecnością mew, a nie doborem orłów, bielików.
10: No, bielików też jest całkiem dużo, na szczęście.
8: No dobrze, to teraz na poważnie porozmawiajmy o mistrzostwach. Trzecia edycja. Zastanawiam się przede wszystkim, jaki jest proces wyboru i oceny kandydatów, których jest dużo, którzy prezentują wiele tych ptasich śpiewów, głosów, ćwierków, ćwikli i wszystkich innych. Jak wy w ogóle podchodzicie do oceny tego?
10: No podchodzimy tak, że prosimy, żeby chętni do występowania wysłali nam film, na którym zaprezentują swoje umiejętności, a my będziemy w stanie ocenić, na ile to przypomina głos oryginalny. No i robimy to w gronie jury, a do jury wchodzę ja, czyli prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, wchodzi Jan Mentzfel, czyli członek i współzałożyciel Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz. Zeszłoroczny mistrz w tym roku był Marcel Mierzejewski i Natalia Przybysz, piosenkarka. No i słuchamy z uwagą i jak nam się podoba, to bierzemy do tego finału. W tym roku mieliśmy też rekordowo dużo zgłoszeń, chyba prawie 50 zgłoszeń, dostaliśmy ponad 40 filmów i trwałoby to w nieskończoność, więc musieliśmy niestety zrezygnować z połowy, chociaż z dużym żalem, bo było tam naprawdę dużo świetnych interpretacji i imitacji.
8: No ale potem jest to spotkanie w Warszawie, ten finał i tam uczestnicy, ja akurat niestety nie dotarłem, ale oglądałem na profilach te występy, jakby przedstawiają te interpretacje na żywo i co? Czy jak pan podchodzi do tego? Ciekawy ptak, ciekawa interpretacja, czy skupia się pan na tym, czy wiernie jest oddany ten dźwięk, czy chodzi może o paletę, bo ci uczestnicy pokazują te naśladownictwo kilku różnych ptaków. Mhm.
10: No, chyba wszystko po trochu. Zwracam uwagę na pewno na rzeczywiście bliskość do oryginału, jakąś taką jednak możliwie przypominającą interpretację. No nie, jeżeli coś zupełnie się mija albo ktoś gwiszcze jakąś kompletnie inną melodię, no to nie o to raczej chodzi. Ja bardzo doceniam kreatywność w wyborze techniki, no bo można oczywiście gwiznąć, można wrzasnąć, można skrzeczeć, można powietrze wciągać, ale i wypuszczać i naprawdę takie kombinowanie bardzo mi imponuje i podziwiam, jeżeli ktoś szuka możliwości, przecież bardzo dużych, ludzkiego głosu i ludzkiego instrumentu mowy, żeby wydawać dziwne ptasie dźwięki, więc chyba to są takie główne osie oceny, że tak powiem. No i jeszcze może bym tylko dodał, że taki oczywiście punkcik jest zawsze za to, jeżeli ktoś się przebierze albo no, dołoży coś do performansu troszeczkę.
8: A w tym roku były jakieś takie performance'a?
10: W tym roku chyba tak, myślę, że dwa były takie wyraźne. Jeden to ekipa Waver Birds, panie, które co roku występują i zawsze deklarują, że bardzo nie chcą wejść do finału, bo są przygotowane na jeden głos i w tym roku mówiły o sieweczce obrożnej, czyli takim małym ptaku, który żyje no między innymi nad Wisłą, ale też na Pomorzu. Jest bardzo rzadki i trzeba go chronić aktywnie też, jakoś starać się osłonić gniazda na przykład przed drapieżnikami. I to daje efekty, rzeczywiście ta sieweczka, chociaż rzadka, to jednak populacja wzrasta. Więc panie z Waver Birds wykonały taką pantomimę całą, która miała edukować widzów, żeby nie chodzić po plażach piaszczystych nad rzeką, ani po tych wyspach piaszczystych, bo tam są sieweczki i można rozdeptać ich gniazda, niestety. A drugi występ to był występ pana, który naśladował dropia, który jest takim ptakiem, który właściwie w Polsce wyginął. Teraz są podejmowane jakieś próby jego reintrodukcji. Nie wiadomo, jak one się tam powiodą, ale Jest to wielki, taki kuropodobny ptak, który wydaje dosyć komiczne odgłosy. No i właśnie ten uczestnik się za tego dropia trochę przebrał, dotepił sobie takie białe wąsiska i wydawał przedziwne dźwięki, które drop wydaje.
8: A zastanawia mnie druga rzecz, bardzo poważnie mnie zastanawia. Czy pan wie, jak uczestnicy się przygotowują? Może zapytam też od razu, czy pan ma takie ciągoty, żeby trochę niektóre ptaki ponaśladować? Bo jak na początku pan zauważył, ja ćwiczyłem i szukałem też materiałów źródłowych. Jakiś nie znalazłem takiej jednoznacznego źródła, gdzie mógłbym się uczyć naśladownictwa ptaków i techniki. Nawet na YouTubie tego nie było dużo.
10: No cóż, no to już chyba jest kwestia właśnie kreatywności i takiego twórczego podejścia. To nie jest łatwe, jeżeli się jest takim zupełnym, że tak powiem, cywilem. No bo jeżeli ktoś pracuje z głosem, na przykład aktorzy mają takie fory, albo no, może ludzie, którzy zajmują się muzyką, na pewno jest im trochę łatwiej sobie wyobrazić, jak jakiś dźwięk można wywołać. No, oczywiście to jest dosyć niszowa dziedzina wiedzy, naśladowanie ptaków, więc ja się nawet za bardzo nie dziwię, że nie ma bardzo wielu możliwości uczenia się z jakichś nagrań. Natomiast trzeba powiedzieć, że jest cała masa nagrań ptaków i nie jest to wcale przecież reguła, że te nagrania zawsze były. Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, bardzo trudno było zdobyć jakiekolwiek nagranie. Ludzie mieli na płytach winylowych te głosy ptaków i wyobraźmy sobie, że z jakimś gramofonem idziemy w teren i tam próbujemy porównywać te odgłosy, więc to jesteśmy zupełnie gdzie indziej. To w tej dziedzinie postęp dokonał się po prostu kosmiczny. Ja sam, jak byłem mały i się uczyłem głosów ptaków, to miałem kasety, które przewijałem na ołówku, i tą drogą, a teraz wchodzimy do sieci i znajdujemy po prostu setki tysięcy nagrań głosów, więc tu już po prostu no musimy włożyć jednak trochę swojej własnej kreatywnej pracy, żeby ten głos jakoś postarać się no wymyśleć sobie, no bo to jest też wymyślanie. Są takie głosy, powiedzmy, że proste, które polegają rzeczywiście na gwizdaniu i wydaje się, że z grubsza jesteśmy wszyscy w stanie powtórzyć bliżej czy dalej od oryginału, ale są głosy, które naprawdę wymagają dużego kombinowania właśnie z wdechem, wydechem i jakaś taka kontrola różnych właśnie organów, które biorą udział w wydawaniu przez nas dźwięków, na przykład język, jak ułożymy język, to będzie też modulowało dźwięk. Więc no to jest no, trudna sztuka, no, ale tym większa frajda.
8: Ja pana stąd nie wypuszczę, dopóki pan mi nie powie, czy pan ma jakiegoś ptaka, którego pan naśladuje, jakiś popisowy numer.
10: Nie, ja już, znaczy ja trochę naśladuję ptaki, kiedy trzeba promować nasze mistrzostwa, ale już...
8: No to przyszły rok możemy zapromować już.
10: Nie. To jeszcze nie teraz, nie czuję się gotowy, zresztą trochę mi się zerwał głos w czasie mistrzostw, więc nie jestem bardzo pewny w tym, co by się ze mnie wydobyło. Wolałbym się nie skompromitować ostatecznie, jednak jestem członkiem jury
8: i prezesem.
10: Prezesem, więc muszę jakoś tutaj dbać o formę i respekt jakiś jednak wobec instytucji i organów.
8: Panie prezesie, bardzo panu dziękuję w takim razie. Stanisław Łubieński, kulturoznawca, ukrainista, z zamiłowania przyrodnik i jeden z głównych prowodyrów mistrzostw naśladowania ptaków. Trzecia edycja za nami. Czwarta prawdopodobnie, pewnie w przyszłym roku. Proszę już ćwiczyć, będzie można się zgłaszać. No a tę rozmowę kończymy tylko na mojej kompromitacji z Orłem Bielikiem. Niedzielny poranek TOK FM. Witamy państwa, którzy wstali i dziękujemy tym, którzy są z nami od 8. A w naszym studiu Robert Więckowski, Fundacja Kultura Bez Barier. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
8: Porozmawiamy o sztuce i kulturze, ale o tym, jak do niej w ogóle podchodzić, kiedy się na przykład, kiedy nie można tej kultury i sztuki usłyszeć albo zobaczyć. Zacznijmy od filmu. Jak się ogląda film, jak nie można go zobaczyć?
11: Potrzebna jest audiodeskrypcja, czyli potrzebne jest przygotowanie takiej specjalnej ścieżki, dzięki której osoby takie jak ja, które nie widzą od urodzenia albo tak jak ja straciły wzrok w pewnym momencie swojego życia, będą mogły obejrzeć ten film. Dużo tutaj jest jeszcze do zrobienia. Tutaj akurat dotknął pan takiego wątku, który jest z jakiegoś powodu strasznie niereformowalny. Bardzo dużo udało się zrobić w teatrze. Teatry się przygotowują, jak Polska Długa i Szeroka, udostępniają te swoje spektakle, uczą się, jak przyjmować widzów z taką niepełnosprawnością, z różnymi szczególnymi potrzebami. A w przypadku filmu jest trudno. Mamy po swojej stronie nawet już Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Tutaj wielkie podziękowania dla pani dyrektor, bo rzeczywiście nas wspiera. Natomiast trudno jest z różnymi dystrybutorami, którzy z jakiegoś powodu nie chcą zapewnić tej audiodeskrypcji, nie chcą zapewnić tych tłumaczeń na język migowy w przypadku filmów dla dzieci czy napisów dla osób niesłyszących, i my tego zupełnie nie rozumiemy.
8: Ale to jest dużo roboty, to jest duży koszt, to jest duże przedsięwzięcie, żeby w cudzysłowie powiem, udźwiękowić taki film w jakiś sposób?
11: W perspektywie produkcji takiego filmu to jest mikroskala w każdej jednej przestrzeni, o której pan wspomniał. Jeżeli filmy kosztują teraz, no nie wiem, kilkadziesiąt milionów dolarów, zrobienie audiodeskrypcji, zrobienie napisów, nawet tłumaczenia na język migowy, w sumie wszystko razem 10 tysięcy złotych. Nie ma w ogóle o czym mówić. Jeżeli chodzi o przygotowanie tego, no ze 2 tygodnie, żeby tak wszystko posprawdzać, żeby tak wszystko skonsultować, żeby wszystko zostało zrobione z taką największą dbałością o każdy istotny szczegół, to znowu w perspektywie filmu, który jest najpierw nagrywany, potem jest montowany przez wiele tygodni, poprawki i tak dalej, znowu mikroskala. I jeżeli chodzi o wiedzę, są ludzie, którzy to robią, którzy chcą to robić, którzy widzą w tym ogromny potencjał. Więc wszystko jest, oprócz chęci. Nie mówię o wszystkich. Są dobre przykłady na naszym rynku. Ja tutaj kłaniam się na przykład przed Next Filmem i przed panem Czarkiem. To jest taki człowiek z Next Filmu, którego ja osobiście kojarzę i który dba o to, żeby, może nie każdy, ale żeby naprawdę sporo tych filmów było zrobionych. Natomiast jest wielu producentów, którzy tego nie robią. Bardzo nam żal dzieci, tych dzieci, które rodzą się jako niewidome, jako niesłyszące i które chciałyby uczestniczyć w kulturze na równi z ich rówieśnikami, żeby od początku było jasne, kim są bohaterowie, nie wiem, disneyowskich Zwierzogrodów, czy Krainy Lwów, czy w ogóle różnych takich filmów, i tego nie ma w powszechnej dystrybucji. Dlaczego? My tego nie rozumiemy i uważamy, że to nie jest sprawiedliwe. Ekonomicznie nie wszystko musimy przeliczać na pieniądze, a tutaj naprawdę te pieniądze to jest mikroskala.
8: Pewnie ktoś nas słucha i sobie tak myśli, a jak nie, to zawsze się znajdzie jakiś krytyk, który powie, no ale jak no, oglądać film, jak się nie widzi, to w ogóle to się nie da po prostu. I ja bym chciał, żeby pan nam tak przedstawił, jak to się robi? Jak to się robi, że ten film można pokazać? Bo myślę, że jest też pewnie dużo rzeczy, z których my sobie nie zdajemy sprawy, bo pan już poruszył choćby jedną rzecz, że obejrzenie pewnej historii to jedno, ale to nawet wyobrażenie, jak pewne postacie wyglądają, to niektórzy tego wyobrażenia nie mają, jeżeli na przykład nie widzą od urodzenia.
11: Jasne. Więc jak się ogląda film, zacznijmy sobie od tego, taki film to jest zaproszenie do krainy wyobraźni. Ja w ogóle z wykształcenia jestem polonistą i takie językowe kreowanie świata to jest coś, co jest mi tak filozoficznie ogromnie bliskie i wierzę w tego potęgę. I to jest takie językowe kreowanie świata. Są ludzie, którzy namyślają to wszystko, co widzą i przekładają to na słowa, na znaczące słowa, na znaczące zdania, na to, żeby poruszyć wyobraźnię, żeby dostarczyć informacji, żeby zapewnić taką ciągłość narracyjną, że oprócz tego, co jest dla nas naturalne, dla nas osób niewidzących, słabowidzących, co jest dla nas naturalne, czyli dostęp do tych wszystkich dźwięków filmu, żebyśmy też wiedzieli, co się dzieje, kiedy aktorzy milczą, kiedy postaci milczą, kiedy jest to ogrywane w jakikolwiek sposób, czy ruchem, czy scenografią, czy jakimś dziwieniem, czy jakąś emocją, która jest wymalowana na twarzy. I to wszystko jest przekazywane. Za każdym razem to jest wybór. Poznawanie wzrokowe jest momentalne i wielowątkowe. Otwieracie oczy i widzicie cały świat i nie przełożycie nam nigdy tego całego świata. Od chwili, kiedy zaczynamy nie widzieć, to coś z tego świata widzialnego tracimy. Na zawsze, bezpowrotnie. Ale dużo, a przynajmniej te najważniejsze rzeczy możemy zyskać, a na pewno możemy uczestniczyć aktywnie w kulturze. A jeżeli chodzi o osoby głuche, osoby słabo słyszące, tutaj są potrzebne napisy, potrzebny jest język migowy. Dla dzieci, które się rodzą jako niesłyszący, jako głusi, pierwszym ich podstawowym językiem jest język migowy. To jest ich pierwszy język, nie język polski. Polski język migowy. To są dwa różne języki. Bo w tym
8: języku... I polski język migowy, bo języków migowych polski jest mnóstwo.
11: Tak. Powiedziałam o tym. Polski język migowy i język polski to są dwa różne języki, zdecydowanie. Więc one potrzebują tłumaczenia, bo to jest język ich pierwszych dni, ich pierwszych rozmów z ich rodzicami, bo do innego języka nie mają dostępu. Więc ten język migowy jest potrzebny. I wtedy to można. Nie wiem, czy potrafi pan wskazać taką ogólną przestrzeń, których filmów, które filmy są najmniej znane przez osoby głuche?
8: Które filmy są najmniej znane? Nie mam pojęcia.
11: Filmy polskie.
8: Bo
11: w polskich kinach nie ma polskich filmów z polskimi napisami, a oni tego potrzebują. Potrzebują tego seniorzy, osoby starsze, które coraz gorzej z uwagi na to, że przybywa lat, coraz gorzej słyszą. Dla nich też się przydają napisy. Potrzebują osoby te wszystkie dyslektyczne, dysgraficzne. Potrzebują obcokrajowcy, których mamy. I tak dalej, i tak dalej. Jest duże uzasadnienie. Tak merytorycznie mamy całkiem sporo argumentów. Ale oczywiście nie my podejmujemy decyzję. Ktoś inny musi podjąć tę decyzję.
8: To zaraz kontynuujemy ten wątek osób głuchych i słabosłyszących, niedosłyszących. Ale jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tym, jak osoby niewidome oglądają. Pan, żeby oglądać film, potrzebuje właśnie tych dźwięków, jakiejś takiej audiodeskrypcji, czy bardziej się to, czy jakiegoś takiego, nie wiem, no, z brailem, jakiegoś opisu, który by uzupełniał pewne rzeczy, dopowiadał technicznie, fizycznie, co tu jest potrzebne?
11: Perfektamente. Audiodeskrypcji, czyli tego dodatkowego opisu. To jest dla nas zaproszenie do świata filmu, to jest dla nas zaproszenie do świata teatru. W momencie, kiedy film czy sztuka teatralna się rozpoczynają, w tym momencie zaczynają pracować lektorzy, którzy czytają audiodeskrypcję. W przypadku filmów ta audiodeskrypcja jest wcześniej nagrana i po prostu jest emitowana. W przypadku teatru jest lektor, który gdzieś siedzi, obserwuje to wszystko, co się dzieje na scenie i na bieżąco komentuje to, co jest istotne w perspektywie ruchu, w perspektywie zachowania aktorskiego. I dzięki temu my jesteśmy w stanie to oglądać. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ja straciłem wzrok, jeszcze nie było audiodeskrypcji. I kiedy po 10 latach, mniej więcej od chwili, kiedy przestałem mieć możliwość samodzielnego oglądania tego, co jest na ekranie, tego, co jest na scenie, poszedłem na pierwszy pokaz z audiodeskrypcją, poczułem, że jestem u siebie, że znowu mi ktoś przychylił nieba, że mam szansę, że mogę pójść z moją wówczas dziewczyną, obecnie żoną. Możemy pójść na jeden film, obejrzeć i potem się dzielić tym wszystkim, co nas poruszyło, co było dla nas ważne, co nas przekonało, co nas nie przekonało. Jak zrozumieliśmy tę scenę, czy tę scenę.
8: A pan też musiał się tego nauczyć, jak oglądać film? Czy
11: chyba dosyć długo czekałem na ten pierwszy film, więc nauczyłem się w ogóle żyć, być na świecie troszkę inaczej.
8: Bez filmów?
11: Bez wzroku. Bycie osobą z niepełnosprawnością to jest takie codzienne zasypianie ze świadomością, że nic się jutro nie zmieni i budzenie się tego dnia, że dzisiaj też się pewnie nic nie zmieni. Kategoria cudu. Czasami się zdarzają cuda. W przypadku niepełnosprawności chyba stosunkowo rzadko. Więc musimy się tego świata nauczyć. Ten świat daje nam narzędzia. Nasz organizm, nasz mózg dają nam całkiem sporo narzędzi. One przychodzą tak jakby naturalnie. Ale to jest inne bycie w codzienności, w każdej niemal chwili codzienności.
8: Poruszył pan już ten, rozumiem, inną sytuację, w jakiej są osoby słabosłyszące, niedosłyszące czy głuche. I ja rozumiem, napisy w przypadku filmu to jest prawdopodobnie najprostsze rozwiązanie, ale na przykład jeżeli chodzi o sztuki teatralne. Tu napisy chyba, może pan mnie zaraz zaskoczy, ale napisy chyba się nie mogą pojawić. Może się pojawić tłumacz z języka migowego, tylko od razu zacząłem się zastanawiać, jak oglądać sztukę, jak muszę patrzeć na tłumacza, który opowiada czy dopowiada pewne kwestie.
11: Nie pamiętam, w którym roku, ale chyba pierwszy pokaz sztuki teatralnej, spektaklu teatralnego z napisami zrobiliśmy w roku 2008, może w 2009 i od tamtej pory są naturalne. Są teatry, na przykład tutaj u nas w Warszawie, które mają wszystkie sztuki z audiodeskrypcją i z napisami. To nie jest tak, że każde jedno wystawienie tego samego tytułu jest właśnie w taki sposób dostępne, ale są teatry, do których można zadzwonić, powiedzieć, jestem niewidomy, jestem niesłyszący, kupiłem bilety na za 2 tygodnie i potrzebuję, żeby ten spektakl był dla mnie dostępny. I ten teatr to robi, bo ma u siebie to w ofercie. Albo są inne teatry, które w trakcie wystawiania każdego tytułu w konkretnym secie jeden spektakl zapewniają w sposób dostępny. I to jest taka dla nas oferta. Nie uda ci się w tym przez te 3 miesiące, to pewnie będzie wznowienie na przykład za pół roku. To wtedy tobie się uda. I te teatry o to dbają. Więc pod tym względem jest to absolutnie znakomite. I uczą się jak Polska długa i szeroka. Teraz 29 września jedziemy do Rybnika, bo tamtejszy teatr chce się uczyć audiodeskrypcji i chce się uczyć przyjmowania widzów, którzy nie słyszą. I tych, którzy poruszają się na wózkach, i tych, którzy mają potrzeby sensoryczne, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj naprawdę się dużo dzieje i wielki szacun, jak to pisał Gałczyński, czapką po krakowsku do samej ziemi przed tymi, którzy chcą dla nas udostępniać kulturę.
8: Rozmawialiśmy o tych oglądanych, przede wszystkim oglądanych sztukach, a jak ma się sytuacja, jeżeli chodzi o sztuki słuchane? Tu wydawczyni Magda napisała, żebym zapytał o koncerty. Jak się słucha koncertów, jak się nie słyszy?
11: Zapraszamy 19 września, w najbliższą sobotę do Kutna. To będzie akurat mój zespół. Gramy w sposób dostępny. Gramy z tłumaczeniem na język migowy.

0: Banku Tempiku tłumaczyła PZ-a i to wygląda nieprawdopodobnie.
1: Tak, to pamiętam. Tak,
0: to wygląda nieprawdopodobnie. Więc to jest możliwe. Głusi muszą się nauczyć, muszą uwierzyć w to, że mogą słuchać muzyki. Niektóre osoby niewidome muszą uwierzyć w to, że mogą oglądać filmy, mogą chodzić do muzeów, mogą zachwycać się. Ja na przykład bardzo lubię malarstwo Hoppera. Przegenialny jest. I dzięki audiodeskrypcji wiem, że mam szansę sobie stale aktualizować to, co on tak naprawdę namalował. Jak to wygląda? Dlaczego mnie tak zachwyca i co w tym mnie porusza? A może też odnajdować zupełnie nowe sensy.
1: Ale jak pan je poznał?
0: Niektóre jeszcze widziałem, a innych nie widziałem. Te, które widziałem, to staram się wierzyć w to, że mnie zachwycają, to dlatego, że jeszcze widziałem. Ale są też takie obrazy, które poznaję już stuprocentowo, wiem o tym, że na pewno ich nigdy nie widziałem. Nie miałem szansy. Nie tak od razu nauczyłem się muzeów i nauczyłem się chodzić, żeby oglądać obrazy i rzeźby i żeby czerpać z tego radość. Natomiast dzięki audiodeskrypcji jest to dla mnie możliwe. Sztuka współczesna. Wielu z nas jest zupełnie bezradnych wobec sztuki współczesnej, a my dzięki audiodeskrypcji, dzięki temu, że kuratorzy, że edukatorzy z tak bardzo wielu miejsc pracują nad tym, żebyśmy my mogli chodzić i oglądać te ich wystawy, które czasami trwają 3 miesiące. Trudno jest w Polsce znaleźć muzeum, znaleźć galerię, która by miała taką stałą wystawę sztuki współczesnej, takiej prawdziwie współczesnej, która opowiada, komentuje świat na przykład roku 2026, ale mamy Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które nas zapraszają. Mamy Zachętę, mamy Galerię Arsenał w Białymstoku i jeszcze wiele, wiele innych miejsc. Nie chciałbym tutaj nikogo pominąć, ale jeżeli chodzi o muzea, o galerie, tu ferment dostępnościowy, czyli ten ferment polegający na likwidowaniu barier, rozpoczął się najwcześniej i tam najłatwiej znaleźć tych zakręconych ludzi. O, wspomniałem o Rybniku. Galeria Sztuki Rzeczna w Rybniku. Otworzyli się, robią, chcą to robić. Pracuje tam 8 osób i nikogo nie trzeba przekonywać, że warto robić tę sztukę dostępną.
1: Ja za chwilę zapytam, czy wystawę Dojrzewanie w Zachęcie będą mogły zobaczyć i usłyszeć osoby, które zobaczyć czy usłyszeć tej wystawy nie mogą. A tymczasem bardzo dziękuję.
0: Dzięki
1: Robert
0: wielkie.
1: Więckowski, Fundacja Kultura Bez Barier. Da się, tylko trzeba chcieć, żeby dało się.
0: Da się. To ja jeszcze sobie pozwolę, panie Michale.
1: To proszę, krótko.
0: 13 października ruszamy z Festiwalem Kultury Bez Barier. 20 miast w całej Polsce, ponad 200 wydarzeń. Zapraszamy, korzystajcie, chodźcie razem z nami. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: To jest powtórka.

is not the

0: do szpitala, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po kolejnych atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską premier Donald Tusk spodziewa się eskalacji ze strony Moskwy. Szef rządu chce, żeby w najbliższych miesiącach przejścia graniczne z Ukrainą działały w trybie specjalnym. Polscy siatkarze pewnie wygrali kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, powiedział premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To po tym, jak polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Niektóre uderzyły blisko granicy z Polską. Polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych.
5: To, co wiemy i to, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
4: Resort Obrony Rosji poinformował, że przeprowadzony ostrzał celów w zachodniej Ukrainie, w tym infrastruktury kolejowej, był wymierzony w cele o charakterze militarnym. Moskwa podkreśliła, że chodziło o kolej wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Ukraińska spółka kolejowa przekazała, że rosyjskie ataki na infrastrukturę kolejową Ukrainy mają charakter systemowy, co sprawia, że każdego dnia ukraińskie koleje muszą borykać się z ogromną liczbą utrudnień, opóźnień, koniecznością przekierowania składów, a także organizacją ewakuacji pasażerów z pociągów uszkodzonych w atakach. Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć specjalny charakter. Chodzi m.in. o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem. Premier zapowiedział rozmowy w tej sprawie z Ministerstwem Finansów. Konfederacja nie podjęła jeszcze decyzji, czy i kogo poprze w wyborach prezydenckich w Krakowie, choć ugrupowanie Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka miało swojego kandydata, to Bartosz Bocheńczak nie został zarejestrowany, bo nie zebrał 3000 prawidłowych podpisów. Kompromitacja w Krakowie wywołała wewnętrzne spory w Konfederacji, które podgrzewają plotki o tym, kogo należałoby poprzeć w wyborach za 2 tygodnie. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Wolnorynkowcy Sławomira Mencena i związany z nimi Bartosz Bocheńczak, jak się nieoficjalnie mówi, mieli rozważać poparcie dla lidera krakowskich sondaży, bezpartyjnego Łukasza Gibały. Ale narodowcy Krzysztofa Bosaka są temu przeciwni. Przy czym jeden z nich, poseł Michał Wawer, pytany przeze mnie o tę kwestię, ucieka od odpowiedzi.
7: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Tego typu decyzje przechodzą zgodnie z naszymi procedurami przez Radę Liderów Konfederacji i na chwilę obecną żaden tego typu wniosek nie wpłynął.
6: O poparciu Konfederacji, ale dla Michała Drewnickiego, otwarcie mówi za to PiS, poseł Michał Wójcik.
8: Pracuję bardzo ciężko, bo widzę to, jak on pracuje, w jaki sposób. Bardzo mi się to podoba. W ogóle pochodzę z Krakowa, więc to miejsce też jest mi bliskie.
6: Przy czym wszystko wskazuje na to, że w Krakowie dojdzie do drugiej tury, w której znajdą się wspomniany Łukasz Gibała i popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Ponad 7,5 tysiąca dzieci z całej Polski będzie się uczyć w Łodzi, jak rozpoznać fake newsy, manipulacje i propagandę. Narodowe Centrum Kultury Filmowej AC1 przygotowało specjalny program What the Fake. Z zajęć skorzystają uczniowie razem z nauczycielami i opiekunami, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
9: Będziemy mogli uczyć najmłodszych, jak ta dezinformacja wygląda, jak ją zwalczać.
10: To młode pokolenie też będzie mogło nauczyć swoich dziadków, swoich rodziców, jak nie poddać możliwości manipulacji.
4: Dodaje prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska. Pierwsze zajęcia w programie What the Fake w Narodowym Centrum Kultury Filmowej AC1 w Łodzi ruszają 17 września. Więcej rowerów elektrycznych do wypożyczenia we Wrocławiu. W systemie miejskich jednośladów jest już 150, a nie jak wcześniej 100 elektryków. Za wypożyczanie rowerów z elektrycznym wspomaganiem, w przeciwieństwie do tych tradycyjnych, trzeba płacić już od pierwszej minuty, ale do końca listopada cena jest niższa niż zazwyczaj. To z okazji 15-lecia wrocławskiego roweru miejskiego, tłumaczy Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
11: Do tej pory za minutę jazdy rowerem płaciliśmy 59 groszy, a do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę.
4: Dodatkowe 50 rowerów elektrycznych pozostanie w systemie wrocławskiej wypożyczalni jednośladów również do 30 listopada. Polscy siatkarze pewnie wygrali z Macedonią Północną 3-0 w swoim trzecim meczu grupy B Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo od biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej pokonali Portugalię i Izrael za każdym razem 3-0. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych punktów, a także bez straconego seta. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, we wtorek zagrają z Ukrainą. Do rana niemal wszędzie może popadać, w większości kraju od 11 do 15 stopni, chłodniej na Przedgórzu. Poniedziałek będzie pochmurny, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na Wybrzeżu i w Karpatach.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Niedzielny poranek, Michał Tomasik, cały czas tutaj jestem z Państwem i dla Państwa od godziny i jeszcze przez godzinę. A w naszym studio Katarzyna Kołodziej-Podsiadło, współkuratorka wystawy Dojrzewanie w Zachęcie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Obiecałem przed chwilą panu Robertowi Więckowskiemu, że zapytam, czy wystawy, o której za chwilę będziemy mówić, mogą zobaczyć osoby, które nie widzą i usłyszeć, które nie słyszą.
13: Tak, absolutnie. Nasz dział dostępności zawsze w tym wspiera i jest taka możliwość.
12: No to fajnie, to warto rozmawiać w takim razie o wystawie. Wystawa w Zachęcie do 20 września, więc jeszcze jest czas, żeby ją zobaczyć. No ja mam ciarki, jak myślę o dojrzewaniu.
13: Tak, myślę, że wiele osób ma podobne wspomnienie. Słodko-gorzkie, czasem traumatyczne, ale jest to no, niewątpliwie okres w życiu, który jest fundamentalny i też uniwersalny. Dlatego ta wystawa chciałyśmy bardzo, żeby była tak naprawdę do wszystkich widzów. I do dorosłych, i do osób nastoletnich. Ale też szczególnym oczywiście uwzględnieniem głosu osób nastoletnich, bo miałyśmy poczucie, że w takim dyskursie publicznym są obecni i nieobecni. To znaczy, że z jednej strony cały czas są przedmiotem różnych statystyk, analiz, diagnoz, ale bardzo rzadko możemy realnie usłyszeć ich głos. I wydawało nam się, że właśnie instytucja kultury może być takim miejscem, które stworzy im możliwość wypowiedzenia się. Dlatego tak ważne dla nas były właśnie projekty partycypacyjne z ich udziałem, gdzie od samego początku byli zaangażowani w wielomiesięczne procesy powstawania prac.
12: I co o dojrzewaniu myślą osoby dojrzewające?
13: Że jest to trudny czas, ale to, co chyba potęguje jeszcze w nich to poczucie, że jest to duże wyzwanie, to na pewno system edukacji, w którym funkcjonują, bo mają w 2026 roku poczucie, że on totalnie jest prehistoryczny i anachroniczny i nie odpowiada na ich potrzeby i nie uczy ich krytycznego myślenia w świecie fake newsów i tego, co się wydarza, no to jest jakaś taka umiejętność, która powinna być w pierwszej kolejności trenowana. Natomiast to, co usłyszałyśmy, no to, że ten system absolutnie też nie zostawia żadnej przestrzeni na zadawanie pytań. Jest to po prostu...
12: To jest dość ważne w okresie dojrzewania, tak?
13: Tak, no to jest dość ważne. Też na pewno takim dużym tematem jest doświadczenie przemocy, przemocy rówieśniczej, przemocy systemowej, też przemocy, cyberprzemocy i takie też poczucie izolacji. Jednak z jednej strony duża chęć przynależenia do jakiejś grupy i jakby trwania w jakichś relacjach, ale z drugiej strony faktycznie ta pandemia samotności, o której się mówi, jest też ich doświadczeniem. I z naszej perspektywy no właśnie te procesy takie artystyczne czy kolektywne, one dają możliwość właśnie działania i nawiązywania relacji, tak? I nawet jeżeli właśnie jest problem komunikacyjny, bo to też jest jeden z wątków, prawda? Pytanie o możliwość komunikacji z dorosłymi, czy jakby jakieś alternatywne formy, to na pewno właśnie narzędzia artystyczne i takie wspólne procesy, to jest ten moment, kiedy słowo zawodzi, to możemy się wymieniać właśnie poprzez sztukę. I jakby to współdziałanie też daje możliwość stworzenia grupy, małej grupy i jakiejś takiej relacyjności, no, która jest dosyć istotna. I na pewno właśnie ten aspekt niewidzialny może dla szerszej publiczności był z naszej perspektywy bardzo ważny przy tej wystawie, że to jest też taka nasza rola instytucjonalna, żeby wspierać takie działania i też zapraszać grupy marginalizowane, bo to też jest taki wątek, który był istotny, szczególnie też w programie publicznym. Tu chciałabym wspomnieć właśnie współpracę z Fundacją Po Drugie i młodzi dorośli w kryzysie bezdomności mieli możliwość właśnie też przez rok przychodzić do Zachęty, współdziałać warsztatowo z naszymi wspaniałymi edukatorkami. I dla nich takim narzędziem artystycznym, właśnie takim emancypującym, była kamera, telefon i to medium filmowe. Czy z kolei mieliśmy też wspaniały projekt z wychowankami ośrodka wychowawczego, który właśnie prowadziła Jaśmina Wójcik. I to też było właśnie taki w ramach rozszczelniania instytucji i tworzenia takich sytuacji, które no, dla osób no, w kryzysie bezdomności, czy dla osób, które są właśnie w ośrodkach wychowawczych, no, Zachęta byłaby raczej ostatnim miejscem, gdzie by się znaleźli. No i to było ważne, żeby też im pokazać, jak te narzędzia artystyczne, ruch, właśnie kamera, aparat fotograficzny, słowo, jak mogą z tym pracować i jak może to być dla nich wspierające po prostu.
12: A jak pani mówi w ogóle o dojrzewaniu, to o czym pani myśli? O tym biologicznym okresie gdzieś w tej tak zwanej nastoletniości, o takim dłuższym procesie wchodzenia w ogóle w dorosłość, który trwa...
13: Cały
12: nie
13: czas.
12: Wiem, u mnie 10 lat trwał i nie wiem, czy się zakończył. Czy w ogóle o takim procesie, który można by powiedzieć, że trwa całe życie i jest w ogóle może w jakimś stopniu... Może nie jest stopniowalny, ale to jest po prostu taka droga, podróż, całe życie. Do śmierci będziemy dojrzewać, bo cały czas czegoś się uczymy, dowiadujemy. O czym pani myśli, mówiąc o dojrzewaniu?
13: Tak, dla mnie najbliższa chyba jest ta trzecia definicja, że to jest jakby takie dojrzewanie do człowieczeństwa i jakby stawanie się cały czas na nowo. Oczywiście w ramach tej wystawy też temat dojrzewania z jednej strony pojawia się no, jako też ten okres biologiczny, bo to było ważne, żeby pokazać, z czym się osoby nastoletnie mierzą. I ta wystawa punktuje różne takie, mapuje problemy z perspektywy osób nastoletnich najważniejsze i też z naszej perspektywy, bo trzeba tu dodać, że kuratorki to pokolenie właśnie 40+ i dlatego też mówiłyśmy o tym, że to dojrzewanie wymyka się tym cezurom biologicznym, tak? No dokładnie, że ono
12: ale
13: jest...
12: Ale tylko tej biologii nie możemy uniknąć. Wszyscy dojrzewamy, a potem możemy się bronić, prawda?
13: Tak, absolutnie. Więc myślę, że mamy też osoby artystyczne w ramach naszej wystawy, które dokładnie o tym mówią. Chociażby Ania Nowak, że tak, to dojrzewanie to zdecydowanie trwa przynajmniej do 30, jeśli nie dłużej. I są różne aspekty, które po prostu jakoś w nas ewoluują.
12: A czy... Bo to jest druga rzecz, która mnie... Pierwsza to było to dojrzewanie, co w ogóle przez nie rozumiecie, ale druga rzecz, która mnie zastanawiała, jaka jest wasze podejście, czy relacja wystawy z takim tematem dojrzewania, który był obecny w mediach i w tej takiej popkulturze wielkiej, bo mieliśmy serial Dojrzewanie,
13: tak,
12: który
13: zgadza się.
12: Był wielki. On przedstawiał trochę, jakby przedstawiał świat tych młodych ludzi, nie tak jak sobie go wyobrażamy, tylko tak jak on wygląda, to znaczy on jest brutalny. Mamy różne inne dzieła, no choćby ostatni koreański serial Dam Ci Lekcję, który opowiada o systemie edukacji, który znowu jest brutalny, bezwzględny i to dojrzewanie tam się rozgrywa. Z drugiej strony ja myślę, że dojrzewanie to jest w ogóle też taki moment, kiedy pierwszy raz zaczynamy interesować się w ogóle sztuką i kulturą i pojawiają się w nas potrzeby tworzenia.
13: Tak, absolutnie, ekspresji.
12: I jak nie możemy się dogadać z rodzicami, to może jedyne, co nas połączy, to jest jakaś piosenka albo zespół, bo się okazuje, że odkryliśmy, a rodzice słuchali 30 lat temu. Czy to jest jakoś, macie jakieś podejście do tego, tego popowego postrzegania dojrzewania?
13: My zaczęłyśmy pracę nad projektem jeszcze zanim pojawił się serial, bo miałyśmy poczucie, że ten temat też nie jest zagospodarowany w kontekście sztuk wizualnych. I faktycznie po obejrzeniu serialu miałyśmy to poczucie, że on dotyka tej aktualnej sytuacji osób nastoletnich. No i właśnie jest, pokazuje tą brutalność i pokazuje też, ale to, co dla nas było uderzające, to też jakby to, jak bardzo system zawodzi, jak bardzo dorośli zawodzą, jak bardzo ten brak komunikacji, ale przede wszystkim brak zrozumienia wybrzmiewa. I stąd też dokładnie to, co pan powiedział o tej piosence, to też towarzyszyło naszemu myśleniu, że w sytuacji, kiedy tak bardzo nie wiemy, co się wydarza u osób nastoletnich i tak bardzo nie mamy jakby możliwości komunikacji, no to, co możemy spróbować, to stworzyć sytuacje, w których właśnie poprzez sztukę będziemy mogli czegoś się dowiedzieć i też usłyszeć. No bo w tej metodologii pracy nad tą wystawą bardzo ważne było oduczanie się nas, osób dorosłych i próba podążania, ale takiego podążania realnego, niedeklaratywnego, które wymaga właśnie totalnie odstawienie kontroli, prawda, nad efektem, jakim może być wystawa. Też przyjęcie takiej strategii, że no właśnie w tych różnych procesach, naszych rozmowach też jest miejsce na popełnianie błędów, bo to jest bardzo ważne, że no jeżeli próbujemy się skomunikować i próbujemy jakoś nawzajem się spotkać horyzontalnie, no to musimy sobie zdawać sprawę, że też te błędy są w to wliczone, wpisane. No i
12: jest tylko jeden błąd, którego nie można wybaczyć. To jest błąd, kiedy się nie spróbuje i na przykład nie pójdzie do Zachęty zobaczyć wystawy Dojrzewanie.
13: Absolutnie, dokładnie.
12: Katarzyna Kołodziej-Podsiadło, współkuratorka wystawy Dojrzewanie w Zachęcie, którą do 20 września, wystawę panią pewnie dłużej w Zachęcie będzie można oglądać. Bardzo dziękuję.
13: Dzięki serdeczne.
12: Niedzielny poranek, proszę państwa, jest tak wcześnie, że chciałoby się siarczyście powiedzieć, co myślę na temat tej godziny i tego, że musiałem dzisiaj przyjść do pracy, ale nie wolno, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czuwa i pilnuje, aby w mediach polskich nie używano słów potocznie uważanych za wulgaryzmy. Ale jak rozmawiać o przekleństwach, jak cię można przekląć? Spróbujemy. Z Mateuszem Adamczykiem, językoznawcą, popularyzatorem wiedzy o języku, zdobywcą tytułu Mistrz Mowy Polskiej 2023. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
12: Czy mistrza mowy polskiej mierzą przekleństwa?
10: Nie. Nie.
12: A przeklina?
10: Zdarza mi się, tak. Uważam, że przekleństwa to jest część języka i trudno by było odmówić temu zdaniu jakiejś słuszności, więc nie ma co udawać, że tak nie jest, nie ma co udawać, że nie przeklinamy i dobrze by było wiedzieć, po co to robimy. Bo język ma swoją moc i komunikacja nabiera swojej mocy i znaczenia wtedy, kiedy wiemy, w jakim celu używamy danych środków językowych, a w tym przypadku wulgaryzmów.
12: No chyba, żeby się jakoś rozładować.
10: Najczęściej, albo kogoś obrazić, bo to też może być celem komunikacyjnym, jakkolwiek ironicznie to brzmi. Ale rzeczywiście są badania, które pokazują, że wulgaryzmy pozwalają nam się rozładować, pozwalają nam na przykład ograniczyć odczuwanie bólu. Był taki eksperyment, który polegał na tym, że grupę osób badanych podzielono na dwie części. Obie te grupy musiały włożyć rękę do miski z lodowatą wodą, jeszcze z dodatkowo kostkami lodu, i wytrzymać z tą ręką tam zanurzoną jak najdłużej. I co się okazało, osoby, które mogły przeklinać, wytrzymywały dłużej niż te, które nie mogły pozwolić sobie na siarczyste słowa, co pokazuje, że rzeczywiście to przynosi nam ulgę także na poziomie neurologicznym, nie tylko na takim poziomie, powiedziałbym, społecznym, bo to też temu służy.
12: Nie jesteśmy psychologami, więc możemy sobie trochę popsychologować. Dziwne by to było, gdybyśmy używali i nadużywali przekleństw bez żadnego powodu. Prędzej bym obstawiał, że właśnie podświadomie nam to daje jakąś ulgę, czy w przypadku bólu, czy w przypadku, kiedy puszczamy wiązankę, to dlatego, że jakieś emocje w nas siedzą, albo nie umiemy czegoś wyrazić.
10: Tak, chociaż jest takie zjawisko w języku, które się nazywa satiacją semantyczną, to znaczy, i myślę, że większość z Państwa
12: jest
10: zna to uczucie.
12: Jest proszę.
10: Już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli powtarzają Państwo w kółko jedno słowo cały czas, to ono po pewnym czasie traci znaczenie. To jest mechanizm obrony naszego mózgu, żeby nie wydawać zbędnie energii na to, żeby za każdym razem dekodować, co to słowo znaczy. No bo to kosztuje, a mózgi są stworzone po to, żeby być troszkę leniwe, żeby nam zaoszczędzić energię w razie, gdyby nas jakiś niedźwiedź zaatakował na przykład. W związku z tym z wulgaryzmami też tak jest. Jeżeli one są powtarzane, tak jak każde inne słowa, powielokroć, to tracą swój sens, tracą swoje znaczenie, ale przede wszystkim tracą swoją moc. I to bardzo dobrze widać w przypadku słowa na je, ponieważ bardzo często widzę to w telewizji, szczególnie tej prywatnej, to słowo nie jest wypikane, a słowo na cztery litery, które jest mniej wulgarne w moim odczuciu, zresztą to rejestrują słowniki także.
12: Słowie określającym członka.
10: Nie, to jest czasownik zaczynający się na je, a kończący na ać. W związku z tym
12: to ma pięć liter.
10: Pięć liter, jak najbardziej. I to już nie wydaje nam się wulgarne, co jest bardzo ciekawe, ponieważ dotyczy sfery seksu, pochodzi z bardzo dawnej formy oznaczającej odbywać stosunek płciowy, a przecież seks i wydalanie to są dwa takie obszary, z których wulgaryzmy najczęściej pochodzą. W związku z tym ten czasownik i wszystkie inne pochodne od niego wyrazy to wulgaryzmy, ale nam już się powoli wydaje, że tak nie jest. I oczywiście ten proces może zajść, tak jak inne procesy w języku, bo przecież jeszcze do całkiem niedawna, jak na historię języka, takim przekleństwem było kiepski. Jeżeli komuś powiedziano, że jest kiepski, to użyto naprawdę ogromnego wulgaryzmu, przekleństwa i obrazy, ponieważ słowo kiepski pochodzi od wyrazu kiep, a ten oznaczał albo żeńskie, albo męskie narządy płciowe. To się mieszało trochę w historii języka. I w związku z tym, tak jakbyśmy dzisiaj kogoś nazywali na H, prawda? Mhm. Więc to się zmienia w języku i być może właśnie ten proces zachodzi właśnie w przypadku tego czasownika, o którym powiedziałem.
12: Mam takie pytanie dla mistrza mowy polskiej przygotowane, chociaż ja o takich pytaniach mówię, że to jest takie pytanie ale żurnalista. Czy mamy inflację liczby przekleństw, których używamy, ale deflację ich siły, rażenia?
10: Nie wiem, czy to jest pytanie do mistrza mowy polskiej, czy do każdego człowieka, który używa polszczyzny. Bo myślę, że społecznie odczuwamy to, że tych przekleństw jest coraz więcej. Pan tu użył bardzo ciekawego sformułowania na początku, kiedy zapowiadał pan tę rozmowę, bo wspominał pan o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. I rzeczywiście są takie urzędy, które tego pilnują w przestrzeni publicznej, ale to pokazuje, że jeżeli odwołujemy się do ich mocy i sprawczości, to trochę tracimy tych hamulców w samych
12: My
10: sobie.
12: Już nie ma tabu.
10: Właśnie, znaczy lubimy to tabu przekraczać, tylko że ono ma swoje granice. Przekraczanie tabu czemuś służy. Na przykład, żeby zaszokować jakąś osobę, żeby zwrócić jej uwagę. No i co potem z tą uwagą? No bo przecież nie tylko o to mi chodzi, prawda? Tę uwagę warto wykorzystać na swoją korzyść albo na korzyść relacji, w której jestem. I rzeczywiście jest tak, że to szokowanie przesuwa się coraz dalej, coraz to nowe sposoby tego szokowania, nie tylko językowe, powstają w przestrzeni publicznej. I budzi się we mnie taki niepokój, nie tylko jako językoznawcę, ale także po prostu członka tej społeczności, jak daleko to może zajść i czy przypadkiem kiedyś nie zabraknie nam słów na to, żeby nazywać tę rzeczywistość, żeby jeszcze bardziej szokować. I jeżeli my szokujemy po to tylko, żeby szokować, to w zasadzie wykształcamy w sobie taki mechanizm, że komunikacja nie służy celom porozumiewania się, nie służy celom przekazywania informacji, tylko po to, żeby się pobudzić. Czyli staje się takim społecznym narkotykiem, ten nasz język. No ale wiemy, jak się kończy uzależnienie od narkotyków, najczęściej nie najlepiej. W związku z tym wolałbym, żebyśmy o języku naprawdę myśleli bardzo relacyjnie i to nie tak, żeby nie używać tych wulgaryzmów, podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej, ale żeby robić to świadomie.
12: A jeżeli chodzi o przekleństwa w innych językach, my też chwilę przed wejściem rozmawialiśmy o tym, że teoretycznie jakbym przeklął po angielsku, to Krajowa Rada też może się przyczepić. No, przepraszam, znowu odwołuję się do tego organu, który tutaj czyha nad nas.
10: No czyha.
12: Jakbym powiedział po koreańsku siba na przykład, to nie wiem, czy ktoś zrozumie i czy ktoś się przyczepi. Dlaczego używamy wulgaryzmów w innych językach, czy one mają taką samą siłę rażenia, czy większą, czy one fajniej brzmią, czy to jest jakaś odpowiedź na to, że już nam się skończyły obelgi, jakie znamy w ojczystej mowie?
10: Myślę, że może być tak z dwóch powodów. Po pierwsze, to, co pan powiedział, czyli to, że wydają nam się one bardziej światowe, no bo wiadomo, że angielski jest językiem świata, a przynajmniej świata zachodniego. W związku z tym chcemy przynależeć do tej kultury.
12: Słyszymy jakiś fajny raper.
10: Prawda? Albo nie wiem, pojawia się to w serialach, które lubimy, oglądamy i tak dalej, i tak dalej. I weszło nam to do takiej praktyki codzienności. Natomiast jeżeli chodzi o moc, wydaje mi się, i są takie badania, które mówią o tym, że wulgaryzmy dla osób natywnie posługujących się danym językiem mają większą siłę, jeżeli wypowiadane są właśnie w tym języku. Ja mam jeszcze tak, że no to nasze ulubione przekleństwo na K zawiera w sobie to drżące R, które pozwala nam wyładować.
12: I tam jest
10: bardzo dużo się dzieje. Mhm. Natomiast w tym angielskim słowie mniej się dzieje, ale to jest prawdopodobnie spowodowane tym właśnie, że urodziłem się w takim, a nie innym języku. Gdybym urodził się w języku angielskim, to prawdopodobnie nie miałbym takich przemyśleń.
12: Jeszcze raczej zależy na temat tego słowa akcentu. Tu przecież inaczej brzmi, kiedy Thomas Shelby z serialu Peaky Blinders wymawia przekleństwa. Są taki no to jest tak, poezja wtedy. Tak.
10: Myślę o tej angielszczyźnie i że to można przytrzymać to F na początku, co na przykład powoduje, że potem ten wybuch jest większy. Być może właśnie tak to ogrywają osoby,
12: Conor
10: które...
12: Conor McGregor przecież, no który właśnie, jest swoim irlandzkim.
10: My tym językiem też się bawimy na różne sposoby. To nie jest tak, że wypowiadamy dane słowo zgodnie z jakimś kanonem. W związku z tym możemy przedłużać nasze R, a tam można powstrzymywać F. I też będzie miało to podobną moc.
12: To zostańmy jeszcze trochę, pan to zasygnalizował, ja o tym wątku pamiętam. Trochę takim bardziej historycznym, kulturowym. Dlaczego seks i wydalanie uznajemy za najwulgarniejsze rzeczy, jakie jesteśmy w stanie wymyślić i powiedzieć?
10: Ponieważ kulturowo obłożyliśmy te dwie sfery tabu, a wulgaryzmy mają przekraczać tabu, tak jak pan wspomniał. I mamy przykłady tego w etymologii, w pochodzeniu tych słów. No bo na przykład, jeżeli ktoś oli, i mamy taki czasownik, który się kończy na olić, ten czasownik wziął się od innego czasownika, pierdzieć. Olić oznaczało intensywnie pierdzieć. No więc przebywanie z taką osobą, która intensywnie właśnie zachowuje się, czy nie wiem, jak to nazwę, zachowuje się w taki sposób niesmacznie, jest trudne, prawda? No, unosi się jakiś fetor, coś niewygodnego, robi się gęsta atmosfera.
12: Mówi się brzydki zapach, prawda? W ogóle się mówi w języku.
10: Tak. W związku z tym to doświadczenie zostało przełożone metaforycznie oczywiście na to, kiedy ktoś gada dużo, niespecjalnie mądrze albo niespecjalnie ciekawie, czyli gada od rzeczy i to skojarzenie właśnie wiąże się z tym naszym poczuciem dyskomfortu. W związku z tym, że jest to powiązane ze sferą wydalania, to stało się właśnie bardzo wulgarne. Oczywiście duża część dotyczy seksu i ten czasownik także potem zaczął oznaczać taki bardzo intensywny, czasami brutalny stosunek płciowy, ale nawet to słowo na K, którym sobie przeklinamy, ale którym też nazywamy, powiem tak staromodnie, kobietę lekkich obyczajów, wzięło się akurat od wyrazu kura. Właściwie od wyrazu kur. Kur, czyli kogut. Czasami mówimy kur zapiał, prawda? Jeżeli chcemy przeklnąć też, chociaż tak bardziej delikatnie. Więc ta ku z przyrostkiem wa to była po prostu kura. A że kura spółkuje z wieloma kogutami, no to uznano, że jest rozwiązła. Ma z tego korzyści, bo nie tylko może się rozmnożyć, ale kogut też dba o jej bezpieczeństwo. W związku z tym jest interesowna i cała ta wiązka informacji przeszła już potem właśnie niestety na kobiety. I to polszczyzna nie jest jedynym językiem, w którym podobne skojarzenie zaszło, bo we francuskim mamy kokot, które zresztą zapożyczyliśmy jako kokota. I to jest ten sam proces. To ciekawe, że akurat zwierzę przyszło nam pierwsze do głowy, taką, a potem nam się stało bardziej
12: taką
10: ludzkie.
12: Biologiczną tutaj definicję przytacza. Magda napisała, że dlatego dzieci mówią kura, jak chcą uniknąć tego przekleństwa.
10: Tak, i nie? Mają w tym wiele
12: bo one
10: racji.
12: Jeszcze mają w sobie tę godność człowieka, że jakby w środku
10: mają
12: czują,
10: rikcz,
12: że... Mają rikcz, mają, że one w środku czują, że nie powinny przeklinać, nie tak. Potrzebują kritu. No ale pan mówi o biologii, ja myślałem, że na kościół trochę ponarzekamy, no bo jeżeli seks jest brudny, no to dlatego, że czystość jest po drugiej stronie. Nie widzi pan tutaj takiej też na przykład etymologii?
10: Nie wiem, czy etymologii. Na pewno Kościół przyłożył się do tego, że sferę szczególnie seksualną obłożyliśmy dużym tabu. To z pewnością. Mówi się także o tym, że to nie jest tylko przekraczanie tabu, ale także desakralizacja. I na przykład powstało całkiem niedawno, jak
12: czyli można powiedzieć inaczej,
10: języka...
12: seksualizacja po prostu też życia społecznego jakaś.
10: Nie, desakralizacja, czyli ściąganie sfery sakrum do profanum, czyli do codzienności, do tego, co jest, no właśnie, nieświęte. I zresztą powstał taki czasownik, który uznawany był za, może nie wulgaryzm, ale przynajmniej przekleństwo, od Janie Pawlić, który jest ewidentnie połączeniem sfery sakrum z wulgarnym słowem. I to wielu osobom się nie podobało, całkiem słusznie zresztą, no bo to ma konkretne znaczenie, niesie konkretne przesłanie i desakralizuje bardzo dużą część tego obszaru, który dla wielu osób jest bardzo ważnym obszarem.
12: Przecież to jest chyba przede wszystkim trolling. Chodzi o to, żeby wkurzyć tych, których to wkurza.
10: No tak, tu mamy przynajmniej jasność komunikacyjną.
12: A jak było z przeklinaniem w naszej historii? Były jakieś takie okresy, że to przeklinanie było na przykład tak jak dzisiaj, dość powszechne i normalne? Nam się na przykład kojarzy, że gdzieś tam w zamierzchłym, brudnym, czarnym średniowieczu to pewnie wszystkie chamy i chłopi przeklinali. Może to są jakieś takie cykle. My teraz nadużywamy wulgaryzmów. Za chwilę przestaniemy, bo co to za przyjemność przeklinać, jak to jest normalna mowa? Tak, traci to moc. Może to są jakieś cykle?
10: Chciałbym bardzo wiedzieć, jak to było dawniej, ponieważ mamy wyłącznie teksty pisane z tamtego okresu, a tam raczej się nikt nomen omen nie popisuje tym, jak używa języka w taki codzienny sposób, szczególnie jeśli chodzi o wulgaryzmy. Musielibyśmy mieć dyktafony w tamtym czasie, żeby sprawdzić, ale można przypuszczać, skoro te słowa są tak stare, a są bardzo stare, że dawniej też używano tych słów i to całkiem powszechnie. Zresztą to jest ciekawe, ponieważ dawniej my używamy zamiennie teraz słów przekleństwa i wulgaryzmy, ale to w zasadzie jest trochę coś innego. Przeklinanie dotyczy zaklinania rzeczywistości. Najczęściej jest to takie zaklęcie, które ma sprawić, że drugiej osobie stanie się źle. Albo wręcz przeciwnie, zaklinamy rzeczywistość, żeby nas za bardzo nie uszkodziła.
12: Czekaś, i tak klątwa, na przykład, czar, magia.
10: Tak, niech go dunder świśnie na przykład, prawda? Niech go szlak trafi. Mamy wiele takich powiedzeń. Ale co ciekawe, nasi przodkowie rzeczywiście wierzyli w tę magię językową i stąd na przykład słowo niedźwiedź, które pochodzi od miedwiedź, czyli jedzący miód. Bo prawdopodobnie pierwotną nazwą na niedźwiedzia dzisiejszego było coś w rodzaju ursus z dawnego orksto, czyli drapieżnik, ten, który pożera i rozszarpuje. To było zbyt straszne. Nasi przodkowie wierzyli, że jeżeli zmienią nazwę, to zniknie też samo zagrożenie. Mhm. Zresztą bardzo podobnie traktowano nazywanie dzieci, bo dzieci nazywano zastępczym imieniem, prawdopodobnie do mniej więcej 6 roku życia. W związku z tym, że wierzono, że jeżeli demon nie pozna prawdziwego imienia dziecka, to go nie opęta. I mieliśmy takie imiona jak Niemój, Niedan, Nie lub i tak dalej.
12: Wiara w to, że zmiana języka zmienia rzeczywistość, jest dalej obecna i ma się dość dobrze, to jest bardzo ciekawy temat na inną rozmowę. W tym samym miejscu, ale może o innym czasie.
10: Bardzo chętnie.
12: Mateusz Adamczyk, językoznawca, popularyzator wiedzy o języku, mistrz mowy polskiej. Bardzo panu dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
12: Niedzielny poranek TOK FM. Proszę państwa, na koniec tego naszego niedzielnego spotkania została sprawa najważniejsza, bo internetowe dramy to codzienność, dość regularnie pojawiają się w mediach. Często w mediach pojawiają się również doniesienia o czynionych sobie publicznie zarzutach na Facebookach, Instagramach i tak dalej, ale ta sprawa, o której teraz porozmawiamy, toczy się już ponad 2 tygodnie, atakuje mnie i pewnie państwa ze wszystkich stron, a ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Joanna Jabłczyńska to aktorka, którą mogą państwo znać między innymi na Wspólnej czy z filmu Nigdy w życiu. Katarzyna Grochola to pisarka, która nigdy w życiu napisała. O co chodzi, nie mam pojęcia, ale na pewno pojęcie ma Patryk Chilewicz, twórca i współautor W ogóle Poland. Dzień dobry.
14: Dzień dobry państwu, cześć i czołem wszystkim.
12: Patryku, o co chodzi w tej dramie? Proszę, błagam, wytłumacz.
14: Ta drama jest bardzo skomplikowana, w takim bardzo, bardzo ekspresowym stylu.
12: Nie, mamy 2004. Czas, spokojnie, mamy czas.
14: Ach, fantastycznie. W 2004 roku do kin wszedł film Nigdy w życiu na podstawie powieści Katarzyny Grocholi. Film okazał się jeszcze większym sukcesem niż książka. Zyskał ogólnopolską świadomość, po czasie stał się kultowym. W nim właśnie zagrała Joanna Jabłczyńska, wcieliła się w rolę Tosi, czyli córki głównej bohaterki. Film był na podstawie, tak jak mówiłem, książki. Książek w tej serii jest 5. Niedawno wyszła najnowsza książka, która się nazywa właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. To jest skomplikowane, bo to jest 5. część cyklu, ale to jest nawiązanie bezpośrednie do Nigdy w życiu, które było najpopularniejszą częścią póki co tego cyklu. No i było już jasne, że sfilmują. Wszyscy liczyli, mówię wszyscy, ponieważ Joanna Jabłczyńska przez te 20 lat mocno podgrzewała status kultowego tego filmu. Dbała o to, żeby ludzie nie zapomnieli w rodzaju spotkaniach wspominających te produkcje. No i przychodzi tegoroczna ramówka TVN. Joanna Jabłczyńska jako osoba związana z TVN jest na tej ramówce. Dostaje pytania na ściance od dziennikarzy. No i dziennikarze pytają, kiedy film, czy się wcieli w toś i tak dalej. Joanna Jabłczyńska trochę rozbawiona, wydaje mi się, trochę zniesmaczona. Mówi, że no ona w sumie to nie zagra w tym filmie. Że dziwi się, że produkcja w sumie nie powiedziała, kto wcieli się w rolę Tosi i że ona no, nie wie za bardzo, co ma powiedzieć, bo nie bierze udziału w tej produkcji, więc trudno, żeby się na jej temat wypowiadała jakoś szczegółowo. No i wybuchła awantura. Po jednej stronie była właśnie Joanna Jabłczyńska, po drugiej była do pewnego części tajemnicza produkcja, bo nikt się pod tym nie podpisywał. Współproducentką tego filmu jest autorka książki, czyli Katarzyna Grochola. Jej stronę też przyjęła jej córka, czyli Dorota Szelongowska, co jest dodatkowym jeszcze tutaj aspektem tej telenoweli, ponieważ Katarzyna Grochola, tworząc postać książkowej Tosi, opierała się w jakimś sensie na swojej prawdziwej, realnej córce w realnym życiu, czyli właśnie Dorocie Szelongowskiej.
12: Czyli Tosia powiedziała Tosi, że ona nie jest Tosią tak naprawdę.
14: Tak, padły te słowa. Dorota Szelongowska nagrała rolkę nawet, głośną rolkę, w której Joanna Jabłczyńska powiedziała, że to nie ty jesteś Asiu Tosią, to ja jestem Tosią.
12: Mhm. Agnieszka Żulewska tu się jeszcze pojawia w tym wszystkim?
14: Agnieszka Żulewska pojawia się, aktorka, która jest, wydaje mi się, kojarzona z nieco innym warsztatem aktorskim, mniej komediowym, o to mi chodzi. Pojawia się jej postać, ponieważ w pewnym momencie tej długiej, dwutygodniowej awanturki w sieci pada jej nazwisko. Pada jej nazwisko, Pudelek odkrył, że to ona właśnie ma się wcielać w nowej ekranizacji w rolę Tosi. Agnieszka Żulewska przez cały okres trwania tej awanturki nie zabrała publicznie głosu. Jedyną jej reakcją, aktywnością zauważalną w sieci było zmiana profilu na Instagramie z publicznego na prywatny, ponieważ, i to niestety jest przykry fakt, no ludzie oszaleli trochę od emocji i zaczęli również jej pisać bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemne rzeczy, wciągając ją, mimo że no, nie jest bezpośrednią członkinią tej awanturki.
12: Rozumiem, że hejt zalał wszystkich.
14: Hejt zalał wszystkich, i Jabuczyńską, i Grochole, i Szelongowską, i Żulewską, i produkcję, i powstała taka bardzo duża dezinformacja i mam wrażenie, że powstała ona trochę z winy produkcji, ponieważ Janna Jabłczyńska nie gra w tym filmie i nie jest za niego odpowiedzialna, a została jedyną osobą na placu boju, która w jakikolwiek sposób chciała rozmawiać o tym, co się właściwie wydarzyło, też nie mając pełnych informacji, no bo nie jest zaangażowana w ten film. Produkcja milczała, później się jedna pani producentka wypowiedziała, no Katarzyna Grochola, która jest też współproducentką, się wypowiadała, ale to było wszystko takie niepełne i takie, ale dajcie nam już spokój, no już no jest jak jest, będzie jak będzie, ale już zapomnijmy o tym. No a ludzie nie chcieli zapomnieć, ponieważ ten film naprawdę zapisał się w sercu wielu Polek i Polaków.
12: No to zanim poproszę cię, żebyś rozsądził, kto ma rację w tym wszystkim, to o ten film i o książkę chciałbym dopytać. Ja przyznam szczerze, nie pamiętam, nie oglądałem, ale czy to jest jakieś wielkie, ważne dzieło i ten film, i ta książka?
14: Jeśli chodzi o znaczenie w kinematografii światowej czy polskiej, wydaje mi się, że nie jest to istotne dzieło, ale jest istotne, jeśli chodzi o ludzkie emocje, co wydaje mi się równie ważną historią. Jest to komedia romantyczna. Jest to komedia, w której Danuta Stenka, grająca Judytę głównobohaterkę, postanawia zmienić życie, buduje dom, oczywiście jest tam mężczyzna w tle, ona pracuje w magazynie, pisze kolumnę poradniczą i jest to w takiej formie, no 40-letnia singielka zmienia swoje życie, ma różne przygody, fajne, niefajne, wszystko kończy się dobrze, a Tatosia była taką drugoplanową postacią, która dodawała charakteru tej jej dialogi, to w jaki sposób się wypowiadała i w jaki sposób się zwracała też do mamy i jej przyjaciela, były takie, no dodawały bardzo dużo charakteru tego filmu i nic dziwnego, że też fragmenty, które latają po sieci z tego filmu też w bardzo dużym stopniu właśnie Tosi dotyczą.
12: No to kto ma rację? Matka, autorka, pisarka i ta prawdziwa Tosia, które stoją za przygotowaniem nowej odsłony Nigdy w życiu, czy Janna Jabłczyńska, ta filmowa Tosia i fani, którzy nie wyobrażają sobie, że po tych przeszło 20 latach Tosią będzie ktoś inny?
14: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że Joanna Jabłczyńska została postawiona w sytuacji, w której powiedziano jej, że nie dostanie tej roli, co jest jakby, wydaje mi się, zrozumiałe, ponieważ jest aktorką i musi się liczyć z tym, że po prostu może czasami przegrać casting. Ten casting rzeczywiście ponoć był. Janna Jabłczyńska była na tym castingu, ale też problemem jest to, że ona nie wiedziała, że to jest casting. I to nie było tak, wiecie państwo, jak znamy z filmów amerykańskich, że jest korytarz, na korytarzu siedzą aktorki i są wywoływane na casting, tylko to było tak, że o różnych godzinach przychodziły różne aktorki i po prostu miały próbne sceny. I Janna Jabłczyńska nie wiedziała, tak sama mówi, że to jest forma castingu, tylko to miały być po prostu takie sceny próbne już. Ona ma scenariusz na mailu tego filmu, więc wydaje mi się, że produkcja troszeczkę nie zapanowała nad tym, co właściwie chce ludziom dać, bo z jednej strony opiera póki co całą swoją komunikację na tym, że to ma być

0: roli, którą wszyscy myśleli, że zagra. I jest to przedziwna konstrukcja, ponieważ no, błędy komunikacyjne są tutaj zdecydowanie leżą po stronie produkcji. Ważnym też według mnie aspektem jest to, że Joanna Jabłczyńska w pewnym momencie po prostu postanowiła zawalczyć. Joanna Jabłczyńska, musimy pamiętać o tym, że nie jest osobą, którą kojarzymy z głośnych aferek, czy to internetowych, czy jakichkolwiek innych. Ona się nie wdaje w tego typu dyskusje i nie ma takich rzeczy w swoim CV. Jest też prawniczką, ma wykształcenie prawnicze, co wydaje mi się też tutaj bardzo istotne, ponieważ w związku ze swoim doświadczeniem i wykonywanym zawodem radczyni prawnej, myślę, że może lepiej dozować emocje w tym, co przekazuje publicznie. I mam wrażenie, że rozegrała to naprawdę, naprawdę nieźle, mimo że były tam wielkie emocje, ponieważ ona po prostu zawalczyła o siebie. Zawalczyła o swoje imię, zawalczyła o to, żeby nie robić z niej publicznie idiotki, a tak wydaje się, że właśnie to chciała osiągnąć produkcja, że zrobić z niej po prostu jakąś osobę, która no jest taką panią, która nie dostała roli i teraz głośno krzyczy.
1: Roszczeniową.
0: I po prostu roszczeniowa po prostu kobieta. Jeszcze nie dość, że kobieta, że roszczeniowa, no to jeszcze pokazuje emocje. No a jak kobieta pokazuje publicznie emocje, które nie są koniecznie jakoś bardzo przyjemne dla publiki, no to często nie jest zbyt pozytywnie oceniana.
1: To jest przesada.
0: Tak. Rozhisteryzowana, roszczeniowa i tak dalej, i tak dalej. I Anna Jabłczyńska wydaje mi się, że wybrnęła z tego świetnie. Postawiła na siebie, postawiła na to, żeby zadbać o to, żeby wśród publiki, która naprawdę kocha ten film i naprawdę wyczekuje, czy może raczej wyczekiwała tego filmu następnego, żeby pokazać, jaka jest prawda. Ona pokazała w pewnym momencie screeny od Katarzyny Grocholi, przypominam, autorki książki i współproducentki, która to Katarzyna Grochola pisała jej, że będzie walczyła o to, żeby to ona właśnie zagrała Tosię, po czym, jak to mówi młodzież, zghostowała, czyli przestała jej odpisywać na wiadomości. Więc to jest po prostu groch z kapustą, absolutnie poplątana sytuacja. No ale muszą państwo wiedzieć, że z mojej perspektywy na koniec lata, początek września, no to jest po prostu wspaniała sytuacja, w której sztuczna inteligencja wydaje oświadczenia za aktorki. Córka aktorki do Jabłczyńskiej pisze, mówi w rolkach, że jest złą osobą, bo tam padły stwierdzenia, że jesteś złą osobą, Joasiu. Z których później Dorota Szalongowska się tłumaczyła, ale no, emocje były naprawdę, naprawdę wysokie.
1: Spór nie tylko biznesowy, ale również moralny, jak zwróciłeś uwagę. No a na sam koniec i tak wszyscy zobaczymy ten nowy film Nigdy w życiu, bo już jest taka burza i jak wyliczył Instytut Monitorowania Mediów, gdyby chcieć przeprowadzić kampanię reklamową o takich zasięgach, kosztowałoby to 4,5 miliona złotych prawie. Patryk Hilewicz, bardzo dziękuję. Twórca i współautor w ogóle Poland, bardzo ci dziękuję. Wreszcie.
0: Dziękuję.
1: Wreszcie czuję, że cokolwiek rozumiem i chyba tak, chyba wiem, po której stronie jestem. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki, miłej niedzieli wszystkim.
1: Dziękuję ekipie porankowej, Magda Sikon, Jana Cech i Michał Tomasik.
2: To jest powtórka.

0: To jedyna alternatywa, jaką mamy. Wszystkie pozostałe partie trzymają ze sobą i chcą zniszczyć ten kraj. Mamy tylko jedną szansę. Alternatywa dla Niemiec. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Bardzo dobrze mieć partię, która idzie do przodu, a nie zbitkę starych ugrupowań, które nie chcą niczego zmieniać, żeby zachować stołki. Dlatego cieszę się, że AfD wygrała. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Premier Donald Tusk mówi o możliwej eskalacji ze strony Rosji, także na terytorium Polski. Zapowiada zmiany we współpracy służb na przejściach granicznych. Maciej Berek w środę powinien rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Bez złożenia ślubowania wobec prezydenta może być mu trudno. Jeśli Arabia Saudyjska w ciągu kilku dni nie uruchomi swojego kluczowego ropociągu, niedobór paliwa będzie się pogłębiać. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Współpraca wojska, policji, Straży Granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, powiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Do narady doszło po rosyjskich atakach na zachodnie regiony Ukrainy. Część dronów uderzyła w cele tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Będą rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Tusk mówił o możliwej eskalacji rosyjskich działań na naszym terytorium. Stwierdził też, że Rosjanie są gotowi użyć przeciw Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Z perspektywy naszego bezpieczeństwa w takim miejscu nie byliśmy jeszcze od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, komentował w TOK FM prezes Safety Project, major rezerwy profesor Jarosław Stelmach.
3: Po pierwsze, do eskalacji dochodzi, a po drugie mamy informacje zarówno z perspektywy naszych służb specjalnych, to prezes Rady Ministrów potwierdza, jak i też naszych sojuszników, no, że do eskalacji na pewno dojdzie, a ona może przybierać różnego rodzaju postaci. Niewykluczone są również ataki na terytorium Polski. No, mocny komunikat prezesa Rady Ministrów.
2: Na ataki Rosji zareagował też szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski. Mówił w Kijowie, że terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy, on już przeszedł przez drzwi.
4: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
2: Resort Obrony Rosji poinformował, że przeprowadzony ostrzał celów w zachodniej Ukrainie był wymierzony w cele o charakterze militarnym. Moskwa podkreśliła, że chodziło o infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Maciej Berek w środę powinien rozpocząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym. Wcześniej jednak musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Przy czym Karol Nawrocki raczej nie zamierza odebrać przysięgi od nowego sędziego. Dlatego pojawia się pytanie, czy Maciej Berek w środę pojawi się w Alei Szucha. A odpowiedzi szukał reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Prezydent, jego ludzie, a także politycy PiSu uważają, że Maciej Berek nie ma czegoś.